0: ustawy, która złożona na biurku prezydenta została zakwestionowana następnie sprzeciwem, skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niezgodną z konstytucją. I koło się zamyka. My obracamy się w jakimś takim chocholim tańcu trochę, prawda? Bo mamy do czynienia z błędem, moim zdaniem, systemowym, także niestety w konstytucji tkwiącym, chociaż nikt tego nie przypuszcza, bo konstytucję się pisze zawsze w dobrej wierze, że weto prezydenckie będzie wykorzystywane w celu blokowania działań ustawodawczych parlamentu. My mamy rozpisaną mapę drogową. Co zrobić, żeby naprawić państwo prawa? Odpowiedzi są gotowe. Propozycje zostały sformułowane. Tylko, że nie można ich urzeczywistnić, ponieważ napotykają na weto prezydenckie za każdym razem. I paradoksalnie to weto prezydenckie wymaga większości wyższej dla swojego odrzucenia niż uchwalenie ustawy. Czyli parlament odpowiedzialny za jakość prawa, za
1: nie może nic zrobić, bo jest blokowane.
0: Nie może nic zrobić, ponieważ nie może odrzucić wet prezydencki. I tu mamy do czynienia z problemem, którego rozwiązanie jest w takiej konstelacji politycznej, polityczno-konstytucyjnej niezwykle trudne. A przecież obywatele czekają. Widzą na przedłużające się postępowania sądowe.
1: Czy to grozi temu, że Unia Europejska znowu zablokuje Polskę?
0: Znaczy, ja nie wykluczam. Ja niestety, ja nie chcę nikogo straszyć i roztaczać jakichś wizji bardzo czarnych i pesymistycznych. Ale pamiętajmy, że Polska ma na przykład między innymi obowiązek po wyroku pilotażowym w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, obowiązek uporządkowania wreszcie sprawy nominacji sędziowskich, powoływania funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Całej tej procedury związanej z, krótko mówiąc, z mianowaniem sędziów. Jeżeli to nie odniesie swoich skutków, no to muszę powiedzieć, że można się spodziewać bardzo niepokojących ruchów. Jeżeli Polska nie uczyni ruchu pozwalającego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, to powiemy, że Polska nie wykonuje wyroku w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Konsekwencją będą kolejne kary pieniężne, kary finansowe, za które będzie płacił pan redaktor, ja będę płacił i wszyscy będziemy za to płacili. Wtedy... Ja wiem, jak są potężne te kary czasami.
1: Tak, jakie one były. No niestety, nie mieliśmy...
0: Ale tu chodzi nie o kary, tylko chodzi o interes obywateli, którzy mają tego wszystkiego dosyć. Ja myślę, że to jest sprawa takiej filozofii konstytucyjnej też. Znaczy, wydaje się, że może to jest wołanie na puszczy, ale to, co możemy czynić, oczekiwać wreszcie dobrej woli przy wykonywaniu prawa. To nie jest tak, że to prawo tworzy chaos. Tak jak słyszeliśmy wczoraj z ust pana prezydenta, który mówił, tego już nie można dalej utrzymywać, ponieważ tutaj mamy do czynienia z jakimś klinczem. No dobrze, ale kto ten klincz powoduje? To nie prawo powoduje, tylko decyzje konkretnych polityków. To jest sytuacja, w której musimy znaleźć jakieś rozsądne wyjście z dobrą wolą, z dobrą wiarą, że się realizuje dobro publiczne.
1: Mieliśmy wczoraj rocznicę tak zwanej Konstytucji 3 maja. Już tam nie będziemy wchodzili w szczegóły. Ta konstytucja wtedy miała dać wielką nadzieję, miała coś usprawnić i tak dalej. Niestety nic nie zmieniła i doprowadziło to wszystko, tak czy owak, do upadku
0: Polski.
1: Dała nadzieję na przyszłość. No ale tak czy owak,
0: realnie nie zmieniła.
1: Parę lat później Polska upadła. Przez 123 lata nie istnieliśmy jako państwo. Czyli nie potrafiliśmy utrzymać niepodległości, praworządności i niczego takiego. I mi się wydaje, że to warto 4 maja, dzień po tej rocznicy, przypomnieć o tej ponurej historii, bo wydaje mi się, że mamy coś w genach takiego, co prowadzi nas w tym samym dokładnie
0: kierunku. Tu się, panie rektorze, absolutnie zgadzam. Też mam dokładnie taką tezę, że mamy w sobie jakiś trochę gen autodestrukcji. W społeczeństwie polskim tkwi gen autodestrukcji, ponieważ my nie potrafimy wykorzystać historycznych momentów. No przecież wejście do Unii Europejskiej stworzyło dla nas niepowtarzalne szanse, niepowtarzalne szanse reformy, skoku cywilizacyjnego. Widzimy dzisiaj, w którym miejscu jest Polska po tych 20 paru latach.
1: Nie wszyscy to widzą, bo ci, co się późno urodzili, to nie, właśnie
0: ale
1: nie wszyscy.
0: Ale wydaje się, że to dla młodszego pokolenia już jest bez porównania mniej ważne niż dla mojego pokolenia. To właściwie jest w ogóle niezauważalne. Jest oczywistością, którą możemy stracić, pamiętajmy. Unia dzisiaj może się obronić. Przecież to jest nasza wspólna współodpowiedzialność. Może się obronić tylko wtedy, kiedy będzie mocno zintegrowana, spójna i będzie działała zgodnie ze swoimi wartościami. Jeżeli będziemy wszyscy łamali te wartości i mówili, nie, to jest zamach na naszą suwerenność,
1: to ona się rozpadnie. Tak jest. A poza tym jest dużo sił w Europie, które chciałyby zniszczenia Unii Europejskiej. Marek Safian, profesor nauk prawnych, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz wieloletni sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był gościem dzisiejszego wydania Teleobiektywu. Dziękuję panu bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękujemy.
2: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Marta Kubala przy mikrofonie. Dzień dobry. Dziś w Sekretach Mazowsza opowiemy Państwu o wystawie w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poszło w pięty. To ekspozycja prac Przemysława Piniaka, artysty intermedialnego, malarza. Tą wystawę można oglądać do 23 sierpnia, a opowie nam dzisiaj o wystawie i o artyście kuratorka Gabriela Skrzypczak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Witam Cię bardzo serdecznie. Poszło w pięty. No, od tego tytułu rozpocznę. Skąd pomysł na takie zatytułowanie tej ekspozycji i czy ten tytuł powinien nam coś opowiedzieć o postawie twórczej Przemysława Piniaka?
2: Tytuł zaczerpnięty jest faktycznie z powiedzenia, które towarzyszyło artyście, bardzo często je wypowiadał. Jest ono pewnego rodzaju opowieścią o tym, jak sam artysta funkcjonował w świecie sztuki. To znaczy jest tym trochę takiej nutki zazdrości, nutki jakiegoś takiego poczucia bycia gdzieś na marginesie, że idzie tobie w pięty, czyli że ty czujesz się gdzieś właśnie niedoceniony, ale też kiedy ty osiągasz sukces, to innym osobom, które w ciebie nie wierzyły, może w te przysłowiowe pięty pójść. Piniak był osobą, która zaczynała swoją karierę artystyczną z pewnym poślizgiem.
1: Miał już wcześniej,
2: miał już wcześniej karierę związaną z designem i modą i kiedy wykładał design na Szczecińskiej Akademii Sztuki, to zainteresował się sztuką malarstwa. Tam też zaczął, podjął wtedy też jako już wykładowca studia malarskie, więc później kontynuował je w Poznaniu, więc de facto kiedy kończył studia, przestawał być dla polskiego rynku sztuki i systemu sztuki młodym artystą. Więc jest to pewnego rodzaju też opowieść o jakimś takim przesunięciu i tego, jak w ogóle młody artysta, czym jest młoda sztuka i jak można funkcjonować w niej. Również ta opowieść na wystawie się jakoś zawiera.
1: Opowiedziałaś mi poza studiem, że znaliście się z Przemysławem. Zatem zapytam, jakim był człowiekiem. Zaraz przejdziemy do twórczości, ale jak ty go zapamiętałaś?
2: Zapamiętałam go jako bardzo osobę szaloną, bezkompromisową, której podejście do sztuki mogło odstawać od tego, co premiował rynek, co premiowały instytucje. Niemniej jednak był w swojej sztuce bardzo konsekwentny i tak też funkcjonował w życiu. Był osobą o niesamowitej wyobraźni i też, która później bardzo mocno w tej sztuce wybrzmiewa, tworzył różnego rodzaju opowieści, opowiadania. Był też osobą, która mierzyła się z wykluczeniem społecznym jako osoba queerowa, jako osoba zmagająca się z chorobami i z zaburzeniami psychicznymi. Także to też jest jakiś fragment tego, co odcisnęło piętno na jego sztuce. Więc też każdy, kto go znał, też śmiejemy się z jego znajomymi, że każdy znał innego Piniaka, bo przychodził różne fazy w życiu, różne fascynacje i różnego rodzaju rzeczy go fascynowały. Też swego czasu był również bardzo odnoszącym wiele sukcesów golfistą.
1: O, naprawdę?
2: Tak.
1: Czyli dwa życia.
2: Dokładnie, życie nawet po życiu. Parę.
1: Mhm. Powiedz proszę, to jest artysta, który tak sobie myślę, wypracował swój własny, bardzo charakterystyczny język artystyczny i mimo tego, że no niestety przedwcześnie zmarł, to gdzieś tam zapisał się już na tych kartach historii sztuki. Gdybyś miała nam opowiedzieć właśnie o tym, jakimi motywami, jakimi tematami artysta się najczęściej zajmował, co go interesowało w sztuce?
2: To zainteresowanie myślę, że było bardzo często skupione na zainteresowaniu jakąś taką figurą osoby wyrzutka, jakiejś takiej osoby żyjącej na marginesie społeczeństwa, poczucie odstawania, bycia innym. To były tematy, które podejmował na wielu płaszczyznach. Nie odnosiło się tylko to bezpośrednio do jego biografii, ale także opowiadało o przestrzeniach, o których może nie chcemy myśleć, tak jak jakieś opuszczone fragmenty miast, czy gatunki zwierząt, które uznawane są przez ludzi za może niekoniecznie chciane, tak jak gołębie czy wróble, jakieś takie stworzenia też go interesowały. W jego twórczości jest dużo właśnie takiego czułego spojrzenia na to, o czym człowiek może niekoniecznie chciałby myśleć.
1: Mhm. Te opuszczone przestrzenie, to co to są za miejsca?
2: Piniak miał swoją bardzo długą fascynację remontami, które jako mieszkaniec Poznania bardzo dobrze znał, czyli wiecznie rozkopane centrum miasta, które stawało się dla niego ogromną inspiracją. Myślał o tym, co się odkopuje, dlaczego cały czas człowiek zmienia swoje trasy chodzenia, że jak to, jak miasto, które nie funkcjonuje pod człowieka, tak naprawdę wpływa na nasze funkcjonowanie w nim. To również wiązało się też z tym, że bardzo często wybierał takie dosyć liminalne przestrzenie na tło swoich prac, jak na przykład właśnie opuszczone podwórka, czy też właśnie na przykład szczeciński cmentarz, który stał się tłem dla jednej z jego prac performatywnych.
1: Mówisz o tych pustych przestrzeniach, ale kiedy patrzę się na jego dzieła, na jego płótna, to one są pełne różnych detali, bardzo szczegółowe. No w zasadzie nie ma tutaj za dużo miejsca już wolnego, prawda?
2: Tak, ten przesyt i to wypełnienie to też jest coś, co artysta nakładał na te przestrzenie. Zapełniał je różnego rodzaju postaciami, czy też motywami. Też właśnie takimi, których może nie wszyscy są dumni, tacy jak właśnie tanie dyskonty, czy fast foodowe jedzenie, które zapełnia nasze miasta. To przekładało się również na medium, z którego artysta korzystał, bo bardzo często opowiadał te historie za pomocą najbliższych nam przedmiotów, takich jak właśnie puste opakowania, czy też produkty spożywcze, bo niektóre ze swoich rzeźb tworzył także z na przykład wafli ryżowych, co również na wystawie pokazuje.
1: Blisko jest street artu?
2: Tak, to jest też jakieś zainteresowanie i też fakt tego, że środowisko street artowe jest dosyć na koniec dnia hermetycznym i dosyć zmaskulinizowanym środowiskiem, skupionym właśnie wokół takiej blokerskiej też kultury, do której queerowe osoby bardzo często nie miały dostępu. Piniak trochę zawłaszczał tą figurę takiego właśnie streetowca, blokersa i przetwarzał ją na taką właśnie dosyć nieoczywistą postać, między innymi. Jest to pokazane na pracy Wróbloki, którą prezentujemy w muzeum.
1: No właśnie, do tych konkretnych prac jeszcze chciałabym za chwilę przejść, ale ładnie mi się łączy ta estetyka street artu z miejscem, w którym prezentujecie jego twórczość. No bo przecież ta Galeria A, która znajduje się na poziomie zero Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wychodzi na ulicę w zasadzie.
2: Dokładnie. I największa prezentowana praca na wystawie bezpośrednio odnosi się do Marszałkowskiej. Tak jak wspominałam, Piniak tworzył również dużo opowiadań i tej wielkiej panoramie ponad sześciometrowej, którą prezentujemy w galerii, towarzyszy opowiadanie, które zaczyna się słowami Marszałkowską w jedną stronę, Marszałkowską w drugą i opowiada o tym, jak Piniak, przemierzając Warszawę, kiedy w niej mieszkał, bo był związany z wieloma miastami, doświadczał wzroku ludzi i bardzo często zaczynał projektować w głowie to, co o nim mogą myśleć i stworzył wokół tego zarówno opowiadanie, jak i całą pracę zamieszkaną przez różnego rodzaju postaci, których celem jest właśnie ocenianie.
1: Mm-hmm. Ta wystawa ma taką formę bardziej, budujecie ją poprzez konkretne mitologie tworzone przez Przemysława Piniaka. Nie jest to historia chronologiczna, prawda? W jaki sposób prowadzicie widza?
2: Dokładnie. Nie jest to chronologiczna wystawa, gdyż tak jak wspominałam, tej twórczości były bardzo różne fazy. My postanowiliśmy skupić się na tych konkretnych tematach, które wydały nam się ważne podczas tworzenia narracji wystawy. Jednym z nich właśnie jest ta ulica, o której wspominałyśmy, czyli te wszystkie przestrzenie opuszczone, liminalne, zasiedlone przez różnego rodzaju postaci. Drugim jest przestrzeń domowa i przestrzeń odkrywania samego siebie poprzez właśnie różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, które zostały poddane przetworzeniu. No i też tematem, który pojawia się w tej wystawie i nie chcieliśmy go uniknąć, jest również choroba i choroby, z którymi mierzy się artysta. Mierzył się artysta. Mamy prace poświęcone zarówno chorobie afektywnej dwubiegunowej, jak i prace, w których bezpośrednio odnosi się do życia z HIV i AIDS.
1: Mhm. Pół roku trwało przygotowywanie wystawy, tak jak mi powiedziałaś, poza anteną. Jakie prace konkretnie na niej zobaczymy?
2: Zobaczymy na niej wiele prac, między innymi malarstwo, z którym artysta może najbardziej był kojarzony, ale też obiekty, instalacje właśnie z różnego rodzaju niekonwencjonalnych materiałów. To, co dla mnie jest też ważne, że pojawia się na tej wystawie również warstwa performatywna, czyli performance zarówno w zapisie wideo, jak i dwukrotnie będziemy prowadzić reperformance działań artysty. Najbliższe 12 maja we wtorek o godzinie godzinie 18. Mm-hmm. I też również opowiadania artysty, które pojawiają się w formie zrywek, które można zabrać ze sobą do domu i w spokoju poczytać.
1: Mamy także głosy i interwencje przyjaciół.
2: Dokładnie, jest to związane właśnie z tymi działaniami performatywnymi. Piniak bardzo często zapraszał różne osoby performerskie, które były dla niego bliskie zarówno pod względem estetyki, jak i samej działalności performatywnej do swoich działań. My postanowiliśmy zaprosić parę osób performerskich, które podjęłyby się jakiejś pracy z właśnie performatywnym archiwum artysty. Tak jak wspominałam, na 12 maja będziemy reperformować performance Demony. Będzie to podróż przez wystawę w towarzystwie Mikołaja Tkacza i Kuby Koseckiego, a na otwarciu wystawy Miki Tkacz, Małgorza Tamycek, Wron, Idzi Ścisk, Grażyna Olszewska w reżyserii Maji Dębskiej odtworzyli sztukę, którą Piniak swego czasu napisał.
1: Mhm. Czy to jest taka wystawa, która też jest próbą stworzenia jakiegoś katalogu tego, żeby przedstawić artystę przyszłym pokoleniom?
2: Jest to próba zmierzenia się w ogóle z archiwum artysty. Artysty, który tworzył bardzo dużo i który tworzył ogromne ilości prac. My staraliśmy się to zebrać, pokazać różnego rodzaju wątki, też ułożyć to w różnego rodzaju sfery, które może niekoniecznie pojawiają się na wystawie, ale staje się to zalążkiem do pracy dla innych badaczy, którzy już też wiemy, że twórczością artysty się chcą dalej zajmować i dalej tworzyć opracowania jego sztuki.
1: Gdybyś miała nam przedstawić artystę w takiej pigułce, co powinniśmy o nim wiedzieć, co powinniśmy zapamiętać z tej wystawy, to co byś powiedziała?
2: Przede wszystkim to, że Piniak był artystą, który korzystał z wielu mediów i poprzez różnego rodzaju działania, takie jak performance, malarstwo, rzeźba, instalacja, starał się nam opowiadać o świecie i osobach, które go zamieszkują poprzez ten pryzmat właśnie nienormatywności, queerowości i tego pewnego rodzaju bycia na marginesie odstawania.
1: Mm-hmm. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Zapraszamy na wystawę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Poszło w pięty. Ekspozycja prac Przemysława Piniaka, która będzie czynna, która jest czynna do 23 sierpnia. Sporo czasu, aby ją zobaczyć. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Proszę Państwa, przenosimy się na Wileńską, ale nie tylko. Będziemy rozmawiali o rewitalizacji, ale też o gentryfikacji. Razem z naszymi gośćmi dr Paulina Sikorska, ekspertka w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji i polityki miejskiej. Wiceprezes oddziału warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I jest z nami Zenobia Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Jacek Gruntmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rewitalizacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Julian Rembelski, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dobrze, ponieważ to już nawet w naszych rozmowach przed wejściem na antenę słowo gentryfikacja i rewitalizacja było używane niejako zamiennie. Pani doktor, co to jest gentryfikacja, której się tak obawiamy i na ile to jest powiązane z rewitalizacją? No właśnie.
2: To jest dobre pytanie. Właśnie rozmawialiśmy, że bardzo często te dwa słowa są ze sobą wiązane bardzo mocno, natomiast chyba są to zupełnie inne procesy, które zachodzą w przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja to jest jednak proces inkluzywny, natomiast gentryfikacja prowadzi do trochę innych skutków społecznych, czyli do wypychania społeczeństwa z ich jak gdyby naturalnego miejsca zamieszkania. Skutek różnych procesów, które się odbywają, z wzrostu kosztów życia, zmiany sposobu funkcjonowania miasta w pewnych obszarach. Czyli ci lokalni mieszkańcy są gdzieś tam wysiedlani lub też wyprowadzają się z różnych powodów, czasami ekonomicznych, które są dla nich korzystne.
1: Rozumiem, że ta przeprowadzka to jest ten warunek konieczny do tego, żebyśmy zaczęli mówić o gentryfikacji, tak?
2: Tak, też...
1: Ale do rewitalizacji to też niezbędna sprawa, żeby ją
2: przeprowadzić. No właśnie chciałam powiedzieć, że jadąc tutaj do Państwa zaczęłam sobie szukać, czy są jakieś badania, no bo proces przemieszczania się społecznego to jest naturalny proces, tak? Od zawsze nawet. Czytam teraz bardzo fajną książkę Ludzie Wędrowni, więc no jest naturalnym procesem. W którym momencie... Czy są jakieś badania, jakieś statystyki, które pokazują, w którym momencie te zmiany społeczne możemy nazywać gentryfikacją, te ruchy społeczne? Ale nie znalazłam. Może coś jest, no może za mało czasu poświęciłam na poszukiwanie, ale rzeczywiście nie znalazłam tej jak gdyby kreski, która mówi, że w tym momencie już zaczyna się gentryfikacja.
1: No właśnie. No ale jakbyśmy mieli się do Wileńskiej przymierzyć, to tutaj możemy mówić o tym, że pojawiają się oferty takie inwestycyjne, żeby cała wręcz kamienica przeszła w ręce prywatne, ale też możemy mówić o całym procesie sprzedaży poszczególnych mieszkań. No to Jacek Gruntmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zwłaszcza pytam o Wileńską 3 i 5, 9, 11 i 27, bo najczęściej te numery są wymieniane. Na czym teraz stoimy?
4: Czy w tym momencie mogę powiedzieć tak, że w tej chwili są prowadzone prace analityczne związane z tym, w jakim stanie są kamienice, jaki jest stan prawny. Jest też procedura wpisu do rejestru, jeżeli dobrze pamiętam, Wileńskiej 7 uruchomiona. No to są rzeczy, które jakby dzieją się równolegle, jakby troszkę niezależnie od tematu, o którym mówimy. I mówię, że troszkę niezależnie, dlatego że one no, opóźniają jakiekolwiek tak naprawdę decyzje. Bo jeśli mówimy o wpisie do rejestru, no to my nie możemy w tym momencie przygotować na przykład takiej kamienicy do remontu, no bo musimy wiedzieć dokładnie najpierw, co zachować, jakie konkretne rzeczy w niej będzie trzeba no, zabezpieczyć i tak dalej. Więc tutaj te prace po prostu są do momentu, kiedy ten rejestr, czy do momentu, kiedy będzie decyzja, tak, czy w ogóle będzie wpisana i co będzie wpisane do rejestru, no to tutaj jest wstrzymana. Natomiast jeżeli mówimy o pozostałych kamienicach, no to tutaj też jest tak, że do niektórych kamienic są wciąż roszczenia i tutaj są jakieś sprawy, które są pozakładane w sądach. To, co na dzień dzisiejszy mógłbym powiedzieć, to, że mamy dla dwóch kamienic na Wileńskiej decyzję kierunkową, że chcemy je przekazać do naszej miejskiej spółki TBS, czyli to byłyby mieszkania, które są nadal w zasobie miejskim.
1: Które?
4: 3 i 5.
1: 3 i 5.
4: Tak. I tutaj byłaby możliwa...
1: Bo były ujęte w planach sprzedaży jako nieruchomości, prawda?
4: kiedyś były, tak? To poprzedni zarząd, jeżeli dobrze pamiętam, taką wolę zgłaszał. Natomiast w tym momencie jakby no nie mamy decyzji o sprzedaży w tym momencie żadnej. Mamy o przekazaniu dwóch kamienic do TBS-u, czyli tutaj będą mieszkania dalej społeczne, tak, o obniżonym czynszu. Oraz jakby zwracam też uwagę, że kamienica pod numerem 3 jest to kamienica w tym momencie, która jest dwupiętrowa. Tutaj byłby plan po prostu nadbudowy. Ona mogłaby mieć 4, co najmniej być może 5 pięter, więc tutaj można byłoby po prostu tych mieszkań naszych miejskich mieć więcej. W przypadku piątki, no to ona jest jakby w pewnym sensie gotową kamienicą, po prostu jest do wyremontowania. Natomiast w przypadku pozostałych kamienic na ulicy Wileńskiej, tutaj numery 7, no właśnie 7 jest w tym momencie w procedurze wpisu, ale te dalsze nieparzyste numery, czyli po prostu na tym odcinku od Targowej do Inżynierskiej, to są kamienice, które są jakby w naszym zasobie, czyli tutaj odpowiada za to Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga Północ.
1: Czyli Wileńska 7 wpisu do rejestru zabytków.
4: Tak, tak, znaczy jest w tej procedurze w tym momencie.
1: Tak, no przypomnę, że cały potężny fragment tej ulicy Wileńskiej jest jej układ wpisany do rejestru.
4: To jest jeszcze inna rzecz.
1: No dobrze, a Zenon Jarzaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów, tak zanim się na konkretnie Wileńską przeniesiemy, to przeciwko gentryfikacji, jak rozumiem, brała pani udział w proteście 1 maja.
3: No tak, no my cały czas działamy przeciwko gentryfikacji, bo uważamy, że dzielnica powinna być przede wszystkim dla jej mieszkańców. To są osoby, które mają największy interes w tym, żeby te zmiany odbywały się w sposób kontrolowany i taki, który nie zaburzał ich życia. I przede wszystkim taka jest też intencja samej ustawy o rewitalizacji. Bo przecież w preambule i w uzasadnieniu jest mowa o tym, że interesariuszami rewitalizacji są osoby, które tam zamieszkują. To dla nich ma to być robione. Niestety mamy bardzo często rozjazd między teorią a praktyką. I w rzeczywistości bardzo często te osoby, dla których niby miała być robiona ta rewitalizacja, nigdy z tego nie korzystają, gdyż są wysiedlane poza dzielnicę. I cóż mamy o tym sądzić? No niestety zachodzi tutaj gentryfikacja. Nawet gdyby kamienice nie zostały sprzedane, to bardzo mnie cieszy, że takie zapewnienia tutaj padają, bo wcześniej przedstawiciele władz samorządowych różne rzeczy mówili, również o tym, że trzeba sprzedać te kamienice. Dobrze, że się z tego wycofują, to mi się podoba. Natomiast jeżeli jest tutaj pytanie, co stanowi gentryfikację, no to zdecydowanie zamiana zasobu socjalnego i komunalnego, który ma czynsze dużo niższe, na zasób typu TBS, który jest kilkukrotnie ma wyższe czynsze, no jest bardzo wyraźną zmianą gentryfikacyjną, czyli po prostu jest to przeznaczone dla innych osób.
1: Ustawa z 2015 roku nie przewiduje, nie gwarantuje, że czynsze wyremontowanych lokali będą takie jak te, które ludzie opuszczali.
3: Ale gwarantuje za to powrót po remoncie.
1: Gwarantuje powrót. A czy ci, którzy są z tych lokali wysiedlani, to czy oni wiedzą tak naprawdę, co się zmieni? Czy oni są dobrze poinformowani, w jakim celu cała ta zmiana i cała ta zawierucha w ich życiu jest wykonywana? Tak
3: naprawdę? Mamy kontakt z lokatorami z tych kamienic, zwłaszcza z Wileńskiej 7, gdzie największe zmiany zachodziły. No i ci lokatorzy bardzo spójnie jedną historię nam opowiadali, że otrzymali po prostu z góry informację, że nie będą mogli wrócić. Stan prawny zresztą też na to wskazywał, bo była uchwała zarządu dzielnicy Praga Północ, która mówiła, że to jest wysiedlenie na czas nieokreślony, czyli bez możliwości powrotu. To oznacza, że z góry założono, że ci ludzie tam nie wrócą. To nie była kwestia ich wyboru, to zostało narzucone im.
1: Panie rzeczniku, jak to jest? Julian Rembelski.
5: Odniosę się do tego zarzutu. Znaczy przede wszystkim Praga Północ jest dzielnicą o największym udziale, być może największym udziale, jednym z największych udziałów, jeśli chodzi o mieszkania komunalne w tej dzielnicy. Tak więc jest dużo też kamienic, które są rewitalizowane. Jest ulica Stalowa, jest ulica Brzeska, jest ulica Mała. Mamy naprawdę ogromny zasób komunalny i jeśli chodzi o wdrażanie, o sprzedaż czy przeniesienie na rzecz TBS-u tych kamienic, no to myślę, że ma to jakby znikomy efekt, to znaczy znikomy skala kamienic, które są w zasobie komunalnym, jest na tyle wysoka, że jesteśmy w stanie gwarantować mieszkalnictwo komunalne mieszkańcom Pragi Północ. Jeżeli chodzi o wykwaterowania z kamienic, to w przypadku chociażby ostatnio Inżynierskiej 6, gdzie ma powstać miejsce kultury, no to pamiętam, że my przeprowadziliśmy rozmowę z mieszkańcami na temat tego, jak będzie wyglądał cały ten proces. I w przypadku wykwaterowania są pewne czynniki, które po prostu wpływają na to, że mieszkaniec może lub nie może powrócić do tego miejsca. To jest chociażby to, że w przypadku, gdy mamy miejsce objęte pieczą konserwatora zabytków i nie możemy zmienić powierzchni takiego miejsca, mieszkania, i na przykład jest rodzina trzyosobowa, no to my nie jesteśmy na przykład w stanie zagwarantować tego mieszkania konkretnego rodzinie trzyosobowej ze względu na kryterium metrażowe. I także bywają takie sytuacje, gdy mieszkańcy nie chcą wracać do tych mieszkań, ponieważ dużo lepiej czują się w nowym miejscu, w którym obecnie mieszkają. Oczywiście mogą się zdarzać takie sytuacje, kiedy na przykład mieszkańcy nie mogą wrócić, ale my jako urząd, teraz jako zarząd dzielnicy, rozmawiamy z mieszkańcami, przeprowadzamy takie spotkania, tak jak wspomniałem o tej Inżynierskiej, gdzie informujemy mieszkańców o tym, jaka jest planowana przyszłość takiego obiektu. Przedstawiamy im propozycje i możliwości tego, w jaki sposób mogą powrócić, czy mogą powrócić i jaka będzie po prostu sytuacja tych mieszkańców, no bo zależy nam na to, żeby mieszkańcy wiedzieli, w jakiej są sytuacji, w jakiej będą sytuacji w przyszłości.
1: No dobrze, ale ja teraz posłużę się takimi fragmentami oczywiście, takich wywiadów z mieszkańcami rewitalizowanych kamienic, domów, i one są przeanalizowane przez dr Barbarę Audycką z Zakładu Socjourbanistyki i Studiów nad Konfliktem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam jest kilkadziesiąt takich rozmów w tym badaniu przeprowadzonych w Warszawie, w Łodzi i w Wałbrzychu. A to warszawskie na przykład takie wypowiedzi. Faktycznie, jedna z uczestniczek badania: ja tam nawet nie wracam w odwiedziny do tej dzielnicy. Nie chcę tam chodzić, nie chcę pamiętać. Jak córka była trochę mniejsza, to mówiła: mamo, nie pójdziemy do brzydkiego domku. Po zmianie, gdy czasami wracają z przedszkola, kobieta słyszy: no, nasz ładny niebieski domek. No więc po zmianie, w związku z rewitalizacją. Ale są tacy, którzy mówią w ten sposób: straszne, straszne, na pewno na mojej psychice się coś odbiło, bo to 50 lat w jednym miejscu i nagle tak zmiana otoczenia. A przypomnę, to akurat dotyczy takiego budynku, gdzie no przynajmniej rodzice, przodkowie tych badanych ludzi w 45 byli tam zainstalowani i tam w ogóle się nic nie zmieniło w tych domach. Nic przez te kilkadziesiąt lat. No i potem no nie chcą wracać do brzydkiego domku, albo chcą, bo to jest ich miejsce, prawda? No teraz od czego to zależy? Co jest częstszą postawą? Pani doktor Paulina Sikorska.
2: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to jest indywidualna sprawa. Znaczy, na pewno starszym mieszkańcom jest dużo trudniej przenieść się w jakieś obszary, których nie znają. Jak ktoś faktycznie mieszkał 50 lat w danym miejscu, to trudno, żeby nagle odnalazł się w jakiejś nowej przestrzeni. Pewnie osobom młodszym, nawet jeśli dzieci chodzą do szkoły i ta przeprowadzka jest trudna z tego względu, że trzeba zmienić szkołę, to ten proces i tak jest łatwiejszy, bo on no, naturalnie częściej się zdarza, prawda? Natomiast wydaje mi się też, że właśnie to, co tutaj pan rzecznik powiedział, że ten proces przygotowania mieszkańców też jest bardzo istotny do tego, jak to jest odbierane, i możliwość powrotu lub też zamiany ewentualnie lokalu, ale w podobnej okolicy. Znam też takich ludzi, którzy no już są dużo po 80-tce i mieszkają na trzecim piętrze i dostali propozycję od córki, żeby się przeprowadzić na parter, ale nie chcą. Mimo że jak gdyby to jest ten sam budynek, prawie kilkanaście metrów dalej. No nie chcą, bo są przyzwyczajeni, że oni tam mieszkają na tym trzecim piętrze, nawet jeśli mają problem ze schodzeniem z tego trzeciego piętra, coraz większy. Więc tutaj myślę, że kwestia indywidualna to jest bardzo duży jak gdyby proces w ocenie tego całego przedsięwzięcia.
1: Tak. Dobrze, panie pełnomocniku, bardzo proszę.
4: Ja chciałem jedną rzecz jakby tutaj pokazać, pewną skalę i jakby na dwóch wymiarach. Jeden jest czasowy, a drugi jest liczbowy. Takich kamienic na Pradze, znaczy generalnie na obszarze rewitalizacji, w ciągu ostatnich można powiedzieć, 10 lat wyremontowano ponad 60 kamienic. Kamienic, które było od kilkanaście do kilkudziesięciu rodzin. I myślę, że to jakby warto jakby zobaczyć, tak, tę liczbę, to jest około 60. I teraz taki proces trwa dosyć długo, bo od momentu, kiedy wyprowadza się pierwsze rodziny z takiej kamienicy, do momentu, kiedy jakby wszyscy się już wyprowadzą, to nie jest takie pstryknięcie, że miesiąc, dwa, to czasem mija 3 lata, zanim się znajdzie miejsce dla innych osób. I w ogóle to, że my wyprowadzamy tych ludzi, jest związane po prostu z fatalnym stanem technicznym budynku, który po prostu wymaga tego, żeby remont był przeprowadzony bez ludzi w środku, tak? Bo to są kwestie klatek schodowych, stropów i tak dalej. Czasem te kamienice są wybebeszane dosłownie tak, że zostają tylko te, jakby można powiedzieć, skorupa dookoła, w sensie to, co widać od frontu, natomiast wszystko w środku się zmienia. Więc jakby wyprowadzenie ludzi jest konieczne. I teraz po 3 latach jest dopiero moment, kiedy przychodzi ekipa, która zaczyna właściwy remont, który też trwa, no, rok co najmniej, na ogół trwa około 2 lat. Czyli to jest okres 5 lat, kiedy od momentu, kiedy pierwsze rodziny są wyprowadzane, do momentu, kiedy w ogóle jest możliwość wprowadzenia kolejnych ludzi znowu. I teraz do czego nawiązuję? Myślę, że jest super ważne też, żeby zrozumieć, że my nie wyprowadzamy tych ludzi, nie wiem, do Łomży, z całym szacunkiem do Łomży, czy nie wiem, gdzieś do Zakopanego czy coś, tylko to są osoby, które dalej są na ogół w dzielnicy. W zdecydowanej większości, ze względu też na ustawę warszawską, która mówi o tym, że burmistrz danej dzielnicy opiekuje się jakby swoimi mieszkańcami. Więc jeżeli jest tak, że ja znam sam historię jako osoba, która mieszka na Pradze, osób, które wcześniej mieszkały na Stalowej 34, teraz mieszkają na Stalowej 33, więc jakby to akurat to nie są budynki naprzeciwko siebie, ale są bardzo blisko, więc zwracam uwagę też na taką rzecz, że okej, to nie są, te osoby nie wracają też, bo nie chce im się też po 5 latach przeprowadzać, jak już okrzepły w tym nowym miejscu, jeżeli mają dalej ten sam sklep pod nosem, tego samego lekarza pod nosem, tę samą szkołę i tak dalej. Jakby to nie jest taka gentryfikacja w rozumieniu takim, jak się dzieje na Zachodzie, gdzie ludzie są w ogóle wyprowadzani wręcz poza miasto, bo nie stać ich na to życie tutaj. Tutaj dalej czynsz jest niski. Ludzie mieszkają w kamienicach, które są wyremontowane, ogrzane, tylko po prostu w innym trochę miejscu dzielnicy. Przy czym my według mojej wiedzy i tutaj rozmów z burmistrzami, jakby na ogół jest dobra wola, żeby znaleźć te miejsca w miarę możliwości blisko poprzedniego miejsca zamieszkania.
1: A jeżeli będą chcieli wracać, to Wileńska 3 i 5, ci lokatorzy są gdzieś w tej chwili w mieszkaniach zastępczych, jak rozumiem, tak?
4: Znaczy, nie nazwałbym ich mieszkaniami zastępczymi. Na ogół staramy się znaleźć mieszkania, które są co najmniej równie dobre, często dużo lepsze, bo inaczej też ludzie nie chcą się przeprowadzać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która też wydaje mi się super istotna, jest to, żeby zdawać sobie sprawę też z tego, że po remontach, ja mogę podać przykład kamienicy, w której przed remontem było 6 mieszkań na piętrze. Po remoncie było mieszkanie 11-metrowe, mieszkanie 14-metrowe. My takich mieszkań później nie odtwarzamy. My te mieszkania łączymy. I po remoncie z 6 mieszkań powstają 3 mieszkania, a nie 6, jak było przed, bo nie robimy substandardu. I jest winda na przykład, bo w jednym z pomieszczeń, które wcześniej było po prostu jakimś pokojem dla danego mieszkania, w tym momencie jest szyb windowy. Więc struktura sama w tym budynku się zmienia. Tak? Jeżeli to nie jest budynek rejestrowy, to mamy taką możliwość.
1: A jak jest pod 3 i 5? Tutaj do tego dążę, bo jak nam pan powiedział, jest decyzja o tym, żeby te 2 kamienice w zasób TBS-u przenieść. A jaka to jest różnica wtedy, jak ci ludzie będą mogli wracać, to są wtedy nie klientami kwatery, nie

0: zdecydowana większość mieszkańców, tak? To nie są mieszkania socjalne, są mieszkania komunalne w zdecydowanej większości.
1: Czyli wrócą do lepszego standardu, ale będzie czynsz wyższy, tak? I...
2: Znaczy oni nie wrócą, no umówmy
1: nie
2: się.
1: Nie wrócą.
0: Może być różnie, dlatego że część osób chce faktycznie przejść do budynku o nieco wyższym standardzie. I też umówmy się, 27 zł czy 25 zł to jest 3 czy 4-krotnie mniej niż cena rynkowa aktualna, więc szczerze mówiąc, no mamy kolejki do TBS-ów tak samo, więc ja myślę, że to nie jest jakaś zła oferta, to jest po prostu troszeczkę inna oferta i troszeczkę inny sposób funkcjonująca. To jest wciąż zasób miejski, to jest wciąż bardzo tani najem, dużo tańszy niż rynkowy.
1: Tu widzę, że Zenobia Żaczek się przygotowuje po tych wszystkich argumentach.
2: Znaczy nie, no, bo po prostu tyle rzeczy, z tyloma rzeczami się nie zgadzam, tak, jak to wszystko funkcjonuje. No po pierwsze, mowa tutaj o kilkudziesięciu wyremontowanych budynkach, no ale nie ma mowy o tym, ile osób tam mogło tak naprawdę wrócić, bo to by pokazało skalę, jak to faktycznie wygląda.
0: To są wysiedlenie. Mieszkańcy komunalni wciąż.
2: Nie, no dobrze, ale tego, to wysiedlenie jest faktem. Ono po prostu się stało. Jeżeli mówimy konkretnie o Wileńskiej 7, to te osoby zostały na Bielany wysiedlone w dużym stopniu. I to nie jest też tak, że te osoby mogą sobie przebierać. Dokładnie monitorowaliśmy ten proces wskazywania lokali zamiennych i te osoby mówiły, że są zastraszane, tak? Że jeżeli nie przyjmą dwóch ofert, które często były naprawdę słabe, tak? To nie były lokale lepszej jakości. To były to lokale zupełnie niedostosowane do ich potrzeb. I te osoby otrzymywały informację, że jak nie przyjmą tej drugiej oferty, to zostaną tam wyeksmitowane przez komornika. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś swobodny wybór, że to jest jakaś decyzja tych ludzi, że oni są traktowani podmiotowo w całym tym procesie. To nie jest tak. Oni są traktowani jako zbędny balast, który trzeba po prostu usunąć, żeby wykonać pewien projekt. Niestety nie są oni brani pod uwagę, tak jak to zakładała ustawa o rewitalizacji, tak jak to zakłada idea rewitalizacji. Jest to właśnie bardzo daleko posunięty proces gentryfikacji i efekty jego przecież widzimy. No.
1: Czyli ja rozumiem...
0: Są zupełnie inne. W zdecydowanej większości mieszkańcy są dalej w dzielnicy. To jest ponad 90%.
2: Ale kto wrócił do tych budynków?
0: To są mieszkańcy komunalni. Naprawdę, tak jak przed chwilą powiedziałem, to, że ktoś mieszka w tej chwili na budynku, który jest naprzeciwko i nie wrócił dokładnie do tego samego miejsca, tylko mieszka w innym. To podam jeszcze kolejny przykład. Osoba,
1: ale to
0: która...
1: prawda, że ci z Wileńskiej 7 na Bielanach mieszkają?
0: Być może jakaś część tak, ale proszę zwrócić uwagę, bo pierwsze, są sytuacje, kiedy są jakby awaryjne też tak, sytuacje. Tak było przy budowie metra, że w niektórych momentach było tak, że nie mieliśmy natychmiast dostępnych mieszkań w ramach działań w dzielnicy w trakcie programu rewitalizacji, gdy remontowaliśmy i jeszcze była budowa metra. I tam na przykład był moment, kiedy na Strzelskiej 36 zaczęła pękać kamienica i musieliśmy bardzo szybko znaleźć inne mieszkania. Ale to jakby są szczególne sytuacje. Natomiast co do zasady, w zdecydowanej większości osoby mają, bo to jest tak jak powiedziałem, ustawa warszawska, burmistrz żaden innej dzielnicy niechętnie bierze innych mieszkańców, bo ma wystarczająco dużo swoich. Więc to są dosyć szczególne sytuacje, gdzie akurat nie ma takiej możliwości. Ale jedną rzecz strasznie bardzo chciałbym powiedzieć, żeby zrozumieć też, jak wygląda proces. Proszę sobie wyobrazić, że mamy rodzinę, która mieszka od lat, ma 80-metrowe mieszkanie, mieszkał mąż z żoną i z dwójką dzieci. W tej chwili mąż zmarł, dwójka dzieci się wyprowadziła i starsza jedna pani w około 80 mieszka w 80-metrowym mieszkaniu. I my oferujemy takiej osobie na przykład mieszkanie 40-metrowe. To był przykład osoby, która mieszkała na Stalowej, w tej chwili mieszka na placu Halera, tuż przy aptece i przy przychodni. Jakby to oferta, zmiana też tego, że taka osoba pojedyncza mieszka w mieszkaniu mniejszym, jest też istotne, żeby zrozumieć, że ona ma inne potrzeby, a my też potrzebujemy czasem mieszkań większych, żeby rodziny z większą liczbą osób móc zasiedlić. Więc to jest też istotne, że ludziom zmienia się to, jakie są ich potrzeby w ciągu życia.
2: No dobra, ale są też inne przykłady przecież.
0: Ale ja rozumiem, nie mówię, że nie ma innych. Ja po prostu podaję przykłady, które się dzieją jako zasadnicza rzecz w tym procesie. Ja rozumiem, że do pani zgłaszają się osoby z problemami.
2: No mamy osoby ze Stolarskiej, które w 5 osób są na 30 metrach, bo zostały wysiedlone z Wrześnińskiej. Więc to nie jest tak, że te lokale
0: są problemy,
2: są wskazywane zgodnie z standardami.
0: To nie jest reguła. Regułą jest to, że w zdecydowanej większości znajdujemy dobre mieszkania dla większości osób, bo te mieszkania po prostu są już zrobione. 60 kamienic na obszarze stoi.
1: 22 645 90 90. Jakby państwo chcieli swoje 3 grosze, bardzo prosimy. Jak państwo patrzą na gentryfikację, na rewitalizację, te przenosiny w inne miejsca i potem sytuację, w której nie wszyscy wracają do swoich dawnych mieszkań. Można zadawać pytania, można wyrażać pewien pogląd. Ja też w badaniach doktora Łdykowskiej trafiłem na

0: taki wątek, który być może jest ważny. Tu chciałbym, żeby też panowie powiedzieli, jak rzeczywiście to wygląda. No bo jak już zapada decyzja o rewitalizacji, no i jacyś lokatorzy mają przedstawiane te mieszkania, to tak by wyglądało z tego badania, że to jest maksymalnie, to są 3 lokale i reprezentowane jeden po drugim. Jak jest prezentowany pierwszy i są wątpliwości, nie, my tutaj nie chcemy, to następuje prezentacja drugiego, a nigdy nie wiadomo, czy on nie jest jeszcze gorszy. No i to już bardzo w pewnym momencie utrudnia sytuację, bo oni się boją, że jak odmówią tego trzeciego już, to wtedy będzie miasto mogło wszcząć postępowanie sądowe w związku z utrudnianiem remontu budynku. I tutaj czy rzeczywiście oni mają wybór, czy nie? To mnie interesuje. Panie pełnomocniku, to tak wygląda w przypadku Pragi. Panie rzeczniku, to tak wygląda w przypadku Pragi?
1: W przypadku Pragi każdy mieszkaniec też zasobu komunalnego może wskazać swoje potrzeby indywidualne. Czy na przykład jest to kwestia na przykład niepełnosprawności, czy to jest kwestia specjalnych wymogów. Takie rzeczy też często są ustalane indywidualnie.
0: Ale
1: z komisją
0: mieszkaniową. Ale czy rzeczywiście to tak wygląda? To mieszkanie nie, to dziękuję, to mieszkanie nie, to dziękuję, to... Nie, dziękuję, idziemy do sądu, tak?
1: Nie, absolutnie to tak nie wygląda, jak pan redaktor.
0: No bo tak
1: wynika
0: z badania, no było, nie było naukowego.
1: Tak jak wcześniej wspomniałem, takie sprawy często są ustalone indywidualnie z naszym wydziałem, który jest odpowiedzialny za zasób lokalowy. Przedstawione są potrzeby. My naprawdę indywidualnie też podchodzimy do wszystkich przypadków, które są u nas w urzędzie podejmowane. Tak więc jeżeli ktoś ma specjalne potrzeby dotyczące zasobu komunalnego, to my staramy się dostosować do tych potrzeb i staramy się też rozwiązywać wszelkie sytuacje sporne. I nawet kiedy występuje sytuacja, kiedy już na przykład wkracza tutaj ta sprawa na drogę sądową, staramy się polubownie rozwiązywać takie spory z mieszkańcami. Mieszkaniec, jeżeli do nas przyjdzie i spróbuje rozwiązać tę sytuację z panią naczelnik naszego Wydziału Zasobu Lokalowego, to jesteśmy w stanie dojść do pewnego porozumienia i rozwiązać takie sprawy polubownie. Na przykład w przypadku zadłużenia, rozkładać takie zadłużenie na raty i poszukać jakiegoś lokalu, który spełnia takie wymogi takiego mieszkańca.
0: 22 645 90 90. Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Słuchamy.
2: No ja bym chciał wziąć stronę jak gdyby trzecią, znaczy mieszkańców może nie związanych z Pragą. Mianowicie no uważam, że jakaś taka reorganizacja ludności Praga jest konieczna, no bo tam jest bardzo wskaźników społecznych, najwyższy stopień samobójstw, przestępczości i tak dalej. No i jedyną jak gdyby możliwością przeciwdziałania...
0: Bardzo ciężko nam pana słuchać, bo są straszne zakłócenia, właśnie. Panie Wojciechu.
2: A teraz może lepiej?
0: No teraz trochę lepiej, bo połowy chyba nie zrozumieliśmy tego, co pan mówi.
2: Przepraszam, znaczy aktualnie na Pradze jest bardzo dużo negatywnych wskaźników społecznych. Przestępczość, liczba samobójstw i tak dalej, i tak dalej. I jest koniecznością przetasowanie jak gdyby struktury mieszkańców Pragi, dlatego że ja przypomnę, z czego to się wzięło. W PRL-u planowano wyburzyć tą dzielnicę, stawić tam blokowisko. I dlatego tymczasowo, że tak powiem, zsyłano tam różnych, prawda, wyrzutków społecznych, tam ludzi wychodzących z więzienia.
0: No,
2: etc.
0: Bardzo duże uproszczenie, no. No, ale, no.
2: Tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale no, ja pamiętam sam taką sytuację, że kiedyś patrol policji, to tam były 3 funkcjonariuszy z kałasznikowem chodziło, bo po prostu inaczej tam się nie dało wejść po prostu na Brzeską. No trzeba to przetasować, tak uważam.
0: No i rozumiem, że te przesiedlenia najrozmaitsze tylko mogą wyjść na dobre temu miejscu, tak?
2: Uważam, że tak. No,
0: no dobrze, okej. Dobra, no to mamy ten pogląd, chociaż ja też znam inne wskaźniki, bo na przykład co do pewnych związków społecznych, sąsiedzkich, etc., to Praga Północ tak tutaj no, jednak spostponowana w tej wypowiedzi, to może być wzorem dla Warszawy, bo tam się utrzymują takie głębokie więzi wynikające z pokoleń,
1: panie
0: z czasu po prostu.
1: Przepraszam, że jeszcze przerwę panu redaktorowi, ale warto też wspomnieć, że gminny program rewitalizacji to nie jest tylko rewitalizacja kamienic. To są także właśnie zacieśnienie tych relacji sąsiedzkich. To są projekty miękkie, to są inicjatywy sąsiedzkie.
3: No ale to właśnie te relacje zostały całkowicie zniszczone przez tą rewitalizację w takiej postaci, jaka ona się odbywa.
4: Jak całkowicie.
0: Dlatego, że ja chciałem panią doktor.
5: Tak, bo ja myślę, że trochę zaczynamy tak od brzegu do brzegu, a tak naprawdę rewitalizacja jest bardzo trudnym procesem i tutaj zaczynamy ją sprowadzać do albo pozytywnych, albo negatywnych skutków tego, co się dzieje, a tak naprawdę jak sobie te 20 lat rewitalizacji na Pradze przeanalizujemy, no to jednak chyba większość tych efektów jest pozytywnych. No, tam, gdzie się rozwija miasto, występują konflikty przestrzenne. No nie da się uniknąć konfliktów przestrzennych, jeśli się coś w przestrzeni robi i znaczy ja jestem też tego zdania jak pani, że miasto jest przede wszystkim dla ludzi, no ale konflikty przestrzenne występują i cała jak gdyby sztuka chyba tego wszystkiego to polega na tym, żeby te konflikty jednak w jakiś sposób rozwiązywać.
0: Konflikt przestrzenny. Wyjaśnijmy to pojęcie.
5: To znaczy, że coś się dzieje, tak, co budzi jakieś no, sprzeczne gdyby interesy, które się spotykają i chodzi o to, żeby jednak to w jakiś sposób rozwiązywać, no bo to się zawsze będzie pojawiało. Równie dobrze budując drogę, czasami musimy kogoś wysiedlić. Ja nie mówię, że to jest pozytywne zjawisko, tak? Tylko to jest rewitalizacja, tak jak pani zwróciła uwagę w ustawie, to jest proces. To nie jest remont, to nie jest jedno jakieś działanie, tylko to jest proces wieloletni. Praga ma już za sobą kilkanaście lat rewitalizacji i myślę jeszcze co najmniej tyle samo jest przed nią, więc żeby cokolwiek się zmieniło, jednak jakieś działania muszą być podejmowane. Jeśli nie będą podejmowane działania, no to nie możemy mówić też, że tam coś się zmieni, tak? Ja tutaj nie chcę wchodzić jak gdyby w ten tutaj w te racje związane z tym, kto gdzie został wysiedlony. Natomiast myślę, że gentryfikacja, też nie chcę bronić gentryfikacji, uważam, że to jest bardzo negatywny proces, tylko no, zwracam uwagę, w którym momencie ten proces zaczynamy nazywać gentryfikacją, tak? Bo pewne zmiany społeczne są potrzebne, tak? I to też wyszło w gminnym programie rewitalizacji, w diagnozie, która była robiona, że są te więzi społeczne, ten duch lokalny i tak dalej, że to trzeba utrzymywać.
3: Ale to można bardzo prosto zbadać, po prostu wysokość czynszu w danym miejscu.
5: Ale rewitalizacja to nie jest tylko wysokość czynszu.
3: No ale w dużym stopniu na to wpływa, bo przecież widzimy, że nawet w tym najlepszym wariancie, tak, nawet jeżeli nie będzie to sprzedane na najem krótkoterminowy, okej, będą tam TBS-y, ale to już oznacza podwyżkę czynszów. Więc to nie można stwierdzić, że to jest jakiś proces, który jest jakiś, dzieje się metafizycznie, nie można go w żaden sposób zmierzyć. To są konkretne efekty, konkretna zabudowa kwartałów i wiemy, jaką tam mamy strukturę społeczną. Wcześniej i później. To nie jest
5: tak, ale struktura społeczna to nie jest jedyny wskaźnik, który pokazuje problem społeczny, tak? Tych wskaźników społecznych mamy znacznie więcej. I jak sobie wrócimy do tego pierwszego programu rewitalizacji, gdzie to było rzeczywiście bardzo jakoś tam szczegółowo badane, no to te zmiany społeczne pozytywne w wielu skutkach, w wielu wymiarach zaszły, tak? Choćby pod względem, nie wiem, jakiejś jakości egzaminu, które dzieci zdają, ich zdrowia, jakieś inne elementy, które niekoniecznie są związane z tym, co pani mówi. Ja rozumiem, że ten wymiar jest dla pani najbardziej istotny i rzeczywiście on być może wymaga jeszcze jakiejś tam pracy, natomiast no, trzeba na to patrzeć też całościowo, na to wszystko, co się dzieje w dzielnicy, a nie tylko na jeden element, bo inaczej to się nic w mieście nie zmieni. Nie da się.
0: 22 645 90 90. Dzień dobry, pani Mario.
6: Dzień dobry państwu. Bardzo ważnie słucham tej dyskusji, bardzo ożywionej i sama dwa słowa chcę powiedzieć, że nie zapominajmy, że Praga Północ zwłaszcza i w ogóle Praga to zostały trochę domów zostało, a Śródmieście było zburzone. I dlaczego ja tym mówię, że Praga właściwie to jest prawdziwa Warszawa. I uważam, że ta rewitalizacja została opóźniona, bo byłam ostatnio przy rondzie Wiatraczna i takie piękne domy są do wyburzenia, a takie byle jakie klocuszki stawiają młodzi architekci, którzy, nie wiem, mogłabym sama taki zaprojektować. To jest jedno. Druga rzecz, jednak jest dyskryminacja lokatorów komunalnych w tym sensie, że sprzedawano mieszkania. Na przykład ja mieszkam w bardzo dobrym miejscu, na Saskiej Kępie. Przeniosłam się kiedyś 57 lat temu ze Śródmieścia, ale zostało 6 niewykupionych mieszkań, w tym moje. I ludzie, jesteśmy dyskryminowani, bo ci, co wykupili i na przykład wynajmują, to powiedzieli mi, pani nie ma prawa zwracać uwagi, bo pani nie ma własności. Więc pomyślmy o tym, że teraz ma być taka tendencja w ogóle, żeby nie nawet tym ludziom, co po 60 lat mieszkają, nie sprzedać tych mieszkań, chociaż im się to należy, bo są absolutnie, uważam, że to jest dyskryminacja i nie można mówić, że oni są gorsi, nawet jeżeli są biedni. Jeżeli tam się coś dzieje, bo to jest prawdziwa Warszawa, powtarzam, i powinno się jak najwięcej tych domów odnowić i dać tym ludziom i nie patrzeć. Jeśli myślą państwo, że tacy ludzie, którzy profesurę zrobili, to są bardziej kulturalni, często od tych prostych ludzi. Bardzo, bardzo to jest wątpliwe. Po prostu nie ma sprawiedliwości pewnej. I prosimy, żeby nie zablokować wykupu mieszkań, jeżeli ktoś mieszkał 60 lat. Bo to jest dyskryminacja.
0: No dobrze, dziękujemy bardzo, pani Mario.
3: Ja tylko chciałam zauważyć, że na Pradze też są profesorzy, żeby tutaj nie twierdzić i nie upraszczać, że tam wszystko jest takie.
0: Prezydenta do spraw rewitalizacji też jest na Pradze.
4: Tak. Pani Zdrowia również jest,
0: też jest na Pradze. No dobrze, ale teraz tak całkiem serio, to mnie zastanawia, no bo być może to są takie rzeczy, które też wynikają z ustawy w jakiś sposób. Bo proszę zwrócić uwagę, mówimy o zasobie komunalnym, a na przykład w obszarze, który jest poddany rewitalizacji, nie została przewidziana forma najmu socjalnego, prawda? Który wtedy byłby...
4: Najem komunalny to jakby i najem socjalny w pewnym sensie to jest to samo, tylko tutaj mamy sytuację, kiedy mamy osoby z bardzo szczególnymi potrzebami związanymi z jakimś problemem społecznym, który tutaj, no to są na ogół dane, które...
3: Są inne umowy, no inne, inna stawka czynszu,
4: inna stawka czynszu przede wszystkim, termin, jakby to umowy. Wiadomo, bo to jest bardziej rzędu 2 zł, a nie tam 12. Natomiast, no to jest jakby z różnych względów, no to są dane na ogół drażliwe, więc tutaj no nie będziemy tutaj podawać przykładów. Natomiast chciałem o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, bo to gdzieś się to zawieruszyło, wydaje mi się, w naszej rozmowie. Bo była mowa o tym, że mieszkańcom się oferuje jakieś słabe mieszkania. Ja zwracam jeszcze raz uwagę na to, że 60 kamienic wyremontowaliśmy w ciągu ostatnich 10 lat. To nie są kamienice dla jakichś krasnoludków albo nie wiadomo kogo. To są mieszkania, gdzie teraz mieszka ponad 1000 rodzin, mieszkańców komunalnych.
3: Ale ja mówię troszkę o czymś innym, prawda? Ja mówiłam o tych ludziach, którzy tworzyli tą społeczność wcześniej w tych kamienicach i którzy zostali rozproszeni. I często w lokalach, które nie były odpowiedniego standardu. Tutaj pan pytał, czy to jest tak jak w tym badaniu pani Barbary Audyckiej. Jest gorzej, bo się zmieniła uchwała i teraz jest tylko jedno wskazanie, tak? I kolejne wskazania są tylko wtedy, kiedy ktoś jest niepełnosprawny lub starszy. Więc jest jeszcze gorzej niż wtedy, kiedy prowadzono to badanie. I bardzo wielu ludzi czuje, że ma na gardle i musi wybierać po prostu to, co im zaoferują. I często wybierają właśnie wtedy, tak jak ta rodzina z ulicy Stolarskiej, która została wysiedlona z rewitalizowanej kamienicy na Wrzesińskiej 14 i która przyjęła właśnie mając nóż na gardle mieszkanie zbyt małe dla nich i teraz się cierpią z tego powodu. Dlatego, że po prostu zostali postawieni w takiej sytuacji. I być może, ja nie neguję, że będą nowe mieszkania dla nowych lokatorów komunalnych, ale ta społeczność, która tam do tej pory funkcjonowała, została rozbita. I to jest po prostu fakt, który już się dokonał.
0: No tak, i tutaj też stąd nasze pytanie, czy warto, żeby to się działo za cenę tego, że mamy odnowioną przestrzeń. Tu też mówiła nasza słuchaczka, że to taka prawdziwa Warszawa, Praga. Ale przypomnę też to, co warszawianiści opowiadają, że to były często kamienice bardzo niskiej jakości już wtedy, kiedy były budowane. Jak panny służebne jeszcze na początku wieku, piaskując podłogi się na przykład, przysłużyły do tego, że te po latach, po kilkudziesięciu latach czy po 100 latach te kamienice są w bardzo złym stanie, bo piach czerpały nie z Wisły, tylko spod fundamentów, z piwnic, prawda? I jaki to ma wpływ teraz na to, co się z tymi kamienicami dzieje? No to są bardzo rozmaite opowieści. Bo no, są tacy, którzy tak jak Zenobia Żaczek bronią, nie, tutaj są pewne związki, trzeba je ocalić, ale tak jak jakiś słuchacz mówi, no ale to powinno się to towarzystwo wymieszać, przecież ile jest problemów.
3: No dobrze, no, ale ja chodzę po ulicy Brzeskiej bez karabinu maszynowego, no nie wiem, o czym tym pan mówi tak naprawdę.
4: No ja też chodzę bez karabinu, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo powiedziałem o tym, co się już wydarzyło, ale my mamy dalsze plany również remontów, więc docelowo wszyscy mieszkańcy komunalni będą mieli dobre mieszkania. To, że w tym momencie może gdzieś są jakieś nieprawidłowości, mi jest bardzo przykro, ja nie wiem, nie znam każdej przecież sytuacji, która gdzieś dotyczy przeprowadzek ludzi, ale docelowo, jakby patrząc systemowo, docelowo wszystkie kamienice chcemy wyremontować, więc na sam koniec procesu, nie wiem, czy to będzie za 6 lat, czy za 10, wszyscy mieszkańcy komunalni będą mieszkali w mieszkaniach, gdzie będzie będą szczelne okna, gdzie będzie centralne ogrzewanie, gdzie będzie winda, mam nadzieję w większości przynajmniej, bo w przypadku zabytków rejestrowych może być akurat trudno. Więc ta jakość mieszkania w tych budynkach na sam koniec się zdecydowanie poprawi. A co do jeszcze kwestii społeczności, jakby pamiętajmy, że to wszystko też trwa i no, ludzie też umierają. Niektórzy chcą się wyprowadzić po prostu gdzieś indziej mieszkać, jakby to są zupełnie naturalne procesy i to, że pewne rzeczy się nie utrzymują jakoś z czasem, no to jest po prostu naturalna też rzecz.
0: O, właśnie tutaj znowu wrócę do doktora Audyckiej, przepraszam, i jej badania, bo panie pełnomocniku, może to, co tam w tym badaniu jest, że ta rewitalizacja tak się przeciąga w czasie, opóźnia czasem i oni w tych nowych miejscach, no to już w pewnym momencie tracą motywację, żeby wrócić na to swoje, tak to określmy, albo po prostu ich poczucie niepewności z tego względu też rośnie. No i też ta społeczność się nie odtwarza, no i zachodzi gentryfikacja. Jak to wygląda z tymi terminami, z tym, ile to trwa?
4: Znaczy ja bym był jeszcze jedną rzecz chciał troszkę zwrócić uwagę na ten termin gentryfikacja, bo jeżeli mówimy o tym, że mieszkańcy w większości wciąż są tutaj w tej dzielnicy, to ta gentryfikacja ewentualnie może polegać na tym, że dokładani są nowi mieszkańcy w prywatnych kamienicach, bo faktycznie powstał Koneser, powstał Bohema, tak? To są duże takie, można powiedzieć, jednostki mieszkaniowe, gdzie jest dużo nowych mieszkańców, no ale generalnie to, że tak jak powiedziałem, pani ze Stalowej 34 mieszka teraz na Stalowej 33 albo ze Stolarskiej, z Wrzesińskiej, jakby to są wciąż osoby w tych samych dzielnicach, gdzie jakby tak jak powiedziałem, ten sam jest lekarz, ten sam sklep, ta sama szkoła, jakby to tylko w którym miejscu, gdzie ktoś mieszka. I tutaj jakby ze względu na to, że miasto jako właściciel budynków chce je wyremontować, jakby tutaj nic złego w tym nie ma. Jakby to jest tylko lepiej. Mam nadzieję, że jakby możemy to zauważyć, że tak, że miasto nie wykonuje jakiegoś potwornego procesu inżynierii społecznej. Tutaj chodzi o to, że robimy coś, żeby tym właśnie mieszkańcom, właśnie tym ludziom, którzy tam mieszkają, było lepiej. Może niekoniecznie dokładnie w tym samym budynku, gdzie mieszkali, ale na koniec dnia dostaną mieszkanie, które będzie im się lepiej żyło. I też mieszkańcy, którzy nie są mieszkańcami ani komunalnymi, ani socjalnymi, tylko mieszkają po prostu, proszę pamiętać, że tam jest połowa mieszkań w tej chwili należących do prywatnych właścicieli, jest też sporo ludzi mieszkających w spółdzielczych budynkach. Dla nich też ta zmiana jest korzystna, bo tutaj też staramy się działać w taki sposób, żeby te zmiany nie tylko dotyczyły tematu mieszkaniowego, ale też przestrzeni i innych działań.
0: Pamiętajmy, że gdybyśmy tak zawężyli problem do tej ulicy, od której zaczęliśmy, czyli Wileńskiej, no to średnie ceny ofertowe w tej lokalizacji to mniej więcej, i to już w tym miesiącu zebrane dane, 19 986 zł za metr kwadratowy, no, czyli prawie 20 tysięcy mieszkania, nawet 1 200 000, więc kto jest posiadaczem tam odpowiedniego metrażu mieszkania, oczywiście jest milionerem, jak większość warszawiaków, i 440 tysięcy to na przykład cena kawalerki przy tej ulicy, więc to jest łakomy kąsek, to jest dobra komunikacja i takie miejsce, może właśnie na tym też się zasadza sukces jednak takich zabiegów jak rewitalizacja, bo to miejsce zaczyna mieć pewną rangę dzięki temu, pani doktor, prawda? I można się przenieść w to samo miejsce, wrócić, a mieszkać w lepszym miejscu niż do tej pory. No w teorii to jest możliwe?
3: No w teorii właśnie.
5: Tak, myślę, że jest możliwe, aczkolwiek to jest bardzo taka cienka granica między tym, co jest w teorii, a co jest w praktyce. Myślę, że jeśli chodzi o ceny mieszkań, no to cała Warszawa jest teraz w takich stawkach, że trudno by było, żeby na Pradze nagle okazało się, że te stawki są, nie wiem, jakieś abstrakcyjne, jak nie wiem, gdzieś tam na Pomorzu na przykład, tak? W jakichś małych miasteczkach, więc trudno tutaj w taki sposób dyskutować, że koszty poszły w górę, no bo to jest jakieś zjawisko ogólnowarszawskie. Natomiast co do jak gdyby samego procesu rewitalizacji, to cały czas mam takie poczucie, że trochę go obarczamy za to, że coś się dzieje złego. Ja sama pracuję od 18 lat na Pradze, w różnych miejscach pracowałam. Teraz pracuję akurat niedaleko placu Halera. I jednak jak przejeżdżam koło dworca Wileńskiego i widzę ulicę Wileńską i pamiętam te zabite deskami okna przy dwóch pierwszych kamienicach, a teraz to rzeczywiście jest zupełnie inny standard i mnóstwo ludzi tam mieszka, no to widzę, że te zmiany się dokonują, tak? I
3: No tam jest hotel na tej pierwszej kamienicy, o której pani mówi.
5: Ja wiem, ale wcześniej były zabite deskami, więc no musimy zastanowić się, no o co chodzi tak naprawdę, czego chcemy od tej dzielnicy, tak? Czy chcemy za wszelką cenę utrzymać ten substandard, który jest i tych ludzi, którzy są, czy jednak dokonać jakiejś zmiany. Ja jestem przeciwko gentryfikacji. Ja rozumiem.
3: Czy możemy się przynajmniej zgodzić, że te obszary, które są bardziej atrakcyjne komunikacyjnie, doznały gentryfikacji, bo po prostu tam jest ten ekskluzywny charakter, tam są te wysokie ceny, właśnie ze względu na miejsce komunikacyjne i tam ci ludzie nie wrócili, tak? I tam będą wyższe czynsze.
5: Znaczy to się pojawia, bo przy samym placu Halera, jak się gdzieś tam przejdzie, to są, nie wiem, trzy piekarnie, każda dla innej grupy społecznej, tak? W jednej są jagodzianki za 5 zł, a w drugiej za 25, tak? I tutaj każdy może dokonać wyboru, gdzie chce kupić i te zmiany są widoczne rzeczywiście. Może częściowo nie są one w taki sposób, nie wiem, kanalizowane jak potrzeba. Ustawa o rewitalizacji, poza tym, że definiuje, czym jest rewitalizacja, daje też możliwość wykorzystania różnych instrumentów, które mogłyby zatrzymać pewne procesy. Może nie zatrzymać, może spowolnić, nie wiem, specjalna strefa rewitalizacji, miejscowe plany rewitalizacji. Inne formy, które Warszawa wykorzystywała, na przykład wstrzymywanie WZ-ek przez pewien czas. Więc myślę, że tutaj jest jeszcze szerokie pole do zastanowienia się, czy coś jeszcze z tych instrumentów, które ustawa przewiduje, można tam rzeczywiście zaczerpnąć i skorzystać z nich tak, żeby w jakiś sposób te konflikty społeczne może trochę jakoś załagodzić. No, natomiast nie ukrywam, że no, nie oczekujmy, że nagle one znikną, tak? I że wszyscy nagle będą zadowoleni. Nawet jak tam będzie super.
0: Proszę państwa, doktor Paulina Sikorska, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Uniwersytet Warszawski też, tak? Nie.
5: Już nie.
0: Już nie. No dobrze, dziękujemy pani doktor bardzo. Zenobia Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Dziękuję również. Bardzo. Jacek Grundmajer, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rewitalizacji. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: I Julia Drembelski, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dziękuję bardzo, panie rzeczniku. Kłaniamy się też. Dziękujemy za uwagę. Jerzy Chodorek, Piotr Wójcik, Robert Łuchniak. Do usłyszenia.
7: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Start tygodnia. Polskie Radio, witam na antenie Polskiego Radia RTC i witam moich gości. Poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry.
1: Trochę pan siedzi w innym miejscu niż zwykle. Poseł Piotr Kadyba, Koalicja Obywatelska.
2: Radio słuchacze nie widzą.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: A właśnie, że widzą.
3: Dzień dobry,
1: a
3: państwu.
1: Właśnie, że widzą. A przyzwyczajenie to druga natura człowieka i jestem przyzwyczajona, że mam panów z lewej strony, a nie z prawej. Poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050.
4: Dzień dobry wszystkim.
1: Poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Wiceszefowa, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Kancelarii Senatu Magda Zdyra, Lewica.
6: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: I Konfederacja Michał Nieznański, rzecznik okręgu podwarszawskiego.
7: Dzień dobry państwu.
1: Ubiegły tydzień przyniósł nam przymrozki, które z kolei zniszczyły wiele upraw. Cierpią sadownicy, liczą straty, w teren ruszyły komisje. Mam nadzieję, że i oni też na to liczą i jest takie zapewnienie, że nie zostaną bez pomocy. Tylko, że szacowanie strat może potrwać nawet 2 miesiące. Czas start od momentu, kiedy złoży się wniosek, czy zgłosi się stratę, do momentu, kiedy zapadnie decyzja, a ona musi zapaść przed rozpoczęciem zbiorów. W jaki sposób można wesprzeć rolników tu i teraz? Pan poseł Adam Dziedzic, PSL.
5: No właśnie, spotkanie pana ministra Stefana Krajewskiego ze środowiskami sadowników, przede wszystkim w województwie lubelskim. Tam były straty, zresztą nie tylko tam. I próba wytłumaczenia tego, jak szybko, sprawnie można to zrobić. Zostały powołane komisje. Za powołanie tych komisji odpowiadają wojewodowie z poszczególnych województw. W skład komisji wchodzi będą przedstawiciele izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego i oczywiście samorządu. I ja powiem tak, patrząc przez pryzmat województwa podkarpackiego, które kiedyś takie szkody miały, może w innym charakterze, ale takie żywiołowe. I to zależy rzeczywiście od pracy komisji. Jeżeli ta praca szybko przebiega, sprawnie, to te środki oczywiście sprawnie i szybko trafią do zainteresowanych i poszkodowanych. Tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie odblokowanie środków finansowych dzisiaj poprzez Komisję Europejską. Te rozmowy już trwały. Z komisarzem do spraw rolnictwa rozmawiał między innymi poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, europoseł. I dzisiaj na Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej przedstawia to stanowisko minister Stefan Krajewski. Chodzi o odblokowanie z rezerwy właśnie rolnej środków, które wynoszą około 480 milionów euro. I powiem tak, że Polska w tamtym roku, polscy rolnicy, polscy producenci skorzystali z tej pomocy w wysokości 400 milionów złotych, więc dość szybko, z tego co ja pamiętam, te środki trafiły, ale to jest jeszcze jakby jedna istotna kwestia. Mianowicie jaka? No po raz kolejny widzimy, że jest potrzebny system wsparcia tych rolników poprzez wypracowanie rozwiązań dotyczących ubezpieczeń.
1: No właśnie, bo tu mamy problem. Ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać
5: tak,
1: na przykład
5: plantacji. Właśnie. I teraz jest ukłon trochę w kierunku środowisk producentów, rolników, żeby wskazać rzeczywiście na taką inicjatywę konieczności czy zasadności wygospodarowania jakiejś procentowej części z ich produkcji na fundusz gwarancyjny, ubezpieczeniowy, który w takich sytuacjach pomógłby w likwidacji szkody. Oczywiście tu wchodzą też animozje pomiędzy poszczególnymi województwami, wielkościami tych gospodarstw, bo inaczej to jest w Wielkopolsce czy na Pomorzu, inaczej jest na Podkarpaciu czy w Lubelskim, więc inaczej się ubezpiecza dzisiaj 2000 hektarów i 80 hektarów, ale to powoduje, że jest konieczność taka i taki system będzie wypracowywany i resort rolnictwa zapowiedział te prace. Dodatkowo jeszcze KOWR wyszedł z taką inicjatywą, żeby wesprzeć to też systemem satelitarnym. Takie rzeczy funkcjonują już na świecie i dobrze byłoby, żeby rzeczywiście taki system pojawił się w Polsce, który spowodowałby szybsze usuwanie szkód i ich definiowanie.
1: Czy w Ministerstwie Rolnictwa trwają takie prace?
5: Tak,
1: bo taki jest postulat środowiska.
5: Tak, tak, trwają rozmowy w tej chwili. Przedstawiał tę sytuację minister Stefan Krajewski podczas objazdu, spotkania z producentami, przede wszystkim sadownikami, których te przymrozki dotknęły. I tu jest kwestia przede wszystkim obrony polskiego rolnictwa, ale też minister Stefan Krajewski zwrócił uwagę na jedno, mianowicie jeszcze mocniejsze dzisiaj przeprowadzanie kontroli, które chronić miałyby przede wszystkim polskich producentów przed napływem towarów, które były.
1: No właśnie, i o tym będzie za chwilę, natomiast na przymrozki nic nie poradzimy. One się zdarzają. W tym roku były wyjątkowe i zniszczyły bardzo dużo upraw,
5: ale
1: niektóre w 100%.
5: Też, pani redaktor,
1: to prawda, ale zobaczyć, sami sadownicy mówią, że przymrozki są chyba najgorszym ze zjawisk.
5: Tak, jeszcze tylko dla wyjaśnienia. Sam resort rolnictwa wskazuje jeszcze na dwie podstawowe kwestie, mianowicie ułatwienie współpracy dzisiaj pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przede wszystkim w zakresie realizacji zobowiązań tych osób, które dzisiaj korzystają z pomocy agencji, a zostały dotknięte tą klęską. To jest jakby jeden temat. I drugi, wypracowanie dzisiaj koncepcji, która dałaby możliwość finansowania systemów, które by zapobiegały takim przymrozkom, czyli zraszacze albo też siatki.
1: W tym roku za długo to trwało i temperatury były zbyt niskie, żeby można było radzić, bo ci, którzy mieli sady, już odpuszczali na przykład połowę tej swojej uprawy, wiedzieli, że wszystkiego nie uratują. Tak. Skupiali się na części i też niestety w większości polegli. Magda Zdyra, Lewica. Czy Lewica poparłaby takie rozwiązania, które będą chroniły?
6: Tak, oczywiście.
1: Na przykład utworzenie, powołanie takiego funduszu i wspieranie w każdy możliwy sposób polskiego rolnictwa, polskich sadowników.
6: Tak, oczywiście. Bardzo się cieszymy. Wiemy, że w Ministerstwie Rolnictwa rozpoczęto pracę nad nowym, powszechnym modelem ubezpieczeń dla rolników. Jest to, jak widać, jest taka potrzeba, bo tak jak już tutaj padło w studiu, niestety firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać rolników, więc tu jest po prostu jakaś taka pustka, tak? Jest przestrzeń, która powinna być zagospodarowana. Ponadto, tak jak tu już też pan poseł powiedział, w ministerstwie rozpoczęto pracę nad wsparciem dla jakichś nowych technologii, które będą chroniły uprawy, więc my jesteśmy jak najbardziej za tym i cieszymy się, że takie prace zostały rozpoczęte. No bo tak jak to już padło, no to jest siła wyższa, także niestety takich zjawisk, anomalii jest coraz więcej. Są i susze z jednej strony, z drugiej strony przymrozki nawet w maju, grad i inne takie zdarzenia pogodowe, losowe, na które tak naprawdę no nie mamy wpływu, więc musimy być na to przygotowani. I więc na pewno, tak jak powiedziałam, jest ogromna potrzeba, żeby te zwłaszcza średni i mali sadownicy i rolnicy mieli możliwość ubezpieczania się.
1: Jak problem widzi Konfederacja, Michał Nieznański?
3: Czy jeśli patrzymy...
1: Jesteście za?
3: Jesteśmy zawsze po stronie polskiego rolnika, to trzeba powiedzieć wprost, i w sytuacji, w której polski rolnik nie ma możliwości zakupienia odpowiedniej nowej technologii, która może częściowo przynajmniej zapobiegać takim anomaliom pogodowym, jak mieliśmy teraz, bo trzeba przyznać, że kwietniowe aż tak duże przymrozki, to jednak jest delikatna anomalia pogodowa, nie powinna się już zdarzać, szczególnie, że kilka
1: minus
3: chwil,
1: 11,
3: kilka chwil później mamy piękną, słoneczną pogodę.
6: Taką chociażby jak
3: dziś, wcześniej jeszcze opady deszczu, no to nie jesteśmy Bogiem, żeby tutaj wpływać na pogodę, ale mamy możliwości zapobiegać poprzez najnowsze technologie. Zresztą podobna sytuacja jak przy powodzi. No nie jesteśmy w stanie powodzi zatrzymać, bo jakby to jest poza siłami człowieka.
1: Ale natomiast, już minimalizować skutki.
3: Natomiast minimalizować skutki takiej powodzi jak najbardziej. Mm-hmm. I im bardziej polskie rolnictwo będzie dostawać wsparcie w postaci czy nowych technologii, czy nawet dofinansowania takich technologii, tym mniejsze straty potem dla państwa, bo trzeba po prostu położyć na szale bilans zysków i strat. Czy lepiej dołożyć rolnikom do najnowszych technologii, a potem nie wypłacać odszkodowań, bo ta najnowsza technologia pozwoli zapobiegać uszkodzeniu.
1: Chyba nie ma takiej technologii, aż która tak, by wygrała z naturą.
3: Ale naprawdę minimalizowanie i liczenie na to, że nie będzie aż tak dużych przymrozków, jednak jest w możliwości ministerstwa. I myślę, że my jako Konfederacja mamy tylko jedną prośbę do ministerstwa, żeby wszyscy rolnicy byli zaopiekowani. My jesteśmy tylko od tego, żeby wam patrzeć na ręce. Dopóki rolnicy są zaopiekowani, nie mamy zamiaru krytykować całej sytuacji.
1: Nie, jeśli jakiś projekt znajdzie się w Sejmie, no to przecież możecie go poprzeć, albo wręcz przeciwnie, więc...
3: Z zwyczajowo, jak zwykle w Konfederacji mam jedną zasadę. Nie mówimy o projekcie, którego nie zobaczyliśmy. Jak zobaczymy projekt i jego zapisy, wtedy powiemy, czy z wszystkimi się zgadzamy. Wtedy jest debata sejmowa. Mamy możliwość również przedstawienia własnych poprawek. Od tego jest debata sejmowa, żeby wspierać się, ale w sposób merytoryczny.
1: Ale generalnie jesteśmy za tym, zawsze po stronie
3: polskiego rolnika i trzeba polskich rolników wspierać, szczególnie, że tego wsparcia
1: pomagać im w takich
3: przez
1: sytuacjach
3: kilka lat też brakowało, nie tylko teraz, ale też w tych czasach o dekadę czy dwie dekady wcześniej.
1: Mm-hmm. Pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość.
2: No my jak rządziliśmy, to wspieraliśmy rolników w trudnych sytuacjach. Były też tego typu sytuacje, gradobicia, też były różne szkody w rolnictwie i zawsze staraliśmy się wspierać rolników. Teraz jesteśmy w opozycji, wobec czego to, co możemy robić, to motywowanie rządzących, żeby jak najszybciej reagowali. Ja rozmawiałem z kolegami z Komisji Rolnictwa, złożyliśmy wniosek o taką pilne spotkanie Komisji Rolnictwa w tej sprawie i mamy nadzieję, że to zmotywuje ministra rolnictwa do szybszego podejmowania decyzji.
1: Myśli pan, że nie jest zmotywowany?
2: Słyszę dzisiaj od pana z PSL-u, że jest, natomiast jeszcze w zeszłym tygodniu już byliśmy już po przymrocznych przymrozkach.
1: A już w zeszłym tygodniu mówił, że rolnicy nie zostaną bez wsparcia.
2: Natomiast jeszcze tych zasad nie było. Chcemy, żeby to jak najszybciej było. Natomiast myślę, że warto, bo jak już mówimy o rolnictwie, to warto powiedzieć, że weszła w życie umowa Mercosur i tutaj polscy rolnicy niestety zostali zostawieni z tą umową, mimo że rząd zapowiadał, że nie będzie ta umowa wchodziła w życie, że będzie to zablokowana. Jednak weszła w życie. Polska wołowina jest zagrożona, bo wjeżdżają tysiące ton wołowiny z krajów Mercosur. Natomiast jak się okazuje, pierwsze dni, a polski nabiał nie może wjechać do Brazylii, bo Brazylia blokuje. Więc słuchajcie, to jest bardzo duże zagrożenie. Szkoda, że minister rolnictwa nie działał w zeszłym roku, nie wykorzystano polskiej prezydencji, żeby zablokować Mercosur, żeby ograniczyć jego negatywne skutki dla polskiego rolnictwa. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest wielkie zagrożenie dla różnych branż naszego rolnictwa. Drobiarstwo też unijne bardzo na tym straci, ale stracimy też my, konsumenci, bo żywność wyprodukowana przez naszych rolników jest lepsza jakościowo, nie zawiera pestycydów, nie zawiera tylu antybiotyków, co ta żywność z Mercosur, która trafia już na rynek europejski i to stosowanie tymczasowe umowy Mercosur prawdopodobnie będzie na dużą skalę.
1: Fundusz gwarancyjny dla rolników, sadowników, których uprawy ucierpią z powodu przymrozków, tak czy nie?
2: To oczywiście, że tak. To jeżeli w taki sposób możemy pomóc. Ja pamiętam, za naszych czasów my dopłacaliśmy chociażby do ubezpieczeń rolników. Jeżeli rolnicy ubezpieczali swoje uprawy od przymrozków, to było wsparcie. Nie wiem, bodajże 65% dofinansowania, dopłaty do takich ubezpieczeń było. Więc wszelkie formy pomocy, takie, które spowodują, że rolnicy nie będą bali się na kolejny rok znowu przygotowywać swoich upraw. Muszą mieć tą pewność, że w razie właśnie takiej sytuacji, kiedy pogoda nas zaskoczy, że po prostu państwo się nie wypnie na rolnika.
1: No miejmy nadzieję, że tak jak mówił
5: tylko
1: pan minister
5: takie pytanie,
1: i pan poseł,
5: takie pytanie. Tak,
1: państwo będzie wspierać.
5: Gdzie państwo byli w 2019 roku, jak domknęliście umowę z Mercosurem? Znaczy, czemu żeście wtedy nie mówili o takich rzeczach?
3: Dokładnie.
5: Nie wiedzieliście, że Polska jest jednym z największych producentów...
2: Szanowny panie, dopóki rządziliśmy...
5: Zadam tylko pytanie. Nie widzieliście wówczas, że Polska jest jednym z największych producentów mięsa drobiowego? Teraz żeście się dopiero detkali? A proszę pana, pytanie dopóki takie. A gdzie byli wasi europosłowie, jak szukaliśmy wtedy większości po to, żeby mechanizmy blokujące wprowadzić? Jak głosowali? Pan nie pamięta? No przecież, no proszę pana, no bądźmy szczerzy. Domykaliście umowę w całości, teraz macie pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. Trzeba było się wtedy wziąć do roboty, a nie patrzeć, kiedy taka umowa wchodzi. No, takżeście się chwalili wpisami, jakie to jest dobre, to dobrze, że będzie tutaj argentyńska czy brazylijska wołowina, a dzisiaj pan mówi, że tysiące ton. A ja pana teraz zapytam, a ile tysięcy ton wjechało, bo niech mi pan powie, od kiedy ta umowa obowiązuje.
3: Ale skargę do TSUE złożyliście, prawda?
5: No proszę pana,
2: szanowny panie,
5: jeżeli pan
2: nie złożyli skargi do sądu, obiecywali, że złożą
1: ale panowie, po kolei padły pytania.
5: Tak, więc proszę zapoznać się z procedurą dzisiaj, jeśli chodzi o złożenie tej skargi, dobrze? I myślę, że do środy będzie pan wiedział już wszystko w tym temacie, jak wygląda.
1: Jeśli pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość odpowiada. Bardzo proszę.
2: Mieliśmy czas naszej prezydencji, żeby czynić działania. My alarmowaliśmy, że trzeba w sprawie Mercosur działać, bo Komisja Europejska, bo Berlin, bo Bruksela chcą jak najszybciej tą umowę wdrożyć. Dopóki my rządziliśmy, to nie było kwestii wdrożenia umowy z Mercosur, nie były zamknięte negocjacje, a negocjacje były toczone w tajemnicy przez Komisję Europejską. My w kraju jako parlament, jako rząd nie mieliśmy wpływu na negocjacje toczone przez Komisję. Natomiast w momencie, kiedy światło dzienne ujrzała ta umowa i jej zapisy, protestowaliśmy i zachęcaliśmy państwa do protestowania. Państwo mieliście czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej, czas, w którym można było chociażby zrobić szczyt w tej sprawie i postarać się szukać wsparcia innych krajów, znaleźć tą mniejszość blokującą wejście w tą umowę. Państwo to po prostu ten temat zupełnie odpuściliście. Działaliście na po prostu zlecenie Berlina w tej sprawie, bo Niemcy chcieli koniecznie umowy dopiąć do końca, żeby sprzedawać swoje samochody do Ameryki Południowej.
1: Mam takie nieodparte wrażenie, że pan Piotr, poseł Piotr Kandyba, Koalicja Obywatelska ad vocem chce... tutaj.
4: Nie, no przede wszystkim słuchajcie, Niemcy są największym konsumentem naszych dóbr, także rolno-spożywczych, także mówienie tutaj o Niemczech i w jakiś sposób sarkastyczny i ciągle obrażający jest bezpodstawne. To jest największy nasz partner gospodarczy i powinniśmy naprawdę z nim normalnie żyć. Co do Mercosuru. Mercosur oczywiście, że wszyscy wiedzą oprócz PiSu, że winna jest oczywiście poprzednia ekipa, mówię o PiSie, bo faktycznie, tak jak kolega z PSL-u powiedział, wspierali Mercosur. Sam pan Kaczyński wypowiadał się też.
5: Pchali ile mogli na siłę, bo to trzeba powiedzieć.
2: To jest nieprawda, tak, panowie kłamiecie teraz.
3: Przy okazji nie pamiętam, pana, że
1: cokolwiek będzie pan zaprzeczał, to
3: można,
4: cokolwiek będzie pan zaprzeczał. Poza tym jest, ja troszeczkę będę bardziej pozytywny a propos tej umowy, chociaż faktycznie będziemy zaskarżali ją do TSUE. Natomiast tak, po pierwsze, jesteśmy przygotowani co do badań fitosanitarnych i to, co tutaj pan powiedział, że jeżeli będą faktycznie jakiekolwiek niedoskonałości jakościowe, to jesteśmy w stanie wykryć i bardzo mocno wspieramy właśnie służby fitosanitarne. Po drugie, mamy zabezpieczenia kontyngenty, które chronią nie tylko Polskę, ale rynek unijny i też dobrze o tym wiecie. Po trzecie jest sytuacja taka, że sadownicy, którzy niestety teraz zostali pokrzywdzeni, poszkodowani, bardzo liczą na tą umowę, bo ona faktycznie daje szansę na eksport naszych produktów do krajów Mercosur, głównie jabłka, gruszki, śliwki i tak dalej. I też branża mleczarska. Być może, ja nie słyszałem o tym, że Brazylia ma jakieś problemy, ale wiem o tym, że teraz nasze jednostki weterynaryjne i fitosanitarne działają, żeby jak najszybciej Brazylię odblokować, bo przypomnę, 3 miliony Polaków jest mniej więcej w Brazylii w stanie Parana, potencjalnych naszych rodaków, konsumentów, ale też branża mleczarska bardzo liczy na eksport mleka UHT, proszku mlecznego, serwatki w proszku, czyli tych produktów, które naprawdę jest tam potrzeba. Ja byłem w Brazylii i wiem, jaki to jest chłonny rynek i jaki jest przyszłościowy. Dlatego oczywiście, że musimy być bardzo ostrożni, ale te mechanizmy są uruchomione. Więc proszę nie straszyć naszych konsumentów, proszę nie straszyć polskich rolników, polski przemysł, który sobie doskonale radzi i w Polsce, i za granicą.
1: I tu stawiamy kropkę.
3: Nie ma co
1: straszyć. I tu stawiamy kropkę. Dziś sadownicy, rolnicy mają bardzo realny problem, czyli niektórzy zerowe zbiory, następne za rok nawet z ogonkiem, a zmierzyć się muszą z tym dziś, tu i teraz. Panie pośle, jak szybko będą mogli liczyć na wsparcie, no bo te działania zostały podjęte, ale te procedury no, wymagają czasu. Da się to tak zrobić, żeby te straty były jak najmniejsze w takim sensie, że będą
4: znaczy, mieli... Straty będą takie, jakie są, no bo trzeba sobie powiedzieć, zresztą pani redaktor wspominała o tym, że takich przymrozków to nie, no, nie pamiętamy, było. A tak. Może nie było. Aha. I tak głębokich i takich, które powodowały to, że tak naprawdę kwiaty marzły od dołu do samej góry, bo czasami tak, tak było, że na szczytach
1: no w tym drzew, roku niestety, tak.
4: Niestety. Mhm. Poza tym truskawka ucierpiała. Także tych strat już nie nadrobimy. Jedynie, co możemy zrobić, i to jest najważniejsze w tej chwili, żeby jak najszybciej faktycznie pomóc rolnikom w postaci właśnie dopłat, wsparcia. I tutaj nie mamy wyjścia, po prostu dla nas polskie rolnictwo, polska żywność, no to jest priorytet. Natomiast na przyszłość, no to są te dwie rzeczy, które tutaj kolega też wspominał z PSL-u, czyli system ubezpieczeń. On do tej pory, tak szczerze mówiąc, żadna ekipa sobie nie poradziła, bo nawet jak były wprowadzone jakiś system, to firmy ubezpieczeniowe podwyższały ceny i czasami koszty ubezpieczeń były zbyt wysokie, więc tutaj musimy jednak moim zdaniem w oparciu o polską firmę ubezpieczeniową jednak pomyśleć na temat tego systemu ubezpieczeniowego.
1: Musiał się znaleźć rozwiązanie.
4: A druga rzecz, no to tutaj te tematy, które mogą zapobiegać tym przymrozkom. Wiemy o tym, że w tym roku było czasami tak, że część sadów była skraplana jakimś środkiem, były ogniska palone i gdzieś tam nam się udało uratować, ale w wielu miejscach niestety nie. I nad tym też musimy się zastanowić. No i ten system wykrywania szybszych, szacowania i wykrywania szkód. Mhm. Ja myślę, że to też jest bardzo dobry kierunek.
1: To jest bardzo ważne, tym bardziej, że jeśli nie będziemy mieć teraz swoich owoców, to a rynek nie znosi próżni,
4: no, oczywiście.
1: To po prostu sadownicy, rolnicy wypadają z obiegu i z rynku i to jest kolejny problem i kolejne straty i trzeba się nad tym pochylić. Bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050.
7: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Ja myślę, że zawsze można szybciej, mocniej, bardziej i lepiej, bo to jest rzecz zupełnie oczywista. Gdybyśmy mieli, mówiąc wprost, więcej kasy w budżecie, to bylibyśmy w stanie w wielu obszarach tego budżetu wspierać wiele miejsc, które tego wsparcia potrzebują. Ja myślę, że pan minister Stefan Krajewski jest bardzo dobrym ministrem i robi naprawdę dobrą robotę w swoim ministerstwie. Ja przypomnę tylko, że zeszły rok to było ponad 400 milionów wsparcia w tego typu sytuacjach dla rolników. Rok wcześniej to, jeżeli dobrze pamiętam, było ponad 230 milionów wsparcia w tego typu sytuacjach, więc to są naprawdę pokaźne pieniądze, które poszły właśnie na wsparcie dla naszych rolników. Jeśli można się odnieść jeszcze na chwileczkę do kwestii umowy z Mercosur, no szanowni państwo, no jak wyglądała cała sytuacja? Przecież ta umowa była negocjowana na przestrzeni wielu ostatnich lat. Nie mówiąc już o tym, że w latach 2015-2020.
2: Powinny być jeszcze kolejne lata.
7: 2015-2023 osobami, które negocjowały tą umowę, były osoby, które były członkami rządu, oczywiście PiS-u, bo wtedy PiS rządził. Pan Janusz Wojciechowski, również członek PiS-u, był najwyżej postawionym europejskim urzędnikiem w Komisji Unii Europejskiej. Więc ja się zastanawiam, jakich narzędzi zabrakło PiS-owi do tego, żeby tą umowę móc wynegocjować jeszcze lepiej. Przecież obecny rząd, niezależnie od tego, którego ministra, czy weźmiemy pod uwagę pana premiera, czy dowolnego ministra, no na pewno na przestrzeni ostatnich 10 lat miał gorsze narzędzia do tego, żeby umowę Mercosur negocjować. Dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. Ta umowa dla mnie troszeczkę takim paradoksem jest to, że rozmawiałem kilka tygodni temu z człowiekiem, który ma kontakt z biznesem właśnie w Ameryce Południowej i to było dla mnie mega zaskakujące. On mi mówi: słuchaj Łukasz, ja rozmawiałem z rolnikami w Ameryce Południowej i wyobraź sobie, że oni wszyscy są wkurzeni na to, jak wygląda umowa Mercosur podpisana z Europą. Oni uważają, że Europa ich przechytrzyła,
1: Zyskuje, oni tracą.
7: Że Europa zyskuje, oni tracą.
3: Niech ją zrywają, ja powiem szczerze, żaden ból.
7: Ja powiem szczerze, znaczy to już nawet abstrahując od tego, czy ją zrywają, czy nie zrywają, jak do tego podejdziemy, ale ja się w tym momencie tak po ludzku zacząłem zastanawiać, to kto na tym zyskuje, jeżeli
3: Niemcy niestety, bo otwierają swój rynek samochodów na
4: jeżeli dziwnym trafem Polska, ja myślę, która też ja myślę, produkuje mnóstwo rzeczy do samochodów.
7: Nie tylko Niemcy, Niemcy. Oczywiście, że zyskuje na tym wiele obszarów poza obszarem rolnictwa, natomiast myślę, że tak jednoznacznie
4: meble.
7: My tak możemy rzucać tak, a Niemcy zyskują, bo to jest łatwo powiedzieć, że Niemcy zyskują. Myślę, że w polskim przemyśle też jest wiele obszarów, które zyskują na handlu i na umowie z Mercosurem.
2: Zagrożenie żywnościowe dla całej Europy.
7: To, co jest,
1: dobrze, ale zaraz
7: to, co jest
1: bardzo, skończy i wtedy ad vocem i kończymy temat.
7: To, co jest bardzo ważne i niewątpliwe, to to, że my, niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, czy rządzi PiS, czy będzie rządziła kiedyś być może Konfederacja, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, Lewica, czy Polska 2050. Nieważne. My oczywiście musimy starać się pracować i działać w taki sposób, żeby w tego typu sytuacjach, w jakiej dzisiaj są rolnicy, żeby ich oczywiście wesprzeć, bo oni tego wsparcia od rządu potrzebują.
1: I oczekują. Tak i mają do tego prawo.
7: Oczywiście.
1: Bardzo proszę, ad vocem.
3: Co zyskują Polacy? Chociażby to, co wjechało w ostatnim tygodniu do Europy. 110 ton, ja sobie specjalnie sprawdziłem. Wołowiny z zakazanymi substancjami. Cytrusy z Brazylii, w których ilość pestycydów była tak duża, że wycofano to od razu. Na szczęście jest ten system
4: czyli
3: europejski.
4: Jest nasz,
1: czyli działa nasz system.
3: Tylko co mamy z tej umowy? I kiedy ten system zacznie być nieszczelny i te rzeczy będą przyjeżdżały do Polski?
1: Bo niech pan nie będzie taki bezsensowny.
4: Nasze produkty będą dobrej jakości i będą tam eksportowane.
3: Używa się pestycydów, które są w Europie po prostu zakazane. Tam każda partia, która będzie do nas przyjeżdżać, będzie miała jakiś zakazany w Polsce i w całej
1: Unii. I będzie wracać.
4: No nie, ja się tutaj nie zgodzę.
5: Między innymi te kwestie. Natomiast tak na szybciutko, bo zaskoczył mnie pan jedną rzeczą i parę takich, no muszę po prostu.
1: Panie pośle, mówi pan do pana posła Piotra Uścińskiego.
5: Tak, tak. Bo co ciekawe, pan Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, cytuję. Polska jest zwolennikiem zawarcia umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosur. Janusz Wojciechowski. Kojarzy pan, tak? Komisarz do spraw rolnictwa.
1: Co już mówił pan poseł?
5: Tak. Nie trzeba wprowadzać żadnych barier, jeżeli komuś nie będzie się opłacało przywieźć wołowiny z Argentyny. Nikt mu tego nie będzie zabraniał. Pan Grzegorz Piechowak, wiceminister rozwoju i technologii. No to są te relacje, które właśnie wchodzą. Unia Europejska i wszystkie kraje Mercosur osiągnęły, cytuję, polityczne porozumienie co do warunków zakończenia negocjacji handlowej 28 czerwca 2019 roku. Pan Konrad Szymański, minister do spraw europejskich. Polska zdecydowanie popiera rozwój wielostronnych umów handlowych, co do których na pewno należy umowa z Mercosur. I na koniec pan Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Negocjacje umowy były prowadzone przez Komisję Europejską i zostały zakończone w połowie 2019 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle współpracowało i współpracuje przy tych negocjacjach. Czy coś jeszcze trzeba?
1: Czy coś jeszcze trzeba? Jedno zdanie, panie pośle.
2: Pan przytacza wypowiedzi z 2019 roku,
4: to proszę przypomnieć
2: sobie, że Mateusz Morawiecki jako premier nie zgodził się na podpisanie tej umowy i umowa nie została podpisana z Mercosurem w 2019 roku i nie została podpisana do końca naszej kadencji, do końca, kiedy rządziliśmy, nie została podpisana w tamtym kształcie, a ostateczny jej kształt, który poznaliśmy w 2024 roku, państwo wiedzieliście, jaki jest, wszyscy wiedzieliśmy, alarmowaliśmy was, a wy nie podjęliście żadnych działań.
5: I co tam, żeście wpisali na listę produktów chronionych? Niech mi pan powie.
2: Nie szukaliście w żaden sposób.
1: Możemy tak bez końca wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy.
5: Trzeba było wtedy pracować w Unii Europejskiej.
1: Panie pośle,
2: bo
1: kropka.
2: W interesie Polski, tylko
5: ale wy się nie piszecie swojego nazwiska.
1: Nie będziemy tego sporu. Nie ma takiej siły w ogóle. Bardzo proszę, bo chciałabym o czymś równie ważnym porozmawiać, czyli zapowiedzi prezydenta, że będzie przygotowywał nową konstytucję. I teraz, pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że to jest odpowiedni czy najlepszy konstytucyjny moment. Chciałabym wiedzieć, jak państwo sądzą, na jakiej podstawie pan prezydent takie wnioski wyciąga. Bardzo proszę pani Magda Zdyra, Lewica.
6: To jest bardzo ciekawe pytanie, na jakiej podstawie prezydent stwierdził, że akurat ten moment jest dobrym momentem konstytucyjnym, bo w moim przekonaniu właśnie to jest najgorszy moment, ponieważ mamy spór, że tak powiem, na całego. Tak? Polska konstytucja jest dokumentem uniwersalnym o charakterze ponadczasowym i nie może być pisana, bardzo źle się dzieje, kiedy tak ważne dokumenty są pisane pod aktualną sytuację polityczną. A właśnie z tym mamy do czynienia. To znaczy prezydent sobie zamarzył, żeby zmienić ustrój na prawdziwy prezydencki w Polsce i w związku z tym chce...
1: Powiedział, że nie będzie tutaj nic narzucał. No,
6: w związku z tym... W związku z tym postanowił, że napisze na nową konstytucję. To jest... Nie ma w ogóle... Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej tradycji, nie ma takiej chęci w narodzie polskim, żeby zmieniać ustrój Polski. W zasadzie...

0: co jest dosyć oczywiste. To znaczy zakładało się, że najważniejszym dobrem jest Polska, należy ze sobą współpracować. Oczywiście. I dlatego ta władza została w ten sposób podzielona. Nikt nie spodziewał się tego, że przyjdzie taki moment, że prezydent będzie stawiał swój interes, interes partyjny, ponad interesem Polski. Dlatego tak jak mówię, nie ma takiej potrzeby, nie wydaje mi się też, żeby przedstawiciele naszego klubu, prawda, tutaj, z rządu mieli brać udział w tej radzie, więc po prostu jest to w tym momencie kolejna rada, którą powołał pan prezydent.
1: Pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość, to może pan wie, dlaczego ten moment akurat jest najlepszym?
2: No myślę, że tutaj pani źle odczytuje i państwo rządzący, którzy odmawiacie prezydentowi współudziału w tej radzie, źle odczytujecie emocje społeczne.
1: Współudziału?
2: Myślę,
1: pan
2: że
1: prezydent ją powołuje cały czas.
2: Pan prezydent zaprasza do tej rady wszystkie środowiska polityczne, wszystkie środowiska społeczne, różne światopoglądy. Chce, żebyśmy jako całość społeczeństwa mogli pracować nad nową konstytucją.
1: No dobrze, ale na jakiej podstawie pan prezydent wyciąga wnioski,
2: redaktor,
1: że potrzeba
2: pani zrobi
1: właśnie sądę teraz
2: na ulicach polskich miast, polskich wsi, niech pani się zapyta Polaków, czy oni uważają, że nasz system władzy działa dobrze. Nikt pani nie odpowie, że działa dobrze. Nawet i zwolennicy PiSu, i zwolennicy Platformy, i wszystkich innych powiedzą,
1: że to działa. Ale działa źle, dlatego że zła jest konstytucja?
0: Oczywiście pan możemy, się oczywiście to, możemy, parę dni temu, w
2: oczywiście
0: tym 30%
2: tych Polaków chce możemy mieć różne, możemy mieć różne na ten temat diagnozy. Pani diagnozuje, że trzeba by zmienić, żeby Polacy nie wybierali bezpośrednio prezydenta. Przed chwilą to pani powiedziała. Nie, tylko no, żeby wybierało je ewentualnie Zgromadzenie Narodowe. Być może częściowo ma pani rację. To by na pewno rozwiązało pewne problemy. Natomiast myślę, że Polacy wcale nie będą tego chcieli. Aczkolwiek tutaj wyrażam mój pogląd. Moim zdaniem Polacy są przywiązani do tego, że chcą wybierać bezpośrednio w bezpośrednich wyborach prezydenta. I na trudne czasy, jakie mamy, na czasy zawirowań globalnych, wybór bezpośrednio prezydenta przez Polaków to jest dobry mandat do tego, żeby być głową państwa polskiego. Natomiast to, co widzimy, i szczególnie wtedy, kiedy premierem jest Donald Tusk, to ani z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, ani z Andrzejem Dudą, ani z obecnie z Karolem Nawrockim nie jest w stanie dobrze premier funkcjonować i cały czas premier stara się
1: jest wina premiera, tylko i wyłącznie, tak, panie pośle?
2: Inny premier tego nie robił, a ten to robi. W kółko i niezależnie od tego, kto jest prezydentem, mówię, wymieniam wszystkich prezydentów, on stara się za wszelką cenę deprecjonować uprawnienia, prerogatywy prezydenta, stara się nadać prezydentowi tylko taki charakter
1: oby
2: właśnie
1: na pewno.
2: Kwiatek do
1: pan
2: kożucha.
1: To dobrze diagnozuje.
2: Stara się, żeby tylko miał tylko podpisywać wszystko, co dostanie na biurko. Natomiast pan prezydent i każdy prezydent Rzeczypospolitej stara się jednak być tym strażnikiem konstytucji. Wtedy, kiedy jest złe prawo, stara się zawetować, przedstawia swoje projekty, przedstawia swoje pomysły i
1: pan profesor Coll powiedział, że jest przeciwnikiem takiego instrumentu jak weto, ponieważ dziś jest wykorzystywane w zupełnie innych celach.
2: No i rozmawiajmy o tym, pracując nad nową konstytucją. Mm-hmm. Wiele środowisk politycznych w Polsce mówi o potrzebie tak zwanego resetu konstytucyjnego. No nie da się zrobić resetu konstytucyjnego w inny sposób niż zmienić konstytucję, żeby zresetować konstytucyjnie pewne sytuacje. A mamy sytuację bardzo dużych, narosłych konfliktów, na przykład no przez ostatnie 2 lata polski rząd nie respektuje w ogóle funkcjonowania istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Żadne wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane. W jaki sposób państwo chcecie rozwiązać ten problem?
1: Ale ten rząd nie robi tego jako pierwszy. Ale, nie, no przepraszam.
3: Pani
1: robiła tego samego.
2: Nie było takiej sytuacji.
1: Uścińskiego nie jest dobry argument.
2: Ale pani redaktor, pani się myli. Proszę zwrócić uwagę, że
1: a czym
2: państwo
1: się decyzje
2: nawiązujecie
1: pani premier Szydło różniły od decyzji pana premiera Tuska?
2: Bo pan premier Tusk nie publikuje żadnego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie. Natomiast pani premier Szydło konkretnego wyroku, który był podjęty w takich, a nie innych sytuacji. Ale nie rozstrzygając tego. Chyba nie było publikowane. Państwo możecie mieć swoje zdanie na temat.
4: Tym gorzej.
2: Natomiast
4: tak.
2: Obecnie jest sytuacja, w której rząd podważa w ogóle funkcjonowanie organu konstytucyjnego, jakimś trybunał. Nie są publikowane wyroki, nawet były zamachy na to, żeby nie finansować trybunału, bo przecież państwo ograniczaliście w

0: projektach budżetu, w ogóle finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a więc no, zamach bezpośrednio na funkcjonowanie tego organu. Przez ostatnie półtora roku nie uzupełnialiście wakatów w Trybunale. Są tak narosłe problemy,
1: że być może ten reset konstytucyjny jest konieczny w tej sytuacji. No i teraz pan prezydent kontynuuje tę dobrą tradycję i nie przyjmuje ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów.
0: Szanowna pani redaktor, tutaj znowu mamy kolejny no, już narosły konflikt, którego nie wiem jak rozwiązać, dlatego że pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji o tym, czy przyjmie ślubowanie, czy nie od kilku osób.
1: Ale wszyscy
0: osób.
1: Mówią, że to natomiast jest czynność techniczna. Pan prezydent niczego nie ocenia, nie weryfikuje
0: pan prezydent,
1: życiorysu.
2: Pan Duda powiedział pan prezydent, to dokładnie.
0: Pan prezydent
2: że powinien
0: nie,
2: przyjąć.
0: Ale szanowni państwo, dajcie, nie przerywajcie. Nie przerywajcie państwo, bo nie zakrzyczycie. Ja wiem,
1: tylko
0: że ja jestem jedyny z
1: trochę,
0: państwa.
1: Bo nie mówimy o Trybunale,
3: żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Nie?
0: Mamy sytuację, w której kilka osób, pan prezydent nie zdążył podjąć decyzji co do tego, czy będzie, czy uzna to za przysiężenie, czy nie, czy przyjmie od
1: nie. Ale on nie ma uznawać.
0: A państwo wprowadziliście sytuację, w której wbrew zupełnie konstytucji, z pogwałceniem zupełnie konstytucji, to zaprzysiężenie miało się odbyć przed notariuszem i marszałkiem Sejmu, gdzie no, kompletne pogwałcenie konstytucji. I teraz znowu czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który oceni tą sytuację i rozumiem, że polski rząd obecny nie będzie tego wyroku publikował i kolejny cały czas będziemy mieli problem konstytucyjny w tym zakresie i Trybunał, jak Trybunał ma zacząć funkcjonować bez jakiegoś resetu konstytucyjnego w tej sprawie?
1: Wracamy, zatoczyliśmy koło, wracamy do projektu pana prezydenta, czyli nowa konstytucja. Bardzo proszę, pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050. Potrzebujemy teraz konstytucji. To jest właśnie ten moment, kiedy prace powinny się rozpocząć. Znamy niektóre nazwiska niektórych ludzi, którzy zasiądą w tejże Radzie. Ona ma się składać z trzech członów: politycznego, eksperckiego i społecznego. Wiemy, że w powołanie do Rady czy zaproszenie do prac w Radzie dostali na przykład pan Józef Zych, pani Julia Przyłębska, pani Barbara Piwnik, pan profesor Legutko i tak dalej, i tak dalej. Ktoś nawet się, pan prezydent mówi, że ma być to konstytucja nowej generacji, taka, która pozwoli nam działać dekady do przodu, a ktoś się zabawił i policzył, że średnia wieku tych osób, które znamy, to jest 74 lata, czyli na pewno są to ludzie bardzo doświadczeni, natomiast czy oni tak bardzo do przodu będą myśleć i tworzyć dokument, który będzie służył kolejne dekady Polakom? Panie pośle, bardzo proszę.
4: Ja bym zaczął od tego, że powiedziałbym o czymś takim, co w filozofii prawa funkcjonuje jak ustawowe bezprawie. I myślę, że dokładnie to przez ostatnie 8 lat robił pan minister Zbigniew Ziobro i dlatego doprowadził polski wymiar sprawiedliwości do takiej degrengolady, że teraz jest kłopot, żeby z tego wszystkiego wyjść. I pan poseł tutaj mówił o Trybunale Konstytucyjnym i o tym, że wyroki nie są publikowane. No to wiąże się właśnie z tym, że doprowadziliście do sytuacji takiej, że w białych rękawiczkach zabetonowaliście wszystko, co można było zabetonować, tylko i wyłącznie po to, żeby realizować swoje partykularne interesy. Nie o to chodzi w państwie prawa. Nie tak prawo powinno funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o konstytucję, myślę, że biorąc pod uwagę 97 rok, to jest konstytucja, na której dzisiaj pracujemy i która jest dzisiaj konstytucją obowiązującą, myślę, że te ostatnie 30 lat na tyle zmienił się świat i na tyle zmieniła się polityka, że być może my możemy zacząć rozmawiać faktycznie o tym, żeby usiąść do zmiany konstytucji. I ja tutaj przed tym bym się nie zamykał. Natomiast jeżeli ja słyszę, że pan prezydent z jednej strony mówi, że chce rozmawiać, co uważam za sygnał jak najbardziej pozytywny. Natomiast z drugiej strony powołana do tej konstytucji jest na przykład pani Julia Przyłębska, która przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa, tak, do tej rady, przepraszam, która przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa jest traktowana jako synonim rozwalania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to ja się zastanawiam, czy my na pewno chcemy iść w tym kierunku, żeby o zmianie polskiej konstytucji rozmawiać z takimi osobami.
0: Pan, ja nie chciałbym... Jedno wtrącenie. Pan mówi, że Julia Przyłębska, bo pan jej nie akceptuje. A proszę zwrócić uwagę i zrozumieć, wczuć się w postawę prezydenta. Pan prezydent zaprasza do tej koalicji, do tej grupy osób, do tej rady, również was, obecnie rządzących. Pan jest umiarkowanego w miarę stronnictwa, ale zaprasza również z Koalicji Obywatelskiej ugrupowania, które
1: no, ale
0: w tej
1: trudno,
0: chwili
1: żeby o takim dokumencie
0: na każdym kroku,
1: rozmawiać z wybranymi tylko i ze swojego obozu.
4: Natomiast w mojej ocenie...
5: Koalicja Obywatelska, bo nie ma zamiaru rozmawiać z nikim, tylko sama ze sobą.
4: W mojej ocenie...
1: Koalicja Obywatelska póki co nie pisze nowej konstytucji.
4: Ale posłuchajcie, zastanówmy się nad jednym naprawdę bardzo prostym rozwiązaniem. Jeżeli my chcemy, tak po ludzku, zupełnie po ludzku, odsuwając całą politykę na bok, jeżeli my chcemy, żeby to się udało, to każde ugrupowanie powinno być reprezentowane
1: ale
4: przez człowieka.
1: Ale podobno zaproszenie zostały wysłane ja do rozumiem, wszystkich ale klubów
4: to,
1: i kół.
4: Tak, tylko jeżeli to się ma udać, to każda opcja polityczna musi mimo wszystko, musi zrobić pół kroku w tył i wybrać takiego przedstawiciela, żeby on był akceptowany przez całą resztę. Jeżeli każdy się teraz okopie, wbije, przepraszam, siekierę w stół i powie nie, koniec, kropka,
1: panie,
4: ja my wystawiamy
1: trzeba zaproszenie,
4: zaproszenie no
1: przyjąć i pójść zobaczyć, bo my, nie będziecie jako, w tym...
4: Pani redaktor, my jako Polska 2050 akurat od czasu do czasu, kiedy pan prezydent, zresztą podobnie jak koledzy i koleżanki z PSL-u, kiedy pan prezydent nas zaprasza na takie spotkania, to my uważamy, że należy rozmawiać. Nie zawsze można się dogadać, nie zawsze znajdziemy wspólną nić porozumienia, natomiast uważamy, że dla dobra Polski warto rozmawiać. Natomiast w takich sytuacjach jak ta, jeżeli powołana zostaje osoba, która budzi tak negatywne i tak skrajne emocje, to moim zdaniem to od razu zamyka pewną furtkę i temu projektowi nie wróży niczego dobrego.
6: Właśnie, ja tylko chciałem jedno zdanie.
1: Dobrze.
6: Że owszem, jest potrzebna, tylko debata konstytucyjna powinna być spokojna i nie powinna się odbywać
1: w atmosferze napięć, prawda?
6: Tak, i być uwikłana w bieżącą sytuację polityczną po prostu. To jest oddzielna rzecz. Tak, konstytucja nie jest pisana pod konkretne sytuacje, jakie mamy teraz polityczne, tylko to jest uniwersalny dokument. Czy świat się zmienił? Zmienił się, owszem. Jest potrzeba popracowania nad nową konstytucją, ale tak jak mówię, w spokojnej atmosferze, gdzie a nie takiego konfliktu, który mam obecnie.
1: Pan poseł Adam Dziedzic, PSL.
7: Już mówię, proszę państwa, informowanie przez głowę państwa na sali plenarnej wszystkie partie polityczne, że oto do 2030 roku zamkną się prace nad nową ustawą zasadniczą, to już było dziwne.
2: To były momencie, krzyki, tam nie było...
7: W momencie ogłaszania. Te połajanki to naprawdę dla mnie rzecz niesamowita. Dokładnie. Budowanie właśnie takiej narracji, między innymi przez pana Boguckiego, który w ogóle się chyba rozjechał, chłopisko, naprawdę już nawet nie wie, co mówi. Ostatnio, proszę sobie wyobrazić, przekazał taką informację, że prezydent Nawrocki pojechał do Wiktora Orbana, żeby
0: jeden z najbardziej zrozumiałych dla społeczeństwa polityków.
7: Ale pan mi da skończyć, żeby przestrzec go przed dealami z Wiktorem Orbanem. Pan słyszał coś takiego? Ja to muszę taki bzdury wysłuchiwać. No i po co mi to jest potrzebne? Ale Polacy też
1: z
7: to wysłuchują.
1: Z Władimirem Putinem może.
7: Nie. Wiktorem Orbanem. Tak, no zachęcam.
1: Nie słyszałam.
7: Do wypowiedzi.
5: Czuję się jak Kierwiński na Święcie Strażaka.
7: A chętnie pani to upublicznie. No. Ja to była taka ciekawostka, nawet nie zrozumiał chłopisko, z czego się ludzie śmieją. No bo to naprawdę, to trzeba być śmiesznym już ewidentnie, żeby coś takiego mówić. Ale wracając do tematu. Zmiana ustawy zasadniczej nie bierze się z potrzeby pana prezydenta, bo nawet boskość Hirohito skończyła się chyba cesarza w 1947 roku, panie pośle. I na tym się temat zakończył w naszej cywilizacji.
1: Ale pan prezydent konsekwentnie i z przyjemnością mówił.
0: Ja na środowisko polityczne, pan Józef Zygmunt reprezentuje w tej radzie, bo pan to widzę,
7: ale momencik,
0: nie byłby chętny.
7: Ale chwileczkę, momencik. I teraz dokończmy. Pan mówi o przestrzeganiu prawa. No przecież łamanie dzisiaj prawa właśnie, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest taki no wprost dzisiaj od prezydenta Nawrockiego. To nic jest innego, tak? Przepraszam, ja będę przeglądał dokumenty, sprawdzę, czy się nadają, czy się nie nadają. To nie są uprawnienia prezydenta. Zupełnie. Albo pan prezydent, jak to mówił, no wchodząc na funkcję głowy państwa, jeszcze nie wie, jak ten temat wygląda, więc może lepszych doradców trzeba by było zrobić. Ja to jestem w stanie zrozumieć, no bo zawsze taka nowość to gdzieś wygląda. Pan zwrócił uwagę, że no, premier się obecnie nie nadaje, ale proszę zwrócić uwagę, no dobrze, ale jak współpracował, czy nawet kohabitował z Andrzejem Dudą. to widział pan takie sytuacje, jak teraz mają miejsce? A gdyby pan nie widział, to ja panu dam taki prosty przykład.
0: Widziałem, jak pan premier odliczał dni do końca kadencji prezydenta
7: Dudy, ale daj mi pan skończyć.
0: Bo cieszył się, ile dni pan skończy, bo kolega będzie prezydentem.
7: Daj mi pan skończyć.
1: Teraz mówi pan poseł Adam Dziedzic.
7: Rona, 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy to było 1066 ustaw podpisanych i 9 zawetowanych. Wie pan, ile przez pierwsze miesiące do końca roku 2025 zostało ustaw zawetowanych, a ile podpisanych przez obecnego prezydenta? Wie pan? No proszę bardzo, niech się pan podpisze.
1: Nie sprawdziłam,
0: ale myślę, że około
7: 90%
0: tak strzelam było. Pana,
7: 95 ustaw podpisanych, 23 zawetowane.
0: No to tak bardzo dobrze panu powiedziałem. To jest mniej więcej 15%.
7: Nie, bardzo źle pan powiedział. Panu powiem dlaczego. Bo to jest, proszę pana, licząc tak na spokojnie, to jest 12 setnych weta na dzień. 12 setnych weta na dzień. Czyli jak będziemy jechać tak...
5: Szanowny panie,
0: strzeże Polaków przed złym prawem
1: nie
0: teraz alternatywne projekty i bardzo często wracacie z tymi alternatywnymi projektami i
7: je odrzucacie. Ale da mi pan skończyć, dobrze, bo wtrąca się pan cały czas. Ja słuchałem pana z uwagą. No, nawet jeśli bez uwagi, to grzecznie, wie pan, milczałem. Ale pan cały czas się wcina. No ja miałbym taką prośbę, ja tu pierwszy raz jestem.
1: Bardzo proszę.
7: Ale
1: pan mi się też wcinał.
7: Bardzo bym prosił. Może, wie pan, może nie ostatni, no ale to mimo wszystko.
1: Nie, no na kultura. Pewno nie ostatni.
7: Cieszę się bardzo.
1: Ja pana też przecież wzywałem.
7: Spokojnie. Więc kończąc tylko, to się musi brać z konkretnej potrzeby. Wie pan, z konkretnej potrzeby i z porozumienia dzisiaj.
0: Polska ma potrzebę nowej konstytucji.
7: Ale to są potrzeby dzisiaj artykułowane tylko i wyłącznie przez pana prezydenta Nawrockiego, a nie przez środowiska społeczne i polityczne oraz poprzez Polaków, rozumie pan? I to, na co się pan powoływał właśnie na te wszystkie tematy.
1: Stawiamy kropkę, bo bardzo proszę, pan Michał
5: szybko,
1: i pan...
5: Szybko mówię. Po pierwsze, system w Polsce, który mamy obecnie, system konstytucyjny, jest trochę przestarzały, to raz. Dwa, jest podeptany przez dwie największe partie, PiS i Platformę, równo je będą teraz się wyzywać od jednej, że jedni to zrobili, drudzy to zrobili. Prawda jest taka, że jedna i druga partia tą konstytucję podeptała. My proponujemy reset konstytucyjny, który bez tych zmian nie będzie możliwy. Natomiast samo komentowanie czegoś, co jeszcze absolutnie nie powstało, jest w ogóle jakąś aberracją logiki, bo ja mam propozycje. Usiądźmy wszyscy do stołu, zacznijmy rozmawiać, tylko że ja widzę od razu, że Platforma Obywatelska się obraża, PSL się obraża, że nie przyjdzie, chociaż już jest tam Józef Zyk,
1: który
7: tam był. Ale proszę, towarzyszki pani Przyłębskiej, no rany boskie.
5: Pan podobno miał mnie przerywać.
7: Rany boskie.
5: Pan podobno miał mnie przerywać i
7: poprawiam się.
5: Oburzał się pan na Piotra Uścińskiego. To jest jedna rzecz. Zacznijmy siadać i usiąść i rozmawiać, bo to jest najprostsze, co może być. My nie musimy tej konstytucji przewracać, możemy ją tylko i wyłącznie poprawić, doprowadzić do takiej, która pozwoli działać chociażby polskiemu sądownictwu.
1: Bardzo konstruktywny wniosek, panie
5: i sądownictwo
1: Michale,
5: w Polsce wymaga takiej zmiany, bo nie da się tego zrobić, przerzucając się tylko na personę w Trybunale Konstytucyjnym. Tam trzeba jawnego resetu i zaczynania wszystkiego od nowa.
1: I
5: to jest bardzo proste.
1: Pan poseł Piotr Kandyba, koalicja.
2: Pan prezydent powołał kolejną radę. Nie wiem, czy to jest setna, czy dwusetna rada. Ludzi, którzy tak naprawdę nie mają nic do gadania w tych sprawach.
1: Niech pan da szansę prezydentowi, bo jeszcze nie znamy całego składu.
2: Tak jak byłem na świętach teraz niepodległości, przepraszam, na święcie konstytucji, ludzie się po prostu śmieją z tego, że nagle pan prezydent wyskakuje z poprawą konstytucji, którą, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, 70% naszych mieszkańców, Polaków, nie chce, żeby nic majstrować. Pan prezydent idzie w kierunku pana Orbana, na szczęście pana Orbana już nie ma i takiej konstytucji my nie chcemy, a najprostszym rozwiązaniem jest, dzisiaj według sondaży mamy większość parlamentarną. Niedużo nam brakuje do większości odrzucania wet pana prezydenta i skończy się ten cały cyrk i ta cała polityka bezsensowna przeciwko kraju, naszemu kraju. A jeszcze mamy próg jeszcze jeden, to jest większość konstytucyjna. 307 posłów, posłanek i tak naprawdę
1: kończyć,
2: zmienimy i zakończymy
1: pośle,
2: ten cały cyrk, który pan prezydent nam
1: odliczać.
2: Pokazuje.
1: Super, na pewno jeszcze do tematu wrócimy nieraz. Pięknie dziękuję za dziś. Zapraszam
7: dziękujemy.
1: Za tydzień.
7: Dziękujemy bardzo.
4: Do usłyszenia.
8: To była powtórka audycji.

0: Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
1: A także Natasza Harłampowicz. Jesteśmy od samego rana z Państwem, ale dzisiaj główną rolę o świcie odgrywa słońce, które przyszło do nas 5 minut przed chwilą, kiedy przywitaliśmy Państwa, bo minęła godzina 5, a słońce przyszło do nas dzisiaj o godzinie 4:55, a więc jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry.

No, myślę, że nas też już nic nie powstrzyma w wejściu do wtorku, 5 dnia maja, który jest 125 dniem w kalendarzu gregoriańskim, a do końca 2026 będziemy liczyć 240 świtów, dokładnie pozostaje do imprez sylwestrowych. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem na początku naszego spotkania, słońce przyszło do nas 5 minut przed godziną 5, pozostanie z nami do godziny 29, co czyni ten dzień dłuższy od najkrótszego, 7 godzin i 32 minuty, a więc wtorek potrwa 15 godzin i 13 minut. Jeśli chodzi o pogodę, również powinniśmy być zadowoleni, bo promieni słonecznych dzisiaj na pewno nie zabraknie, choć od czasu do czasu schowają się za niegroźne chmury. W przypadku północnej części Mazowsza tutaj sytuacja może być gorsza, ponieważ nawet w tej chwili krążą tam deszczowe chmury. W okolicy Ciechanowa w tej chwili powinno padać, w okolicy Ostrołęki również chmury deszczowe. No i tak niestety pozostanie do końca dnia, że te chmury deszczowe, które dzisiaj płyną przez Polskę, będą zahaczać o północną część naszego regionu, a pozostała część raczej pod wpływem słońca i delikatnych, niegroźnych chmur. I teraz temperatura, na pewno ta temperatura Państwa ucieszy. 27 stopni Celsjusza, to jest ta maksymalna, którą dzisiaj będziemy mogli oglądać na swoich termometrach. W Warszawie na przykład będzie 27. Słońce w swojej najwyższej pozycji będzie o godzinie 12.32, to będzie zenit, czyli tak zwane górowanie, 54,1 stopnia. Zaczynamy więc wtorek, 5 maja, mówimy Państwu dzień dobry.

krokiem Michaela Jacksona wkraczamy w nowy dzień. Przypomnę, wtorek przed nami, zaczynamy, rozkręcamy, stawiamy do pionu, piąty dzień maja. Dzisiaj, proszę Państwa, z życzeniami idziemy do osób o imionach. Anioł, Eutymiusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Maksym, Penelopa, Pius, Stanisław, Teodor oraz Waldemar. Jaka jest Irena? No to jest imię o starożytnych greckich korzeniach. Do Europy trafiło bardzo wcześnie i rozprzestrzeniło się w wielu krajach. W Polsce funkcjonuje od średniowiecza. Największą popularność natomiast osiągnęło w pierwszej połowie XX wieku. Dzisiaj jest rzadziej nadawane. Dobrze funkcjonuje w różnych językach. Z tym imieniem wiążą się także konkretne cechy. Irena to bardzo często osoba spokojna, opanowana, nie działa impulsywnie, ma silne poczucie równowagi, szuka harmonii w życiu i relacjach, jest odpowiedzialna, jest konsekwentna, potrafi działać długofalowo i jest bardzo cierpliwa, bywa refleksyjna. Zanim podejmie decyzję, analizuje sytuację, w relacjach jest lojalna i serdeczna, ceni stabilność, szczerość, zaufanie. Kojarzy się z ciszą, równowagą i wewnętrzną siłą. To jest imię kobiet, które wnoszą spokój i porządek do swojego otoczenia. Wynika z tego, drodzy panowie, że to właśnie Irena jest ideałem i zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest to imię tak rzadko nadawane. Ale Waldek też niczego sobie chłopak, o tym już za chwilę. Zaczynamy zatem wtorek. Przypomnę, to jest piąty dzień maja. Dzień dobry.

To Jamiroquai, oczywiście JK. Jest 18 minut po godzinie 5. Stawiamy na nogi słoneczny dzisiaj dzień, 5 dzień maja. Przypomnę Państwu, że te najwyższe temperatury dzisiaj mogą nawet osiągnąć wartość 27 stopni Celsjusza, więc zapowiada się ciepły dzień. Tymczasem spoglądamy w otchłań historii muzyki, bo przechodzimy teraz do kalendarium muzycznego. 5 maja w 1961 roku urodził się bardzo ważny dla Polaków perkusista zespołu TSA, czyli Marek Kapłon. W 1962 roku przyszedł na świat Gary Daly. To jest wokalista, gitarzysta, współzałożyciel zespołu China Crisis, jednej z bardziej charakterystycznych formacji brytyjskiego popu lat 80. No, ich muzyka wyróżniała się wielką subtelnością. Zamiast mocnego uderzenia stawiali raczej na melancholię, na melodię, na bardzo eleganckie aranżacje. A głos Daly'ego jest bardzo spokojny, lekko melancholijny, idealnie dopasowany do ich stylu. No a jeśli chodzi o największe przeboje, Wishful Thinking na przykład, czy piosenka, której dzisiaj posłuchamy, Crisis łączyli pop z bardzo eleganckim brzmieniem nowej fali. Posłuchajmy.

Dziś rocznicę urodzin obchodzi Gary Daly, przypomnę, wokalista zespołu China Crisis. Crisis. Idziemy dalej, proszę Państwa, 5 maja w 1978 roku urodził się Piotr Rogucki. No cóż, polski producent, kompozytor, gitarzysta, który zbudował swoją pozycję na stylu elektroniki, muzyki popularnej. Jego utwory bardzo często łączą również brzmienie gitar, ale robi to w sposób mało kolizyjny, dlatego też jego utwory często bywają, czy mają bardzo dobre miejsca na listach przebojów, także na naszej liście, do której zapraszamy w piątki po godzinie 19. Dzisiaj posłuchamy Kuby Karasia, ale nie będzie to ani zespół The Dumplings Piotra Roguckiego oczywiście, ani nie będzie to zespół The Dumplings, który założył z Kubą Karasiem, ani nie będzie to zespół Koma, ale będzie to współpraca z piosenkarką, którą znamy doskonale, bo to przecież Zalia. Bardzo proszę.

dzisiejszy solenizant Piotrek Rogucki i Zalia zaśpiewali wspólnie. Również 5 maja w 1981 roku urodził się Craig David, piosenkarz związany z muzyką R&B. Natomiast w 1988 na świat przyszła Adele, piosenkarka, jedna z najważniejszych wokalistek współczesnej muzyki popularnej. Jej wielkim atutem, siłą, to jest oczywiście bardzo głęboki, bardzo emocjonalny głos, natychmiast rozpoznawalny. Ona nie potrzebuje bardzo rozbudowanych produkcji, zresztą jej piosenki o tym również świadczą. Wystarczy fortepian i melodia i jej głos, no i może sobie zapewnić te najważniejsze miejsca na listach przebojów. Przełom, warto to zaznaczyć, przyszedł z albumem, który nosił tytuł 21, i to właśnie wtedy takie utwory jak Rolling in the Deep czy też Someone Like You trafiły do globalnej publiczności.

Kolejna solenizantka, czyli Adele, zaśpiewała dla nas, ale także 5 maja w 1994 roku urodził się kolejny żeński piękny głos należący do Celeste. To jest brytyjska wokalistka, która no, wyróżnia się klasycznym, soulowym brzmieniem głosu podanym we współczesnej formie, bo jej piosenki raczej jednak są bardzo mocno zakorzenione w tym brzmieniu muzyki współczesnej. Jej głos jest bardzo głęboki, bardzo lekko zachrypnięty, przez co charakterystyczny, emocjonalny. No i cóż, warto dodać, że podobnie jak Adele, buduje napięcie głosem i interpretacją, nie próbuje imponować efektami w swoich piosenkach. Raczej te utwory jej są bardzo klasyczne. Natomiast wczoraj, słuchając jej piosenek, doszedłem do wniosku, że chyba najlepiej o świcie sprawdzi się piosenka o tematyce świątecznej. No zabrzmi na pewno wyjątkowo i nieco schłodzi powietrze, które dzisiaj może osiągnąć temperaturę nawet 27 stopni Celsjusza.

0: ważnych rozwiązań z zakresu automatyki, nawigacji i analizy otoczenia. I choć czasem wjedzie pod fotel, z którego nie potrafi wyjechać, to jednak na co dzień wykonuje zadanie, które jeszcze niedawno wydawało się całkiem futurystyczne.
1: No a ja jestem ciekawy, jak wiele podobnych rozwiązań działa wokół nas. Kolejne nowe technologie już jutro mniej więcej o tej samej porze, a w tej chwili na zegarach jest za 11 minut godzina 6. I won't

Gregory Porter zaśpiewał o godzinie 5.53. Tymczasem, proszę Państwa, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wczoraj reżim ciszy w wojnie z Rosją. Poczynając od północy z dziś na jutro, ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Szczegóły na rdc.pl. Zapraszamy.

To oczywiście Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World o godzinie 5.56. Proszę Państwa, zbliżamy się bardzo szybko do pierwszych wiadomości, do pierwszego serwisu informacyjnego Polskiego Radia RDC, który pojawi się już za niespełna 4 minuty. Natomiast ja przypomnę, że dzisiaj z prezentami, dobrą kawą, słodkościami idziemy do Anioła, Eutymiusza, Gotarda, Hilarego, Ireny, Ireneusza, Maksyma, Penelopy, Piusa, Stanisława, Teodora i Waldemara. Dzisiaj natomiast święto obchodzą osoby, które bardzo lubią myć się ręce, bo Światowy Dzień Higieny Rąk, ale także Dzień Bez Makijażu, przypominam paniom, Międzynarodowy Dzień Położnej, a także Dzień Europy obchodzimy dzisiaj.

0: Jest godzina 6. Najważniejsze informacje zebrał dla Państwa Bartek Sobczyk.
1: Dzień dobry i zapraszam. Jest rozejm między Rosją i Ukrainą. Swoją decyzję ogłosił Kijów po ruchu Moskwy. Rękoczyny w Warszawie, a chodzi o spór w sprawie kamienicy. W RDC też dwa słowa, które mogą wywołać dreszcz: dentysta i matematyka. Za chwilę więcej o m.in. maratonie maturalnym. Na Ukrainie od północy ma obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską, natomiast Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, wtedy gdy Rosjanie będą świętować 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że będzie działać według zasady: jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich kontrataków. Rękoczyny przy Solcu 50 w Warszawie i sprzeczne wersje uczestników. To najnowsza odsłona trwającego od lat konfliktu między właścicielami lokali usługowych, a większościowym właścicielem i administracją budynku. Ze szczegółami o poranku w RDC Jan Olęcki.
2: Właściciele lokali mówią o podwyżkach, ograniczaniu dostępu do części wspólnych i problemach z prowadzeniem działalności. W sprawę zaangażowały się miejskie instytucje, a część wątków trafiła do sądu, o czym mówi jedna z właścicielek lokalu, Ola Andrychowicz.
3: Zaczęło się 4 lata temu, kiedy jedna rodzina wykupiła większość udziałów w tym budynku. No i od razu weszli z buta, przejmując zarząd.
2: Ostatnio doszło do rękoczynów. Jak relacjonuje hydraulik Ryszard Buczek, doszło do nich podczas prac przy przywracaniu dostępu do wody.
4: Śpiąkiem mi sprzedał, rozciął usta i policja na sygnale przyjechała, no rozbroili go, no zakuli w kajdany. W międzyczasie też wezwali pomoc medyczną dla mnie.
2: Administrator twierdzi, że to on został zaatakowany i złożył zawiadomienie o przestępstwie. Sprawa jest znana policji i władzom Warszawy. Punktem zapalnym pozostaje m.in. brama w Prześwicie, która według mieszkańców blokuje dostęp do kilku sąsiednich nieruchomości.
1: Wysokie i średnie zagrożenie pożarowe dominuje w lasach. Najwyższym alertem 3 stopnia objęte jest m.in. województwo mazowieckie. Zakazu wstępu do lasów nie ma, ale można spodziewać się większej liczby patroli strażników leśnych. O zagrożeniu pożarowym informują także alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O pojawieniu się ognia w lesie należy niezwłocznie poinformować służby ratunkowe. 6,49 za litr benzyny 95, diesel nie droższy niż 7 zł i 31 groszy. Oznacza to wzrost maksymalnej ceny benzyny. Po długim weekendzie nie zmieniła się cena diesla. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dziś po południu i określi ceny na środę.
5: To są wiadomości RDC.
1: Wójt gminy Stara Kornica miała dużo szczęścia, tak mówią lekarze o ranach, jakie odniosła w ataku nożownika Beata Jerzman. Leczenie przebiega prawidłowo, ale czeka długa ją droga powrotu do zdrowia. Beatę Jerzman zaatakował nożem pracownik gminnej spółki. Kobieta przeszła operację i cały czas przebywa w szpitalu. Mówi lekarz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Mariusz Mioduski.
6: Nie znamy terminu dokładnego, w którym pacjentka opuści szpital. Będzie to uzależnione oczywiście od stanu zdrowia i przebiegu rekonwalescencji i gojenia ran.
1: 42-letni Krzysztof A. zaatakował wójt w środę po południu. Usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Gabinety stomatologiczne wróciły do 2 ciechanowskich szkół podstawowych. Z bezpłatnego leczenia mogą korzystać także przedszkolaki. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Piórkowska.
7: Wyleczą chory ząb, zadbają o profilaktykę i edukację małych pacjentów. Gabinety stomatologiczne zostały otwarte w szkołach podstawowych nr 3 i 5 w Ciechanowie. Będą mogli korzystać z nich także uczniowie z 6 i maluchy z miejskich przedszkoli nr 1, 3, 4, 5 i 10. Zorganizowanie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci wymaga spełnienia kilku warunków, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
8: Przede wszystkim finansowanie ze strony NFZ-u, a także gotowość prywatnych stomatologów do prowadzenia takich gabinetów w szkołach. No i oczywiście szkoła musi mieć odpowiednie pomieszczenie do tego celu. Tam, gdzie te wszystkie elementy się spotykają, możemy skutecznie działać.
7: Obydwa gabinety stomatologiczne zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do leczenia najmłodszych mieszkańców Ciechanowa. Katarzyna Piórkowska, Polskie Radio RDC.
1: Ogród sensoryczny przy szkole podstawowej numer 12, parkingi przy Niepodległości, remont Aleksandrowskiej czy wydarzenia kulturalne. Siedlczanie zgłosili 34 pomysły do budżetu obywatelskiego. To mniej niż w poprzednich edycjach, ale w tym roku zmieniły się też zasady. Pojawiły się m.in. progi finansowe, mówi skarbnik miasta Kazimierz Paryła.
9: Pierwszy do 200, następny między 200 a 400 i powyżej 400, od 400 do 800. I po prostu tych projektów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o projekty drogowe.
1: Teraz czas na weryfikację zgłoszonych projektów, a głosowanie we wrześniu. Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. O godzinie 9 ponad 450 tysięcy absolwentów liceów i techników zmierzy się z królową nauk.
10: Matematyka super, dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
11: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
12: To nadal jest podstawa, którą z palcem nie powiem gdzie, zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
1: Maturzyści na rozwiązanie egzaminu z matematyki mają 180 minut, a pojutrze test z języków obcych.

0: Do 27 stopni dziś ponownie wzrosną temperatury na Mazowszu i takiej możemy spodziewać się m.in. w Warszawie, ale też w Siedlcach. Bardzo ciepło będzie również w innych miastach naszego regionu. Do 27, do 28 jeszcze w Radomiu. 24, czyli tylko nieco chłodniej, dzisiaj w Płocku, do 23 w Ostrołęce. Tu może dziś popadać deszcz, a lokalnie także zagrzmieć. 23 stopnie spodziewane są w Ciechanowie, a w tym momencie maksymalnie do 13-14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i był to mecz 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak od 36. minuty w dodatku grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Blasko. Liderem tabeli pozostaje Lech Poznań, drugi jest Górnik Zabrze, a trzeci GKS Katowice. Radomiak ma 43 punkty na koncie i 8. miejsce. Lechia jest na 15. pozycji. Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlen Wisłą Płock 21-32. W pierwszym meczu półfinału Superligi najwięcej bramek dla gości 9 zdobył Sergiej Kozorotow. Spotkanie rewanżowe w sobotę w Płocku. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Tak spotkanie podsumował trener Tomasz Radzimski.
2: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali.
0: Wcześniej z turnieju kobiet odpadły Polki. W 1/16 finału biało-czerwone przegrały z Chinkami 1-3.
1: Autopromocja.
3: Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Marcin Przychodniak. Człowiek dowcipny, rozmawia z kimś takim jak pan w obecnej sytuacji, rozpoczyna. Co tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno?
4: To Wyspiański tak, ale to było dawno temu. Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Ja zachowam się jak rasowy analityk i odpowiem, to zależy.
3: Przejdźmy do bardziej konkretnych stwierdzeń i pytań. Czy Chiny korzystają na konflikcie na Bliskim Wschodzie?
4: I tracą, i korzystają, chociaż chyba więcej korzystają niż tracą.
3: Nazywam się Jarosław Bugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
1: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
5: Dzień dobry, mówię państwu, 5 maja. W 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, polski nowelista, powieściopisza, pisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla. 77 lat temu powstała Rada Europy. W 1950 utworzono Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. W roku 2000 w Warszawie odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza. 21 lat temu po raz pierwszy maturzyści 3-letnich szkół średnich pisali maturę według tak zwanych zasad nowej matury. Dzień dobry, mówimy państwu o świcie, jest 6:10.

No oczywiście, piosenka wiecznie żywa i pięknie zabrzmiała właśnie dzisiaj we wtorek 5 maja o godzinie 6.14. Przypomnę Państwu, że to jest 125. dzień w kalendarzu. Do końca 2026 odliczymy 240 dni. Wtorek potrwa 15 godzin i 13 minut i bardzo szybko zbliżamy się do tego najdłuższego dnia w roku. Natomiast wtorek jest dłuższy od najkrótszego, 7 godzin i 32 minuty. Dzisiaj słońce przyszło do nas bardzo wcześnie, bo 5 minut przed godziną 5 o 29 nastąpi zachód słońca. O godzinie 12.32 słońce będzie w najwyższej, najlepszej formie, a jest dzisiaj w znaku byka. I przypomnę raz jeszcze temperatury. Dzisiaj bardzo wysokie temperatury na Mazowszu, bo nawet do 27, miejscami 28 stopni Celsjusza. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy stoją w tej chwili w korkach, szczególnie na moście w Zegrzu w kierunku Legionowa.

No ta piosenka sama w sobie jest dobrym budzikiem. Oczywiście Wake Me Up Before You Go Go to Wham o godzinie 6.19. Wspomniałem o moście w Zegrzurze, jest zakorkowany, ale także trasa toruńska już w tej chwili ma kolor czerwony. Pułkowa w Łomiankach również korkuje się w kierunku centrum, no i Puławska do południowej obwodnicy Warszawy również powoli nabiera sił, jeśli chodzi o korki. A dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Europy. To jest święto, które upamiętnia tak zwaną deklarację Schumana z 1950 roku, która zapoczątkowała współpracę europejską i stała się fundamentem dzisiejszej Unii Europejskiej. To jest dzień, który przypomina o idei jedności współpracy między krajami Europy. Po II wojnie światowej pojawiła się potrzeba budowania pokoju i stabilności. Plan przedstawiony przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana zakładał współpracę gospodarczą, która miała zapobiegać konfliktom. Z czasem ta współpraca rozwinęła się w Unię Europejską, wspólnotę państw, które łączy wiele zasad, takich jak swobodny przepływ osób, towarów czy też usług. No, Dzień Europy to okazja, żeby przypomnieć, że różne kraje mogą działać razem, mimo różnic językowych czy kulturowych. Jest 20 minut po godzinie 6. Dzień dobry.

The Weeknd, 23 minuty po godzinie 6. To jest ta pora, kiedy namawiam do posłuchania piosenki dnia, a jednocześnie propozycji do listy przebojów. Piątki, godzina 19 do 20. Analizujemy 20 utworów, które Państwo układają w odpowiedniej kolejności. Oczywiście swoimi głosami o nie proszę. rdc.pl, zakładka lista przebojów. Tam maszyna do głosowania jest przygotowana dla Państwa. Jest przygotowana również piosenka dnia. Jest nią utwór zatytułowany Window. To jest nowy utwór zespołu Foo Fighters. Bardzo niedawno ukazał się, bo 24 kwietnia, jako singiel, który promuje 12 z rzędu album tej grupy. Album zatytułowany jest Your Favorite Toy. Jest piosenka ta, jest to, opisuje w pewnym sensie to, co dzieje się w zespole, to, co panowie w zespole widzą dookoła siebie, a więc właściwie tematy, które powtarzają się w przypadku wielu wykonawców, którzy w tej chwili piszą teksty swoich piosenek. Posłuchajmy zatem po raz pierwszy utworu, który nosi tytuł Window. To zespół Foo Fighters.

0: 6.30, czas na wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Jest szansa na wyczekiwany deszcz, nowe prognozy na początek, a potem apel do motocyklistów i kierowców samochodów. Odpowiedzialność leży po obu stronach. Dziś też jesteśmy z maturzystami. Na ich drodze królowa nauk. Po słonecznym i upalnym początku maja nadejdzie zmiana pogody już od jutra w naszym województwie. Prognozowane są zachmurzenia, a także deszcz. Mówi nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: W całym regionie pojawią się już przelotne opady oraz burze. Nadal najchłodniej będzie na północnym zachodzie, tutaj około 21 stopni, natomiast w centrum województwa i na południu temperatura wyniesie około 26 stopni.
0: Opady mogą poprawić sytuację w uprawach, ale też w lasach, gdzie obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed pożarami. Część motocyklistów wciąż przecenia swoje możliwości na drodze, a zwraca na to uwagę instruktor jazdy. Sezon motocyklowy wystartował w pełni, na drogach widać wyraźnie większy ruch motocyklistów. A oni powinni jeździć z większą przewidywalnością i pamiętać, że różnica gabarytów działa na ich niekorzyść. Tak mówi instruktor jazdy Łukasz Wolański.
2: Przede wszystkim to przewidywać ruchy innych kierujących, co może on zrobić i nie zawsze patrzeć na to, że się ma pierwszeństwo. Trzeba bardziej spodziewać się tego, że pojazdy nas nie widzą niż nas widzą i poruszać się z taką prędkością, że w razie czego, żeby mieć możliwość zatrzymania tego pojazdu.
0: Jednak odpowiedzialność leży po obu stronach i kierowcy powinni częściej patrzeć w lusterka. W całej Polsce tylko w czasie długiego weekendu życie straciło 10 motocyklistów, z tego dwa tragiczne zdarzenia miały miejsce na Mazowszu. Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, obywateli Bułgarii i Polski. Ze szczegółami sprawy zapoznał się nasz dziennikarz Miłosz Kuter. Miłosz, czym zajmowali się podejrzani?
3: Handlem ludźmi, sutenerstwem, rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi. Jak ustalili kryminalni, członkowie wspomnianej grupy z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, a pieniądze pozyskane podczas procederu lokowali m.in. w nieruchomości za granicą. Przestępcy werbowali kobiety narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Te działania zakończyła akcja kontrterrorystów, którzy dokonali zatrzymań na terenie Mińska Mazowieckiego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zarzutów 8 podejrzanym. Miłosz Kuter, Polskie Radio RDC.
0: Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości, przed uczniami matematyka. O nastawienie przed egzaminem nasz reporter pytał warszawskich maturzystów.
4: Myślę, że spoczko będzie dobrze. Tak mi się wydaje.
5: Dużo się uczyłeś?
4: No, do matematyki to ponad rok.
5: Czyli czujesz się pewnie?
4: No, myślę, że tak.
6: Lepiej niż przed polskim, kocham matematykę.
5: Okej, czyli będzie dobrze.
6: Będzie idealnie.
7: Dużo wiary, dużo Boga mam nadzieję, bo jest ciężko. Stresuję się strasznie.
5: Dużo się uczyłeś do matematyki?
7: Najwięcej ze wszystkich.
8: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy wiadomości o 6.30. A początek matur jak zawsze o godzinie 9.00. Tam również dziś będzie nasz reporter, a z nim usłyszymy się w kolejnych wiadomościach RDC. 14 stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie. Dla maturzystów dziś nawet później do 27. Ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali.
9: Reklama.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
11: Panie ambasadorze.
12: Co to znaczy dobrym ambasadorem?
11: No nie wiem, ja nie byłem ambasadorem, pan właśnie.
12: No tak, no dobry to taki, który ciężko pracuje i stara się wykazywać inicjatywą dla swojego kraju, który postara się promować ten kraj i też na przykład po tym, kto go żegna, jak wyjeżdża z placówki.
11: Język dyplomacji.
12: Czy ktoś o nim wie, powinien się dobrze też orientować w tym, co się dzieje w kraju, w którym urzęduje, znać dobrze język tego kraju.
13: Zapraszam na dyskusję publicystów od poniedziałku do czwartku. 8.30. Grzegorz Chlasta.
9: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
14: A 5 maja w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, polski nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla. 77 lat temu powstała Rada Europy. W 1950 roku utworzono Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. W Warszawie odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza i ten fakt odbył się 26 lat temu. Natomiast w 2005 roku po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali maturę według tak zwanych zasad nowej matury. Zaczynamy wtorek, 5 maja. Dzień dobry.
15: Halo, halo. Tutaj Zalia. Bardzo wam współczuję, że musieliście tak rano dzisiaj wstawać, ale skoro ja wam to dziś nagrywam, to znaczy, że ja też. Dlatego zróbmy sobie dobrą kawę. Pomyślmy o tym, za co jesteśmy wdzięczni. To nas na pewno nastroi pozytywnie na ten dzień. A wysłuchajcie przepięknej muzyki. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Te dźwięki dzisiaj, właściwie w tym roku, będą prowadziły męskie grania. Dzisiaj budzą Państwa o 6.39 we wtorek, 5 dnia maja, który jest 125 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Dzisiaj słońce przyszło do nas bardzo wcześnie, bo 5 minut przed godziną 5. Jest w znaku byka i będzie z nami do godziny 29, co czyni wtorek dniem dłuższym od dnia najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Dzisiaj będzie ciepło i słoneczne. Szczególnie w środkowej części, południowej części Mazowsza. Nawet 27-28 stopni wskażą termometry, natomiast w ciągu dnia mogą pojawić się chmury deszczowe na północnej części, czyli Ciechanów i Ostrołęka. To są te miejsca, te miasta, które mogą być zwilżone troszeczkę deszczem, który będzie przechodził od północy Mazowsza. W tej chwili tworzą się korki. Te trasy, które codziennie są zakorkowane, tak jest również dzisiaj. Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, trasa toruńska w kierunku Poznania, ulica Pułkowa nadal zakorkowana w kierunku centrum, Modlińska również pełna państwa samochodów, Puławska do południowej obwodnicy w Warszawy również zakorkowana. Także podobna sytuacja jest na Wisłostradzie, miejscami bardzo się korkuje, szczególnie przed tunelem, w tunelu i za tunelem. Jest dużo państwa samochodów i w ogóle ta trasa w kierunku Wilanowa jest pełna samochodów. Zacznijmy więc wtorek, 5 dzień maja, na zegarach jest 6.40. Przypomnę, że kolejne wiadomości właśnie za 20 minut pojawią się w Polskim Radiu RDC. A my jesteśmy do państwa dyspozycji codziennie od godziny 5 do godziny 7. Szukamy sposobu na to, żeby skutecznie wyciągnąć państwa z łóżek i doprowadzić też bezpiecznie do pracy. To teraz Kenny Loggins, przypominam Państwu, Footloose.

to oczywiście Kenny Loggins i dobrze jest wrzucić na luz Footloose, oczywiście ścieżka dźwiękowa do tego filmu, natomiast dzisiaj dużo, dużo słońca i dużo słodkości i pachnącej kawy. Życzymy solenizantom, jubilatom, wśród nich Anioł, Eutymiusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Maksym, Penelopa, Pius, Stanisław oraz Teodor i Waldemar. Waldek to jest imię o germańskich korzeniach. Imię pojawiło się w średniowiecznej Europie, szczególnie na terenach dzisiejszych Niemiec, a także Skandynawii. Do Polski trafiło kilka wieków temu, no i było wybierane głównie wśród elit oraz warstw wykształconych. Największą popularność osiągnęło w XX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie. Jest dłuższe niż wiele współczesnych imion, co daje mu bardzo dużą wyrazistość. Waldemar. Z tym imieniem wiążą się konkretne cechy. Waldemar to jest często osoba odpowiedzialna i zdecydowana, lubi mieć kontrolę nad sytuacją, jest ambitny, stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje. Często ma naturalne zdolności organizacyjne. Potrafi zarządzać ludźmi i zadaniami, bywa wymagający zarówno wobec siebie, jak i innych. Ceni porządek, ceni jasne zasady. W relacjach natomiast jest lojalny, bezpośredni, nie lubi niedomówień. Taki jest Waldek. Wszystkiego dobrego tym, którzy w tej chwili dzień zaczynają. Z Polskim Radiem RDC jest 6:45.

0: sprawy z prawobrzeżną częścią miasta. To jedna ze sztandarowych realizacji czasów gierkowskich. Składa się z ulicy Wawelskiej, Alei Armii Ludowej, Mostu Łazienkowskiego i Alei Stanów Zjednoczonych. Jej głównym celem było przejęcie ruchu tranzytowego i międzydzielnicowego, by ominąć zatłoczone centrum miasta oraz zapewnić najkrótsze połączenie południowych dzielnic Warszawy po obu stronach Wisły. Pomysł budowy trasy wraz z mostem pojawił się już w latach 30. XX wieku, jednak budowa rozpoczęła się dopiero w 1968 roku. Po przerwie wznowiono ją w 1971 i ukończono w 1974 roku pod kierownictwem projektanta Józefa Sygalina. Trasa ma około 8 km długości i obejmuje 8 estakad, 3 tunele oraz most przez Wisłę, a także liczne węzły komunikacyjne i przejścia dla pieszych. Budowa stanowiła ogromne wyzwanie techniczne i urbanistyczne, wymagała przecięcia ulic i terenów zielonych oraz integracji z istniejącą infrastrukturą miasta. Prace były szeroko komentowane i uznawane za prestiżową inwestycję PRL. Często pojawiały się w mediach, filmach, serialach, piosenkach, na przykład w 40-latku. Otwarcie trasy miało miejsce 22 lipca 1974 roku w czasie obchodów 30-lecia Manifestu Lipcowego. Trasa Łazienkowska stanowi do dziś kluczową arterię komunikacyjną Warszawy.
1: A tymczasem korki tworzą się na ulicach Warszawy. Dzisiaj wyjątkowo dużo jest takich miejsc, gdzie faktycznie sporo państwa samochodów stoi, a nie jedzie. Aleja Stanów Zjednoczonych w kierunku Mostu Łazienkowskiego jest zakorkowana. Aleja Solidarności do Targowej, Wybrzeże Helskie do Olszowej, Aleja Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich, Wał Międzyszyński w kierunku Mostu Łazienkowskiego. No to są korki, które widać z kosmosu praktycznie rzecz biorąc, ale faktycznie Warszawa jest zakorkowana. Szczególnie przed skrzyżowaniami państwa samochodów jest bardzo dużo. Na zegarach jest 6:51.

0: ostatnio w grach.
1: SOS, Błażej Król, bardzo dziękujemy i witamy w ten piękny poranek Grzegorza Chlastę.
2: Dzień dobry. Wynalazca stojący za światowym hitem odkurzaczem robotem teraz proponuje roboty, które tworzą emocjonalną więź ze swoimi właścicielami. To są takie stworki, trochę przypominające takie zwierzaki, dzieciaki, mrugają, machają ogonkiem, przytulają się. Wall Street Journal zorganizował taką konferencję, na której można było tego stworka zobaczyć, też na platformie X. Jest on dzisiaj przedstawiany. Będziemy mówić w poranku RDC trochę o zwierzętach, trochę o nowych technologiach. No i o tym, co się dzieje na świecie. Interwencja Ameryki w Iranie może wpływać na prawa pasażerów w Unii Europejskiej. Spodziewać się można ogólnie przyjętej wytycznej zwalniającej przewoźników z obowiązku wypłaty odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty, które będą pokłosiem niedoborów paliwa. Może się tak zacząć dziać, że tego paliwa w Europie po prostu zacznie brakować. O tym też więcej po siódmej w przeglądzie prasy. Po 7:30 Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki i ciąg dalszy opowieści o Rumunii po wojnie, o Czałczesku, o Dacii. Po 8:30 komentatorzy, dzisiaj Eliza Olczyk, Jarosław Gugała i Łukasz Warzecha będą naszymi gośćmi, a po 8:00 Robert Sitnik, pierwszy wicewojewoda mazowiecki, sekretarz generalny Polski 2050.
1: Takim najlepszym paliwem o tej porze to jest chyba kawa dla wielu z nas, a więc takiej dobrej, smacznej kawusi Państwu życzę. Ja taką właśnie w tej chwili zacząłem już pić, kawusia, którą poczęstowała mnie Natasza, bardzo, bardzo pyszna i smaczna. Natomiast nie pamiętajmy dzisiaj, że dzień bez makijażu zaczynamy. Międzynarodowy Dzień Położnej, również dzisiaj Dzień Europy i Światowy Dzień Higieny Rąk. Bardzo ważne. To tyle na dzisiaj. Jutro się widzimy i słyszymy o godzinie 5:00. Natasza Harłampowicz i Paweł Bobrowski. Miłego dnia.

0: Siódma wiadomości, Bartek Sobczyk.
1: Tragedia w Warszawie. Mężczyzna wyskoczył z okna i zginął. Sprawa jest zawiła. Od rana pracują nad nią śledczy, ale też nasz dziennikarz i jego nowe ustalenia na początek. Apel o zgaszenie papierosa w lesie. U nas też apel o rzucenie palenia w ogóle, a pomogą w tym w Płocku. Za chwilę też wiadomości sportowe, a w nich zajmiemy się m.in. piłką nożną. I na początek w RDC nowe ustalenia w sprawie tragedii na warszawskim Żoliborzu. Podczas policyjnej interwencji zginął mężczyzna, który wypadł z okna. W studiu jest nasz reporter Adrian Pieczka.
2: Dzień dobry.
1: Adrian ustala szczegóły tej sprawy i co wiemy na ten moment.
2: Wewnątrz mieszkania przy Powązkowskiej znajdowało się także ciało drugiego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie, który potwierdziła mi stołeczna policja. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie wczoraj po godzinie 18.30. Chodziło o niepokojący zapach z jednego z lokali. Nie mogli wejść do środka, dlatego wezwali straż pożarną i dostali się do jednego z mieszkań z podnośnika. W trakcie interwencji przebywający tam mężczyzna próbował uciec przez okno i spadł z trzeciego piętra. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Drugiego.
1: Sprawę wyjaśniają policjanci. Pod nadzorem prokuratury trzymamy w tej sprawie rękę na pulsie.
3: Uwaga kierowcy, ważna wiadomość.
1: To są utrudnienia na krajowej numer 57 między Przasnyszem a Chorzelami, dokładnie w pobliżu miejscowości Brzezice. Osobówka uderzyła w drzewo, dwie osoby są poszkodowane, droga zablokowana. No i te utrudnienia mogą według drogowców potrwać nawet do 3 godzin. Zabójca ratownika medycznego stanie przed sądem. W Siedlcach rozpoczyna się proces Adama Czy. W naszym siedleckim studiu wiadomości RDC jest już Aneta Borkowska. Dzień dobry, Aneta.
4: Dzień dobry.
1: Przypomnij tę bulwersującą sprawę.
4: Do tragicznego zdarzenia doszło 25 stycznia ubiegłego roku. Podczas libacji alkoholowej w bloku przy ulicy Sobieskiego w Siedlcach Adam Czy uderzył się w głowę. Sam wezwał pogotowie. Medycy postanowili zabrać go do szpitala. Wtedy 59-latek chwycił 2 noże. Jednym ranił młodszego ratownika w rękę, drugim ugodził w klatkę piersiową 64-letniego Cezarego L. Medyka nie udało się uratować. Adam Czy został zatrzymany i usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy, lecz twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Zdaniem biegłych psychiatrów był jednak poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny.
1: Aneta Borkowska, bardzo dziękuję za tę informację. Adamowiczy grozi dożywocie, a proces rozpocznie się o godzinie 9. Wysokie, a miejscami nawet bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Powinniśmy spodziewać się większej liczby patroli. A o zasadach bezpiecznego spaceru w lesie przypomina młodszy brygadier Wojciech Chojnowski.
5: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
1: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty Lasów Państwowych. Alert trzeciego najwyższego stopnia mamy chociażby na Mazowszu. O pojawieniu się ognia w lesie należy niezwłocznie poinformować służby ratunkowe. A z nałogiem zerwać najlepiej od razu. Profilaktyka raka płuc dla osób palących w RDC. W Płocku na przykład można zrobić bezpłatne badanie i nie trzeba mieć na to żadnego skierowania. Wystarczy zgłosić się do poradni chorób płuc i gruźlicy przy ulicy Miodowej. Mówi nam Jolanta Łuniewska-Bury, kierownik Zakładu Radioterapii w Płockim Centrum Onkologii.
6: Jest to badanie skierowane do palaczy. To jest badanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Całość jest takim programem wczesnego wykrywania raka płuca.
1: Po badaniu wyznaczony zostanie termin konsultacji lekarskiej i w razie potrzeby będzie rozpoczęte leczenie. Program potrwa do końca roku, a jest przeznaczony dla osób pomiędzy 55 a 74 rokiem życia. Znów pojedziemy pociągiem nad Adriatyk. W czasie wakacji na tory ponownie wyjedzie pociąg, który zawiezie podróżnych z polskich miast do Chorwacji. Za połączenie jest odpowiedzialna spółka PKP Intercity. Rozpoczęła się sprzedaż biletów. O czym więcej, Aleksander Przoniak.
7: W zeszłym roku połączenie z Warszawy do Rijeki uruchomiono po raz pierwszy. Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilku minut. Spółka PKP Intercity już dawno zapowiadała, że w czasie tegorocznych wakacji wróci to połączenie. Potwierdza to minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
7: Szef resortu infrastruktury zapowiedział także, że na czas wakacji pojawi się na torach więcej połączeń krajowych. Będzie także więcej miejsc w pociągach.
8: Na nasze piękne Mazury mamy dwa razy więcej połączeń niż dotychczas. Przedłużane pociągi do Zakopanego, do Ustki.
7: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 czerwca.
1: Ale zanim na wakacje życia, to jeszcze matura. Dziś abiturienci zmierzą się z królową nauk.
9: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki. Te przedmioty, takie jak matematyka i angielski, będą takim świetnym przygotowaniem do rozszerzeń, które mogą jednak bardziej stresować, no bo to od nich zależy rekrutacja na studia.
10: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku.
1: Początek egzaminu o godzinie 9, a jutro... Języki obce.

0: do 16 stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie, 14 na termometrach w Siedlcach, do 16 w Radomiu, 14 w Płocku, w Ostrołęce, w Ciechanowie. Dziś możliwe są przelotne opady deszczu, a także okresami mogą pojawiać się burze. Tak może być na północy naszego województwa. W ciągu dnia temperatury maksymalnie wzrosną do 27-28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali. A już teraz przenosimy się na drogi. Przypomnę o poważnym wypadku na krajowej numer 57. To odcinek Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby są poszkodowane. Mamy zablokowaną trasę w obu kierunkach. No i te utrudnienia według drogowców mogą potrwać do 3 godzin. Jeżeli chodzi o trasy wjazdowe do stolicy, stoimy od strony Otwocka, Błonia, a także od strony Łomianek na wylotówkach do Konstancina i głównie kierunek Błonie. W samej Warszawie najpoważniejsze utrudnienia to ulica Kolejowa, Solec, ale stoimy także na Wale Miedzeszyńskim i na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Tłoczno może być też pod stadionem Legii Warszawa. Tutaj właśnie dziś maturzyści zdają drugi egzamin. To są uczniowie tak zwanej szkoły w chmurze. W Radomiu bez większych problemów w tym momencie. W Płocku też powinniśmy przejechać gładko. W Siedlcach zakorkowana warszawska na kilometr. To takie są mniej więcej teraz doniesienia kierowców. W Ostrołęce możemy utknąć na Konwy i Trauguta.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: I na początek piłka nożna. Liga Włoska. AS Roma pokonała Fiorentinę 4-0. Był to mecz 35. kolejki piłkarskiej Serie A. W drużynie gospodarzy od 83. minuty przebywał Jan Ziółkowski. W drugim meczu Cremone przegrało z Lazio 1-2, a na pierwszym miejscu w tabeli pewny tytułu Inter Mediolan, drugie jest Napoli, a trzeci AC Milan. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole strzelali m.in. Tomasz Bobek, ale też Tapsoba. Bramkę po rzucie karnym dla gości tutaj właśnie wspomniany Bobcek. Radomiak od 36 minuty grał też w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Blasko. Liderem tabeli jest Lech Poznań. I jeszcze skoki narciarskie, bo Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Decyzję o podpisaniu umowy z 56-letnim Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Horngacher, przypomnijmy, w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit, fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
4: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
5: Ludzie teatru, kina, literatury, jednym słowem kultura, czyli to, co daje nam dużo przyjemności i refleksji wokół spraw ważnych.
6: Gra w randki, państwo randkujecie na scenie?
7: Tak, próbujemy randkować z innymi, ale to się kompletnie nie udaje. Okazuje się, że czasami ludzie szukają i nie widzą, że obok jest ktoś, kto ma największą wartość, największe serce, największą miłość dla nas.
6: I to okazuje się, że to jest postać
7: pana
6: Pawła.
7: Nie możemy właściwie chyba powiedzieć tego, bo by widz nie będzie zainteresowany.
8: Tak, ale trzeba by w ogóle zacząć od tego, że oni byli małżeństwem.
6: Oni, czyli ta...
8: To znaczy ta para.
6: Ta sceniczna
8: para. I ta gra
6: para.
8: W randki.
7: Sceniczna
8: jest...
7: para, tak, żeby
6: Boże,
7: nie było żadnych wątpliwości.
6: Tak, tutaj.
8: Tak.
6: Bo żona w Nowym Jorku jest.
8: Bo mogą dobudować tu swoją teorię.
5: W Rytmie Kultury. Beata Jewiarz. Zapraszam we wtorek, środę i czwartek po 13:00.
1: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
9: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No i pytanie, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie tematy rozprawki mieli do wyboru maturzyści. No, jakoś ze spokojem przyjęto te pytania.
10: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
11: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę, na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
12: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygonę oraz do Biblii się odwołałem.
10: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
13: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
14: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
9: Praca może dać nadzieję, tego się trzymajmy. Dzisiaj matematyka, więc trzymamy za maturzystów kciuki. Po słonecznym i ciepłym początku maja nadchodzi zmiana pogody. Na Mazowszu możliwe burze i deszcze. Piszemy o tym na rdc.pl. A synoptycy mówią też, że w połowie maja czeka nas tropikalny upał. Wtorek, piąty dzień maja.

Kwadrans po siódmej, wtorek, piąty dzień maja. Zaglądamy do prasy. Od czasu rozpoczęcia wojny z Iranem pod koniec lutego koszt paliwa lotniczego podwoił się, zmuszając linie lotnicze do podniesienia cen biletów, podczas gdy zamknięcie lotnisk w Zatoce Perskiej, które obsługiwały 1/3 europejskich podróży do Azji, wprowadziło globalne podróże w chaos, pisze Financial Times. Z tego, co pisze FT, to możemy zobaczyć, jak to globalnie wygląda. W związku z tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie, ceny ropy powyżej 110 dolarów za baryłkę, no to i tak nie są ceny maksymalnie wysokie, jak na to, co tam się dzieje, dlatego że sytuację łagodzą zapasy. Gdyby to napięcie w Zatoce Perskiej trwało dalej, no to w czerwcu, na początku czerwca, te zapasy zaczną się na świecie w magazynach kończyć, co będzie oznaczało podwyżkę cen ropy około 140-150 dolarów za baryłkę albo i więcej. To może oznaczać silny impuls inflacyjny, to może oznaczać wyższe stopy procentowe. Tym razem banki centralne nie będą czekać. Cały czas mamy w głowach doświadczenie covidowe, tego, co się działo z inflacją, więc to będzie wzmacniać reakcję banków centralnych. To oznaczać może światową recesję. To jest scenariusz, który realnie się rysuje przed nami, zwłaszcza że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie znów się zaogniła. Szef dowództwa centralnego amerykańskiego powiedział, że Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły amerykańskie zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Widać, że to porozumienie, które tam trwało w tej chwili, jest bardzo nadwyrężone. No i pytanie, co dalej, czy jakiegoś rodzaju porozumienie, czy jakiegoś rodzaju eskalacja z wszystkimi tego konsekwencjami. Wśród autorów Gazety Polskiej dzisiaj ksiądz Józef Tischner i taki cytat z kapłana, filozofa, publicysty. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki jest już dużym wydarzeniem. Tego dialogu we współczesnym świecie nam brakuje. Tutaj trochę też świat zmieniły te nowe technologie, sztuczna inteligencja, bańki internetowe, w których tkwimy. W tych warunkach dialog jest trudniejszy. Wall Street Journal na swoich stronach pokazuje stworka, który macha do nas takim krótkim ogonkiem. Trochę przypomina dziecko, trochę takie zwierzęce dziecko. No w ogóle jest taki przytulaśny, rusza się, żywy. Wynalazca stojący za światowym hitem odkurzaczem robotem teraz projektuje roboty, które tworzą emocjonalną więź ze swoimi właścicielami. Colin Angel zaprojektował pierwszy produkt swojej firmy Familiar Machines na konferencji Wall Street Journal's Future of Everything. Można było zobaczyć ten pierwszy produkt przypominający trochę zwierzaka, takiego całkowicie nastawionego na to, co my myślimy, czego oczekujemy, czego chcemy. A w papierowej prasie, która jeszcze istnieje, historia ze świata między ludźmi a prawdziwymi zwierzętami, jeszcze nie takimi stworkami sztucznej inteligencji. Przez lata ten prawdziwy zwierzak był symbolem, sensacją i żywą legendą Podkarpacia. Chodzi o lwa, Simbę, jedynego takiego w Polsce. W naturze lwy często żyją zaledwie kilka lat, w niewoli kilkanaście. Simba dożył 18 lat i 3 miesięcy. Jak podkreśla jego opiekun, to jeden z najstarszych lwów, jakie zna. Do Głogowa Małopolskiego trafił jako kilkumiesięczne kocie z objazdowego cyrku. Został odrzucony przez inne lwy, był chory, groziła mu ślepota.
to wtedy zapadła decyzja, która zmieniła wszystko. Zamiast wrócić do cyrku, został w ogrodzie pana Leszka. Przez kilka lat wyrósł na potężnego lwa, który ważył ponad 200 kg. Zjadał kilka kilogramów mięsa dziennie i przyciągał tłumy. Zobaczyć Simbę mógł każdy. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski, były nawet wycieczki z Chin. Jednego dnia potrafiło pojawić się ponad 500 osób, wspomina pan Leszek. Dla właściciela Simba nie był atrakcją, był rodziną. Częścią naszego miejsca i naszej codzienności. Zrobiłem dla niego wszystko, żeby go chronić. Dałem mu serce i czas, żeby dożył takiego wieku, tłumaczy opiekun. Choroba przyszła nagle, nowotwór. Myśleliśmy, że da się go uratować. Był na lekach, na sterydach i środkach przeciwbólowych, ale przyszedł moment, że już nie chciał ich przyjmować, opowiada pan Leszek. Z dnia na dzień lew słabł. Przestał spać w grocie, szedł do lasu. Zwierzaki tak mają, odchodzą na bok, mówi pan Leszek. A potem wydarzyło się coś, czego nie zapomni nigdy. Jak wszedłem do niego, wtulił się we mnie, jakby się żegnał. Niedługo później odszedł. Po śmierci Simby jego opiekun zrobił coś, co mówi więcej niż 1000 słów. Sam wykopał dla niego grób. Lew został pochowany na cmentarzu dla zwierząt. Drugiego takiego lwa w Polsce nie ma i jak mówi opiekun Simby, nigdy nie będzie. Taka to historia dzisiaj w Fakcie. Obok warszawska historia o tym, że Sum zeżarł matkę małym tym nurogęsiom w parkowym stawie Łazienek Królewskich. To też na rdc.pl o tym piszemy. No i teraz trwa szukanie jakiejś innej kaczuszki, która małe poprowadzi. Też niezwykła historia o Mateuszu Gamrocie, który nie spełnił marzeń. Chciał walczyć w igrzyskach. No a jak to było o tym dziś w kolorowej prasie. Trzymamy kciuki za to, że pójdzie dalej. Do końca roku bez cięć stóp. Możliwe, pisze dziennik Gazeta Polska na stronach ekonomicznych. Wysoka zmienność w geopolityce i przyspieszenie inflacji oddają moment powrotu do obniżek, oddalają. W kwietniu mieszkania od deweloperów podrożały, choć było mniej kupujących. Taki paradoks, no ale tak jest, ze względu na to, no właśnie, ze względu na co? Na koszty budowy tych mieszkań, ale teoretycznie jest tak, że jak jest mniej kupujących, jest mniej chętnych, to ceny powinny spadać. Nie. W stolicy cena metra mieszkań od deweloperów zbliża się do 20 tysięcy, ale na większości rynków jest stabilna. Deweloperzy ograniczają podaż, mimo że to w kwietniu popyt był niższy niż liczba nowych lokali. O służbie zdrowia. Rozmowa z profesorem Markiem Rękasem, konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki. Konsultant krajowy przeciw cięciom w zaćmie. NFZ szuka oszczędności na zaćmie. To tytuł z Gazety Wyborczej. Rozmowa. Czy pan nie jest zbytnim optymistą? Fundusz szuka oszczędności i wprowadzając je nie bawi się w niuanse, w badaniach diagnostycznych ciął jak leci. Jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują, bo zaraz się zrobią kolejki i tyle, mówi profesor Rękas. Pytanie kolejne. Pacjenci masowo mają teraz przekładane badania obrazowe, nawet na przyszły rok. NFZ się nie boi, że będą niezadowoleni. Profesor, tak jak już powiedziałem, można zaoszczędzić w inny sposób. Pytanie. W tomografii i rezonansie też można było wprowadzić oszczędności w bardziej zniuansowany sposób, na przykład obniżając bazową stawkę za badania. Wtedy aż tak bardzo nie pogorszyłby się dostęp do badań. NFZ wybrał ruch cepem zamiast użyć skalpela, dopytuje Gazeta Wyborcza. Profesor Rękas odpowiada. No to będą kolejki i więcej klientów w prywatnych klinikach gotowych zapłacić z własnej kieszeni. Pytanie Gazety Wyborczej, już ostatnie. To proste cięcia zyskują wielu prominentnych zwolenników. Mimo wszystko, mówi profesor, wolałbym, żeby nie weszły w życie w okulistyce. Powinniśmy budować system, w którym ludzie mają łatwiejszy dostęp do leczenia, w tym leczenia zaćmy, a nie utrudniać im go.
wprowadzenie cięć w zaćmie to będzie duży krok wstecz. Ciekawa rozmowa z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki a propos oszczędności NFZ-u na zaćmie dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Wyborcza też pisze o irańskiej gospodarce, która się zatrzymała. Według szacunków krążących w irańskich mediach straty spowodowane atakami amerykańsko-izraelskimi są dziewięciokrotnie wyższe niż wartość całego ubiegłorocznego budżetu państwa. No to pokazuje, jak gigantycznej presji ekonomicznej poddana jest w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie gospodarka irańska, społeczeństwo irańskie, a co za tym idzie władze. Ukraina atakuje Primorsk i flotę cieni. To z kolei opowieść o ukraińskich atakach w wojnie na wschodzie. Też Gazeta Polska pisze, że na kilka dni przed prestiżową paradą wojskową 9 maja, Dzień Pobiedy w Moskwie, Ukraińcy uderzyli w wieżowiec w Moskwie. I jeszcze Rzeczpospolita. Wielka ucieczka z Big Techów. Badacze sztucznej inteligencji odchodzą z Google'a, Mety czy OpenAI i pozyskują setki dolarów na własne projekty. Polska atrakcyjna dla inwestorów. Atutem są ludzie, dostęp do talentów i położenie blisko Ukrainy, mówi prezes banku City Handlowy. Jest też ostrzeżenie. Nielegalna broń może zalać Polskę. Tysiące sztuk broni rocznie. Taką skalę powojennego przemytu z Ukrainy prognozują eksperci. Broń może trafić do przestępców. Policja się szkoli, jak powstrzymać ten proceder, bo trzeba by i zadbać o granice, no i przygotować się na te zwiększone ryzyka związane z przestępczością rodzącą się po takich konfliktach w sposób no, bezpośrednio związany z tym, co działo się na froncie, z tą wielką ilością nieszczęść, traum ludzi i broni, która została tam zgromadzona. Rzeczpospolita też pisze, że to był dobry początek roku w leasingu. Od mocnego uderzenia rozpoczęła rok branża leasingowa. W pierwszym kwartale sfinansowano inwestycje przedsiębiorstw o łącznej wartości wyższej o niemal 11% niż rok wcześniej. Niesamowita jest ta polska gospodarka. Przetrwa wszystko, idąc do przodu niezależnie od tego, co się dzieje. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Unia Europejska uruchamia 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy, z czego większość ma trafić na zbrojenia, które polskie firmy mogą na tym zarobić, zastanawia się Rzeczpospolita. No a pieniądze są niemałe. Dochodzi w 19:30, za chwilę w RDC polskie, znaczy Jerzy Wiadomości lokalne, a potem Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki, ciąg dalszy niezwykłej opowieści o Rumunii, Czałczesku i Dacji.

0: 7.30, wiadomości lokalne w RDC, Bartek Sobczyk, zapraszam. Paraliż z powodu matur, są problemy z dojazdem pod stadion Legii. Odstrzał dzików w Józefowie będzie kontynuowany, znamy szczegóły decyzji miasta. Uwaga kierowcy, na Czerniakowskiej i w rejonie stadionu Legii Warszawa tworzą się duże korki.
1: Autobusy linii 171 jeżdżą objazdami.
0: W studiu ze mną nasz reporter Adrian Pieczka. Adrian, co dokładnie się tam dzieje?
1: Rodzice dowożący maturzystów przed stadion Legii zakorkowali zjazd z Wisłostrady w ulicę Łazienkowską. Ruch paraliżuje się też przy rondzie Sedlaczka. Dlatego autobusy linii 171 nie dojeżdżają do krańca Torwar. W stronę Torwaru kończą trasę przy przystanku Legia Stadion, a w kierunku Chomiczówki jadą objazdem przez Czerniakowską, Szwolę Żerów i Myśliwiecką. Utrudnienia mogą jeszcze się nasilić. Na stadionie egzamin pisze dziś ponad 5 tysięcy maturzystów.
0: A kierowcy powinni w tym momencie najlepiej ominąć ten rejon i uzbroić się w cierpliwość. Ważą się losy budynków przy ulicy Wileńskiej w Warszawie. W części starych kamienic mają powstać tanie mieszkania na wynajem. Społecznicy obawiają się, że miasto Warszawa sprzeda budynki wcześniej należące do zasobu komunalnego. O ich ochronie rozmawialiśmy. W audycji jest sprawa. Wytypowano też dwa adresy, w których powstaną mieszkania na tani wynajem od TBS-u. Mówi Jacek Gruntmeier, pełnomocnik prezydenta miasta Warszawy do spraw rewitalizacji.
2: To byłyby mieszkania, które są nadal w zasobie miejskim.
3: Które?
2: 3 i 5. W tym momencie nie mamy decyzji o sprzedaży w tym momencie żadnej. Mamy o przekazaniu dwóch kamienic do TBS-u, czyli tutaj będą mieszkania dalej społeczne, tak o obniżonym czynszu.
0: Kamienica pod numerem 3 jest dwupiętrowa, ale może mieć 5 pięter. Miasto zapowiada modernizację budynku. Część starych budynków przy Wileńskiej wciąż jest sprawdzana pod kątem technicznym i prawnym. Niektóre mają szansę zostać wpisane do rejestru zabytków. Odstrzał dzików pod warszawskim Józefowie będzie kontynuowany. W ramach pierwszej decyzji starosty Otwockiego do końca marca uśmiercono tam 7 z planowanych 100 zwierząt. Na wniosek burmistrza Józefowa w najbliższym czasie wydamy kolejną decyzję. Przekazał nam rzecznik starostwa Rafał Skowit.
4: Tym razem obejmującą odstrzał 93 sztuk dzików. Ponadto w przygotowaniu są decyzje dotyczące odstrzału redukcyjnego na terenie miasta Otwocka, a także gminy Karczew.
0: W planach jest też redukcja 200 dzików w Otwocku i 100 w gminie Karczew.

0: 17 stopni pokazują termometry w Warszawie. W ciągu dnia ta temperatura wzrośnie jeszcze nawet o 10 stopni. Ciepło będzie w Warszawie także jutro do 24, a w czwartek może spaść deszcz i temperatura się obniży w granicę 16 stopni. A już teraz przenosimy się na drogi. Przypomnę kierowcom, lepiej omijać dziś okolice Torwaru czy stadionu Legii Warszawa, bo są po prostu problemy z dojazdem pod stadion. To z powodu matur. Piszą tutaj maturzyści ze szkoły w chmurze, więc kierowców prosimy o objazdy w miarę możliwości. A dodajmy, że też autobusy linii 171 jeżdżą zmienioną trasą, nie dojeżdżają do krańca Torwar. Trasy wjazdowe do Warszawy zakorkowane od strony Błonia. A w Warszawie stoimy na Starzyńskiego.
1: Reklama.
2: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP.a i tobilet.pl.
3: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
8: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90.
9: I moje zdanie jest takie. Chcielibyśmy coś zrobić, podejmijmy jakąś inicjatywę, a później krytykujmy.
8: Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
10: 180 lat temu rodził się Henryk Sienkiewicz. Niezwykły, wciąż powalający potop. Taka epicka historia. I cytaty z Sienkiewicza. Kochać można swoją drogą, a widzieć złe strony swoją drogą. To z Bez Dogmatu. Jeszcze z rodziny Połanieckich. Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. To blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sienkiewicz, wielki człowiek, ale drobnej postury. On był bardzo, bardzo drobniutki. Niziutki taki, jak kiedyś opowiadałem o jego romansie i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych za panią Modrzejewską. No, ale my wracamy do Rumunii. Opowiedziałem po ostatnim odcinku, jak to było coraz gorzej. Ja to i Rumunii tak się trzyma, dlatego że, proszę państwa, naprawdę polecam. To jest piękny kraj, nie rozreklamowany w ogóle, prawie nieznana, jest tak, tam tak dużo różnych atrakcji, że wszyscy jeżdżą, prawda, do Paryża, tak, do Wenecji, czy gdzieś tam.
10: Rumunia jest turystycznie Rumunia bardzo blisko. Miła.
11: Tak, oczywiście, także ja i Monika jesteśmy zakochani w Rumunii. Jeszcze później powiem, jak ona się zmienia w tej chwili, no ale to przyjdzie na to czas. Mówiłem o tym, że było coraz gorzej, zaczęło czesku, z roku na rok to się pogarszało, żeby nad tym zapanować, no musiało być sekuritate. To jest mit, że jedna na cztery osoby była w sekuritate, to nie tak było jak w Stasi. Tak naprawdę.
10: Sekuritate i Stasi to tajne policje.
11: Tak, tajne policje. Myślę, że państwo to wiedzą. Aktywny był mniej więcej 1 na 40 mieszkańców, obywateli Rumunii. No i drugi mit, że oni wsadzali wszystkich niezadowolonych do więzień. To jest taka przesada rodem z CNN. Więźniów politycznych było stosunkowo mało w Rumunii w porównaniu z latami 50. Oni zastraszali, bili, byli brutalni. Ludzie się bali. Ale powszechne narzekanie jednak było w pociągu. pociągów, tramwajów, kolejce i nie groziło za to więzienia jak w latach 50. Ludzie mieli odwagę przeklinać, złorzeczyć, no ale bali się zbuntować. Przeważało po prostu zastraszenie i inwigilacja. Na przykład dane o charakterze pisma były zbierane, co jest bez sensu zupełnie, skoro nie było komputeryzacji wtedy. No to można co prawda porównać, jeżeli ma się winnego, ale jeżeli chce się winnego szukać na podstawie charakteru pisma, no to to jest nie sposób bez komputera. Do więzień trafiali zorganizowani opozycjoniści, a nie przypadkowi narzekacze. Narzekaczy po prostu bito. Byłem w Muzeum Ofiar Komunizmu Sigetu Marmatei, to tam właściwie przedstawiane to były lata 50., a nie okres późniejszy. Religia. No konstytucja była i zezwalała na przyjmowanie różnych wiary, każdej wiary, więc kościoły musiały się zachować, kościoły były, ale pod ścisłym nadzorem. Biblia była praktycznie niedostępna w księgarniach. Zresztą księgarnie obligatoryjnie jedną witrynę musiały poświęcić zawsze na dzieła Czałoczesku. Szerzenie chrześcijaństwa, owszem, w kościele, ale poza kościołem traktowane było jako zbrodnia przeciw państwu. W szkołach uczono, to właściwie jest do dzisiaj, to jest ciekawe, że to państwu powiem, jak uczą w szkołach pewnego zagadnienia na Węgrzech, a jak uczą w Rumunii. Otóż chodzi o Transylwanię. Węgrzy uczą tak, że był IX wiek, rejony zasiedlili spokojni Madziarzy, a z południa przyszedł barbarzyński lud bełkoczący jakimś dziwnym językiem i odebrał im ziemię. Tak uczą dzieci na Węgrzech. Natomiast w Rumunii, że tam mieszkała że to była szczęśliwa kraina rumuńskich chłopów, którzy byli potomkami romańskich daków i nagle mieczem podbili ich madziarscy koczownicy i to wszystko zaczęło się wtedy kotłować tam. Także inaczej uczą się dzieci rumuńskie, inaczej dzieci węgierskie. Zresztą w szkole Rumunii tak uczą, że każdy jest przekonany, że Rumunia ma 2000 lat, nie 200 lat, tylko 2000, że to jest taka łacińska wyspa na wschodzie Europy w szkołach. A studia, no, na studia mogły się dostać praktycznie tylko dzieci partyjnych bonzów. Wyniki prawie, że nie miały znaczenia. Jak ktoś był prymusem, ale jego rodzice byli poza partią, nie miał szans na dostanie się na studia. Co w ten sposób ułatwiało Czałoczesku, bo po prostu środowisko studenckie to byli potomkowie dzieci, osób zaangażowanych w ten ustrój, zatem mniejsze szanse na jakiekolwiek bunty. No, tam mówiono w ten sposób w Rumunii, to jest ciekawe, że w tym kraju to jest tak, powszechne zatrudnienie, mimo powszechnego zatrudnienia nikt nie pracuje, mimo że nikt nie pracuje, to wszystkie plany udaje się zrealizować co najmniej w 100%, mimo że plany są realizowane w ponad 100%, to sklepy i tak pozostają puste, ale mimo że sklepy są puste, wszyscy mają wszystko, a mimo że wszyscy mają wszystko, to i tak każdy kradnie w pracy. A w pracy zatrudnienie jest powszechne, mimo powszechnego zatrudnienia nikt nie pracuje i tak dalej, kółko to można powtarzać. No, trochę tak też było w Polsce, nie oszukujmy się. Ja wspominałem w zeszłym odcinku o uczniach, którzy musieli pracować w pracach sezonowych. Szkoły były wysyłane, to się nazywało dobrowolna praca sezonowa, ale ona była obowiązkowa, oczywiście niepłatna. I dokopałem się do wspomnienia pewnego Rumuna, który w 1988 roku miał 16 lat i jego szkoła została wysłana na zbiór kukurydzy. I otóż on opisuje, że zbierali w paskudny jakiś deszczowy dzień, była przerwa na obiad i akurat trafiał, że w trakcie przerwy na obiad przyjechał Ion Dinca. To był Dinca, nie wiem jak go czytać, minister budownictwa, pierwszy sekretarz partii w Bukareszcie, czyli szychanie z tej ziemi. I on zobaczył, że oni akurat nie pracują, zaczął krzyczeć na dyrektora, który zresztą był zasłużonym starszym matematykiem. Więc ten matematyk tłumaczy, że jest przerwa w tej chwili. Schronili się przed deszczem, żeby coś zjeść. No to Dinca go pobił, najnormalniej w świecie go pobił. Mało tego, krzyczał, że broń ma w samochodzie i go w ogóle zastrzeli. A dzieciakom kazał wracać do domu dopiero jak skończą. I ten chłopak wrócił do domu, skończyli o 18:00, zanim dojechał do domu, to było grubo po 20:00, piechotą jeszcze musiał na 8 piętro wchodzić, bo windy nie. Tam windy były windy, ale one były nienaprawiane, bo po co naprawiać windę, skoro ona dużo prądu zużywa, więc w blokach windy po prostu nie działały. Natomiast sam Ion Dinca zasłynął tym stwierdzeniem w czasie tych rozruchów w 1989 roku, że życie 2000 protestujących nie jest warte dobra państwa socjalistycznego. On miał taką opinię, pseudonim taki, Telega, czyli wsadzę ciebie. No i w końcu jego wsadzili, dostał wyrok śmierci, ale zamienili to na 15 lat, potem odsiedział tylko 5. I ten sam człowiek, który właśnie opowiadał o tych pracach, też napisał, że przez 14 lat swojego życia na początku banana widział tylko raz, ale nie miał okazji go spróbować. Rumunia była największym w Europie eksporterem bananów, bo je miała z Afryki. Afryki. Po prostu ona utrzymywała stosunki gospodarcze z Afryką i państwa afrykańskie często płaciły bananami i Rumunia te banany rozprowadzała na terenie całej Europy. No ale to były dewizy, wobec tego dla społeczeństwa nie zostawało nic i oni tych bananów nie mieli. Zresztą ja... W Polsce też tak było, proszę państwa, w latach 80. banan był absolutnym luksusem. Ja pamiętam, jak swojej dziewczynie w 84 roku kupiłem banana na imieniny. No dzisiaj to by mnie pogoniła ta dziewczyna. Aniu, pozdrawiam ciebie. No w każdym bądź razie tak to ona kochała banany, uwielbiała banany, ale to była rzecz bardzo trudna. Można było kupić banana, on był drogi na bazarkach po prostu, na Polnej czy gdzieś tam to banany były. W sklepach absolutnie nie. I inne wspomnienie. Moja matka wstała o drugiej w nocy, żeby zostawić w kolejce dwie puste butelki podpisane. A potem o 6 rano, kiedy przyjeżdżał wóz z mlekiem, budziła się i szła do sklepu kupić mleko w te butelki, które za nią stały w kolejce. Oczywiście media tego nie pokazywały. Media to były tak, tutaj też zacytuję kogoś innego, kto pisał o mediach. Gdy otworzysz gazetę lub włączysz telewizor, pomyślisz, że żyjesz w raju. Widzisz najwyższego przywódcę odwiedzającego sklepy, gdzie kiełbaski przelewają się z półek w niewiarygodnych ilościach. Codziennie z dumą ogłaszane są nowe rekordy w produkcji rolnej, a wdzięczność należy się najwyższemu przywódcy i jego nieskończenie mądrej żonie. Zaraz sobie o żonie powiemy. No ale ograniczenie wolności było coraz większe. W 75 roku wszedł w życie zakaz, by cudzoziemcy mogli spać prywatnie, musieli spać w hotelach, być zarejestrowani. To był problem szczególnie Węgrów, którzy odwiedzali swoje rodziny. W ogóle ślub z Węgrem należało mieć pozwolenie. W 1985 roku każda rozmowa z cudzoziemcem musiała być zgłoszona na milicję i opisana, o czym rozmawiał, dlaczego rozmawiał i tak dalej. Zresztą sąsiedzi byli zachęcani do posłuchiwania sąsiadów i zgłaszania tego na policję, czyli właściwie można powiedzieć pełna inwigilacja. Sekuritate wówczas biło, ale niekoniecznie tak, jak powiedziałem, wsadzało do więzień. Tutaj następne wspomnienie. Mój dziadek był zdenerwowany konfiskatą ziemi i powiedział, że żałuje, że nie ma już bronić czasów wojny. Powiedział to w prywatnej rozmowie, ale ktoś usłyszał i powiadomił milicję. Natychmiast go aresztowali, zabrali na komisariat i pobili, a potem pobitego wypuścili. W 1989 roku Ceaușescu spłacił dług, o którym sobie mówiliśmy w zeszłym odcinku. I kto wie, gdyby wtedy z dnia na dzień poluzował wszystko w Rumunii, to może by uratował głowę. Prawdopodobnie był, oczywiście Europa się zmieniała, już wtedy nie było szans pozostania już w tym reżimie komunistycznym, ale on by uratował głowę. Ale on właściwie, mimo że ogłosił uroczyście, że dług został spłacony, zmienić nic nie chciał. Na dworze Ceaușescu panował skrajny nepotyzm. No skrajny, bo tak, czterej bracia byli ministrami lub wysokimi urzędnikami. To samo siostry i bracia Eleny. Minister spraw zagranicznych, wiceminister spraw wewnętrznych, szef milicji. To wszystko krewni byli. Synowie, łącznie 40 osób z rodziny było w tym ścisłym gronie najważniejszych osób Rumunii. Elena była wicepremierem. Mówiono o niej pochodnia partii. Jej urodziny to było święto państwowe. Ona w pewnym momencie nie była numerem 2. Ona była numerem 1 bis. Amerykański dziennikarz tak w artykule The Washington Post napisał takie zdanie, sobie tutaj zakreśliłem, bo to jest ciekawe. Po mojej wizycie w Rumunii jedyną dobrą rzeczą, jaką mogę powiedzieć o Nicolae Ceaușescu, który mroził i głodził swój naród, było to, że był lepszy od swojej żony. Elena tak naprawdę miała na imię Letuna, urodziła się w 1916 roku, choć większość, prawie wszystkie źródła wtedy podawały, że w 1919 chodziło o to, żeby była młodsza od swojego męża, zatem odmłodzona została o 3 lata. Jako Letuna Petresti się urodziła 20 km od Bukaresztu, w malutkiej miejscowości. Jej rodzice to byli ubodzy rolnicy, chociaż są źródła, które mówią, że tam mieli jakiś sklep i jadłodajnie. Ze świadectwa szkolnego z Petresti, bo tak się nazywało, natomiast ona była Petresko, a miejscowość Petresti, Petresti wynika, że musiała powtarzać 4 klasę z powodu złych ocen. Najlepsze oceny miała z robótek ręcznych, średnie z muzyki i sportu, a najniższe z pisania, coś co u nas nazywa się język polski, po prostu z polskiego, ale to oczywiście w Rumunii jakoś inaczej tam się nazywa. Miała najgorsze oceny, z tym sobie po prostu nie radziła i nie zdała do 5 klasy. Z tym, że wbrew mediom, proszę państwa, to nie był koniec jej nauki, to nie jest tak. Ona dostała się do fabryki tekstylnej, tam była przedstawicielką robotników. jak ktoś tutaj po latach wspominał, sumiennie wypełniała swoje zadanie, wykazując się inicjatywą i ogólną orientacją. Była dumna i pozbawiona kompletnie humoru oraz samokrytycyzmu. Ona całe życie właściwie miała tak naprawdę, tutaj piszą samokrytycyzmu, ale ona całe życie miała kompleks niższości. I to jej nie opuszczało. W 1939 roku poznała Czałoczewską. Legenda mówi, że poznali się gdzieś tam na pochodzie pierwszomajowym, co jest bzdurą, a inna bzdura z kolei to takie są rzeczy, które ludzie wierzą, że ona miała jakieś tam legendy o jej związkach z niemieckimi żołnierzami podczas wojny. Nie ma na to żadnych dowodów i to po prostu już należy włożyć między bajki. W 1947 roku po wojnie wzięli ślub. Ona już była w zaawansowanej ciąży z Walentinem. W sumie mieli troje dzieci. To było niciutkie małżeństwo. Właściwie wśród polityków tylko Deng Xiaoping był niższy od Czałoczewskiej. Zresztą ja takie zdjęcie gdzieś tam widziałem. Bardzo mi się to zdjęcie podobało, bo stoją przywódcy wszystkich państw bloku moskiewskiego. Stoi Gorbaczow, stoi Jaruzelski, wysoki dosyć, obok Husak, Kadar, prawda, tam stoi też Żywkow bułgarski i taki niziutki Honecker. Bardzo odbiega od nich wzrostem dużo niższy Honecker, a potem własnym oczom nie wierzę, a od Honeckera jeszcze o pół głowy dalej stoi Nikolaj Czałoczewski, o pół głowy niższy. Także on był rzeczywiście bardzo, bardzo niziutki. Początkowo Elena miała kierownicze stanowiska w mało ważnych instytucjach, ale apetyt rośnie. Ona lubowała się w podsłuchach. To było jej hobby życiowe. To była mania, można powiedzieć, dużo większa od Czałoczewsku. Szczególnie rajcowały ją podsłuchy nocne. Och, jak ona to lubiła. No, historycy ogólnie twierdzą zgodnie, że miała znacznie większe doświadczenie w tych sprawach męsko-damskich od męża. Zresztą dla niej zaprojektowano specjalny aparat telefoniczny. To był taki model obligatoryjny w całym kraju, gdzie można było szybko dołączyć cały element moduł do podsłuchiwania. Jej próżność i pragnienie zaszczytów, no to przewyższały to, co reprezentował mąż, całe jej ego. Na przykład telewizja nigdy nie mogła pokazać jej z profilu, bo uważała, że ma za duży nos. Kolekcjonowała futra z norek, z soboli, torebki jakieś z krokodylej skóry i gwiazdy. Gwiazdy to ona tak mówiła na diamenty, ona kolekcjonowała na diamenty, ona

W 1970 roku Elena podsunęła mu taką zgrabną blondyneczkę. To była lekarka Gabriela Drimba, tak ona się nazywała. I Bokassa się w niej zakochał. Elena zmusiła ją do ślubu i ona wyjechała do... Zresztą o tej Drimbie to można by było cały odcinek zrobić. To była taka ciekawa rzecz, tam ona tam telenowela wenezuelska, proszę państwa. No ale tu już nie mamy tyle czasu. W każdym bądź razie była taką diamentową agentką Eleny. Właśnie ta Gabriela Drimba. No tak było w Republice Środkowej Afryki. W Niemczech jak była, no to chciała Elena Mercedesa, była zachłanna. Jak była w Japonii, chciała czarnych pereł. Jak była w Jordanii, no to spodobał jej się jacht Husajna. Dostała kopię tego jachtu. Uwielbiała rzeczy, takie prezenty, no i uwielbiała jeszcze co? Jeszcze bardziej. Uwielbiała tytułowanie, że jest uczoną. Doktorem chemii. Była doktor honoris causa wielu uniwersytetów. Praca naukowa. Proszę państwa, to w ogóle to nieprawda, że skończyła tylko cztery szkoły, bo tak się zakończyła jej edukacja w rodzinnej miejscowości. Natomiast potem w latach 50. ona uczęszczała do Politechniki Wieczorowej. Tyle, że tam prawdopodobnie nic się nie nauczyła, dlatego że jako żona dygnitarza prowadziła studia zaoczne bez obowiązku uczęszczania. Więc nie wiadomo, czy w ogóle coś potrafiła, bo nawet nie bardzo było jak to sprawdzić. W 57 roku uzyskała tytuł inżyniera chemika, natomiast w grudniu 67 roku doktorat. Dziś wiemy, że ten doktorat napisał jej zespół czterech chemików. Trzech mężczyzn i jedna kobieta, których ona tak naprawdę nawet na oczy nie widziała. No, nazywano ją Kodoi. Co to jest Kodoi? Tutaj muszę tak, to jest taki, po rumuńsku to jest, to tak jakbyśmy my ją nazywali CO2. Dlatego, że ona ponoć gdzieś tam kiedyś dwutlenek węgla odczytała nie jako CO2, tylko CO2. Po rumuńsku to jest Kodoi. I tak ją nazywano. Ja nie do końca jestem przekonany. To chyba trochę tak prześmiewczo wymyślono, dlatego, że skoro pracowała w jakimś tam laboratorium wcześniej, no nie wierzę w to, żeby nie potrafiła dwutlenku węgla odczytać, bo to nawet ktoś to na chemii się nie zna, odczyta to prawidłowo CO2, a nie CO2. No więc tutaj to wydaje mi się, ale jak miała jakieś konferencje i miało być poruszone tematy chemii, to zawsze miała obok siebie towarzysza takiego, tak jak to ma się towarzysza tłumacza, tak ona miała takiego towarzysza, który za nią odpowiadał. Z tym, że w pewnym momencie zmienia profil. Zamiast działaczki partyjnej chce być działaczką edukacyjną. Ceauşescu stworzył dla niej nawet taką Narodową Radę Nauki Technologii i ona była przewodniczącym. Jest dyrektorem Instytutu Badań Chemicznych w Bukareszcie, gdzie ktoś tam wspomniał o niej, że wykazywała się tempotą i zazdrością wobec prawdziwych wartości. Tak właśnie ją wspominano. No, ciekawa jest też pierwsza, mam jeszcze trochę czasu, o mam, to dobrze. Pierwsza komunistyczna wizyta jakiegoś rządzącego z państw komunistycznych w Anglii. Rumunia właśnie Thatcher przyjęła Ceaușescu z żoną Eleną. Thatcher się bardzo cieszyła, bo też była chemiczką i ona miały sobie porozmawiać, no ale nic nie porozmawiały, no bo o czym? O czym z Eleną mogła o chemii rozmawiać Thatcher? Podobno tam była taka sytuacja, bo oni wcześniej odwiedzili Francję i Giscard d'Estaing ostrzegł Thatcher, że oni sobie przywłaszczają różne rzeczy takie, które im się podobają w hotelu, więc pochowano jakieś cenniejsze rzeczy. No oczywiście oficjalnie Elena Ceaușescu była wielkim naukowcem. Połowa Rumunów w to wierzyła. Ona sama wierzyła. Ona była oburzona na procesie tym w 89 roku, gdy w ironicznym tonie o niej wypowiadano się naukowiec. Ona była oburzona. Jak można ironicznie? Przecież ona jest wielkim naukowcem. Jan Pacepa, o którym wspominałem dwa odcinki temu, wiceminister spraw wewnętrznych, opisał, jak ona się zachowywała i co ona powiedziała odnośnie swojej wiedzy. I tutaj cytuję Jana Pacepy, a on cytuje ją. Więc Elena powiedziała w ten sposób: tak wielu ludzi docenia moje naukowe osiągnięcia, że mam poczucie, że mój naukowy umysł powinien być wykorzystany dla dobra całej ludzkości. Powinnam wynaleźć coś, co przetrwa wiecznie jak ogień czy bomba atomowa. Takie miała mniemanie o sobie. I to połączone było z kompleksem niższości. No być może to właśnie było efektem kompleksu niższości. No ale no bo połowa Rumunów wierzy w tę bzdurę, ale nie wierzą uniwersytety. Ona dostaje honoris causa, ale
pytanie, jakie uniwersytety jej dają? Tylko te biedne, bo tam był taki mechanizm. Najpierw należało umieścić swojego przedstawiciela w zarządzie danego uniwersytetu, opłaconego wcześniej, i dopiero on na miejscu, na jakichś posiedzeniach zarządu w tym uniwersytecie mówił, dajcie jej honoris causa, a dostaniecie za to duże pieniądze. Jeżeli uniwersytet był ubogi, zawsze na to szedł. I tak dostawała uniwersytety, ale to były uniwersytety w Ameryce Południowej, czy gdzieś tam w dalekiej Azji, te szanujące

0: zajmujące się uniwersytety tytułu honoris causa jej nie przyznały. Za to przyznały jej instytucje naukowe, ale i to renomowane organizacje, ale tutaj chodziło raczej o przyznawano to za poglądy polityczne męża. Ona była też właścicielem wielu patentów, ale skąd to się brało? Otóż oni mieli patent na patent, Rumuni. Wywiad wykrywał jakieś nowe odkrycia, a następnie patentował z datą wsteczną i siłą rzeczy musiało to przejść jako wynalazek Eleny Ceaușescu. W 1980 roku ona wraca do kierownictwa partii. Znudziło jej się ta edukacja i zostaje pierwszym wicepremierem. To ona burzy 1/4 centrum Bukaresztu. To jej pomysł było. Te 30 kościołów, klasztorów, tysiące domów, wybudowanie Pałacu Ludy, Aleja Zwycięstwa Socjalizmu, to długa na 2 kilometry, szeroka na 100 metrów, która miała być lepsza niż Champs-Élysées. Po prostu mieszkańcy widzieli, jak na ich oczach ginęła historia. Przecież już mówiłem państwu, że nazywali to Ceaușimą, od Ceaușescu i od Hiroshimy. Ona chce, żeby Rumunia osiągnęła populację 30 milionów. Wobec tego przychodzi ten słynny, jeszcze zdążę o tym powiedzieć, słynny dekret 770, proszę państwa, i pokolenie dekret, tak o tych dzieciach mówiono, które się narodziły. Październik 66 roku. Kobieta musi mieć 4-5 dzieci. Zakaz, absolutny zakaz aborcji. 25 lat więzienia za przerywanie ciąży. Wtedy był ten Biseptol. Pamięta pan, panie redaktorze, my woziliśmy Biseptol do Rumunii. Bo to był środek wczesnoporonny. Polecam państwu film Dekrety, czyli Urodzeni na rozkaz, bo tak nazywano dekrety te dzieci. No była menstruacyjna policja, bo to było badanie co kwartał. Obowiązywało hasło: płód jest własnością narodu. Ona postulowała karę śmierci za recydywę przerywaniu ciąży. I to dla lekarza, i dla kobiet, i dla lekarza. A tym jednocześnie ten naród był niewyedukowany w ogóle. Nie było żadnej edukacji związanej z seksem. Wprowadziła wyższe podatki dla bezdzietnych, totalne utrudnienia dla rozwodu. I to spowodowało, że ta liczba urodzeń się prawie podwoiła, a współczynnik dzietności rzeczywiście wzrósł z 1,9 do 3,7. Z tym, że to się pojawiło nagle tysiące niechcianych dzieci. One były w sierocińcach. To były umieralnie dla dzieci. Często takie obskurne piwnice. Brytyjska wolontariuszka Monika McDaid z BBC napisała: dzieci leżały całymi dniami bez opieki. Niektóre nie opuszczały pomieszczenia przez wiele lat. Nie widziały światła dziennego. W 1989 roku ponad 100 tysięcy dzieci było w sierocińcach. Był ten skok, ale potem to wszystko wróciło do normy, więc ta dzietność wcale nie była taka wielka. Był brak szkół dla tych dzieci. Te dzieci uczyły się po dwie zmiany. W latach 80. przecież dzieci uczyły się w Rumunii na dwie zmiany. Klasy miały po 40 osób, a śmiertelność kobiet w ciąży była najwyższa w całej Europie. No, bo doszło do tego, że kobiety po prostu przerywały ciąże symbolicznym szydełkiem. No to jak to się miało skończyć? Rodziły gdzieś tam po kątach. O ile śmiertelność porodowa w krajach sąsiednich spadała, o tyle w Rumunii wzrosła 10-krotnie. Dzieci były niedożywione, niepełnosprawne fizycznie i też tam była duża śmiertelność nie tylko matek, ale również dzieci. Tu jest ciekawa rzecz, proszę państwa, bo to było to pokolenie dekret, pokolenie takie do dzisiaj się mówi, czyli urodzone to w 67 do 72 roku. I teraz 1989 roku, to jest ważne, proszę państwa, kiedy upadł Ceaușescu, najwięcej demonstrantów, to przez nich upadł Ceaușescu, miało 17-22 lata, czyli to byli ci urodzeni 67-72. To było to pierwsze lat po dekrecie, to było to pokolenie dekret. To pokolenie, które sobie wyhodował Ceaușescu, wyhodował sobie po prostu żmiję. Oni go unicestwili. Oczywiście w 89 roku dekret został zniesiony. Nagle pojawiło się 900 tysięcy aborcji. No i znowu się zrobił problem w drugą stronę. Ale rzeczywiście takie coś miało, to chyba jedyny kraj w Europie, gdzie coś takiego się zdarzyło. Jej syn Niku przyznał w 1990 roku, że pod koniec epoki Ceaușescu, czyli pod koniec lat 80., to ona, Elena, rządziła, a nie Nicolae Ceaușescu. W przyszłym tygodniu już sobie będziemy do brzegu dobijali, jeszcze powiemy trochę o rodzinie i chyba o upadku Nicolae Ceaușescu. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z państwem na tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Pięknie dziękuję. Jacy władcy, taka sprawiedliwość.
0: I to jest mądre powiedzenie.
1: Takie rumuńskie przysłowie. Jeszcze drugie. Najszybciej dojedziesz do celu na ulubionym koniku swojego szefa.
0: To tego czasu.

0: Wiadomości Bartek Sobczyk.
1: Czas na królową nauk. Za godzinę egzamin z maturzystami, jest nasz reporter. Czy wczoraj doszło do przestępstwa maturalnego? Ministerstwo złoży zawiadomienie do prokuratury o przecieku na języku polskim. Za chwilę też wiadomości pogodowe. Będzie deszcz, może zrobić się burzowo. A zaczniemy od pilnych informacji dla kierowców. Chodzi o odcinek Przasny, Szchorzele, Krajowa nr 57, zablokowana w pobliżu miejscowości Brzezice, a to po tym, jak wcześniej samochód osobowy uderzył w drzewo. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że dwie osoby poniosły śmierć. Droga jest zablokowana i te utrudnienia mogą jeszcze potrwać około 3 godzin. Maturzyści szkoły w chmurze już zasiadają w ławkach. Rozpoczyna się drugi dzień matur, dziś zmierzą się z matematyką. Przy stadionie Legii Warszawa jest nasz reporter Kacper Zych.
2: Dzień dobry.
1: Kacper, co czeka dziś abiturientów?
2: O 7.30 zamknięte zostało wejście na stadion, co oznacza, że w teorii wszyscy powinni być już w ławkach i czekać na arkusze. Jednak spóźnieni cały czas docierają na miejsce w asyście rodziców. Chciałbym móc powiedzieć, że wyglądali pewnie, jednak to matematyka, uznawana za najtrudniejszy egzamin dojrzałości, i faktycznie widzę na twarzach uczniów szacunek dla królowej nauk i grymasy obnażające ich stres. Często pojawiające się na maturze z matematyki zagadnienia to na przykład trygonometria, kombinatoryka i rachunek podobieństwa, logarytmy czy funkcja kwadratowa. Tutaj przy ulicy Łazienkowskiej maturę pisze około 5000 uczniów. Przed wejściem na stadion pytałem ich, jakie mają nastawienie.
3: Stresuję się strasznie. Praktycznie od roku co drugi dzień wałkowałem zadania, więc liczę, że cokolwiek to da, ale zobaczymy.
4: Lepiej niż przed polskim, kocham matematykę.
2: Okej, czyli będzie dobrze.
4: Będzie idealnie.
2: W zeszłym roku egzaminu z matematyki w Warszawie nie zdał co ósmy maturzysta. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
1: Ministerstwo Edukacji tymczasem rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych. Wczoraj, w trakcie trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego, zdjęcia arkuszy maturalnych trafiły do internetu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło wycieku. Wiceminister Edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz wskazała, że rozważane jest wprowadzenie dodatkowych zakazów dotyczących sprzętu elektronicznego wnoszonego na egzaminy maturalne.
5: Wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia. Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu.
1: Temat matur będzie w RDC wracał także w kolejnych wiadomościach, a tuż po wiadomościach o godzinie 8 zapraszamy na rozmowę z gościem RDC. W naszym studiu dziś Robert Sitnik, wicewojewoda mazowiecki, sekretarz generalny Polski 2050. Na rozmowę zaprasza Grzegorz Chlasta.
6: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: A w nich pilne doniesienia ze świata. Była strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu w Waszyngtonie. Ucierpiał napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu. Z USA Jan Pachlowski.
7: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika.
1: W RDC teraz o pieniądzach. Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych, ale zaostrzy retorykę i większy nacisk położy na zagrożenia dla wzrostu inflacji. Tak przewiduje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła już stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Obniżka miała miejsce na początku marca, już po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej. Jednak Rada Polityki wtedy jeszcze nie była w stanie uwzględnić wpływu konfliktu na inflację. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 4% do obecnej 3,75%. opady i przelotne burze, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Przemysław Makarewicz mówi nam, że zachmurzenie i temperatura poniżej 20 stopni powinna być spodziewana na północy kraju, a także na zachodzie.
8: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura może przekroczyć 25 stopni.

0: 18 stopni mamy teraz w Warszawie. W ciągu dnia możliwe, że ta temperatura wzrośnie nawet do 27 stopni, a w innych miastach regionu ma być podobnie. Najcieplej dziś na Mazowszu to w Radomiu do 28-29 mogą pokazać termometry. Chłodniej będzie w Płocku do 24, podobnie w Ostrołęce, Ciechanowie do 27 też w Siedlcach. Jeżeli chodzi o deszcz i burze, to te mogą dziś pojawiać się na północnych krańcach naszego województwa. Ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali. Przenosimy się na drogi. Przypomnę, tragiczny wypadek na krajowej numer 57. Zginęły dwie osoby po tym, jak kierowca uderzył w drzewo. Droga jest zablokowana w pobliżu miejscowości Brzezice. No i tak może być jeszcze do 3 godzin. W Warszawie stoimy na Toruńskiej w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Czerniakowskiej zakorkowana Aleja Jana Pawła II, Niepodległości, Aleje Jerozolimskie. Tu również bardzo duży ruch o tej porze. Stoimy też na Cybernetyki. Na trasach wjazdowych utkniemy od strony Marek, Otwocka, Konstancina, Piaseczna i od strony Błonia, a na wylotówkach stoimy głównie kierunek Błonie, Piaseczno, Konstancin i Otwock. W Radomiu największy ruch teraz na Warszawskiej, tam 2-kilometrowy korek, podobnie na Kozienickiej, w Płocku, Bielska, Wyszogrodzka to newralgiczne punkty w mieście, a w Ostrołęce postoimy teraz w kilometrowym korku na Konwy.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak od 36. minuty grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Blasko. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzeci GKS Katowice. Radomiak ma 43 punkty na koncie, zajmuje 8. miejsce. Lechia ma punktów 38 i jest na 15. pozycji. Wybrzeże Gdańsk poniosło porażkę w meczu z Orlen Wisłą Płock 21-32 i był to pierwszy mecz półfinału Superligi. Najwięcej bramek dla gości, 9, zdobył Sergiej Kosorotow. Spotkanie rewanżowe już w najbliższą sobotę w Płocku. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Spotkanie tak podsumował trener Tomasz Radzimski.
2: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali.
0: Wcześniej z turnieju kobiet odpadły Polki. W 1/16 finału biało-czerwone przegrały z Chinkami 1-3.
3: Reklama. Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
6: Za reklamę dziękujemy.
1: Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
7: Nasz gość, pan Robert Sitnik, pierwszy wicewojewoda mazowiecki i sekretarz generalny Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To dwa tematy do wyboru. Rozprawki z polskiego, matury trwają. Który temat by pan wybrał?
8: O, to tak dawno było, że pamiętam, znaczy pamiętam swoją maturę, to było dosyć dawno, ale pamiętam, że takie tematy są dosyć łatwe, nie wymagają wiedzy z konkretnego tematu, więc myślę, że oba są takie dosyć łatwe do napisania.
7: A pisałby pan o tym schronisku w Sobolewie, bo oberwał pan za to. Był pan tam, nie zobaczył pan tego, co tam się działo, a potem była wielka afera i los zwierząt zmienili inni.
8: Nie zauważyłem ze służby. Przypomnę, że nadal trwają kontrole zarówno NIK-u, jak i głównego inspektora weterynarii, które na razie trwają, więc nie chcę wyrokować, jakie będą ich wyniki.
7: A pan jakie wnioski wyciągnął z tej historii?
8: Jakie wnioski? No, wnioski bardzo dla mnie takie smutne, że trzeba być bardzo ostrożnym. Ja uważam, że nie zadbałem żadnych swoich obowiązków. Jako wicewojewoda nie mam bezpośredniego wpływu na działanie schronisk, ponieważ pod koniec zeszłego roku zaczęły wpływać do nas, do urzędu, skargi od mieszkańców, od obywateli dotyczące działania tego schroniska. Pojechałem tam osobiście, żeby sprawdzić te warunki. I warunki, to co zobaczyłem, no nie napawały jakimiś tam obawami, że coś złego się tam dzieje. Była ze mną policja, była przedstawiciele powiatowego inspektora weterynarii, wojewódzkiego inspektora weterynarii. Zaufałem im. I jak na razie będziemy czekali na to, czy ktoś zaniedbał swoje obowiązki z osób, które odpowiadały za działanie tego schroniska, czy nie.
7: I kiedy się tego dowiemy?
8: To już należy pytać tych, którzy kontrolę robią.
7: Czyli?
8: NIK i główny inspektor weterynarii.
7: Burza, opady możliwe przed nami. Dopiero w połowie maja czekają nas upały. Sadownicy narzekają na przymrozki. No a z kolei właściwie na wsi temat numer jeden to susza. Jak to wygląda na Mazowszu, panie wojewodo?
8: Na Mazowszu mamy suszę hydrologiczną niestety i tu rolnicy rzeczywiście będą narzekali. Mieliśmy też przymrozki. Pan wojewoda powołał już komisje, które będą to sprawdzały i oceniały w terenie. Natomiast wnioski suszowe oczywiście rolnicy wysyłają bezpośrednio przez aplikację.
7: A kiedy te komisje ruszą w teren, jeśli chodzi o wnioski dla sadowników?
8: Komisje muszą wyjść w teren w ciągu 60 dni od zgłoszenia.
7: A jeśli chodzi o wnioski suszowe, coś więcej?
8: No wnioski suszowe, tak jak wspomniałem, tutaj rolnik bezpośrednio wypełnia w aplikacji i to trafia do Ministerstwa Rolnictwa.
7: Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie. Jest duża rozmowa z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki, profesorem Rękasem, który mówi, jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują, bo zaraz się zrobią kolejki i tyle. A Polska 2050 złożyła taki wniosek o akcyzę na alkohol i przeznaczenie tych środków na leczenie. Co się dzieje z tym wnioskiem w Sejmie i w jaki sposób ta akcyza na alkohol i przeznaczenie ich na środków na leczenie mogłyby zmienić sytuację w służbie zdrowia?
8: No wiemy, że służba zdrowia zmaga się od zawsze właściwie z problemami finansowymi, więc każde dodatkowe środki na pewno są potrzebne i przydadzą się, więc stąd właśnie ta inicjatywa naszego klubu, aby zwiększenie akcyzy przeznaczyć na i te środki przeznaczyć właśnie na ochronę zdrowia.
7: Chodzi o prawie 3 miliardy złotych.
8: 2900. Mhm.
7: 2900. Ale co jest z tym wnioskiem?
8: No z tego co wiem, na razie jeszcze nie jest procedowany.
7: A kiedy będzie?
8: No to już pytanie też bardziej do pana marszałka.
7: Nie, no ale pytam sekretarza generalnego partii.
8: No ja nie jestem też posłem przede wszystkim, więc tutaj te prace są troszeczkę z boku, nie uczestniczę w nich. Natomiast projekt został złożony. I teraz jest cała ścieżka legislacyjna, którą musi przejść.
7: A jako sekretarz generalny Polski 2050, czym pan się teraz zajmuje?
8: Jako sekretarz? No przede wszystkim każdy sekretarz zajmuje się strukturami partii.
7: I jak wyglądają struktury po tym rozłamie?
8: Struktury nie wyglądają wcale tak źle jak niektóre media, czy niektórzy politycy, czy nasi niedawni koledzy z partii mówią. Mamy około 100 członków mniej niż przed tym rozłamem, który nastąpił. Więc to nie jest jakieś masowe odejścia, nie były. Poza tym no, częściowo zrekompensowaliśmy je osobami, które postanowiły dołączyć do nas.
7: To ilu teraz macie członków?
8: W pierwszym tygodniu po naszym rozłamie dostaliśmy ponad 200 zgłoszeń osób chętnych do dołączenia do naszej partii.
7: Czyli 100 odeszło, a 200 się zgłosiło?
8: Nie, no odeszło trochę więcej. Mówię, że różnica jest obecnie około 100 osób, dlatego że no, część osób dołączyła do nas.
7: To jak to jest duża grupa ludzi?
8: Tam? Obecnie mamy około 1300 członków.
7: W całej Polsce?
8: W całej Polsce.
7: A takie najmocniejsze ośrodki Polski 2050 na Mazowszu?
8: Najmocniejsze ośrodki? No na pewno Warszawa, no to naturalne.
7: A co pan mówi, jak się pana pytają ludzie, czy ta Polska 2050 w ogóle przetrwa, czy to koniec już tej partii? No, jaka jest pana odpowiedź?
8: Nie no, oczywiście, że przetrwa. Nie widzę powodu, dlaczego mieliśmy nie przetrwać.
7: No nie no, ale to dlaczego wszyscy pytają?
8: Wie pan co, no to chyba naturalne, że było dużo zmian. To zawsze powoduje pytania. Natomiast ja widzę dużą motywację wśród naszych członków, ale tak jak też wspomniałem, duży odzew wśród ludzi, duże zainteresowanie nowych osób naszą partią. To zawsze jest tak, że jak ktoś odchodzi, ktoś się pojawia. Czasami niektórym osobom nie pasowały pewne działania, na przykład Ministerstwa Klimatu. I teraz dzięki temu, że pani minister Paulina Klinkowska odeszła z Polski 2050, oni jakby postanowili dołączyć do nas. Więc to zawsze przepływy są w obie strony.
7: A jak pan patrzy na sondaże i to mikroskopijne poparcie społeczne, to co pan myśli?
8: No myślę, że te sondaże są dziwne, bo widziałem sondaże ponad 4% i praktycznie w tym samym tygodniu sondaż 0,5%, więc myślę, że to taki dosyć duży rozrzut.
7: A co by miało wam przywrócić jakiś wigor w tych sondażach? Macie jakiś pomysł?
8: Mamy. Myślę, że jesteśmy klubem i partią dosyć aktywną. Nasi posłowie są jednymi z najkreatywniejszych w Sejmie. Składamy dużo projektów. No mamy teraz kilka projektów, które również złożyliśmy niedawno. Między innymi podniesieniu progu ze 120 do 130 tysięcy. No liczymy na to, że uda nam się naszymi działaniami zachęcić obywateli do głosowania na nas.
7: A będziecie w takiej właśnie radzie, którą pan prezydent powołał, żeby czy uczestniczyć w pracach tej rady, żeby zmienić konstytucję?
8: Nie będziemy uczestniczyli. Z tego co wiem, to inne partie koalicyjne również nie planują uczestniczyć w tej radzie. Przede wszystkim pan prezydent powinien sam przestrzegać konstytucji. Wiemy, że ostatnio nie powołał wszystkich prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Poza tym, gdyby ta rada miała działać, to na pewno powinna być konsultowana bardzo szeroko. Natomiast skład tej rady jak na razie nie budzi takich nadziei, żeby to była rada, która może wypracować zmiany konstytucji, które będą zaakceptowane przez taką większość, jaka jest wymagana do jej zmiany. No, sam skład w składzie Julia Przyłębska, to nie jest akceptowalne dla nas.
7: No a ten jednak jakiegoś rodzaju pad, jeśli chodzi o decyzyjność w sprawie właśnie Trybunału Konstytucyjnego, to nie wart byłby tego, żeby się pochylić nad tą konstytucją i może skończyć z tym?
8: To nie jest tak, że nie widzimy problemów i że konstytucja nie mogła być poprawiona. Tylko tak jak mówię, gdyby była przestrzegana, to wielu tych problemów by nie było. Więc od tego należałoby zacząć. Po drugie, jeżeli miała być zmiana, to na pewno nie w ten sposób, jak pan prezydent zaczął to robić.
7: Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują premiera po słowach w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich w Niemczech. Pan premier mówił, że to niedobrze byłoby podbierać. Opozycja mówi, że my powinniśmy ściągnąć, zrobić wszystko, żeby ci żołnierze amerykańscy byli u nas, skoro nie ma ich być w Niemczech. A co pan myśli?
8: Tutaj zgadzam się z panem premierem. Myślę, że powinniśmy być solidarni z Europą. Prezydent Trump zachowuje się bardzo irracjonalnie. Myślę, że zaufanie obecnie do pomocy amerykańskiej musi mieć ograniczone. Liczyć bardziej na siebie, liczyć na Europę.
7: A czym pan się zajmuje jako pierwszy wicewojewoda? Jaki jest pana zakres obowiązków?
8: WIOŚ, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, rynek pracy dla, rynek pracy dla cudzoziemców, ogólnie cały Wydział Cudzoziemców, Wydział Obywatelskie, czyli paszporty, marsze cykliczne, tam jest dosyć szeroka też, Wydział Infrastruktury, czyli pozwolenie na budowy.
7: A jak wygląda w tej chwili właśnie przyznawanie takich praw do pracy cudzoziemcom na Mazowszu?
8: No, zmagamy się od dosyć dawna z bardzo dużą ilością wniosków, dlatego też ta procedura trwa długo. Natomiast od grudnia mniej więcej widzimy pewien spadek jednak wniosków od przedsiębiorców, którzy składają wnioski o pozwolenie dla pracy dla cudzoziemców, więc widać, że pewną tutaj już nastąpił pewien może przełom, no ale też musimy poczekać jeszcze chwilę, czy te wnioski będą dalej w tej mniejszej ilości, czy znowu ta liczba wniosków będzie wzrastać.
7: A ile teraz cudzoziemcy czekają na decyzję wojewody w sprawie można pracować, czy nie można pracować?
8: To jest około 4 miesięcy.
7: 4 miesięcy. A z czego to wynika, że to są 4 miesiące?
8: No z procedur. Znaczy pozwolenie na pracę dla cudzoziemca wymaga też sprawdzenia przez służby. Służby mają miesiąc na sprawdzenie, więc to też już jest czas, który musimy poczekać na decyzję służb, czy nie mają przeciwwskazań.
7: Czyli tego okresu się nie da skrócić?
8: Znaczy okres dałoby się skrócić, natomiast to wymagałoby też na przykład zatrudnienia dużej liczby pracowników. Bo tutaj zmiany, natomiast też zmiany pewne są planowane, które mogą spowodować skrócenie tego czasu. Teraz kilka krajów, które będzie wybranych, to będzie Korea, Australia, kilka krajów, które uważamy za kraje, które nie stanowią zagrożenia. Obywatele z tamtych krajów są przeważnie specjalistami. I tu planowane jest stworzenie dla nich szybszej ścieżki. I to też może oczywiście spowodować, że ten okres oczekiwania będzie dużo krótszy.
7: A kiedy możemy się spodziewać ewentualnie wprowadzenia takich zmian, które by sprawiły, że to było krócej?
8: Te prace trwają w ministerstwie, więc nie powiem dokładnie, ale myślę, że to będzie w ciągu kilku miesięcy.
7: Dzisiaj też Rzeczpospolita pisze, że nielegalna broń może zalać Polskę. Tysiące sztuk broni rocznie zamiast kilkuset obecnie. Taką skalę powojennego przemytu z Ukrainy prognozują eksperci. Broń zapewne trafi do grup przestępczych. Policja już się szkoli, jak powstrzymać ten proceder. Czy takie przygotowanie na różne problemy związane z tym, o czym pisze dziś Rzeczpospolita, też są przedmiotem jakby zainteresowania Urzędu Wojewódzkiego?
8: Jeśli tak, to ja o tym nie wiem, ale myślę, że to nie jest na tym poziomie.
7: A jeśli chodzi o WIOŚ?
8: Tak.
7: To jakie największe teraz są sprawy, którymi pan się zajmuje?
8: No są to oczywiście składowiska odpadów niebezpiecznych. To są niestety duże problemy, bo likwidacja tych składowisk wymaga olbrzymich pieniędzy i tak naprawdę obecnie w większości staramy się po pierwsze pozyskać te środki, po drugie WIOŚ na bieżąco monitoruje sytuację w tych miejscach.
7: A skąd staracie się pozyskać te pieniądze? No bo to jest też taki dłużej trwający problem, że gminy nie mają tych pieniędzy, to są rzeczywiście ogromne pieniądze, liczą na wsparcie państwa.
8: No gmin nie stać, oczywiście w większości, w przypadku tych dużych składowisk gmin nie stać na to, żeby same sfinansowały likwidację takich składowisk. No tutaj finansowanie można dostać z NFOŚ-u. Jest też specjalna specustawa, która chyba to jest około 200 milionów rocznie z Ministerstwa Klimatu przyznawana dla składowisk, które są takie, stwarzają największe zagrożenie. No niestety na Mazowszu w tym roku nie udało się z tego programu zyskać żadnych środków.
7: A dlaczego?
8: Tego nie wiem. No to ocenia Ministerstwo Klimatu i GIOŚ. Wnioski składane są z całej Polski.
7: A takie największe miejsca, gdzie te składowiska są w tej chwili?
8: No Kałuszyn tutaj i Wołomin to są takie jedne z największych składowisk w okolicy Warszawy.
7: A w ogóle jakieś perspektywy na to, żeby tam jakiś przełom nastąpił związany z pozyskaniem pieniędzy na przykład?
8: Rozmawiając z panem wojewodą, będziemy starali się wszelkimi środkami, które mamy, tak, aby te pieniądze pozyskać, być może również z rezerwy celowej. Natomiast oczywiście wojewoda nie ma takich środków, nawet nie może przeznaczyć pieniędzy ze swojej rezerwy na takie cele.
7: A z tej perspektywy, jak pan ocenia Ministerstwo Klimatu i pracę pani minister?
8: Myślę, że tych środków jest za mało, natomiast nie chcę też tutaj oceniać źle pani minister, no bo też nie znam sytuacji i jak mocno walczyła o pieniądze Ministerstwa Finansów na ten cel, więc tutaj ciężko mi oceniać, czy to było zbyt małe zaangażowanie w zdobycie tych pieniędzy, czy niestety pan minister finansów nie znalazł więcej środków. No, zdajemy sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy i potrzeb jest bardzo dużo, więc tutaj nie chciałbym też oceniać, nie znając przebiegu takich rozmów i negocjacji.
7: Ale czy z pana takiego oglądu tej sytuacji, jako kogoś, kto jednak to trochę nadzoruje, to wynika, że ministerstwo w ogóle widzi ten problem nielegalny?
8: Tak, ja miałem spotkanie z panią minister Sowińską. Oczywiście, że widzą ten problem.
7: Tylko to jest kwestia pieniędzy.
8: To jest kwestia olbrzymich pieniędzy. Tak dla przykładu, że pan redaktor, państwo wiedzieli, likwidacja składowiska w Wołominy jest około 200 milionów złotych. Jednego składowiska.
7: No ale tak czekamy i właściwie na co czekamy, panie wojewodo?
8: No musimy czekać na pieniądze. No bez pieniędzy, tak jak wspomniałem, no to są olbrzymie koszty. No bez pieniędzy nie da się niestety tego problemu zlikwidować.
7: A ten rosnący dług publiczny z jednej strony, a z drugiej strony te oczekiwania i ze strony służby zdrowia, żeby było więcej pieniędzy i na przykład teraz te pieniądze, które idą na to, żeby ceny paliwa tak nie szły w górę, to jak to wszystko pogodzić?
8: Myślę, że trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie czasami, gdzie można jeszcze je znaleźć. Czyli opodatkowanie na przykład dużych firm.
7: Czy możemy się spodziewać jakichś nowych podatków?
8: Myślę, że takie podatki istnieją. Przecież banki płacą na przykład podatek od nadmiarowych zysków i tego typu podatki cały czas funkcjonują. To jest kwestia być może ich zwiększenia.
7: A jak pan widzi przyszłość Szymona Hołowni w polityce?
8: Myślę, że pan marszałek jest bardzo młodą osobą, jak na polityka, i jeszcze przed nim myślę, że wielka kariera.
7: A kto jest lepszym marszałkiem, czy był lepszym marszałkiem? Hołownia czy Czarzasty?
8: No oczywiście, że uważam, że pan marszałek Hołownia był lepszym marszałkiem.
7: A dlaczego?
8: Dlaczego? Mam wrażenie, że traktował wszystkich bardziej sprawiedliwie. Tutaj wszystkie opcje. I na to miał też zarzuty oczywiście stawiane, że sprzyja też za mocno czasami partiom opozycyjnym, ale jednak Sejm jest takim miejscem, że głos wszystkich powinien być słuchany. I tutaj myślę, że pan marszałek to bardzo dbał. Dbał też o otwartość Sejmu.
7: Robert Sitnik, pierwszy wicewojewoda mazowiecki i sekretarz generalny Polski 2050. Dziękuję panu.
8: Dziękuję.
0: Ósma 8:30 to są wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam pół godziny do rozpoczęcia matur. Na miejscu wraz z maturzystami cały czas jest nasz reporter i od tego zaczniemy. W wiadomościach też o szachach. Wystarczy kilka sekund, aby zmienić oblicze tej gry. Niemal 70 tysięcy uczniów w całej Polsce już za niespełna pół godziny rozpocznie maturę z matematyki. Przy stadionie Legii Warszawa, gdzie odbędzie się matura Szkoły w Chmurze, jest nasz reporter Kacper Zych. Kacper, co maturzyści mogą mieć ze sobą?
9: Jak już rozpocznie się test, oprócz samego arkusza, maturzyści dostaną jedno duże ułatwienie. Jest to zbiór wzorów matematycznych, takich jak na przykład na deltę, odległość punktów czy jedynkę trygonometryczną. Ich znajomość może pozwolić dopasować konkretny wzór do zadania, co może zdecydowanie ułatwić rozwiązywanie testu. Zanim maturzyści weszli na stadion, pytałem, czy się stresują.
10: Szczerze mówiąc nie. Bardziej się nastawiam po prostu, żeby to dobrze napisać, bo jednak matma jest gdzieś tam dla mnie ważna i chciałabym, żeby to może było takie 80% może, jak się uda.
9: Zdawalność egzaminu dojrzałości z matematyki w zeszłym roku w Warszawie wyniosła ponad 66,5%.
0: W Warszawie do matury podchodzi ponad 33,5 tysiąca osób. Obrońca tytułu Legia Warszawa zagra jutro w ostatniej kolejce Ekstraklasy koszykarzy z Kingiem Szczecin. Stawką meczu jest pierwsze miejsce przed play-offami. Obydwie czołowe drużyny Orlen Basket Ligi mają identyczny bilans po 29 kolejkach, 21 wygranych i 8 porażek. W Szczecinie w pierwszej rundzie lepsi byli koszykarze Kinga, którzy wygrali po zaciętym spotkaniu 83-81. Potrafią zrobić kilka ruchów w sekundy, a grają o naprawdę ogromne pieniądze. Dziś w warszawskim centrum konferencyjnym Polin o zwycięstwo w szachach powalczy 10 czołowych szachistów świata. Jednym z faworytów jest Jan Krzysztof Duda, który już raz wygrał ten turniej. Mówił Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy w magazynie sportowym Radia RDC.
11: No on jest z tego znany, że ma w sobie i właśnie i koncentrację, i energię, i jest mistrzem niedoczasów, więc mam nadzieję, że wszystko się ułoży, natomiast w takich turniejach to decyduje dyspozycja dnia.
0: Turniej potrwa do soboty, a warszawskie zawody są pierwszymi z serii. Stołeczni drogowcy rozpoczynają tymczasem pracę w trzech różnych dzielnicach. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień i o szczegółach tych zmian nasz dziennikarz Miłosz Kuter.
12: Zmiany w ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Drogowcy przenieśli pracę na drugą stronę jezdni, zamknęli pasy przy ślimakach, a kierowcy mają do dyspozycji jezdnie po stronie budynków. Nadal można zjechać z Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę i skręcić na ślimak w kierunku Pragi. Ruchem steruje tam sygnalizacja świetlna. Natomiast na Saskiej Kępie kolejny etap remontu ulicy Berezyńskiej. Drogowcy prowadzą pracę od Francuskiej do Alei Waszyngtona i na tym odcinku nie będzie można zaparkować. Tymczasem bielańscy drogowcy frezują ulicę Wrzeciono. To między ulicami przy Agorze i Lindego, na odcinku bliżej Kasprowicza. W czasie prac mieszkańcy nie wyjadą z dróg osiedlowych i garaży podziemnych. Miłosz Kuter, Polskie Radio RDC.
0: Dziękujemy Miłosz za te wszystkie informacje. Pogoda będzie sprzyjać kierowcom niezależnie od remontów, także drogowcom. 19 stopni w tym momencie w Warszawie, w ciągu dnia do 27, jutro do 24, a więc opalone plecy u drogowców gwarantowane. W czwartek może popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 998 hektopaskali.
3: Reklama.
13: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w Skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
16: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
17: Oczywiście przy Twojej pomocy.
15: Każdy następny szybko staje się byłym.
18: Dzień dobry, jestem Marcel.
16: Następny.
15: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
16: Kogoś tu nam przyprowadziła.
19: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
15: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
20: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: Za reklamę dziękujemy.
2: Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
7: Nasi goście, komentatorzy, Eliza Olczyk. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i Teleobiektyw, codziennie w południe w RDC. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
7: I Łukasz Warzecha, Do Rzeczy. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
7: Pan premier Donald Tusk, pytany o komentarz do planu wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec, ocenił, że Polska nie powinna podbierać żołnierzy, bo to byłoby łamanie solidarności europejskiej. No i opozycja się teraz rzuciła na premiera. Czy słusznie, Eliza Olczyk?
21: No pewnie, że słusznie. Jeżeli Amerykanie zamierzają i tak wycofać, no to dlaczego nie mieliby wycofać na nasze terytorium? Wydaje mi się, że pan premier akurat w tej sprawie, bo w wielu innych nie, ale w tej sprawie to się koncertowo podłożył. Powinien powiedzieć, no jak Amerykanie chcą, to czemuż my nie mamy po te wojska sięgnąć? Wiadomo, że wojska, obecność wojsk amerykańskich jest gwarancją mimo wszystko jakiejś stabilności i jakiegoś bezpieczeństwa w Europie. Czy one będą stacjonować w Niemczech, czy one będą stacjonować w Polsce, czy w Rumunii, czy na Litwie, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważniejsze jest to, że będą stacjonować i żeby liczba ich też była odpowiednio duża. Zatem takie kręcenie nosem pana premiera, nie wiem czemu miało służyć, ale na pewno nie interesowi Polski.
7: No, te słowa o integracji europejskiej, żeby jej nie łamać.
23: Co to w ogóle jest za argument? Ja jestem zadziwiony tym wystąpieniem i w dodatku, ponieważ chodzi tu o wycofanie wojsk z Niemiec, no to jak powiedziała słusznie Eliza, pan premier się doskonale podłożył, bo teraz tylko wystarczy przypomnieć kultowy cytat Deutschland i już mamy piękny, propagandową, piękną zagrywkę. Natomiast abstrahując od tego, polityka międzynarodowa to jest twarda gra. No jeżeli to jest decyzja Amerykanów, przecież to nie my wylobowaliśmy to, że Amerykanie mają się wycofać z Niemiec. To jest skutek napięć pomiędzy Berlinem a Stanami Zjednoczonymi. Zresztą napięć, które mają tylko ten wymiar polityczny, bo w wymiarze strategicznym i wojskowym Amerykanie podkreślają, że Niemcy wypracowali bardzo dobrą koncepcję militarną, nową, która została opublikowana około 2 tygodni temu. Oczywiście nie cała, tylko takie streszczenie, bo całość dokumentu jest tajna. I że to jest świetny pomysł, żeby świetna podstawa do tego, żeby współpracować z Niemcami w kwestii zmiany NATO w tak zwane NATO 3.0. To jest, mówił o tym Elbridge Colby, ja chyba tu wspominałem w naszym programie, podsekretarz stanu w ministerstwie w Departamencie Wojny amerykańskim. Natomiast to jest na gruncie strategicznym, na gruncie politycznym te napięcia są. Wycofanie tych wojsk jest skutkiem tych napięć i my powinniśmy wręcz, ja miałem na to nadzieję, zachęcać, że jeżeli Amerykanie zdecydowali się wycofać 5000 żołnierzy z Niemiec, to my, proszę bardzo, welcome, tutaj u nas, zapraszamy serdecznie. To jest realna polityka.
7: Jarosław Gugała.
24: Nikt nie powiedział, powiedział pan prezydent Donald Trump, że wycofa 5000 z zemsty za to, co źle o nim powiedział w jego mniemaniu kanclerz Niemiec. Ale nikt nie mówił o tym, że zamierza je przesunąć do jakiegokolwiek innego kraju. On powiedział o wycofaniu. I teraz, od zarania wejścia Polski do NATO obowiązywało, nie wiem czy pisane, czy niepisane, ale porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, że na flance wschodniej sojuszu nie będzie rozbudowywana żadna wojskowa infrastruktura i nie będą stacjonowały w dużych ilościach żadne amerykańskie wojska. W związku z powyższym sądzę po relacjach między Moskwą a Waszyngtonem w tej chwili, że to porozumienie, tak jak powiedziałem, pisane czy niepisane, ono dalej obowiązuje. A dla Polski strategiczną rzeczą, oprócz tego, czy my tu mamy jakąś lotną brygadę amerykańską, która krąży między Rumunią, Polską a Łotwą, czy też nie, to naszą strategiczną również pozycją jest to, żebyśmy mieli dobre układy ze wszystkimi swoimi sąsiadami, a zwłaszcza z największym z tych sąsiadów, jakim są Niemcy. W związku z powyższym uważam, że nasze dyskusje na temat, czy pan premier Tusk powinien zachęcać tu tutaj do sprowadzenia, nie wiem, wojsk amerykańskich czy też nie, to jest po prostu, to jest śmieszne. Tu nie ma w ogóle tego rodzaju tematu. Amerykanie nie zamierzają tutaj umieszczać żadnych wojsk, ponieważ mają swoje interesy i swoje duże, dalekosiężne, strategiczne perspektywy z Rosją.
21: Jeśli można, naprawdę, bo nie mogę tego tak zostawić jednak. Sytuacja od tego czasu się całkowicie zmieniła. I oczywiście, że obecność amerykańska jest
24: znacznie... Wszyscy to zauważyli z wyjątkiem Donalda Trumpa.
21: Donald Trump też to zauważył. Nie bez powodu rozmawiał z prezydentem Dudą w poprzedniej kadencji i teraz w tej kadencji z prezydentem Nawrockim, między innymi o budowie Fort Trump. No nie dlatego, że Rosja się upiera, że tutaj nie można rozbudowywać sił amerykańskich.
24: No, ale co z tym Fort Trump jest bardzo. Tutaj już? Bo od 10 lat słyszę o tym,
21: nie
24: się
21: ma,
24: gada.
21: Ale jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić do tej polityki, że kiedyś, dawno temu Amerykanie się z Rosjanami umówili, w związku z tym my broń Boże, nic innego nie robimy, żeby tutaj nie rozdrażnić kogo? Amerykanów czy Rosjan? W końcu Rosja napadła na Ukrainę. Sytuacja się zmieniła diametralnie. Amerykanie, jak słusznie mówisz, mają tutaj swoją lotną jednostkę. Elementy tarczy antyrakietowej są w Polsce. Jest lotnisko, na które
24: amerykańskie lotnisko.
21: No i co z tego? Ale są, no, prawda?
24: No,
21: u nas.
24: No, tak, oczywiście.
21: No więc o to chodzi. I ubieganie się o tych żołnierzy jest rzeczą absolutnie naturalną. A jeżeli już mówimy o tym, czy Donald Trump chce ich przesunąć, czy wycofać, to też w dużej mierze zależy od naszych polityków. Jak nasi politycy założą ręce i powiedzą, nie będziemy
24: mamy
21: podbierać
24: polityka,
21: Niemcom,
24: mamy polityka.
21: No to na pewno poza zostaną tym, wycofani.
23: Poza tym jeszcze tu chciałem wesprzeć Elizę, mówiąc, że no jednak polityka również wewnątrz Unii Europejskiej to jest twarda gra. Niemcy, przepraszam, mają nasze interesy gdzieś wtedy, kiedy wchodzą w grę ich interesy, czego najlepszym, sztandarowym i strategicznym przykładem była budowa Nord Streamu. I my powinniśmy grać z nimi dokładnie tak samo. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, to prawda. Jest duża zależność gospodarcza, to prawda. Dlatego tego typu sytuacja nie oznaczałaby żadnego zerwania stosunków. Tylko po prostu brońmy swojego interesu.
7: Premier też powiedział, nie ma alternatywy dla współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi. O, mocne słowa.
21: A tam mocne. Takie sobie, tak sobie powiedział. Ostatnio powiedział, że no, nie ma co liczyć na Amerykanów. No ludzie, no to niech pan premier ci zdecyduje na coś. Czy można liczyć na Amerykanów, czy nie?
24: Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Amerykanów, to mamy polityka, który ma świetne relacje podobno z prezydentem Donaldem Trumpem i to on powinien już po prostu być w tej chwili w Waszyngtonie, jego ludzie i rozmawiać na temat szczegółów przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec na wschodnią flankę.
21: Może tam już są jego ludzie.
24: Może są, na razie nic o tym nie wiem.
7: Premier powiedział, jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie.
23: O, nie, oby tak było.
21: No to...
23: Oby tak było.
7: I powiedział też, że będzie takie spotkanie, jeśli chodzi o Polskę i Wielką Brytanię. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu z Wielką Brytanią w zakresie współpracy obronnej. Polska będzie adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, bo Wielka Brytania tego potrzebuje, mówił premier. Zapowiedział też wizytę w Kanadzie. Mówił, że w różnych formatach Europa z Kanadą i innymi krajami może budować teraz swoje bezpieczeństwo. Rośnie rola polityczna Polski w świecie.
21: No moim zdaniem nie rośnie. No my ciągle tak balansujemy na granicy i jeżeli rośnie nasza rola w jakiejkolwiek sprawie, to po pierwsze właśnie wzrosła po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponieważ Polska stała się hubem dla sprzętu żołnierzy przerzucania do Ukrainy, a po drugie ze względu na wzrost gospodarczy. No bo jeżeli już teraz słyszymy, że jednak być może Polska zostanie zaproszona na stałe do G20, no to jest istotna rola. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, to właśnie to zbliżenie brytyjsko-unijne, nie wiem, czy Wielka Brytania potrzebuje tutaj jakiegoś adwokata, żeby się zbliżyć z Unią Europejską, ale z Kanadą być może rzeczywiście tak.
7: No ale to 27 maja podpisanie traktatu z Wielką Brytanią o współpracy obronnej, to zmienia naszą sytuację jak bardzo?
23: Kiedy usłyszałem o tym, że podpisujemy traktat specjalny, który również zawiera taki komponent obronny z Francją, a to było chyba w ubiegłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to miałem dosyć oczywiste skojarzenie. Teraz dochodzi do tego traktat z Wielką Brytanią i naprawdę mam nadzieję, że analogie historyczne w tym wypadku są mylące. Natomiast są w tym traktacie francuskim, jeżeli ten ma być podobny, były punkty budzące pewne wątpliwości, były punkty dobre. Podpisywanie bilateralnych umów tego typu z różnymi krajami, również tymi, które są członkami Unii Europejskiej, staje się praktyką coraz powszechniejszą, dlatego że bilateralne relacje będą moim zdaniem w kolejnych dekadach przeważały nad takimi zbiorowymi układami. Po prostu w tę stronę poszła światowa polityka. Więc trzeba by zobaczyć, co w tym traktacie dokładnie będzie. Natomiast trzeba pamiętać, że Wielka Brytania buduje swoją pozycję strategiczną przede wszystkim na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że jest w klubie posiadaczy broni jądrowej. Po drugie na tym, że ma specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i to są relacje, których nie ma żaden inny kraj na świecie. To jest podkreślane we wszystkich dokumentach. To ma swoje odbicie w różnego rodzaju operacjach wojskowych, we współpracy wojskowej. No my nie będziemy mieli takich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc jeżeli pytasz, czy nasze znaczenie międzynarodowe rośnie, to odpowiadam, nie, absolutnie nie rośnie. Ja mam wrażenie, że my swoją szansę przegapiliśmy. Ona bardzo krótko trwała, w około roku 2022. Przespaliśmy to całkowicie. Dzisiaj ten wspomniany przeze mnie wcześniej, te deklaracje Elbridge'a Kolbiego dotyczące strategicznej roli Niemiec w przebudowie NATO, pokazują, że mrzonki, które się wtedy pojawiały, że Polska zajmie miejsce Niemiec w tym układzie międzynarodowym, no właśnie były mrzonkami, niczym więcej. Być może było to do zrealizowania, ale nie udało nam się to.
1: Ja tutaj chcę wrócić do tego historycznych, że tak powiem, odniesień, które poruszył Łukasz przed chwilą. Pamiętamy, że Polska miała i z Francją, i z Wielką Brytanią umowy przed II wojną światową i nawet Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom, które nas zaatakowały, wojnę. Nie wypowiedziały tej wojny już Związkowi Radzieckiemu, który nas również zaatakował dwa tygodnie później.
23: Natomiast, choć nie wypowiedział wojny.
1: Może dlatego im nie wypowiedzieli wojny, bo formalnie skoro tam ci nie wypowiedzieli, a zajęli pół Polski, no to może nie trzeba takim i tak dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone do II wojny światowej przystąpiły prawie dwa lata później, dopiero po tym, jak Japończycy zaatakowali Pearl Harbor. W związku z powyższym liczenie na to, że, przepraszam bardzo, ktoś z zewnątrz nas ochroni przed jakimś zagrożeniem, na przykład przed Rosją, może być złudne. To znaczy przekonaliśmy się w historii, że nie ma co tutaj na nikogo liczyć i trzeba się samemu po prostu przygotować do tego. Czy my jesteśmy przygotowani? Śmiem wątpić. Sądzę, że żaden polski mężczyzna nie wie, co ma robić, gdyby nas coś zaatakowało. Myślę, że nikt z nas nie potrafi obsługiwać nowoczesnego sprzętu obronnego, ani atakującego. Podobno tylko kilka procent obecnych roczników, które są w wieku poborowym, nadaje się do tego, żeby pójść do wojska, bo wszyscy są otyli i nie potrafią zrobić przewrotu w przód. I nikt specjalnie się tym w Polsce nie przejmuje. Nikt się tym nie zajmuje. W związku z powyższym możemy oczywiście budować swoje jakieś, nie wiem, przekonanie o naszej wielkości i tak dalej, o tym, że my jesteśmy niezależni, że możemy prowadzić równorzędną politykę z Niemcami, czy z Francją, czy z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi, ale myślę, że to są po prostu mrzonki. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, jakiej jesteśmy wielkości i na co możemy liczyć. I sami sobie, jeżeli świat się podzieli na państwa tak zwane narodowe, to Polska w tym miejscu, w którym jest, stanie się tym, czym była zawsze.

0: Ale też trzeba pamiętać, że tak gwoli sprawiedliwości, że mitologia dotycząca sojuszów francusko-brytyjskich polega też na tym, że twierdzi się, że Francuzi na przykład nie zrobili nic. To też nie jest prawda. Były działania francuskie prowadzone i to nawet z dosyć dużymi stratami na wschodniej granicy Francji, tylko że po prostu okazało się, że Niemcy ograli Francję strategicznie. I dlatego Francuzi się zatrzymali. Nie było żadnej poważnej ofensywy, ale były działania wojskowe. To nie jest tak, że Francuzi stali całkowicie z bronią u nogi. To trzeba, żeby pamiętać, że
1: ale ja rozumiem to,
0: analogie
1: co mówi,
0: historyczne bywają złudne.
1: To, co mówi Jarosław Gugała, że powinniśmy się trzymać rękoma i nogami Unii Europejskiej jako większej...
2: Ziemi się powinniśmy trzymać rękoma
3: no właśnie nie
2: nogami.
3: Rękami i nogami. Ja rozumiem z tego, co mówi Jarosław Gugała, że nie, że mamy dbać sami o siebie. No, na co mamy liczyć? Na Bundeswehrę, która jest w gorszej sytuacji niż polskie wojsko? No przecież takie utyskiwanie, przepraszam bardzo, że tak powiem, ale to jest utyskiwanie, że młodzi Polacy są motyli, nie potrafią zrobić fikołka w przód. A młodzi Niemcy to inaczej? Tak samo wyglądają.
0: Tam jest jeszcze gorzej.
3: Jest tak samo to wszystko wygląda. No więc, i oczywiście...
2: A młodzi Rosjanie są prężniejsi.
3: No akurat, na pewno. No,
2: moim zdaniem,
3: na pewno nie ci z Moskwy.
2: Ale ci z Moskwy do wojska nie idą.
3: Tendencje cywilizacyjne są dokładnie takie same wszędzie. I po prostu trzeba rzeźbić w tej materii, którą się ma i rzeczywiście stawiać przede wszystkim na siebie. Ale jeżeli już tak mówimy, że musimy stawiać na siebie, to w którym to kierunku zmierza w takim razie polityka unijna. Polityka unijna nas mami, że możemy mieć wspólną obronność i jakoś wtedy damy radę, że możemy mieć wspólną politykę zagraniczną i będziemy ją prowadzić. Podpisywanie bilateralnych umów świadczy najlepiej o tym, że Unia jako organ prowadzący politykę zagraniczną się kompletnie nie sprawdza.
0: To chyba nawet, wydaje mi się, że Radosław Sikorski ostatnio powiedział w jakimś być może przypływie szczerości, że unijna polityka obronna nie zastąpi NATO. To dosłownie z tydzień temu chyba takie słowa padły z jego strony.
2: A Unia nie prowadzi w zasadzie, znaczy ma oczywiście panią komisarz do spraw międzynarodowych, natomiast
3: ale chciałaby prowadzić.
2: Większość chciałaby. Spraw, znaczy chciałaby, to kto by chciał?
3: No Komisja Europejska, no przecież pani von der Leyen cały czas mówi o tym, że powinniśmy mieć...
2: I coś tam prowadzą, ale państwa, między innymi takie jak polskie, musiałyby powiedzieć, okej, prowadźmy razem politykę zagraniczną. Żaden polski rząd niczego takiego nie powie, po prostu. W związku z powyższym i podobnie będzie z rządem Niemiec i Francji i każdego innego. Poziom integracji Unii Europejskiej nie pozwala wierzyć w to, że tutaj cokolwiek może działać wspólnie. Ale jednak jakoś działa. Jakieś konkrety po prostu tutaj są. I moim zdaniem wszystko, co jest możliwe, łącznie z taką umową bilateralną z Wielką Brytanią, czy z Francją, czy próbą stworzenia europejskiego oddziału NATO, który będzie zborny i który nie będzie czekał, aż ktoś w Waszyngtonie czy w jakiejś bazie w Stanach Zjednoczonych zdecyduje, co my mamy robić, są bardzo istotne i trzeba to robić po prostu.
0: No, ale
2: i nie ma się na co tutaj oglądać.
0: No, ale przecież NATO ma swoją konkretną strukturę, co to znaczy europejski oddział NATO. No, jest kwatera SHAPE pod Brukselą, jest, czyli europejskie dowództwo Supreme Headquarters Allied Forces Europe. To jest dowództwo, które
2: Łukasz, sam przed chwilą mówiłeś o NATO 3.0, więc
3: Amerykanie mówią o NATO 3.0.
2: No tak, no ale ja wiem, no ale skoro oni o tym mówią, to znaczy, że oni tego chcą. Więc jaki jeszcze sygnał my musimy otrzymać, żeby coś takiego budować?
0: Tak, tylko,
2: skoro
0: tak,
2: nasz główny sojusznik tego chce
0: od nas. Tylko, że tu jest pewien paradoks, ponieważ z jednej strony Amerykanie rzeczywiście tego chcą, bo chcą się wyklamkować na ile to możliwe z Europy, ale z drugiej strony jest to niestety napędzanie, moim zdaniem, szkodliwego planu strategicznego i pani von der Leyen, i pana kanclerza Friedricha Merca, ale też jego poprzednika, Olafa Scholza, żeby pozbawić nas prawa weta w sprawach zagranicznych i obrony.
3: Dokładnie.
0: Na co moim zdaniem my się nie powinniśmy absolutnie zgadzać, bo to w ogóle przekształca Unię Europejską w państwo centralistyczne, w którym wszystkie mniejsze państwa z mniejszą siłą głosu zostaną zdominowane przez silniejsze już ostatecznie.
2: No albo się chcemy integrować, mieć wspólną politykę obronną,
3: nie
2: międzynarodową. albo chcemy mieć
3: tak zwane
2: weto. Bo oczywiście my mamy wielką tradycję związaną z liberum veto i moim zdaniem rozwijanie jej nadal jest bardzo sensownym pomysłem na przyszłość.
0: No, ale to jest bardzo złe, Jarku, porównanie, dlatego że czym innym jest weto w ramach interesu państwa, to zresztą też można dyskutować, bo opinie na temat weta, tego skąd się wzięło, poseł Sicin

0: Kaczyński po raz pierwszy zastosował w szczególnych okolicznościach, to jest inna sprawa. Natomiast interesy poszczególnych krajów i prawo sprzeciwu w ramach organizacji, która zrzesza 27 państw o różnych interesach często, to jest zupełnie inna rzecz niż weto w parlamencie krajowym. To są w ogóle nieporównywalne sytuacje. Interesy państw się mogą radykalnie różnić i jeżeli mamy taką sytuację, że kraj A ma dany interes, a większość krajów tam B, C, D dużych, które mają większość głosów, będą chciały swój interes narzucić temu krajowi, to ja uważam, że ten kraj absolutnie powinien mieć prawo do weta. Dlaczego ma się godzić na łamanie jego interesu?
1: Że te specjalne porozumienia, takie sojusznicze, obronne z Francją, Polski, o których mówi premier i teraz z Wielką Brytanią i ta podróż premiera do Kanady, też no, tak premier sugerował wczoraj w tym, co mówił, że tam może być jakiegoś rodzaju taki alians też, to one się składają właśnie na to 3-0, o którym mówią Amerykanie?
2: Trudno mi powiedzieć, czy taka jest intencja, żeby budować to NATO 3.0. Jeżeli się zawiera porozumienia bilateralne, no to raczej nie jest to NATO 3.0, bo NATO 3.0 już jest, znaczy NATO już jest ukształtowane i mniej więcej wiemy, jakie są jego zadania i na jakich zasadach funkcjonuje. Na mnie robi to jednak wrażenie, to znaczy, żeby nie było. Ja popieram to, że my podpisujemy te dwustronne umowy, ale sprawia to na mnie wrażenie raczej takiego dość chaotycznego działania. Nie widzę tutaj takiego planu, który by nas w jakimś kierunku prowadził.
0: No bo najważniejsze te kierunki przymierza, które wydaje mi się mają największy sens, to są kraje skandynawskie. I tutaj był bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim szwedzki, ale także pojawiał się kierunek norweski. No, Finowie są nowi, zresztą Szwedzi też są nowi w NATO. Ale niezależnie od tego, nawet zanim Szwecja weszła do NATO, to Polska, w Polsce już dużo się mówiło tutaj o daleko posuniętej wspólnocie właśnie strategicznych interesów. Więc gdybym miał powiedzieć, gdzie w tej bieżącej sytuacji najbardziej, najłatwiej by upatrywać takiej współpracy ze względu na to, że my jesteśmy po jednej stronie Morza Bałtyckiego, a oni po drugiej, no to właśnie w tym kierunku skandynawskim.
3: No i trzeba tutaj powiedzieć, że Szwecja wstąpiła do NATO, nie wstąpiła do Polski. Tak? Natomiast i oni chętnie współpracują jeszcze wcześniej, zanim wstąpili do NATO, współpracowali w jakiejś wspólnocie krajów bałtyckich, znaczy leżących nad Bałtykiem. Szwedzi mają świetną tradycję, jeśli chodzi o uzbrojenie, produkują fantastyczną broń, mają doskonałe samoloty, nie gorsze od amerykańskich, a dużo tańsze, które sprawdzają się w tutejszych warunkach i na przykład mając pieniądze można sporo, że tak powiem, skorzystać dzięki tego rodzaju sojuszowi, więc niewątpliwie Polska, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie.
1: Finlandia.
3: To są kraje, które powinny ze sobą ściśle współpracować. No bo jeżeli, wszyscy mówią, że jeżeli tu ma się coś zacząć, to pewnie zacznie się od przesmyku suwalskiego albo w tych okolicach. W związku z powyższym my musimy być przede wszystkim elastyczni, dobrze zorganizowani, wcześniej zapoznani, umiejący współpracować właśnie w ramach tych krajów. Nie możemy czekać na Hiszpanię, Portugalię, czy nawet Niemcy w tym momencie.
1: No i z tego, co mówicie, wynika, że też musimy trochę zrzucić parę kilogramów.
3: Absolutnie.
1: Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i codziennie program Tyle Obiektyw w Polskim Radiu RDC. Dziękuję bardzo. Eliza Olczyk, niedyskretnie o politykach.
2: Dziękuję.
1: I Łukasz Warzecha, Do Rzeczy.
0: Dziękuję pięknego dnia, bo on się pięknie zapowiada, dzisiejszy dzień.
2: Kolejny piękny dzień.
3: Tak, ale niestety tak najbardziej nam potrzeba deszczu.
1: Ale ma być troszkę.
3: Nie ma być troszkę, ma być dużo. Przez tydzień powinno intensywnie padać, inaczej wszystko spłonie.
0: I powodzenia maturzyści. Powodzenia maturzyści. Z matematyki, który się właśnie zaczyna w tym momencie.
1: A który byście temat wybrali?
2: Z matematyki?
1: Nie, z
2: żaden.
1: Polskiego. Ten o wpływie...
3: Każdy.
0: Oba były
3: my
0: ciekawe.
3: To każdy.
1: Oba były ciekawe, nie?
0: Tak.
1: Co mówią o mnie ludzie, albo wpływ pracy na moje życie. 9:00.

0: Wiadomości Bartek Sobczyk.
1: I wyzwanie na początek, bo królowa nauk dziś na maturze. Wszystko w tym momencie się zaczyna. A później tragiczny wypadek. Jak już informowaliśmy, osobówka wjechała na Mazowszu w drzewo. Znamy szczegóły. Będzie pomoc dla rolników, którzy ucierpieli z powodu suszy. Co robić w pierwszej kolejności? W RDC powiedział wicewojewoda mazowiecki. Głęboki wdech, długopisy w dłoń, wybiła dziewiąta, to oznacza, że w całej Polsce rozpoczęła się matura, a wyzwaniem królowa nauk. Temat dziś śledzi nasz reporter Kacper Zych, który jest przy stadionie Legii Warszawa, gdzie egzamin pisze 5000 uczniów szkoły w chmurze. Kacprze, co przed maturzystami?
2: Właśnie słyszę, jak przez megafony członkowie komisji przedstawiają procedury. To oznacza, że dosłownie sekundy dzielą uczniów od egzaminu. Będą mieli 180 minut, czyli równo 3 godziny na rozwiązanie testu z matematyki. Składają się na niego zadania zamknięte, ABCD, a także otwarte, gdzie trzeba spisać obliczenia i samemu podać odpowiedź. Zadania mogą być z geometrii, logarytmów, funkcji liniowej i wielu innych zagadnień. W zestawie do arkusza maturzyści otrzymali też karty wzorów, z których mogą korzystać przez cały czas trwania testu. Jak rozmawiałem z uczniami przed wejściem do sali, przyznali, że liczą na taki scenariusz jak wczoraj, czyli że będzie łatwiej niż zakładali. A jak im poszło, dowiemy się około południa.
1: A na całym Mazowszu do matury podchodzi blisko 70 tysięcy osób. A teraz zmieniamy temat. Tragiczne informacje w RDC. Nie żyją dwie osoby po porannym wypadku w Brzezicach w powiecie przasnyskim. Do zdarzenia doszło na krajowej numer 57, dokładnie na ulicy Słowackiego. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Powiedziała nam o tym Joanna Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.
3: Ze statystyki wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu.
1: Okoliczności obecnie są wyjaśniane. Specjalne komisje będą oceniać skutki suszy na Mazowszu, a zapewnił o tym w polskim radiu RDC wicewojewoda mazowiecki. Zanim jednak ocenią, najpierw muszą otrzymać wnioski od rolników. Tak mówił w poranku RDC wicewojewoda Robert Sitnik.
4: Komisje muszą wyjść w teren w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Wnioski suszowe rolnik bezpośrednio wypełnia w aplikacji i to trafia do Ministerstwa Rolnictwa.
1: Mazowsze z suszą mierzy się od kilku tygodni. Obecnie są wydane ostrzeżenia dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki, a w lasach jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W prognozach deszcz na Mazowszu najwcześniej jutro, także w czwartek. O skutkach suszy będziemy rozmawiać z mazowieckimi i lokalnymi włodarzami, także za chwilę w magazynie samorządowym RDC. Zabił ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy przed sądem okręgowym w Siedlcach. Właśnie teraz rozpoczyna się proces Adama Czy. Jest tam nasza reporterka Olga Kwaśniewska, która będzie obserwować rozprawę.
5: Oskarżony będzie mógł dzisiaj złożyć zeznania. Złożą je także pierwsi świadkowie. Wśród nich prawdopodobnie także drugi z ratowników, biorący udział w interwencji ze stycznia ubiegłego roku. Podczas libacji w bloku Przesobieskiego Adam Cza uderzył się w głowę. Sam wezwał pogotowie. Medycy postanowili zabrać go do szpitala. Wtedy 59-latek chwycił dwa noże. Jednego z ratowników ranił w rękę, drugiego śmiertelnie ugodził w klatkę piersiową. Napastnik został zatrzymany. Przyznał się do winy, lecz twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. O jego poczytalności wypowiedzieli się biegli, co przypomina Bartłomiej Świderski z prokuratury okręgowej w Siedlcach.
6: Z opinii tej wynika, iż podejrzany jest poczytalny. Zdaniem biegłych miał zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. W aktualnym stanie psychicznym może on brać udział w toczącym się postępowaniu.
5: Oskarżonemu mężczyźnie grozi dożywocie. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio, RDC.
7: Słuchasz wiadomości RDC.
1: A w nich tragedia w Alpach. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W pewnym momencie rodzina się rozdzieliła. Mieli się spotkać w umówionym miejscu. Gdy przez kilka godzin córka nie wracała, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Ciało kobiety niestety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa. Zabytkowy pałac w Korczewie w powiecie siedleckim, otwarty dla turystów i mieszkańców regionu po wielkim remoncie. Obiekt udostępniono w majowy weekend po raz pierwszy od pożaru w 2021 roku. Mówi o tym Artur Harris z Fundacji Pałac w Korczewie, a prywatnie wnuk Beaty Harris-Ostrowskiej, która kilkadziesiąt lat temu odzyskała rodowe włości.
8: Skończyliśmy remont, dostaliśmy odbiór oficjalny, więc stwierdziliśmy, że otwieramy pałac od razu, dlatego że wiemy, że jest duże zainteresowanie. Montujemy jeszcze wystawy, urządzamy wnętrza i takie oficjalne, wielkie otwarcie szykujemy na czerwiec. Natomiast wystawy już powinny być w przeciągu paru tygodni.
1: XVIII-wieczny budynek był nazwany siedleckim Wilanowem. To też jeden z najcenniejszych zabytków wschodniego Mazowsza. W wyniku pożaru doszczętnie spłonął dach, zniszczeniu w znacznym stopniu uległo pierwsze piętro. W tej chwili zwiedzać można cały kompleks: pałac, oranżerię, letni pałacyk Syberia, a także park.

0: Coraz cieplej na Mazowszu, 20 stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie, w Siedlcach do 22, mamy nawet w Radomiu 18 stopni. Na termometrach w Płocku i w Ostrołęce 17 mamy w Ciechanowie i w Ciechanowie dziś tak maksymalnie do 23 wzrośnie temperatura. Nad Ostrołęką możliwe przelotne opady deszczu w ciągu dnia, momentami może też zagrzmieć. Ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Resort rolnictwa zamierza uprościć procedury przy składaniu wniosków o dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii, przekazało dziś ministerstwo. Chodzi m.in. o odejście od rozliczania się na podstawie faktur na rzecz systemu kosztów jednostkowych. Po tych zmianach rolnicy nie będą musieli na przykład przedstawiać ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy, a także usunięty będzie obowiązek dostarczania faktur przy składaniu wniosków o płatność. Zdaniem resortu rolnictwa dzięki tym zmianom ocena wniosków będzie szybsza, a sam proces wnioskowania prostszy dla rolników. W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka. Wskazał on, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT.
2: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
0: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa z powodu braku paliwa. Cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. A jak już mamy w ręku bilet lotniczy i za chwilę mamy wsiąść do samolotu, to potrzebne mogą być także waluty. Za euro płacimy dziś średnio 4,26 zł za dolara amerykańskiego, 3,64 zł za franki szwajcarskie. Płacimy średnio po 4,64, a za funta brytyjskiego 4 zł i 93 grosze.
1: Reklama.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: Każdy piątek po godzinie 13.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
6: Jak to jest? Czy Polska może mieć własne satelity wywiadowcze?
7: Ci, którzy nie mają zdolności stawania naprzeciwko nowym zagrożeniom, naprzeciwko nowym technologiom, naprzeciwko temu, co niesie wojna z dnia na dzień, praktycznie biorąc, zostają z tyłu. Tak przegrali Rosjanie początek tej wojny i ni me, ni be, ni kukuryku, ani w te, ani we w tej, w końcu przegrali ten pierwszy etap wojny. Dzisiaj ta wojna jest zupełnie inna. Z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski i trzeba nadążać. Jak nadążać? No to jest duży znak zapytania i mnóstwo mądrych głów na tym siedzi.
8: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
1: Autopromocja. RDC. Magazyn samorządowy.
9: I gościem magazynu samorządowego jest z nami burmistrz warszawskich Bielan, pan Grzegorz Pietruczuk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
9: Jest wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs.
11: Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
9: Pierwszy raz chyba w magazynie samorządowym.
11: Tak.
9: Także debiut. Dziękujemy.
11: Dziękuję.
9: I starosta miński, pan Remigiusz Górniak. Dzień dobry.
12: Witam państwa.
9: Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. Właśnie 450 tysięcy absolwentów liceów i techników od 9 zasiada do egzaminów z matematyki. Zajrzeliśmy do 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Może się uda w następnej pół godzinie zajrzeć. A jak panowie wspominają maturę?
11: No to już w moim przypadku trochę lat temu było. Jak ostatnio policzyłem, to 37 lat temu była matura, więc trochę już pewnie czasy się zmieniły. Natomiast niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie dla młodych ludzi. Egzamin dojrzałości, można powiedzieć, bilet wstępu do dalszej kariery naukowej, tak, studia wyższe. No na pewno istotne dzień, istotne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. Można powiedzieć też w jakiś sposób decydujące jego przyszłości.
9: No, udało nam się połączyć.
12: Matematyka super. Dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
13: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
14: To nadal jest podstawa, którą z palcem nie powiem, gdzie zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
9: A jak wspomina maturę starosta miński?
15: No ja tutaj też dawno temu tą maturę zdawałem, ale policzyłem właśnie, że to jest ćwierć wieku, więc w sumie to już nawet nie pamiętam, jakie były tematy i chciałbym tylko maturzystom powiedzieć, że nie martwcie się, wy też nie będziecie tego pamiętać, zdajcie to, idźcie tam, gdzie was nogi i dusza i serce poniesie, bo najważniejsze jest to, nie jak zdacie maturę, tylko jakimi jesteście ludźmi i jak chcecie w przyszłości żyć i kim być i żeby wasze ambicje się spełniały tak, jak wy chcecie na waszych zasadach.
9: I burmistrz warszawskich Bielan.
10: Ja bardzo miło wspominam maturę. Wiadomo, że był stres, było wiele, ale potem to było więcej tego stresu kompletnie niepotrzebnego niż samego tego zdawania. Ja zdawałem z takim naprawdę fajnym zespołem swojej klasy i fajnym gronem pedagogicznym i to takie wspomnienie bardzo pozytywne. To nie tak jak Czajkow się zapisuje tu przejeżdżając, jadąc do pana redaktora, do państwa, no to patrzyłem właśnie strefę rodziców, która się mieści pod stadionem Legii, gdzie zdają maturzyści strefy szkoły w chmurze i tak się zastanawiałem, że chyba ten stres to u większości rodziców jest dużo wyższy niż u tej młodzieży, która zdaje dzisiaj, ale fajnie, że ci rodzice przyszli, towarzyszą, czekają. No to taki fajny element, więc ja trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Wczoraj życzyłem maturzystom z Bielan powodzenia. Wierzę, że im ta matura pójdzie naprawdę dobrze i szczególnie trzymam za te przedmioty ścisłe, bo zeszłe lata z tej matematyki wyniki no nie były najlepsze w ogóle w całej Polsce, a tu by się chciało, żeby one po prostu były podciągnięte, więc te słowa maturzystów z Hoffmanowej, którzy twierdzą, że to matura to na 100%, to tak budująco, to trzeba się cieszyć.
9: Czekamy na wyniki tych matur tegorocznych i czekamy na deszcz. Jak bardzo, panie wiceburmistrzu?
11: No na pewno szczególnie rolnicy bardzo mocno czekają na ten deszcz, ale też i miejscowości podwarszawskie. Pamiętajmy, że susza i tak jak my jesteśmy zlokalizowani w okolicach Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego, jest tutaj ogromne zagrożenie, jeżeli chodzi o wzniecanie pożarów, więc oczywiście deszcz potrzebny nie tylko do tak zwanego normalnego ekorozwoju, ale też przede wszystkim do zabezpieczenia zbiorników wodnych w potrzebną wodę. No, czekamy na deszcz.
9: A bardzo brakuje wody, jeśli chodzi o Łomianki?
11: To znaczy, jeżeli chodzi o Łomianki, mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy dosyć nisko położone wody gruntowe. One niestety z roku na rok coraz bardziej się obniżają. Te tereny, które traktowane były kiedyś, jeszcze 30-40 lat temu, jako tereny podmokłe, w tej chwili można powiedzieć, są te terenami pod budownictwo mieszkaniowe. Tam w tej chwili nie występuje ta podmokłość. Wody na przestrzeni 30 lat obniżyły się o około 40-50 cm, więc to jest znaczny ubytek. Natomiast jako Łomianki jesteśmy zabezpieczeni. Mamy 4 stacje uzdatniania wody z punktami poboru wody. Mamy studnię głębinową, także jeżeli chodzi o braki w wodzie, to nam nie grozi. Natomiast na pewno infrastruktura z uwagi na napływ mieszkańców do Łomianek, niestety niezwiązane z dzietnością, ale z migracją z miasta Warszawy, powoduje, że tych odbiorców jest coraz więcej i na pewno inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną to jest istotne wyzwanie, przed jakim stoją Łomianki.
9: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o suszę w powiecie mińskim?
6: starosta, pan Remigiusz Górniak.
15: Tutaj niestety nie jestem wielkim optymistą, dlatego że powiat miński no, jest bardzo zróżnicowany. Mamy tą część zachodnią Sojowych Halinów, gdzie no, nie ma rolnictwa. Oczywiście mieszkańcy też odczuwają okresowe braki wody, ale cała ta część wschodnia, południowa jest sporo rolników i faktycznie dostajemy sygnały, że jest po prostu dramatyczna sytuacja. Można powiedzieć, że od wielu miejscach od półtora miesiąca w ogóle nie było deszczu. W tej chwili nie ma żadnych szans, żeby coś tutaj się zmieniło w ciągu najbliższych dni, chociaż dzisiaj zapowiadane są podobno jakieś deszcze. Natomiast tak, no, mamy ogromny problem we wschodniej części powiatu. W kilku gminach brakuje już wody. Mieszkańcy to zgłaszają, burmistrzowie, wójtowie działają, są powoływane tutaj zespoły, środki, które mają dostarczać mieszkańcom wodę poprzez beczkowozy. Natomiast ja bym chciał się tutaj odnieść to może też jako samorządowiec do tych kwestii takich może systemowych, bo w Polsce, jak również u mnie w powiecie, bardzo trudno jest przezwyciężyć biurokrację, jeżeli chodzi o budowę zbiorników retencyjnych. Burmistrz Latowicza od wielu lat próbuje zbudować ogromny zbiornik u siebie w gminie, taki o funkcjach też rekreacyjnych. Zresztą dotyczy to całej Polski. Masa biurokracji, ogrom przepisów środowiskowych. Można powiedzieć, całe lata maraton, żeby przejść te środki biurokratyczne, żeby tego typu zbiorniki powstały. Tak nie powinno być. Powinno się to znacznie uprościć. Uważam, że rząd powinien rozważyć wprowadzenie jakiejś formy specustawy antysuszowej, która ma zdecydowanie ułatwić taką procedurę. Naprawdę, no jeżeli mamy kilkanaście lat od pomysłu do budowy małego zbiornika retencyjnego tylko dlatego, że w dyrekcjach ochrony środowiska, w różnych instytucjach trzeba czekać na zgody, opinie, później trzeba czekać na pieniądze, no to naprawdę w tej sytuacji to się zdecydowanie powinno zmienić.
6: A warszawskie Bielany, panie burmistrzu?
10: Jest źle, panie redaktorze. Tak naprawdę nie ma co ukrywać. Mamy do czynienia z ogromną suszą hydrologiczną i ja osobiście się cieszyłem, że spadło bardzo dużo śniegu tej zimy, tylko niestety 70% tego śniegu odparowało. Ja dużo biegam rekreacyjnie po lasach i widzę, jaki jest stopień suszy, ale to jest jedno. Drugie to jest to, że wszystkie cieki wodne, które my mieliśmy na terenie naszej dzielnicy, od dawna wyschły. I ja jako dziecko pamiętam, nawet nastolatek, tak, że w Lesie Bielańskim zawsze strumieniem płynęła woda i tak dalej. Teraz nie ma szans, żeby jeśli strumień w ogóle dojdzie do tam wysokości Stawów Brusmana do połowy dzielnicy, no to jest ogromna już radość i ogromny sukces. Las Bieleński nam wysycha, wysycha Park Olszyna. Rozpoczęliśmy w ogóle projekt i teraz dokumentację przygotowujemy do tego, żeby ratować kępy Olsu, które są tam i zasilać je pompami głębinowymi, bo w innym przypadku za kilkanaście lat po prostu tego terenu chronionego po prostu nie będzie. On po prostu cały uschnie. I tutaj my się szykujemy do ogromnych problemów w ogóle jako kraj, bo jeśli choćby każdy, kto wyjechał chwilę za Warszawę w długi weekend widział, ja jadąc autostradą w stronę Mazur, widziałem coś, co z firmy Intersteral, bardzo go lubię, tumany pyłu z pól, które są jakby cały czas podnoszone przez wiatr. Ja jako dziecko tego nie pamiętałem, żeby coś takiego następowało, więc widzimy, jak to wygląda. Widzimy stopień tego, że bardzo przestrzegamy zakazu palenia ognisk, pilnowania wszystkiego, choćby w okolicy właśnie Lasu Bieleńskiego, w Parku Mocińskim, gdzie jest ta możliwość. Policja i Straż Miejska patrulują cały czas, żeby nie doszło do zaproszenia ognia, bo tam legalnie można palić, ale to są takie, powiem uczciwie, momenty, kiedy widzimy, że no, coś bardzo złego się dzieje z naszym ekosystemem, bo widzimy co najmniej w niektórych miejscach obniżenie poziomu wody o 2 metry. To dla drzew, czy dla w ogóle samej roślinności, no my podlewamy wszystkie nasadzenia, które są posadzone na terenie dzielnicy przez miasto stołeczne Warszawa, przez nas jako dzielnicę, to generuje ogromne koszty, no ale nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy w kwietniu zamawiali beczkowozy, gdzie po prostu one jeżdżą i podlewają zieleń. A to zdarzało się w gorące lata, były takie momenty, ale teraz my to zaczęliśmy w kwietniu, to jest rekord historycznie, jeśli chodzi o to, co się dzieje i szkoda tej zieleni, bo ratowanie jej to po pierwsze ogromne koszty, po drugie nie zawsze to się udaje, mimo tego, że podlewamy ją regularnie.
9: problemy na wjeździe do Warszawy od strony północnej. Było jakieś spotkanie samorządowców w Łomiankach. Czy będzie jakiś przełom, panie wiceburmistrzu?
11: No tak, na pewno przełom, można powiedzieć, ma taką funkcję trochę pełzającą, ponieważ o usprawnieniu ruchu do Warszawy mówi się już chyba, z tego co pamiętam, od 10 lat. Ostatnie pół roku to faktycznie zintensyfikowanie działań i wyłonienie po stronie Łomianek projektanta na przeprowadzenie śladu tak zwanego bus pasa, czyli umożliwienie komunikacji miejskiej. Ja przypomnę tutaj, Łomianki i Warszawa mają wspólną komunikację miejską, choć Łomianki posiadają swój zakład komunikacja miejska w Łomianki. W oparciu o porozumienie z miastem stołecznym Warszawa jest świadczony w sposób skoordynowany przez Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie jednego biletu transport właśnie z Łomianek do Warszawy. Bus pas jest już zaplanowany, można powiedzieć, w takiej końcowej wersji. On będzie pierwotnie przewidywał trochę dłuższą trasę, a po roku czasu, po przeprowadzeniu procesu ZRID-owskiego i po przeprowadzeniu tutaj wszystkich koniecznych wykupów, będzie poprowadzony taką krótszą trasą tu za kranami akustycznymi i będzie, można powiedzieć, łączył się z Warszawą w części tutaj przy, na końcu Burakowa, przy przystanku, przy sygnalizacji świetlnej i przystanku obecnie istniejącym. Dalsza część to oczywiście miasto stołeczne Warszawa. Tutaj patrzę i zerkam w stronę mojego przyjaciela, pana burmistrza Pietruczoka, bo wiele lat się znamy. Jeszcze dawno temu, w ubiegłym wieku, Grzegorz, tak? Byliśmy w jednej kadencji w Radzie Gminy Warszawy, jak jeszcze w
10: 98 roku.
11: Tak, na Bielanach była gmina, a nie dzielnica. Więc tutaj liczymy, mamy dobrą współpracę i liczymy na dalszą kontynuację. Natomiast władztwo w tym zakresie to jest miasto stołeczne Warszawa. Jako Łomianki, można powiedzieć, jesteśmy gotowi z tym buspasem. Dzisiaj chociażby nasza podróż tutaj do studia to było 1,5 godziny. No pewnie matury, zdenerwowanie na drodze również z tym związane poniekąd. Natomiast uważamy, że bus pas, jeżeli mieszkańcy Łomianek zdecydują się na komunikację miejską, będzie istotnym i można powiedzieć wręcz radykalnym usprawnieniem możliwości dojazdu do Warszawy.
9: To co konkretnie faktycznie ustalono?
11: Ustalono, że obie strony będą realizować bus pas do ulicy Wójcickiego plus, tam jest około 50 metrów za ulicą Wójcickiego do przystanku obecnej istniejącego, można powiedzieć do linii stacji benzynowej MOL. No i po naszej stronie zostały podjęte działania związane z przeprowadzeniem, wyłonieniem projektanta. Projektant jest w trakcie pracy. Natomiast w tej chwili czekamy na spotkanie z panem prezydentem Męciną, żebyśmy tutaj skoordynowali działania. Ja tylko powiem, że po stronie Warszawy jest to znacznie prostsza sprawa, ponieważ to jest wytyczenie w ramach istniejącego teraz tak zwanego pasa technicznego, właśnie tego bus pasa, jego delikatna modernizacja i jak gdyby dociągnięcie w tej części, w której on w tej chwili nie występuje.
9: Wiceburmistrz Łomianek Bogusław Białowąs i Grzegorz Pietruczuk, burmistrz warszawskich Bielan, to kiedy koniec korków?
10: Oho, to ja uważam, że przy budowaniu trasy jest 7. Panie rektorze, to bardzo prowokacyjne pytanie, ale to są dwa działania. Jedno to jest działanie tymczasowe, które ma w ogóle usprawnić wjazd od strony północnej, bo tego wjazdu brakuje. Trasa S7 jest gotowa na długości prawie w całym kraju. Brakuje odcinka Bielańskiego. Odcinek do Dziekanowa Leśnego teraz jest w trakcie modernizacji, prace trwają. I my będziemy mogli tak naprawdę dojechać z północy Polski na południe, stanąc w korku w Łomiankach, na warszawskich Bielanach i na Bemowie. Bo brakuje łącznika, który ma to zebrać. Ten łącznik jest teraz projektowany i Generalna Dyrekcja, no, przy naszej też wsparciu i pomocy, bo współpraca naprawdę z Generalną Dyrekcją jest bardzo dobra, chce jak najszybciej ten projekt przygotować, oddać, ale to i tak potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy w wersji bardzo optymistycznej. Musi ogłosić przetarg, to jest minimum 9 miesięcy, 4 lata na pracę budowlane, więc jeśli za 6 lat byśmy tą drogą pojechali, to byłby rekord świata. A do tego czasu musimy funkcjonować jako północna część Warszawy. I my nie jesteśmy przeciwko budowie buspasa w tym ciągu, który jest. Nam tylko chodzi jako dzielnicy Bielanej, szczególnie samorządowi mocińskiemu, o to, żeby zabezpieczyć las Nowa Warszawa przed zabudową. Ale tu jesteśmy w porozumieniu z władzami Łomianek, więc im szybciej by powstał w pasie, który teraz jest, ten buspas, bo tam brakuje odcinka też dosłownie kilkudziesięciu metrów asfaltu, co to jest niesamowicie, że to jest blokada tego typu, plus dostosowanie tego do standardu buspasa, to ja uważam, że w jakiś sposób to na pewno pomoże. Tylko też nie oszukujmy się. Ilość samochodów wjeżdżająca od północy do Warszawy jest ogromna. Tamta część jakby regionu podwarszawskiego i metropolii warszawskiej rozwinęła się niesamowicie. Wjeżdża tamtędy około 60-70 tysięcy samochodów. Biorąc pod uwagę ilość świateł, żeby normalnie funkcjonowała Łomianki, normalnie funkcjonowała Dziekanów, no to trudno, żeby tych świateł tam nie było. Więc to jest taki rozwiązanie prowizoryczne, ale jedyne teraz możliwe, które może powstać, i trzymam kciuki, żeby ono powstało jak najszybciej, żeby trochę te korki były mniejsze. No dzisiaj wjazd do Warszawy to jest koszmar.
11: Jedyne możliwe w tym.
10: Jedyne możliwe, tak. Nie ma innego. Wszystkie analizy, które były robione po prostu do czasu budowy trasy S7, bo ta trasa jest nie tylko samą trasą. Tam jest zaprojektowana, jest teraz koncepcja i projekt ma być robiony trasy mostu północnego do ciągnięcia tego elementu do węzła Janickiego. Cała sieć dróg odbarczających na połączeniu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Bielane, Bemowo, no to też jest projektowane. To wszystko, jakby jak to powstanie, to będziemy mieli taką sytuację, którą zazdroszczę burmistrzowa Bemowa Robertowi Kępie, że oni ten okres mają za sobą, czy burmistrzowi Wilanowa, dlatego że te wszystkie drogi odbarczające, ten cały system drogowy tam jest wybudowany. Inaczej się funkcjonuje i żyje na Ursynowie czy Wilanowie, kiedy nie trzeba przejeżdżać przez Kenem czy ulicą Mowozową tysiące samochodów dziennie. Tam jest teraz ruch lokalny i my tego samego chcemy, żeby ruch lokalny był oddzielony, czyli nasz ruch między Łomiankami a Bielanami, a ruch tranzytowy, żeby poszedł trasą S7 do węzła tutaj po Wąskowska, i w tym momencie jest szansa, że będzie żyło się po tej części Warszawy dużo lepiej, bo na chwilę obecną najgorszym problemem, który my mamy, oprócz tych problemu suszy, który będzie narastał, to jest problem drogowy po prostu wiecznego korka, bo ten korek trwa od 6 rano do późnej godziny.
11: 6:30, tak, do 10 na pewno, i potem od 14 do 18 cały czas to jest zakorkowane. Natomiast to, co trzeba jeszcze powiedzieć, że dużym problemem jest ruch ciężarowy. Obserwujemy, że ten ruch ciężarowy na terenie miasta stołecznego Warszawy, czyli można to powiedzieć od tej ulicy Graniczki w Łomiankach, na tak zwanej Górce Kiełbasianej zatrzymują się te tiry, gdzie jest kontrola już w Warszawie przy zjeździe na Wisłostradę. Tiry tamtędy sobie skracają drogę i to jest też ogromny to problem, a już takie skrajne przypadki, kiedy tir się popsuje na tym wąskim odcinku. Mieliśmy przypadek chyba 1 października, gdzie ludzie do Warszawy jechali 2-3 godziny.
9: To podsumowując, kiedy ta poprawa?
11: No tak jak burmistrz Bielan powiedział, taka
10: systemowa,
11: tak? To jest 6 lat w optymistycznym wariancie, czyli lądujemy gdzieś 31-32 rok. Jeżeli chodzi o taki model doraźny, no to stworzenie buspasa i usprawnienie tutaj komunikacji miejskiej, tak żeby te autobusy z...
9: Kiedy?
11: Październik 26 roku w wersji dłuższej. Październik 27 roku w wersji krótszej. Tu mówię po stronie Łomianek.
9: Wiceburmistrz Łomianek Bogusław Białowąs, starosta miński Remigiusz Górniak i Grzegorz Pietruczuk, burmistrz warszawskich Bielan, są gośćmi magazynu samorządowego RDC. Teraz wiadomości lokalne, a po wiadomościach lokalnych wracamy do rozmowy.
16: Dziewiąta 9:30, Marta Hernik, dzień dobry, zapraszam na wiadomości lokalne. Dziś matura z matematyki. Jak przekonuje się nasz reporter, nie wszyscy zdążyli. Przybywa policjantów w Warszawie, nadal jednak jest 2000 miejsc pracy. Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie przebudowana. Przyszła chwilę po 8:00 i nie wpuścili jej na maturę, która zaczęła się o 9:00. Nasz reporter Kacper Zych rozmawiał z uczennicą szkoły w Chmurze, która nie napisze dziś egzaminu przy Łazienkowskiej. Jak to się stało?
17: Nikola ze Szczecina przyszła przed stadion Legii Warszawa, gdzie odbywa się największa matura w Polsce, około godziny 8.20. Bramki zamknęły się jednak o 7.30. Gdy chciała się zarejestrować, usłyszała, że nie może wejść do sali, ponieważ jest już za późno.
18: Moje niedopatrzenie. Jestem załamana, no bo nie spodziewałam się, że coś takiego zrobią, mimo że wpuszczenie na matury to jest kwestia dosłownie 5 minut, bo skanują kody QR ucznia, losuje się numerek, oddaje się rzeczy i to jest dosłownie maksymalnie do 7 minut i się siada w ławce.
17: To nie pierwsza taka sytuacja. Kiedy ja zdawałem maturę w 2023 roku, takie zdarzenia również miały miejsce. W takim wypadku trzeba wypełnić wniosek i można podejść do egzaminu w czerwcu, a resztę matur spóźniony uczeń pisze według normalnego trybu. Egzamin dojrzałości z matematyki rozpoczął się o godzinie 9. Jak poszło maturzystom, dowiemy się około południa, bo mają oni 3 godziny na rozwiązanie testu.
16: W Warszawie ze zdawalnością nie było różowo, była ona na poziomie 66,5%. Liczba wakatów w stołecznej policji spadła poniżej 2000. W ostatnim kwartale do służby przystąpiło ponad 250 nowych funkcjonariuszy. Na jakie warunki mogą liczyć? Sprawdził nasz dziennikarz Adam Abramiuk.
19: Policjant do 26 roku życia, czyli bez podatku, może liczyć na uposażenie w wysokości 7016 zł i 37 groszy na rękę. Starsi policjanci otrzymują około 1000 zł mniej, ale do tych kwot trzeba doliczyć około 500 zł dodatku dla funkcjonariuszy prewencji i 1800 zł dodatku mieszkaniowego. Uposażenie zmienia się też wraz ze zmianą stopnia, po kilkadziesiąt złotych od awansu. Do tego dochodzi trzynastka, mundurówka czy dopłata do wypoczynku, a liczba dni urlopowych na start 26 zwiększa się o dodatkowe po osiągnięciu odpowiednich lat wysługi. Miejsc w policji jest wciąż dużo. Na koniec kwietnia w stołecznym garnizonie było ponad 1850 wakatów. W sumie na służbie jest tutaj ponad 8270 policjantów. Adam Abramiuk, Polskie Radio RDC.
16: Główna ulica w Wesołej do przebudowy. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta rozpoczął właśnie przetarg na projekt rozbudowy Alei Piłsudskiego w Wesołej. Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy Warszawy. Wybrany wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia podpisania umowy na zrealizowanie całego zadania. Oferty można składać do 8 czerwca. A prace mają być prowadzone na ponad kilometrze alei. W planach jest budowa jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, przebudowa skrzyżowania ulic Trakt Brzeski, Jana Pawła II oraz Piłsudskiego, nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Jak zapowiada miasto, będą też nowe przystanki autobusowe i zieleń.

0: 21 stopni na termometrach w Warszawie, od rana świeci słońce i ocieplić się ma do 27-28 stopni Celsjusza. Jest też zmiana, ponieważ opady deszczu widać w prognozie dopiero na czwartek. Ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
3: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
4: Oczywiście przy twojej pomocy.
2: Każdy następny szybko staje się byłym.
5: Dzień dobry, jestem Marcel.
3: Następny.
2: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
3: Kogoś tu nam przyprowadziła.
6: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
2: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Wydaje nam się, że oś sporu w Polsce jest jedna. Jedni albo drudzy. W prawo albo w lewo. Starzy kontra młodzi. Bogaci versus biedni. Ale to nie jest prawda. Tych osi sporu są tysiące. Codziennie jedne odchodzą, a rodzą się nowe. Naszym zadaniem jest uchwycić to, czym żyjemy w danej chwili. Co jest teraz ważne. A to nie tylko polityka. Różne relacje, różne racje, różne postawy, różne punkty widzenia. Debata RDC. Od wtorku do czwartku po 18. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. RDC. Magazyn samorządowy.
8: I goście magazynu samorządowego, raz jeszcze wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Burmistrz warszawskich Bielan, pan Grzegorz Pietruczuk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry ponownie, witam serdecznie.
8: I starosta miński, pan Remigiusz Górniak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
8: Który chciał się pochwalić, bo rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, wewnętrznej, powiatowej.
11: Tak jest, bo trochę mnie sprowokowaliście, bo przed chwilą w waszym radiu usłyszeliśmy o wielkim sukcesie Wesołej na samej granicy powiatu mińskiego i Warszawy i powiatu otwockiego. Tam się trzy powiaty łączą i mamy ogromny tygiel komunikacyjny, wcale nie mniejszy niż to, co jest w Łomiankach. Można by powiedzieć, że to jest bliźniacza sytuacja, bo to jest tak, jak jest jedyny brakujący odcinek S7 Bemowo-Łomianki, tak jedyny brakujący odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy jest właśnie Wesoła, Sulejówek aż do Ząbek i tam tworzy się ogromny korek. 70 tysięcy pojazdów zjeżdża z autostrady A2 dziennie i trasy S17 na trakt Brzeski. Wszystkie te samochody wjeżdżają w skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego w Starej Miłosnej na granicy z Sulejówkiem i tam tworzą się codziennie gigantyczne korki. Ja chciałbym podziękować władzom Warszawy za to, że przystąpiły do realizacji tego pomysłu przebudowy ulicy Piłsudskiego od granicy z Sulejówkiem do skrzyżowania z traktem Brzeskim. Były apele w zeszłym roku, robiliśmy akcje z mieszkańcami, robiliśmy pikiety, myliśmy szyby na tym skrzyżowaniu, stworzyliśmy petycję. Tą petycję podpisało łącznie kilka tysięcy ludzi, nikogo nie trzeba było namawiać i jest ogromny efekt. W tej chwili prace projektowe zaczną się, mam nadzieję, w połowie roku, potrwają 24 miesiące. Mam nadzieję, że będzie wyprowadzony ruch lokalny estakadą od strony Sulejówka w stronę autostrady, żeby nie mieszać go z tym ruchem traktem brzeskim. O to będziemy apelowali, wnioskowali do projektantów jako tutaj sąsiedzi. Natomiast dodam tylko, że uzupełnieniem tej inwestycji jest już projektowana Aleja Piłsudskiego od granicy z Warszawą do tunelu w Sulejówku. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest już bardzo zaawansowany z tym projektem. Nawet w tej chwili trwają już spotkania, rozmowy, żeby zintegrować te dwa projekty, żeby one były logiczne i spójne. Cieszę się, bo to jest po naszej stronie powiatu mińskiego droga wojewódzka, po stronie Warszawy jest to droga miejska, dlatego że dopóki nie będzie wschodniej obwodnicy, a niestety nie będzie jej w perspektywie 8-10 lat, my musimy żyć w tym terenie, musimy te 70-80 tysięcy pojazdów, musimy z nimi żyć, które zjeżdżają z S17, z A2 i do tego czasu musimy zrobić rozwiązanie, które będzie służyło mieszkańcom. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim władzom Warszawy, panu prezydentowi Męcinie, który tutaj był już dzisiaj wspomniany, i burmistrzowi Wesołej, Marianowi Machorowi, który był wielkim orędownikiem tej inwestycji. Wspólny sukces i czekamy, aż to się w końcu zmaterializuje.
8: A właściwie dlaczego nie ma takiej wielkiej obwodnicy, takiego ringu, panie burmistrzu?
9: Dla mnie to jest pytanie bardziej do generalnej dyrekcji. To jest ring, który jest naszą zaległością. My musimy ten ring, on chyba ma oznaczenie 50 wokół Warszawy wybudować i pewnie on powstanie, bo on w planach jest generalnej dyrekcji i jego ogromnie brakuje, bo ten cały ruch tranzytowy, który de facto północ, południe, wschód, zachód. Spójrzmy, tak naprawdę jeśli chodzi granica wschód-zachód jest połączona już praktycznie autostradowo. Północ, południe tak samo. Tym wąskim gardłem jest Warszawa i te setki tysięcy pojazdów wlewają się codziennie do miasta i dziesiątki tysięcy ciężarówek. Bo umówmy się, Polska jest ogromnym potentatem transportowym, jeśli chodzi o ilość samochodów transportowych i firm. I te samochody po prostu muszą się poruszać jakimiś drogami. No to jest ogromny kapitał nasz narodowy tak naprawdę, bo obsługujemy ogromną część Europy. No ale wokół Warszawy powoduje to gigantyczne korki, utrudnienia drogowe. Jeśli mówimy, że tak naprawdę trasą Armii Krajowej przejeżdża około 220 tysięcy samochodów na dobę. Te samochody w większości by nie jechały tą trasą, one by pojechały dużym ringiem warszawskim, bo ci kierowcy nie mają potrzeby przejeżdżać przez Warszawę. W znacznej części oni po prostu muszą tranzytem przez Warszawę przejechać. Więc tego elementu brakuje drogowego, ale ja sądzę, że to kwestia jeszcze niestety wielu, wielu lat, bo jedno to jest samo wybudowanie i tu uważam, że Generalna Dyrekcja zrobiła kapitalną robotę w kraju, bo jak ktoś pamięta, jak my poruszaliśmy się 20 lat temu po Polsce, jakimi drogami, jakimi teraz, no to my dokonaliśmy ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale najgorsze to są procedury. Procedury uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę, bo sam proces budowlany jest krótszy niż proces uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń. I to jest to wąskie gardło, które trwa niestety latami. Odcinki się buduje po 3-4 lata drogowe, a uzyskanie pozwoleń trwa kilkanaście lat.
8: Uzyskanie procedur jako wyzwanie, żeby to jakoś usprawnić i w przypadku dróg, i w przypadku tak ważnego ringu wokół Warszawy.
9: No
8: i
9: ten ring jest niezbędny dla nas, jeśli chcemy w normalnym mieście funkcjonować.
8: W przypadku zbiorników retencyjnych, o czym mówił wcześniej
9: to
8: pan starosta miejski.
9: To ten sam przykład właśnie, że brak, że te zbiorniki mogły powstać dużo szybciej, gdyby tylko po prostu procedury były uproszczone, a jak pokazuje choćby strona ukraińska, jeśli jest taka potrzeba i jest potrzeba w stanu wojny, który niestety ma Ukraina, to tamte procedury są tak upraszczane, że ten skok, jeśli chodzi, ja patrzyłem o funkcjonowanie urzędów, ich urzędy funkcjonują w trybie elektronicznym. I będąc na Ukrainie kilkakrotnie obserwowałem funkcjonowanie, no to powiem szczerze, zazdroszczę tego modelu modernizacji państwa, bo ten model u nas dopiero wchodzi i to z dużymi oporami. Tam Ukraińcy nie mieli wyjścia. Oni musieli to szybko wprowadzić, żeby nie było tak, że w miejscach o użyteczności publicznej gromadzi się duża ilość osób, bo są łatwym celem dla Rosjan, więc te urzędy wchodzą w głównej części elektronicznie, co trudno nam sobie w Polsce wyobrazić, ale tak po prostu jest.
10: Ale to potrzeba wymusiła.
9: Dokładnie tak, więc tutaj tylko gdyby można było uprościć u nas procedury uzyskiwania niektórych pozwoleń, szczególnie w ramach specustaw na przykład, tak? Jak wiem, na przykład choćby przykład budowy rurociągu, tak zwanego małego węzła, który przecina między innymi dzielnicę Bielane. Dzięki specustawie to udało się wybudować w kilka lat. Bez specustawy on do dziś by nie istniał po prostu.
8: 5 miliardów złotych jest w tym roku do rozdzielenia. Samorządy ruszyły po pieniądze na ochronę ludności. Priorytetem jest właśnie, co jest priorytetem w Łomiankach?
10: No, w Łomiankach niewątpliwie priorytetem jest w związku też z zaznaczeniem tych środków, czyli dedykowanym obszarem wydatkowania, priorytetem jest stworzenie miejsc schronienia dla ludności. Łomianki nie posiadają w swoim zasobie takiego, można powiedzieć, odpowiadającego obecnym wymogom miejsca schronienia. Jeżeli są takie miejsca, są to pojedyncze budynki zlokalizowane na terenie gminy, głównie nie spełniające w tej chwili tych wyśrubowanych norm. Także Łomianki pozyskują środki w ramach funduszu, który został skierowany za pośrednictwem wojewodów do jednostek samorządu terytorialnego. Można powiedzieć, że w tej chwili mamy promesę na ponad 1 000 000 zł i przeznaczymy je na projekt związany z wybudowaniem takiego miejsca schronienia, połączonego oczywiście z takim zapleczem, gdzie mógłby funkcjonować sztab kryzysowy, gdzie mogłyby funkcjonować te wszystkie służby, które w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego właśnie takim zagrożeniem, mogłyby bezpiecznie, swobodnie funkcjonować z pełnym dostępem do infrastruktury. Można powiedzieć taki bezpieczny punkt zapasowy na czas kryzysu. Także ponad 1 000 000 zł przeznaczymy je na projekt.
8: Samorządy inwestują w schronienia, a w co w tej kwestii inwestuje powiat miński, panie starosto?
11: Tak, my jako powiat mamy trochę inne zadania w przeciwieństwie do gmin. To gminy są głównym organizatorem obrony cywilnej. Naszym zadaniem jest koordynowanie, wspomaganie prac służb w sytuacji kryzysowej. Natomiast to nie oznacza, że my też jako powiat nie pozyskujemy środki, bo to są bardzo duże środki, około 6 milionów złotych w tym roku, w przyszłym, na doposażenie przede wszystkim w sprzęt do ratownictwa. Ten sprzęt, my trochę jesteśmy pośrednikiem, będziemy przekazywali do Państwowej Straży Pożarnej. To są różnego rodzaju agregaty, urządzenia służące ratowaniu mienia, życia ludności. A taką największą naszą inwestycją, którą chcemy zrealizować jak najszybciej, jest ogromny magazyn sprzętu i żywności na terenie gminy Cegłów w miejscowości Mienia, tuż przy naszym Domu Pomocy Społecznej. Ogromny, nowoczesny obiekt, w którym będziemy składowali wszystkie te zakupione krok po kroku różnego rodzaju urządzenia, sprzęty służące pomocy. Miejscowość mniej więcej w środku powiatu, dobrze skomunikowana. W tej chwili kończymy projektowanie i mam nadzieję, że pan wojewoda przyzna nam środki już na ten etap budowlany. Ja jeszcze chciałem tutaj, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na taki jeden problem, który już jest sygnalizowany w samorządach. Z punktu widzenia, można powiedzieć, takiego zwykłego mieszkańca jest to trochę taki problem absurdalny, dlatego że zgodnie z zasadami często jest tak, że gminy, powiaty, zakupując sprzęt, przekazując Straży Pożarnej właśnie z ochrony ludności w ramach tej nowej ustawy, jest taki wymóg, że nie mogą go używać w takich normalnych sytuacjach kryzysowo-ratunkowych, niezwiązanych z wojną czy z jakąś sytuacją niestandardową. I to jest trochę taka sytuacja, no dla mnie, powiedzmy, niezrozumiała też, no bo kupowana jest cała masa różnego rodzaju sprzętu, który po prostu leży na półkach, jest zamknięty w pomieszczeniach, a nie może być wykorzystany, a mógłby być wykorzystywany. Uważam, że jednak tak nie powinno być, bo no wiadomo, nikt nie życzy wojny. Miejmy nadzieję, że tej wojny nigdy nie będzie, że nigdy nie będzie jakiejś katastrofy, no ale jednak to są środki publiczne. One są wydatkowane na sprzęt, który może będzie użyty, może nie będzie użyty, a jednak sytuacji kryzysowych, takich codziennych mamy dużo, tych potrzeb sprzętowych jest bardzo dużo. Więc moja prośba, apel tutaj do rządzących, do wojewodów, żeby jednak trochę uelastycznić te procedury, uelastycznić sposób korzystania, tak żeby Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne mogły z tego sprzętu bez problemu, nawet w czasie pokoju, korzystać.
10: Tak, to jest taki bardzo cenny głos dyskusji, bo my jako Łomianki również, ja mówiłem tu o tym roku 26, natomiast w poprzednich latach również korzystaliśmy ze środków i budowaliśmy szeroko rozumianą odporność, wyposażając nasz nie tylko Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, ale też i Straż Miejską we wszelkie niepotrzebne takie zapasy magazynowe. I tutaj to jest taki dobry pomysł, żeby wiedzieć, czym dysponujemy. Oczywiście co jakiś czas musimy robić tak zwany przegląd tego sprzętu. I przegląd takiego sprzętu, jak na przykład namioty schronienia, jak na przykład agregaty prądotwórcze, one mogłyby być spokojnie realizowane przy okazji wykorzystania ich do realizacji takich przedsięwzięć bieżących gminy, niekoniecznie właśnie związanych z taką sytuacją kryzysową. Więc jak najbardziej ja również tutaj wspieram ten głos dyskusji. Byłoby to doskonałe połączenie i sprawdzenie sprzętu, czy on dalej spełnia swoje wymogi, jednocześnie z taką funkcją wspierającą samorząd terytorialny w organizacji wydarzeń.
8: Wojewodowie podpisali już pierwsze umowy z samorządami na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności. Jak to wygląda na warszawskich Bielanach, panie burmistrzu?
9: Szanowny panie rektorze, my złożyliśmy wniosków na 5,5 miliona prawie złotych w pierwszym naborze. Teraz i to są wnioski, które szykowaliśmy jako urząd i nasze jednostki podległe. Mówię tutaj na przykład o ośrodku pomocy społecznej, centrum rekreacyjno-sportowym i te wszystkie rzeczy, które my wnioskujemy, wychodzą na bazie doświadczeń ukraińskich lub naszych doświadczeń, które miały miejsce przy tym kryzysie uchodźczym, który miał miejsce kilka lat temu. Wystąpiliśmy o doposażenie dwóch hal, tak żeby mogły być miejscami pobytowymi. Chodzi o halę na ulicy Staffa i na ulicy Lindego, żeby w pełni były wyposażone, żebyśmy mogli takie punkty pobytowe dla 300-400 osób rozłożyć w dosłownie 24 godziny i oddać je do użytku. Mamy kwestię agregatów, samochodów specjalistycznych, wyposażenia, ale także plecaków ewakuacyjnych, apteczek, koców termicznych. Tam jest cała ogromna spektrum wyszczególnione i też jeden z naszych budynków, który jest w zasobie naszym jako dzielnicy, przerobimy jako magazyn. I ten magazyn ma powstać w centrum dzielnicy i jesteśmy na chwili obecnej na etapie przenoszenia najemców i cały budynek przekształcimy w takie centrum magazynowe, żebyśmy w jednym miejscu mieli te rzeczy najpotrzebniejsze jako urząd, a reszta żeby była podzielona w różnych miejscach przy jednostkach, które będą funkcjonowały. Czekamy teraz na decyzję wojewody. Z rzeczy, które już wykonujemy, to są studnie oligoceńskie, modernizacje studni, tak aby każde osiedle miało swoją własną studnię oligoceńską z niezależnym źródłem energii, bo to jest bardzo istotne, żeby było zaopatrzone wodę. Mamy już gotową studnię na ulicy Daniłowskiego. Teraz ogłosiliśmy przetarg w tym tygodniu po raz trzeci na odwiert na ulicy Wolumen, bo ta studnia jest wyremontowana, czekamy tylko na odwiert, żeby można było ją podłączyć do sieci. Cztery kolejne studnie, teraz dokumentację projektową przygotowujemy, więc ten zakres pracy jest bardzo, bardzo duży, ale jakby sobie z tym radzimy. Chciałbym, żeby te procedury były trochę po prostu szybsze, żebyśmy mieli więcej czasu na zakupy i wyposażenie poszczególnych jednostek, ponieważ no w zeszłym roku mieliśmy tak, że te pieniądze przyszły tak późno, że z ogromnej części po prostu nie byliśmy w stanie fizycznie przeprowadzić procedur przetargowych, a większość tych zakupów musimy dokonywać w przetargach. Też z dobrych informacji na terenie naszej dzielnicy powstaje bardzo duże miejsce schronienia, już pierwsze jest zbudowane w Nowym Zolu, przy ulicy Szubińskiej. Tam miejsce znajdzie się dla 600 osób. Buduje to Miasto Stoczne Warszawa. Tutaj podziękowanie dla pani prezydent Kaznowskiej, bo ona ogromnie dużo pracy włożyła w ten projekt, więc takie pierwsze w pełni wyposażone miejsce w Warszawie to pewnie powstanie na Bielanach, a wie to pewnie

0: choćby modernizację Bieleńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Tam jest około 450 metrów powierzchni. Ono też będzie zmodernizowane do standardów przepisów teraz już obowiązujących. Więc ten proces już ruszył. Ja się z tego bardzo cieszę, bo my de facto jako samorząd odbudowujemy obronę cywilną. Wczoraj był bardzo ważny dzień, dzień strażaka, dzień świętego Floriana. Tak. Były piękne obchody na placu Piłsudskiego. I podstawą, o czym się mówiło, to jest kwestia dotycząca odbudowy obrony cywilnej, wyposażenia. Na terenie mojej dzielnicy jest, bardzo się cieszę, Straż Pożarna w zeszłym tygodniu otworzyła jednostkę po kapitalnym remoncie przy ulicy Marymąckiej. Jednostka z 49 roku, a wygląda naprawdę przepięknie, super nowoczesna. I druga jednostka na ulicy Wólczyńskiej jest zbudowana, ratownictwa biologiczno-chemicznego, więc dużo się w tym zakresie naprawdę dzieje, efekty już widać, a my po prostu będziemy lepiej przygotowani i też ogromne pieniądze trafiają do Straży Pożarnej. To podkreślał wczoraj komendant Krajowej Straży Pożarnej, który mówił właśnie o tych środkach, które z Olicu są już wydawane w Straży Pożarnej na modernizację kompleksową całego systemu ratownictwa w Polsce.
1: Realizacja inwestycji z KPO przez samorządy musi się zakończyć do końca sierpnia. Czy Łomianki zdążą?
2: Tak, oczywiście. Również korzystamy i tutaj ze środków KPO. Głównym beneficjentem jest tutaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który prowadzi szeroko zakrojoną modernizację w ramach harmonogramu rzeczowo-inwestycyjnego. No i tutaj nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. Oprócz tego oczywiście korzystamy z innych dostępnych funduszy wspierających rozwój samorządu, infrastruktury samorządowej, także z funduszu wsparcia dróg gminnych, również tutaj z programu Feniks, no ale także też z środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja tutaj może w nawiązaniu do tego, co Grzegorz tak ładnie mówił o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ja też bym chciał w tym miejscu jeszcze zaznaczyć, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wspaniały montaż finansowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Drogowy, także...
1: No to proszę przypomnieć, o jaki sukces chodzi. Bo pan mówi...
2: Oczywiście. Chodzi oczywiście o realizację przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad całej sieci drogowej w Polsce, która w ostatnich 20 latach, można powiedzieć, w sposób istotny się poprawiła.
1: Wracamy do pieniędzy z KPO, które trzeba wydać, rozliczyć do końca sierpnia. I jak to wygląda w powiecie mińskim?
3: No u nas wygląda bardzo dobrze. Wszystkie gminy sobie z tym dają radę na mniejsze, większe projekty. My jako powiat mamy dużo środków zaangażowanych z KPO w projekty realizowane przez Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim i też dobra informacja, wszystkie te projekty, głównie modernizacyjne niektórych oddziałów, ale też zakup wyposażenia, nie są zagrożone, już w większości są rozliczone, zakontraktowane, a taka największa inwestycja z Krajowego Planu Odbudowy w naszym powiecie miała miejsce w Sulejówku, budowa drugiego tunelu w ulicy Przejazd, no już została zakończona w 2025 roku, kilka miesięcy przed czasem, także tutaj to był przykład takiej bardzo dobrej współpracy PKP PLK, miasta i powiatu, trzech partnerów, to już o tym kiedyś też wspominałem. No ale też szykujemy się, panie redaktorze, do nowej perspektywy unijnej, cała masa nowych wyzwań, już teraz przygotowujemy dokumentację na różnego rodzaju projekty oświatowe, termomodernizację naszych szkół, doposażenie naszych szkół powiatowych, budowę boisk. Chcemy również zbudować nowy dom dziecka, też przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z nowej perspektywy unijnej, być może z jakiegoś innego instrumentu. Również planujemy budowę dużego obiektu, czyli tunelu w Halinowie pod linią kolejową numer 2. Być może uda się też sfinalizować wiadukt w Mrozach przy wykorzystaniu środków z Krajowego Programu Kolejowego. W tej chwili trwają rozmowy na ten temat z kolejarzami. Duża inwestycja, którą planujemy wspólnie z miastem Mińsk Mazowieckim i też bardzo ważna dla mieszkańców, na ulicy Chruścielewskiego tunel pod linią kolejową numer 13. Bardzo wąskie gardło, ogromne korki, bo tam jest to główna arteria południowej części Mińska Mazowieckiego, a ona jest zwężona do jednego pasa. I w tej chwili zrobiliśmy program funkcjonalno-użytkowy i prowadzimy rozmowy z burmistrzem, żeby podjąć 50-50 wspólną realizację tej bardzo ważnej dla nas inwestycji. No i z takich większych tematów oczywiście

0: czekamy, aż w końcu PKP PLK, no to już nie jest nasza inwestycja, ale kibicujemy i Ministerstwu Infrastruktury i PKP PLK, bo najważniejszą inwestycją w powiecie mińskim i w całej wschodniej aglomeracji warszawskiej jest nieustannie rozbudowa linii kolejowej numer 2 o dwa dodatkowe tory. To, co teraz się dzieje w Falennicy, w Otwocku, my chcemy skopiować do Mińska od Warszawy Wschodniej przez Rembertów i Sulejówek. Minister Malepszak zapowiedział wykonanie dokumentacji technicznej. Ja cały czas dzwonię, pytam, co tam w tej sprawie się dzieje. Na razie jeszcze przetarg nie jest ogłoszony. Decyzja jest, ale jeszcze wszystkich formalności nie dopełniono.
1: I to byłby przetarg na?
0: Na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka, odcinka przebudowy od linii kolejowej numer 2 na odcinku Warszawa Wschodnia, Mińsk Mazowiecki, podzielony na etapy. Ogromna wartość samego projektu, podejrzewam, że będzie ponad 100 milionów złotych. No i później realizacja w takim systemie pewnie minimum 4-5-letnim, no ale tak jak powiedziałem, jest to najważniejsza inwestycja, bo naszym powiecie osiedla się bardzo wielu mieszkańców, on się staje bardzo atrakcyjny, jest doskonałe połączenie autostradowa 2, bardzo dużo wolnych terenów, tereny leśne, dlatego tych pociągów jest coraz więcej, a niestety pojemność tej linii nie zwiększa się.
1: KPO i Bielany?
2: My zdążymy się rozliczyć, ale nie ukrywam, że my mieliśmy projekty głównie termomodernizacyjne i dajemy sobie z nimi radę, jesteśmy praktycznie w terminach, ale brakuje tych 2 lat, żeby spokojnie wydawać te środki. Zamrożenie KPO to taka, no to te 2 lata bardzo, bardzo brakujące dla nas jako dla samorządów, bo te środki po prostu, jeśli chodzi o kwestie nawet alokacji, można było wydać trochę w inny sposób, tylko pewnych rzeczy fizycznie nie przeskoczymy, jeśli chodzi o terminy. Realizacja inwestycji to są procesy kilkuletnie co najmniej. Ja się cieszę w ogóle, że te środki były i że udało uruchomić się, bo one są widoczne i efekty tych prac są widoczne. I tak jak nawet czytałem najnowsze wytyczne ministerstwa, to ten czas do 31 sierpnia, on jeszcze może być w niektórych przypadkach wydłużany, co uratuje wiele inwestycji, ponieważ no, choćby inwestycje w szpitale prowadzone w KPO są dużo bardziej skomplikowane niż te, które my robimy. To są kwestie zakupu sprzętu, oddania tego do użytkowania, kwestie rozliczeń, więc dla nas to jest duże wyzwanie jako samorządowców, ale jak są środki finansowe, to trzeba je po prostu mądrze wydać.
1: Burmistrz warszawskich Bielan, Grzegorz Pietruczuk, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
1: Starosta miński, pan Remigiusz Górniak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu.
1: I wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję panie redaktorze, serdecznie dziękuję państwu.
1: A w Mińsku ten też marszałek trochę pomaga przez Sulejówek, przez obecność tam taką, przez to muzeum, dużo ludzi przyjeżdża.
0: Oczywiście, że pomaga. Duch marszałka bardzo nam pomaga, ale też muszę powiedzieć, że Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bardzo prężnie działa. Co roku mają geometryczny wzrost liczby odwiedzających. To też bardzo fajnie wpływa na potencjał naszego powiatu.
1: Dziękuję pięknie. Teraz jest szansa, że trochę popada w najbliższych dniach, ale od połowy maja tropikalne upały zapowiadają synoptycy.
2: Oby popadało jak najwięcej.
1: No właśnie.
3: I najobficiej.
1: Tak. Czekamy na deszcz. No i może marszałek pomoże. No i to magazyn samorządowy Polskiego Radia RDC. Ja się nazywam Grzegorz Chlasta, Katarzyna Kowalczyk program wydawała, Natasza Harłampowicz realizowała. Dziesiąta wiadomości, Marta Hernik.
4: Dzień dobry. Zabójca ratownika medycznego przed sądem w Siedlcach ruszył proces Adama Czy. Od godziny maturzyści zdają matematykę na poziomie podstawowym. Pierwsi mogą wychodzić już za pół godziny. Czekamy na ich relacje. A w wiadomościach kulturalnych za chwilę mistrz polskiej ilustracji Józef Wilkoń. Wielka wystawa jego prac w Płocku. Twierdzi, że nie pamięta, co się stało i pamięć odzyskał dopiero w szpitalu. W Siedlcach ruszył proces Adama Czy, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. Podczas alkoholowej libacji w bloku przy ulicy Sobieskiego Adam Czy uderzył się w głowę i sam do siebie wezwał pogotowie. Kiedy medycy postanowili zabrać go do szpitala, 59-latek zranił nożem młodszego ratownika w rękę, a drugiego ugodził w klatkę piersiową. 64-letni Cezary L. zmarł. Adamowiczy grozi dożywocie. Jego proces ruszył o godzinie 9. Burza mózgów. Prawie 345 tysięcy osób w Polsce mierzy się dzisiaj z królową nauk. Od godziny maturzyści piszą matematykę. Egzamin potrwa do godziny 12, ale pierwsi mogą wychodzić lada moment. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, które specjalizuje się w naukach ścisłych, byli dziś rano bardzo spokojni.
5: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest podstawa, więc też no, mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
6: Nic trudnego nie będzie, nie zaskoczą mnie.
7: Trochę jestem zmęczona. Troszkę przez stres, troszkę przez niewyspanie, troszkę przez to, że to jest coś nowego, ale myślę, że będzie prosto. To jest podstawa, więc na spokojnie.
8: No raczej to nic takiego, ta matematyka podstawowa.
9: To podstawa, więc powinno być w porządku na szczęście.
10: Zobaczymy, czym będą nas próbowali zaskoczyć, ale myślę, że się nie damy i szybka godzinka i wychodzimy.
4: Jutro egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym i w większości przypadków będzie to angielski. Nie zaniedbałem obowiązków, ale na przyszłość trzeba być bardziej ostrożnym. Wicewojewoda mazowiecki w Polskim Radiu RDC mówił o wnioskach, jakie wyciągnął po kontroli schroniska dla zwierząt w Sobolewie. Robert Sitnik, który był z kontrolą w tej placówce, miało tam dochodzić do wielu nieprawidłowości, informował wówczas, że nie widzi uchybień w funkcjonowaniu schroniska.
11: Wnioski bardzo dla mnie takie smutne, że trzeba być bardzo ostrożnym. Ja uważam, że nie zadbałem żadnych swoich obowiązków. Jako wicewojewoda nie mam bezpośredniego wpływu na działanie schronisk. Pojechałem tam osobiście, żeby sprawdzić te warunki. To, co zobaczyłem, nie napawało jakimiś tam obawami, że coś złego się tam dzieje.
4: Obecnie w sprawie schroniska Happy Dog trwają postępowania Najwyższej Izby Kontroli i Głównego Inspektora Weterynarii. Przypomnijmy, w styczniu schronisko zostało zamknięte po dużym proteście aktywistów. Właściciel został skazany później na 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dzisiaj Światowy Dzień Astmy to jedna z najczęstszych chorób dolnych dróg oddechowych, która w Polsce może dotyczyć nawet 4 milionów osób, ale tylko połowa z nich ma podstawioną diagnozę. Jak mówi dr Marta Frejowska, warto mieć świadomość, że na całym świecie umiera kilkaset tysięcy osób na to schorzenie.
12: Astma oskrzelowa powoduje ponad 450 tysięcy zgonów rocznie. Możemy to wszystko zminimalizować poprzez dobre zdiagnozowanie, gdzie najważniejszy jest właściwie wywiad dobrze zebrany z pacjentem, jego objawy, jego sezonowość i wywiad rodzinny i odpowiednie leczenie. To leczenie lekami wziewnymi.
4: Inhalatory powinny być indywidualnie dobrane pod pacjenta. Ich celem jest zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych. Zabytkowy pałac w Korczewie otwarty dla zwiedzających to tak zwany siedlecki Wilanów. Budynek przeszedł remont po pożarze, który wydarzył się w listopadzie 2021 roku. W tej chwili montujemy wystawy i urządzamy wnętrza, można tam zajrzeć, ale oficjalne otwarcie z przecięciem wstęgi w czerwcu, zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC Artur Harris z Fundacji Pałac w Korczewie.
13: Będą trzy wystawy. Po pierwsze będzie wystawa o korespondencji Norwida z Joanną Kuczyńską, słynną panią na Korczewie. Po drugie wystawa malarstwa Wandy Ostrowskiej, mojej prababci. To są obrazy, które cudem przetrwały w większości pożar oraz niektóre, które nie były wcześniej eksponowane. Natomiast przeszły konserwację.
4: Trzecią wystawą będzie wystawa zabytkowych rowerów, w tym nawet egzemplarzy olimpijskich. Przypomnijmy, Korczewski Pałac pochodzi z XVIII wieku.

0: Od 19 do 22 stopni Celsjusza. W tej chwili na Mazowszu, najchłodniej na północy regionu, w okolicach Ciechanowa, Ostrołęki oraz Płocka. I tam też dzisiaj może popadać. A w okolicach Ciechanowa także zagrzmi. Synoptycy zapowiadają tam burzę. Jeśli chodzi o pozostałą część Mazowsza, to pierwsze opady dopiero w czwartek. Ciśnienie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali.
1: Wiadomości kulturalne RDC.
0: I prawie 6 minut po 10:00 wita się z Państwem Cyryl Skiba.
2: Dzień dobry. Jehuda Prokopowicz zagra dwa różne recitale fortepianowe jednego dnia. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia. Półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego. Także laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków wystąpi 11 maja w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pierwszy recital 11 maja o godzinie 18:00, drugi o godzinie 20:00. Artysta zaprezentuje utwory Chopina, Mozarta, ale także Liszta. Manipulacje ludzką wolnością, presja społeczna związana z wyglądem, ciałem i normami kulturowymi. Iwona Księżniczka Burgunda to premiera, nad którą pracuje zespół Teatru Ateneum. Reżyserka Anna Augustynowicz konfrontuje dramat Witolda Gombrowicza z aktualnymi problemami społecznymi i politycznymi, mówiła w RDC w rozmowie z Beatą Jewiarz.
3: Pokazuje nasze ułomności, nasze śmiesznostki.
4: Jak to u Gombrowicza.
3: Jak u Gombrowicza. Ten tekst, on nie dotyczy tylko jakby naszego społeczeństwa, ale szeroko rozumianych społeczności, gdzie pewnego rodzaju autorytarne zachowania dochodzą do głosu.
2: Iwona, księżniczka Burgunda w Ateneum, premiera 16 maja. Niedźwiedzie, pantery, egzotyczne ptaki, a nawet fantazyjne blaszane ryby. Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia to tytuł wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Ta wystawa od jutra potrwa do 2 sierpnia. Zobaczyć będzie można około 100 prac jednego z najwybitniejszych polskich ilustratorów, a także malarza i rzeźbiarza. To wystawa, która działa na wyobraźnię, trochę jak wejście do baśni, tylko że na żywo, tak czytamy w zapowiedzi, i czeka nas pełen przekrój prac artysty. Od tych monumentalnych, nawet kilkumetrowych rzeźb z drewna i metalu, po pełne ekspresji, obrazy i rysunki. Józef Wilkoń jako jeden z pierwszych w Polsce sprawił, że ilustracja dla dzieci zaczęła być traktowana jako pełnoprawna sztuka. Mistrz, tak chętnie goszczący w RDC, ma 96 lat.
1: Reklama.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
11: Ludzie teatru, kina, literatury, jednym słowem kultura, czyli to, co daje nam dużo przyjemności i refleksji wokół spraw ważnych.
12: Mijam gitarę codziennie i ona patrzy na mnie smutnym wzrokiem.
11: I mówi, Grzesiek, weź, pograj trochę.
12: Aha.
11: Grasz na scenie w teatrze, pograj ze mną, mówi gitara.
12: Tak.
11: Ale chciałbyś wrócić do tego?
12: Bardzo chciałbym. Głowa jest pełna różnych pomysłów, chodzą mi po głowie teksty. Czasami sobie coś nucę, nagrywam dyktafonem jakieś szlaczki i odkładam to wszystko na później. Cała masa rzeczy, które chciałbym zrobić, które odkładam na później, trzeba by mieć drugie życie.
11: W rytmie kultury. Beata Jewiarz. Zapraszam we wtorek, środę i czwartek po 13:00.
1: Autopromocja. Południe
7: Polskiego Radia RDC.
8: Dzień dobry, 10 minut po godzinie 10. Witają Państwa Katarzyna Kowalczyk, Waleria Wasilewska i Piotr Majewski.

Tak, drodzy Państwo, już 14 minut po godzinie 10 i tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze południe z RDC. A co w programie? Po 10.30 rozmawiać będziemy o rozpoczynającym się właśnie sezonie golfowym. O miłośników tego sportu co roku wydaje mi się jest coraz więcej, więc może to być interesujący temat. Opowie nam o tym pani Elżbieta Panas, która będzie gościć w naszym studiu. Po godzinie 11 Janusz Stokłosa opowie o muzycznym projekcie, ale bardzo specyficznym projekcie, który pomyślę, dzięki któremu muzyka gdzieś zapomniana może ma szansę uzyskać nowe życie, nowy blask. No i wreszcie na zakończenie po 11.30 rozmawiać będziemy o książce VHS. Przewińmy to jeszcze raz, czyli przeniesiemy się w lata 90. i trochę nostalgii, trochę zadumy, trochę wspomnień na nas czeka za sprawą naszego gościa Przemka Corso, jednego z autorów tejże książki. To wszystko do godziny 12, a teraz jest 15 po 10. Słuchacie Polskiego Radia RDC.

0: No i oczywiście, drodzy Państwo, jak zwykle program Południa z RDC uzupełnią felietony przygotowane przez Piotra Łosia. Pierwszy z nich opowie nam o dwóch wystawach sprzed lat. Wystawach z 1968 i 1970 roku. Wystawach poświęconych życiu i twórczości Marcello Bacciarellego. A opowie nam o nich jego potomkini, pani Ewa Bacciarelli-Hallala.
1: Odkrywamy Mazowsze.
2: 150. rocznica śmierci malarza była pretekstem do zrobienia wystaw. Przypadała na rok 1968. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Myśmy mieszkali wtedy we Wrocławiu i jakoś nikt nas nie powiadomił, dowiedzieliśmy się o tym później. Dyrektor ówczesny, Kazimierz Malinowski, napisał do władz bardzo ciekawy list uzasadniający celowość zorganizowania wystawy, sprytnie wykorzystując obowiązującą wówczas nowomowę. Chwyciło, wystawę otworzył minister kultury Lucjan Motyka. Profesor Lorenz chyba nie do końca był zadowolony, że go uprzedził Poznań. I dwa lata później, już nie w rocznicę, potrzeba było na to jednak tych dwóch lat, ale we współpracy ze wszystkimi muzeami, które były pod skrzydłami Muzeum Narodowego w Warszawie, ale nie tylko, i innymi, nie tylko polskimi, z Kijowem, zrobili ogromną wystawę. Pan Lorenz miał same przeciwności, o czym świadczy księga pamiątkowa z otwarcia. Na tej wystawie nie było żadnego oficjalnego przedstawiciela rządu, nawet partii. W księdze na otwarciu jest tylko ambasador Włoch, ale nie widać go na zdjęciach, czyli też nie pełnił funkcji oficjalnej. Natomiast są dwa bardzo ciekawe wpisy już po otwarciu. Zaprowadzono na tę wystawę prezydenta Indii, który gościł. Dlaczego akurat właśnie prezydenta Indii? A pod koniec tej wystawy, czyli we wrześniu, odwiedził ją marszałek Marian Spychalski, przewodniczący Rady Państwa. I są zdjęcia, że profesor Lorenz go oprowadza. W archiwum zachowała się także druga część księgi pamiątkowej, do której wpisywała się młodzież szkolna i jej nauczyciele. I tam tych wizyt było bardzo dużo, więc jednak wpłynęło to pozytywnie na zmianę, prawdopodobnie wpłynęło to też pozytywnie na zmianę nastawienia do odbudowy Zamku Królewskiego, bo wystawa miała taki charakter, żeby pokazać, co z tego zamku, ale nie tylko zamku i łazienek pozostało. Prezentowano całą twórczość Bacciarellego od nauki we Włoszech przez Drezno, Wiedeń do Polski, służba u króla Stanisława Augusta, potem ostatni okres już po śmierci króla. Po raz pierwszy zaproszono do współpracy przedstawicieli naszej rodziny i dzięki temu powstało drzewo genealogiczne, ale także zaprezentowano dokumenty, które pozostały i przetrwały w rodzinie do dzisiaj.
1: Odkrywamy Mazowsze.
0: No i taka to ci historia. A o tym, co ciekawego jest w historii podwarszawskiego Milanówka, opowie nam teraz jego młody mieszkaniec, Michał Słowiński z Milanowskiego Centrum Kultury.
1: Odkrywamy Mazowsze.
3: Ja mam na ogół pamięć krótką.
4: Jestem elementem napływowym z Milanówka, ale niedaleko, bo raptem z Brywinowa, więc kilka kilometrów obok. Staram się zarazić historią tego miasta inne osoby, które się tym też interesują.
5: Co łączy, nawiasem mówiąc, te dwie miejscowości?
4: Wspólna historia, przenikające się rodziny, które żyły w tych miastach, to już z poziomu tej historii takiej najbardziej przyziemnej. I chociażby idea podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, do którego jeszcze zaliczamy Podkowę Leśną, z racji na podobny charakter tych trzech miast, mianowicie charakter willowy głównie. I też wspólne historie wojenne chociażby, czyli tak zwany Mały Londyn. mamy taki spacer milanówek w jeden dzień, mały Londyn, który jest podzielony ze względów geograficznych, tak bym to ujął, konkretnie linii kolejowej, która przebiega przez środek Milanówka na dwie części. Jest to spacer, który jeszcze opracował nieodżałowany Andrzej Petyn. On tam zawarł 47 miejsc związanych z historią Milanówka w okresie II wojny światowej, w tym między innymi plebanie, gdzie było przechowywane serce Fryderyka Chopina. Bardzo łatwo zapamiętać, przez ile czasu ono znajdowało się w Milanówku, bo był to dokładnie jeden rok, jeden miesiąc, jeden tydzień i jeden dzień, kiedy znajdowało się w naszym mieście i było tutaj ukrywane, a potem wróciło na swoje miejsce pierwotne. 1924 rok, przyjeżdża do nas prezydent Ignacy Mościcki i uroczyście otwiera centralną, doświadczalną stację jedwabniczą, czyli miejsce, które było dzieckiem Henryka i Stanisławy Witaczków, rodzeństwa, które postanowiło przemysł jedwabniczy w Polsce zakorzenić. Wybrali akurat Milanówek, z czego się bardzo cieszymy. Mamy dzięki temu piękną historię tego miasta. W willi Józefina na ulicy Piasta, gdzie jedwab wyszedł do ludzi z Milanówka, bo na początku willi Józefina, Piasta 13, tam właśnie była pierwsza wytwórnia tego jedwabiu.
5: Czy zdarza się, że jeszcze jacyś starsi mieszkańcy Milanówka wspominają, czy to same te zakłady jedwabnicze, już nawet powojenny okres, czy może jeszcze ktoś pamięta Witaczków?
4: Oczywiście, że tak. To już są naprawdę ostatni mieszkańcy, którzy to pamiętają, bo musimy pamiętać, że Witaczkowie odeszli w latach 60., więc to już jest grubo ponad 60 lat. No ale są historie przekazywane z pokolenia na pokolenie i ta pamięć jest cały czas świeża o tym rodzeństwie i o dorobku fabryki.
1: Odkrywamy Mazowsze.

0: I na zakończenie spotkań z felietonami przygotowanymi na dziś przez Piotra Łosia, felieton o legendach i historii Warki w powiecie grójeckim. Głos oddajemy Ewie Bajoryńskiej.
1: Odkrywamy Mazowsze.
2: Kazimierz Pułaski urodził się w Warszawie, natomiast tutaj właśnie w tym dworze spędził, no myślę, że najcudowniejszy okres swojego życia, bo dzieciństwo i młodość. W tamtym okresie matka Marianna z Zielińskich wniosła w posagu ten dworek. Tutaj od dawien dawna tradycja ważenia piwa była w XV-XVI wieku. Ostatni właściciele dworu, państwo dąbscy, hrabia Wacław Godzięba Dąbski, który był właścicielem właśnie winiar, zakupił ten dwór na aukcji w 1921 i miał go do końca II wojny światowej, miał swój browar. Właśnie piwo Dąbskich. Jest taka legenda związana właśnie z naszym piwem wareckim. Piwo było jedynym piwem dostarczanym na stoły książęce do Warszawy i pod koniec XVI wieku, w 1596 roku, bodajże dokładnie, przybył do Warszawy legat papieski Enrico Gaetano, późniejszy papież, spróbował naszego piwa wareckiego, bardzo mu zasmakowało. Po jakimś czasie wrócił do Watykanu, został papieżem i zachorował. Miał wrzód w gardle, bardzo cierpiał z tego powodu. Wokół niego zgromadzili się duchowni, żeby mu ulżyć właśnie w tych cierpieniach. Zaczęli odmawiać litanie, a on cichutko wyszeptał piwa di Warka. Piwo powiedział po polsku, bo to ma duże znaczenie. I duchowni nie bardzo wiedzieli, o co mu chodzi. Więc pomyśleli sobie, że może jakaś nieznana święta, więc postanowili włączyć ją do swojej litanii i zaczęli się modlić Santa Piva di Warca ora pro nobis, czyli święte piwo z Warki módl się za nami. Gdy to usłyszał Enrico, wybuchnął śmiechem i ozdrowiał, ponieważ wrzód nękający go w gardle pękł. Później po wojnie w tym miejscu była szkoła. Hrabia Wacław Godzięba Dąbski zmarł w 1972 roku. Jest pochowany pod kościołem wareckim. Takim marzeniem Wacława Dąbskiego było, żeby w tym miejscu było muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego.
1: Odkrywamy Mazowsze.

0: 10.30, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości lokalne. Niejasne okoliczności śmierci dwóch mężczyzn na Żoliborzu. Jeden wyskoczył, zwłoki drugiego były w mieszkaniu. W drugim dniu matur podstawa z matematyki. Zdania na jej temat są podzielone. Coraz więcej wypadków z udziałem motocyklistów. U nas głos eksperta. Policja ustala okoliczności tragicznych zdarzeń i tożsamość dwóch nieżyjących mężczyzn z warszawskiego Żoliborza. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie wczoraj wieczorem. Chodziło o niepokojący zapach z jednego z lokali. Nie mogli wejść do środka, dlatego wezwali straż pożarną i dostali się do mieszkania z podnośnika, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej.
1: W trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, bo to było takie mieszkanie ustronne, wyskoczył mężczyzna. Mimo podjętej reanimacji 68-latek zmarł na miejscu. Wewnątrz lokalu policjanci ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
0: W mieszkaniu miało mieszkać dwóch braci. Pierwsi maturzyści kończą już pisanie egzaminu z matematyki. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Jedni narzekają, a dla innych to dziś jest najłatwiejszy dzień matur.
2: No bardzo dobrze. Zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
3: Okej. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
4: Przedmiot matur raczej podstawowo to luź. Luźno raczej, bardziej to przedmiot rozszerzono, ale to taki rozgrzewka.
5: Dobrze, matur to tam z góry, teraz
6: tylko,
5: z górki.
6: Tylko 90 czy 100% z matury podstawowej akurat.
0: Z dzisiejszą matematyką trzeba się wyrobić do godziny 12. Jutro zdający napiszą obowiązkowy egzamin z języka obcego. W tym roku matury zdaje prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Część motocyklistów wciąż przecenia swoje możliwości na drodze, zwraca uwagę instruktor jazdy. Sezon motocyklowy wystartował w pełni, na drogach widać wyraźnie większy ruch jednośladów, a w statystykach policyjnych niestety coraz więcej zdarzeń z ich udziałem. Motocykliści powinni jeździć z większą przewidywalnością i pamiętać, że różnica gabarytów działa na ich niekorzyść, podkreśla instruktor jazdy Łukasz Wolański. Dodaje jednak, że odpowiedzialność leży po obu stronach.
7: Spodziewać się, że motocyklista, który się zbliża, jedzie z dużą prędkością. Jak jest wysoka prędkość i brawura, to nic nie jest w stanie nas uchronić. Jest martwe pole, trzeba po prostu kilka razy zerknąć w lusterko, zanim podejmie się próbę zmiany pasa.
0: W całej Polsce tylko w czasie długiego majowego weekendu życie straciło 10 motocyklistów. Dwa tragiczne wypadki miały miejsce na Mazowszu. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy z Legią Warszawa, która broni tytułu. Już jutro mecz z Kingiem Szczecin o pierwsze miejsce przed play-offem. Obie czołowe drużyny Orlet Basket Ligi mają identyczny bilans po 29 kolejkach. To 21 wygranych i 8 porażek. W Szczecinie w pierwszej rundzie lepsi byli koszykarze Kinga, którzy wygrali po zaciętym spotkaniu 83-81. Wierzę, że tamten mecz nie siedzi już w głowach zawodników. Sporo się od tego czasu zmieniło. Nauczyliśmy się wiele, wyciągnęliśmy wnioski, szczególnie z ciężkich okresów, przekonuje dyrektor sportowy Legii Aaron Cel.

0: 23 stopnie mamy w Warszawie, do 27-28 zapowiadają dzisiaj synoptycy. Dużo słońca na niebie i w prognozie pogody. Na wtorek nie ma opadów deszczu. Ja widzę je dopiero w czwartek. Ciśnienie 996 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Z punktu widzenia mieszkańca, no miasto to jest jeden organizm i nikogo nie interesuje, ile on ma agent instytucji, dzielnic, no oni chcą, żeby ich sprawy załatwiać i absolutnie poza dyskusją jest to, że toaleta jest niezbędna. Natomiast każdy z nas, kto mieszka w naszej dzielnicy, wie, że akurat ta ścieżka w tym miejscu zawsze jest wilgotna, nawet jak jest susza, to tam po prostu jest zawsze wilgoć, więc stawianie w tym miejscu, no wiadomo było, że się skończy w ten sposób.
4: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90. Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
5: Jesteśmy z Państwem. Słoneczne południe to tylko na antenie Polskiego Radia RDC.

0: słonecznie i ciepło, drodzy Państwo, oczywiście z nami, ale nie tylko, ponieważ jak rozumiem, jak mniemam, bardzo wielu z Państwa lubi aktywny wypoczynek i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Pogoda temu sprzyja. Jednym ze sportów, który kojarzy się właśnie z takim przebywaniem, aktywnym przebywaniem na świeżym powietrzu, jest golf. I o rozpoczynającym się właśnie sezonie, ale pewnie nie tylko, rozmawiać będziemy z naszym gościem, gościnią Elżbieta Panas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pewnie kojarzycie Państwo Elżbietę Panas jako aktorkę przede wszystkim i filmową, i teatralną, i serialową, ale Elżbieta Panas to także prezeska czy wiceprezeska?
1: Prezeska. Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet.
0: No właśnie. No to jak ten sezon ma się? Już się rozpoczął, czy dopiero się zaczyna?
1: Rozpoczął się. Dla niektóre koleżanki i moje koleżanki i koledzy, to w zasadzie dla nich sezon to trwa cały rok. Ale oczywiście pogoda, słońce, to jest ten dobry czas, w którym możemy...
0: No coś, co przyciąga na pole, prawda?
1: Bardzo, bo i zieleń, i przyroda. I ja zawsze traktuję pola golfowe jak takie ogrody botaniczne, bo właściciele obiektów golfowych zawsze dbają i starają się, żeby było pięknie, żeby było nie tylko sport, ale żeby można się było pozachwycać przyrodą i tym, co też jest na tych polach, jakie ptaki, różne zwierzęta, które odwiedzają pola golfowe też.
0: No właśnie, a jak jest z tymi polami? Dużo jest ich? Czy jest coraz więcej? Czy jest kłopot z ich utrzymaniem? Jak to wygląda?
1: Kłopot, no tak jak z przyrodą. Jak mamy ogródek, to też musimy zadbać o trawę, też ją ponawozić, poprzycinać różne krzewy, czy po prostu pielęgnacja. Natomiast pola golfowe to są olbrzymie tereny.
0: No właśnie.
1: Około 65-70 hektarów. I to jest naprawdę dużo pracy. Dużo pracy i dbałość, ale niekiedy i zmartwienie, bo przecież coś przyroda też nie podporządkowuje się, ma swoje różne humorki i na przykład jak coś zaczyna gdzieś gnić, tak, jest to. Jakiś zmieniać swoją strukturę, czy też są zwierzątka, przepraszam, krety, które lubią też pobuszować na polu, czy dziki.
0: No, robią kolejne dziury do gry, tak, do golfa.
1: Więc, no właśnie, ale to jest ogromna praca greenkeeperów, czyli tych osób, które właśnie dbają, przycinają, nawożą i martwią się każdego dnia, żeby było to miejsce sportowe, żeby było przygotowane nie tylko dla tych, którzy trenują codziennie, przychodzą i robią sobie ten 8-kilometrowy spacer, grając
0: rundkę. Tyle można przejść, tak? Podczas jednej rundki?
1: No tak, to bo pola mają około 6,5 kilometrów, ale jak gdzieś szukamy piłeczki, czy ta piłeczka spadnie w bok, no to te właśnie przejścia, dojścia, to tak mniej więcej wygląda. No są turnieje, więc to już my też jako stowarzyszenie 16 organizujemy turniej w Rejszewie na polu golfowym. Warsaw Open Ladies Golf Cup. To jest turniej, który ja miałam ten honor reaktywować go w 2011 roku. On istniał w latach 90. pod inną nazwą. Potem w 98 roku chyba ostatni raz został rozegrany. No i była przerwa do 2011. Zapraszamy nasze koleżanki, te, które chcą grać, ale też te, które chcą skorzystać z akademii. bardzo 50 zł za akademię.
0: No właśnie, bo ja usłyszałem, powiedziałaś open.
1: Ale to Warsaw raczej, Open. Czyli Warsaw Open, chodzi o to, żeby że wszystkie kategorie wiekowe.
0: Jasne, tak, no ale ja troszkę trawestując znaczenie tego Open w nazwie turnieju, tak sobie pomyślałem, to nie jest taki powszechnie dostępny sport. On się kojarzy jako elitarny. Chcesz podyskutować na ten temat?
1: Już tutaj żeśmy dyskutowali w radiu
0: jest
1: wielokrotnie.
0: Jest to dostępne, myślisz?
1: To już jest dostępne. To jest golf naprawdę. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy już nie klasyfikowali go jako dyscyplinę dla...
0: To dlaczego on się tak cały czas kojarzy? Bo nie ma co ukrywać, że tak
1: no może
0: jest
1: dlatego,
0: postrzegany.
1: Że jeszcze za mało jest o nim w mediach. Mhm. Może dlatego, że na przykład Czesi nie mieli przerwy w budowaniu tej dyscypliny. Czasy historyczne, czasy, kiedy był komunizm, tam nie oni uchronili się między innymi z tą dyscypliną.
0: To ciekawe, to podobnie jak z tenisem. Tam tenis cały czas był bardzo popularnym i takim masowym sportem, co przyniosło ogromne sukcesy czeskiego tenisa, chociażby wspominając Martinę Navratilową.
1: No tak.
0: I jak rozumiem, jeśli chodzi o golfa, to także musimy ich gonić, podobnie jak to w tenisie było.
1: No i właśnie, ale ja myślę, że wysiłek wielu, wielu osób i tych, którzy budują obiekty, którzy budują tak zwane driving range, czyli miejsca do tak zwanych strzelnic golfowych. Aha. Czy tych, którzy otwierają obiekty.
0: A takie obiekty
1: symulatory
0: istnieją,
1: na tak? przykład. Tak. Symulatory golfowe, które bardzo dobrze się sprawdzają w okresie zimowym i one są w pomieszczeniach zamkniętych czy w centrach handlowych też takie znam. Więc można powiedzieć, że są duże możliwości. W Polsce jest ponad 20 pól pełnowymiarowych. Jest ponad w ogóle 80 klubów, czy nawet 90 klubów i one ciągle powstają w różnych miejscach Polski. I w ogóle golf wrócił na olimpiadę w 2016 roku, więc jest to sport olimpijski, sport dla wszystkich. Polski Związek Golfa bardzo stara się i dużo robi w tym kierunku, zresztą też różne obiekty golfowe, żeby były turnieje dla dzieci, akademie. Turnieje są, w turniejach grają 7-8-letnie dzieci. Tak samo istnieje golf seniorski, że do późnych lat to jest w zasadzie taka dyscyplina na zawsze.
0: I można zacząć ją uprawiać nawet mając już swoje lata?
1: Absolutnie. Tam nie ma granic wiekowych. Oczywiście musimy wiedzieć, że inaczej wygląda ten golf sportowy, tak? Czyli są pewne umiejętności i bo jest konkurencja, jest rywalizacja. Inaczej sport tak zwany towarzyski, który też możemy, nie musimy przecież grać w turniejach, możemy sobie po prostu umawiać się ze znajomymi czy z rodziną i spędzać czas nie tylko właśnie w taką pogodę. No widzę, że słońce tam się przebija, więc...
0: Nie przebija, świeci pełną mocą.
1: No tak, ale tu...
0: Tutaj u nas w RDC zawsze jest słońce.
1: No dobrze.
0: Elżbieto droga, a wspomniałaś właśnie o takim graniu towarzyskim, w gronie przyjaciół. Dużo twoich przyjaciół, aktorów bierze udział w tych zawodach?
1: Wielu aktorów spróbowało tej dyscypliny, ale ponieważ mają zajętości, jak turnieje się odbywają w sobotę, niedzielę, to my akurat pracujemy, więc to nie jest dla nas może dobry czas, ale wspierają mnie, próbują. 29 maja będzie, ponieważ
0: chyba
1: jestem...
0: Andrzej Strzelecki, świętej pamięci, był takim największym propagatorem tego sportu, prawda?
1: Tadeusz Drozda, Wojtek Pianowski, Wiktor Zborowski, to właśnie moi koledzy którzy wprowadzali, którzy propagowali tę dyscyplinę w latach 90.
0: No właśnie, bo tak...
1: Ale ja się tylko powiem, że 29 maja odbędzie się Women's Golf Day na obiekcie na Spójni. To jest właśnie Dzień Światowego Golfa. I nasze stowarzyszenie
0: kobiecego,
1: Women's Golf Day, czyli kobiecy golf. Ten dzień wymyśliła i jest taką fundatorką Elisa Gaudet, Amerykanka, która jako pierwsza, ona właśnie dała hasło, żeby na całym świecie był taki dzień, gdzie kobiety za darmo będą miały akademię golfową, jakieś konkursy i takie spotkanie towarzyskie przy okazji.
0: Czyli
1: to ma być za darmo.
0: Nasze słuchaczki mogą też się pojawić?
1: Tak, mogą, bardzo serdecznie zapraszam.
0: Bardzo proszę, powtórz, gdzie?
1: Tak, to jest na Spójni, na obiekcie Olympic Golf Club. I jeśli panie chcą się zgłosić, no bo też przygotowujemy.
0: To Wybrzeże Gdyńskie.
1: Gdyńskie, tak, dziękuję za podpowiedź. To zapraszam, żeby zgłaszać się poprzez Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet. My jesteśmy na wszystkich mediach społecznościowych, czyli Facebooku, Instagramie.
0: Strona internetowa też jakaś?
1: Mamy, ale żeby się zgłaszać, to przede wszystkim.
0: Tak,
1: tak, to serdecznie zapraszam.
0: No dobrze, i kiedy? Jeszcze raz powtórz.
1: 29 maja.
0: 29 maja. Drogie panie, jest szansa zakochać się w golfie.
1: To jest piątek i my to robimy po południu.
0: Aha.
1: Od 16 zapraszamy na 16, od 17 rozpoczną się zajęcia.
0: No jak ktoś tam rozpocznie, to nie będzie chciał się oderwać, więc może to potrwać do niedzieli, to całe spotkanie.
1: No możemy tak spróbować.
0: No dobrze, ale właśnie wracając, już zaczęliśmy rozmawiać o tych aktorach, bo przypomniałem sobie, że przecież ty jesteś także przedstawicielką, i to prominentną, z tego co pamiętam, Związku Artystów Scen Polskich.

0: i naprawdę jestem w takim zespole osób, które przewodniczącą naszą jest Beata Belling, sekretarzem Ania Magalska, jest też Anna Majcher i Krzysztof Szymański. W piątkę pracujemy i naprawdę pracujemy. Naprawdę sprawdzamy dokumenty z poprzedniej kadencji, czyli zarządu poprzedniej kadencji i na bieżąco, ponieważ nasza organizacja jest OZZ-em, czyli Organizacją Zbiorowego Zarządzania. Naszym obowiązkiem jest prowadzić tę organizację transparentnie, żeby wszystkie nasze koleżanki, koledzy, którzy generują pieniądze poprzez swoją pracę, tak, z których żyje ZASP, żeby mieli przejrzystość w tym, na co te pieniądze są wydawane. Jak zarząd zarządza, jak inne sekcje zarządzają, czy inne komisje. I zdajemy sprawozdanie rokrocznie, bo w tym roku, w czerwcu, będziemy mieli takie sprawozdawcze walny zjazd, na którym też się dostaje absolutorium bądź nie. Czyli jest to organizacja, która bardzo tutaj ocenia nas i oczekuje od nas, żebyśmy pracowali, skoro żeśmy się zgłosili i nas wybrano, dano nam mandat, żebyśmy pełnili funkcję.
1: No oczywiście, ale to wynika z tego, z ostatnich doniesień i wiadomości, informacji, to myślę, że nie tylko ZASP, ale wiele innych tego typu podobnych stowarzyszeń i związków, które zrzeszają środowiska artystów, głównie aktorów i filmowych, ale także i muzyczne środowiska, są przeszczęśliwe z nowelizacji ustawy o opłatach reprograficznych, prawda?
0: Tak,
1: ta informacja napłynęła do nas, do tych środowisk nie tak dawno.
0: 30 kwietnia akurat miałam urodziny, więc niektórzy mówią, w dniu twoich urodzin dostałam prezent.
1: Ale poprzedzona była rzeczywiście wielomiesięcznym, jeżeli nie wieloletnim.
0: 15 lat.
1: Wieloletnimi staraniami. Ona 15 lat temu była po raz pierwszy...
0: No nic się nie działo przez 15
1: została,
0: lat.
1: Tak, ten problem został wprowadzony. I drodzy Państwo, niektórzy myślą o tej nowelizacji ustawy, o tych nowych zapisach, jak o nowym podatku, a trzeba to mocno chyba podkreślać i wyjaśniać, że jest to tylko i wyłącznie uzupełnienie o nowe nośniki tego, co już było wprowadzone i ustawą zagwarantowane artystom już w 90-tych latach.
0: Tak, tak i właśnie dobrze, że o tym mówi, że to nie jest podatek dla naszego społeczeństwa, tylko po prostu to jest, tam zdaje się, że o 1%, tak, przy zakupie.
1: Chodzi o 1%, czyli to tak. I to będzie obciążało tak naprawdę producentów tego sprzętu.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę, drodzy Państwo, wydaje mi się, że każdy tak moralnie w zgodzie z nie wiem, z samym sobą również, gdy zastanowi się, że do tej pory faktem stawało się to, że wszelkie wykorzystanie twórczości czy artystów filmowych, czy aktorów, czy muzyków, wszelkie odtworzenia ich twórczości, ich pracy.
0: Ich własności w zasadzie intelektualnej, tak?
1: Czy na YouTubie, czy na Netflixie, czy na Spotify'u i tak dalej, i tak dalej. Na tych narzędziach internetowych, które w tej chwili są głównymi narzędziami do odbioru tejże sztuki, do tej pory nie dostawali żadnej gratyfikacji artyści z tego tytułu. Więc...
0: Tak, a to jest jednak praca tych koleżanek i kolegów i to jest ich własność intelektualna. Zresztą na całym świecie, my jesteśmy jednym z ostatnich krajów, których właśnie zostało podpisane to rozporządzenie i mamy czas chyba pół roku do wdrożenia.
1: Tak, zdaje się, że to od listopada będzie wreszcie obowiązywało. I to jest wielki sukces nie tylko ZASP-u, ale

0: wszelkich, tak jak
1: wszystkich OZZ-ów, wszelkich, tak, wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania, mm-hmm, które wspólnie walczyły o to.
0: A wspierane były przez organizacje i stowarzyszenia zrzeszające tych artystów,
1: tak, także to aktorów, wielki ukłon dla wszystkich i tak dalej. Organizacji i że mogliśmy się zjednoczyć i mogliśmy razem, wspólnie właśnie doprowadzić do tego, że to rozporządzenie zostało podpisane.
0: Ale Elżbieto droga, jeśli już o tym mówimy, to przed nami kolejne, przed tymi różnego rodzaju organizacjami, nowe wyzwania, które związane są z AI. Nie tak dawno gościłem tutaj przedstawiciela takiego zawiązanego koła, które będzie walczyło teraz o prawa lektorów, ponieważ coraz częściej...
1: Dubbingowcy chyba tak jest stowarzyszenie. Tak jest, wiem, tak, o tym właśnie.
0: Tak, mm-hmm, ponieważ ich głos...
1: Mój głos, ja już nie pamiętam, jak to było hasło, mój głos, moja... własność.
0: Mój głos, moja własność, tak, dokładnie. No właśnie, AI, niektórzy niecnie wykorzystują możliwości, które przynosi nam sztuczna inteligencja, wykorzystując znane głosy do, bez zgody ich właścicieli do różnego rodzaju produkcji reklamowych.
1: Z ramienia
0: głównie
1: właśnie z Związku Artystów tą właśnie głosem, tą sprawą zajmuje się Jasiek Aleksandrowicz, który...
0: Został, jego głos został, no, mówiąc kolokwialnie, zhakowany.
1: No. Tak, no, ale nie tylko jego.
0: Tak,
1: też,
0: nie tylko jego,
1: więc
0: tak.
1: On rzeczywiście tutaj się podjął tego i wspólnie z kolegami też walczą,
0: droga
1: my ich wspieramy.
0: To, musimy kończyć, ponieważ...
1: Ja tylko chciałam bardzo tak państwa zaprosić do uprawiania sportu, do odwiedzania teatrów, też do spędzania czasu
0: najpierw na
1: dla
0: golfa,
1: ciała,
0: a później
1: i
0: do teatru.
1: Bo to w ciągu dnia, tak na świeże powietrze, potem
0: drogie
1: do teatru.
0: Panie,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: 29 na Spójni spotykamy się i celebrujemy...
1: Światowy Dzień Golfa Kobiet, Women's Golf Day.
0: Tak jest. A naszym gościem była Elżbieta Panas. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Jest 11:00, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Pierwsi maturzyści kończą pisanie podstawy z matematyki. Na ten egzamin jest jeszcze godzina. 26-letnia Polka zginęła w austriackich Alpach. Odłączyła się od rodziny w czasie majówkowego trekkingu. Hantawirus blokuje statek wycieczkowy koło wysp Zielonego Przylądka. Jeden z Brytyjczyków wymaga pilnej pomocy medycznej. Za godzinę obowiązkowy koniec pisemnej matury z matematyki. Dzisiaj poziom podstawowy jest obowiązkowy od 2010 roku. Większość uczniów podchodzi jednak do takiej matematyki spokojnie.
1: Zadania jak zadania, no, trzeba po prostu je napisać i tyle im jest z głowy.
2: Pozytywnie, już tyle zadań było rozwiązanych, że na pewno te 30% będzie.
3: Też nie mogę się doczekać matematyki. Zawsze są takie zadania, klasyczki takie, których można się spodziewać. Na przykład nierówności zawsze są, funkcja kwadratowa, coś z geometrii zawsze się trafi, więc są takie zadania, na które można być przygotowanym.
4: Bez stresu, pełny luz i damy radę. Na poziomie podstawowym jest 30 zadań z różnych działów. Można mieć kalkulator i kartę wzorów.
5: No spokojnie, trochę się uczyłem, to coś wiem.
6: Ja rozszerzę matematykę, więc no raczej z podstawą nie będzie problemu.
0: A przed maturzystami jeszcze jutro podstawa z języka obcego, a później wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Trzeba także zdać egzamin ustny z polskiego i obcego nowożytnego. Policja wyjaśnia okoliczności porannej tragedii na drodze krajowej numer 57 w Przasnyszu. W wypadku zginęły dwie osoby, relacjonuje starszy kapitan Tomasz Krawczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Pojazdem, który znalazł się w rowie, podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety w wyniku tego wypadku obydwaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu.
0: A doszło do tego około godziny 6:00 na wyjeździe z Przasnysza na ulicy Słowackiego. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu, a w niedzielę 3 maja ratownicy z psami i załoga śmigłowca, przeczesując znowu okolice Moserboden, zauważyli ciało kobiety z powietrza. Pierwsze ustalenia wskazują, że 26-latka kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Hydrolog Józef Górski tłumaczy, że to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
8: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa. W kilku ostatnich latach była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników.
0: Susza glebowa jest w prawie całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza właśnie niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, ogłoszona została w 7 obszarach. Na Mazowszu to zlewnia Radomki.
9: Słuchasz wiadomości RDC.
0: 23 obywateli Wielkiej Brytanii pozostaje na pokładzie statku MV Hondius, który od kilku dni nie może zawinąć do portu na wyspach Zielonego Przylądka. To po wykryciu przypadków hantawirusa. Wśród nich są co najmniej 2 osoby z objawami choroby. Brytyjski członek załogi wymaga pilnej pomocy medycznej. W związku z ogniskiem choroby już zmarły 3 osoby na pokładzie. To obywatele Niemiec i Holandii. Problemem pozostaje brak zgody na wpłynięcie statku do portu. Jednostka nadal czekał wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka i teraz jednym z rozważanych scenariuszy jest skierowanie jej na Wyspy Kanaryjskie, gdzie możliwa byłaby ewakuacja i przebadanie wszystkich osób na pokładzie. Bezpłatna, ekspresowa tomografia dla palaczy w Płocku. Nie trzeba tu skierowania, wystarczy się zgłosić do poradni, do czego zachęca lekarz chorób płuc Agata Rój-Karkowska.
10: Pacjenci palący z Płocka między 55 a 74 rokiem życia, którzy palili przynajmniej przez 30 lat jedną paczkę dziennie, mogą zgłaszać się osobiście do poradni chorób płuc i gruźlicy na ulicę Miodową 2 i rejestrować się do programu. W ramach tego programu robimy bezpłatnie badanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc.
0: Po badaniu wyznaczony zostanie termin konsultacji lekarskiej i w razie potrzeby będzie wdrażane leczenie. Program potrwa do końca roku.

0: Dziś na Mazowszu będzie od 24 do 28 stopni Celsjusza maksymalnie, najchłodniej na północy regionu i tam też możliwe już dzisiaj opady, a w okolicach Ciechanowa także burze z piorunami. Jutro też może trochę popadać gdzieniegdzie, a w Warszawie opady deszczu niewielkie, symboliczne widzę w czwartek. Ciśnienie wynosi w stolicy 996 hektopaskali.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
3: Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Marcin Przychodniak. Człowiek dowcipny, rozmawia z kimś takim jak pan w obecnej sytuacji, rozpoczyna. Co tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno?
4: To Wyspiański tak, ale to było dawno temu. Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Ja zachowam się jak rasowy analityk i odpowiem, to zależy.
3: Przejdźmy do bardziej konkretnych stwierdzeń i pytań. Czy Chiny korzystają na konflikcie na Bliskim Wschodzie?
4: I tracą, i korzystają, chociaż chyba więcej korzystają niż tracą.
3: Nazywam się Jarosław Bugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
1: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
5: No i jest już 7 po 11.

0: Bardzo przyjemny nastrój nam wprowadziła grupa Fleetwood Mac. Janusz, lubisz?
1: Fleetwood Mac?
0: No. No nie słyszałeś przed chwilą, jak grało?
1: Nie, ja słucham tylko swojej muzyki.
0: Oho, Janusz Stokłosa, no tak, oczywiście.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Przepraszam, to takiego pytania miało nie być.
0: No, słuchaj, audycje na żywo mają swoje...
1: Zawodowo, tak.
0: Zawodowo, oczywiście. No i właśnie będziemy rozmawiali, bo akurat Fleetwood Mac to chyba nie musi narzekać, nie może narzekać na brak popularności, zainteresowania ich muzyką, ich odtwarzania, ale będziemy rozmawiali o pewnym pomyśle, który wpadł tobie do głowy, tak naprawdę, aby muzyka, która gdzieś incydentalnie została wykorzystana, a która bardzo często tym, którzy z nią mieli szansę obcować przez moment wtedy, kiedy ona była aktywnie wykonywana, wciąż mają w głowie i wciąż za nią tęsknią. Ta muzyka często staje się powoli zapominana, a warto by miała szansę na drugie, a może nawet trzecie i siedemnaste życie.
1: Pan redaktor pięknie to ujął. Nic dodać, nic ująć.
0: I myślę, że w związku z tym zakończymy dzisiejsze nasze
1: Bardzo
0: spotkanie.
1: Było miło. Serdecznie pozdrawiam.
0: No dobrze, Janusz, opowiedz o tym pomyśle, bo rzeczywiście on był tyleż prosty, no, co dotyczy, rzeczywiście taki...
1: Bo tak enigmatycznie to troszkę powiedziałeś.
0: Pozwolę o, jednak sobie, enigmatycznie.
1: Pozwolę sobie skonkretyzować. Mówimy, drodzy państwo, o muzyce teatralnej. To taki fenomen teatrów dramatycznych i lalkowych, nie musicalowych, tak jak to już dzisiaj w naszym kraju jest bardzo popularne, ale pół wieku temu, czy może jeszcze wcześniej, w latach 60., 70. minionego stulecia, Polska była jednym chyba z najbardziej dynamicznie inspirujących twórców, kompozytorów, krajem na pewno...
0: Byliśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie zamawiano muzykę do takich spektakli.
1: Powiem inaczej, do teatrów dramatycznych pisali wszyscy.
0: No właśnie, można co było dzisiaj ewenementem tych, na skalę światową.
1: Absolutnie. Tak. Archiwach pisali głównie dlatego, że to był bardzo dobre źródło, można było zarobić, źródło dochodów. Wtedy jeszcze, może dla bardziej wtajemniczonych powiem, że muzykę się wyceniało według ilości taktów. Więc kreska taktowa była na wagę złota. A co za tym idzie, metrum dwie czwarte.
0: Dwie czwarte było dużo bardziej...
1: popularne niż tak, cztery, nie mówiąc sześć, Usmyk nigdy pisał 12. Dobrze, to żarty na bok. Ale prawda taka, że właśnie od, nie wiem, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Kilar, utwory tych kompozytorów do dzisiaj można spotkać w archiwach, gdzieś w teatrów dramatycznych, jeżeli się jeszcze zachowały. Historia się zaczęła rzeczywiście 4 lata temu, w 22 roku, znowu powiem tak troszkę, jak nie lubię, przeglądając swoje rzeczy, bo ja akurat, no, tak mi się życie ułożyło, sporo do tych teatrów, nie tylko w Polsce, ale w Europie, teatrów dramatycznych pisałem. I tak przeglądając jakieś kasety, jeszcze nawet nie kasety dat, tylko zwykłe, analogowe, mówię, za chwilę to się rozleci.
0: No właśnie.
1: To przestanie istnieć. I teraz co by z tym zrobić? No to może dobrze by było przepisać na jakiś dysk, czyli zdigitalizować. No dobra. Oprócz mnie, tak jak wspomniałem, tak sobie uświadomiłem, no w teatrach dramatycznych w Polsce, a musimy powiedzieć, że to jest około 700 scen, czyli jeżeli założyć, że w ciągu sezonu na takiej scenie odbywa się choćby, nie wiem, 5 spektakli, 5 premier w sezonie, to 700 razy 5, dlatego razy, nie wiem, 40 sezonów, mówimy o jakichś
0: gigantycznej liczbie,
1: dokładnie tak, ilościach muzyki teatralnej pisanej nie w ogóle i gdzieś w powietrze, tylko to jest od Aeschylosa, Sofoklesa, czyli zamieszkłych Greków, po Ionesco, Szekspir, no cała dramatyczna literatura, ponieważ polski teatr dramatyczny, nawet mówi się o szkole polskiego teatru, był fantastycznie dynamiczny, awangardowy, no takie nazwiska jak, nie wiem, Szajna, nie wiem, no Wajda nawet, te starsze.
0: Hanuszkiewicz, tak, no to oczywiście, tak.
1: Co powiedzieć? Więc jeżeli ktoś pisał muzykę do Szekspira, no to coś tam musiało się i ta muzyka trafiła na scenę, była, nie wiem, grana, eksploatowana, to tej muzyce coś, ona nie mogła być bleblaniem. Ona nie mogła być byle czym.
0: Ona była sztuką.
1: Dziękuję bardzo. I tak. Teraz, no jest rok 2022, ja tak sobie siedzę z tymi swoimi taśmami, mówię, zaraz, chwila. Jakby tak zastukać, zapytać nie wiem, w teatrze w Kaliszu, w Gdańsku, w Krakowie, w Szczecinie, w Białymstoku. I zupełnie właśnie przez przypadek, ponieważ pamiętam, miałem tak z tyłu głowy, że w Białymstoku, w białostockim Teatrze Lale, który był jedną z jest chyba do dziś dnia jedną z najbardziej prężnych scen lalkowych w naszym kraju. Ja coś tam robiłem i na scenie akurat, bo w sali dobiegały głosy ze sceny, tak? Odbywało się przedstawienie, do którego muzykę napisał pan Jerzy Maksymiuk. Myślę, no zaraz, no to maestro Maksymiuka w tym Białymstoku, ponieważ on z Białegostoku, musi być sporo. I już w roku 23 zastukałem do sekretariatu teatru w Białymstoku. Się okazało, że bardzo przychylna dyrekcja. Mówi, no tak, mamy, jeżeli to ma szansę gdzieś znaleźć swoje drugie życie, to proszę bardzo, chętnie udostępnimy.
0: To niezwykły pomysł, wiesz, bo to naprawdę...
1: Jeśli państwo pozwolą, to próbka takiego utworu przyniosłem specjalnie Jerzy Maksymiuk. To jest bajka o pięknej górze, rok 1965.

0: Legenda o Pięknej Górze, Jerzy Maksymiuk, 65. rok.
1: Muzyka dla dzieci, do teatru lalkowego. Trochę mało Fleetwood Mac tu w tym i popu.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to jest teatr, muzyka teatralna, czyli muzyka pewnie ilustrująca coś, jakieś wydarzenia, zdarzenia, które dzieją się na scenie. Ta muzyka jako wartość sama w sobie, ona może
1: ale
0: być...
1: Ale o tym chcę powiedzieć. To jest czysta sonorystyka.
0: Tak.
1: Nie było sampli, nie było loopów, nie było syntezatorów w 65. roku.
0: Tak sobie pomyślałem, że nie tylko w celu wykorzystania tego, tej muzyki gdzieś w jakimś innym anturażu,
1: czy wizyjnym,
0: czy telewizyjnym, czy i tak dalej, ale nawet dla badaczy, dla muzykologów.
1: Ale dla kompozytora. Pisze młody człowiek, bo przecież bajka o Pięknej Górze, nie wiem, nie jestem specjalistą dziecięcego repertuaru, ale Burza Szekspira co roku ma gdzieś swoją premierę i co roku gdzieś ktoś jest jakby zapraszany do skomponowania muzyki. Mhm. No.
0: Porównanie takie, to jest niezła historia.
1: Jaka pańska rozmowa? Mhm. Teraz co, jak w 60. kto, a gdzieś, a tego kompozytora nie znałem, ale myślę podobnie, albo nie, ja to zupełnie inaczej widzę. Sam fakt możliwości posłuchania tego materiału,
0: uważam,
1: że jest absolutnie bezcenny.
0: Absolutnie. Bezcenny.
1: Dlatego zrobiłem musicgranar.com. Tak się nazywa ta baza
0: muzyczna. I można dotrzeć do każdego z tych utworów.
1: Każdy może sobie posłuchać. Tam jest wszystko opisane, kto to napisał, kiedy, są skróty, zresztą tytuły tych utworów sugerują dramaty czy sztuki teatralne, do których były pisane. I ponieważ udało mi się do tego wariackiego pomysłu rzeczywiście zaprosić największych, wszyscy kompozytorzy żyjący jeszcze, którzy, jak powiedziałem, pisali do teatrów. Każdy z nich, proszę, nie ma żadnego problemu.
0: Jasne.
1: To, nie wiem, Jacek Ostaszewski, Kanty Pawluśkiewicz, Andrzejek Zaryczki, bardziej znany z twórczości
0: Ewy Demarczyk. Cała historia polskiej muzyki tak naprawdę. Te
1: I z młodszych, Paweł Mykietyn.
0: Bo to, co też zwraca uwagę, to to, że nie tylko ci tworzący historię polskiej muzyki, ale w ogóle światowe i to historii, tej powszechnej historii muzyki, utwory też możemy znaleźć, ponieważ jak widzę...
1: Ponieważ ta baza zaczęła się rozrastać i chcąc jej dać szansę na drugie życie.
0: Odnajdziemy tu i Haydna, i Bacha, i
1: udało
0: i
1: nam
0: Chopina.
1: Się tak zewrzeć szyki z najpoważniejszym wydawcą w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, z wytwórnią Dux. I dzięki temu porozumieniu również jest
0: udostępniona
1: cała
0: ta muzyka.
1: Tak, cała seria. I co powiedzieć? To pęcznieje, to rośnie. To
0: czy każdy kompozytor może się zgłosić i poprosić, słuchajcie, weźcie moje utwory, udostępniajcie to.
1: Tam jest taki drobny komentarz obok, gdzie jest wyraźnie napisane Welcome to everybody. Ponieważ ja uważam, że jeżeli taka baza ma właśnie znaleźć jakieś nowe życie, to ona musi dawać absolutnie maksymalnie szeroki wachlarz emocji, gatunków, form, stylów. Krótko mówiąc, wszystko tam znajdzie swoje miejsce. No może nie wszystko.
0: Ja myślę, że kluczowe jest tutaj to, że jest to udostępnione. Bo później, jeżeli ktoś w jakimkolwiek celu, czy po prostu dla przyjemności, czy w celach komercyjnych będzie chciał z tego skorzystać, to już jest jakby trochę wtórna sprawa.
1: Absolutnie następne kroki.
0: To jest, najważniejsze jest to, że w ogóle taka baza powstaje.
1: I bo że, mi się wydaje, że co odróżnia, dlaczego mam głębokie przekonanie, że nie wyważamy otwartych drzwi, ponieważ baz muzycznych dzisiaj na rynku istnieją miliony. Najwięksi, wszystkie majors mają swoje właśnie te bazy muzyki, której można korzystać, pobierać, ale nikt nie ma vintage'u, nikt nie ma tego, co powstało w lat 60., 70., 80., bo wtedy nikomu o żadnej bazie muzycznej się nie śniło.
0: To prawda.
1: I teraz budowanie kompletnie innego kontentu, który tak jak przed chwilą słyszeliśmy w utworze pana Jerzego, to jest w latach 60., jak powiedziałem, sonorystyka, szukanie brzmień, eksperymentowanie z tym dźwiękiem było na porządku dziennym. Dzisiaj zajmuje się tym może jeden, trzech na świecie, dwóch, pięciu, dziesięciu.
0: No tak, rzeczywiście gratuluję pomysłu. Nie, to taki popandemiczny, po żeby... 22 rok to się nudziłeś chyba.
1: Chyba byłem po mistrzu Małgorzacie, więc trzeba było zrobić coś świeżego i nowego. Zapraszam naprawdę na stronę musicgranar.com, bo to jest dla wszystkich. To absolutnie nie dotyczy tylko profesjonalistów, czy dla wszystkich. Myślę, że można tam... A narzędzie moim zdaniem jest bardzo łatwe, proste. Zresztą chciałem tutaj podziękować... Panu Marcinowi Pieczakowi, przepraszam, bardzo ważna sprawa.
0: Osobie, która stworzyła tę stronę.
1: Support tej IT, bo ja o ile tam wydaje mi się, że coś o muzyce mogę powiedzieć, no to w tych wszystkich cyferkach zero-jedynkowych mi bardzo trudno. I Software House 21 Strun to dba o to, żeby właśnie... Czyli prostota było, tak, i taka czytelność dokładnie tego narzędzia moim zdaniem jest absolutnie fantastyczna.
0: Oj tak, można tutaj rzeczywiście wyszukiwać utwory.
1: Szkoda,
0: po
1: że
0: nastroju,
1: jesteśmy w radiu, a nie w telewizji.
0: Po obsadzie, instrumentarium, nawet po tempie. Drodzy Państwo, rzeczywiście wyjątkowa baza muzyczna, zawierająca utwory, które no, mogły zostać zapomniane, a dzięki temu pomysłowi one mają szansę na przetrwanie.
1: A powiem jeszcze inaczej, że nie każdy teatr umiał zadbać o swoje archiwum. Zmiany dyrekcji, zmiany różnych... Przyjeżdżam, to już nie będę wymieniał. Nie? No tu kiedyś było jakieś... archiwum, czy coś wchodzimy, otwieramy drzwi, rzeczywiście stoją jakieś paczki obrośnięte pleśnią. Nie, już w ogóle nie. Wziąłem taką jedną taśmę i mi została w ręce. Rozleciała się kompletnie. No i tak. To wszystko, co na niej było. Także to nie jest tak, że wystarczy zastukać do drzwi i sięgamy po utwory z lat właśnie, nie wiem, 70., 80., że nowe opracowanie Gogola usłyszymy. Nie, to niszczeje. To podlega zapisane na tych magnetycznych, wąskich taśmach. Te nośniki się rozlatują. Czas tu robi fatalną robotę.
0: Tak, tak, tak. Tak. I wiesz, ja myślę, że te pozyskane właśnie z teatrów, które zostały wykorzystane podczas ekspozycji tych spektakli teatralnych, do których ta muzyka została stworzona, ona ma zupełnie inną wartość niż czasem niektóre znaleziska w różnych innych w archiwach wytwórni płytowych, czy studiów nagraniowych i tak dalej, bo czasem tamte nagrania, które tam są, one celowo tam zostały, bo być może nawet sam artysta nie chciał, tak.
1: Ale co jest siłą tej muzyki? Jeszcze raz powtórzę, ona była pisana po coś.
0: Tak.
1: W jakiej sprawie, a prowokacja fantastycznej literatury, dramatycznej, komediowej, czy choćby, nie wiem, dziecięcej, ta inspiracja była na tyle istotna, że zmuszała tego kompozytora do niebleblania.
0: Absolutnie. Na zakończenie przyniosłeś jeszcze jedno nagranie.
1: Dla porównania. Młody kompozytor Alan Turonek, fantastyczny trębacz. Czy ja mógłbym, ja wiem, dawaj co masz, no bo tak na razie sobie próbuję. O, takie dwa takty. Życzę miłego tygodnia.
0: Janusz Stokłosa. Rozmawialiśmy o niezwykłej bazie muzycznej, którą odnajdziecie Państwo pod adresem musicgranar.com. Dziękuję
1: za zaproszenie i zapraszam do Granara.

0: Foo Fighters. O, jeszcze coś mieli do powiedzenia. Foo Fighters, drodzy Państwo, to piosenka, która 24 kwietnia objawiła nam się na świecie i zapowiada 12. album studyjny tegoż zespołu Your Favorite Toy. Ten utwór to Window Foo Fighters i to była nasza piosenka dnia. Można na nią głosować. Wszyscy ci, którzy bawią się w listę przebojów z nami, to strona rdc.pl, zakładka lista przebojów i tam można głosować. Drodzy Państwo, a akurat to się dobrze poukładało, że Foo Fighters. Foo Fighters to taki zespół, który z początki swojej kariery gdzieś tam umiejscowia w latach 90. z tego co pamiętam. A przede mną książka, o której będę rozmawiał z jednym z jej autorów, która no tak naprawdę dotyczy lat 90., chociaż dla niektórych to pewnie już taka końcówka lat nie. Czy ja nie przesadzam, że koniec lat 80. Przemek Corso będzie tutaj na pewno wiedział i będzie ekspertem w tej sprawie. Autor książki VHS. Przewińmy to jeszcze raz. Halo, halo.
1: Halo, halo. Dzień dobry.
0: No właśnie. Kiedy te VHS-y zawładnęły naszym życiem? To był już koniec lat 80.?
1: Wiesz co? To jest przełom lat 80. i 90. Natomiast no właśnie, największe... Dobrze. Największą taką rewolucję, jeżeli chodzi zarówno o sposób konsumowania filmów, nasze rozumienie kina, to wszystko przypadło na lata 90., przełom 90. i 2000. To była prawdziwa rewolucja. Wszyscy stawiali na wypożyczalnie, wypożyczalni było bardzo dużo. Wiesz, te czasy, o których ty mówisz, te wcześniejsze, to były jeszcze czasy wymienialni.
0: Tak,
1: jestem już wyedukowany, bo wiesz, przy okazji pracy nad książką rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, którzy znają się na tym po prostu lepiej od nas.
0: Wiesz co, książka, przede wszystkim gratuluję w ogóle pomysłu samego, nawet obwoluta jest, no, przypomina jako żywo kasetę VHS, choć taką grubą i wypasioną, wiesz.
1: Dostaliśmy teraz nominację w ogóle za tą książkę, właśnie ze względu na wygląd.
0: Naprawdę?
1: I oczywiście jest to zasługa wydawnictwa Pruszyński, jest to zasługa grafika, natomiast Pigout twierdzi i cały czas to powtarza, czyli
0: współautor,
1: druga połowa.
0: Współautor, tak.
1: Tak, druga połowa VHS, przewijmy to jeszcze raz. Cały czas twierdzi, że pomysł wyszedł od niego, więc ja mu oczywiście serdecznie gratuluję.
0: To gratulujemy mu obaj i pewnie nasi słuchacze, którzy być może już niektórzy z nich widzieli tę książkę, być może już ją nawet przeczytali. No właśnie, dla kogo jest ta książka? Bo ja jak się z nią zapoznawałem, czytałem, choć no, przyznam szczerze, jestem w trakcie czytania. Doszedłem mniej więcej do połowy. I wydaje mi się, że ona jest jednak dla tych, którzy pamiętają te czasy. Bardzo wiele tej dygresyjności i opowieści o tamtych czasach, bo to nie jest książka o VHS-ach jako takich, tylko o latach 90. tak naprawdę, czyli o popkulturze, która towarzyszyła temu boomowi i poznawaniu świata za pomocą filmów z VHS-a.
1: Wiesz co, przede wszystkim zależało nam na tym, żeby forma, w której ta książka jest napisana, była pewnego rodzaju zaproszeniem do wspólnego stołu, zaproszeniem do dyskusji, zaproszeniem do dzielenia się tymi wszystkimi opowieściami i wspomnieniami. Natomiast ja się z tobą nie zgodzę, bo ja pisałem tę książkę i pracowałem nad tą książką dla mojej córki, bo to jest trochę opowieść o czasach, które już dawno minęły.
0: No właśnie.
1: W sytuacji, w której, wiesz, mamy cały świat w telefonie. Możemy w tym momencie połączyć się z drugą półkulą, z innym kontynentem, rozmawiać na żywo. Możemy oglądać filmy, seriale i mamy dostęp do miliardów godzin treści na dowolnej platformie strumieniowej. W czasach, w których dziś możemy oglądać ulubiony serial nawet na drzwiach lodówki.
0: No prawda.
1: Opowiadamy właśnie o pewnym rytuale.
0: Czy córka jest w takim razie w stanie zrozumieć ten fenomen i taką, no, ten dreszczyk pozyskania kasety, na którą się polowało od dawna i tę myśl, że wieczorem wreszcie wsunę ją do swojego odtwarzacza i będę mógł obejrzeć? Czy ona jest w stanie to zrozumieć? Czy to nie jest rzeczywiście książka dla tych, którzy to przeżyli? Wiesz, no, mi się od razu przypomina kiedyś pytanie mojego syna, który oglądając stare filmy, zapytał mnie, czy wtedy świat był czarno-biały.
1: Wiesz co, to jest wspaniałe pytanie, świadczące tylko o niekończącej się wyobraźni, takim w ogóle nieszablonowym sposobie myślenia dzieci. Natomiast wiesz, wszystko sprowadza się do rytuałów, bo nie jest to próba kultywowania i romantyzowania czasów, w których mieliśmy mniej, ale jest to jednak próba skonfrontowania się z myślą, że tak, mieliśmy mniej, ale mieliśmy trochę więcej. Więc sprowadzając to do samego oglądania filmów, nawet jeżeli moja córka nie zrozumie tych czasów i ciężko będzie jej pojąć, jak to było wyruszać na wyprawy z reklamówką do wypożyczalni, a później wracać z kasetami do domu i bez względu na to, co się wybrało, trzeba było to obejrzeć od dechy do dechy, bo szkoda było pieniędzy.
0: I przewinąć to potem przed oddaniem.
1: Tak, bo ktoś mógł ci wlepić karę. No. Na pewno nauczy się pewnego rytuału. Ja państwu też, oczywiście wszystkim naszym słuchaczom, też to proponuję i proponuję tą zabawę zawsze wszystkim, którzy przychodzą na nasze spotkania autorskie, żeby chociaż przez jeden wieczór w tygodniu odłożyli telefony komórkowe i wspólnie obejrzeli wybrany przez siebie film od dechy do dechy. Ponieważ dostęp do treści, te wszystkie platformy strumieniowe uczą nas tego, że jakby, jeżeli coś nam się nie podoba, to przełączmy. A kiedyś przynosiłeś kasetę i to był naprawdę ryzyk fizyk. Ten film nie musiał być dobry, ale zawsze, koniec końców, zawsze był początkiem dyskusji i rozmowy, bo w filmach się dyskutowało. No,
0: czasem były mylące tytuły, co nawet z jednego z klasycznych filmów pamiętamy, Śmierć w Wenecji na przykład. Prawda?
1: No tak, zaraz się rozkręci.
0: Tak jest.
1: Zaraz się rozkręci. Więc wiesz, jakby zrozumienie tej idei towarzyszącej jakby tym rytuałom będzie prostsze niż jakby zrozumienie samych czasów, w których się wychowywaliśmy, rodziliśmy, dojrzewaliśmy i tak dalej. Natomiast fakty są takie, że dostaliśmy w latach 90., my dzieciaki urodzone pod koniec lat 80. czy w latach 80., w latach 90. i na przełomie 2000. dostaliśmy jakby cały świat z dobrodziejstwem inwentarza, największe kinowe hity. Dostaliśmy wszystkie filmy Schwarzeneggera, dostaliśmy wszystkie filmy z Sylwestrem Stallone. Dostaliśmy po prostu okno na świat i oglądaliśmy ten świat przez ekrany kineskopów. I to jest najbardziej fascynujące, że to był naprawdę dziki zachód.
0: No dokładnie. Ja już teraz rozumiem, bo to są emocje i wspomnienia. Ale powiedz mi, na przykład, gdybyś namawiasz naszych słuchaczy do tego, żeby usiedli i obejrzeli jeden film od początku do końca, a gdybyś ty miał zaproponować konkretny tytuł, nie wiem, wrócić do jednego z tych wieczorów, które wspominasz z epoki VHS, do jakiegoś konkretnego filmu, konkretnego momentu, to co to byłby za film i ale dlaczego, powiedz mi?
1: Wiesz co, ja uważam w ogóle, że proponowanie konkretnego tytułu zawsze się jakby spotka z oporem, ponieważ jest to kwestia indywidualna, jakby kwestia preferencji, ale są pewne rzeczy obiektywnie dobre.
0: Uniwersalne.
1: I obiektywnie ważne dla w ogóle historii jakby kinematografii i tego rozwoju. Ja uważam, że jakby szczytem takiej popularności kaset VHS, ale też przejściem z kaset VHS na DVD, bo to jest już taki moment rewolucyjny, był jeden film i to był film, który nosił tytuł Matrix z 1999. Ja uważam, że Matrixa powinien obejrzeć każdy. Ja wiem, że pewnie spodziewałeś się jakiegoś starocia z lat 80. i mam też ich na pęczki. Mógłbym ci teraz po prostu przez następną godzinę w audycji polecać filmy, ale uważam, że Matrixa warto obejrzeć, bo on jest niejako symbolem końca pewnych czasów i początkiem rewolucji cyfrowej. Jest to film fantastycznie zrobiony. Zapomnijcie o kontynuacjach. Matrix jest tylko jeden. Jest nawet taki kawał. Tato, ale Matrix to fajny film. Zrobili kontynuację? Nie, synu. Powstał tylko jeden film i byli bardzo szczęśliwi, że mogli go nakręcić. Co oczywiście nie jest prawdą, bo film się doczekał kontynuacji, które nie są warte waszego czasu. Tak myślę, to jest moja prywatna opinia. Natomiast obejrzyjcie Matrixa. To jest naprawdę niesamowity film, ponieważ świat analogowy również w nim przechodzi w świat cyfrowy. I uważam, że to jest znamienne.
0: Ja myślę, że to był rzeczywiście w tamtych czasach to był dla wielu z nas dość trudny do jakby strawienia ten film, bo trzeba było rozbudzić wyobraźnię i przenieść ją na zupełnie inny, ten cyfrowy świat, co tak naprawdę dopiero w naszych głowach się rodziło.
1: Tak, albo do Polski jeszcze nie dotarł, wiesz.
0: To tak. Wiesz, ja z kolei tak sobie przypomniałem, jak nawet jak czytałem tę książkę i ten, pomyślałem sobie o tamtych. Ja pamiętam, że chyba najbardziej taką pożądaną, być może dlatego, że długo na nią czekałem, takim filmem, to były Białe Noce z Barysznikowem.
1: Jezu, ale nie zaskoczyłeś teraz.
0: W ogóle, wiesz co, to jest taki film, który jako pierwszy mi się kojarzy z epoką VHS-ów.
1: Ja ci powiem, z czym mnie się kojarzy na przykład epoka VHS. Kojarzy mi się z pierwszym Rambo. Z Predatorem.
0: Oczywiście. Tak, tak.
1: Mi się, i uwaga, uważam, że to jest mój największy sukces rodzicielski. Ja wiem, że jako rodzice jesteśmy w stanie schrzanić wiele rzeczy, ale wiele rzeczy też robimy dobrze. Bo wiecie, wychowywanie dziecka to jest jakby uczenie się siebie nawzajem. Jakby możecie przeczytać milion książek, a one i tak was nie uchronią przed błędami rodzicielskimi. Ale moim sukcesem, ja naprawdę wpisałem to na listę rzeczy, które zrobiłem dobrze, było pokazanie mojej córce Żandarma z Saint-Tropez.
0: A, no oczywiście.
1: I my ten film oglądamy.
0: Całe serię filmów z Definesem, to jest oczywiste.
1: I oglądamy je regularnie. I tam też jest w ogóle ciekawe to, bo w pierwszej części, czyli w Żandarmie z Saint-Tropez, ekran rzeczywiście przechodzi z czerni i bieli na Technicolor. I ja pamiętam ten film na VHS-ie i oglądamy go regularnie. Stało się to częścią też naszego niedzielnego rytuału, więc polecam. Mnie się też takie filmy kojarzą właśnie z VHS-ami. Nie tylko wielkie hollywoodzkie produkcje, ale również właśnie kino francuskie czy kino polskie.
0: No właśnie, to było też, te kasety VHS, one były dla nas oknem na świat, wiesz, no, niegdyś trzeba było iść, żeby zobaczyć wielkie dzieła filmowe, to trzeba było albo wystać w kolejce bilety na konfrontację, no bo tak naprawdę w kinach też nie było i nie zawsze, albo bardzo krótko mieliśmy dostęp do tych największych dzieł światowych. VHS umożliwiał nam ten kontakt, no taki bardziej nawet intymny. Czy sądzisz, że VHS-y, epoka VHS-u otworzyła nam też oczy na świat?
1: Ja myślę, że tak jak wspomniałem, bo użyłem tego sformułowania, ona nam pokazała świat. Pokazała nam świat, którego nie znamy. Pokazała nam, wiesz, Amerykę, pokazała nam jakby piękne, kolorowe światy. Słuchaj, w 1985 roku do kin trafił Powrót do przyszłości. Myśmy go dostali w latach 90. już na VHS-ach.
0: Tak.
1: W momencie, w którym oglądasz Powrót do przyszłości, a później kontynuację, i tam jest latający DeLorean, jakby wyobraź sobie, co to znaczy dla dzieciaka, który, ty nie musisz sobie tego wyobrażać, ale jakby zabawmy się w taką grę wyobraźni, czysto hipotetycznie. Gdybyś nie miał tych doświadczeń, które masz, jak niesamowitym przeżyciem musi być obejrzenie Powrotu do przyszłości albo Imperium kontratakuje na VHS-ie w momencie, w którym nie mamy internetu, on nie istnieje, nie mamy telefonów, a czas spędzamy na trzepaku albo biegając z kijami, które udają, wiesz, pistolety, miecze i tak dalej. I walczymy z pokrzywami. Na przykład kolega złapał pokrzywę i o nie, mają maga, wiesz, czarnoksiężnika.
0: No
1: wiesz.
0: Tak.
1: I wyobraź sobie, że oglądasz taki film od dechy do dechy. Więc ja myślę, że on nie tylko otworzył i pokazał, ale też nas całkowicie ukształtował.
0: No i było o czym rozmawiać rzeczywiście przy tych trzepakach. Tak.
1: Myślę, że największą wartością tych filmów, wiesz, jakby raczej sposobu konsumowania tych filmów, oglądania tych filmów, właśnie było to, że możemy później o nich żywo dyskutować, że jakby dyskusja w tym momencie zamarła. Nie ma dyskusji. W internecie coś wybucha na moment. Piszą o tym wszyscy przez jeden dzień, dwa. Wszystkie te portale społecznościowe mówią na przykład super film, obejrzyj, albo najnowszy sezon waszego ulubionego serialu, a później już nikt o tym nie dyskutuje. Dlatego też powstała książka VHS, przewidźmy to jeszcze raz, żeby wrócić też do dyskusji. Wiesz, to mogła być quasi-naukowa, faktograficzna książka.
0: A wiesz, jest to, ja myślę, że to w ogóle
1: zapis rozmowy dwóch chłopów, którzy nie są zbyt bystrzy.
0: No, bardzo dygresje to wasza ulubiona formuła rozmowy, wiesz? To da się zauważyć. Ale to jest, rzeczywiście, to się może też dzięki temu czyta się fajnie, ponieważ no, my mamy w ogóle taką zdolność i skłonność, każdy z nas do dygresji i chyba niewielu z nas lubi tak od początku do końca poukładane wszystko, bo ta dygresja jakby sama uruchamia w nas takie jakieś zasoby gdzieś ukryte w pamięci i nagle te pliki się otwierają, nagle sobie przypominamy różnego rodzaju zdarzenia.
1: Dlatego bardzo mi zależało i walczyłem o to, żeby zapis tej książki był jak najbardziej naturalistyczny. Ja wiem, że to może w pewnym momencie jakby, czy dla pewnych osób jakby być zaskoczeniem. Natomiast jest to decyzja artystyczna podjęta na poziomie jakby planowania tej książki, ale która sama w sobie jest wynikiem tego, mój drogi, że my ciągle z Pigautem dyskutujemy o tym. I nagle się okazało, że to jest najnaturalniejsza rzecz na świecie, zrobić z tego książkę, bo i tak nie robimy nic innego przez ostatnie kilka lat naszej
0: przyjaźni. Ta wasza rozmowa przypomina trochę wejście do takiego dużego

0: Tak naprawdę. Więc te światy się przenikają i są niezwykłe. Wiesz co, ja sobie pomyślałem, że te lata 90., których symbolem jest VHS, to w ogóle taka epoka, w której obraz bardzo zadziałał na popkulturę i w ogóle na rozwój naszego postrzegania świata. Pamiętaj, że to były też czasy, kiedy nawet teledyski pojawiły się jako coś, co miało rozbudzić naszą wyobraźnię muzyczną również. To były pierwsze lata MTV.
1: Tak, tak. W ogóle zobacz, że to też była rewolucja. No. Pamiętasz czasy, kiedy MTV była telewizją muzyczną i pokazywała teledyski?
0: A to ja pamiętam.
1: A teraz już nie ma teledysków. Znaczy, są rzadko, bo rzadko okazało się, że są niepotrzebne, drogie, że nikt tego nie chce oglądać. Takie są fakty.
0: No dobrze, to ponarzekaliśmy, ale drodzy Państwo, nie po to, żeby narzekać, ale żeby z nostalgią spojrzeć w lata 90. i przypomnieć sobie, jak wiele radości przynosiły nam te kasetki. No, kasety. Z pewnością nie ominiecie wzrokiem tej okładki, bo ona właśnie może wzbudzić zainteresowanie, chociażby poprzez sam fakt, że wśród książek nagle zobaczycie porzuconą okładkę z kasetą wideo, VHS. To właśnie ta książka, drodzy Państwo. Pigout i Przemek Corso, VHS, przewinimy
1: to jeszcze
0: raz. I to
1: nie jest jedna i ta sama osoba. W ogóle, wiesz, Pigout bardzo popularny. Z ćwierć miliona osób obserwuje Piotrka w sieci, chyba na Facebooku. To też jest w ogóle niesamowite, bo jakby Pigout cały czas opowiada o książkach, filmach i tak dalej. I jakby przez to, że nasze jego ksywka i moje imię i nazwisko zestawione na kładce, ludzie pomyśleli, że Pigout to Przemek Corso. Nie.
0: To ale, dwie osoby,
1: ale, które
0: mają...
1: podpisuję też książki za niego, więc spokojnie.
0: Dwie osoby, które się pięknie różnią w tej książce. Rozmawiają o latach 90. Dziękuję ci bardzo. Przemek Corso był, czyli współautor wraz z Pigoutem tej książki, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo i zapraszam do oglądania i czytania.
1: Tak, do przeczytania i pamiętajcie, obejrzyjcie jakiś dobry film.
0: Dzięki. Do usłyszenia.

No już niecałe dwie minuty zostały do samego południa, do godziny 12. O 12, jak zwykle, drodzy Państwo, wiadomości Polskiego Radia RDC. A po wiadomościach Teleobiektyw Jarosław Gugała. Dziś gościć będzie Jakuba Majmurka, dziennikarza i publicystę. My słyszymy się po 12:30.

0: 12 na zegarze, Marta Hernik. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Matematyka trudniejsza niż polski. Nasz reporter zbiera wrażenia po pisemnej podstawie. Egzamin właśnie się zakończył. Dramatyczna sytuacja hydrologiczna na Mazowszu. Samorządy apelują o oszczędzanie wody. Polacy na pokładzie statku wycieczkowego z hantawirusem czują się dobrze. Wzrosła jednak liczba zakażonych. Trygonometria, rachunek prawdopodobieństwa i ciągi arytmetyczne. To część zagadnień, które pojawiły się na maturze z matematyki, która właśnie się skończyła. Przy stadionie Legii Warszawa, gdzie egzamin zdają uczniowie szkoły w chmurze, jest nasz reporter Kacper Zych. Jak ten egzamin oceniają maturzyści?
1: Uczniowie wychodzący z sal mówili mi, że matematyka była trudniejsza niż polski, jednak nie byli zaskoczeni zadaniami. Większość z nich przyznała, że stres jeszcze nie opadł i nie byli w stanie nawet przypomnieć sobie, jakie na teście pojawiły się zadania.
2: Były łatwe punkty, jakieś ciągi arytmetyczne.
3: Kiepsko, tak, trudna była matematyka.
4: Trudniejsza niż polski?
3: Myślę, że tak.
5: Sam powiem ci, za wiele nie pamiętam, rzeczywiście dużo stresu. Myślę, że chyba było okej. Na pewno było, z tego co pamiętam, trygonometria była.
1: Zadanie, które w ubiegłych latach było za 4 punkty, czyli najtrudniejsze, w tym roku było podzielone na 2 oddzielne po 2 punkty. W jednym z nich pojawiła się trygonometria, której większość z nich najbardziej się obawiała. Z kolei w zadaniach zamkniętych, czyli z wyborem ABCD, uczniowie, jak mówią, trafili na wiele łatwych i szybkich punktów.
0: A jutro maturzystów czeka kolejne wyzwanie, język obcy nowożytny. Kacper Zych, tak jak dziś, będzie specjalnie dla Państwa relacjonował przebieg egzaminów. Mazowieckie samorządy apelują o oszczędzanie wody. Powodem jest coraz bardziej dramatyczna susza. Między innymi gmina Klębów w mediach społecznościowych zaapelowała do mieszkańców, wskazując, że dostawy wody mogą być zagrożone. Największy problem jest w rolnictwie, o czym w magazynie samorządowym Polskiego Radia RDC mówił starosta miński Remigiusz Górniak.
6: Dostajemy sygnały, że jest po prostu dramatyczna sytuacja. Można powiedzieć, że od wielu miejscach, od półtora miesiąca w ogóle nie było deszczu. Mamy ogromny problem we wschodniej części powiatu. W kilku gminach brakuje już wody. Mieszkańcy to zgłaszają.
0: Na Mazowszu obowiązują 2 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki. Po słonecznym i upalnym początku maja nadchodzi zmiana pogody, ale na intensywniejsze i tak potrzebne długotrwałe opady na razie nie ma szans. Deszcz w regionie ma być od jutra, ale jedynie lokalnie. Większa zmiana pojutrze, zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Od czwartku w całym regionie chłodniej, z przelotnymi opadami deszczu, a temperatura od 17 stopni na północnym zachodzie do 21 na południowym wschodzie.
0: Rozpogodzić się ma już w weekend.
8: Słuchasz wiadomości RDC.
0: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym Hondius, który stoi na Atlantyku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, także z Polski. Ze względu na kwarantannę nie mogą oni opuścić pokładu. 3 pasażerów zmarło, 1 osoba jest w stanie krytycznym, o czym więcej Agata Król.
9: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. W pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie.
0: Mimo to Republika Zielonego Przylądka nie pozwala jednostce na wpłynięcie. Postępy w budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Radomiu. To jedyne takie miejsce w mieście, które ma być gotowe już jesienią. W budynku przy ulicy Jana Pawła II trwają prace wykończeniowe, informuje Eugeniusz Kaczmarek z Urzędu Miasta.
10: Praktycznie wszystkie zostały wykonane instalacje wodkan, instalacje elektryczne. Praktycznie zakończyły się sprawy tynkowania wewnątrz.
0: Opiekę i wsparcie w radomskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym znajdzie 20 osób. Pacjenci pacjenci będą mogli tam korzystać z rehabilitacji oraz zajęć wspierających naukę samodzielności.

0: Najcieplej dzisiaj na południu naszego regionu i w centrum, bo w Radomiu i w Warszawie termometry pokazują 26-27 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest na północy i tam też już dziś mogą być słabe przelotne opady deszczu, a w okolicach Ciechanowa nawet miejscami zagrzmi. Tam 21-22 maksymalnie. Opady deszczu trochę intensywniejsze, ale nie tak bardzo wyczekiwane długotrwałe od czwartku. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali i spada.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Ludzie teatru, kina, literatury. Jednym słowem kultura, czyli to, co daje nam dużo przyjemności i refleksji wokół spraw ważnych. Gra w randki. Państwo randkujecie na scenie?
4: Tak, próbujemy randkować z innymi, ale to się kompletnie nie udaje. Okazuje się, że czasami ludzie szukają i nie widzą, że obok jest ktoś, kto ma największą wartość, największe serce, największą miłość dla nas.
3: I to okazuje się, że to jest postać pana
4: Pawła.
3: No
4: nie możemy właściwie chyba powiedzieć tego, bo by widz nie będzie zainteresowany.
5: Tak, ale trzeba by w ogóle zacząć od tego, że oni byli małżeństwem.
3: Oni, czyli ta...
5: To znaczy ta para.
3: Ta sceniczna para.
5: I ta gra w randki.
4: Sceniczna
5: jest...
4: para, tak, żeby, nie,
3: żeby
4: było,
3: nie było, że oni tutaj...
5: Tak,
3: żeby bo żona w Nowym Jorku jest.
5: Bo mogą dobudować tu swoją teorię.
2: W rytmie kultury. Beata Jewiarz. Zapraszam we wtorek, środę i czwartek po 13:00.
1: Autopromocja. Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała.
6: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dziś naszym gościem jest Jakub Majmurek, polski publicysta, wcześniej krytyk filmowy również.
7: Cały czas się krytyką filmową zajmuje, więc też tak jakby jest. Państwo byli zainteresowani, zapraszam też do czytania takich moich tekstów.
6: Związany ze środowiskiem krytyki politycznej.
7: Tak, dzień dobry.
6: Często piszę teksty dotyczące literatury, sztuk wizualnych, kultury. I tak dalej.
7: Też,
6: ale ja bym chciał porozmawiać o polityce.
7: Troszeczkę,
6: licząc na pana jakąś taką, nie wiem, wrażliwość, powiedzmy, krytyka polityczna, to mi się bardziej kojarzy z tą lewą stroną.
7: Tak, to słuszne skojarzenie.
6: Tak, a my mamy politykę no, bardzo zdominowaną w tej chwili, przechyloną, nie tylko w Polsce zresztą, w prawą stronę. Jak pan to ocenia? Skąd się to wzięło? Dlaczego na przykład większość polskich młodych ludzi chce głosować na prawicę?
7: Znaczy, też nie do końca jest prawda. Jeżeli popatrzymy na sondaże, na tą grupę najmłodszą wiekową, na grupę 18-25, to tam widać wyraźnie, że jest pojedynek dwóch partii, czyli Konfederacji Wolność i Niezawisłość, tej Bosaka i Mencena i Razem. No, można wiele mówić o Razem, ale na pewno nie to, że jest to partia jakkolwiek prawicowa.
6: Ale antyrządowa.
7: Więc widać bardzo wyraźnie, że wśród młodych ludzi mamy potrzebę politycznej wyrazistości. No i z jednej strony tę potrzebę zaspokaja Konfederacja, partia bardzo wyraziście prawicowa, choć ma bardziej wyraziście prawicową konkurentkę w postaci Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która jednak poparcie według badań czerpie głównie w tej grupie 50-59 mniej więcej. To jest ten taki podstawowy elektorat wiekowo Grzegorza Brauna. No a z drugiej strony tę potrzebę wyrazistości młodych zaspokaja właśnie Razem. No i to są badania nie tylko i wyłącznie najnowsze, ale od dawna widać, że właśnie Razem radzi sobie relatywnie dobrze wśród studentów, wśród tej najmłodszej grupy wiekowej, że to w tej właśnie grupie Adrian Zandberg zdobył też największe poparcie w trakcie wyborów prezydenckich. Poparcie dla Zandberga korelowało bardzo mocno z tym, czy na przykład w danym okręgu okręgu wyborczym był uniwersytet, czy dany okręg wyborczy był okręgiem z miastem uniwersyteckim, czy po prostu był miastem uniwersyteckim jak Warszawa, czy
6: rozumiem, Poznań. Że jak był, to głosowali na Zandberga.
7: Tak, chętnie. Jeżeli ogólnie jak gdyby jest, że jeżeli jak gdyby w jakimś okręgu jest uniwersytet, to na ogół Zandberg był czwarty, a jak nie, no to czwarty był Grzegorz Braun.
6: Rozumiem. No dobrze. I teraz tak. Wspólną cechą tych, którzy głosują na partię Razem oraz na Konfederację, zwłaszcza tę młodszą Konfederację, jest antysystemowość. To znaczy oni nie cierpią i Kaczyńskiego, i Tuska. I generalnie to chcieliby czegoś nowego. Nie wiedzą czego za bardzo, ale czegoś nowego. Czy tak?
7: Na pewno tak. Na pewno jest zmęczenie duopolem. Duopolem, który ma wyraźny problem, jak pokazują badania, w odtwarzaniu się w młodszych pokoleniach. Dziś obie te partie, które stanowią fundament polskiego systemu politycznego, czyli Koalicja Obywatelska i PiS, są partiami, które są już kierowane przez osoby, które nabyły prawa emerytalne, które już są w wieku emerytalnym, i są partiami, które apelują, które głównie przemawiają do wyborców w średniostarszym i w starszym wieku. Koalicja Obywatelska tutaj pod tym względem radzi sobie trochę lepiej z docieraniem do elektoratu w wieku średnim. Już jak gdyby ma Koalicja Obywatelska też istotną grupę wyborców, powiedzmy w grupie 40+, a nie tylko 60+, no ale w przypadku PiSu tutaj to bardzo wyraźnie widać, że to jest wielki problem. Więc na pewno można powiedzieć, że ci najmłodsi wyborcy, których jednak też nie ma zbyt dużo i nawet przy dużej frekwencji w tej grupie, a to też nie zawsze jest gwarantowane, ich wpływ na ogólny wynik wyborów też nie jest jakiś taki przemożny, ale w tej najmłodszej grupie wyborców zdecydowanie widać chęć czegoś nowego. Zresztą trudno się dziwić, jeżeli przyjrzymy się, jacy będą w przyszłorocznych wyborach najmłodsi głosujący wyborcy, no to w przyszłym roku zagłosuje już rocznik, będzie mógł zagłosować, bo czy z tego sprawa skorzysta, to jest inna sprawa, rocznik 2009, czyli rocznik,
6: który urodzony się, już w Unii Europejskiej,
7: czyli rocznik, który się urodził w Unii Europejskiej, który miał rok, jak był Smoleńsk i tego w ogóle nie pamięta i tego właśnie, tych emocji, tego podziału, który się tutaj wydarzył, dla którego, nie wiem, afera Rywina to jest już jakaś w ogóle głęboka prehistoria, nie mówiąc już o wojnie na Główę i konflikcie Wałęsa, Unia Wolności, a tymczasem, nie wiem, na przykład dla Jarosława Kaczyńskiego to ciągle jest jakiś i jego późniejszy konflikt z Wałęsą istotny punkt odniesienia w kształtowaniu polityki. No więc nic dziwnego, że ten rocznik 2007, dla którego ludzie z pokolenia Kaczyńskiego i Tuska, to jest pokolenie ich dziadków, to są ludzie, którzy przez całe ich życie rządzili Polską, bo albo rządził Kaczyński, albo Tusk. I z jednej strony mają Kaczyńskiego, który nie bardzo wie, co to jest Bitcoin i chciałby zakazać, a z drugiej strony ma Tuska, który no też jak gdyby dla tego pokolenia no jest już trochę dziadkiem, no to trudno się dziwić, że ci młodzi ludzie chcą czegoś innego.
6: Donald Tusk już chyba fizycznie jest dziadkiem. Ma
7: tak,
6: wnuki,
7: tak. Więc... No ale myślę, że on jakby mógłby być już dziadkiem osób, które by mogły mieć 18 lat. Jako 57 rocznik Tusk, więc teoretycznie by mógł być, zostać dziadkiem w 2009 roku, gdyby się ktoś urodził spokojnie.
6: Czy możemy się spodziewać, jak pan sądzi, w związku z powyższym, rewolucji i tego, że jakaś trzecia siła zastąpi te dwie?
7: Nie, myślę, że na razie ten system partyjny w Polsce jest dosyć mocny i na pewno w przyszłym roku bym się nie spodziewał rewolucji. Nawet nie wiem, czy nie zdarzy się coś takiego w przyszłym roku, że nie pojawi się to, co politolog profesor Jarosław Flis nazywa tupem, czyli tak zwanym tymczasowym ugrupowaniem protestu, bo co roku mniej więcej od 2001 roku jakaś partia przyjmuje tę rolę. W 2001 roku to była Samoobrona i w 2005 później to był Ruch Palikota, potem Kukiz 15. W jakimś sensie taką rolę potem odgrywała Konfederacja. No ale może się tak zdarzyć, że w tym roku, w przyszłym roku będziemy mieli wybory nawet bez tego tupu, bo trochę na to nie widać miejsca. No chyba, że Konfederację Korony Polskiej by można uznać za tego typu typu ugrupowanie, więc nawet nie zdziwiłbym się, gdyby do wyborów no, wystartowały mniej więcej te same partie, które dzisiaj są, no minus pewnie Polska 2050, która jakoś tam pewnie zostanie włączona w jakąś inną konfigurację, zobaczymy jaką.
6: A jeżeli nie zostanie włączona, to co, zniknie?
7: No tak, no trudno by partia, która ma w sondażach 0,5% poparcia, mogła wejść do Sejmu, gdy próg wynosi 5%. Myślę, że ta partia no, nie ma już szans na samodzielne przetrwanie. Musi albo szukać dla siebie miejsc na listach KO, co w tej chwili trudno też biorąc pod uwagę jej konfrontacyjną politykę wobec tej partii, albo jakiegoś nowego porozumienia z PSL-em, na co PSL w tej chwili nie wydaje się szczególnie chętny. Wczoraj marszałek Zgorzelski powiedział, że wystartują sami z przyjaciółmi, więc nie wiem, czy tutaj będą chcieli brać Polskę 2050. Mówiło się też przez jakiś czas, że może jakiś taki sojusz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Adriana Zandberga, no ale w tej chwili to by razem...
6: Jedyne, co ich łączy, to taki bardzo... powiedziałbym, nastroszony stosunek do Donalda Tuska.
7: Nie tylko to, myślę, że też na przykład w takich kwestiach jak polityka mieszkaniowa, tam jest trochę punktów wspólnych, ale no dzisiaj jest tak, że no jednak to razem byłoby tą silniejszą stroną, którą by trochę ratowała tą Polskę 2050, no bo razem ma tą średnią sondażową w okolicach 4% i moim zdaniem dosyć spore jednak szanse na przekroczenie samodzielnie progu przy dobrej kampanii, tak jak to było w 2025 roku, a no ta Polska 2050 tam wiele do tej koalicji by nie wniosła.
6: Jeżeli byśmy założyli, że takie partie jak Razem, takie jak Polska 2050, one nie wejdą do parlamentu, to jaki procent głosów głosujących, jak to się mówi, zostanie zmarnowany po tej
7: stronie? Znaczy, gdyby Razem nie weszło, to musiało mieć poniżej 5%, więc wtedy właśnie gdzieś coś w okolicach 5. No tak jak mówiłem, mnie się wydaje, że Razem ma sporą szansę wejść do parlamentu, jeżeli oni utrzymają to poparcie gdzieś tam na poziomie 3,5-4%. Do okresu przed taką już najbardziej intensywną kampanią wyborczą, to jak mówią politolodzy, tego typu partie mocno oparte na proteście, no dla nich bardzo ważny jest sam ten okres kampanii wyborczej i te ostatnie 5-6 tygodni przed wyborami. No jeżeli rzeczywiście ta partia zrobi tak dobrą kampanię, jak dobrą kampanię zrobił Zandberg w 2025 roku, to moim zdaniem mają szansę przekroczyć próg 5%. No to oczywiście, jeżeli oni powiedzmy zdobędą 6%, no to przy swojej strukturze poparcia, która no, jest bardzo silnie skupiona w dużych miastach, w ośrodkach akademickich, to oznacza, że trochę mandatów wezmą, no ale to pewnie oznacza, że nie wiem, że myślę, że jakimś takim szczytem marzeń tej partii jest, nie wiem, 8, 10, 12 posłów. To nie jest dużo, ale to też nie jest, no ale to też jak gdyby z punktu widzenia partii, która nigdy samodzielnie wcześniej nie przekroczyła progu, jest jakimś sukcesem. No faktycznie te zmarnowane głosy mogą być tym, co zadecyduje o tym, kto będzie rządził po 2027 roku. No bo Razem jest też taka, no nie wiadomo jak oni się zachowają w Sejmie, czy będą w ogóle chcieli tworzyć z kimkolwiek rząd, spodziewałbym się, że nie. Ale kluczowe pytanie jest to, czy próg przekroczy PSL. Czy nie będzie takiej sytuacji, że na przykład PSL z przyjaciółmi zdobędzie te, nie wiem, 3,5-4% głosu i to będzie właśnie...
6: To gorsza może zdobyć 4,9% jak kiedyś Lewica.
7: Tak, i to będzie właśnie ten nie, Lewica nie miała 4,9%, Lewica tam miała niecałe 8, kiedy musiała przekroczyć 8 w 2015 roku. Czy to nie będzie właśnie te 3-4% głosów, które będą potrzebne Tuskowi do większości, a ich nie będzie.
6: Więc... No właśnie, a Lewica? Jakie są perspektywy Lewicy? Ostatnio zauważyłem, że marszałek Sejmu, który jest liderem Nowej Lewicy, radykalnie wypowiadając się i stając tak charakternie naprzeciwko Donalda Trumpa, zaczął zyskiwać popularność i zaczął ciągnąć do góry całe to
7: ugrupowanie. Trumpa i prezydenta Nawrockiego. Tutaj są takie dwie walki, które toczy marszałek Czarzasty. Tak, rzeczywiście myślę, że to jest trochę zaskoczenie, że Czarzasty no tak sprawnie z punktu widzenia jakiejś takiej politycznej socjotechniki odnalazł się w tej funkcji marszałka Sejmu. To się jakoś tak bardzo bardzo przekłada na poparcie Nowej Lewicy, to tego na razie w sondażach nie widać. Ona cały czas ma to poparcie w okolicach 7-8%, co nie jest jakieś rewelacyjne, no ale to jest powiedzmy ten zapas, który z pewnym spokojem pozwala podchodzić do
6: Sejmu wejdą, ale wielkiego znaczenia nie muszą mieć.
7: No tak, no to jest właśnie też to podstawowe pytanie, jak będzie się układała większość w przyszłym Sejmie, no bo wiemy, że ani KO dzisiaj, mimo bardzo dobrych notowań relatywnie Koalicji Obywatelskiej, no prowadzi w sondażach z bardzo jednak dużym dystansem do PiS-u. Ani PiS, tym bardziej biorąc pod uwagę dzisiejsze notowania i wszystkie problemy tej partii, nie zdobędą samodzielnej większości. Kluczowe będzie to, jak ułożą się głosy potencjalnych koalicjantów obu partii. No i tutaj jest, myślę, jasne, że dla Donalda Tuska jakąś taką najwygodniejszą opcją byłoby, gdyby on sobie mógł rządzić z Nową Lewicą, mając większość. Tylko w takich sondaży, gdzie Nowa Lewica i KO po przeliczeniu głosów na mandaty mają większość, jest bardzo niewiele. Był niedawno taki sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, zdaje się, jakoś on był w zeszłym tygodniu. Tam były 232 mandaty.
6: No, to no są tak, ale to niczego by nie zmieniło. Jest prezydent Nawrocki. Wszystko, co zawetuje, no, będzie nie do odrzucenia.
7: Tak, no ale to jak gdyby pozwala tworzyć rząd, no i jak gdyby trwać w tym układzie rządowym, no i czekać jak gdyby jako partia rządząca na wybory prezydenckie następne w 2030 roku.
6: Czy pan jako człowiek związany jakoś z lewicą, czy pan ma takie wrażenie, że w Polsce partie polityczne, również te lewicowe, znaczy inaczej rządzący, którzy nie są już tylko i wyłącznie politykami, którzy przedstawiają swoje idee, tylko muszą już konkretnie rządzić, są sparaliżowani jakimś takim wyobrażeniem takiej bardzo dużej, konserwatywnej masy społecznej, której nie można obrazić, której nie można w żaden sposób urazić, bo to się po prostu wtedy źle skończy. Sondaże pokazują na przykład, że w kwestii związków partnerskich, nie wiem, 75% Polaków jest za, a wśród polityków w ogóle
7: tak, Sejm jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo i to od jakiegoś czasu.
6: Z czego
7: czasu,
6: to wynika? Z tego strachu przed tą taką...
7: Znaczy myślę, że to z jednej strony może wynikać właśnie ze strachu pewnych formacji przed własnym elektoratem, która też no jak gdyby wynika z tego, że niekoniecznie te formacje mają dobrze ten elektorat przebadany i to, co on uważa. No i tutaj myślę, że to może być na przykład sytuacja PSL-u, który jest przekonany, że ten elektorat jest bardzo konserwatywny. PSL ma też traumę z wyborów europejskich w 2019 roku, kiedy PSL startował w ramach Koalicji Europejskiej wtedy i PiS w odpowiedzi na to uruchomił taką narrację o tęczowym Władku, który tutaj chce nieść tę agendę LGBT na wieś. No i to było dla PSL-u jakieś bardzo wtedy problematyczne politycznie.
6: I od tej pory unikają tego tematu i blokują wszystko, co koalicja próbuje w tej sprawie zrobić.
7: Od tych tematów starają się dystansować. Ale tak, no Sejm jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo. No to wynika z tego, że też czasami jak gdyby w demokracji zmiana społeczna na zmianę polityczną by się przełożyć, potrzebuje czasu, a też jak gdyby w sytuacji, kiedy polityka jest mocno zdominowana przez liderów, tak jak już mówiliśmy, jednak ze średnio starszego pokolenia, no to też trochę blokuje te zmiany. No bardzo często mówi się o generałach, że oni są zawsze doskonale przygotowani na ostatnią wojnę i pamiętają tę wojnę, w której byli, nie wiem, majorami, kapitanami albo pułkownikami, a nie są przygotowani na tę nową. I trochę tak samo może być z politykami, że nie wiem, politycy, którzy byli ukształtowani przez lata swoich sukcesów w okresie, gdy to społeczeństwo było o wiele bardziej konserwatywne, no niekoniecznie zdają sobie sprawę ze zmian, które zachodzą. No, Adam Traczyk, socjolog, który kieruje i politolog, który kieruje takim ośrodkiem Maureen Common, ten ośrodek Maureen Common jak gdyby podzielił polskie społeczeństwo na kilka różnych grup i rzeczywiście, jak oni nazwali, to taka grupa progresywnych zapaleńców, tych takich najbardziej progresywnych Polaków jest niewielka, to jest jakieś 5-7% wyborców.
6: Czyli do Sejmu powinni wejść.
7: Ale ogólnie jak gdyby polskie społeczeństwo nie jest konserwatywne, z tym, że jak gdyby nawet pewne progresywne treści wyraża w konserwatywnym języku. Znaczy ogólnie jest jak gdyby takie przekonanie, to kiedyś Ludwik Dorman tak powiedział w polskim społeczeństwie, że tu jest takie podejście można, ale jest ostrożna, więc jak gdyby związki partnerskie tak, no ale nie przesadzajmy na przykład z małżeństwami i na przykład z jakimiś zbyt ostentacyjnymi paradami równości. Aborcja tak, ale też jak gdyby powiedzmy, że aborcja jest tragedią, że tego trzeba unikać, że to jest bardzo poważny moralnie problem. Nie mówmy, aborcja jest okej, bo nie jest okej, ale tak, dajmy kobiecie prawo decydować. No i tutaj myślę, że gdzieś cały czas nie ma trochę polityki, która by na to podejście dobrze odpowiadała.
6: Może nie ma odwagi tych liderów politycznych, którzy powiedzieliby, słuchajcie, uważamy, że długo na ten temat dyskutowaliśmy, ale uważamy, że to jest potrzebne, bo jest parę milionów ludzi, którym zależy na tym, żeby tu były związki partnerskie i tak dalej. Dlaczego tego nikt nie mówi?
7: Tylko, że też po prostu politycy widocznie uznali, że to się nie do końca opłaca. Kiedy były wielkie protesty kobiet w 2020 roku, no to wtedy...
6: Wszyscy uważali, że to się opłaca.
7: Wtedy tak? PO zmieniła zdanie, wtedy jak gdyby PO bardzo mocno powiedziała, tak, byliśmy kiedyś za kompromisem aborcyjnym, ale to jest już nieaktualne, jesteśmy za legalną aborcją. No a teraz sprawa utknęła, no bo jest PSL, który to blokuje, a z drugiej strony jest, najpierw był jeden, teraz jest drugi prezydent, który wiadomo, że tutaj nic nie podpisze, no więc po co się w tym temacie szarpać?
6: W takich sprawach obyczajowych w Wielkiej Brytanii rewolucji dokonała partia konserwatywna. Można się spodziewać, że w Polsce zrobi to Konfederacja z PiS-em? To czego nie może zrobić Platforma ze swoimi lewicowymi sojusznikami?
7: Nie, myślę, że PiS, biorąc też pod uwagę strukturę ich elektoratu, który jest jednak tak mocno starszy i też jednak raczej niechętny związkom partnerskim się na coś takiego nie zdecyduje. No ale tak, no w Wielkiej Brytanii to rzeczywiście partia konserwatywna wprowadziła małżeństwa jednopłciowe. No ale stało się już po tym, kiedy rządy Partii Pracy wprowadziły związki partnerskie, więc tutaj...
6: Zrobili po prostu krok dalej.
7: Oni po prostu zrobili krok dalej i też tutaj istotną rolę odgrywały głosy Partii Pracy, czy liberalnych demokratów. No tutaj sama partia konserwatywna w tym była jednak podzielona. No tutaj rzeczywiście jej lider David Cameron bardzo mocno popierał, ówczesny lider bardzo mocno popierał te rozwiązania, no ale no sami torysi są tutaj podzieleni, no ale też jednak brytyjskie społeczeństwo jest nieporównanie bardziej sekularyzowane i liberalne obyczajowo niż polskie, więc tak samo też brytyjscy konserwatyści też są pod tym względem no, o wiele bardziej liberalni niż polscy konserwatyści.
6: Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce stworzenie BBC jest bardzo trudne, bo tu jest za mało Brytyjczyków.
7: Tak, no i tutaj tak samo myślę jest z taką partią konserwatywną. No jest prawdą, że jeżeli popatrzymy na przykład, nie wiem, na poglądy też francuskiej prawicy, no to one też w Polsce w kwestiach obyczajowych by się gdzieś tam
6: sytuowały po lewej
7: stronie. Na przykład, nie wiem, no Marine Le Pen na przykład też jest zwolenniczką dostępu do aborcji. Bardzo często mamy też nawet skrajną prawicę na Zachodzie, która na przykład jest bardzo pro-LGBT, która jest bardzo... za prawami kobiet, no i właśnie używając argumentów z obrony tych wartości, atakuje na przykład migrację, zwłaszcza z krajów muzułmańskich, mówiąc, no nie, no bo jak będziemy wpuszczać tych muzułmanów, to oni kobietom europejskim aborcji zakażą, nie może tak być. No to albo właśnie, że nie można wpuszczać muzułmanów, bo to jest zagrożenie dla osób LGBT w Europie i myślę, że to jest dosyć ciężko sobie wyobrazić coś takiego, ale kiedy na przykład ja rozmawiałem wielokrotnie z Przemysławem Sadurą, sociologiem, który badał elektorat Konfederacji. On mówił, że w tym elektoracie poparcie dla związków partnerskich, dla pewnych postulatów LGBT jest dość duże i jego zdaniem no jest tylko kwestią czasu, to jest może nie następne wybory, ale powiedzmy początek następnej dekady, kiedy też u nas pojawi się prawica, która na przykład będzie atakować migrację, mówiąc, że to zagraża prawom LGBT i która będzie na przykład łączyła taką typową dla europejskiej skrajnej prawicy postawę wobec migracji z takim bardzo radykalnie wolnorynkowym przekazem, jaki dzisiaj ma Konfederacja, a jednocześnie z poparciem dla praw LGBT. Tylko że no, jego zdaniem to jest kwestia no, może jeszcze jakiejś połowy dekady, zanim to się wydarzy.
6: Zostało nam 1,5 minuty. Chciałbym, żebyśmy ten czas poświęcili na spekulacje. Czy może dojść do takiej sytuacji po najbliższych wyborach w przyszłym roku, że w Polsce nie da się stworzyć żadnej trwałej, sensownej większości parlamentarnej?
7: No jak najbardziej można, no jak gdyby matematyka to wskazuje, co jeśli można sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład języczkiem uwagi jest konfederacja i nie da się stworzyć żadnego rządu bez konfederacji, wolność i niepodległość. Niepodległość. No i tutaj mimo negocjacji, mimo różnych obietnic, mimo pośrednictwa prezydenta Nawrockiego nie udaje się Konfederacji porozumieć z PiS-em, a tym bardziej nie udaje się z Koalicją Obywatelską. Więc jak najbardziej taką sytuację można sobie wyobrazić, albo można sobie wyobrazić taką sytuację, że większości nie ma, powiedzmy, KO i Nowa Lewica, ale też nie ma PiS i Konfederacja i potrzeba głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, by po drugiej stronie utworzyła się większość. I to też jest jakiś potężny problem.
6: A wielka koalicja na wzór Niemiec, czyli
7: no myślę, że to po tych wszystkich kłótniach, po tym wszystkim, co tam zostało powiedziane, po wszystkich oskarżeniach, jakie tam zostały wysunięte, no nie widzieliśmy już równe rzeczy w polityce, ale to by było bardzo, bardzo trudne. No chyba, żeby Jarosław Kaczyński i Donald Tusk się udali na emeryturę i może wtedy jakoś te dwie partie bez tych dwóch liderów i emocji ich dzielących jakoś by się dogadały.
6: No cóż, wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy się musieli nastawić psychicznie na coś nowego. I to już w przyszłym roku. Jakub Majmurek, publicysta związany z krytyką polityczną,
7: dziękuję
6: a także
7: bardzo.
6: Zajmujący się polskim filmem oraz sztuką. Dziękuję panu bardzo za przybycie do studia i za pana spojrzenie na tą ogólną sytuację w naszej polityce. To był Teleobiektyw.

0: RDC. Sekrety Mazowsza.
1: Witam Państwa, ponownie Piotr Majewski, kłaniam się. W dzisiejszych Sekretach Mazowsza rozmawiać będziemy o działaniach Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. A w studiu witam panią sekretarz redakcji periodyku Kultura Wsi, panią Agatę Biłas. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu.
1: Właśnie zawahałem się. Periodyku to jest miesięcznik, to jest kwartalnik.
2: Kwartalnik.
1: Kwartalnik. Czyli periodyk, który zajmuje się kulturą wsi, czyli rozumiem jednym z ważniejszych tematów, którym na co dzień zajmuje się cały instytut, prawda?
2: Tak, to jest część naszej działalności wydawniczej. Generalnie instytut działa bardzo prężnie, organizuje bardzo wiele wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, ale także działa w terenie, dofinansowując różne wydarzenia lokalne, powiedziałabym. Mamy też działalność wydawniczą. Wydajemy książki, wydajemy czasopismo i naszym czasopismem jest właśnie kwartalnik Kultura Wsi, wychodzący jak to kwartalnik 4 razy do roku, 2 razy do roku z dodatkiem specjalnym. On opowiada o kulturze, o całym bogactwie kultury, którą wypracowała wieś. No my głównie skupiamy się na końcu XIX i początku XX wieku, bo takie mamy wiadomości, ale też oczywiście piszemy o tym, co teraz na wsi się ciekawego dzieje, o różnych inicjatywach takich kulturalnych właśnie. Opowiadamy o ludziach, którzy starają się zachowywać tradycje swojego regionu. Rozmawiamy z nimi, rozmawiamy z ludźmi, którzy te tradycje kultywują, rozmawiamy z artystami ludowymi, śpiewakami ludowymi i z badaczami również, ale najczęściej badacze po prostu dla nas piszą.
1: Czyli zadania etnograficzne i tematy etnograficzne, które interesują badaczy folkloru i badaczy tego wszystkiego, co wieś eksponuje, produkuje w sensie kulturowym, kulturalnym, są zainteresowani. Wy o tym wszystkim piszecie. Ale to dziedzictwo to jest kluczowe słowo, tak mi się wydaje, ponieważ bardzo często utyskiwamy na to, że pewne sztuki, pewne umiejętności, pewne przejawy działania kulturowego czy kulturalnego na wsiach, one giną.
2: Tak, nie da się ukryć, że wieś się ogromnie zmienia. Ona się zmienia już właściwie przez ostatnich 100 lat, a nawet więcej. Ona się zawsze zmieniała zresztą. Ale nie da się ukryć, że ginie na przykład rękodzieło. Z drugiej strony są też takie przejawy rękodzieła, które się udaje odrodzić, które się udaje zachować. Ludzie też coraz częściej doceniają to, co jest zrobione ręcznie. Bo tej masowej produkcji mamy bardzo dużo, takiej masowej i taniej. No chociażby możemy powiedzieć o tym, że plecionkarstwo zostało wpisane na światową listę UNESCO w ubiegłym roku. To jest wielki sukces.
1: To prawda.
2: Tak, i bardzo zachęcamy do tego, żeby również no po prostu najzwyczajniej w świecie kupować te produkty, bo to jest coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego.
1: No ja bym chciał w tym momencie przypomnieć naszym słuchaczom o takiej akcji, o której rozmawialiśmy. Zresztą tutaj na antenie w paśmie Południe z RDC. Taka akcja, która nazywa się Mistrz Uczeń. Ona już jest realizowana kolejny raz i polega na takim zgłaszaniu par, w każdej z nich mistrz dobiera sobie młodego człowieka, który jest zainteresowany kultywowaniem tradycji pewnego zawodu, pewnej sztuki, pewnej umiejętności, która właśnie ginie. Nie tak dawno zostały ogłoszone tegoroczne wyniki, czyli znane są już te pary. Bardzo dużo z nich także została dostrzeżona tu reprezentując nasze województwo i region Mazowsza, od chociażby, jeśli chodzi o budowę instrumentów, czy na pograniczu podlasko-mazowieckim kowalstwo. No ale to tylko taki drobny przykład, który w tej chwili wpadł mi pod oko. Natomiast tych par, które zostały wyłonione w wyniku tego konkursu jest niezwykle dużo. One przez Instytut zostały zaopatrzone w pewne granty finansowe, które pozwolą tym parom w jakiś sposób przeprowadzić takie lekcje, czy szkolenia, czy warsztaty, które mają za zadanie zachować te ginące umiejętności.
2: Tak, krótko mówiąc, zrezygnować z innych zajęć w tym czasie i skupić się na tym, żeby nauczyć się nowej umiejętności, a równocześnie dla mistrza jest to wsparcie, żeby on po prostu mógł poświęcić się temu, żeby tej umiejętności uczyć, a nie zastanawiać się, jak przeżyć, tak?
1: No właśnie. Mówiła pani też o plecionkarstwie. No tutaj widzę, że pod egidą Instytutu przygotowywane są też warsztaty z plecenia wieńca dożynkowego. A to już jest teraz bardzo na czasie, bo wakacje się zbliżają, a dożynki zaraz po wakacjach.
2: Tak, te wieńce się czasami szykowało dosyć długo, także można już nabyć te umiejętności teraz, żeby gdzieś tam pod koniec sierpnia je wykorzystać.
1: Jasne. Proszę powiedzieć, czy kwartalnik Kultura Wsi, tak? Przepraszam?
2: Tak, kwartalnik Kultura Wsi.
1: Kultura Wsi. On przede wszystkim ma za zadanie eksponować i informować o działaniach Instytutu, czy także inne tematy podejmujecie?
2: My informujemy o działaniach Instytutu, ale szczerze mówiąc informujemy już po fakcie, dlatego że te zapowiedzi są zazwyczaj na naszej stronie i to jest bardzo mała część naszego całego czasopisma. Większość jest poświęcona popularyzacji, przypominaniu tego, jak wielki jest ten dorobek kulturalny wsi. I to jest po prostu nieprawdopodobne, ponieważ każdy numer jest poświęcony jakiemuś tematowi. My cały czas mamy bardzo dużo tematów, których jeszcze nie poruszyliśmy. Współpracujemy z badaczami z Instytutów Etnologii z całej Polski, współpracujemy z muzeami etnograficznymi i bardzo często nasi autorzy zgłaszają nam, że chcieliby jeszcze opowiedzieć o tym, o tamtym. Piszą do nas czytelnicy, dlaczego jeszcze jakiegoś tematu nie poruszyliśmy. I cały czas okazuje się, że tych tematów jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ bogactwo tej kultury było nieprawdopodobne. Na przykład stroje ludowe. Tak przeciętnie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że był jakiś strój krakowski, jakiś strój łowicki, prawda, podhalański, ale to jest wszystko. A ta różnorodność była naprawdę ogromna, praktycznie w każdej wsi.
1: Oj tak, wsie między sobą się różniły tak naprawdę.
2: Tak.
1: Choćby to była jedna mała kolorowa kokardka, ale jednak to były różnice.
2: Oczywiście i te stroje nie tylko pokazywały z jakiego, można było po strojach odczytać z jakiego ktoś jest regionu, z jakiej ktoś jest wsi. Oczywiście co najważniejsze pokazywały bogactwo gospodarza. No to, że ta jego żona miała dużo korali, no to znaczyło, że jego stać, że on tutaj jest zamożny i jak jechał do kościoła, no to żona musiała zaprezentować się godnie, żeby pokazać, że on jest tu ważnym gospodarzem, prawda? I ma odpowiednią oprawę, odpowiedni strój.
1: Jasne. No, tych tematów, jak rozumiem, jest bardzo dużo. Czy o tych tematach będzie rozmowa podczas spotkania z cyklu Salon Dobrej Prasy imienia Walerego Pisarka? To spotkanie odbędzie się 7, czyli już za 2 dni, w czwartek o godzinie 13 w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Czyli zaprasza nas na to Muzeum Niepodległości w Warszawie, bo to w tej chwili tak to jest podpisane i tak to instytucjonalnie wygląda. Proszę powiedzieć, jaki temat tego spotkania? Czy to będzie tylko i wyłącznie zaprezentowanie i takie przybliżenie tego periodyku, który pani reprezentuje?
2: Będziemy oczywiście opowiadać o tym, o czym piszemy w kwartalniku, opowiemy o jego historii. Też możemy troszeczkę przybliżyć kulis, jak powstają nasze artykuły, w jaki sposób się pracuje nad tym. Natomiast mamy też niespodziankę dla tych, którzy przyjdą, bo będziemy tutaj się dzielić archiwalnymi numerami z naszymi odbiorcami. Także będzie można, jakby to powiedzieć, wyjść z czymś dosłownie. No, ale też jest to dla nas szansa na to, żeby się dowiedzieć, o czym moglibyśmy jeszcze napisać i jaki jest odbiór tego czasopisma.
1: No, to, jak pani stwierdziła, jest o czym pisać, ponieważ sami słuchacze, sami czytelnicy dają często sygnał, że tego jeszcze nie było, a o tym powinniście wspomnieć i napisać. Więc ja myślę, że jeżeli jednym z powodów tego spotkania miało być szukanie nowych tematów, to myślę, że to nie jest jedyny i podstawowy powód. Myślę, że jest to także i promocja tego wydawnictwa, bo myślę, że to wydawnictwo powinno być ciekawe również dla nas, dla mieszkańców miast, dużych miast. Poznanie kultury wsi to no, jest bardzo interesujące.
2: Poza wszystkim większość z nas jakoś tam z tej wsi pochodzi.
1: Ale absolutnie. Albo ma rodzinę, albo ma bliskich znajomych, albo chciałoby wyjechać na wieś na stare lata.
2: Tak, to też prawda. Staramy się, żeby nasze czasopismo było kolorowe, żeby miało przepiękne ilustracje i żeby dzięki temu można było też no, lepiej zobaczyć to, jak ta kultura, zwłaszcza materialna, wyglądała.
1: I osoby, które tworzą tę kulturę, bo nie bez znaczenia jest podtytuł tego periodyku. Kultura wsi, ludzie, wydarzenia, przemiany. A te przemiany pewnie możemy dostrzegać w każdych aspektach życia i kulturalnego, i społecznego, pewnie i duchowego także. Zwróciła moją uwagę również jeszcze jedna akcja, która dopiero co zakończyła się, a była organizowana przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest konferencja Mowy Polskiej, Języka Tożsamość. Właśnie zachowanie tożsamości poprzez język to chyba bardzo ważne w momencie, kiedy właśnie wieś jest takim miejscem, gdzie tak zwana gwara najmocniej się ma.
2: To jest w ogóle
1: dialekt, gwara i tak dalej.
2: Tak, chociaż no niestety też widzimy, że znika i bardzo często teraz jest to domena pasjonatów. To te miejsca, w których udaje się tą gwarę zachować, gdzie udaje się ten język zachować, to często jest kosztem ogromnego wysiłku pasjonatów. Natomiast rzeczywiście na tej konferencji ja z dużą przyjemnością jej słuchałam, ponieważ widać różnorodność, tak, która nam gdzieś zanikła, a która była naprawdę ogromna i bardzo ciekawa, bo to jest ciekawe, kiedy nawet podróżując po Polsce często zauważamy słowa, które wciąż zostały gdzieś tam w tym języku używane na co dzień w różnych regionach, a co dopiero, kiedy ludzie zaczynają mówić naprawdę czy swoją gwarą, czy swoim językiem regionalnym, to jest bardzo przyjemne doświadczenie. Ja przyznam, że też bardzo lubię, kiedy nasi współpracownicy, regionaliści, nawet w rozmowie z nami używają troszkę tej gwary. Nawet jeżeli nie do końca ich rozumiemy.
1: Bo o to chodzi, żeby się dowiedzieć, o co chodziło. Tak. A z pewnością periodyk, czyli kwartalnik, kultura wsi, ludzie, wydarzenia, przemiany, podejmując tego typu tematy, przybliża nam to wszystko, te aspekty tych wszystkich problemów. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że dzięki temu kwartalnikowi one stają się nam wszystkim bliższe i łatwiejsze do zrozumienia. Czy możemy zaprosić wszystkich, także naszych słuchaczy, do udziału w tym spotkaniu?
2: Oczywiście.
1: W najbliższy czwartek?
2: Serdecznie zapraszamy do Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskich na ulicę Skazańców 25, 7 maja o godzinie 13 na spotkanie z kulturą wsi.
1: Drodzy Państwo, to już najbliższy czwartek o godzinie 13 spotykamy się na Cytadeli. Kultura wsi, ludzie, wydarzenia, przemiany. To periodyk, kwartalnik, który prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. A gościliśmy dzisiaj sekretarza redakcji tego kwartalnika, panią Agatę Biłas. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

zamknąć.

never showed him.

0: Minęła 13. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Marta Hernik.
1: W mieszkaniu był list. Są nowe fakty w sprawie śmierci dwóch mężczyzn na warszawskim Żoliborzu. Drugi dzień egzaminów za maturzystami dziś zdawali matematykę na poziomie podstawowym.
2: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
1: I podobno nie było zbyt trudno. 9 nowych flirtów odebrały Koleje Mazowieckie, tym samym rozpoczęły się dostawy dla Mazowsza. Nowe ustalenia po tragedii na warszawskim Żoliborzu. Jak mówiliśmy w wiadomościach RDC, wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej znaleziono ciało mężczyzny. W trakcie interwencji drugi mężczyzna zginął, skacząc z okna. W studiu jest nasz reporter Adrian Pieczka. Czego dowiedziałeś się w tej sprawie?
3: Policjanci znaleźli w mieszkaniu list, który może być kluczowy dla wyjaśnienia tej sprawy. Według wstępnych ustaleń ofiary to dwaj bracia, którzy razem mieszkali w tym lokalu. Przypomnę, jeden z mężczyzn zginął po upadku z okna podczas interwencji służb, a ciało drugiego znaleziono w środku, w stanie rozkładu. Sąsiedzi mówili, że nieprzyjemny zapach wydobywał się z mieszkania jeszcze przed majówką. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne okoliczności i przyczyny ich śmierci.
1: My piszemy o tym zdarzeniu na rdc.pl. Była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki. Punktualnie o 12:00 zakończył się drugi dzień matur. O czym więcej Martyna Szymczakowska.
4: Egzamin trwał 3 godziny. W tym czasie zdający musieli rozwiązać 33 zadania i zaznaczyć poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%.
2: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
5: Będzie 100%, no nie ma tutaj co dużo myśleć, no przewidywalne to było.
6: Tak z 80 będzie?
4: Zdający podkreślali, że zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
6: Stereometria i planimetria.
2: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
4: Jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.
1: Ponad 95% zdających wybrało język angielski. W tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jedyną zmianą będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Premier Donald Tusk zaapelował do wszystkich sił politycznych o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów.
7: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie.
1: Do tej pory prezydent dwukrotnie zawetował uchwalone przez Sejm ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a ona poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Więcej o tym Adam Górczewski.
8: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie.
1: A jej rodzice zostali już objęci opieką psychologa. Zaczynamy rowerowy maj w Warszawie. Do szkoły można przyjechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce czy rolkach. Wszystko, co jest napędzane siłą mięśni, liczy się w tej rywalizacji. Uczniowie będą dostawać punkty, a na najlepszych czekają nagrody.
9: Kto z was jeździ na rowerze?
10: Ja
11: na hulajnodze. Jak się przyjedzie rowerem, czy tam hulajnogą, czy innym pojazdem na kółkach do szkoły, to dostaje się naklejkę, a później jak ktoś ma ilość naklejek odpowiednią, to jest napisane w takiej specjalnej książeczce, ile jest potrzebne naklejek do odebrania jakiejś tam nagrody. Na przykład za 15 naklejek można iść do parku trampolin za darmo.
12: Ostatnio był chyba bilet w ogóle na mecz jakiejś piłki nożnej.
13: Na mecz Legii Warszawa.
1: Rowerowy maj to inicjatywa zapoczątkowana w Gdańsku w 2014 roku. Warszawa dołączyła 3 lata później.

0: Dzisiaj wieczorem opady i burze możliwe tylko w okolicach Ostrołęki oraz Ciechanowa. Tam też najchłodniej, ale nadal ciepło. 22 stopnie na północy naszego regionu. Najcieplej w Warszawie i w Radomiu. Tu 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie w stolicy 994 hektopaskale i ciągle w dół.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: To historyczny moment dla kolei mazowieckich. Rozpoczęły się dostawy nowych flirtów z rekordowego zamówienia spółki. Pierwsze 9 nowoczesnych pociągów przekazał producent Stadler Polska. Do końca roku ma ich być już ponad 50. Pociągi flirt są przestronne, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla rowerzystów. Mają klimatyzację, monitoring, bezprzewodowy internet, a także defibrylatory. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Będą takie same jak dziś. Chodzi oczywiście o paliwa na stacjach. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, litr benzyny 98 do 6 zł 99 groszy maksymalnie, a za litr oleju napędowego kierowcy nie zapłacą więcej niż 7 zł 31 groszy. Ekspert ostrzega przed chińskimi samochodami. To nie są bajki, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa dr Igor Protasewicki o danych zbieranych przez chińskie samochody. One mogą trafiać do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich. Ekspert podkreśla, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
2: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. I robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania.
0: Od lutego w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na teren chronionych obiektów wojskowych. Celem tej regulacji jest ochrona przed ewentualnym szpiegostwem cyfrowym. Kursy walut na koniec jak zawsze. Euro bez żadnych zmian, ani drgnęło. Kosztuje 4 zł i 25 groszy. O 1 grosz podrożał dolar. Jego wartość dzisiaj to 3 zł i 64 grosze. No i frank też lekko w górę. 4,64.
1: Reklama.
3: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i Tobi. Bilet.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
4: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90.
5: I moje zdanie jest takie. Chcielibyśmy coś zrobić, podejmijmy jakąś inicjatywę, a później krytykujmy.
4: Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. RDC. W rytmie kultury.
6: 9 minut po godzinie 13. Beata Iwer. Dzień dobry, witam Państwa w ten słoneczny, piękny wtorek. Wojciech Kalarus, aktor teatralny, filmowy, serialowy, dubbingowy. Już za moment będzie Państwa i moim gościem od 2008 roku. Wojtek Kalarus związany jest z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego, czyli z Nowym Teatrem na Mokotowie w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. Opowiemy Państwu o ostatniej premierze, o Pulverkopf, ale mając takiego gościa w studiu, będziemy rozmawiać również o innych rzeczach, o życiu również. A drugim naszym gościem będzie pani Marika Krajniewska z zaproszeniem na swój monodram.

0: RDC. W rytmie kultury.
1: Proszę zobaczyć, szczęśliwa trzynastka. 13 minut po trzynastej.
2: Tak.
1: Bardzo lubię trzynastki. Lubi pan trzynastki?
2: Nie wiem, czy lubię. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Wojciech Kalarus.
2: Tak. Jest mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie, pani Beato.
1: Proszę bardzo. Widzieliśmy się po premierze spektaklu Pulverkopf w Pana Macierzy, czyli w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Katarzyna Kalwat wyreżyserowała tę sztukę, w której pan gra, o której zaraz będziemy rozmawiać. I cieszę się, że pan przyjął zaproszenie. Bardzo się cieszę.
2: Dziękuję.
1: Bo od dawna też chciałam, by był pan gościem Polskiego Radia RDC i tej audycji w Rytmie Kultury. Zaczniemy od Pulverkopfu. Gra pan tam postać, która jest... No, raczej jednak jest to zły mężczyzna, tak możemy powiedzieć. Choć ma wiele uroku, ale jest złym mężczyzną, lekarzem.
2: Tak, tak, to jedna z ról, bo tam kilka
1: jest, kilka, tak.
2: Jest tych ról, kilka, które mi powierzono.
1: Ale ta najbardziej
2: ta
1: emocjonująca.
2: Najbardziej wyrazista, emocjonująca jest rzeczywiście doktor Grabowski. Jest to postać no, koszmarna w tej powieści Edwarda Pasewicza.
1: Zresztą na faktach.
2: Na faktach, tak. Czarna postać. I na firmamencie w ogóle i miasta, i tego szpitala przecież, gdzie on był lekarzem.
1: W Poznaniu.
2: Tak. Ale też bardzo, bardzo takie role sprzyjają właśnie, sprzyjają możliwościom takim, że można się przedstawić bardzo dobrze jako aktor. Bo są, no, po prostu role złych ludzi są ciekawsze.
1: Atrakcyjne.
2: Atrakcyjne. Paradoksalnie tak.
1: A pan tych złych postaci trochę w swoim gwiazdozbiorze ma. Tak, jakoś tak to amplua, tak prowokuje reżyserów, że o, Wojtek to zagra tego oficera.
2: Tak, a jak nie oficer, to jakiś przestępca, albo szef mafii, albo coś takiego. No, tak się złożyło, no. Nie będę protestował.
1: No jak się takiego drania gra? Żeby go obronić.
2: To zawsze zależy u kogo. Zależy od literatury, zawsze. To tu w przypadku Kasi
1: Kalwat. Doktora Grabowskiego.
2: Grabowskiego to jest rzeczywiście Edward Pasewicz, pisząc powieść Pulverkopf. No, przez 17 lat ją tworzył. Wspiął się na wyżyny, moim zdaniem, literackie. I to nie jest takie tanie chwalenie, tylko tak uważam rzeczywiście na firmamencie polskich pisarzy, on dla mnie jest bardzo wyrazisty i błyszczy. Inteligencją, językiem, no, umiejętnością prowadzenia narracji wielowątkowej, trudnej, wymagającej absolutnego skupienia. I tak jak powiedziałem, wiele zależy od litery, czyli od słowa, nad którym pracujemy i zaraz za tym idzie reżyser zawsze. Nie? W przypadku Kasi Kalwat to nasze pierwsze spotkanie. Mam wrażenie, a nawet wiem, wzajemnie usatysfakcjonowani tym spotkaniem. To była dobra bardzo praca. Szybka, trudna, ale bardzo dobra. A w przypadku nie, seriali czy filmów, to też zawsze zależy od tego, na kogo się trafi wśród reżyserów, kto zaprosi do współpracy. Jutro zaczynam film Męskie Kino, nie mogę powiedzieć oczywiście co.
1: Tajemnica.
2: Tajemnica, no jak wszystko teraz, to wszystko jest tajemnicą. No,
1: podpisuje się odpowiednie dokumenty.
2: Walczyliśmy tyle lat o wolność słowa, okazuje się, że to wszystko jest nieprawda, bo wszystko trzeba uważać, co się mówi, to jest niefajne i nie wolno mówić, bo jest tajemnica biznesu, show biznesu. Więc jutro zaczynam Męskie Kino, tyle mogę powiedzieć.
1: O, męskie kino.
2: Męskie, bardzo męskie
1: kino. Czyli będę ponownie draniem.
2: Tak. No tak, tak, w sumie tak.
1: I wszystko jasne. No. Dobrze. Panie Wojtku, ale w przypadku jeszcze tego doktora Grabowskiego, bo to jest taki dobry punkt startu akurat w tym aspekcie bycia draniem, bo on ma w sobie dużo uroku, tak jak powiedziałam. Uśmiecha się, ma poczucie humoru. Jest, powiedziałabym, w tej swojej... drapieżności postaci, o której my wiemy, co on robi, bo przecież zabija ludzi. No, jest też bardzo dobrze się czuje, tak. Poczucie humoru, ta pewna lekkość, taka prowokacja.
2: Tworząc tę postać, ja nie czytałem biografii Grabowskiego, bo w ogóle mnie to nie interesuje po prostu. Ja oparłem tylko swoje wyobrażenie na jego temat. O to, co przeczytałem w powieści i dodałem mu od siebie takie elementy, które niekulturowo pokazują nam zbrodniarze i po prostu, no można powiedzieć w jakimś sensie nazistę również, tylko wyposażyłem go w człowiecze atrybuty. I te człowiecze atrybuty, te dobre, bo paradoksem życia jest to, że właśnie tacy ludzie, często których spotykamy, mijamy na ulicy, czy nawet znamy osobiście, którzy wydają nam się być miłymi postaciami, osobami, ich często historia, czy coś skrywają za sobą. I to nierzadko są historie bardzo mroczne, a czasem i straszne.
1: A czy to też jest tak, jeśli chodzi o narzędzia aktorskie, że takie postaci właśnie w tym duchu, o którym pan powiedział, buduje się na kontrze? Czyli jeżeli jest drań, to trzeba mu dać tyle innych rzeczy, które połamią to draństwo, żeby uczynić je jeszcze bardziej wiarygodnym.
2: Wiarygodnym i ciekawszym, bo oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, no, gdybyśmy tylko grali drania draniem, że powiem tak banalnie, drania draniem, to byłoby nieciekawe. Choć są aktorzy, którzy grają w ten sposób, ale no, ja już ten zawód uprawiam tyle lat, że mogę sobie pozwolić na to, żeby się pobawić po prostu postacią.
1: Panie Wojtku, a którego z drań polubił pan najbardziej? Polubił pan najbardziej?
2: Ze swoich drani?
1: Tak.
2: Spotkanie z Janem Cholubkiem bardzo sobie wysoko cenię w Rojście 3. Mhm. I tam grałem rzeczywiście bardzo złą postać. Hanysa. No, takiego mafioza, przestępcę. Postać bardzo nieciekawą. No, okropnego człowieka.
1: Okropny. Czyli Royst.
2: Royst, tak.
1: Number one.
2: Nie wiem, czy number one.
1: Mówimy o draniach w kontekście draniach, narzędziowo-aktorskim.
2: Narzędziowo-aktorskim. Na pewno w pierwszej trójce. Tak jest bezpieczniej, dlatego że no, ten Grabowski też jest na pewno, bo to jest przede wszystkim najświeżej. Bo to jest wczoraj, bo premiera była przecież ile? Tak. Kilka tygodni temu. Tak. Royst już ma 3 lata, ale to też jest świeżo, ale takich postaci w życiu grałem wcześniej jeszcze. Ale nie aż takich tak złych po prostu, bo to są przestępcy, nie? Ale takich demiurgów czy czarne postaci trafiały mi się.
1: Do zagrania.
2: Do zagrania.
1: A jak z uchem prezesa, ów minister wojny? Bo to zły, no. Niezły. Jaki
2: nie, to
1: on
2: zabawa
1: jest?
2: Przecież, jest to zabawa. To ani zły, ani dobry. Po prostu bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać na firmamencie polskiej polityki.
1: Minister wojny.
2: Przepraszam, nie oceniałbym...
1: Obyśmy go nie potrzebowali.
2: Obyśmy go nie potrzebowali, tak. Wszyscy musimy o to dbać i nawet modlić się, kto umie i kto chce, żebyś takiej potrzeby nie było.
1: A przygotowując taką postać Antoniego w uchu prezesa ministra wojny, no jak Antoni, jak pojawia się słowo Antoni w kontekście polityki, to wszyscy mają jedno skojarzenie, wiadomo. Ale czy faktycznie to tym tropem poszło w budowaniu postaci?
2: Wie pani co, to już było tak dawno temu, że ja nie pamiętam. W każdym razie propozycja była na tyle ciekawa, że przyjąłem ją. Po pierwsze moi koledzy, przyjaciele z kabaretu Robert Górski zaproponowali mi tę współpracę. I proponując mi tę rolę, ja wiedziałem, że to będzie to, co
1: robimy najbardziej.
2: Co mogę dobrze zrobić, nie? Bo no, z przymurzeniem oka, z poczuciem humoru i tak dalej. Troszkę podejrzałem go, ale to nie była parodia, bo ten serial nie był parodią, tak?
1: To nie był Szymon Majewski Show.
2: To nie był Szymon Majewski Show, w co się jeszcze wcześniej, wiele lat wcześniej bawiłem, nad czym pracowałem. Co też było wspaniałe, bo to też jest jedna z umiejętności aktorskich, które mogą nam być dane.
1: A nie każdemu są.
2: A nie każdemu są, więc z tamtym rozdziałem tych prac parodystycznych się jakby pożegnałem. Nie zamknąłem tej szafki na zawsze. Nie mówię, że nigdy nie przyjmę takiej propozycji, bo nie wiem tego, kto mógłby mi coś takiego jeszcze zaproponować i czy byłoby to ciekawe. Ale to było wiele lat temu, a Ucho Prezesa było czymś innym. Było serialem politycznym, no mega hitem przede wszystkim, wszyscy to oglądali.
1: No i tęsknimy, ja mówię za siebie jako
2: Ja wiem, ja też o tym myślałem, że to by cały czas miało fantastyczną
1: widownię.
2: Nie
1: wiem, co nie zadziałało, że się zatrzymało.
2: Nie, bo nawet te rzeczy bardzo udane należy w którymś momencie przerwać, bo nie chodzi o to, żeby robić w kinie, czy w serialu szczególnie, ale nawet w kinie się to zdarza. Film 1, 2, 3, 4 i tak w nieskończoność.
1: No ale znamy seriale, które trwają ponad 20 lat.
2: Znamy takie seriale, ale my takich seriali wybitnych nie robimy. Nie wiem, ile kręcono, jak długo kręcono Przyjaciół na przykład, ale to też było...
1: Też długo.
2: Ja Przyjaciół osobiście poznałem bardzo późno, bo jakieś kilka lat temu.
1: Ja w latach... I wpadł pan?
2: Nie, że wpadłem, bo ja nie wpadam. Ja nie wpadam. Nie jest tak, że coś jest w stanie mnie do tego stopnia zachwycić, że mnie rzucił wszystko i oglądał.
1: Do czwartej rano.
2: Do czwartej. Zdarzało mi się, ale to nie jest tak, że ja po prostu, a znam takich ludzi, że po prostu biegną i kończą pracę i lecą oglądać, nie? To tak nie ma. Dla mnie życie zwykłe, zwyczajne życie jest ciekawsze niż jakikolwiek film, serial czy nawet książka.
1: Koszenie trawy.
2: Koszenie trawy też, ale bardziej mnie interesuje to, co jest przed koszeniem trawy i po koszeniu trawy, niż samo koszenie. Dobrze. A samo koszenie jest czynnością fizyczną, która też jest potrzebna człowiekowi do tego, żeby...
1: Do przewietrzenia głowy pomiędzy jednym a drugim.
2: Tak.
1: Co ostatnio zachwyciło Wojtka Kalarusa? Tu mam na myśli życie, ale bardziej w takim przekierowaniu, jeśli chodzi o kreacje różne. Czy to jest film, czy książka, czy serial, czy może wystawa?
2: No to ostatnią książką, jaką czytałem, właśnie był Pulverkopf Edka Pasewicza i ona mnie zachwyciła. No ale to jest rzecz, nad którą pracowałem, siłą rzeczy ją wziąłem do ręki. Film to, no to już jakiś czas temu, to zawsze jest Lanthimos w ostatnich latach. Uważam go za geniusza współczesnego kina. I numer jeden w zasadzie można powiedzieć. Z muzyki...
1: Właśnie no, czego słucha?
2: Ja słucham różnej muzyki. Głównie uwielbiam klasykę. Klasykę, ale uwielbiam też muzykę retro-rozrywkową.
1: Retro-rozrywkową,
2: czyli retro, czyli już to, co było 30-40 lat temu w polskiej muzyce. Wchodząc tutaj do państwa, do radia, są gabloty z winylami i tam była właśnie, nie wiem, Irena Santor na przykład. Nie?
1: No to jest takie dużo retro.
2: To jest duże retro, ale to jest wielka postać polskiej piosenki. No i ja kocham panią Irenę, kiedy odpalam sobie jej nagrania w radiu, czy nawet, bo mam płytę winylową. Dostałem ją od mojego ukochanego wuja Sławomira Pietrasa.
1: Dyrektor, pozdrawiamy
2: wszystkich polskich oper w Polsce. On kiedyś mi dał swoją kolekcję winyli i tam znalazłem Irenę Santor. No i słuchałem tego i czasami sobie wyjmuję tę płytę i słucham jej.
1: A to ładna pocztówka taka.
2: Tak, ładna pocztówka. Muzycznej. No tych płyt było wiele Ireny Santor, ale mam chyba jedną czy dwie. Więc muzyki retro-rozrywkowej, Zbigniew Wodecki, Anna Jantar, Halina Kunicka, to są wielkie postaci polskiej piosenki.
1: Tak jest.
2: Te piosenki, drodzy państwo, i tu się jestem przekonany, że się zgodzicie ze mną, po pierwsze miały piękne melodie, po drugie miały dobre bardzo teksty, o co dzisiaj jest bardzo trudno, bo nawet jakby teksty są zdarzają się ciekawe, to nie bardzo rozumiem artystów, którzy śpiewają, bo my w tamtych czasach rozumieliśmy tych piosenkarzy, piosenkarki. Jak śpiewał Połomski Jerzy, to słyszeliśmy każde słowo bardzo wyraźnie. Oprócz tego była melodia i była muzyka i było fajnie. A dzisiaj czasami coś słyszymy i musimy się domyślać, co kto powiedział, co zaśpiewał i tak dalej, i tak dalej. Nie żeby narzekać, ale takie są fakty.
1: To prawda. A z zagranicznej muzyki retro, to co powraca?
2: Jest dużo. Ja słucham też, lubię jazz, muzykę bez słów. Lubię stare kapele słynne, nie wiem, Queen. Ostatnio słuchałem Phila Collinsa. Też go bardzo lubię i cenię.
1: Easy Lover.
2: Tak. To jest jeszcze, słuchałem jeszcze jak grał przecież w tym zespole, Boże, teraz zapomniałem. Przed sekundą wiedziałem, a to już jest...
1: Genesis.
2: Bo on tam grał na perkusji. Tak. Później założył, no po prostu poszedł własną ścieżką, nie? I ostatnio go lubię słuchać, ale też sobie pewnie z racji tego, że spojrzałem na niego obecnie i zobaczyłem, że jest schorowanym człowiekiem i chciałem wrócić do jego twórczości, tej najwybitniejszej i tej młodej i posłuchać jego piosenek. No jest mnóstwo, jest całe po prostu biblioteki, można by wymieniać do wieczora, a nie o to chodzi.
1: Chociaż to jest bardzo miła rozmowa, jak się poznaje człowieka poprzez muzykę, bo to przecież jest również nasza wrażliwość i gdzie nam bardziej serce bije i dużo też można o tym
2: lubię
1: powiedzieć.
2: Lubię bardzo, rzadko go słucham, Rodrigueza. Kiedyś miałem zaszczyt poznać tego człowieka, bardzo skromnego, na lotnisku w Warszawie. Lecieliśmy gdzieś z teatrem, właśnie nowym teatrem za granicę i nie wiem, czy Maja Ostaszewska, czy Popławska Magda mówi do mnie, ty zobacz, kto tam stoi. A ja byłem dzień wcześniej na jego koncercie w sali kongresowej.
1: Za spotkanie.
2: Tak, i patrzymy, Rodriguez ze swoją żoną, czy partnerką, nie wiem, z reklamówką i z gitarą w takim wiotkim pojemniku, czy nie w tym takim luksusowym, tym, jak się mówi, no, schowku na gitary, tylko
1: tak,
2: po prostu...
1: też zapomniałam.
2: W takim boksie, z jakim ja chodziłem na pielgrzymki 40 lat temu.
1: Jak grałem dawno temu na gitarze.
2: Jak grałem dawno temu na gitarze, bo kiedyś grałem, nie? Ale to było tak, mówię, 40 lat temu i trochę więcej. I podbiegłem do niego i przywitałem się z nim. Podał mi swoją wielką, ciepłą rękę, taką też miękką.
1: Rodriguez,
2: tak.
1: Później były rozmowy? Były rozmowy na pokładzie?
2: Nie, bo nie lecieliśmy tym samym samolotem. Nie, to było tylko lotnisko.
1: Ale to i tak miło bardzo.
2: Bardzo miło. Postać też bardzo smutna, wręcz tragiczna, nie? Okradziony przez kolegów ze swojego talentu również. Choć talentu nie da się ukraść, na szczęście.
1: Na szczęście. Ale tych historii z kradzieżami to w showbiznesie jest niestety wiele. A to smutna opowieść. Dobrze, zostawiamy to. Czy aktorstwo, panie Wojtku, przedłuża młodość?
2: Nie każdemu.
1: Proszę o rozwinięcie.
2: Jasne, że trzeba rozwinąć, albo nie trzeba. Nie przedłuża. Żartuję. Tu każda odpowiedź jest dobra. W moim przypadku przedłuża młodość, bo aktor to jest wieczne dziecko. To jest... uważam, że tak powinno być. Aktor powinien być jak dziecko. Powinien cieszyć się każdą nową zabawką, czyli nową rolą, nowym tekstem. Co ja mogę z tym tekstem zrobić? O czym to jest? Z kim ja gram? I
1: nie mylić z byciem Piotrusiem Panem życie.
2: Nie, bo to może tak być i tak bywa, ale to jest wtedy tragedia w moim przekonaniu. Nie, trzeba twardo chodzić po ziemi, a mieć głowę w chmurach. I trzeba marzyć. Więc tak, aktorstwo zatrzymuje nam w nas młodość. Kiedyś moja profesorka, dziś mogę tak powiedzieć, koleżanka z zespołu zresztą, Maja Komorowska, osoba przecież już w słusznym wieku, w fantastycznej formie aktorskiej, życiowej.
1: 89 lat, jeśli się nie mylę.
2: Nie, 87. Mhm. Dokładnie jest 30 lat starsza ode mnie. Była moją profesorką w warszawskiej szkole teatralnej, która nie była jeszcze wtedy akademią. I od tamtych czasów się znamy, czyli ponad 35 lat. Dziś jest moją koleżanką w zespole i kto wie, czy jakby taki człowiek, taka osoba jak Maja Komorowska uprawiała inny zawód, czy byłaby w takiej formie życiowej, intelektualnej, duchowej, bo to jest też osoba wysoka duchowo, która jest szalenie osobą pomocną, kiedy się coś dzieje w środowisku. Wśród jej studentów, znajomych, przyjaciół, to dzwoni się do Mai, Maja bierze telefon i dzwoni do najlepszych lekarzy w Polsce i jutro masz wizytę.
1: Cudowne.
2: Tak. To jest wspaniała postać.
1: Czyli przedłuża młodość.
2: Przedłuża młodość.
1: A czy Wojtek Kalarus od zawsze wiedział, że aktorstwo będzie jego wyborem życiowym?
2: Nie, skąd? Nie.
1: Jak to się stało?
2: A ja nie wiem. Dajcie mi spokój. Nie wiem,
1: jak nie, to się stało. Ja tak po prostu rzuciłem kostką.
2: Nie, wygłupiałem się zawsze.
1: Wyszło, że PWST.
2: Wygłupiałem się zawsze w szkole podstawowej i naśladowałem, czyli już były te pierwsze próby parodii, naśladowałem Edwarda Gierka. Wychodziłem na środek klasy, a przecież to nie była pierwsza klasa czy druga, ale chociaż nie, to była pierwsza, bo to była pierwsza szkoła, jeszcze pierwszy adres. Wychodziłem, mówię tak, uwaga, mówi Edward Gier... Kurczę, Jezus. Mówi: Edward Gierek, niech żyje cukierek, kocham Agatę Moląg. Agata Moląg to była moja koleżanka w klasie, z klasy, w której się kochałem.
1: Jednocześnie wyznanie miłości.
2: Tak, tak.
1: Dwa w jednym.
2: Tak, ona się wstydziła i ja się cieszyłem, później się też wstydziłem, no i to takie było. Więc już wtedy były jak pierwsze jakieś zalążki, ale nie należy do tych osób, które mówią, że ja przeczytałem całego Szekspira, jak szedłem do komunii i już wtedy myślałem o aktorstwie. Nie, to nie, to był wybór, to był... Znaczy, ja niczego innego w życiu nie potrafiłem tak naprawdę. Uczyłem się średnio bardzo. Cudem zdałem maturę. Pozdrawiam wszystkich maturzystów.
1: Pozdrawiamy, tak jest.
2: To jest wasz czas dzisiaj.
1: No już chyba...
2: No dzisiaj tak, no ale jeszcze... No,
1: to już chyba skończone
2: tak,
1: pisanie.
2: Tak, no dzisiaj tak. Skończone, ale jeszcze przecież nie koniec. Więc matura bardzo ważna sprawa w życiu, ale nie najważniejsza, i takich egzaminów też będą zdawać jeszcze wiele, wiele w swoim życiu i trudniejszych również.
1: A jaka była matura Wojtka Kalarusa?
2: To było dawno temu, to było bardzo dawno temu, więc to było jeszcze w tamtej Polsce.
1: Z przebojami?
2: Z przebojami. To był język polski, matematyka, język rosyjski. I jakieś przysposobienie obronne, czy to było, nie wiem, jakieś historie, nie wiem, coś o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie, coś takiego. No, zdałem tę maturę na szczęście, a później właśnie po tej maturze, kiedy zastanawiałem się już w trakcie tej klasy maturalnej, gdzie ja pójdę, co ja będę robił, no, lekarzem nie mogłem być, bo się za słabo uczyłem, zresztą byłem po technicznej szkole.
1: Jakiej?
2: To były, a propos Gierka, to były dzieci Gierka, czyli to były licea zawodowe.
1: Specjalność?
2: Mechanik maszyn urządzeń przemysłowych.
1: Ładne, czyli...
2: A patron szkoły Feliks Dzierżyński. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Opole. No, także uważajcie. Feliks Dzierżyński był patronem...
1: Czyli ze śrubami pan...
2: Tak, oczywiście. Potrójny tulub. Ze śrubami potrafię. Dąbrowa górnicza, i tam po maturze wymyśliłem, że zabiorę tę gitarę w tym wiotkim futerale i pojadę do Gdyni. Do Baduszkowej.
1: I tak się stało.
2: I tak się zaczęła moja przygoda w Gdyni. To był jeszcze Jerzy Gruza, świętej pamięci, wielki reżyser, i to był wspaniały teatr muzyczny. Szkoła imienia Danuty Baduszkowej. Fantastyczna
1: nadal
2: szkoła.
1: Nadal
2: jest. W tamtych czasach rewelacyjna. Jedna z niewielu w Polsce. Dyscyplina, taniec, śpiew. Nie takie tam miauczenie pod nosem, co dzisiaj uczą. Tylko tam naprawdę trzeba uczyć się bel canta. Śpiewacy operowi nas uczyli. Taniec to był taniec, step, modern jazz. Ja się tego wszystkiego nauczyłem w 2 lata. Więc ten. A później poszedłem do szkoły teatralnej w Warszawie. Nie?
1: I było jeszcze fajniej.
2: I było jeszcze fajnie, a później był Kraków i tak dalej. Było jeszcze fajniej.
1: A później już Warszawa i od 2008 tak. Warlikowski
2: tak.
1: I już
2: i
1: w ogóle
2: fajnie,
1: szaleństwo.
2: I szaleństwo, podróże po świecie i tak dalej.
1: Żyć nie umierać.
2: Żyć nie umierać, i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia państwu.
1: Dobranoc, życzę kolorowych snów. Nie. No. Za 24 minuty 14 jesteśmy w środku dnia, w pełni sił tutaj jeszcze zawodowych, bo dużo mamy jeszcze do zrobienia. Panie Wojtku.
2: Tak, słucham.
1: Jak pan patrzy na te ekrany z informacjami, jak przegląda pan internet, apki różne, to co pan sobie myśli o świecie?
2: Bardzo, bardzo jest mi przykro.
1: Teraz już będzie poważnie bardzo.
2: Bardzo jest mi przykro, jak patrzę na to wszystko.
1: Ale pan też lubi komentować rzeczywistość, dlatego pytam.
2: Tak, i nie boję się, choć to jest trudne, bo dzisiaj można się bardzo narazić, piętnując to, co się wydarza, nie wiem, w Ukrainie, to mniej, bo do tego przywykliśmy przez ponad 4 lata, do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co wyczynia Izrael w Strefie Gazy, w Libanie. To jest piekło na ziemi, i my jesteśmy świadkami tego piekła. Więc jak mnie pani pyta, co ja czuję, co ja myślę, oglądając wiadomości, no, w głównych przekazach nie ma informacji rzetelnej i bieżącej z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo są zakazy. I wszyscy o tym wiemy, boimy się o tym mówić. Wiemy, co jest na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Płakać mi się chce po prostu. Nawet jak kamera rejestruje nasze spotkanie, to ja tego nie gram teraz, ale no, na samą myśl jest mi bardzo przykro.
1: Jak pan godzi to ze świadomością tego, co się dzieje na świecie, z normalnym życiem? Jak pan sobie to ustawia?
2: No i nie jest tak, że ja myślę o tym cały czas, bez przerwy. Codziennie niestety tak, ale nie cały czas bez przerwy. No, oszalałbym, zwariowałbym. Dopóki nasza Ziemia, Polska, nasza ojczyzna jest krajem wolnym, a jest i oby jak najdłużej była, to życie nasze, musimy być za to głęboko wdzięczni i pracować nad tą wolnością. Z każdym dniem. Więc to bezpośrednio nas nie dotyczy. Ale nie jest do cholery obcy nam los ludzi i dzieci po prostu, po których po prostu jeżdżą czołgi i tak dalej. Na to się nie da patrzeć. Na to się nie da patrzeć i świat zaczyna krzyczeć i mówi dosyć, dosyć cierpieniu dzieci. Dosyć cierpieniu i zbrodniom. No ale nasz dzień nie składa się tylko z takich myśli, na szczęście. Mamy rodzinę, mamy pracę, mamy obowiązki, mamy życie, mamy szczęśliwe chwile. Wiele tych szczęśliwych chwil. I one są najważniejsze.
1: Docenia ale pan życie.
2: Bardzo. Tak, ale te szczęśliwe chwile nie mogą nam zabierać tej refleksji, o której mówię przed chwilą. To znaczy tego, co się dzieje.
1: A ma pan jako mężczyzna taki rytuał, nazwijmy to, wdzięczności, dziękowania za to? Niektórzy nazywają to modlitwą.
2: Mam. Tak, tak. No oczywiście, no mógłbym teraz być właśnie chłopcem w Palestynie, mieć 9 lat i być postawiony pod ścianą przez izraelskie wojsko. Mógłbym być w Ukrainie i mieszkać sobie w Kijowie i nie mieć taty, albo mieć tatę bez nóg i bez rąk. Mógłbym urodzić się 89 lat temu i mieć 11 lat i przeżyć wojnę, drugą wojnę światową, ocaleć lub nie. Więc a żyję sobie bardzo wygodnie, mam super zawód, który lubię, który mi daje możliwość normalnego, wygodnego życia. Więc super.
1: To jako puentę, choć to będzie ostre przecięcie, ale tak, żeby też państwa nastroić pozytywnie, no bo pogoda jest piękna.
2: Nie, bo to wszystko jest pozytywne. No ja się zachwycam życiem, że jasne, jest wspaniałe. Tylko
1: no rzeczywistość jest bardzo złożona,
2: jest
1: to wiemy.
2: Jest bardzo złożona. Polityka polska też nie jest wolna od nieszczęść. W zasadzie te nieszczęścia nam towarzyszą z każdym kolejnym rządem. No. Taka jest prawda. Ja się
1: sen
2: tego też nie boję.
1: Sen nocy letni, to jest tak. Premiera, która przed panem, którą państwo będziecie się mogli cieszyć w czasie wakacji w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.
2: Tak.
1: Szekspir. Będzie pan grał dwie postaci.
2: Tak, tak.
1: Pyram.
2: Tak.
1: I Spodek,
2: tak. Bardzo, bardzo ciekawa rola. Bardzo, bardzo wdzięczna i komediowa oczywiście. I super. Bardzo dobra obsada.
1: Grzesiek Małecki.
2: No, to można by Grzesiek Małecki, Anita Sokołowska, no mnóstwo, Bartek Bielenia,
1: tak.
2: No mnóstwo wspaniałych aktorów. Tam jest obsada rzeczywiście
1: Gwiazdorska.
2: Ja nie lubię tego słowa i nie dlatego, że nie jestem gwiazdą, bo nie jestem i nic się na to nie zanosi, drodzy państwo. Musicie mi pomóc, bardzo was o to proszę.
1: Ale jak pomóc?
2: Nie wiem, no, zastanówcie się i nie wiem, głosujcie na mnie to na 10.
1: Plebiscyt na gwiazdę.
2: Tak.
1: Niech gwiazda
2: nie,
1: powędruje do Kalarusa.
2: Do Kalarusa. Nie, po prostu jest nagromadzenie wspaniałych aktorek i aktorów do tego projektu szekspirowskiego i zanosi się to, zapowiada się to bardzo ciekawie. Od 11 lipca gramy w ogrodach,
1: w ogrodach Zamku Królewskiego.
2: W arkadach Kubickiego.
1: Tak.
2: Przychodźcie rodzinami całymi, jak mówił świętej pamięci Bogusław Kaczyński, przychodźcie rodzinami, wyłączajcie telewizory, chodźcie do nas i oglądajcie. Będziemy grać do 19 sierpnia włącznie.
1: Wojtek Kalarus również w tej wspaniałej gwiazdorskiej obsadzie, a później już jesienią Pulverkop w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Serdecznie państwa zapraszamy. Bardzo dziękuję, panie Wojtku.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Razem w środku dnia.
2: Tak, dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: I do zobaczenia.
2: A najmocniej maturzystów. Hej.
1: Hej.

0: RDC w rytmie kultury.
1: Witamy Państwa. Jeszcze jedno zaproszenie do spotkania ze światem teatru. Umińska, monodram, autorka i tekstu, i grająca również główną postać, pani Marika Krajniewska w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pokaz będzie miał miejsce 9 maja. Czyli za chwilę, w sobotę.
2: Tak jest.
1: To jest ważne, żeby Państwo zapamiętali, bo żeby nie uciekło, Białołęcki Ośrodek Kultury, Modlińska 257.
2: 9 maja, a później 19 czerwca. To też już można sobie gdzieś tam zapisać.
1: Tak, i ciekawą rzeczą jest to, że w Pani wypadku najpierw było pisanie i miłość do słów, do literatury, a miłość do sceny przyszła w drugiej kolejności.
2: Tak, ja nawet nie wiem, czy jeszcze nie w którejś kolejnej, ale rzeczywiście jest tak, że od 17 lat piszę, prowadzę wydawnictwo Papierowy Motyl, piszę i nagle się okazuje, że po 40 tego pisania mi zaczyna brakować. Nie, że pisania brakować, bo ja oczywiście mogę sobie wymyślać codziennie bardzo dużo różnych scenek do rozpisania i pomysłów na książkę, ale nagle się okazuje, że czuję jakiś niedosyt, jakąś potrzebę szukania czegoś więcej w sobie. I zapisuję się na zajęcia aktorskie. I wydaje mi się, że już teraz jestem pewna, że to był strzał w dziesiątkę te 5 lat temu.
1: Po 40.
2: Tak.
1: Szanowni Państwo, na pasję zawsze jest pora, na jej realizację. To jest piękne. Takie historie są bardzo wzruszające. Ale skąd ta Stanisława Umińska, aktorka, która odnosiła sukcesy w latach 20. w Teatrze Arnolda Szyfmana w Warszawie. Skąd ona nagle się pojawiła w pani polu doświadczenia, obserwacji, zainteresowania?
2: Ona się pojawiła poprzez dom przy Modlińskiej 257, gdzie teraz gramy monodram. To jest też miejsce nieprzypadkowe, a ten dom migał sobie do mnie swoimi oczami, czyli oknami, kiedy jeszcze był w ruince parę lat temu, właśnie przy Modlińskiej, kiedy przyjeżdżałam obok i zawsze się zastanawiałam, dlaczego ja zwracam uwagę konkretnie na ten budynek, który jest zagrodzony, prawie go nie widać, widać, że jest w rozsypce totalnej i być może ja wtedy jakoś tak swoim sercem poczułam, że jak coś albo ktoś jest w rozsypce, to trzeba poświęcić mu jakąś uwagę, więc zaczęłam szukać informacji na temat tego adresu i co w ogóle, czy w ogóle znajdę cokolwiek. I okazało się, że bardzo łatwo jest znaleźć informacje dzięki Bartkowi Włodkowskiemu z Fundacji AWE, który na Białołęce bardzo prężnie działa od wielu, wielu lat.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy bardzo, bardzo mocno. I że tak na dobrą sprawę praca researchowa została już dawno wykonana w świetny sposób. I dotarłam do bardzo ciekawych informacji, między innymi do takich, że w tym domu w latach przed wojną i podczas wojny Stanisława Umińska jako siostra zakonna, siostra Benigna, działała i prowadziła dom dla dziewcząt upadłych. Dom dla dziewcząt upadłych, mówiąc po polsku i współczesnym językiem, dla nieletnich prostytutek.
1: No, taka historia.
2: Taka historia to już samo w sobie jest świetną historią. Wojna, przed wojną, zagrożenie, dookoła Niemcy, dziewczęta upadłe, nieletnie, prostytutki. No, dzieje się. Za chwilę się okazuje, że przyjeżdża tam Leon Schiller, żeby wystawić pastorałkę z tymi dziewczętami i ze Stasią.
1: Jak to?
2: A tak to.
1: Jak to? Jak Arnold, nie przepraszam. Leon Schiller.
2: Tak? Schiller, tak.
1: Jak on w ogóle wpadł na to?
2: Stasia Umińska, mając swoją przeszłość aktorską, którą chcę powiedzieć, że musiała porzucić, ale to oczywiście też jest wynik pewnych zdarzeń w jej życiu, o których za chwilkę powiemy. Zostając siostrą zakonną, nie zapomniała o swoim aktorstwie, o ludziach, z którymi wcześniej pracowała, którzy się nią zachwycali w tych latach 20. ubiegłego stulecia. I mając na względzie dobro dziewcząt, którymi się opiekowała i które wychowywała tak naprawdę, zastępując im, nie wiem, no była matką przełożoną, więc ja tak automatycznie mówię, że zastępując im matkę też nijako, poprosiła Leona Schillera o to, żeby wysłał kogoś do nich, żeby jakoś dla tych dziewcząt wprowadzić aktorstwo i pokazać im
1: inny świat.
2: Inny świat, tak. Na co Leon Schiller stwierdził, że on przyjedzie we własnej osobie i zobaczy, w jaki sposób będzie mógł pomóc. No, zaowocowało to tym, że w przybocznej oficynce przy Modlińskiej 257 zadomowił się Leon Schiller, pracował nad pastorałką i nie tylko, bo powstawały tam też inne spektakle, na które no, w czasie wojny okupacji przyjeżdżała śmietanka warszawska kolejką wąskotorową, żeby oglądać te spektakle. Między innymi Czesław Miłosz.
1: Takie rzeczy.
2: No.
1: I o tym wszystkim opowiada Monodram Umińska. Trochę ze znakiem zapytania.
2: Tak, trochę tak, trochę nie, dlatego że ja się w Monodramie skupiłam razem z reżyserem Miłoszem Broniszewskim z Fundacji Związek Impulsywny, która jest producentem spektaklu. Skupiliśmy się na tych wcześniejszych doświadczeniach Stanisławy Umińskiej. Czyli na momencie, kiedy rozkwitała jej kariera i nagle po paru latach została przerwana. A została przerwana dlatego, że Stasia Umińska szczęśliwie na początku, a nieszczęśliwie na końcu, zakochała się w Janku Żyznowskim, starszym od niej prozaiku, malarzu, bajączyku, naczelnym magazynu Pani, między innymi krytyku teatralnym, literackim, który chorował bardzo poważnie, miał nowotwór 4. stopnia wątroby. Stasia o tym nie wiedziała na początku ich znajomości. Dowiedziała się wtedy, kiedy tak naprawdę jedyną szansą na ratunek, taką szansą z małymi procentami, był Paryż i przełomowa terapia Radem, która akurat weszła w tym szpitalu. Jan pojechał, poprosił Stasię, żeby do niego dołączyła, Stanisława dołączyła i opiekowała się nim tam, patrząc na jego cierpienia. I w nocy 15 lipca 1924 roku zastrzeliła swojego ukochanego w paryskim szpitalu.
1: Co za
2: paryskim szpitalu?

0: sinusoidach życia, których doświadczyła.
1: Dokładnie tak.
0: Stanisława Umińska. To tylko jest, myślę, dowodem na to, że to będzie bardzo przejmująca opowieść. A sytuacja, w której mamy do czynienia z monodramem, jest podwójnie intrygująca, dlatego że no, aktor, który jest w tym wypadku aktorka, która jest sama na scenie, dźwiga na sobie ciężar uwagi za cały zespół, a jest sama. A skoro się pani podjęła tego, to myślę, że ta miłość do tego tematu jest tak potężna, że transferuje dalej.
1: Jak najbardziej. To jest chyba taki warunek, który musiał być spełniony, żebym w ogóle się odważyła wyjść z tym tematem i powiedzieć, dobrze, jestem gotowa, żeby spróbować, zróbmy to. Także mam nadzieję, że dźwigam. Taki jest odzew, że tak. Ale dla mnie w tym momencie jest bardzo świetne odkrywanie tego, że ja się sama potrafię rozkoszować graniem Stasi. I chyba to jest taki znak dla mnie, że dobrze, no przynajmniej na tym etapie jestem w dobrym punkcie, w dobrym miejscu.
0: Zatem, trzymając za panią bardzo mocno kciuki, zapraszamy państwa serdecznie. Czy możemy jedno podwójne zaproszenie zaproponować słuchaczom?
1: Na 19 czerwca, tak? Na 9 maja wiem, że już jest ciasno.
0: Dobrze, czyli na 19 czerwca.
1: Tak,
0: czyli państwo mieli długą zakładkę, żeby sobie zaplanować w kalendarzu i nie zapomnieć. W tym samym miejscu?
1: Tak, Modlińska 257.
0: W którym również będzie ten spektakl, ta sesja 9 maja grana, tak. Czyli spektakl Monodram Umińska w wykonaniu pani Mariki Krajniewskiej z muzyką Michała Lazara. Czy ta muzyka będzie na żywo?
1: Nie.
0: Nagrana jest.
1: Tak.
0: A czy będą projekcje?
1: Nie.
0: Czyli taki surowy, w dobrym tego słowa znaczeniu, przekaz.
1: Tak.
0: Bez dodatków.
1: Tak jest.
0: Wchodzę na scenę i kasuję publiczność i uwagę. Niech się tak zatem stanie. Pani Marika Krajniewska z monodramem Umińska o niezwykłej postaci, o Stanisławie Umińskiej, aktorce z bardzo bogatym życiorysem, tak jak państwo usłyszeli. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Razie.

0: Robert Łuchniak wkroczył do studia, zatem audycja jest sprawa, czeka na państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak, nie wiem, czy państwo pamiętają ten adres, Solec 50, bo myśmy tam byli jakiś czas temu, pokazywaliśmy, co tam się dzieje. No jest duży konflikt, postawiona brama, na przykład ludzie na wózkach nie mogą wjechać do sąsiednich po sesji, a to było jedyne miejsce. Potem rozlany kwas masłowy.
0: Co się dzieje?
1: No jest taki, no to nawet w określeniu, to określenie pato, jak się nazywa, pato zarządca, no się pojawia. Ostatnio był taki fakt, że tam było odłączenie wody, pojawił się hydraulik, który włączył wodę.
0: I zalał wszystkich.
1: Nie, i został pobity przez zarządcę, który miał broń, ostrą zapasem zresztą. No i zobaczymy, co dalej z tą sprawą, bo to się już dzieje.
0: Taka tam były interpelacje
1: do prezydenta miasta i tak dalej. No.
0: To jest pierwszy temat.
1: Pierwszy, bo potem przypomnimy o tym, że rowerowy maj ruszył. To z reguły wszystkich cieszy, że się młodzież rusza, ale czy my mamy infrastrukturę? Bo jak sobie policzę, ile jest rowerów, hulajnóg i innych pojazdów w autobusie, który dowozi dzieci do szkoły. To mam ochotę zadawać takie pytania.
0: Dobrze. Rowerowy maj, drugi temat. Zapraszamy państwa w imieniu Jerzego Chodorka, Roberta Łuchniaka, tuż po 13. A my słyszymy się jutro po godzinie 13. Dobrego popołudnia. Ola Popławska, aktorka, będzie naszym pierwszym gościem jutro po 13 w Rytmie Kultury. Do usłyszenia.

0: Minęła 14. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Agnieszka Chmielewska.
1: Kierowcy, uwaga na utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i Alei Lotników. Doszło tam do wypadku. Nie wszystkim maturzystom udało się dostać na egzamin na stadionie Legii w Warszawie.
2: Jestem załamana.
1: Powód to spóźnienie, powiemy co dalej. Uczelnia Korczaka otworzyła dziś w Warszawie na Saskiej Kępie Korczakowskie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Sprawdzimy, jak działa. Na początek zwracamy się do kierowców. Uwaga na utrudnienia na warszawskim Mokotowie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu osobówki z tramwajem. Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i Alei Lotników. O wstępnych przyczynach wypadku i utrudnieniach mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Z pierwszych informacji wynika, że kierowca nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Dwie osoby z samochodu są poszkodowane. W tej chwili ruch tramwajowy pomiędzy pętlami metro Wilanowska i Wyścigi jest wstrzymany. Tramwaje linii nr 4 i 10 są kierowane do pętli metro Wilanowska.
1: Na miejscu pracują służby. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady nowej konstytucji. KO, Lewica, Polska 2050 i PSL odrzuciły tym samym zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk wyjaśnia, dlaczego ludowcy nie wyślą do Rady swojego przedstawiciela.
4: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji. Uważam, że w przyszłej kadencji również nie będzie takiej większości. Przy takim zażartym spole politycznym.
1: Skorzysta z zaproszenia prezydenta być może Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii Łukasz Schreiber uważa, że to dobra inicjatywa i dlatego należy do niej przystąpić.
5: Będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac. Nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans, być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
1: Powołana w niedzielę przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Nie wszystkim maturzystom udało się dostać na egzamin na stadionie Legii w Warszawie. Powód – spóźnienie. Na stadionie organizowana jest matura Szkoły w Chmurze. Spóźniła się na nią maturzystka Nikola, którą przy bramkach spotkał nasz reporter. Usłyszała, że nie może już wejść do sali, ponieważ jest za późno.
2: Jestem załamana, bo nie spodziewałam się, że coś takiego zrobią, mimo że wpuszczenie na matury to jest kwestia dosłownie 5 minut, bo skanują kody QR ucznia, losuje się numerek, oddaje się rzeczy i to jest dosłownie maksymalnie do 7 minut i się siada w ławce.
1: Jak powiedział nam rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze, Michał Cieśla, obowiązują jasno określone godziny wejścia. Bramki są otwarte między 6.30 a 7.30, o czym wiedzą maturzyści. Jeśli jednak maturzysta nie zdąży wejść na egzamin, może podejść do niego w późniejszym terminie.
6: Będą mieli możliwość jeszcze podejścia do sesji poprawkowej. Jest jeszcze kwestia taka, że są uczniowie, którzy nie dotarli na te egzaminy, ale nie dlatego, że bramy były zamknięte, tylko z powodu jakiegoś losowego przypadku czy z powodu zdrowotnego. Wtedy jest taka możliwość, aby mając odpowiednie zaświadczenie lekarskie, podejść w dodatkowym terminie, który będzie w czerwcu, sesja poprawkowa w sierpniu.
1: W Warszawie do matur podchodzi ponad 33,5 tysiąca osób, do matury w Chmurze 5 tysięcy. Jutro egzamin z języka obcego nowożytnego. Psychoterapia, arteterapia, zajęcia indywidualne czy terapia grupowa. Między innymi taką pomoc otrzymają dzieci i ich rodziny w nowym centrum na stołecznej Saskiej Kępie. Uczelnia Korczaka otworzyła dziś Korczakowskie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jego dyrektorką została psychoterapeutka i trenerka judo Aneta Kułakowska. Podkreśla, że terapią należy obejmować nie tylko samo dziecko, ale także jego otoczenie.
7: Zrozumienie procesu terapii dziecka poprzez jego system myślę, że jest najbardziej trafne i najbardziej skuteczne. Mówiąc o terapii grupowej, mam na myśli różnego rodzaju podejścia, nie tylko w kwestii psychoterapii, ale artterapii, muzykoterapii, kwestie pracy z ciałem. Dla mnie, jako też trenera judo, praca z ciałem jest bardzo ważna i dająca niesamowite efekty terapeutyczne.
1: Nowo otwarte Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny mieści się przy ulicy Obrońców 2. To trzecia poradnia psychologiczno-pedagogiczna utworzona przez uczelnię. Pozostałe mieszczą się w Warszawie przy ulicy Urbanistów, także w Olsztynie i w Katowicach.

0: I to właśnie Warszawa jest najgorętszym miastem w całej Polsce dzisiaj. 27 stopni teraz na termometrach na całym Mazowszu. Wiatr w porywach do 11 km na godzinę. Nocą ta temperatura obniży się do 11 kresek. Jutro równie ładnie, na termometrach maksymalnie 24 stopnie, a nocą 13. W czwartek spore ochłodzenie i zachmurzenie. Wtedy na termometrach zobaczymy tylko 16 kresek. A barometry teraz wskazują 994 hektopaskale.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
9: Zacznę może od takiego pytania, które może wydawać się absurdalne. Czy Polacy wykopali piramidę?
10: Tak.
9: Już same narodziny Kazimierza Jagiellończyka wiążą się z takim wielkim skandalem. Były wątpliwości, czy był synem Jagiełła. Był?
10: Był.
9: Czy rzeczywiście był kurwus, czyli z łaciny krzywy?
11: Mówi się o nim, że on był cum incurvato ore, czyli ze skrzywionymi ustami.
9: I tu postawimy kropkę na tym kontrowersyjnym zdaniu.
11: Miło próbować wywracać Państwu głowy w sprawach historycznych.
12: Zapraszam w każdy czwartek po 21:00. Łukasz Starowiejski. Historia bez tabu. Tego nie uczą w szkołach.
1: Autopromocja. RDC. Jest sprawa.
13: 14:08. Zaczynamy Jest sprawę. Kłaniają się Państwu Waleria Wasilewska, Jerzy Chodorek i Robert Włuchniak. Dwie sprawy dzisiaj. Wracamy na ulicę Solec 50. No tam mamy sytuację, w której administrator pobił hydraulika, który przywrócił dopływ wody mieszkańcom i użytkownikom lokali usługowych. Wodę, dodajmy, którą ten sam administrator wcześniej celowo odciął. To jest kolejny akt sprawy, która się dzieje pod tym adresem. Była szeroko opisywana. Również audycja Jest sprawa zajmowała się tym, co się dzieje pod tym adresem Solec 50. Dzisiaj kolejna odsłona i kolejne informacje na temat. No a potem przypomnimy, że zaczął się rowerowy maj. To zawsze jest powód do radości, ale też warto się przy okazji przyjrzeć infrastrukturze rowerowej, chociażby w naszym mieście, bo wszyscy się cieszą, ale jak tak zliczyć, ile rowerów i hulajnóg jedzie rano autobusem, no to może warto popytać o tę infrastrukturę przy okazji rowerowego maju. Zapraszamy bardzo serdecznie oczywiście Państwa udział, Państwa głosy, Państwa pytania 22 645 90 90.

0: Proszę Państwa, wracamy do takiego tematu, który związany jest z nieruchomością przy ulicy Solec 50. Mamy kolejną odsłonę, tym razem to nie jest jak ostatnio, o sprawie opowiadaliśmy, rozlewany kwas, tylko to jest po prostu przemoc wobec hydraulika, który miał uruchomić dostęp do wody usługodawców, którzy pod tym adresem prowadzą działalność, a zarządca odciął ten dopływ wody, a potem hydraulik został pobity. Takie są generalne doniesienia na ten temat. W naszym studiu pani Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawy, Lewica Miasto jest nasze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami pani Aleksandra Andrychowicz, prowadząca pracownię krawiecką przy ulicy Solec 50. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Michał Król, piekarnia zbożna przy ulicy Solec 50. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jest też mecenas Marcin Walczyński, radca prawny, wspierający przedsiębiorców tam działających. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Bo trzeba by być może przypomnieć, ale pokrótce, bo byśmy opowiadali bardzo długo historię tego sporu. To jest generalnie hostel versus tych, cała reszta prowadzących działalność gospodarczą pod tym adresem. Jest postawiona brama, jest kwestia dostępu do innych nieruchomości, bo teraz to jest utrudnione, chociażby dla ludzi na wózkach. Jest to prawie nie do pokonania przeszkoda. No w tle jest chęć rozbudowy o kolejne piętra na tej posesji, na tej nieruchomości. No ale ostatnio, no może o tym opowiedzmy, była woda wyłączona i tutaj się i do pani Aleksandry, i do pana Michała zwracam. No opowiedzcie, co się wydarzyło, kiedy to było dokładnie, jakiego dnia?
2: To moment był bardzo ciekawy, bo wydarzyło się to w trakcie zebrania rocznego wspólnoty. 2 miesiące temu, 10 marca, i w trakcie zebrania pan administrator poinformował nas, że coś się dzieje u nas pod adresem Solec 50, a zebranie było ile kilometrów? 20 od Warszawy?
4: Więc
2: nie było nas na miejscu. I poinformował, że zakręca woda w tym momencie, bo jest awaria. I od tego czasu próbujemy się dowiedzieć, jakiego charakteru niby jest to awaria. Mówię niby, bo do tej pory nie zobaczyliśmy na własne oczy miejsca awarii. Proponowaliśmy, że ją naprawimy własnymi środkami, bo twierdzi, że nie ma... Administracja nie ma środków na tą naprawę, więc mówiliśmy, że my to zrobimy swoimi środkami. Nie było na to zgody, więc nie mogliśmy ani tego zobaczyć, nie mogliśmy ani tego naprawić. I nie mieliśmy więcej środków po prostu perswazji prawnych, żeby zmusić tego administratora, żeby zakończył awarię, naprawił.
0: I dopływ wody odcięty jednym słowem, tak?
2: I od 2 miesięcy.
0: Szyć się da, bez wody piec chleb to już gorzej pewnie.
3: No oczywiście, na szczęście w lokalu, który wynajmujemy, mamy oddzielne przyłącze wody, całkowicie oddzielne od wspólnoty. Niemniej my również doznajemy jakże dziwnych od ostatniego czasu spadków ciśnienia. Jest to bardzo interesujące, na przykład w momencie, kiedy administrator w zeszłym tygodniu dowiedział się od nas, żeby został poproszony, żeby udostępnił lokal na przyjazd pogotowia wodociągowego. Nie minęły może 2 minuty i pełne ciśnienie w kranie nagle cudownie wróciło. Niemniej w czasie ostatniego zaognienia konfliktu, właśnie z okazji którego tutaj jesteśmy, nam również, stosując nalot dywanowy, pozakręcał kurki na jakiś czas. Mimo że nie miał do tego żadnego prawa, dlatego że nie było totalnie podstaw do tego, żeby nam zakręcać wodę.
0: No i w związku z tym wyście wynajęli hydraulika, tak? No, żeby uruchomił wodę.
2: Nie, najpierw wiadomo było, że nie możemy tego zrobić w ramach tej administracji i w ramach tej wspólnoty, więc poszukaliśmy pomocy na zewnątrz. I stowarzyszyliśmy się, przedsiębiorcy, my, ludzie, właściciele, współwłaściciele, w stowarzyszenie, żeby pomóc sobie w tych sprawach trudnych w sprawie tej nieruchomości. I w ramach stowarzyszenia poprosiliśmy o pomoc dobrosąsiedzką, Miasto Stołeczne Warszawa, ZGN w Śródmieście. I oni chętnie nam pomogli, bo już znali wcześniej historię i problemy z panem administratorem. Więc porozumienie zawiązaliśmy, zrobiliśmy projekt, jak doprowadzić z posesji obok wodę do naszych lokali. I właśnie 2 maja te prace się rozpoczęły. Na co oczywiście przyjechał pan administrator i wymyślił, że jest znowu zalanie w tamtym lokalu, gdzie niby była awaria poprzednio. Co było wierutną bzdurą, bo hydraulik dopiero rozpoczął tę pracę, zrobił wykop i nie zdążył jeszcze tej wody doprowadzić w ogóle. Więc historia, że jest zalewany bez wody, no, brzmi również absurdalnie. Ale zawołał policję, patrol dwuosobowy przyjechał i rozmawiał z nami, czyli ze mną, z hydraulikiem, z tym panem administratorem, z osobą, której funkcji trudno mi powiedzieć, bo pełni funkcję albo zarządcy hostelu, albo pełnomocnika właściciela, albo członka zarządu nawet czasem. No, jest taka osoba. Wszystko jedno. Więc i jeszcze też uczestniczył przy tym tu obecny Michał. Rozmawialiśmy o tej całej skomplikowanej sytuacji, co my tu robimy, te roboty, że nie może być tam zalane. Cały czas nie się nie wpuszczali do tego miejsca awarii domniemanego, tylko policję wpuścili. Więc poprosiliśmy policję rzeczywiście, żeby tam weszła, nagrała swoimi kamerami, co tam się dzieje, no żeby pokazać, jak absurdalne jest to pomówienie kolejne, że jest zalewana bez rury, bez wody piwnica. I w tym czasie rzeczywiście tutaj Michałowi również pan administrator odciął wodę, nie wiedzieć czemu, znowu tłumacząc albo awarią, albo że coś jest nielegalnie podłączone. No prosiliśmy, tak wiemy, panowie policjanci, nie możecie nic z tym zrobić, prosimy po prostu udokumentujcie to, zróbcie raport z tego, co tu widzicie, my robimy swoje. Na końcu pokazaliśmy nasze porozumienie z miastem, na te roboty pozwolenie. Powiedzieli, no tak, wy macie papiery, róbcie swoje. Panie administratorze, proszę się uspokoić, nie eskalować tej historii. I po jakiejś pół godzinie takich rozmów policjanci skończyli swoje zadania i odjechali. I niestety pan administrator nie odjechał. I sytuacja niestety eskalowała i byłam tego bezpośrednim świadkiem, kiedy pan administrator wszedł na teren ZGN-u, tam gdzie hydraulik prowadził pracę. I tam coś go zaczepiał, chciał mu utrudnić prowadzenie tych prac dalej. On powiedział, proszę mi nie przeszkadzać, proszę stąd wyjść, nie może pan tu przebywać, no bo rzeczywiście nie powinien tam przebywać, bo to jest odgrodzony teren prywatny należący do ZGN-u. Z tego się wywiązała szarpanina. Z szarpaniny wywiązał się konkretny cios pięścią od administratora do hydraulika. Było to przerażające, bo byłam bardzo blisko tej sytuacji, ale bardziej przerażające było to, co się okazało później. Czekając na policję, kolejny patrol do interwencji do tej konkretnej, kolejnej sytuacji, pan administrator pokazał, że za spodniami ma pistolet. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co to za pistolet, nie wiedzieliśmy, czy ma pozwolenie, co zamierza zrobić. Czekaliśmy na policję, policja szybko przyjechała, jak usłyszała, że ten człowiek jest uzbrojony. Przyjechała na miejsce, rozbroiła go. Okazało się, że pistolet był załadowany, pełen magazynek ostrej amunicji. Ale okazało się, że pan ma licencję sportową, powiedział, że jedzie na strzelnicę i że wszystko jest zgodnie z prawem.
0: Z tragarzami, jednym słowem, no dobrze. No ale to jest udokumentowane, prawda? Na filmach, ja już sam takie filmy widziałem w internecie. Mało tego, na tym filmie też, który można obejrzeć, można znaleźć, no nie wiem, czy pan Michał się podzielił nim akurat, ale tam to jest widoczne, takie noszenie broni, że marynarka niczego nie zasłania, żeby widzieć, że ten ktoś ma broń przy sobie, tak?
3: No mamy takie nagrania, gdzie pan administrator po stronie płotu, po której nie powinien być, czyli no właśnie na terenie ZGN-u, paraduje z odsłoniętą bronią palną. Także no, ja nie wiem, jeżeli tak ma wyglądać transport broni na strzelnicę, no to chyba powinno to się wystąpić w jakiejś komedii kolejnej polskiej dobrej.
0: No nie wiem, bo to jest ostra broń. Tutaj ja bym poczucia humoru raczej nie wykazywał. Natomiast doszło do pobicia, interwencji policji, ale na wolności jest administrator, tak? Nie został zatrzymany w tej sprawie.
3: No policja nie dopatrzyła się niczego takiego, żeby aż
2: go zatrzymać
3: w tej sprawie.
2: Co więcej, on pojawił się również i dzisiaj na terenie naszego budynku.
0: Ja tylko powiem, że myśmy na taki adres administrator@budyneksolec50.pl wysłali zaproszenie dobę temu mniej więcej. No i w ogóle żadnej reakcji na tego maila, na to zaproszenie nie było. No ale teraz, co będzie dalej, panie mecenasie, Marcin Walczyński? To będzie postępowanie w sprawie napaści, uszkodzenia. Co dalej z tą sprawą? Tą konkretną.
1: Co dalej? No oczywiście my będziemy podejmować kroki. Pewnie dzisiaj, jutro skierujemy pismo do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub innej adekwatnej instytucji, żeby zbadała tą sprawę. No to jest po prostu niedopuszczalne, żeby osoba w sytuacji takiej konfliktowej, gdzie jest, tym bardziej w takiej sytuacji, gdzie jest dużo emocji, jeszcze tam doszło do szarpaniny, pobicia ze strony tego człowieka, obnosiła się z bronią, no absolutnie przecież to nie służy takiemu celowi, to na pewno będziemy takie działania podejmować. Być może ten hydraulik sam podejmie jakieś kroki zmierzające do tego, żeby wyegzekwować jednak prawo, no bo został po prostu fizycznie pobity. Ja widziałem jego zdjęcia, jego twarzy z rozkrwawioną nosem czy wargą. Chyba pojechał nawet na szycie do szpitala, z tego co wiem. Ciekawa sytuacja, proszę państwa, bo administrator, jak przychodzi do ujawnienia nam różnych dokumentów, zwracamy się tak od 4 lat, o przekazanie dokumentów, o udostępnienie różnych dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, no to on zastrzega, że pracuje w godzinach od 8 do 16. W zasadzie tutaj obecna pani Aleksandra była obejrzeć dokumenty, to okazało się, że tam jest pustostan, tam w zasadzie nie ma możliwości, żeby w siedzibie administratora były jakieś dokumenty. I to jest ciekawe, natomiast sobota, 2 maja, no nagle chcemy przywrócić dostęp do wody. Ludzie nie wyjeżdżają na tak zwaną majówkę, no i nagle administrator się pojawia, no w zasadzie z podziemi wyskakuje. To jest interesujące. Tak jak podkreślamy tutaj, no proszę sobie wyobrazić sytuację, w której macie państwo wspólnotę, jest tam 10 lokali, no ci ludzie rzeczywiście zawiązują stowarzyszenie, porozumiewają się z miastem. Ja bym chciał też podziękować ZGN-owi Śródmiejskiemu, bo chyba się należą podziękowania, że po prostu nam pomogli, po prostu podpisaliśmy z nimi porozumienie. To była bardzo fajna, konstruktywna współpraca. No więc tutaj przedsiębiorcy robią wszystko, żeby po prostu prowadzić swój biznes, a administrator się pojawia w zasadzie tylko po to, aby ten dostęp do wody nie został, tak nam się wydaje, przywrócony, no bo administrator, zarząd ze swojej strony nic nie zrobili, też mogli pójść do miasta, mogli zaproponować jakieś rozwiązania. No po pierwsze wypadałoby zdiagnozować, dlaczego ta woda została odcięta. Naszym zdaniem ta awaria jest awarią w cudzysłowiu, bo tak jak tutaj Ola powiedziała, nikt z nas nie miał możliwości zobaczyć tej awarii. Jakiś filmik na maila dostaliśmy, to rzeczywiście taki, chyba to się nazywa zawór holenderski, tam został rozkręcony, ale poinformowano nas, że tam prawdziwy żywioł, takiego sformułowania w jednym z mailu użyto, się przetoczył przez ten lokal, w którym do tego miało dojść. No więc jak pan mnie pytał o prognozę, ja jakby powiem tak, że my jakby prognozujemy rozwój wypadków od już pewnego czasu. Niestety nie ma się z czego cieszyć. Te wszystkie nasze prognozy się powoli sprawdzają. Tak? My jakby spodziewaliśmy się, że dojdzie do odcięcia wcześniej czy później mediów. Dzisiaj jest woda. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, co będzie dalej, to powiedziałbym, że będzie prąd kolejny odcięty, ale chciałbym się mylić, być może to są po prostu przypadki.
0: No ale po co to jest, to za chwilę do tego wątku dojdziemy, bo mnie interesuje, no co z tym zrobić. To w ubiegłym roku, latem mniej więcej, no właśnie radna Agata Diduszko-Zyglewska złożyła w sprawie Solec 50 interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, domagając się natychmiastowej interwencji i usunięcia, wtedy chodziło o bramę, nielegalną bramę, zresztą była decyzja sądu, która nakazywała ten swobodny przejazd i przejście dla osób z niepełnosprawnościami, także dla firm, które wywożą odpady, ale to się nie stało wtedy. Zareagowało miasto na te interpelacje?
4: No, zareagowało, opisując to, co już zrobiło i to, co robi. Problem polega na tym, że ten budynek jest całkowicie prywatny. Niestety to ogranicza możliwość działania miasta, ponieważ miasto może działać tam, gdzie budynek po części, no po prostu w tych budynkach, które są w jego odpowiedzialności. Tutaj ta sytuacja nie jest jednoznaczna, dlatego że jest właśnie wspólne podwórko z innymi kamienicami na ulicy Dobrej i tamte kamienice już są częściowo właśnie komunalne. A na przykład ta brama utrudnia dokładnie wjazd i wyjazd osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, także z tamtych kamienic. No, bo miasto musi mieć możliwość działania, bo te sprawy, o których tutaj słyszymy, które są absolutnie przerażające, no bo to brzmi jak metody czyścicieli kamienic, tak? Utrudnianie, rozlewanie kwasów, przemoc, straszenie, inwigilowanie, no po prostu tak, tylko że ponieważ tutaj miasto nie jest stroną, to rzeczywiście to są sprawy, które, za które odpowiedzialność musi wziąć policja, prokuratura i tak dalej, więc tutaj bardzo się cieszę, że państwo działają. Miasto, jak widać i jak mówił pan mecenas też, próbuje robić to, co może, czyli widzi dramat tych przedsiębiorców, którzy są też właścicielami części tego budynku przecież i próbuje pomóc na tyle, na ile może, ale też trzeba tu zrozumieć, że w momencie, kiedy to jest całkowicie prywatna własność, to możliwości działania miasta są ograniczone.
0: Proszę państwa, 522 645 90 90. Pani Marzanna, dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, bardzo dobrze, że państwo mówią o tym, że nie wolno bić, bo to generalnie do tego się sprowadza, prawda, że nie wolno bić. Ale dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Ludzi Niepełnosprawnych i może o tym należałoby dzisiaj pomówić. Tutaj pani z miasta wspomniała, że jest tam specjalne przejście dla osób niepełnosprawnych i że trzeba je chronić. Ale miasto w ogóle się nie odnosi do aktów dyskryminacji, w tym pobić, które się zdarzają na terenie miasta, na przykład na plaży romantycznej, o czym już pozwalałam sobie chyba tutaj w tej audycji wspominać i nigdy to nie odniosło żadnego skutku. Tam działacze terenów zielonych warszawskich przepędzają ludzi niepełnosprawnych. Nie ma tam żadnego przystosowania dojścia do brzegu Wisły dla ludzi niepełnosprawnych. Są wertepy, nie ma miejsc parkingowych. Także o tym ja bym prosiła, żeby wreszcie zacząć mówić, zwłaszcza, że dzisiaj jest taka okazja, o jakiej na początku wspomniałam. A jeszcze w DPS-ach są ludzie bici. Przecież to nie można tego tak zostawiać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Jak trafimy na jakikolwiek ślad, że ta historia miała miejsce, to obiecuję. Ale najpierw to jest tylko na razie opowieść po prostu na ten temat. A tutaj mamy świadków, są rzeczy zarejestrowane, no stąd odnosimy się do takiej rzeczy, o której mamy pewność, albo tak, prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że te fakty miały miejsce.
4: Ja się martwię, chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Trochę mnie w tym wszystkim martwi stosunek policji do tego. To znaczy rozumiem, że policja robi oczywiście to, co trzeba, czyli przyjeżdża, odnotowuje i tak dalej, ale ponieważ mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która trwa już tak długo i państwo wielokrotnie zgłaszali to na policję i jeszcze teraz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie facet ma broń palną, co jest naprawdę w mieście Warszawa nie jest sytuacją taką, no tak, chodzą ludzie z bronią. Nie, nie, to nie jest norma w naszym mieście. Żyjemy w jednym z bardziej bezpiecznych miejsc w Europie i to jest sygnał, że coś tu się chyba zaczyna zmieniać. A tymczasem policja, każdy patrol, z tego co słyszę w tej historii, przyjeżdża tak, jakby był pierwszym. Tak, jakby nie było historii
0: co
4: tego.
0: Jest możliwe.
4: I to mnie niesłychanie martwi, bo tutaj to jest jakaś robota do policji do wykonania, że jednak tu chyba powinna być większa komunikacja, tak żeby patrol, który przyjeżdża i wpisuje sobie sprawa Solec 50, widział, że tam było już 50 zgłoszeń w 5 lat i co tam się dzieje, a nie, że przyjeżdżają policjanci, którzy nie wiedzą nic i widzą faceta z bronią i odjeżdżają.
0: 645 90 90. Zapraszamy do wypowiedzi, do pytań, ale tutaj chciałbym zapytać, do czego to zmierza. To już nawet z naszej poprzedniej audycji, wtedy, kiedy kwas masłowy był rozlany, żeby powiedzieć tak, bo to jest jeden hostel, tak? I to są właściciele de facto tej nieruchomości.
1: Tak, to tytułem może krótkiego przypomnienia historii. Mamy pawilon przy ulicy Solec 50, pawilon biurowo-usługowy, no handlowy pawilon, więc na pierwszym piętrze są lokale i na parterze, jak również w piwnicy. No i na parterze są tam działalności gospodarcze, tutaj między innymi państwa, jest piekarnia, cukiernia, pracownia krawiecka. Był do pewnego momentu taki wietnamski bar, który, mówiąc kolokwialnie, musiał się zwinąć, bo po prostu nie było dostępu do wody. To akurat było w lokalu pani Ewy. No i ta grupa ludzi, którzy mają te lokale na parterze, no mówiąc wprost, czuje się nękana przez pozostałych właścicieli, którzy z kolei dysponują lokalami, które są położone na pierwszym piętrze, no i również w piwnicy, tam gdzie rzekomo miało dojść do tej awarii skutkującej odcięciem dopływu wody z miejskiej sieci wodociągowej.
0: Ale z tego, co pamiętam, to na przykład pani Aleksandra jest właścicielką. Tak, swojego lokalu.
1: Nie, bo wszystkie lokale, wszyscy, bo żeby też było jasne.
0: Tytuł własności ma każdy,
1: tak, każdy jest
0: lokalu.
1: Właścicielem, tak? I problem pojawił się w 2020 roku, kiedy tam te cztery lokale obecnie należą do właśnie grupy osób, która to grupa stanowi jedną rodzinę. Mają po prostu większość głosów, czyli mogą wszystko we wspólnocie przegłosować, co czynią. No i tutaj naszym zdaniem no, zmierza to do realizacji planów inwestycyjnych właśnie tej grupy osób, czego dowodem jest to, że jedna z tych osób wystąpiła o warunki zabudowy, otrzymała zresztą zgodę na warunki zabudowy, znaczy otrzymała warunki zabudowy, czyli zgodę na nadbudowę tego budynku. No i
0: piętrowego o kolejne piętro.
1: Tak, tak, no on jest parter, pierwsze piętro, o nadbudowę, o kolejne piętro, aby wytworzyć tam lokale, no i spieniężyć, co jakby samo w sobie nie jest przecież niczym nielegalnym. Zresztą tutaj we wspólnocie była taka umowa, która mówiła o tym, że ci właściciele pierwszego piętra mogą sobie dobudować kolejne piętro, no ale w zamian za to powinni wyremontować części wspólne. Tutaj moi klienci, to państwo siedzący również, nie kwestionują tego prawa do nadbudowy, no ale kwestionują liczne działania, które w sposób taki, no, naszym zdaniem dosyć podejrzany, prowadzą do tego, aby być może państwa tutaj z parteru zniechęcić do tego, żeby w ogóle w tym budynku kontynuować.
0: Jasne, czyli to jest tak, odcinanie wody, odcinanie prądu, to tak jakby w nadziei, że państwo się już po prostu ugną i zrezygnują z tych lokali, sprzedają. Były propozycje, żeby państwo sprzedali te swoje lokale?
2: Nie, nie było. Nie, no pomysł jest taki, żeby zadłużyć lokal i po prostu wziąć go sobie za darmo.
0: Zadłużyć? W jaki sposób?
2: Uchwalają sobie po prostu podwyżki czynszu, uchwalają niebotyczne sumy na fundusz remontowy właśnie i naliczają już nam właśnie wymyślony dług od dłuższego czasu, coraz większe astronomiczne sumy.
0: No i teraz jak można przerwać tego typu ciąg zdarzeń? Panie mecenasie, no bo skoro się z bramą nie udało, mimo że jest decyzja sądu, że ma być otwarta.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o samą bramę, to też tytułem przypomnienia jesienią pan administrator, zarząd wmontowali tam bramę, za którą tutaj również moi klienci przecież musieli zapłacić, bo wspólnota no, z pewnością wydatkowała te środki. Dla nas sposób wydatkowania jest niejasny. No to wbudowano tą bramę, natomiast rzeczywiście sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, przymuszając wspólnotę czy administrację do tego, aby udrożniła dla osób z niepełnosprawnościami ten przejazd, przechód. Zdaniem miasta, bo o to pytaliśmy, zdaniem ZGN-u Śródmiejskiego, no póki co ZGN uważa, że jako wierzyciel tego zabezpieczenia uważa, że no, wspólnota wywiązała się z tego obowiązku, więc jakby miasto nie widzi powodu, żeby dalej idące kroki, choćby przy pomocy komornika podejmować. Jak można temu przeciwdziałać? Oczywiście, jeżeli mówimy o podwyżkach, bo nie chodzi tutaj też o same podwyżki, żeby było jasne, to też, żeby nie było takiego wrażenia, że tutaj właścicielom lokalu na parterze chodzi o to, żeby było, bo taki zarzut jest stawiany, jak najtaniej, żeby płacić jak najmniej. Ci ludzie są właścicielami tych lokali, więc zależy im na tym, żeby budynek był w jak najlepszym stanie i żeby był prawidłowo zarządzany i żeby był utrzymywany. Nie chodzi o to, żeby było jak najtaniej, bo taki zarzut się jakby tutaj nam stawia, administrator taką narrację buduje i zarząd, że po prostu no, ktoś nie chce płacić podwyżek. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby jednak za remonty części wspólnych płaciły osoby, które są do tego zobowiązane, a jednocześnie, jeżeli mamy dyskutować o jakichkolwiek opłatach, należałoby wyjaśnić, na co środki są wydatkowane i jaki jest plan remontowy. Dla nas sytuacja jest absolutnie niejasna, niejednoznaczna, dlatego sprzeciwiają się tutaj państwo po prostu takim odgórnym, dowolnym podwyżkom. Na to oczywiście sposobem jest skarżenie uchwał do sądu i takie postępowania w liczbie
0: obecnej. To ile jest spraw?
1: 10 spraw o uchylenie pewnie ze 30 paru uchwał łącznie. Natomiast no oczywiście to wszystko trwa. My do tej pory, od 22 roku, pierwsza uchwała została wtedy zaskarżona. Ona jest z 22 roku. Mamy dopiero pierwszą rozprawę, sprawę nieprawomocnie wygraną z tych 10, które zostały założone, ostatnia w marcu. A głównym powodem jest po prostu brak transparentności. Znaczy, no chyba możecie wszyscy państwo, słuchacze też mogą sobie zdać sprawę. No nikt nie zgodziłby się po prostu płacić jakichś kwot, które nie są w żaden sposób wyjaśnione, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że fundusz remontowy ma wynosić tyle i tyle i w zasadzie za tym nie idą jakieś wyjaśnienia, dokumenty.
0: Okej. No to jest wszystko na tym poziomie formalnym, prawnym, ale chciałem tak na koniec jeszcze zapytać o emocje. Panie Aleksandro, panie Michale, jakie wy macie emocje na ten temat? Bo jak czytam o tej sprawie, to na przykład jest takie, że miasto jest bezradne i udowadnia swoją bezradność. Pani radna wytłumaczyła, dlaczego, co się takiego dzieje. No to nie jest po prostu nieruchomość należąca do miasta. A wy nie macie tego typu żalu, że ktoś powinien zrobić jakiś porządek, a to jest bardzo daleka droga, wiadomo co się dzieje przed sądami. Jakie macie emocje na ten temat?
2: No ja się całkowicie zgadzam z panią radną Tyduszko-Zyglewską.
0: To pani Agata nas opuściła, bo musiała w pewnym
2: momencie.
0: Nie usłyszała
2: tego, że się z nią zgadzam.
1: Ja może się wtrąc, bo rzeczywiście, no my to, z jednej strony, znaczy miasto moim zdaniem trzeba zrozumieć o tyle, że miasto nie jest rzeczywiście, ten budynek nie jest w zasobie komunalnym. I to z pewnej perspektywy można powiedzieć, to jest sprawa wewnątrzwspólnotowa, sprawa prywatna. To jest sprawa 10 właścicieli lokali. Natomiast miasto jako sąsiad no, ingeruje, bo też trzeba powiedzieć, przynajmniej dwie sprawy założył w wspólnocie, właśnie w związku z tą bramą, z utrudnieniami, które są tam, które się pojawiają tam na miejscu, więc no, miasto ma pewien taki własny interes, ale ono pośredni, ono nie rozwiąże problemów tego budynku. Miasto interweniuje w takim zakresie, w jakim ta sprawa promieniuje na okoliczne budynki w zasobie miasta. Natomiast z perspektywy państwa, mogę pewnie powiedzieć, no to jest dramatyczna, bo to jest, mówiąc kolokwialnie, no codzienne siedzenie na natykającej bombie, bo tak naprawdę nie wiadomo nigdy, co się zdarzy. Jest tam monitoring założony, pan administrator korzysta z tego faktu, więc oczywiście to jest rejestrowane. Pani Aleksandra czuje się inwigilowana. Pan Michał, tak jak powiedział, nigdy nie wie, czy spadek ciśnienia, czy wzrost ciśnienia będzie w danym momencie. Jeden z najemców u pani Ewy wyprowadził się już, jest tam pizzeria, też ma swoje problemy. No w zasadzie to tak jak mówię, no to jest taka sytuacja,
2: w której... A teraz mamy powód fizycznie bać się człowieka, tak, który teoretycznie jest administratorem naszych interesów.
1: Tak, no więc sytuacja
3: no tak,
1: jest absurdalna.
3: No, robi się dziki zachód po prostu. No jeżeli ktoś przed lokalem paraduje nam z naładowaną bronią, no to pytanie, co będzie dalej? No rzeczywiście widzimy, że mamy się czego obawiać i chyba mamy słuszną potrzebę, żeby tą sprawą jak najszybciej zajęły się skutecznie odpowiednie służby.
1: Tak, no ja powiem, że my oczywiście wnioskujemy do zarządu. Ja nawet dzisiaj znowu wysłałem prośbę o odwołanie tego człowieka. No ale to jak powiem znowu kolokwialnie, jak grochem o ścianę.
0: Proszę państwa, ja mam nadzieję, że kiedyś zrobimy taką audycję o rozstrzygnięciu tego sporu.
3: Tego sobie życzmy.
0: Na razie no, możemy o kolejnych odsłonach niestety tylko donosić. Była z nami Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawy, także Aleksandra Andrychowicz, Krawcowa, Solec 50. Dziękuję bardzo. Michał Król, piekarnia przy ulicy Solec 50. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
0: I mecenas Marcin Walczyński, radca prawny wspierający przedsiębiorców. Dziękujemy panie mecenasie. Za chwilę o rowerowym maju porozmawiamy z naszymi gośćmi. Zapraszam serdecznie. Audycja jest Sprawa w Polskim Radiu RDC.

0: jest sprawa.
1: 14.45. Proszę Państwa, o rowerowym maju porozmawiamy, bo z nami w studiu Maciej Dziubiński z ADM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z nami również Ewa Hage, koordynatorka rowerowego maja. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: I z nami też Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Super. No chciałbym, żebyśmy coś powiedzieli o tym rowerowym maju, bo to bez mała cała Warszawa jeździ. Ja przypomnę, zaczęło się w Gdańsku, ale po paru latach się przyjęło też w Warszawie. Już tak się na całego przyjęło, tylko to jest zawsze taka okazja, żeby przyjrzeć się infrastrukturze rowerowej. Bo no to pewnie znamy obrazki. Ja się cieszę, że dzieciaki jeżdżą rowerami, że jeżdżą na hulajnogach do szkoły. Tylko jak przystępuję do liczenia rano na przykład w autobusie liczby hulajnóg i rowerów, no to może nie jest to takie dobre skojarzenie, a to jakby każdy tego typu utrudnienia zna. No dobrze, to właśnie do Macieja Dziubińskiego pytanie. Pewnie znacie też ten aspekt, prawda, działania rowerowego maju.
2: Tak, panie redaktorze, rowerowy maj w Warszawie po raz 9, więc rzeczywiście ta akcja bardzo mocno zakorzeniła się w Warszawie. Trzeba podkreślić to, że teraz rowerowy maj w Warszawie jest już największy w całej Polsce. Dawno temu prześcignęliśmy Gdańsk, jeżeli chodzi o liczby, więc rzeczywiście ta akcja jest bardzo mocno popularna. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to my robimy przez cały czas swoje. Około 50 km rocznie jest przyrost, jeżeli chodzi o drogi dla rowerów, jeżeli chodzi o infrastrukturę w Warszawie tego typu. Mamy również rekordowe tempo remontowe, dlatego że to jest około 20 km rocznie. I oczywiście cały czas są potrzeby, cały czas są różne problemy nierozwiązane, no ale warto sięgnąć jeszcze kilka lat wstecz, gdzie tych dróg dla rowerów było naprawdę trochę ponad 200 km. Teraz dobijamy już powoli do 1000 i myślę, że w przeciągu 2-3 lat pewnie ten 1000 km przekroczymy. I tak jak mówię, my nie mówimy, że jest idealnie, ale dalej krok po kroku wykonujemy pracę, którą trzeba wykonać.
1: No jasne, jak to w liczbach wygląda? W ubiegłym roku to było na przykład 547 placówek, czyli szkół najrozmaitszych, prawda, bo to szkoła przystępuje.
3: I przedszkola.
1: I przedszkola też. 3 miliony aktywnych dojazdów, a w tym roku?
3: W tym roku mamy 586 placówek, z czego mamy 231 szkół podstawowych i 335 przedszkol. Pozwolę sobie to potwierdzić. Natomiast to przekłada się na 6,5 tysiąca uczestników, a potencjalnych kandydatów mamy nawet 200 tysięcy. Zobaczymy, ile w tym roku przyjedzie. W zeszłym roku to było 121 tysięcy uczestników kampanii, a ile będzie w tym roku, dowiemy się na początku czerwca.
1: A cały czas ten rowerowy zapał jest, no bo ta frekwencja rowerowa jest liczona. 1/4 jak do tej pory się decydowała, prawda?
3: No, mamy dopiero drugi dzień kampanii, ale tak, dobrze pan sprawdził, na tej ogólnopolskiej stronie jest 24% na dzisiaj. Frekwencja liczona jest w taki sposób, że nauczyciele odznaczają w systemie aktywne przejazdy. Aktywny przejazd to jest taki, który jest napędzany siłą mięśni. Może to być rower, może to być hulajnoga, dyskorolka albo rolki. I jak nauczyciel w systemie odznaczy każdego ucznia, to na tej podstawie liczona jest frekwencja. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że ona jest znacznie wyższa niż to, co odnotowuje system, no bo niestety jest to bardzo dużo pracy. Jest ponad 1100 koordynatorów rowerowego maja, którzy odpowiadają właśnie za uzupełnianie systemu. To są nauczyciele, zazwyczaj nauczyciele. No więc ta prawdziwa frekwencja jest wyższa, ale oficjalna w zeszłym roku wyniosła 49%.
1: No jasne, też mnie tak zachodzę w głowę po prostu, czy za rozwojem tej akcji, no to też można mówić o tym, że w zauważalny sposób i odczuwalny dla jej uczestników, no też mnoży się ta infrastruktura. rowerowa. No na przykład szkoły miały problem, co z taką liczbą rowerów zrobić. Powoli sobie radzą, ale jak sobie moją szkołę uświadomię, jak jest obstawiona, jeśli chodzi o płoty, nie tylko tak. stojaki, no to, to już widzę, że to zawsze jest wyzwanie jakieś. Dobrze.
3: Tutaj głos oddam Maćkowi, aha. natomiast chciałabym zrobić erratę, ponieważ mały błąd. 331 przedszkoli i 255 szkół podstawowych, to okay. jeśli chodzi, ale to wciąż warto poprawić. Jeśli chodzi o infrastrukturę stojaków, ona w tym roku wróciła do dzielnic, prawda Maciek?
2: Sytuacja wygląda w ten sposób, że my od początku kampanii do tego roku pomagaliśmy placówkom edukacyjnym w taki sposób, że wypożyczaliśmy takie płoty metalowe, do których rzeczywiście można było przymocowywać rowery, ale od kilku lat jest też tak, że organizujemy, kupujemy jakby za pieniądze ZDM-u stojaki rowerowe, które są takie już stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U i one są na stałe montowane przy przedszkolach czy szkołach. Są to też takie stojaki mniejsze, na przykład na mniejsze rowerki czy na hulajnogi. To się sprawdza lepiej przy przedszkolach, kiedy dzieci są młodsze. Więc ten proces jakby przyzwyczajania szkół do tego, żeby wydawać im te stojaki, żeby oni te stojaki ustawiali, też już trwa od jakiegoś czasu. W tym roku zrezygnowaliśmy z tych płotków. No i szkoły tłumnie się do nas ustawiają, zgłaszają po te stojaki. One rzeczywiście te stojaki montują. Oczywiście zdarza się, że często frekwencja jakby przerasta możliwości szkoły, ale w moim odczuciu należy się z tego cieszyć, dlatego że tą infrastrukturę zawsze można w jakiś tam sposób rozbudować, tak żeby wszyscy się zmieścili.
1: Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. A pan jak patrzy na ten problem infrastruktury i dlatego, że nagle mamy tych użytkowników ścieżek rowerowych, no żeby, ale chodników przeważnie, czy komunikacji miejskiej. Halo, halo?
4: Panie Marku? Słyszymy się.
1: Tak, dobrze, bo słyszałem jakąś rozmowę telefoniczną w tle. Dobrze, jak pan patrzy na to, jak to się wszystko mieści, bo no taki cel zaszczytny bardzo, ale...
4: Okej, okay, dobra, mogę? Dobra. Patrzę na to z radością, ale no, zawsze staram się patrzeć krytycznie, nie ulegać hurra optymizmowi i tak dalej. I tutaj dwoje moich przedmówców niewątpliwie chwaliło i podkreślało rekordy, które bije tegorocznie rowerowy maj. Cieszę się z tego. Im więcej rowerzystów, tym lepiej. Im więcej dzieci jeździ na rowerach, tym mniej dzieci choruje na otyłość i zażywa za mało ruchu do prawidłowego rozwoju i tak dalej. Oraz im więcej rowerzystów, tym szybciej ta infrastruktura rowerowa rośnie. Te 250 kilometrów infrastruktury rowerowej to nie było, panie rzeczniku, kilka lat temu, tylko kilkanaście, to tak mniej więcej dwa razy dawniej, jeśli był pan łaskaw wspomnieć. Wzrostu 50 km.

0: naklejkami, nagrodami, jakąś rywalizacją i dojeżdżają do tej szkoły jak bądź pochodnika po, nie wiem, jaki inny sposób, nie do końca zwykle wygodny czy przepisowy, czy na przykład samochodem, z którego rodzice 100 metrów przed szkołą wyciągają hulajnogę, żeby było, że dziecko przyjechało samo, no to tutaj to tak troszkę może burzyć ten idylliczny obraz rowerowego Maja. Natomiast całą inicjatywę uznaję za bardzo dobrą, bardzo korzystną. Ma ona też, właśnie sobie to niedawno uświadomiłem z paroma z rowerowymi znajomymi, ma ona też niebagatelny wpływ na zupełnie inne osoby, na dorosłych rowerzystów. Otóż proszę sobie uzmysłowić, że dzieciaki, które 9 lat temu w pierwszym rowerowym maju brały udział w Warszawie, dzisiaj mają 19, 20, 20 parę lat i są już kierowcami. Oni mają zupełnie inny pogląd na rowery, nie chcą zabić wszystkich rowerzystów, charakteryzują się często większą empatią. Po prostu wiedzą, co to znaczy jechać na rowerze i być narażonym na nieodpowiedzialne zachowanie kierowców. Stąd prawdopodobnie obserwujemy coraz lepsze zachowanie kierowców wobec rowerzystów. Można powiedzieć, że rowerowy maj, mimo niektórych mankomentów, jest jednak pozytywną taką akcją, która, jakby to powiedzieć, rozświetla i emanuje swoim dobrem też na inne części życia społecznego w mieście i naszego naszej wspólnej koegzystencji. To jest na pewno duży plus.
1: No jasne, Ewa Hage.
2: Tak, ja bym chciała dodać, bo bardzo jest w ogóle miło słuchać, że pan Marek tyle wie o rowerowym maju. Dlatego też chciałabym nadmienić, że rowerowy maj uwzględnia także dojazdy łączone. To, co pan wspominał o tych hulajnogach w autobusie. Są dzieci, które mieszkają dalej szkoły i taki dojazd byłby, na taki dojazd mogą albo jeszcze nie być gotowe fizycznie, albo też psychicznie. Natomiast jak najbardziej akceptowane jest, żeby rodzic podwiózł dziecko pod przedszkole czy pod szkołę i to dziecko, jeśli dojedzie około 500 metrów do szkoły, to taki przejazd jest uznawany. Przede wszystkim chodzi o to, żeby uczyć właśnie nawyków, żeby uczyć dzieci samodzielności, żeby pokazać im, że są sprawcze. I to są dodatkowe wartości rowerowego maja, które tak na co dzień nie wybrzmiewają, no bo każdy skupia się właśnie na tych aktywności fizycznej. Natomiast cały szereg wartości, które to w dziecku buduje, tak jak pan Marek zauważył, że teraz ci młodzi rowerzyści są dorosłymi kierowcami i zupełnie inaczej patrzą na rower i na bezpieczeństwo na drodze. Mamy też nadzieję, że nie są tylko kierowcami, ale są aktywnymi uczestnikami ruchu właśnie jednośladami. Więc bardzo, bardzo nas to cieszy, natomiast bardzo też podkreślamy te wartości dodatkowe. Sprawczość, odpowiedzialność, podejmowanie decyzji przez dzieci, naukę przez zabawę i przygodę.
1: Marek Smyk?
0: Jak najbardziej. Tutaj zgadzam się z panią w pełni, zwłaszcza jeżeli to faktycznie jest 500 metrów, a nie 50 tego ostatniego etapu. Zwłaszcza, że tutaj państwu z Zarządu Dróg Miejskich nie muszę tłumaczyć, jak czasami wygląda sytuacja pod szkołami, jak niektórzy rodzice próbują wręcz wjechać do tej szkoły, żeby ich dziecko zostało prawie jak kosmonauta z jednej części stacji kosmicznej do drugiej przez śluzę specjalną dostarczony do szkoły bez najmniejszego kontaktu ze światem zewnętrznym. Ja trochę to tutaj ironizuję i posuwam rzecz do absurdu, ale faktycznie czasami to tak wygląda. I tutaj trzymam mocno kciuki za to, abyście państwo porządkowali, abyście dalej jakby działali w kwestii porządkowania ulic przy szkołach, bo czasami to przypomina tam, nie wiem, tłok przed jakąś giełdą w Słomczymie czy coś takiego.
1: No bywa. Mamy słuchacza, panie Robercie, witamy na antenie, teraz pan.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Ja mam takie pytanie. Chciałbym dożyć, bo takie plany były. Ścieżka rowerowa z Łużbiskły, tam z zajęcia w Bałtyku, czy to w ogóle będzie kiedyś zrealizowane.
1: Chodzi taki, panu, że taki, wzdłuż Wisły, żeby do Bałtyku dojechać, tak?
3: Tak, żeby tak, wzdłuż Wisły, żeby do Bałtyku dojechać. Bo widzę, są robione chodniki, po tych chodnikach tam raz na miesiąc może kto przejdzie, a takie ścieżki...
1: Dobra, zaraz zapytamy, bo wiem, że taki projekt był, ale czy to się dopięło, pewnie równolegle był w wielu miejscach realizowany. Panie Marku, pan coś wie o tym?
0: To jest kwestia tak zwanej WTR-ki, wyślanej trasy rowerowej, którą budują poszczególne powiaty, województwa, gminy. Na razie nie ma tutaj żadnego takiego spójnego planu ogólnopolskiego, chociaż z tego co wiem, Polska Organizacja Turystyczna planuje jakieś, zdaje się, chyba 100 km wzdłuż Wisły na południu od Warszawy, na razie w jakiś sposób zaprojektować, opracować koncepcję. To byłoby świetne. Mimo wszystko wydaje mi się, że troszeczkę ten temat

0: biega od naszego tutaj tematu, czyli rowerowego Maja, a jestem przekonany, że Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy nie sięga dalej niż granice Warszawy, więc może by i chciał, żeby można było pojechać do Bałtyku wzdłuż Wisły. No ale nijak nam tutaj nie pomoże niestety.
1: No jasne.
0: Jeśli
1: no.
0: chodzi o samą Warszawę, to trasy wzdłuż Wisły są naprawdę nieźle zrobione, nie licząc jednego feralnego miejsca miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w okolicach ulicy Bartyckiej, między Bartycką a Cypem Czerniakowskim. Tam Wody Polskie i MPWiK kategorycznie nie chcą puścić rowerów przez ich teren, bo się boją, że rowerzyści zaraz będą zatruwać wodę i wszyscy warszawiacy po prostu umrą, bo złośliwi
1: no,
0: rowerzyści będą
1: rzucać tam pomryski. Pamiętajmy, no, względy bezpieczeństwa. Względy bezpieczeństwa przy wodociągach ostatnio modne bardzo.
0: W miejscowości Wieliszew jest identyczna sytuacja i tam jakoś względy bezpieczeństwa nie przeszkodziły wytyczyć drogi rowerowej przez centralnie przez ujęcie wody i zasobniki.
1: Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. Dziękuję bardzo, panie Marku. Pozdrawiamy serdecznie. Ewa Hage, koordynatorka rowerowego Maja. Dziękujemy również.
2: Dziękuję bardzo.
1: Maciej Dziubiński, Zarząd Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: No i też bardzo dziękujemy za uwagę. Ja tylko mam taką nadzieję, że w tym roku ten rowerowy maj, ale na to właśnie wygląda, będzie cieplejszy, bo tamten maj był chłodny. No ale rowerzystów i hulajno. Dobrze mówię? Hulajnogistów?
2: Chyba się mówi
1: tak. No dobrze. Też to nie odstraszyło, więc pewnie będzie dobrze.
2: Nie zapominajmy o kim? O rolkarzach i deskorolkarzach.
1: Rolkarze i deskorolkarze też są uwzględnieni. Bardzo dziękujemy za uwagę. Waleria Wasilewska, Jerzy Chodorek, Robert Łuchniak. Do usłyszenia. Minęła 15 wiadomości Polskiego Radia RDC, Agnieszka Chmielewska.
4: Ruszył proces Adama Cze. Mężczyzna rok temu w Siedlcach śmiertelnie dźgnął nożem ratownika medycznego. Te inwestycje mają być zwolnione z podatku Belki. W Polsce tak mają działać osobiste konta inwestycyjne. Pokażę kunszt swoich kierowców. Wkrótce pierwsze mistrzostwa kierowców komunikacji miejskiej w Radomiu.
5: Chcemy pokazać sprawność naszych kierowców.
4: O tym już za chwilę. Przed sądem okręgowym w Siedlcach ruszył proces Adama Cze. Mężczyzna rok temu śmiertelnie dźgnął nożem ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy. Drugi ratownik został raniony, mówi prokurator Kamil Żmudziński z prokuratury okręgowej w Siedlcach.
6: Wezwani na miejsce ratownicy medyczni zostali zaatakowani przez obecnie oskarżonego. Jeden z nich w wyniku ciosu nożem zmarł, a drugi został ranny. Za każdy z zarzucanych mu przestępstw, także za usiłowanie zabójstwa drugiego z ratowników medycznych, grozi oskarżonemu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W ocenie prokuratury nie pozostaje wątpliwości, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów.
4: Do tragicznej interwencji doszło w styczniu ubiegłego roku w bloku przy ulicy Sobieskiego w Siedlcach. Oskarżony podczas pobytu u sąsiadów rozciął głowę. Sam wezwał do siebie pogotowie. Adam Cze podczas rozprawy zmienił zeznania. Stwierdził, że nie przyznaje się do winy. Potwierdził, że nie pamięta, co się stało. Kolejna rozprawa 15 maja. Prokuratorzy mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez Zonda Krypto i BitBay. Choć giełdy nie współpracowały w tym zakresie z prokuraturą krajową, prawo nie zabrania śledczym uczestnictwa w szkoleniach z własnej inicjatywy lub na zaproszenie. Z takiej możliwości skorzystał prokurator Sławomir Sola, który zrezygnował z prowadzenia postępowania w sprawie Zonda Krypto. A sprawie przyjrzała się Jolanta Turkowska.
7: Prokurator miał sam wystąpić do przełożonych o wyłączenie z postępowania. Rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Winkiewicz poinformował, że Sławomir Sola uzasadnił swój wniosek m.in. obawą co do bezstronności.
8: Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto.
7: W prokuraturze krajowej co roku organizowane są szkolenia w zakresie cyberprzestępczości. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnił, że w ich organizacji nie brały udziału Zonda Krypto ani BitBay.
9: Giełdy te w żaden sposób nie współdziałały z prokuraturą krajową w prowadzeniu organizacji szkoleń dla prokuratorów.
7: Przemysław Nowak dodał, że prokuratorzy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie organizatorów mogli brać udział w konferencjach poświęconych m.in. tematyce kryptoaktywów, na których jednocześnie obecni byli przedstawiciele giełd kryptowalut i innych podmiotów prywatnych. Takie szkolenie online odbyło się 2 lata temu. Organizatorem była platforma sprzedażowa, a jednym z prelegentów był pracownik Zonda Krypto.
4: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą powyżej 350 milionów złotych. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzania osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
4: Rząd na posiedzeniu przyjął także projekty upraszczające treść rachunków za prąd, wprowadzające bon senioralny i koordynujące opiekę społeczną. Zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Najcięższe już za nami, tak powiedzieli maturzyści naszemu reporterowi. A jak im poszło, sprawdzał Kacper Zych.
10: Wszystko zaznaczyłem na B, bo statystycznie to najczęściej wychodzi. Matma, oby 30.
11: Nie była taka trudna. Dało się wykombinować i dojść do dobrej odpowiedzi. Raczej jest zdana.
12: Opowiadaj, trudno?
13: Nie, prosto. Trudniejsze to te otwarte, najważniejsze zamknięte. Te parabole to najgorsze, ale reszta to luzik.
14: Zaskoczyła mnie trochę matematyka w tym roku, nie będę ukrywał. Poczucia są pozytywne, tak? Nie nastawiam się źle i...
15: Jednak to nie poszło.
12: Nie poszło?
15: Nie poszło. Niektóre tangesy mnie za ten... Były łatwe punkty, jakieś ciągi arytmetyczne, ale ogólnie dosyć ciężkie.
4: Żeby zdać, trzeba uzyskać minimum 30%, czego życzymy wszystkim maturzystom. W zeszłym roku średni wynik matematyki w Warszawie wyniósł ponad 66,5%. Jutro na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Start o godzinie 9. A teraz w wiadomościach o tym, że kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami pierwsze mistrzostwa kierowców komunikacji miejskiej w Radomiu o Puchar Prezydenta Miasta. W zawodach na torze w Jastrzębiu weźmie udział łącznie 30 kierowców. Co będą mogli podziwiać widzowie? To tłumaczy dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
16: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców. Sprawność w rozumieniu pokonywania konkurencji w rywalizacji.
4: Okazją do zorganizowania imprezy jest przypadający w piątek Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Skąd pomysł na takie zawody, mówi prezes ITS Michalczewski i współorganizator imprezy Aleksandra Michalczewska.
17: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Będą konkurencje sportowe, ale tak naprawdę nie nastawione na prędkość, tylko na precyzję.
4: Mistrzostwa będą połączone z piknikiem rodzinnym. Odbędą się w sobotę o godzinie 9 na torze w Jastrzębiu. Wstęp wolny.

0: spieszmy się nacieszyć tą pogodą, bo jutro będzie już trochę inaczej, a w czwartek jeszcze bardziej chłodno. 27 stopni teraz na mazowieckich termometrach i nieco większe zachmurzenie. Wiatr w porywach osiąga 11 km na godzinę. Nocą ta temperatura obniży się do 11 kresek. Jutro w ciągu dnia 24 stopnie, w czwartek już tylko 16 i bardzo duże zachmurzenie. Może też miejscami popadać deszcz. A barometry teraz pokazują 994 hektopaskale. I wyjeżdżamy na mazowieckie trasy. Na razie spokojnie, jeżeli chodzi o korki. Coraz wolniej będzie się robiło na trasie S8, szczególnie w rejonie mostu Grota Roweckiego, także na Wisłostradzie. Uwaga na alejach jerozolimskich, także w Alei Prymasa Tysiąclecia, tam też powoli zwalnia ruch. W Płocku nieco wolniej na Wyszogrodzkiej i Krajowej 60, a w Siedlcach na Starowiejskiej i 3 Maja w Ostrołęce. Trzeba uważać już na Kościuszki Kilińskiego i 11 listopada. Szerokości.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
11: RDC. Rok wiernika.
12: Moich programów warto słuchać dlatego, że są one typu show, energetyczne, pełne rozrywki, humoru i rock'n'rolla. Do usłyszenia. Marek Wiernik.
11: Rok wiernika. Dziś po 22:00.
13: Zawsze dla Ciebie.
10: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
14: Rozpoczynamy, tak, popołudnie Polskiego Radia RDC. Dzisiaj jest wtorek, 5 maja. Kłania się Państwu Adam Piśko. Dzień dobry. Spędzimy ze sobą najbliższe 3 godziny do godziny 18. No i mówić dziś będziemy oczywiście o tym, co najważniejsze, czyli przede wszystkim o drugim dniu matur. Dziś maturzyści mierzyli się z matematyką. Nie wszyscy są zachwyceni, ale też niewielu jest takich, którzy są zmartwieni. Jak dzisiaj poszła ta matura z matematyki? Kasper Zych chodził po Warszawie, pytał, więc zaraz Państwu o tym opowiemy. Opowiemy także, czy było się czego bać dzisiaj podczas tej matury i na ten temat porozmawiamy już faktycznie z zawodowym matematykiem. Będziemy też mówić o sprawach znacznie smutniejszych, o tym, że owoców będzie znacznie mniej w tym roku z powodu przymrozków. Sadownicy z Mazowsza liczą straty. Pomówimy także o burzach na północy Mazowsza. Czy możemy się na nie przygotować? bo grożą nam, nadchodzi wiatr silny, nadchodzi silny deszcz. Bądźmy ostrożni. Będziemy dziś mówić także o nowej aplikacji, którą do swojej dyspozycji mają mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. To aplikacja na telefon mMieszkaniec. Bardzo fajna. Chcielibyśmy taką mieć w Warszawie. Powiemy Państwu, jak ona działa w Mińsku Mazowieckim. No i rowy maj się rozpoczął. Co do takiego, przypomnimy. Po godzinie 17:00 goście w popołudniu RDC. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w ramach naszego cyklu rozmów we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. I dziś będziemy rozmawiać o wyzwaniach komunikacji medialnej w siłach zbrojnych. To wszystko i znacznie więcej w dzisiejszym popołudniu RDC. Proszę z nami pozostać. Zapraszam. Magda Telenga program dzisiejszy wydaje. Waleria Wasilewska za stołem realizatora, a Cyryl Skiba przygotował dla nas muzykę. Zaczynamy od Stinga i od Brand New Day.

0: 21,5 minuty po 15. RDC. Trygonometria, ciągi arytmetyczne oraz rachunek prawdopodobieństwa to część zagadnień, które pojawiły się na tegorocznej maturze z matematyki, która dobiegła już, końca. Drugi dzień egzaminów dojrzałości już za abiturientami. Jak oceniają test z matematyki warszawscy maturzyści? To sprawdził nasz reporter Kacper Zych.
1: No i opowiadaj, ciężka była matura?
2: Nie była taka trudna, nie byłem jakoś mega dobrze przygotowany, ale dało się wykombinować i dojść do dobrej odpowiedzi. I raczej jest zdana.
1: A w zamkniętych jakieś zaskoczenia? Co w ogóle było, tak co pamiętasz, jakie zagadnienia?
2: Kurczę, w praktycznie było wszystko z karty zbiorów, sama podstawa, przykłady w miarę proste, więc na pewno jeśli porównując matematykę a polski poziomem trudności, na pewno matematyka była o wiele prostsza.
3: Wszystko zaznaczyłem na B, bo statystycznie to najczęściej wychodzi. No polski 90, angielski 100, rozszerzenie angielski 100, polski rozszerzenie może 70 będzie, ale matma owe 30.
1: Jakieś takie zaskoczenia, jakieś takie zagadnienia, których się w ogóle nie spodziewałaś, się trafiły?
4: Chyba nie. Wszystko było takie, co można było przyswoić rzeczywiście.
1: Opowiadaj, trudno?
5: Nie, prosto.
1: Coś cię zaskoczyło? W ogóle jakie były zagadnienia jakieś takie trudniejsze?
5: Trudniejsze to te otwarte, najważniejsze zamknięte.
1: I co tam tych otwartych?
5: No te parabole, to najgorsze, ale reszta to luzik.
1: A w zamkniętych ciężko było?
5: Łatwiutko.
1: Czyli łatwiej niż polski?
5: Łatwiej, no.
4: No kiepsko, tak, trudna była matematyka.
1: Jaki feeling po wyjściu z matmy?
6: Na pewno ulgę. W większości strzelałam odpowiedzi, ale mam w miarę dobre przeczucie.
1: A w otwartych to się trafiło w tym roku?
6: Między innymi prawdopodobieństwo.
1: To powiedz mi jeszcze tylko, czy było ciężej niż na polskim, czy łatwiej?
6: Ciężej w moim przypadku.
1: Spodziewałaś się tego, czy czegoś innego?
6: W większości spodziewałam się właśnie tych tematów.
7: Jednak to nie poszło.
1: Nie poszło?
7: Nie poszło. Niektóre tangesy mnie za ten. Były łatwe punkty, jakieś ciągi arytmetyczne, ale ogólnie dosyć ciężkie.
1: Ciężej niż na polskim było?
7: Polski był łatwy, ale ja sam siebie zawiodłem. Troszeczkę sam sobie nogi podłożyłem na polskim.
1: Jak się czujesz po wyjściu z tej matmy? Czy inaczej niż po polskim? Łatwiej, trudniej?
8: No wydaje mi się, że trochę trudniej mimo wszystko. No zaskoczyła mnie trochę matematyka w tym roku, nie będę ukrywał. Poczucia są pozytywne, tak? Nie nastawiam się źle.
0: No i to najważniejsze, nie nastawiać się źle, zwłaszcza po, bo to już nie ma żadnego sensu. Jutro z kolei przed maturzystami kolejne wyzwanie. Język obcy, nowożytny. Dla niektórych to tylko formalność, a dla innych, no cóż, kolejny ciężki orzech do zgryzienia. Kacper Zych zajmował się sprawą. Dziękujemy bardzo.

0: Na zegarach 27 minut po godzinie 15, a my pozostajemy jeszcze ciągle przy maturze z matematyki, która dzisiaj za abiturientami. Razem z nami przy telefonie Dariusz Kulma, matematyk, nauczyciel roku 2008, autor książek z serii Jak zdać maturę z matematyki. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Witam serdecznie.
0: Jak pan ocenia dzisiejszą maturę z matematyki? Było się czego bać?
1: Gdy ktoś pracował, to nie było się czego bać, bo jednak wiele zadań było dość typowych, ale na pewno powoli te matury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są troszeczkę inne. No pewnie może ktoś by powiedział, że mają taki inny trochę styl, ale na pewno było to... No, to nie jest tak, że nic się nie udało zrobić. Były zadania trudniejsze i łatwiejsze, jak zawsze tak naprawdę.
0: Nie wiem, czy pan pamięta tegoroczną próbną maturę. Aha, przepraszam, każda szkoła tak naprawdę robiła swoją. Uśmialiśmy się serdecznie, ponieważ w jednym z liceów pojawiło się zadanie z drwalem. Pamięta pan ten żart, jak będą wyglądać kolejne matury?
1: Jasne, ja nawet swoją wersję, opracowałem, bo memy chodziły takie, żeby było, że pokoloruj drwala.
0: Tak.
1: A ja... Jeszcze ułatwienie tego drwala i nawet robiłem z tego też mema ostatnio po zadaniu właśnie CKS drwalem. I można jeszcze zadać takie pytanie, czy drwal jest pokolorowany, zaznacz tak lub nie. Więc można jeszcze pociągnąć było ten level wyżej, no albo więc, niżej tak naprawdę.
0: A zmierzam do pytania, czy nie odnosi pan wrażenia, że zmierzamy w kierunku kolorowania drwala, jeżeli chodzi o trudność matur matematyki? Nie.
1: Nie, znaczy nie. Wręcz mieliśmy takie apogeum łatwości, chyba w 23 roku był taki trochę strach, pewnie CKE przy tej zmianie podstawy programowej. Zresztą no, mieliśmy ciągle teraz ostatnio cięcia. Co dwa lata praktycznie coś inaczej się z podstawą programową działo. Wreszcie mamy przez moment, mam nadzieję, jakąś stabilizację. Nie są to... Część zadań jest bardzo prosta rzeczywiście i znowu tutaj to jest w kontrze do tego trendu, gdzie znowu się mówi, że matematyka nie jest dla wszystkich i powinna być jako obowiązkowa zniesiona, tak? Nic z tych rzeczy matematyka rozwija i pewne rzeczy naprawdę są dobre i fajne i dobrze, że są i dobrze, że ta matura jest, ale nie jest to tak, że jak się słyszy nieraz, że jak będę mieć tablicę te, ze wzorami te matematyczne, które można mieć na maturze i kalkulator, to tam łatwa sprawa. Nie, taka łatwa sprawa to nie jest, trzeba się jednak solidnie przygotować.
0: Przed nami jeszcze rozszerzenie z matematyki.
1: Tak. Następny poniedziałek i to jest rzeczywiście bardzo trudny egzamin.
0: No i o czego się pan spodziewa?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zadania na poziomie rozszerzonym, to tam ze trzy pewniaki można tylko powiedzieć, że są, ale one też nie są takimi pewniakami, jak to się mówi. To tak się nie powinno w ogóle mówić, bo znowu, jak mamy jakieś równanie trygonometryczne z sinusami czy z kosinusami, i wiemy, że ono będzie, ale typów tego zadania może być ze 20, więc tak naprawdę tutaj to jest ciężka, tytaniczna praca i rzeczywiście jest to bardzo trudny i wymagający egzamin od wielu, wielu lat. Właściwie jak pamiętam, to już takie trudniejsze egzaminy było od jakiegoś 15-16 roku i cały czas jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom i to jest egzamin bardzo mocno, bardzo wymagający.
0: No właśnie, panie Dariuszu, ale tak... Troszkę mnie dziwi to przerażenie przed matematyką. Matematyka towarzyszy dzieciakom od pierwszych klas szkoły podstawowej. Potem przez całe życie tak naprawdę z tą matematyką w mniejszym czy większym stopniu mamy do czynienia chociażby kupując cokolwiek na wagę w sklepie albo płacąc w kasie. Fakt, że jest to matematyka absolutnie na podstawowym poziomie, ale skąd w związku z tym cały czas ten strach przed matematyką? Co takiego jest w tej matematyce, co powoduje, że spędza ona sen z oczu zdających?
1: U każdego jest coś innego, ale trochę schizujemy jako naród w ogóle, tak? I pewnie matematyka była różnie uczona w różnych miejscach, w różnych szkołach. Potem rodzic, jak miał problemy z matematyką, przenosi ten strach na swoje dzieci i trochę mamy taki czarny PR matematyki cały czas. No a druga rzecz, może te zadania nie są najbardziej przyjazne w naszych podręcznikach, tak, i w zbiorach zadań. Często są takie po prostu sztuczne. Fajnie by było, jakby były No właśnie. Fajnie by było, jakby były fajne dla młodzieży. Się przestaliśmy komunikować z pokoleniem Z czy pokoleniem Alfa i tak naprawdę powinniśmy trochę tymi treściami dopasowywać się do tego pokolenia.
0: Halo?
1: Będziemy ciągle jeżeli będziemy ciągle kupować 62 kg arbuzów i 12 marynarek, czyli rzeczy, które są nierealne w życiu młodego człowieka, no to nie będą się te zadania podobały, tak? Ale na pewno da się matematykę zrozumieć, da się polubić. To jest taka sama umiejętność jak jazda na rowerze czy gra na instrumencie, tylko po prostu potrzeba treningu, ale też potrzeba jakby myśleć o tym, jak utrwalać tę wiedzę.
0: No dobrze, to trzymamy kciuki wobec tego za tych, którzy będą zdawać jeszcze rozszerzenie z matematyki w przyszły poniedziałek. Dziękuję panu bardzo dzisiaj za nasze spotkanie.
1: Również dziękuję.
0: Dariusz Kulma, matematyk, nauczyciel roku 2008, był gościem popołudnia RDC. Dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie.

0: No i mnie też, jeżeli mogę prosić, bo coś z tym słońcem się zrobiło takiego, że go nie ma. Na zegarach 15:40. Sadownicy i plantatorzy z gminy Platerów w powiecie łosickim liczą straty po ubiegłotygodniowych przymrozkach. W tej chwili wynoszą one około 60-70%, ale wszystko okaże się po tak zwanym czerwcowym opadzie. O szczegółach Beata Głozak.
1: Czerwcowy opad to naturalna redukcja zawiązków owocowych, głównie jabłoni i grusz. Występuje w połowie miesiąca, po nim będzie wiadomo, jaka przyszłość czeka łosickich sadowników. Ubiegłotygodniowe przymrozki zniszczyły im około 60-70% szacowanych zbiorów i choć sytuacja jest fatalna, to jak mówi sadownik z miejscowości Lipno, Łukasz Wawryniuk, na ten moment jest lepiej niż o tej porze rok temu.
2: Rok temu mieliśmy total zniszczenie, w tym roku paliliśmy ogniska. Na hektarze czereśni spaliliśmy 300 ognisk. Co noc przez 4 noce regularnie. Po spadki temperatur mieliśmy na minusie 2,5 do 4,5, nawet 5 stopni w jednej nocy, tej najgorszej. I mam nadzieję, że uratowaliśmy około 30-40% plonu. Ogniska były regularnie rozstawiane co 5-7 metrów, tak żeby ochronić taką ścianę, zrobić od strony zawietrznej.
1: Niestety obecna sytuacja może się pogorszyć, bo przed sadownikami jeszcze wspomniany czerwcowy opad. Prezes Związku Sadowników RP z oddziału w Lipnie, Michał Michaluk, przyznaje, że ostatni tydzień był dla plantatorów i sadowników w gminie Platerów dramatyczny. Wszyscy pamiętali bowiem ostatni rok.
3: Jeżeli mielibyśmy powtórkę z ubiegłego roku, to na pewno większość gospodarstw tutaj na naszym terenie czekałoby bankructwo, ponieważ znacząca część gospodarstw w ogóle nie zebrała w zeszłym roku plonu, a nieliczni jakiś tam, ale to nawet w niewielkim stopniu nie pokrywający koszty wytworzenia, już nie wspominając o jakiejś egzystencji czy inwestycjach. Ja pierwszy raz od kilku lat widziałem taki ruch podczas tych przymrozków w sadach. Wszyscy w miarę możliwości starali się te sady chronić, ale tak naprawdę, żeby to wszystko określić, musimy jeszcze poczekać do opadu czerwcowego, bo trzeba pamiętać o tym, że mamy suszę. Ona też bardzo negatywnie teraz wpływa na regenerację po tych przymrozkach.
1: Z ostatecznymi szacunkami strat wstrzymuje się też Michał Karwacki z pobliskich Sarnak. W ubiegłym roku stracił wszystkie owoce, w tym cieszy się z tego, co zostało.
4: Jabłka, mam wiśnie, mam porzeczkę, mam czereśnie. To fajnie, ładnie wszystko wygląda w tej chwili. Super, że jeszcze pogoda jest, że te pszczoły latają, ale też są puste kwiaty, czy puste. No tak jak tutaj mamy, te rozety są czarne w środku. I one po prostu są przemarznięte. Nie wiemy, jak, w jakim stopniu to się zregeneruje, czy to w ogóle się zregeneruje, czy to już stracony jest plon na jakimś tam procentach. Ciężko teraz na chwilę tak naprawdę ocenić.
1: Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że sadownicy i plantatorzy dostaną wsparcie z budżetu państwa, ale rząd zwróci się też o pomoc do Komisji Europejskiej. Stroną społeczną jest tu Związek Sadowników RP. Jego prezes Mirosław Maliszewski tłumaczy, jak będą wyglądały wyliczenia.
5: Związek Sadowników bazuje na stacjach pogodowych. To są takie stacje, które rejestrują przebieg pogody i te stacje w ciągu ostatnich kilkunastu dni pokazywały nam, ile było nocy, dni ze spadkami temperatur poniżej zera i ile było czasu trwania tego procederu, czyli ile ten mróz był oddziaływał na rośliny. To w zestawieniu z wytrzymałością roślin na niskie temperatury w tym okresie około kwitnienia, czyli badaniami naukowymi, pokaże nam relatywnie straty, które wystąpiły. Je oczywiście będziemy korygować o stanowiska samych sadowników, o ich opinie i o wizytację w sadach. I chcemy po prostu pokazać, czy ta produkcja spadnie o 50, 60, 80 czy 90% i policzyć wartość tej produkcji.
1: Pierwsze dokumenty do Komisji Europejskiej wpłyną w maju i będą później korygowane, także ze względu na czerwcowy opad.
0: Beata Głozak, bardzo dziękuję.

0: burze, wiatr, opady deszczu, a nawet gradu czekają w najbliższym czasie mieszkańców Mazowsza, czyli nas. Strażacy radzą, jak przygotować się na takie niebezpieczne zjawiska pogodowe. O szczegółach Katarzyna Piórkowska.
1: Na Mazowszu burz można spodziewać się już dziś w północnej części województwa. W części regionu te zjawiska pogodowe mogą występować aż do czwartku, mówi Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Suma opadów towarzyszących może wynieść do około 15 litrów na metr kwadratowy, natomiast porywy wiatru sięgać mogą do 65 km na godzinę. Istnieje także ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia burz z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Ich ryzyko jest jednak niewielkie. W środę warunki nadal sprzyjać będą rozwojowi burz na Mazowszu z krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami deszczu o sumie do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 km na godzinę, a także z niewielkim gradem. Nadal obszarem najbardziej na nie narażonym będzie północ regionu. W czwartek sytuacja burzowa będzie się już uspokajać i jedynie na krańcach południowych województwa mogą wystąpić słabe zjawiska.
1: Podczas burz musimy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i zabezpieczeniu rzeczy, które może porwać wiatr, przypomina Wojciech Pietrzak, rzecznik prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
3: Apelujemy do wszystkich mieszkańców, żeby zostali najlepiej w domach, usunęli wszystkie przedmioty z balkonu, tarasów, przedmioty, które po prostu może nam porwać wiatr. Mam tutaj na myśli doniczki z kwiatami, meble ogrodowe, suszarki. Jeśli ktoś ma domek jednorodzinny, no to sprawdźmy te trampoliny, które tam na naszych pociech znajdują się, czy są dobrze przymocowane, żeby ten wiatr po prostu nie porwał, nie znalazł się gdzieś u sąsiada lub nie uderzyły nam w okno i nie narobił nam jakichś większych szkód.
1: Warto także przygotować się na przerwy w dostawach prądu.
3: Zabezpieczmy się również wodę pitną, powerbanki, latarki, jakby nam został odłączony prąd, jakby nam

0: także w pasie od północnego wschodu po południowy zachód Polski.
1: No to już Państwo wiedzą, jak się przygotować na burze, wiatr i opady deszczu, a nawet gradu. Katarzyna Piórkowska, dziękujemy bardzo.

0: Minęła godzina 16 na wiadomości Polskiego Radia RDC. Zaprasza Agnieszka Chmielewska.
1: Od dzisiaj na całym Mazowszu obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają zacząć działać od stycznia. Nad Mazowsze nadciągają burze. 40 lat polskich gier komputerowych można zobaczyć na jednej wystawie. Powiemy o niej w wiadomościach kulturalnych RDC. Od dzisiaj już na całym Mazowszu obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Powodem długotrwała susza, mówi Polskiemu Radiu RDC Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych.
2: Niestety Mazowsze jest na pierwszym miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o ilość pożarów lasów od początku roku.
1: Bo było ich 912. Jak dowiedziała się nasza reporterka Iwona Rodziewicz, tylko w maju doszło na Mazowszu do blisko 200 pożarów lasów. Gdzie było ich najwięcej, wylicza rzeczniczka Mazowieckiej Straży Pożarnej Karolina Jaworska.
3: Najwięcej pożarów lasów w powiecie otwockim 18 oraz wołomińskim 17, po kilkanaście Warszawa, powiat piaseczyński oraz powiat kozienicki.
1: Od początku maja strażacy na Mazowszu wyjeżdżali także do ponad 220 pożarów traw i nieużytków. Leśnicy przypominają o bezwzględnym zakazie używania ognia w lasach. Nawet niedopałek może spowodować pożar. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają zacząć działać od stycznia 2027 roku. Posiadacz konta OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, ale tylko 25 tysięcy złotych w formie lokat i obligacji oszczędnościowych, tłumaczy ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych OPOKA Kamil Cisowski.
4: Dla kogoś, kto chciałby rozpocząć przygodę z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
1: Powyżej kwoty 100 tysięcy złotych na osobistym koncie inwestycyjnym nie będzie obowiązywać podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki, sięgający 19%, ale podatek od wartości zgromadzonych aktywów. Osoby inwestujące poprzez konta OKI będą mogły w każdej chwili wpłacać i wypłacać środki. Udar czy nadciśnienie? Zachorować mogą nawet dzieci. Od września w 180 szkołach w Polsce ruszy wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci, czyli tak zwany WOBASZ. Obejmie ono ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśliła, że badanie skupi się na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka chorób serca i układu krążenia wśród dzieci i młodzieży.
5: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy. Od kilku lat dostrzegamy także problem nadciśnienia tętniczego u nastolatków, niejednokrotnie leczony już farmakologicznie. To pokazuje, że my musimy zacząć mówić o zdrowiu osób młodych.
1: Badanie będzie odbywać się za zgodą rodziców. Uczniowie będą losowo wybierani w szkołach. Osoby, które wezmą udział w programie, wypełnią ankietę dotyczącą stylu życia, diety, aktywności fizycznej, stu i przebytych chorób. Dzieci zostaną zmierzone, zważone, aby ocenić ryzyko otyłości. Jeśli rodzice dziecka wyrażą zgodę, zostanie pobrana również krew do badań genetycznych w kierunku predyspozycji wystąpienia chorób układu krążenia. Nad Mazowsze nadciągają burzowe chmury. W północnej części regionu zagrzmi i popada już dziś po południu i wieczorem. A o nadchodzącej pogodzie opowiada nam Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Suma opadów towarzyszących może wynieść do około 15 litrów na metr kwadratowy, natomiast porywy wiatru sięgać mogą do 65 km na godzinę. Istnieje także ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia burz z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Ich ryzyko jest jednak niewielkie.
1: Także jutro nad północną częścią Mazowsza będą przechodziły burze z krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami deszczu i gradem. W czwartek pogoda ma się uspokoić.

0: Na razie cały czas gorąco, na Mazowszu 27 stopni, tyle że zachmurzenie jest nieco większe. W nocy ta temperatura spadnie do 11 kresek. Wiatr teraz osiąga 11 km na godzinę, a barometry pokazują 993 hektopaskale. Ono cały czas się obniża, a to jest właśnie zwiastun tego, że zmienia się nam powoli pogoda. Jutro nieco mniej stopni, maksymalnie 24 kreski na termometrach na Mazowszu, a w czwartek już tylko 16. Uwaga, drodzy kierowcy na drogach, zachowajcie ostrożność i uważność. Coraz wolniej teraz na Wisłostradzie w obydwu kierunkach, także na moście Grota i na trasie S8. Zwolnić trzeba także wzdłuż Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich. Jeżeli chodzi o Płock, tam zwalnia Wyszogrodzka, Bielska, Krajowa 60 i Dworcowa. A w Siedlcach Partyzantów, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Starowiejska i 3 Maja. W Ciechanowie, Sienkiewicza przy Dworcu, tam trzeba uważać także na 17 stycznia i na Półtuskiej. W Ostrołęce wolniej na Starym Moście.
1: Wiadomości kulturalne RDC.
0: A przedstawi je Cyryl Skiba.
2: Obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję, można od dzisiaj oglądać na nowej wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. O nabytkach muzeum mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
3: Mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z Łazienkami Królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
2: W ciągu ostatnich 3 lat do kolekcji muzeum trafiło prawie 60 różnych eksponatów. Nowa ekspozycja będzie dostępna do końca września. Także nową wystawę Join the Game – 40 lat polskich gier można zobaczyć w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie. To dowód, że branża gier jest stałym elementem polskiej kultury, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
4: W ciągu tych 40 lat polski sektor gamingowy zmienił się diametralnie, staliśmy się europejskim liderem, jesteśmy niezwykle silni, to jest zauważalne. Polski sektor gier to nasz soft power, strasznie mnie kręci, podoba mi się to, co robicie Państwo dla Polski poprzez właśnie gry i cieszę się, że też w resorcie kultury możemy dzisiaj w taki sposób zauważyć polski game dev. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest.
2: Sama ekspozycja ma charakter interaktywnego salonu, który przybliża 4 dekady historii polskich gier. Na zwiedzających czeka 8 stanowisk z kultowymi grami wideo, film i eksponaty, a także mapa, na której zaznaczono obiekty występujące w polskich kultowych grach. Prom Kultury Saska Kępa zaprasza na kolejny wieczór z cyklu Cały ten Jazz. Dzisiaj gościem będzie wibrafonista Irek Głyk. Oprócz autorskiego kwartetu występował również w duecie z innym znanym wibrafonistą jazzowym, Bernardem Maselim. Ponadto Irek Głyk jest cenionym muzykiem sesyjnym, który współpracował z czołówką polskiego jazzu i rocka. Stanisławem Sojką, Justyną Steczkowską, Pawłem Kukizem, Reniusis, SBB czy Tomaszem Stańko. Prywatnie jest ojcem znanej basistki Kingi Głyk. Wstęp wolny, prom kultury Saska Kępa, początek o 19.
5: Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w Skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
5: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
15: Wydaje nam się, że oś sporu w Polsce jest jedna. Jedni albo drudzy. W prawo albo w lewo. Starzy kontra młodzi. Bogaci versus biedni. Ale to nie jest prawda. Tych osi sporu są tysiące. Codziennie jedne odchodzą, a rodzą się nowe. Naszym zadaniem jest uchwycić to, czym żyjemy w danej chwili. Co jest teraz ważne. A to nie tylko polityka. Różne relacje, różne racje, różne postawy, różne punkty widzenia. Debata RDC. Od wtorku do czwartku o 18. Robert Łuchniak, zapraszam.
5: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
16: 12 minut po godzinie 16. Słońce gdzieś nam się schowało. Przez cały dzień nam towarzyszyło i teraz proszę. Już go nie ma. Miejmy nadzieję, że to zapowiedź burz jednak ciągle będzie dotyczyć tylko północnego Mazowsza i u nas będzie troszeczkę spokojniej. Znaczy mówię o Warszawie oczywiście u nas. Natomiast Państwu oczywiście zalecamy przygotować się na te nieprzyjemne wydarzenia atmosferyczne. Natomiast na razie słońca troszkę brakuje w Warszawie. Niemniej my pozostajemy wciąż w słonecznej atmosferze. Za chwilkę opowiemy Państwu o nominowanych do 5. edycji konkursu o nagrodę Janusza Korczaka. Pomówimy o nowej aplikacji, która została oddana do dyspozycji mieszkańców Mińska Mazowieckiego, M-Mieszkaniec. Bardzo fajna aplikacja, bo ona umożliwia załatwianie spraw i kontakt z urzędem. Wszelkie komunikaty, alerty, harmonogram wywozu odpadów i tak dalej. Wszystko w jednym miejscu. Chcielibyśmy w Warszawie też mieć taką aplikację. Rowerowy maj się rozpoczął. Dzieciaki ze szkół podstawowych już zasuwają na rowerach i na hulajnogach do szkół przez cały maj, a pewnie jak się przyzwyczają, to i przez cały czerwiec. A po godzinie 17 rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie w RDC. Jak zwykle we wtorek to nasz cykl rozmów we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. Dziś o wyzwaniach komunikacji medialnej w siłach zbrojnych. To wszystko i znacznie więcej. Jeszcze w dzisiejszym popołudniu. Jeszcze więcej, bo przecież nie Filip, tylko Cyryl Skiba przygotował dla nas muzykę. I od tej muzyki oczywiście rozpoczniemy. Także i drugą godzinę naszego spotkania. Sisters i Sutra, a potem Foo Fighters i Window.

Foo Fighters i Window, nowy zespół, stary, ale utwór jak najbardziej nowy, bo wydany 24 kwietnia jako singiel promujący ich 12 już album studyjny zatytułowany Your Favorite Toy. Materiał został nagrany w domowym studiu Grola, a za produkcję odpowiadał zespół wspólnie z Oliverem Romanem. Piosence Window zagrała na basie córka lidera, Harper Grohl. W nagraniu wziął udział też nowy perkusista zespołu Nylan Rubin, który zastąpił Josha Freesa i zadebiutował właśnie na tym albumie. Zespół wykonał utwór po raz pierwszy na żywo 1 maja podczas kameralnego koncertu w klubie Irving Plaza w Nowym Jorku. Dziś specjalnie dla Państwa w polskim radiu RDC Foo Fighters i Window. To nasza piosenka dnia, nasz kandydat do listy przebojów RDC. Całą zabawę Państwo już znają. Wchodzą Państwo na stronę rdc.pl, znajdują zakładkę lista przebojów, oddają swój głos. W piątek po godzinie 18 poznają wyniki swojego głosowania. Po 19 nawet. A teraz na zegarach 23 minuty po 16.

0: Utwór, który nie chce się zestarzeć. Wicked Game i Chris Isaak. Cały czas znakomitym. Na zegarach 16:27. RDC. Muzykoterapia, arteterapia i praca z ciałem mają służyć pomocą najmłodszym i ich rodzicom. Uczelnia Korczaka otworzyła dziś na warszawskiej Saskiej Kępie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. O zmianie podejścia do pomocy psychicznej rozmawia z dyrektorką tego miejsca, Anetą Kułakowską, nasza reporterka Aneta Łaski.
1: Korczakowskie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jaka jest misja tego miejsca?
2: Najważniejsze jest to, żeby to miejsce pomagało, było skuteczne, wspierało i dawało to, co jest najważniejsze, czyli taką uważność, poczucie bezpieczeństwa, uczyło w sumie jak żyć w tych trudnych czasach. Ten cel chcemy osiągać poprzez prowadzenie grup psychoterapeutycznych, terapii indywidualnej, patrząc na to, jak przychodzi dziecko, jeżeli ono jest tylko i wyłącznie objęte pomocą psychoterapeutyczną, psychologiczną, jest w tym procesie samo, to mam takie poczucie, że to jest mało skuteczne. Poszerzenie o ten aspekt taki właśnie rodzinny daje niesamowite efekty. Dziecko jest takim elementem, który jak przychodzi do gabinetu, to pokazuje, co tak naprawdę się dzieje w systemie. I ono objawuje to, co jest w rodzinie, więc leczenie samego dziecka raczej nie będzie skuteczne.
1: Usłyszałam, że do spraw dzieci i rodzin będziecie podchodzić holistycznie. Czym będziecie się zajmować?
2: Co byśmy tutaj chcieli? Oczywiście poza tym aspektem takim pracy indywidualnej, rzeczywiście terapia grupowa, jeszcze raz grupowa, jeszcze raz grupowa. Wszelkiego rodzaju warsztaty. Mówiąc o terapii grupowej, mam na myśli różnego rodzaju podejścia. Art terapii, muzykoterapii, kwestie mindfulnessowe, pracy z ciałem, ćwiczenia od jogi po stretching, po techniki oddychania, po być może kiedyś w przyszłości elementy samoobrony. Samoobrona połączona z psychoterapią dla dzieci i dla dorosłych, czyli takie elementy sztuk walki. Sama rozmowa z dzieckiem czasem jest bardzo mało skuteczna z tego względu, że dziecko bardzo często nie potrafi mówić o tym, co czuje, czego potrzebuje, a jest powiedzmy po jakichś zdarzeniach traumatycznych, więc on też wymaga takiego podejścia innego. Proces terapeutyczny, który jest rozpoczęty od pracy z ciała, daje niesamowite efekty.
1: To jest małe, kameralne dosyć miejsce, ale jednak pełne światła, zieleni. To miejsce już może działać trochę terapeutycznie. Czy to miejsce już teraz zaczyna swoją działalność? Już teraz będą pierwsze zajęcia?
2: Taki jest plan. Jak najszybciej wypełnić to miejsce potencjalnymi pacjentami, klientami, bo to w zależności od podejścia. Ale nie tylko. Mam nadzieję, że też takie będzie miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać w różnych celach, nie tylko terapeutycznych, być może też jakichś szkoleniowych.
1: Jesteśmy na Saskiej Kępie. To jest miejsce, gdzie jest sporo ludzi. Myślę, że to będzie też takie dostępne miejsce.
2: Ja nie mam jakiegoś takiego podziału, że to miejsce jest dedykowane lokalnie. Ja mam takie poczucie, że jeżeli ktoś będzie chciał, to przyjdzie z każdego końca, a być może nawet z innego miasta. Natomiast w kontekście tutaj osób, które blisko, myślałam o tym, żeby rzeczywiście prowadzić jakieś takie warsztaty tematyczne. Właśnie te warsztaty pracy z ciałem, jakieś takie kwestie mindfulnessowe, być może jakieś kwestie treningu oddechowego, medytacji. Pomysłów jest całe mnóstwo, ale pewnie też czas zweryfikuje.
0: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny znajduje się przy ulicy Obrońców 2B. Poza nim uczelnia Korczaka prowadzi już 3 inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące w Warszawie, w Olsztynie i w Katowicach. A Anecie Łaski bardzo dziękujemy.

0: Na zegarach 16:40. Kontakt z urzędem i załatwianie spraw bez wychodzenia z domu. W Mińsku Mazowieckim jest już dostępna specjalna aplikacja na telefon. To nowa i wygodna funkcjonalność dla mieszkańców. Przyglądała się jej Olga Kwaśniewska.
1: Od teraz urząd można mieć w kieszeni i to dosłownie. Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą korzystać z nowej aplikacji M-Mieszkaniec. Mogą to już sprawdzić harmonogram odpadów i otrzymać przypomnienie, by wystawić worki, ale także przejrzeć miejskie kalendarium. Docelowo uda się tu także płacić podatki czy głosować w budżecie obywatelskim, zapowiada burmistrz Marcin Jakubowski.
2: Będzie można za jej pomocą oddać swój głos albo zgłosić projekt w budżecie obywatelskim miasta Mińsk Mazowiecki. A już niedługo poszerzymy ją o kolejne funkcjonalności. Będziemy mogli już bez dawania dodatkowych zaświadczeń oddać swoje niepotrzebne rzeczy na miejskim PSZOK-u, a w przyszłości dalszej również będziemy mogli za pomocą aplikacji opłacić podstawowe opłaty. Aplikacja na chwilę obecną posiada takie funkcjonalności jak M-odpady do harmonogramu odbioru odpadów. Aplikacja sama przypomni nam, że na przykład jutro będzie odbiór aplikacja. Daje nam możliwość podglądu różnego rodzaju ogłoszeń o planowanych wydarzeniach, najnowsze komunikaty, alerty.
1: Miasto chce wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Z aplikacji można korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2: Jest to dla mieszkańców korzystne. Dla nas te koszty są o wiele niższe niż koszt obsługi bezpośredniej. A trzeba pamiętać o tym, że z aplikacji możemy korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a więc nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób godzinami otwarcia urzędu. Myślę, że to jest taki sposób obsługi, który powoli będzie królował w urzędach.
1: Aplikacja jest darmowa i dostępna dla każdego oprogramowania w telefonie.
0: W Warszawie mamy podobną aplikację, to 19115. Przemek Paszkowski mi właśnie przypomniał o tym. A czy jest taka sama jak w Mińsku? O to muszą Państwo sami sprawdzić. Proszę odwiedzić albo zainstalować sobie aplikację 19115 i porównać funkcjonalności. Choć coś mi się widzi, że one nie są jednak takie same. Olga Kwaśniewska, dziękujemy bardzo.

0: Na zegarach 16:46, zatem ruszamy na spacer po Warszawie z Łukaszem Ostojaka-Sprzyckim.
1: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Ostojaka-Sprzycki. Zapraszam na Trasę Łazienkowską. Trasa Łazienkowska to trasa szybkiego ruchu łącząca centrum Warszawy z prawobrzeżną częścią miasta. To jedna ze sztandarowych realizacji czasów gierkowskich. Składa się z ulicy Wawelskiej, Alei Armii Ludowej, Mostu Łazienkowskiego i Alei Stanów Zjednoczonych. Jej głównym celem było przejęcie ruchu tranzytowego i międzydzielnicowego, by ominąć zatłoczone centrum miasta oraz zapewnić najkrótsze połączenie południowych dzielnic Warszawy po obu stronach Wisły. Pomysł budowy trasy wraz z mostem pojawił się już w latach 30. XX wieku, jednak budowa rozpoczęła się dopiero w 1968 roku. Po przerwie wznowiono ją w 1971 i ukończono w 1974 roku pod kierownictwem projektanta Józefa Sygalina. Trasa ma około 8 km długości i obejmuje 8 estakad, 3 tunele oraz most przez Wisłę, a także liczne węzły komunikacyjne i przejścia dla pieszych. Budowa stanowiła ogromne wyzwanie techniczne i urbanistyczne, wymagała przecięcia ulic i terenów zielonych oraz integracji z istniejącą infrastrukturą miasta. Prace były szeroko komentowane i uznawane za prestiżową inwestycję PRL. Często pojawiały się w mediach, filmach, serialach, piosenkach, na przykład w 40-latku. Otwarcie trasy miało miejsce 22 lipca 1974 roku w czasie obchodów 30-lecia Manifestu Lipcowego. Trasa Łazienkowska stanowi do dziś kluczową arterię komunikacyjną Warszawy.

0: No i wiadomo było, że tak się stanie. No wiadomo było, zaczął się maj, a my zaczynamy rowerowy maj. Inauguracja akcji odbyła się dziś przed Szkołą Podstawową imienia Wandy Rutkiewicz w Wilanowie. Przez cały miesiąc uczniowie oraz kadra będzie rywalizowała o tytuł najbardziej aktywnej osoby i klasy. O szczegółach nasza reporterka Natalia Sobotka.
1: Rowerowy maj poprzez zabawę z elementami rywalizacji popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły oraz uczy zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Uczniowie są bardzo zaangażowani w aktywności i rywalizację. Kto z was jeździ na rowerze?
2: Ja.
3: Na hulajnodze. Jak się przyjedzie rowerem, czy tam hulajnogą, czy innym pojazdem na kółkach do szkoły, to dostaje się naklejkę, a później jak ktoś ma ilość naklejek odpowiednią, to jest napisane w takiej specjalnej książeczce, ile jest potrzebne naklejek do odebrania jakiejś tam nagrody. Na przykład za 15 naklejek można iść do parku trampolin za darmo.
4: Ostatnio był chyba bilet w ogóle na mecz jakiejś piłki nożnej.
5: Na mecz Legii Warszawa.
1: O zasadach opowiedziała koordynatorka rowerowego maja Ewa Hage.
6: To jest kampania, która aktywizuje dzieci od najmłodszych lat, bo od przedszkola aż do klasy ósmej, do dojazdów do szkoły napędem własnych mięśni. Czyli może być to rower, hulajnoga, rolki, deskorolka nawet. Za każdy aktywny tak zwany przejazd dzieci dostają naklejkę. Naklejki zbiera się zarówno do dzienniczków, jak i na wspólny plakat klasy. Dlatego rowerowy maj jest także o wspólnym działaniu. Jest zarówno o motywacji dla siebie samego, jak i o wspólnym działaniu klasy. Nagroda dla klasy o najwyższej frekwencji. Klasa wygrywa dla całej szkoły taką nagrodę.
1: Zainteresowanie akcją rośnie.
6: W zeszłym roku w kampanii rowerowej maj 2025 udział wzięło 121 tysięcy dzieci. W tym roku potencjalnych uczestników kampanii jest aż 200 tysięcy. Są to zarówno dzieci, jak i nauczyciele, ponieważ nauczyciele także biorą udział w kampanii.
1: Rowerowy maj jest inicjatywą zapoczątkowaną w Gdańsku.

0: Minęła godzina 17. Na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Agnieszka Chmielewska.
1: Poszkodowanych w wyniku przymrozków jest na Mazowszu 450 gospodarstw. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło pracę nad projektem funduszu ubezpieczeniowego. Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka. Pierwsze pociągi typu Flirt z rekordowego zamówienia kolei mazowieckich już dotarły do Warszawy. Poszkodowanych w wyniku ubiegłotygodniowych przymrozków jest już co najmniej 450 mazowieckich gospodarstw. Tak wynika z dzisiejszych szacunków wojewody. Właścicielem jednego z nich jest sadownik z miejscowości Lipno, Łukasz Wawryniuk. Mężczyzna szacuje, że straty w jego sadach wynoszą od 60 do 70%.
2: To jest zmarznięty kwiat, uszkodzony przez przymrozek, czarny, i z niego już nie będzie owocu. Następny. I następny. Na 5 kwiatków jest 4 albo 5, wszystkie zmarznięte.
1: Ta sytuacja może się jednak jeszcze pogorszyć, bo przed sadownikami jeszcze czerwcowy opad, czyli naturalna redukcja związków owocowych. Prezes Związku Sadowników RP z oddziału w Lipnie Michał Michalak przyznaje, że dopiero wtedy będzie wiadomo, co czeka plantatorów jabłek i gruszek.
3: Bo drzewa przeżyły ogromny stres, ta temperatura była naprawdę dla nich nie do wytrzymania. Trzeba pamiętać o tym, że mamy suszę, ona też bardzo negatywnie teraz wpływa na regenerację po tych przymrozkach. I to te drzewa, które sobie w jakiś tam sposób poradziły, będziemy mogli dopiero ocenić po opadzie czerwcowym i wtedy powiedzieć konkretnie, jakie te straty są.
1: W województwie mazowieckim ruszyło szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. Wojewoda powołał w tym celu 296 komisji. Każde gospodarstwo będzie oceniane indywidualnie. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło pracę nad projektem funduszu ubezpieczeniowego. Ma być wsparciem dla rolników i sadowników poszkodowanych przez przymrozki, gradobicie albo susze. Lukę na rynku ubezpieczeń upraw koniecznie trzeba wypełnić, mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Dziedzic.
4: Trzeba poszukać dzisiaj rozwiązań takich, które dadzą możliwość ubezpieczenia tych upraw, ale z udziałem trochę producentów, samych zainteresowanych, bo pewnie ciężko by to było inaczej zrobić. Natomiast ze strony państwa również taka pomoc ma się dodatkowo pojawić i w tym kierunku resort rolnictwa będzie zmierzał.
1: Resort zamierza także wspierać rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii. Te mają chronić uprawy przed skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania wielu miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego. Według premiera może być gotowy już w piątek. Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro na obronność. Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że w naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do redukcji amerykańskich wojsk w Europie, tak jak stało się to w Niemczech.
5: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
1: Administracja Donalda Trumpa ma wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy USA. Pierwsze pociągi typu Flirt z rekordowego zamówienia kolei mazowieckich już dotarły do Warszawy. Spółka odebrała 9 z 75 zamówionych pojazdów. Jak się dowiedziało Polskie Radio RDC, będą z nich korzystać pasażerowie jadący m.in. z Warszawy do Dęblin, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Dzięki Flirtom polepszy się komfort podróży naszych pasażerów, zapewnia rzeczniczka spółki Koleje Mazowieckie Donata Nowakowska.
6: Pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne ER-160 są pięcioczłonowe i oferują przestronne strefy wejścia oraz są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami czy pasażerów z wózkami dziecięcymi. Wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring czy nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także bezprzewodowy internet.
1: Wszystkie zostaną wyprodukowane w zakładach Stadler Polska w Siedlcach. Nowe Flirty, ze względu na swoją lżejszą aluminiową konstrukcję, mają zużywać mniej energii niż pojazdy stalowe. Do końca roku na Mazowsze trafi ponad 50 nowych Flirtów.

0: Cały czas gorąco na Mazowszu, 27 stopni teraz na termometrach. Nocą te słupki opadną do 11. Jutro spore zachmurzenie, maksymalnie 24 stopnie, a w czwartek maksymalnie już tylko 16. I jeszcze większe zachmurzenie, może także popadać deszcz. Wiatr teraz osiąga 14 km na godzinę, a barometry pokazują 992 hektopaskale. Coraz wolniej w Warszawie, m.in. wzdłuż Alei Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich. Mocne korki utrzymują się także na trasie Łazienkowskiej i trasie Siekierkowskiej. Ale uwaga, bo doszło też do awarii na trasie S8 w miejscowości Ciemne. Awaria autokaru. Zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Utrudnienie także na innym odcinku trasy S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Wisłostrada a węzłem Modlińska. Tam doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany został także jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku i ruch odbywa się pozostałymi pasami. Spojrzymy sobie jeszcze na to, co dzieje się w innych miejscowościach Mazowsza. W Płocku coraz wolniej na Wyszogrodzkiej, Dworcowej, Bielskiej i Krajowej 60. W Siedlcach na 3 Maja, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Floriańskiej, Starowiejskiej, Armii Krajowej. W Ciechanowie na Sienkiewicza, 17 stycznia i Półtuskiej. I trzeba jeszcze uważać się w Ostrołęce, tam wolniej na Obozowej, także na Starym Moście.
1: Reklama.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: Każdy piątek po godzinie 13.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
5: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
8: Lubię poznawać nowych artystów, ale lubię też gitarową klasykę. Dlatego najprzyjemniej jest wtedy, gdy pojawia się młody muzyk, który czerpie z takich dźwięków. Na przykład kolega Dominik, bardziej znany jako Jungblut.
9: Yo, what's going on? It's Jungblut and I'm on Polish Radio.
8: W każdą środę o 20:00. Bartek Koziczyński. Zapraszam na...
7: Nagłośnienie. Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
10: 9 minut po godzinie 17:00 trwa popołudnie Polskiego Radia RDC we wtorek, 5 maja. Już za chwileczkę, jak to zwykle mamy w zwyczaju we wtorek, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w RDC. To nasz cykl rozmów realizowany we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej. Dziś będziemy rozmawiać o wyzwaniach komunikacji medialnej w siłach zbrojnych. Za moment w naszym studiu pojawi się gość i wtedy go przedstawię. A po godzinie 17:30 będziemy rozmawiać... o kolejnej suszy hydrologicznej, która nas dotyka. Wisła znowu ma rekordowo niski stan wody. Czy ujawniła coś interesującego? O tym rozmawiać będziemy, jak mówię, jeszcze przed godziną 18:00. A na razie dla Państwa Kings of Leon, Radioactive.

0: na zegarach 13 minut po 17. A w naszym studiu doktor habilitowana Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej, doktor habilitowana w naukach o bezpieczeństwie, socjolog, specjalność psychologia społeczna, prezentuje interdyscyplinarne podejście łączące tematykę bezpieczeństwa, socjologii, nauki o mediach i komunikacji oraz zarządzania i jakości. Pani doktor, dużo tego.
1: Dzień dobry,
0: w jednej osobie. Dzień dobry. Więc od razu moje pytanie, dlaczego socjolog i badacz bezpieczeństwa zajmuje się komunikacją? Jaki to w ogóle ma związek z bezpieczeństwem?
1: No jak to, jaki związek? Kluczowy, zasadniczy. Nie ma bezpieczeństwa bez ludzi. Mhm. Nie ma ludzi bez decyzji. No a decyzja to komunikacja, tak? Albo ta nasza własna, wynikająca z naszych potrzeb. Z tego, co tam włożono nam do głowy, kiedy byliśmy dziećmi, jeszcze nie mogliśmy decydować, czy faktycznie mama jest dobra, a tata jeszcze lepszy. Do tego, co szkoła w nas wyrobiła, do tych sądów. Wreszcie po rzeczywistość, w której żyjemy, kiedy media w jakimś stopniu mówią nam, co mamy robić, nawet jak się przed tym bardzo bronimy.
0: No dobrze, ale jakoś tak żyjemy w przeświadczeniu, że siły zbrojne działają w czasie pokoju oczywiście, troszeczkę w cieniu, troszeczkę jakby za kulisami. Specjalnie starają się nie nagłaśniać swoich działań, bo po co ujawniać zbyt dużo. A tymczasem mówimy o komunikacji, która pełni funkcję bezpieczeństwa i to w siłach zbrojnych. To znaczy, że czegoś nie zauważyliśmy?
1: To znaczy, że nasze czasy się zmieniają i musimy zauważyć te zmiany, żeby być bezpiecznym po prostu. Chyba tak sobie myślę, że ostatnie 10 lat, ostatnia dekada to taki moment, który zupełnie zmienił albo powinien zmienić. Chyba naszą gotowość do tego, by traktować środowisko medialne jako środowisko budowania tego bezpieczeństwa również przez osoby, które się zajmują tym świecie militarnym. Jeżeli my nie zagospodarujemy tej przestrzeni, jeżeli się swoiście na nią obrazimy, bojąc się tego, co ta przestrzeń może nam przynieść, to po prostu to miejsce wykorzysta przeciwnik. Mhm. Po prostu. Dlatego albo wchodzimy do tej gry i gramy umiejętnie, albo wypadamy w przedbiegach. No chyba na to sobie nie możemy pozwolić.
0: Czy o tym, że informacja jest bronią, to już rozmawialiśmy tutaj parę razy w tym studiu. Zresztą fake newsy by nie powstały, gdyby było inaczej. Przecież jakąś rolę odgrywają w całej tej rozgrywce. Mówimy coraz częściej o tym, że jesteśmy poddawani tym fake newsom i wpływom informacyjnym obecnie ze wschodu. No dobrze, ale jeżeli chodzi o same siły zbrojne, to czy to jest właśnie ten czas, w którym siły zbrojne powinny się z nami komunikować w sposób głośny, wyraźny, jasny? Czy też raczej jeszcze nie, ale powinniśmy być na to gotowi?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że chyba jeszcze sobie tak do końca nie ustaliliśmy, takie mam przynajmniej wrażenie, do końca nie określiliśmy ram tego, jak powinien wyglądać nasz model medialnego komunikowania i współpracy z siłami zbrojnymi. Historia nam pokazuje, że tutaj mogą być różne warianty. Kiedy mieliśmy na przykład konflikt, wojnę w Wietnamie, dawno, dawno, dawno temu, a jednak nie tak dawno, nie? To raptem jest kilkadziesiąt lat. To był taki model kontaktów z mediami otwarty. Wtedy to, co się działo na polu bitwy, było jednocześnie przekazem medialnym i okazało się, że nie jest to dobre w dłuższej perspektywie czasowej. Mhm. Wtedy przypomnę, że powstało CNN właśnie dlatego, że jakby na bieżąco i dzisiaj byśmy użyli prawie w ramach funkcji streamingu emitowane były dane, informacje i sytuacje z pola bitwy. No dzisiaj wiemy, że to nie było dobre. Potem mieliśmy też w historii taki model, Falklandy o tym świadczą, tak? Z zamkniętego mocno komunikowanie. Nic się nie przedostaje do prasy, nic się nie przedostaje do mediów, co ma też zapewne swoje jakieś plusy. No ale dzisiaj, potem jeszcze był model mieszany gdzieś pomiędzy. Afganistan, między innymi kwestia akredytacji.
0: Tylko który Afganistan, bo mieliśmy dwa Afganistany, przypominam.
1: I w ogóle kwestia...
0: I w obu przypadkach byliśmy zaangażowani w ten Afganistan.
1: Tak, ale wtedy przypomnę, że była akredytacja, czyli kontakt medialny i media faktycznie w realnych działaniach były, ale w jakimś stopniu kontrolowane, tak? znaczy udział dziennikarzy, również ze względu
0: był
1: na to...
0: Był poddany kontroli, tak, absolutnie
1: również
0: tak.
1: Ze względu na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzom, także to ta kontrola nie jest związana wcale z cenzurą, różne są okoliczności. No, ale czy dzisiaj ten model by się sprawdził u nas? Dlaczego? No dlatego, że mamy niesamowity rozwój i falę internetu. A to sprawia, że jeżeli informacja nie przechodzi na czas, pytanie co to jest na czas, prawda? Jeżeli nie przechodzi do przestrzeni medialnej przez oficjalnych komunikatorów, patrz rząd, patrz Ministerstwo Obrony Narodowej, to ona i tak wejdzie bokiem przez tak zwane dziennikarstwo obywatelskie, przez każdego z nas, który będąc na miejscu zdarzenia zrobi zdjęcie, prześle to albo do kanałów medialnych oficjalnych, to jeszcze byłoby dobrze. Albo po prostu umieści w mediach społecznościowych. I tam się dzieje lawina.
0: Muszę panią prosić o to, żeby trzymać się mikrofonu, bo im troszkę pani ucieka z głosem.
1: Trzymam. Ponosi mnie emocja zawsze, kiedy o tym mówię, bo mocno wierzę w komunikację, a tak naprawdę w jej bezwzględną siłę.
0: No to jesteśmy w dobrym miejscu.
1: To w dobrym miejscu. Troszeczkę się odchylę od nurtu i już słychać mnie mniej. To jest właśnie ta siła komunikacji. Trzeba zawsze być i celować w dziesiątkę.
0: Pani przywołała czasy Wietnamu. 67 rok, 1967 rok i później. Mówiliśmy o Afganistanie, o tym Afganistanie, który zresztą legł u podstaw upadku systemu komunistycznego i Związku Radzieckiego. Później mieliśmy dwa Afganistany jeszcze w wydaniu amerykańskim. Mówiliśmy o informacjach wówczas i o kontroli udziału dziennikarzy w tych konfliktach. Ale tak się zastanawiam, gdybyśmy dzisiaj faktycznie mieli do czynienia z otwartym konfliktem zbrojnym, to oczywiście mamy te trzy podstawowe kanały. Ja jestem człowiekiem starszego pokolenia, już mam tego świadomość. Dla mnie prasa, radio i telewizja to jest podstawa, której mogę ufać, ze względu na to, że wiem, jacy ludzie tam pracują, co sobą reprezentują, oraz mam internet, który budzi moją nieufność. A teraz siły zbrojne, jeżeli chcą z informacją w sposób błyskawiczny dotrzeć do obywateli, z którego z tych kanałów skorzystają w pierwszej kolejności?
1: Trzeba byłoby zapytać osoby, które reprezentują dokładnie siły zbrojne.
0: A kogo pytam?
1: Czyli instytucje. Pyta pan osobę, która w Akademii Sztuki Wojennej zajmuje się badaniami, tak? Czyli pyta pan osobę, która może odpowiedzieć, starać się odpowiedzieć w kontekście cokolwiek to znaczy naukowym. Ale ma to bardzo silną różnicę, dlatego że kontekst naukowy zakłada nam, że badamy różne drogi, różne możliwości i wskazujemy różne warianty interpretacji, nie mówiąc, co powinno się zrobić i co będzie słuszne. Dlatego to oddzielam, tak? Oddzielam to również dlatego, że pracując w tej branży, nie tylko naukowo, ale zajmując się też komunikacją w takim kontekście bardziej sprawczym i funkcjonalnym, po prostu zbyt wiele widziałam ludzi mądrych, inteligentnych, którzy przez fakt jakiejś słabości w ramach kompetencji komunikacyjnej, które prezentowali, nie sprzedali na czas swojej idei. Idei, która jest ważna.
0: No w polityce cała masa jest takich ludzi.
1: No ale polityka jest polityką, a jak sam pan zauważył, jednak tutaj jakby środek ciężkości oddziaływania jest inny. Polityką się pewne rzeczy wybacza. A my w środowisku wojskowym, mówimy, bo 30 lat w resorcie obrony narodowej zobowiązuje.
0: Tak, rozumiem.
1: Zatem my się zmagamy z czymś, co się nazywa teraz straktyką wizerunkową. Taki trudne
0: dosyć pojęcie. A co to jest straktyka?
1: No to jest połączenie poziomu strategicznego i taktycznego. W skrócie, to jest jakby badawczo udowodniony mechanizm, że to, co dzisiaj za sprawą internetu zrobi żołnierz na najniższym poziomie swojego funkcjonowania, może mieć bardzo szybko, ponieważ zrównują się poziomy taktyczny ze strategicznym, może mieć bardzo szybkie oddziaływanie na najważniejsze decyzje, na poziomie kierowania i dowodzenia.
0: Dzięki szybkości przepływu informacji?
1: Niekoniecznie. Dzięki temu, że złudzenia poznawcze, jakim poddawani jesteśmy jako ludzie, sprawiają, że bardzo łatwo nam, jakby to ładnie powiedzieć, wtłaczać narracje w nasze myśli. To znaczy bardzo, bazując na stereotypach naszych społecznych, łatwo kreować jest sposób naszego myślenia.
0: Dlatego Rosjanie wierzą w to, co wierzą?
1: Jeśli mogę powiedzieć, każdy z nas wierzy w to, co wierzy. I Rosjanie mają swoją ścieżkę, ale my nie jesteśmy od tego wolni. Mechanizm jest ten sam. Stereotyp kobiet w armii temat, który z jednej strony już jesteśmy troszkę tym chyba wszyscy zmęczeni. On jest wybrzmiały, jeśli nie przebrzmiały. Jednak w badaniach okazuje się, że znowu cały czas jakby inspirowanie społeczności pewną nierównością, jeśli chodzi o sytuację kobiet w wojsku, jest ciągle tematem, który wywołuje jakieś emocje. Mimo że proceduralnie już mamy to załatwione. Tak. Już wiemy, że liczą się kompetencje, wiemy, że jest kobieta żołnierz, ale wystarczy, drodzy państwo, to jest niesamowite, w środowisku żołnierzy wystarczy użyć słowa żołnierka. I nagle rozpoczyna się fala, w ogóle trudno powiedzieć czego, tak? Buntu na to. Buntują się kobiety, które mimo, zobaczcie, drodzy państwo, ogromnego nurtu feminizacji, nie chcą kobiety w mundurach, żeby nazywać je żołnierkami.
0: Czy feminatywa nie jest tu mile widziana?
1: W jakimś stopniu jest traktowana w tym momencie dosyć deprecjonująco. I biorąc pod uwagę ten proces, tak, jak łatwo zatem wrzucić kamyczek do naszego ogródka, gdzie formalnie wszystko jest załatwione i jak łatwo jest nas podzielić, to jest właśnie ten obszar, gdzie mówiłam o sprawiedliwości komunikacyjnej, że nie musimy rozpatrywać tych problemów na przykładzie Rosji. Federacji Rosyjskiej, każdego innego państwa. Zobaczmy, co jest w naszym ogródku. I tym się zajmuję badawczo właśnie, jako reprezentant Akademii Sztuki Wojennej, żeby pokazać, co jest w naszym ogródku i na ile dowódcy sił zbrojnych są gotowi wziąć na siebie ten ogromny ciężar tego, że swoją wypowiedzią w środkach masowego przekazu kształtują wizerunek całych sił zbrojnych. Zbrojnych.
0: Dobra. Mm-hmm. Czy zatem dowódcy mogą się stać influencerami?
1: Świetne pytanie. Muszę panu powiedzieć, że badam to i w ogóle hasło influencer u nas w siłach zbrojnych, kiedy się użyje takiego słowa, to jest znowu ogromna burza sprzeciwu. Więc myślę, że to zależy, jak zdefiniujemy influencera. Ja będę używała w tej chwili tego słowa z uwagi na fakt, że my nie mamy odpowiednika językowego tutaj, jeżeli chodzi o naszą polską przestrzeń językową. Natomiast traktuję influencerów jako osoby, które potrafią zarządzać uwagą innych i wokół siebie gromadzić na podstawie autorytetu i zaufania inne osoby. Taki swoisty format uświadomionego medialnie autorytetu. Nie interesuje mnie influencer jako osoba, która wychodzi na ściankę i mówi, patrzcie, jaki jestem piękny, ile mam medali do tego, jaki mam stopień.
0: No tak, nie o to chodzi.
1: Nie o to chodzi. No i okazuje się, co jest w mojej opinii zaskakujące i co jest efektem badań, które prowadzę, fascynujących zresztą przynajmniej dla mnie, no to to, drodzy państwo, że młode pokolenie, a młode pokolenie to jest to pokolenie, które buduje naszą 300 ponad tysięczną armię. Młode pokolenie nie jest problemem, bo już dzisiaj młode pokolenie to są prawie 1/3, jeżeli mówimy o wojskach obrony terytorialnej na przykład, to jest 1/3 mniej więcej składu osobowego. Czyli to nie jest już mniejszość, drodzy państwo. No i młode pokolenie ma wymagania komunikacyjne.
0: No 1/3 to jeszcze mniejszość.
1: No, ale Wojska Obrony Terytorialnej, tak, o tym powiedziałam.
0: Dobrze.
1: I weźmy pod uwagę, że no, agregujemy i chcemy mieć coraz to nowe pokolenie. Są programy edukacyjne specjalnie dla pokolenia alfa, czyli dla tych, którzy dzisiaj jeszcze nie są pełnoletni, ale zaraz wejdą na rynek pracy. Co więcej, my już mamy nowe pokolenie, my mamy pokolenie beta. To są ci, którzy się urodzili rok, dwa temu i oni już się profiluje w socjologii. Jakby gotowość społeczną tych ludzi w ramach jakiejś klasyfikacji generacji
0: pokoleniowej. Nie za wcześnie trochę?
1: No jak nie, no nie? No.
0: Rok, dwa lata, no tak jeszcze wszystko przed nimi. Czort wie, co będzie, jakie duchy będą nimi rządzić.
1: A jednak oprzyjmy się na badaniach. Dzisiejsze pokolenie Z, czyli dzisiejsi ci, którzy jeszcze w większości nie mają dzieci, ale już będą mieli je za chwilę, oni w badaniach jasno mówią, że nie będą wychowywali tak swoich dzieci, czyli to właśnie pokolenie
0: beta. Ale to każde pokolenie tak mówi.
1: Tak. I to jest normalne, że w ramach różnic pokoleniowych my zawsze mamy starcie starszych z młodymi. Natomiast jeszcze żyjemy w czasach, gdzie technologia, dostęp do technologii zmienia na tyle rzeczywistość i społeczność, że to wychodzi dużo poza zwykłe różnice cywilizacyjne pokoleń, tak? do czego zmierzam, co jest dosyć interesujące, znowu w mojej opinii, no to jest ten świat medialny, tak? Jeszcze 10 lat temu taka potrzeba i gotowość tego, by dowódcy mieli umiejętność sprzedawania atrakcyjnie swojego pomysłu i siebie i przychylności do sił zbrojnych nie była potrzebna. Stąd nic dziwnego, że dowódcy starszego pokolenia są sceptycznie trochę nastawieni do tego, że mają nagle wyjść i co reklamować jak produkt siły zbrojne. No ale sęk w tym, że tak było jeszcze, badania pokazują, 3-5 lat temu ten opór jeszcze był, a dzisiaj to najświeższy pączek moich badań, z którymi się z państwem dzielę, bo dzisiaj się okazuje, że te 3 lata już nam pokazały inną tendencję. Zarówno starsi, jak i młodsi dowódcy uważają, że kontakt medialny jest koniecznością dzisiejszych czasów i specyfiki służby.
0: No dobra, potrafią to robić?
1: Potrafią to robić?
0: Potrafią być w tym skuteczni? Czy też będą się uczyć? I miejmy nadzieję, że zdążą, zanim stanie się to naprawdę ważne.
1: Uczą się cały czas. I niewątpliwie system szkolenia w siłach zbrojnych, ponieważ jestem elementem tego systemu, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, coraz częściej jakby wychodzi naprzeciw temu, żeby po prostu zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia ludzi, którzy mają reprezentować instytucje, a reprezentują ją po to, żeby coraz więcej osób było w gotowości, żeby budować odporność społeczną. To jest ogromne zadanie, które zostało narzucone przez cywilizację i media dowódcom dodatkowo. To znaczy oni do tej pory zawsze musieli poznać taktykę walki, poznać sprzęt, zgrywać się, a teraz jeszcze dodatkowo mają ten ogromny ciężar, że kiedy niezbyt świadomie, na przykład w mediach społecznościowych, użyją swoich profili prywatnych do tego, żeby coś zakomunikować w takiej prywatnej sferze, ogromnie narażają siebie i system, bo mamy dzisiaj biały wywiad, bo mamy dzisiaj konieczność świadomości, że w zasadzie wszystko, co się pojawia w sieci, może ułatwić dostęp do osób ważnych dla struktury. Nie? Dlatego myślę, że moglibyśmy dzisiaj powiedzieć o komunikacji jako o takiej niewidocznej infrastrukturze bezpieczeństwa. Tego nie było jeszcze 10 lat temu.
0: No to jakby dodatkowe narzędzie prowadzenia wojny.
1: Absolutnie tak.
0: Już nie tylko ląd, morze i powietrze, ale jeszcze cyberprzestrzeń,
1: jeszcze informacja. W międzyczasie była cyberprzestrzeń, jeszcze mamy kosmos, gdzie jak wiemy z sukcesem wchodzimy przez ostatnie nasze dokonania w tej materii, chodzi mi o polskie satelity, ale cały czas jest czynnik ludzki. Dlatego my mówimy o czymś takim jak wojna, walka, już się nie spierajmy o teorię kognitywna. Czyli o takie mechanizmy, kiedy wchodzimy w serca i umysły ludzi, a robimy to po to, żeby oni robili to, co my chcemy. Dzisiaj informacja nie zawsze jest po prostu przekazywaniem danych, nie zawsze jest informacją, ale jest bardzo często naciskiem i wywieraniem wpływu. I to my jako ludzie musimy postawić barierę i granice. Tym się zajmuje w tym momencie właśnie Akademia Sztuki Wojennej i badania, które prowadzimy, żeby sprawdzić, w jakim stopniu i gdzie jest ewentualna podatność. Nie mogę zdradzać wszystkiego.
0: Na przykład na wywołanie paniki, prawda?
1: Na przykład, ale jestem ciekawa, czy zdaje pan sobie sprawę, kto w tej chwili dla dowódców jest autorytetem, jeśli chodzi o przekaz medialny i o kompetencje w tym obszarze? Kto jest autorytetem? Jak pan myśli?
0: Dziennikarze.
1: No cieszę się, że pan to powiedział. To znaczy muszę powiedzieć, że jesteście w tej chwili na piątym miejscu?
0: Na piątym?
1: Tak, świetnie. Ale trzy lata temu byliście na trzecim miejscu. A tak poważnie, tak wynika z badań, ale tak poważnie ogromną rolę i szacunek wielki dla faktu, że ta audycja dzisiaj się odbywa i że możemy o tym rozmawiać. Bo ogromną rolę ogromną rolę w edukowaniu społeczności po prostu bierzecie na siebie, drodzy państwo, jako dziennikarze.
0: No dobrze, ale kto jest na tym pierwszym miejscu dla kadry dowódczej?
1: No nie uwierzy pan, ale cały czas jednak mimo wszystko nie politycy. Co smutne, nie dowódcy, bo dzisiaj, zasmuciło mnie to w badaniach, ale może dlatego, że to jest jakiś jeszcze ich roboczy fragment i te badania będą skończone za 2 miesiące. Może się coś tutaj zmieni, choć nie wierzę. I nie dowódcy, co 10. żołnierz wskazuje dowódcy jako taki autorytet, nie politycy, ale jeszcze cały czas przedstawiciele środowiska akademickiego są tym obszarem, o dziwo, które w mentalności oficerów, bo o tym mówię, w mentalności oficerów jeszcze stanowią jakieś źródło rzetelnego przepływu informacji i skuteczności działań w tym obszarze.
0: I skuteczności.
1: Skuteczności.
0: Dobrze.
1: Powiem dlaczego skuteczności.
0: No właśnie.
1: Prowadzimy badanie w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie prosimy osoby, by przekonały w ramach swojego obszaru odpowiedzialności, czyli tego, czym się w realu zajmują, żeby nie tworzyć tutaj żadnej bajki, żeby przekonały podczas 30 sekund do minuty odbiorców do tego, by zrealizowali jakąś tam rzecz. W ramach, jeszcze raz podkreślam, specyfiki, którą się żołnierze zajmują. I mają dowolność wypowiedzi. Potem bierzemy osobę, która się zdecydowała na udział w tych badaniach i, że tak powiem ładnie, lekko modelujemy komunikacyjnie. Zmieniamy konkretne słowa, staramy się dobrać ewentualnie ton wypowiedzi do charakteru i kontekstu. Czasem jest to mocno zadaniowa kwestia, czasem gramy na różnych także wizualnych elementach, rekwizytach i nagrywamy drugą wersję. I potem łączymy te dwie wersje i dajemy pod ocenę ludziom z jedną prośbą. Wskaż, które nagranie, twoim zdaniem, bo to są nagrania, które nagranie jest bardziej przekonujące. I osoby, które odpowiadają, nie wiedzą, czy pierwsze jest nagranie z trenerem, czy drugie jest nagranie z trenerem. Czasem wyłączamy zupełnie wizję, żeby zobaczyć, na ile...
0: Tylko dźwięk.
1: Tylko dźwięk, tak. Na ile to oddziałuje i dlaczego. I co jest niesamowite i przepiękne, te badania prowadzimy w Akademii od kilku lat. One są powielane edycyjnie, także to nie jest jednostkowy przypadek. I szanowni państwo, ponad 8 na 10 osób i co więcej w środowisku żołnierzy, to jest, wybaczcie, statystyka pozwala sobie na coś takiego, by powiedzieć, że to jest 8,6 żołnierza. Ponad 8 osób wskazuje jako bardziej przekonujące nagrania z trenerem. No. Niezależnie, która to jest konfiguracja.
0: Stąd, brawa dla trenera.
1: Po prostu brawo dla wiedzy, bo trener nie robi żadnego czary-mary, tak, tylko daje w 15 minut kilka drobnych wskazówek. I drodzy państwo, jeśli to potrafi nas do czegoś przekonać w tak dużym stopniu, przypomnę, 8 na 10 osób. I nieważne, czy nam się coś podoba, czy nie, czy mamy zastrzeżenia, ważne jest jedno, to mnie jakoś przekonało. No i pytanie, czyż nauka w tej kwestii nie jest piękna i fantastyczna?
0: No jest niebezpieczna, jak widzę, bo zależy, kto ją ma w swoich rękach, ten jej użyje.
1: I kto to mówi, mając mikrofon jako władzę przed sobą?
0: O, podejrzewam, że jeszcze długo moglibyśmy toczyć tę rozmowę. Bardzo interesujące jest zagadnienie komunikacji w siłach zbrojnych.
1: To prawda, a wyzwań jest
0: wiele. Piękną rzeczą się pani zajmuje, pięknym zagadnieniem. Doktor habilitowana Julia Nowicka, profesor Akademii Sztuki Wojennej, była gościem popołudnia RDC. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Na zegarach 17:40.
1: Popołudnie Polskiego Radia RDC.
0: Susza hydrologiczna trwa i znów nas dotyka. Poziom wody w Wiśle znów bije rekordy, jeżeli chodzi o to, że jest go bardzo mało. Tej wody jest bardzo mało w Wiśle. Razem z nami przy telefonie Jacek Boborycki, Million Explorers Team. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Panie Jacku, pan właśnie na Wiśle jest?
2: Tak jest. W tej chwili rozpoczynamy naszą coroczną pracę nad Wisłą. I rzeczywiście tej wody jest nie za dużo.
0: To jaki stan dzisiaj jest na Wiśle? Sprawdzali to państwo?
2: Tak, znaczy generalnie stan według wodowskazu wynosi 141 cm. Mhm. Natomiast ten wodowskaz wysyła nam informację opóźnioną średnio do systemu po 2 godziny, więc może być nawet 140 na chwilę obecną. I jest to stan po zmianie poziomu zero.
0: Co to znaczy?
2: W zeszłym roku zostało przesunięte wskazanie Wisły o 100 cm ze względu na to, że zbliżaliśmy się już do tego magicznego zera i żeby nie było na wodowskazie wyników ujemnych.
0: Aha, czyli a gdyby to był jeszcze ten wskazania sprzed...
2: Zeszłoroczne.
0: Tak, to ile by wynosiło?
2: 41 cm, a w zeszłym roku w tych dniach mieliśmy ponad 70.
0: No to i możemy mówić o tendencji? To znaczy, że za rok możemy być jeszcze 100 cm niżej?
2: Myślę, że aż tak drastycznie to nie, ale jest taka szansa. Należy zwrócić uwagę na to, że jednak mimo wszystko mieliśmy dość sporo śniegu w tym roku, a mimo wszystko nie podniosło to drastycznie stanów. Zawsze się mówiło, że bo słabe zimy były, dlatego tej wody jest coraz mniej. No a w tym roku śnieg był, śnieg jeszcze nadal zalega miejscami, a mimo wszystko tej wody za dużo nie jest wcale.
0: Czy powinniśmy się zacząć martwić?
2: Myślę, że jest to na pewno temat do głębokich analiz i do zastanawiania się, co powinniśmy z tym tematem zrobić dalej.
0: Czy zima miała wpływ na Wisłę? Czy zmieniło się jej koryto? Czy teraz mamy zupełnie, znaczy do czynienia z zupełnie inną rzeką niż jeszcze przed rokiem?
2: Znaczy na pewno, jeśli chodzi o samą zmianę koryta jako takiego, jego kształtu, to nie są to jakieś bardzo drastyczne zmiany. Ale sporą zmianą jest ukształtowanie dna. Bo jednak kra zrobiła swoje. Poprzesuwała niektóre kamienie, pojawiły się wyspy w nowych miejscach, w innych zniknęły. Część jest oczywiście stałych, bo należy pamiętać o tym, że część wysp, które obserwujemy na Wiśle, część tych łach, to są nanosy po prostu wszelkiego typu żwirów i namułów, ale część jest utrwalona gruzem ze zniszczonej Warszawy, więc one tak łatwo się nie przesuną.
0: Co robi Million Explorers Team na wyspie? Nie na wyspie, tylko na Wiśle, przepraszam. Zadałem pytanie, co robi Million Explorers Team na Wiśle?
2: Znaczy w tej chwili przyszliśmy właśnie po pierwsze zobaczyć, jak zmieniło się kształtowanie, czy pojawiły się jakieś nowe rzeczy. Każda fala wodna przynosi nam również nowe skamieniałości, które są wypłukiwane w górze rzeki. My te skamieniałości zbieramy w postaci kości i przekazujemy do dalszych analiz. I tak naprawdę dzisiaj mamy inaugurację naszego projektu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przepraszam. I jest to ochrona i dokumentacja podwodnych zabytków archeologicznych w Wiśle na odcinku warszawskim.
0: Dużo jest takich obiektów jeszcze ciągle w Wiśle?
2: Jest sporo. I właśnie razem ze Stowarzyszeniem Archeologów Jutra my te obiekty badamy, my te obiekty dokumentujemy. Czasami zdarza się, że również wydobywamy i przekazujemy do instytucji muzealnych.
0: To możemy powiedzieć, że w zasadzie niski stan wody jest na państwa korzyść.
2: Jeśli chodzi o ten projekt, tak. Natomiast kolejną rzeczą, którą badamy, są na przykład inwazyjne gatunki obce i podnoszenie się temperatury wody niestety sprzyja rozrodom niektórych z tych gatunków, na przykład inwazyjnym rakom, które występują w większości polskich zbiorników wodnych, a także inwazyjnym małżom.
0: Których wcześniej w Wiśle nie było?
2: Znaczy one są, ale są z nami od jakiegoś czasu. Niestety to są takie zwierzęta, którym, jak to ludzie lubią ładnie nazywać, zwrócono wolność, tak? Czyli po prostu komuś się znudziło jako zwierzątko akwariowe albo rozmnożyło się w akwarium za bardzo i zostało wypuszczone do natury i niestety zaczyna zagrażać naszym rodzimym gatunkom.
0: To faktycznie działanie mocno nieodpowiedzialne, mówiąc delikatnie. Jak długo będą państwo działać na Wiśle?
2: Do momentu, w którym nam tak naprawdę pozwoli na to stan i długość dnia, ponieważ no, dzisiaj jest środek tygodnia, więc każdy z nas skończył pracę i przyjechaliśmy po prostu realizować nasze działania tutaj. Realizujemy również w weekendy, natomiast kończymy na ogół w październiku, w momencie, w którym no już dzień jest za krótki i temperatura też nie sprzyja tym pracom.
0: No to trzymamy kciuki wobec tego za kolejne odkrycia na Wiśle, choć niski stan rzeki faktycznie nie napawa nas optymizmem.
2: No niestety, a dodatkową niestety wadą tego niskiego stanu jest to, że bardzo głośno się o nim mówi, że on występuje i niektórzy powielają bezsensownie informacje, że Wisłę można przejść na piechotę, przez co często musimy przerywać nasze prace w celu ratowania tych, którzy jednak postanowili spróbować.
0: Nie wierzę, naprawdę.
2: Tak, w zeszłym roku mieliśmy takich przypadków 15.
0: O Boże, no to powiedzmy to głośno i wyraźnie, Wisły nie przechodzimy na piechotę, od tego są mosty jednak ciągle jeszcze.
2: Tak jest i też nie szukamy żadnych pozostałości ani zabytków na własną rękę. Po pierwsze ze względu na to, że wymaga to stosownych pozwoleń. To jest bardzo ważne. A druga rzecz jest taka, że niestety bywa to również dość niebezpieczne, ponieważ ciągle odnajdujemy i zgłaszamy kolejne niewybuchy, które ciągle się zdarzają.
0: Bardzo panu dziękuję za nasze dzisiejsze zdalne spotkanie. Jacek Boborycki, Million Explorers Team, był gościem popołudnia RDC.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

To było oczywiście The Cure w polskim radiu RDC. Teraz dla Państwa zaśpiewa Anna Iwanek, a później przyjdzie Robert.

0: Czy ludziom trzeba płacić, by chcieli mieć dzieci?
1: A czy fajnie byłoby, gdyby kandydat na premiera nie tylko werbalizował swoje własne zdanie, ale to własne zdanie opierał na badaniach. A badania wskazują, że 800+ nie ma na to żadnego wpływu, tylko pewność zatrudnienia i jakość życia.
0: No. Poczekaj. To przez pewien moment miało wpływ, jak przestało obowiązywać tylko na pierwsze, jak zaczęło 500+, wtedy na drugie dziecko też obowiązywać. To był taki ruch krótki, bo to oznacza, że to się wstrzeliło w czyjeś zapotrzebowania. Otóż te pary, które myślały o drugim dziecku, no to tym prędzej podjęły taką decyzję, ale to na chwilę tylko starczyło.
1: Tak.
0: Na chwilę. Najpierw mówiło się, że to jest program prodemograficzny, że potem, że to jest program socjalny. No. Od chociażby. Tylko mnie nurtuje taka rzecz, czy tylko i wyłącznie kwestia transferów to jest kwestia demografii. No bo ile można jeszcze wytransferować pieniędzy do rodzin, które mają dzieci? A może trzeba jakieś środki dla tych, którzy nie mają tych dzieci w ogóle przeznaczyć? Może zupełnie trzeba odwrócić myślenie? Może trzeba modyfikować polityki społeczne, żeby te skutki demografii w różnych obszarach poprawiać, w jakiś sposób konsumować? No, na przykład, jeżeli mamy zapaść w szkołach, i coraz mniej klas, to może postawić na jakość kształcenia i wymyślić tutaj coś. A demografia przyjdzie z czasem. Ale nie wiem, to są tylko takie po lekturze różnych artykułów i opracowań na temat przemyślenia. No zobaczymy, co powiedzą moi goście.
1: Nie ma wątpliwości, że to układanka, która składa się z wielu klocków i nie tylko
0: nie
1: z 800+.
0: Nie ma mądrych zresztą na tym.
1: A, może są, tylko może ciągle są. Ich nie dopuściliśmy do głosu. Wiesz, bo taka opcja też może być.
0: Może być.
1: Robert Głuchniak zaprasza po godzinie 18. Ja Państwa za chwilkę zaproszę na wiadomości Polskiego Radia RDC, a na razie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Magdalena Telęga, Waleria Wasilewska, Piotr Wójcik i mówiący te słowa Adam Piśko. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro.

0: dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie burz, burz, pada, bery, bery i fakt.
1: Minęła 18. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Agnieszka Chmielewska.
2: Ze statku wycieczkowego po Atlantyku ewakuowane zostaną dwie osoby, wszystko w wyniku zarażenia hantawirusem. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia. Nad północne Mazowsze nadciągają burzowe chmury, będzie grzmiało. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. O tym powiemy w wiadomościach ekonomicznych. Ze statku wycieczkowego MV Hondius planowana jest ewakuacja medyczna dwóch osób, które zachorowały podczas rejsu Atlantykiem z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Takie informacje przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Potwierdziła, że ze 147 pasażerów i członków załogi objawy związane z zakażeniem hantawirusem miało 7 osób. Troje z nich zmarło, a jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w RPA. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia. Przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ustawa przewiduje także powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie senioralnym.
3: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać

0: Korzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
1: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Chcą służyć pomocą najmłodszym i ich rodzicom. Uczelnia Korczaka otworzyła Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny na warszawskiej Saskiej Kępie. Mieści się przy ulicy Obrońców. Chodzi o to, by dotrzeć do dzieci i wyciągnąć z nich to, co najlepsze, mówi dyrektorka centrum Aneta Kłakowska.
2: Poprzez warsztaty różnego rodzaju, art-terapię, muzykoterapię, pracę z ciałem, ćwiczenia od jogi po stretching, po techniki oddychania. Dziecko bardzo często nie potrafi mówić o tym, co czuje, czego potrzebuje. Proces terapeutyczny, który jest rozpoczęty od pracy z ciała, daje niesamowite efekty.
1: Podczas spotkania ogłoszono także 40 osób i instytucji nominowanych do 5. edycji konkursu o Nagrodę Korczaka. Są wśród nich wybitni edukatorzy, nauczyciele i społecznicy. Reprezentacja polskich siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, Mistrzostw Europy i corocznej Ligi Narodów. Selekcjoner Nikola Grbić przypomina, że celem nadrzędnym są letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy.
3: My musimy się przygotować za Los Angeles, szukać najlepiej formy. Krok po krok chciałbym wygrać Silesia Cup, chciałbym wygrać VNL 2026, chciałbym wygrać Mistrzostwo Europy i tak dalej.
1: I tego życzymy. Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni Grbicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. Nad północne Mazowsze nadciągają burzowe chmury, będzie grzmiało i popada jeszcze przed wieczorem. Burzą będzie towarzyszył wiatr wiejący z prędkością do 65 km na godzinę. Rzecznik komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Płocku, Wojciech Pietrzak, przypomina, żeby przed burzą schować wszystko, co może porwać wiatr.
4: Apelujemy do wszystkich mieszkańców, żeby usunęli z balkonu, tarasów przedmioty, które po prostu może nam porwać wiatr. Mam tutaj na myśli doniczki z kwiatami, meble ogrodowe, suszarki. Jeśli ktoś ma domek jednorodzinny, no to sprawdźmy te trampoliny, które tam na naszych pociech znajdują się, czy są dobrze przymocowane.
1: Samochody lepiej zaparkować z dala od wysokich drzew. Synoptycy prognozują, że także jutro, zwłaszcza na północy Mazowsza, należy spodziewać się burz z krótkotrwałymi, intensywnymi opadami deszczu, a nawet z gradem. 6 maja w Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i ministra spraw zagranicznych. Był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Polityk zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 14 w kościele świętej Anny w Wilanowie. Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu wilanowskim. A my przypominamy, że w działalności pozapolitycznej na przełomie lat 60. i 70. Andrzej Olechowski był także dziennikarzem i radiowym prezenterem muzycznym. Jako jeden z pierwszych prowadził audycje na żywo. Współpracował także z rozgłośnią harcerską. Organizował koncerty Krzysztofa Klęczona, zespołu Trzy Korony, a także innych.

0: 26 stopni teraz na termometrach na Mazowszu, wiatr w porywach do 11 km na godzinę. Wieczorem ta temperatura obniży się do 11 i uwaga, faktycznie na północy Mazowsza mogą pojawić się opady, burze i silny porywisty wiatr. Barometry na razie pokazują 992 hektopaskale, ale ciśnienie cały czas się obniża i to zwiastuje zmieniającą się pogodę, na tę niestety nieco gorszą. Jutro maksymalnie 24 stopnie na Mazowszu i delikatne tylko zachmurzenie, ale w czwartek już zachmurzenie duże i maksymalnie na termometrach zobaczymy tylko 16 kresek.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Zaczynamy od maksymalnych cen paliw na jutro. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 99 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Farmy wiatrowe bez wpływu na ceny gruntów. Z najnowszego badania grup analitycznych InPlus, a także Cenatorium wynika, że obecność turbin wiatrowych nie przekłada się na spadek wartości nieruchomości, gruntów rolnych lub podzabudowę. Jeden z autorów badania, Daniel Urbanowicz z ogólnopolskiej bazy cen transakcyjnych Cenatorium, powiedział, że badano dynamikę cen.
2: Nie ma dowodu potwierdzającego to, że lokalizacja turbin wiatrowych ma negatywny wpływ na ceny gruntów. W danych tego nie zauważyliśmy, a próbka była dość spora. Analizowaliśmy 29 jednostek ewidencyjnych rozsianych po całej Polsce, niemal w każdym województwie, czyli ten rozrzut pozwala sądzić, że te wyniki są reprezentatywne dla całej Polski. I dodatkowo w ramach tego badania analizowaliśmy dane w perspektywie 5 lat przed i po realizacji inwestycji.
0: Badanie obejmowało ponad 46 tysięcy transakcji z niemal dekady. Od stycznia 2027 roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Pozwolą one swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. O szczegółach Michał Makowski.
3: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
4: Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
3: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
5: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
3: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można wypłacić w dowolnym momencie.
0: Teraz rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych zajmie się Sejm. Na koniec sprawdzamy kursy walut. Za euro zapłacimy 4,25 zł, za dolara 3,64, za franka szwajcarskiego 4,64, a funt brytyjski kosztuje 4,92.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
8: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
9: Oczywiście, przy twojej pomocy.
7: Każdy następny szybko staje się byłym.
10: Dzień dobry, jestem Marcel.
8: Następny.
7: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
8: Kogoś tu nam przyprowadziła.
10: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
7: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
11: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja. RDC. Rok wiernika.
17: Moich programów warto słuchać dlatego, że są one typu show, energetyczne, pełne rozrywki, humoru i rock'n'rolla. Do usłyszenia. Marek Wiernik.
16: Rok wiernika. Dziś po 22:00.
18: Zawsze dla Ciebie.
16: Autopromocja. Debata RDC.
19: 18.12, Magdalena Taręga, Piotr Wójcik i Robert Łuchniak. Zapraszamy Państwa na debatę Polskiego Radia RDC. Dzisiaj o demografii będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. A tutaj impulsem do tego właśnie tematu, tej rozmowy jest cytat z Przemysława Czarnka, który w wywiadzie, w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział rzecz następującą. Warta rozważenia jest polityka prorodzinna w postaci rozwijania i modyfikowania programu 800+. Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale ta kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Wtedy może to być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci. Chcę jednocześnie podkreślić, że to moje osobiste zdanie. To powiedział właśnie Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera w 2027 roku. To punkt wyjścia oczywiście do całego zagadnienia i całego problemu, ale czy chociażby taki pomysł może poprawić demografię w Polsce? Czy ludziom trzeba płacić, by chcieli mieć dzieci? A może są inne sposoby, inne drogi do zmiany tej tendencji? Profesor Paweł Kubicki, socjolog, doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I jest z nami Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Panowie, to najpierw skupmy się nad tym tropem, który wynikałby z cytatu z Przemysława Czarnka, no bo dla niektórych w ogóle kwestia demografii, dzietności, to jest kwestia odpowiednich transferów socjalnych, że ktoś wymyśli dobrą formułę, to to zadziała i musi przynieść efekty. I być może są takie doświadczenia z innych krajów. Być może u nas trzeba też odnotować, że kiedy 500+ jeszcze zaczęło obowiązywać też na drugie i kolejne dzieci, to te pary, które zastanawiały się nad drugim potomkiem, podjęły te decyzje i to było widać w statystykach. Ale to trwało przez chwilę tylko. Ale co panowie na ten pomysł? 800+ na każde i zwiększanie tej sumy na każde kolejne. Profesor Paweł Kubicki. Panie profesorze, jak to, pan na to
20: ja
19: patrzy?
20: Ja powiem, że jest to świetny, żeby nie powiedzieć wybitny pomysł, ale tylko z perspektywy tego, kto go głosi, czyli kandydata na premiera, pana Czarnka. Po pierwsze, wszyscy o nim mówimy w mediach. Po drugie, da się wytłumaczyć w 5 sekund, w lidzie, w tekście, we wszystkim. Po trzecie, dotyczy bardzo popularnego programu, który każdy zna. Po czwarte, chce dać, czy z czyjej kieszeni i o co chodzi, ale niektórzy chcą zabrać. Po piąte, i tak to ma bliskie zero szanse wejścia, więc nie będzie żadnej weryfikacji. I to są same plusy, jeżeli chodzi o deklarację polityczną. Jest jeden malutki szczegół. Nie ma to sensu i nie zmieni naszej demografii, a będzie bardzo dużo kosztowało. Natomiast nie jest to szczegół istotny, myślę, jeżeli chodzi o takie deklaracje i wywiady.
19: No dobrze, a Mateusz Łakomy, jak pan patrzy na taką formułę?
13: Ja bym tutaj spojrzał tak z perspektywy czysto demograficznej i wiemy, to znaczy, kiedy pojawił się ten program 500+ w tej swojej pierwotnej formie, on rzeczywiście wpłynął na dziecko, na urodzenia i w szczególności na urodzenia trzecie i kolejne. Natomiast wciąż widzimy, że utrzymują się w deklaracjach badanych Polek i Polaków to, że jeśli chce się mieć właśnie rodzinę wielodzietną, tak, mieć trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, to bariery finansowe mimo wszystko wciąż należą do dwóch najważniejszych, obok trudności mieszkaniowych, czyli za małych mieszkań. Więc ewentualna progresja, tak, od trzeciego dziecka tutaj mogłaby pomóc, ponieważ by znosiła czy ograniczała tę barierę. W przypadku urodzeń pierwszych tutaj kwestie finansowe nie mają znaczenia, więc ja bym tutaj nawet się doszukiwał potencjału wprowadzenia kryterium dochodowego, czyli z perspektywy demograficznej, finansowej zaoszczędzenia pewnych pieniędzy bez strat dla demografii Polski, a nawet w niektórych przypadkach także w przypadku dzieci drugich. Tam również to nie kwestie finansowe są problemem. Istnieje jeszcze szereg różnych możliwości, gdzie transfery mogłyby istotnie pomóc. Natomiast to należałoby wyjść z takiej formuły, jak tak jak teraz myślimy, prawda, 800+ przez 18 lat, jakaś stała kwota dla kolejnego dziecka. I ja wątpię, czy byśmy w sposób istotny zauważyli to we współczynniku dzietności, prawda, ten taką ulubiony wskaźnik syntetyczny, jak tutaj Polki rodzą dzieci, tak upraszczając, ponieważ rzeczywiście na dzietność, na zdolność do tego, żeby te dzieci urodzić, wpływa jednocześnie bardzo wiele czynników. Kwestie finansowe są jednym z nich. Nie chcę teraz mówić, czy najmniej ważnym, czy najważniejszym. Są znaczącym, ale nie jedynym. Więc należy działać równolegle w wielu różnych obszarach, w tym w pewnej potencjale możliwości zmian także w tych transferach i także w samym 800+.
19: No tak, tylko pamiętam, kiedy zaczęło obowiązywać 500+, kosztowało nas wtedy 17 miliardów rocznie. Teraz to jest suma bodajże 50 miliardów.
13: 60 nawet.
19: I na początku o tym politycy mówili jako o programie prodemograficznym właśnie. Potem zaczęli mówić jako o programie socjalnym. Może to od początku chodziło o program socjalny?
20: Od początku chodziło o wygrane wybory i o dobre hasło, które się będzie niosło. Przy okazji ograniczono ubóstwo i faktycznie wspomożono zwłaszcza rodziny wielodzietne, ale to można było zrobić na troszkę bardziej skomplikowany i nie tak nośny sposób, bo na przykład nie zmieniono zasad funkcjonowania zasiłków rodzinnych, zrobiono nakładkę, żeby to ładnie się wyróżniało. Nie waloryzuje się cały czas zasiłków. Jeżeli chodzi o kwestie socjalne, można było to zrobić trochę inaczej. Zrobiono program, który jednocześnie jest powszechny, prosty i takie są politycznie najlepsze. To znaczy nie da się jednym narzędziem podnieść dzietności, da się jednym narzędziem istotnie zwiększyć szanse na wybory i popularność danego polityka. No i...
19: Ale ja pamiętam, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale pierwszy pomysł, żeby przyznawać pieniądze na dzieci, to jeszcze były wybory w 2011 bodajże. I Polska jest najważniejsza. I to nawet w tym studiu pamiętam, jak Joanna Kluzik-Rostkowska o 400+ mówiła.
20: No bo pomysły i świadczenia pieniężne dla dzieci nie są kompletnie nowym pomysłem.
19: Ale im to nawet miejsca w parlamencie nie dało wtedy,
20: forma,
19: prawda?
20: Też jakby kwestia, kto mówi, jak nośnie i później wdraża. Ale żeby nie negować świadczeń pieniężnych, forma wspierania i dofinansowywania wychowania dzieci jest jak najbardziej okej. Okay. Problemem jest wtedy, kiedy zaczyna być traktowana jako główne, czy też uniwersalne narzędzie do wspierania dzietności. No jak to nie wychodzi, bo trochę specjalnie nie ma co wyjść, to zaczyna się później myślenie, podkreślanie zwalczania ubóstwa i dobrostanu, ale nadal, jeżeli chodzi o narzędzie, to trochę jak z tą żabą, że jest piękna i mądra, więc została po środku. Jeżeli mówimy
19: o przecież się nie rozejdę, prawda?
20: Przecież się nie rozejdzie. Jeżeli mówimy o zwalczaniu ubóstwa, no to można dużo bardziej celowane rozwiązania dużo taniej zastosować i to ubóstwo faktycznie zniwelować przy podobnych kwotach. Jeżeli mówimy o celowanych, punktowych rozwiązaniach na rzecz dzietności, ja też w tym studiu mówiłem, że in vitro mogłoby podbić znacznie wcześniej i znacznie taniej dzietność. Jest to gigantyczne wyzwanie. A też przy okazji chciałem przeprosić, że nie jestem doktor Zofią Szwedam-Lewandowską, która nie mogła przyjść do tego studia, żeby nie było, że dyskutują sami mężczyźni, no bo
19: no nie.
20: Jednak...
19: nie, no my się też trochę jakby przykładamy do tej kwestii.
20: Co by nie było, no to też są kwestie niefinansowe, ale pewnego podziału obowiązków w rodzinie, pewnej wizji na życie, no bo nie bez powodu deklaracje się rozjeżdżają z każdym kolejnym dzieckiem, to znaczy kobiety statystycznie coraz mniej chętnie chcą mieć więcej dzieci, no czasem mężczyznom ta ochota aż tak bardzo nie przechodzi. No więc mamy wiele wymiarów tego działania i będziemy mieli coraz prostsze rozwiązania polityczne, także przez media społecznościowe i także przez zasięgi, to znaczy wszystkie skomplikowane projekty nie przyniosą tyle. Jeżeli będą, no to będą w tle, ale nie będą tymi nośnikami wyborczymi.
19: No jasne. Mateusz Łakomy, też się zastanawiam cały czas nad tym świadczeniem, czy myśmy się czegoś nauczyli na przestrzeni lat z takiego instrumentu jak 500, potem 800+.
14: No tak, nauczyliśmy się. To znaczy ja obecnie tworzę analizę, takie podsumowanie po 10 latach istnienia tego programu, ewaluację, w jaki sposób ono wpłynęło na dzietność. W międzyczasie pojawiło się kilka rzetelnych badań, z których warto skorzystać. Też swoją metodę tutaj aplikuję, żeby to przeanalizować i żeby zarekomendować zmiany. Więc oczywiście wiemy na przykład to, że jeżeli chodzi o pary mniej zarabiające, poniżej mediany powiedzmy wynagrodzeń, czyli połowa Polaków, prawda, ci, którzy zarabiają od połowy w dół, to o ile oni byli w związku, to szansa na to, że urodzi im się dziecko, wzrosła o połowę w odniesieniu do stanu wyjściowego. Więc to był duży uzysk dzietnościowy.
20: Ale przepraszam, to jakim cudem nie przełożyło się na dzietność?
14: Ale oczywiście, że się przełożyło, bo się przełożyło do wzrostu tego maksymalnego bodajże 1,45 w roku 2018, ale wciąż pamiętajmy, to jest jak drużyna piłkarska, też go wszystkie instrumenty. Każdy ma swoją pozycję i każdy ma swój obszar oddziaływania. Jeżeli ktoś ma problem z płodnością, to faktycznie pieniądze to mu nic nie pomogą. Ale jeżeli kogoś nie stać na to, żeby utrzymać dziecko, no to, że będzie miał dostępne jakieś tam instrumenty wspomagające płodność, no to z kolei to mu jest niepotrzebne. Czyli musimy patrzeć, jakie są problemy w jakich segmentach ludzi. I tutaj oczywiście no, nie jest to jeden złoty strzał, bo nie ma czegoś takiego, tak? Tak jak w wojsku. Nie ma jednego złotego strzału. 115 tysięcy czołgów nie rozwiąże ci problemów, jeżeli nie masz rezerw, czy nie masz odpowiedniej logistyki, czy łączności, prawda? To wszystko musi być na odpowiednim poziomie i podobnie w dzietności. Muszą być odpowiedni poziom wsparcia w zakresie płodności, wsparcia finansowego, możliwości elastycznego i bezpiecznego wykonywania pracy. I tutaj można jeszcze dużo, dużo wymieniać.
19: No jasne.
20: Ja bym tylko się nie zgodził z tym skokiem, bo jeżeli mówimy, że połowie Polaków wzrosło o połowę szansa na dziecko, to byśmy nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mieliśmy, nie wiem, chociażby obniżenia Janka Gromadzkiego, no to jest
14: właśnie 6, jego cytuję, to jest właśnie
20: to jest
14: jego
20: 6%,
14: artykuł.
20: No to nie jest połowa połowy, a reszta to jest tempo efekt, czyli przyspieszenie decyzji o dzietności, która zapadła trochę szybciej, ale prawdopodobnie i tak by zapadła. Nadal nie skaczemy tak istotnie jak wzrost szans o połowy Polaków.
14: Tak, ale pamiętajmy, że nie wszyscy są w związku, a nawet są mniejszość jest w związku. Ostatnio pojawiło się kilka badań dotyczących tego, jak Polacy i Polki są w związkach i się okazuje, że spośród osób poniżej 30 roku życia to jedynie jeśli dobrze pamiętam, to 14% jest w związku małżeńskim spośród tej grupy, prawda? A niewiele więcej jest w ogóle w jakimkolwiek takim związku, że może powiedzieć, że ma w ogóle chłopaka czy dziewczynę, już nie mówiąc o tym, czy ze sobą mieszkają i tworzą jakąś formę rodziny. Więc jeżeli nie jesteś w związku, to 500 plus ci nic nie pomoże. Ani 800 plus, ani in vitro, ani elastyczne zatrudnienie, ani stałe zatrudnienie,
19: czyli
14: po prostu nie ma
19: wtedy,
14: z kim.
19: Czyli wtedy mamy ten problem, obawiam się, że do niego dojdziemy prędzej czy później, bo rzeczywiście możemy mówić o transferach socjalnych, ale niektórzy pokazują właśnie na te zmiany strukturalne, pokoleniowe. Dziecko przestało być priorytetem i teraz jak zmienić i czy w ogóle warto próbować zmienić nastawienie podejścia tych, których najczęściej postrzegamy jako młodych rodziców, 20-30-latków, prawda? Czy w ogóle można podejmować takie próby? Czy gdzieś na świecie ktoś podjął próbę, żeby w te mechanizmy, które doprowadziły do takiego, a nie innego stylu życia w większości, w tym pokoleniu, żeby zmienić te tendencje, żeby inaczej zaczęli postrzegać sprawy?
20: Próby podejmują wszyscy, tak żeby była jasność, bardzo różne. Czy według mnie w współczesnym społeczeństwie zachodnim, wysoko rozwiniętym, i tutaj jest Polska, zmienić to, żeby kobiety rodziły pierwsze dziecko wtedy, kiedy wcześniej rodziły, czyli w okolicach 20 roku życia, mam poczucie, że tu możemy zapomnieć o tym i to się nie wydarzy. Żeby trochę więcej kobiet rodziło trochę wcześniej, i tutaj dyskutujemy nad tym trochę, czy z 1,1 to będzie 1,3, co i tak jest duża zmiana, czy troszkę więcej, na przykład 1,4, to pewnie możemy podyskutować. Pomijając to, że musielibyśmy wprowadzić wieloletnią, stabilną politykę, na dodatek z pełnym zaufaniem wszystkich stron, że ona będzie kontynuowana, co jest trochę utopijnym założeniem.
19: No, wszyscy podkreślają, że wszystko robią dla polskich rodzin, że to polskie rodziny w polskich rodzinach, polskimi rodzinami, etc. Więc nawet jak ktoś wymyśli likwidację, nie wiem, 800+,
20: to też powie, że dla dobra polskich rodzin i te pieniądze przeznaczy na inne, lepsze rozwiązania.
19: Inne ważne przyczyny państwowe. Ale to mi się wydaje, że jednak nikt tej odwagi nie będzie miał, bo to już jest stricte polityka. A czy są takie polityki, które mogłyby wpływać na te właśnie mniemania, że może nie swoboda, taka konsumpcja fajnego życia, gdzie się jeździ na dwa razy przynajmniej w roku na wakacje, nie ma się tych obowiązków związanych z dzieckiem, co najwyżej, jak niektórzy od razu rzecz nazywają, z pieckiem, że kot jest w miejsce dziecka i zapewnia pewne emocjonalne sytuacje. No o tym mówię, bo tu jest bardzo ostra dyskusja, no wręcz taka naparzanka w internecie. Tu mam wrażenie, że się nie tylko pokolenia rozjeżdżają, ale wręcz dwie płcie się rozjeżdżają i zupełnie zaczynają na innych częstotliwościach nadawać. To się nie ma szansy spotkać w ogóle.
20: Ja bym zostawił to, bo tu się trochę odróżniam przede wszystkim z prawicowymi publicystami, żeby wrzucić jednak do jednego worka i mocno uprościć. To znaczy dla mnie jest to dyskusja zastępcza, dla nich jest to dyskusja zasadnicza i wierzą, że to sprowadzi przełom. W sensie inne wychowanie, podejście sprawi, że koło historii, dzietności i skłonność w ogóle do rodzicielstwa się obróci. No i ja nie posuwam się w tym kierunku.
19: Okej, bo też się zastanawiam, a może nie wiem, takie przemiany, no jakby nawet wszystkich zapędzić z powrotem do kościoła, co pewnie jest niemożliwe, to też może niczego nie dać. Zresztą ta prawicowość bardzo młodych ludzi niekoniecznie jest związana z tym, że oni będą na pewnych zasad wynikających chociażby z religii przestrzegać. Ale jak pan na to patrzy, Mateusz Łakowy, bo pana książka też była pod tym kątem, prawda, komentowana.
14: Znaczy, ja myślę, że mówienie o mentalności i wyobrażeniach i ideałach jest mocno przereklamowane. To nie w tym jest problem.
13: My mamy wystarczająco dużo na poziomie ideałów, intencji, idealnego wizji rodziny, wystarczająco dużo dzieci. W Polsce problem jest gigantyczna luka między tym, co chcielibyśmy mieć, a tym, co faktycznie mamy. Już od lat ona jest określana jako jedna z największych w Europie między rzeczywistością a intencjami. I pamiętajmy też, takie to, co tutaj mówimy o tym, to znaczy, że właśnie takie fajne życie, bez zobowiązań, tu wycieczka, tu wakacje, to dotyczy kompletnego marginesu młodych Polaków, którzy są być może wielkomiejscy, być może dobrze zarabiają w jakiejś korporacji. Większość stara się jakoś wiązać koniec z końcem.
19: No ale prawda? Wielu też aspiruje do tego.
13: Tak, ale aspiruje, uwagę. Ale coś innego jest wrzucenie aspiracyjnego zdjęcia z obiadem na Instagramie, a czy innego jest faktycznie takie kierowanie swojego życiem, więc to jest przereklamowane. Ja powiem o trzech rzeczach, które mogłyby przyspieszyć i zasadniczo zwiększyć dzietność także w tym młodym wieku. To znaczy pierwsza kwestia, i one są, uwaga, mówiliśmy o politykach. Dobre polityki często w ogóle w naszej świadomości nie są wiązane, ani w świadomości tych osób, które je realizują, z dzietnością czy w jakikolwiek z polityką rodzinną. Pierwsza kwestia dotycząca związków, i tutaj widzimy bardzo silnie wznoszącą się falę, to jest mocne ograniczenie dzieciom, młodzieży dostępu do smartfonów, a co wiąże się z tym, z mediami społecznościowymi, z pornografią, z lękowymi komunikatami, które tam w nas się wylewają, prawda, jak mamy codziennie dziesiątki czy setki kontakty z jakimś tutaj strasznym wydarzeniem, czy to ekonomicznym, czy społecznym, czy klimatycznym, czy jakimkolwiek innym. To by spowodowało zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Wiemy dość dobrze, że zdecydowana większość tych komunikatów, które do nas docierają, jest przereklamowane, jest przestrzelone, no bo chodzi o to ochwytliwy tytuł, prawda? Rzeczywistość wcale tak nie jest, a przede wszystkim nie dotyczy tych ludzi, którzy to czytają. Czyli mocne ograniczenie dostępu. I to już się dzieje, prawda? Słyszymy w szkołach, mnóstwo krajów europejskich, nie tylko europejskich, ogranicza dzieciom i młodzieży dostęp do smartfonów czy mediów społecznościowych.
19: No druga wszyscy rzecz, patrzą na Australię, co się wydarzy.
13: No nie tylko, przecież Norwegia, Francja, Wielka Brytania, jest wylew teraz krajów, które w taki czy inny sposób ograniczają tutaj dostęp, ponieważ już ludzie zaczęli się orientować, to naukowcy już wiedzą od dawna, ale to zaczyna gdzieś tam docierać do, powiedzmy, do ogólnego społeczeństwa, że smartfon działa trochę tak jak papierosy czy alkohol. To znaczy on jest uzależniający i, co ważne, niszczący relacje. Ponieważ część relacji w rzeczywistości przenosi się do internetu, więc my w ciągu naszego dorastania nie nabywamy pewnego treningu w relacjach i co więcej, tracimy okazję na poznania naszej przyszłej żony, męża, w każdym razie rodziców naszych dzieci, bo tutaj aplikacje internetowe nie pomogą. Ale obiecałem trzy rzeczy, to na razie była jedna. Druga rzecz to jest większa stabilność zatrudnienia. W Polsce mamy olbrzymi odsetek młodych dorosłych zatrudnionych na umowy czasowe. Ja celowo mówię umowy czasowe, a nie umowy śmieciowe, czyli umowy cywilnoprawne, czy jakieś takie naciągane samozatrudnienie, bo to jest nie aż taki duży problem w tych młodych rocznikach dwudziestoparolatków. Tam znacząco większym problemem jest to, że osoby pracują na umowy o pracę, ale na czas określony. I jeszcze raz, i kolejny jest im przedłużana.
19: Studenta zatrudnię, tak. Żeby
13: tak.
19: Płatnikiem podatku.
13: Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to jest wbrew woli. Są też badania deklaratywne, ja widziałem takie dwa z ostatnich lat, które mówią, że Polacy chcieli mieć wcześniej dzieci niż rzeczywiście mają, ale właśnie ta niestabilność zatrudnienia utrudnia im poczucie bezpieczeństwa i wręcz zmusza do tego, żeby odłożyć. To nie jest moje taka fanaberyjne widzimisię, że sobie urodzę koło trzydziestki, tylko ja muszę, żeby mieć jakieś takie sensowne poczucie bezpieczeństwa, bo do takich warunków sprowadza mnie rynek pracy w Polsce. I trzecia rzecz, to jest rzecz dotycząca transferów. My w Polsce, jeżeli chodzi o transfery dla rodziców w pierwszym roku po urodzeniu dziecka, tym najważniejszym takim, no kiedy kobieta jakby z naturalnych przyczyn musi i zazwyczaj prawie w komplecie Polki chcą zająć się dzieckiem, a nie pracować zarobkowo, traktuje ludzi, Polaków, Polki, głównie kobiety, jako ludzi dwóch kategorii. Kategorii A i kategorii B. Kategoria A polega na tym, że jeżeli miałam szczęście i dostałam umowę o pracę na czas nieokreślony, to mam prawo do zasiłku macierzyńskiego. Też można oczywiście tam, jak ktoś prowadzi firmę, no ale to są bardzo rzadkie przypadki, więc mówimy głównie w tej grupie wieku, więc mówimy głównie o umowie o pracę na czas nieokreślony. I wtedy dostaje tam ponad 80% swojego wynagrodzenia. Ale jest kategoria B, czyli osoby, które pracują na umowy czasowe, czy są na studiach, czy z jakiegoś innego powodu w danym momencie nie pracują i one dostają już tylko 1000 zł. No przecież to są żadne pieniądze. Z tego nie da się jakoś przez rok w miarę uczestniczyć, żeby te pieniądze uczestniczyły w budżecie domowym, nawet uzupełniając tutaj dochody ojca, który, pamiętajmy, zazwyczaj też jest młody i jak to młodzi pracujący, zazwyczaj też niewiele zarabia. Już tu bez względu na branżę, prawda? I bez względu na zawód.
14: Więc tutaj widzimy możliwość oderwania wysokości tych świadczeń od tego, czy ja wcześniej pracowałam, czy też nie, tak? Tylko przyznania dobrych, wysokich świadczeń. Na to akurat jest wysoki konsensus i wszystkie badania, które ja widziałem, naukowe to potwierdzają, że wysokie świadczenia w pierwszym roku po urodzeniu dziecka bardzo sprzyjają temu, żeby te dzieci mieć. Więc podniesienie przysłowiowego kosiniakowego, bo o tym świadczeniu mówimy, prawda, to 1000 zł przez rok, z obecnego 1000 zł do minimalnego wynagrodzenia. To jest istotny skok i to już by pozwoliło wielu osobom, znowuż, zaniechać odkładania tych urodzeń w czasie. Może warto dodać tutaj z gwiazdką, każde opóźnienie urodzenia pierwszego dziecka oznacza statystycznie mniej dzieci na koniec swojego okresu rozrodczego.
19: Płaca minimalna, no gdyby to było tak jak w ubiegłym roku, dla 238 tysięcy osób, które urodziły. Na 238 tysięcy urodzonych to, dzieci.
14: Troszeczkę mniej, tak było troszeczkę mniej, bo pamiętajmy, część z nich dostaje, no już jest, no doczekała się, prawda, i odkładała do tego, do tej umowy stałej i urodziła w momencie, kiedy dostała tą umową stałą, więc ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Chociaż no niektóre mają poniżej tego minimalnego wynagrodzenia, więc podobnie notabene tak jak jest teraz, nie można dostać żadnego świadczenia poniżej 1000 zł, nawet jeżeli się tam pracuje na jakiś ułamek etatu i się dostaje symboliczny zasiłek, to on będzie wyrównany w górę do tego 1000 zł. I ja tutaj proponuję analogiczny mechanizm. Mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, a jeśli ci z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie przysługuje wysokość minimalnego wynagrodzenia, no to też masz wyrównanie. To nie będzie 238 tysięcy.
19: Mielibyśmy konkretny zabieg, też dotyczący transferów, oczywiście, ale też widzę ten wątek, że na przykład to, jak często młodzież korzysta ze smartfonów, w jaki sposób korzysta, a więc jaki styl życia w ogóle wprowadza, czy tam jest miejsce na posiadanie dzieci. To jest też taki wątek warty przejrzenia, bo tak mi się wydaje, że to nie, my być może zaglądamy od razu w transfery socjalne, zasiłki, etc., a może to gdzieś jest właśnie tutaj. Nawet to, co się mówi o tym, że przynajmniej w naszym kręgu kulturowym posiadaniu dzieci, potomstwa sprzyja poczucie bezpieczeństwa. Profesor Paweł Kubicki, zgadza się pan z tym?
20: Z tym, że smartfony mają negatywny i jeszcze cały czas bliżej nieokreślony i cały czas badamy, jaki dokładnie wpływ, zgadzam się. Aha. Tak naprawdę.
19: A z tym poczuciem bezpieczeństwa jak? Z
20: poczuciem bezpieczeństwa pewnie tak. Pytanie, na ile smartfony nam zabierają poczucie bezpieczeństwa, a na ile parę innych rzeczy. Natomiast,
19: no właśnie, ale jakbyśmy odsunęli te smartfony, samo poczucie bezpieczeństwa,
20: jest dosyć uniwersalne, no bo ono jest jednych z podstawowych potrzeb. Jeżeli jest niezaspokojone, no to parę innych rzeczy też nie robimy, bo jesteśmy zestresowani, czyli to poczucie bezpieczeństwa jak najbardziej jest przydatnym elementem.
19: A w PRL-u mieliśmy poczucie bezpieczeństwa?
20: No właśnie, do dyskusji. To też jest punkt aspiracji i odniesienia tego, jak żyją inni. No jednak w PRL-u mieliśmy jeden doskonały element, to znaczy prawie wszystkim żyło się podobnie. I może nie było super zabezpieczone, ale to bezpieczeństwo na bazowym poziomie dosyć uniwersalne było. I myślę, że ten punkt odniesienia i możliwości też odgrywa znaczenie.
19: No ale z mieszkaniami było bardzo podobnie. No. Z mieszkania... Młodzi i mieszkania. No,
20: ale to tutaj wracamy do stylu życia, bo jeżeli chodzi o rynek pracy, to w tej chwili rynek pracy jest i będzie prawdopodobnie, znaczy, czy prawdopodobnie, to może bym się nie rozpędzał, jaki będzie. Natomiast na dzisiaj jest całkiem stabilny w porównaniu chociażby do okolic lat 2000, no to żyjemy w bańce, jeżeli chodzi o sytuację młodych na rynku pracy. Wejście z wynagrodzeniem minimalnym to jest wejście naprawdę dwie klasy wyżej niż stawki godzinowe i to, co mogli młodzi robić w okolicach, no nie wiem, jak ja wchodziłem, czyli przełom 90-tych, 2000-tych dorabianie, no to nadal mamy pewne inne dodatkowe aspekty, które nam komplikują obraz, plus powiedziałbym nadal, że trwałą zmianę, to znaczy kulturowo przestawiliśmy się na rodziny, także wokół nas, które mają mało dzieci. Wychowywaliśmy się w rodzinach, które kończyły być wielodzietne. I też przejście z sytuacji, kiedy byliśmy przetrenowani, bo byliśmy średnim dzieckiem, mieliśmy małe wokół siebie, starsze wokół siebie. Jeździliśmy do rodziny, gdzie musieliśmy się opiekować 15-orgiem, bo wyszły akurat. No, żartuję. Ale to też zamieniło pewne oczekiwania i pewne wyobrażenia. To znaczy model 2 plus 1 jest może nie obowiązującym, ale dosyć mainstreamowym i naprawdę ciężko sobie wyobrazić nagle, że ma się opiekować czwórką dzieci.
18: Już się boję tych opowieści, jak to kiedyś było słabo, źle i biednie. Jak chodziliśmy do parku, to łabędzie rzucały nam bułki. Ale no jest coś w tym, chociaż ci młodzi się pewnie nie porównują obecnie do tego, co było w PRL-u.
20: Nie porównują.
18: To ja mogę coś powiedzieć na ten temat.
20: Nie porównują, ale
18: oni
20: też
18: po co im to?
20: Nie mają takich doświadczeń w dużej części, więc też ja bym jednak poszedł w tą wizję, że w tej chwili dzietność to trochę tak jak z tym, że nie będziemy mieli starej populacji, no i właśnie dlatego inwestujmy w dzietność. Jednak polityka społeczna powinna być nastawiona na niską dzietność, na pogodzenie się z niską dzietnością. Nie oznacza to podniesienia tej dzietności, ale raczej ustawianie się, że do tego mitycznego dwójki dzieci na parę, czy też do sytuacji, w której będziemy mieli przewagę młodych w populacji, nie wrócimy.
18: No dobrze, a taka sytuacja kolejna, no bo my przeżywamy te braki podpisów pod ustawami i tak dalej. To, co się dzieje wokół rodziny, no na przykład te szybkie rozwody ostatnio, też brak podpisu, ale też to, co się działo wokół in vitro na przykład. To są takie typowe konflikty światopoglądowe, które no, są w łonie społeczeństwa, klasy politycznej również. Gdybyśmy tam osiągnęli konsensus, no na przykład, nie wiem, kwestia aborcji, prawda, to wszystko, co działo się, protesty na ulicach w tej sprawie.
20: Co także, a propos poczucia bezpieczeństwa jest no, jakimś może, czynnikiem.
18: Że, no to też się zastanawiam, to może jest nie tak bezpośrednio blisko decyzji o posiadaniu potomstwa, ale być może to też coś na rzeczy jest.
20: Czy wszystkie te elementy się składają na całość? Kwestia poczucia bezpieczeństwa, a co będzie, jeżeli moje wymarzone dziecko będzie ciężko chore? No jest obawą, która może się dołożyć do szeregu innych. Obawa i tutaj pewnie bym się nie zgadzał, ale może nie będę się tak mówił, że się nie zgadzam. Ja uważam, że szybkie rozwody to jest coś, co dzisiejszemu pokoleniu bardzo by się przydało. Na zasadzie...
18: Zwiększa szansę na kolejną próbę, tak?
20: Większa szansa na kolejną próbę i obawy, że się utknie w małżeństwie, którego się nie chce. To znaczy nadal uważam, że wizja zdrowego, obustronnego, szybkiego rozstania się na dzisiaj i dzisiejsze społeczeństwo mogłoby przynieść więcej korzyści, ale znowu z perspektywy politycznej to jest genialny temat, żeby o tym dyskutować i żeby budować obozy. W związku z tym nie widzę specjalnie szansy, bo nie ma wygodniejszego tematu, żeby który się rozgrzewa emocje, ogień, tak? Niż ideologia związana z dzietnością.
18: No ale to są rzeczy związane z dzietnością również, przyzna pan Mateusz Łakomy.
14: Tak, oczywiście, że są związane z dzietnością, więc ja mam zawsze taki problem, kiedy rozmawiamy na taki typu temat, biorąc pod uwagę skalę oddziaływania. Te właśnie modne tematy typu szybkie rozwody, in vitro i tak dalej, one się nie łapią w mojej ocenie do pierwszej dziesiątki najważniejszych rzeczy. I my sobie dyskutujemy na takich peryferiach, prawda, o rzeczach drugo- czy trzeciorzędnych, a nie uderzamy w rzeczy, które są może mniej rozpalające debatę publiczną, bo mniej ideologiczne, tak, ale są ważniejsze z perspektywy przyszłej dzietności. Ja myślę, że takie, bo rzeczywiście tutaj pan profesor zwrócił uwagę na taki aspekt, który często się pojawia, prawda, czyli taki brak wiary, że można dzietność podnieść i brak takiego zaufania. Ja myślę, że to w dużej części jest wynikiem głębokości wejścia w temat. Ja się tym zajmuję od wielu lat, prawda, dzietnością, co na to wpływa. I mój wniosek jest taki, par excellence dzietnością, prawda, nie żadnymi innymi tematami. I mój wniosek jest taki, że ona może istotnie wzrosnąć. Pewnie w przeciągu pokolenia nie jesteśmy w stanie podnieść do tej mitycznej zastępowalności pokoleń, tak?
18: Ja tutaj to zgodzę. Powyżej 2.1.
14: Tak, ale możemy się do tego rzeczywiście znacząco zbliżyć, pod warunkiem, że będziemy działać, uwaga, w różnych obszarach i nie dyskutować sobie o rzeczach drugo- czy trzeciorzędnych, prawda? I nie koncentrować się na jednym złotym strzale, czy to będzie in vitro, czy to będzie jakieś 800+, prawda? Czy 1000+, czy ileś tam plus, prawda? No to sobie będziemy sobie pogadamy, później ktoś to wysiłkiem politycznym, finansowym wdroży i później znowu będzie rozczarowanie, no bo nie widać tego we współczynnikach dzietności. Droga jest w innym miejscu. Spojrzenie na to pakietowo, te wszystkie nie, te kilka czy kilkanaście małe, ważnych obszarów trzeba zmienić i wtedy dzietność będzie rosnąć z czasem.
20: Ja tylko bym zaprotestował przeciwko o szybkie rozwody. Faktycznie może to być detal in vitro, biorąc pod uwagę wiek, kiedy kobiety się decydują coraz późniejszy, jest jednym z kluczowych w zasadzie. Ograniczona płodność i wszystkie sposoby wspomagające dzietność kobiet 35-45 jest na dzisiaj jednym z kluczowych i będzie rosnące miało znaczenie. Więc in vitro przesunąłbym z kategorii rzeczy, które są drobiazgami, jako coś, co tak naprawdę na dzisiaj jest, zresztą w cudzysłowie in vitro, wszystkie formy wspierania dzietności przy i mężczyzn, i kobiet starszych, którzy mają problem. Właśnie. To pod tym hasłem bardzo, bardzo jeden z kluczowych tematów.
14: Drobny ad vocem, bo jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, in vitro nie rozwiązuje problemów płodności osób starszych. Znaczy starszych w tym wieku rozrodczym, po 35 czy blisko 40 roku życia, ponieważ im jesteś, kobieta tutaj oczywiście mówimy przede wszystkim starsza, tym skuteczność in vitro drastycznie spada.
18: No tak, tylko ja patrzę po liczbach. Było 20 kilka tysięcy urodzeń, kiedy ten program trwał, potem został skasowany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale ileś tych zarodków było. I w rezultacie to pokłosie, że tak powiem, tego programu to jest, no, dobija do 50 tysięcy urodzonych dzieci, więc no, patrzyłbym tak praktycznie i realnie na to od tej strony. Ale dobrze, bo in vitro pewnie może być zupełnie innym tematem. Wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy powiedzieć o czymś, co też przy okazji rynku pracy jest wywoływane do głosu. Zresztą Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju tam miał taki raport mniej więcej rok temu i tam się okazało, że te trzy rozwiązania, jakie EBOR przedstawia, są fajne, ale są nierealistyczne. Chociaż jakbyśmy z naszego punktu widzenia popatrzyli na ten pierwszy pomysł EBOR-u, czyli imigracja, prawda? Że to się dzieje, to jest pewna realność w Polsce. I czy my badamy na przykład, jak to, że przyjechało do nas milion osób za naszej wschodniej granicy? Jak wpłynęło na kwestie dzietności? Jak wpłynęło na kwestie demografii? Czy my już to badamy? Wydaje się, że no im więcej ludzi, tym więcej zdarzeń, które prowadzą do zwiększenia liczby urodzin, prawda?
14: Tak, oczywiście. To znaczy, wiemy, że urodzenia cudzoziemców już od kilku lat to jest kilka procent, 5-7%, to w zależności od roku, wszystkich urodzeń w Polsce. Czy to dużo, czy mało, to jest inne pytanie, prawda? Natomiast no, my wiemy, jeżeli chodzi o imigrację, że ona ma swoje duże ograniczenia. Nawet ta imigracja ukraińska, ona mogłaby mieć znacznie większą dzietność, gdyby, uwaga, przyjeżdżały pary, a przyjeżdżały głównie kobiety. I nawet jeżeli część z nich tutaj założy rodzinę z Polakami, to nie dość, że oczywiście to jest troszeczkę późno, tak, bo one będą już kilka lat starsze, no to jeszcze nie wszystkich to tych młodych Ukrainek będzie to dotyczyć.
18: Pamiętałbym o walczących mężach.
14: Tak. I walcząc, tak, no i jest jakiś tutaj, chociaż no, bezwzględna demografia powie tak, że pamiętamy i kochamy naszych walczących mężów, ale taka długa rozłąka, bez względu na to, czy może jest bohaterem, czy też nie, zwiększa prawdopodobieństwo rozwodu, tudzież rozpadu tego związku, więc no, przykro mi. Natomiast
13: ma też takie ograniczenia, bo to jest pytanie, skąd brać tyle osób w odpowiednich ilościach przez tak długi okres czasu. Ja tylko powiem taką rzecz, żeby tutaj może nie przedłużać. Ja widziałem dwa takie badania dla krajów azjatyckich, dla europejskich nie widziałem. W jakich przypadkach imigracja mogłaby ewentualnie kompensować brak dzietności populacji rodzimej i na takiej zasadzie, żeby tam populacja w długim terminie nie spadała. Okay? To była taka miara i to się okazało, że jest to możliwe pod warunkiem, że dzietność z populacji rodzimej wynosi 1,7-1,8. I jeszcze muszą być gdzieś jakieś zasoby, jakiś kraj, z których ci ludzie mogą przyjeżdżać. No bo to nie o to chodzi, że przyjeżdża jakiś człowiek, prawda? Tylko jakiś człowiek, który będzie tu jakoś funkcjonował, mógł pracować, żyć, pobrać się, mieszkać, prawda? I jakoś czuć się włączonym tutaj w społeczeństwo polskie. Więc przy dzietności 1,1 jakaś imigracja może być uzupełnieniem, prawda? Tutaj składamy, prawda, z różnych stron jak możemy, natomiast nie będzie rozwiązaniem jako takim.
18: Rozumiem, panie profesorze, imigracja.
20: Pełna zgoda. Po pierwsze musimy, po drugie przy tej demografii absolutnie nie jesteśmy w stanie zastąpić migracją czy zbilansować odpływu chociażby z rynku pracy. Dodałbym przy tej dzietności rzecz jasna, że nadal przyjeżdżają do nas rodziny z dziećmi, którym niestety nasza polityka zaczyna powoli przeszkadzać, czyli na przykład ograniczać wsparcie dla ukraińskich kobiet, a w zasadzie dla ich dzieci, co i tu bym powiedział, że idziemy no, perfekcyjnie drogą tych polityków, co do których mówiliśmy, że źle robią, czyli stosujemy to samo, co Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy, czyli zaczynamy wspierać tworzenie młodych Ukraińców, którzy będą sfrustrowani swoją sytuacją materialną, życiową i nierównym traktowaniem. Długofalowo nie jest to najmądrzejsza polityka, to znaczy mieliśmy bardzo równościową politykę, powoli przesuwamy wahadło w kierunku takim, jakbyśmy nie chcieli tych dzieci i młodzieży, a oni tak tu zostaną i tak ich potrzebujemy.
18: A to teraz jeszcze raz odwołam się do tego raportu EBOR-u na temat demografii, na temat dzietności. I oni zauważają taką rzecz. Mediana wieku globalnego wyborcy zbliża się do 44 lat. Do 2050 osiągnie 49 lat. Starsi wyborcy mają wyższe wskaźniki uczestnictwa w wyborach i częściej głosują. Z tego powodu politycy, chcąc wygrać, muszą odpowiadać na potrzeby tej grupy. Starsi wyborcy mają te następujące priorytety. Służbę zdrowia i emerytury. No i znacznie częściej to są właśnie takie rzeczy, na które zwracają uwagę, niż edukacja, innowacja czy klimat. Czyli jest to zjawisko starzenia się polityki, wzmacnia polaryzację i blokuje reformy. No i to proces odwrotny w takim razie w polityce mamy niż ten, który byłby potrzebny, żeby zmienić demografię. To po prostu starzenie się polityki.
20: Wyborca, i polityków.
18: I też. Polityków również. Chociaż są no jacyś tam młodzi pukają do bram, ale jest ich mało. Trzeba będzie hasła wyborcze adresować do tego starszego wyborcy, który już być może ma dzieci.
20: No ale były już propozycje, żeby obniżać wiek wyborczy na przykład od 16 roku życia, albo żeby dodawać wagę do rodzica, czyli rodzic trochę by jego głos ważył więcej za każde te niepełnoletnie
18: przy
20: dziecko, które nie może.
18: Dzieci ja bym mógł pół parlamentu wybrać pewnie, no ale znaczy, nie no, przesadzam oczywiście, ale coś w tym jest.
20: Jeżeli chcemy bilansować siłę głosu młodych, niekoniecznie dzieci, ale też młodych rodziców młodszego pokolenia, no to te wszystkie rozwiązania są przynajmniej warte przemyślenia. Bo bez tego przemyślenia faktycznie będzie tak, że prędzej doczekamy się 15 emerytury niż jakiejś ambitnej, rozbudowanej polityki na rzecz dzieci i młodzieży. No oczywiście będą takie deklaracje właśnie w stylu podnieśmy 500+, no bo już powiedziałem na początku, łatwo, lekko, przyjemnie.
18: Cytatu, tak.
20: Ale mnóstwo wysiłku, mnóstwo krytyki, mnóstwo pieniędzy, i też zabijania z innych polityk, no to jeżeli będziemy patrzeć, w którym kierunku prędzej, no to raczej w kierunku systemu emerytalnego i ochrony zdrowia, niż edukacji, nauczycieli i, nie wiem, wychowania przedszkolnego.
18: No jasne. Jak pan na to patrzy, Mateusz Bakowy?
14: Tu trudno się nie zgodzić.
18: Starzenie polityki jako takiej.
14: To znaczy, tu trudno się nie zgodzić. I ja tutaj tylko dorzucę, żeby tak unaocznić skalę. Pojawiła się w grudniu ubiegłego roku taka analiza, która pokazała, że za jedno pokolenie w roku 2060 luka w finansowaniu ochrony zdrowia będzie stanowiła 7% ówczesnego PKB, które założenie było, że będzie oczywiście większe, że będzie sobie rosło. Czyli będzie poszukiwanie zewsząd możliwości w jakiś sposób zamknięcia tej luki, czyli zabierania ze wszystkich innych wydatków państwa albo zadłużanie się ponad miarę. A co to są inne wydatki państwa? No to są to, co sobie powiedzieliśmy, prawda? To będzie kultura, to będzie wojsko, to będą podwyżki dla nauczycieli, to będzie edukacja, tak na poziomie podstawowym, czyli wszystko inne w jakimś sensie będzie ryzyko, że będzie nie

0: albo ograniczyć głos pokolenia starszego. Ja na przykład jako jednym z pomysłów, prawda, nie mówię, że się za tym utożsamia, ale warto o tym myśleć, wprowadziłem nie tylko, wiemy oczywiście, że mamy dolną granicę czynnego wieku wyborczego, ale wprowadzić też górną granicę czynnego wieku wyborczego, tak troszeczkę jak wiek emerytalny, prawda, mamy wiek aktywności. Ja nie mówię, że jest to łatwe, piękne i przyjemne, ale co będzie alternatywą, jeżeli tego nie zrobimy?
1: Jest to też niezgodne z prawami człowieka, więc jeżeli bym widział to doważanie jako coś, co pewnie by było, ale oczywiście to jest też tak, no znowu trochę mówiliśmy o tej polityce jako całości, no więc też profilaktyka zdrowotna, dłuższe trwanie zdrowiu i tym podobne. Moim zdaniem no, gdzieś ta strategia średnio-długookresowa powinna budować społeczeństwo, które będzie lepiej funkcjonować, ale z akceptacją, że będzie po prostu starsze i dostosowywać równowagę, niż myśleć, że wrócimy do punktu równowagi, który był.
0: Ja bym tylko dodał, że wielka polityka i przetrwanie państwa zawsze będą silniejsze niż prawa człowieka, tak jak my je sobie obecnie definiujemy. Pamiętajmy, państwo ma możliwość wysłania nas na śmierć, jeżeli, czyli do wojska, jeżeli zagrożenie jest istnienie państwa. Ja nie mówię, że to jest dokładnie ten przypadek, tak? Więc prawa człowieka będą podlegały redefiniowaniu, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast co jest jeszcze tutaj istotne, bo co jest alternatywą? To będą poszukiwani przez młodszych, przez ambitnych, przedsiębiorców, jakiekolwiek te młodsze grupy społeczeństwa, jakiego sposób przebicia się. I będą pojawiały się naprawdę radykalne ruchy polityczne, partie polityczne, które w jakiś sposób będą starały się ominąć ten system, przy których te partie, które dzisiaj uważamy, że są jakieś, powiem się, ekscentryczne, to będzie małe mikro.
2: Ale pytanie tylko, czy młodzi na sztandary wezmą demografię, dzietność?
0: Nie. Wezmą na sztandary swoją emancypację. Ale no konsekwencją tego może być także później poprawienie także i w tym obszarze.
2: Tutaj a propos takich zjawisk, o których warto wspomnieć. Ja to mamy takiego naukowca jak dr Nicholas Ebistadt, American Enterprise Institute. I on zauważył, że takie dostosowania na przykład, które są wymagane przez demografię, są o rząd większości większe, o rząd wielkości większe niż te związane ze zmianami klimatycznymi. To kosztuje. I on mówi tak, dlatego te duże firmy, korporacje mają polityki klimatyczne, ale nie mają demograficznych, bo na to nawet tych dużych korporacji nie stać. A my owszem, ja nie mówię, że nie trzeba o klimacie rozmawiać. Trzeba. Ale rozmawiamy o klimacie, tutaj używamy alarmu bardzo często, a w demografii te wyzwania są o rząd wielkości większe i nie mamy tego alarmu de facto.
1: Nie, z tym alarmem moim zdaniem go mamy. Co która dyskusja i każdy kongres samorządowy i wszystkie spotkania w tej chwili gdzieś...
2: Byłem na kongresie samorządowym w tym roku, tak, demografia była
1: demografia,
2: na topie. Bo szkoły trzeba zamykać, co z nimi robić.
1: Demografia jest tematem. Klimat, swoją drogą, jeszcze jeden z elementów bezpieczeństwa młodych i poczucia bezpieczeństwa. Jak już mówimy o czynnikach, prawda, które zaburzają nam poczucie bezpieczeństwa, to jeszcze dołóżmy to. No co? No, demografia kosztuje, na dodatek kosztuje tym więcej, im później się za to zabieramy, im bardziej robimy prezenty wyborcze i nie tworzymy tego długofalowo, co jest prost odwrotne do skuteczności. To znaczy skuteczne są duże, drogie, proste programy.
2: No tak. Proszę państwa, tutaj musimy uciąć, no tak jak się za wcześnie i za późno zajmiemy demografią, tak myślę o jednostkowych przypadkach. To wtedy jest problem. Za wcześnie i za późno to może być problem. Proszę państwa, byli naszymi gośćmi profesor Paweł Kubicki, socjolog, doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: I Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo.
2: I proszę państwa, dziękujemy też za uwagę. Magdalena Telęga, Piotr Wójcik i Robert Łuchniak. Do usłyszenia.
3: Debata RDC.

0: Minęła 19. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinke.
1: Mazowieckie lasy zagrożone pożarami. Od dziś obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżeń. Na Mazowszu mamy już suszę. Pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Demi Moore i Stellan Skarsgård wśród jurorów w Cannes. Festiwal filmowy rusza za tydzień.

0: trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach od dzisiaj już na całym Mazowszu. Powodem jest długotrwała susza. Od początku roku na Mazowszu było ponad 900 pożarów lasów, tylko od początku maja blisko 200. Strażacy w tym miesiącu wyjeżdżali także do ponad 220 pożarów traw i nieużytków, najczęściej w powiecie radomskim, mówi rzeczniczka Mazowieckiej Straży Pożarnej Karolina Jaworska.
1: Tam było takich zdarzeń 24. Również w powiatach na południu Mazowsza, czyli powiecie grójeckim, przysuskim, szydłowieckim, takich zdarzeń było po kilkanaście.
0: Strażacy apelują o ostrożność i przypominają, że w obecnych warunkach każda iskra może spowodować pożar. Mazowieckie samorządy apelują tymczasem o oszczędzanie wody, tak jest na przykład w gminie Klębów. To także z powodu suszy. Panuje ona nie tylko na terenach rolnych czy podmiejskich, jest zauważalna również w Warszawie, mówi burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.
2: Las Bileński nam wysycha, wysycha Park Olszyna. Rozpoczęliśmy w ogóle projekt i teraz dokumentację przygotowujemy do tego, żeby ratować kępy olsu, które są tam i zasilać je pompami głębinowymi.
0: Na Mazowszu obowiązują dwa ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wyklucza pomocy dla dzierżawców poszkodowanych przez przymrozki. Nocne spadki temperatur dotknęły sadów, które z reguły są własnością prywatną. Jednak jeśli wśród poszkodowanych będą osoby gospodarujące na gruncie Skarbu Państwa, także będą mogły liczyć na pomoc, zapewnia dyrektor generalny KOWR-u Józef Smolarz.
3: Jeżeli będą sytuacje, w których są tego typu grunty zagospodarowane poprzez plantacje trwałe, nasadzenia, sady, jagodniki i wystąpiły tam niekorzystne zjawiska, jesteśmy otwarci na formy pomocy, czyli obniżenie czynszu dzierżawnego, umorzenie części lub całości, bądź też odroczenie terminu płatności.
0: Według najnowszych szacunków wojewody na Mazowszu poszkodowanych w wyniku zeszłotygodniowych przymrozków jest co najmniej 450 gospodarstw.
4: To są wiadomości RDC.
0: Znamy już nazwiska jurorów festiwalu filmowego w Cannes. Impreza rusza za tydzień, a szczegóły zna Stefan Folzer.
5: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię.
0: Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Zaczyna się rowerowy maj. Do szkoły można przyjechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce czy rolkach. Uczniowie dostają za to punkty, a na najlepszych czekają nagrody. Zainteresowanie akcją rośnie, podkreśla koordynatorka rowerowego maja Ewa Hage.
6: W zeszłym roku w kampanii rowerowej maj 2025 udział wzięło 121 tysięcy dzieci. W tym roku potencjalnych uczestników kampanii jest aż 200 tysięcy. Są to zarówno dzieci, jak i nauczyciele, ponieważ nauczyciele także biorą udział w kampanii.
0: Rowerowy maj jest inicjatywą zapoczątkowaną w Gdańsku w 2014 roku. Warszawa dołączyła do akcji 3 lata później.

0: W Warszawie w tej chwili mamy 25 stopni, w Siedlcach 24, podobnie w Radomiu 20, w Płocku 19, w Ostrołęce i Ciechanowie. Jutro zobaczymy od 22 do 25 kresek. Ciśnienie w tej chwili to 992 hektopaskale.
1: Reklama.
2: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
3: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
4: Oczywiście, przy twojej pomocy.
2: Każdy następny szybko staje się byłym.
5: Dzień dobry, jestem Marcel.
3: Następny.
2: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
3: Kogoś tu nam przyprowadziła.
6: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
2: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
8: Cios za cios.
9: Prawy sierpowy.
8: I może być prosty, i może być z dołu. Wyprowadzamy muzyczne ciosy.
9: Zaskakujemy się non-stop.
8: I siebie zaskakujemy, no i oczywiście słuchaczy.
9: Do tego jeszcze komentarze filmowe.
8: No i obserwujemy to, co dzieje się wokół nas i również w sporcie, i na świecie, ale wszystko kulturalnie z gracją.
9: No, bo my jesteśmy ludźmi kultury. W każdą środę.
8: O godzinie 22.
9: Zapraszają Roman Rogowiecki i Marek Wiernik.
1: Autopromocja.
10: RDC.
1: RDC. Wolny umysł.
11: Dobry wieczór Państwu, to audycja Wolny Umysł. Ja nazywam się Matylda Kozakiewicz i zapraszam na nasze cotygodniowe spotkania z psychologią. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor doktor habilitowany Marcin Zajankowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i będziemy rozmawiać o inteligencji. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Czym jest inteligencja? To jest pytanie numer jeden na mojej liście i mam wrażenie, że to jest pytanie, na które nawet nauka chyba jeszcze nie ma jednej spójnej odpowiedzi. Czy to prawda?
12: Akurat w przypadku inteligencji nie jest tak źle, bo rzeczywiście to pojęcie, może zacznijmy od tego, że jest bardzo stare w psychologii, jak na psychologię, bo ma ponad 100 lat. I rzeczywiście badacze patrzyli na inteligencję, próbowali ją definiować różnie. Ale jakiś czas temu, kilka lat temu, powstała taka definicja, pod którą się podpisało 52 różnych badaczy i to jest pewien konsensus, można by powiedzieć. I inteligencję definiuje się jako taką ogólną zdolność człowieka do adaptacji do nowych warunków środowiskowych. Do nowych warunków, tak? Czyli adaptacja do jakichś takich sytuacji, których nie znamy. I do tego potrzebujemy różnych procesów poznawczych, począwszy od takich bardzo prostych typu pamięć, uwaga, nawet szybkość takiego myślenia i przetwarzania informacji, po bardziej złożone typu, takie bardziej złożone operacje typu myślenie abstrakcyjne, znajdowanie jakichś analogii pomiędzy różnymi obiektami czy pojęciami. Ale jakby podstawą jest ta zdolność do adaptacji do środowiska.
11: Ja pamiętam, że ten komponent też się w definicji profesora Nęcki przewijał, że właśnie zdolność do adaptacji, do przystosowania się do tego, co się zmienia. Moja mama też miała bardzo fajną definicję inteligencji, ma do dzisiaj, że to jest zdolność przewidywania przyszłości, w takim sensie, że przewidywania konsekwencji różnych zdarzeń, działań. I to też jest trochę powiązane z tą adaptacją. No bo jeśli jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy, możliwie daleko i możliwie trafnie, to łatwiej mi się będzie zaadaptować.
12: Tak, tak, zdecydowanie tak. I ta adaptacja, w ogóle to jest ciekawe, że taka tak szeroka definicja sprawia, że inteligencja z definicji właśnie będzie czymś przydatnym w ogóle w życiu. Czyli nie tylko na przykład, nie wiem, w szkole czy na uniwersytecie, ale ponieważ to jest adaptacja, przewidywanie przyszłości, tak jak pani powiedziała, to będzie mogło pomagać w ogóle w każdej sferze życia. łącznie z taką, która jest, można by powiedzieć, jakby na pierwszy rzut oka nie łączyć tego z inteligencją, na przykład zdrowie i nie wiem, długość życia nawet.
11: Zdrowie, bo tak myślę teraz o takich nieoczywistych formach inteligencji, bo chyba w większości ludzi inteligencja kojarzy się z takim ściśle logicznym myśleniem, z tym, co najczęściej mierzą testy IQ. Mhm. Ale tych inteligencji jest więcej, tak? Znaczy, właśnie zastanawiam się, czy to jest taka, że ta inteligencja jest po prostu teraz dużo szersza niż była kiedyś, czy po prostu dzieli się na różne podtypy? Mhm.
12: Tak, rzeczywiście jedno z pierwszych w ogóle pytań, które powstało w badaniach nad inteligencją, jest takie, czy jest jedna, czy jest ich wiele. I na to pytanie właściwie mamy trochę odpowiedź. Rzeczywiście jakby mamy różne zdolności, takie jak na przykład nie, właśnie zdolności takiego logicznego myślenia, zdolności matematyczne, werbalne, czyli takie jak z językiem sobie radzimy, przestrzenne zdolności. Niektórzy wyróżniają jeszcze bardziej szczegółowe, różne na przykład nie, muzyczne zdolności i tak dalej. Ale większość badaczy, oczywiście może nie wszyscy, ale ogromna większość badaczy zgadza się co do tego, że te wszystkie zdolności łączy jakaś taka nadrzędna ogólna zdolność, którą właśnie nazwano inteligencją ogólną, a czasami nazywa się to w ogóle czynnikiem G, bo po angielsku to ogólne, czyli general, prawda? Czyli czynnik G, czyli to jest taka ogólna zdolność, która jest przydatna w każdej czynności poznawczej, aktywności, którą wykonujemy. Czyli jest jakby taka hierarchia. Na szczycie mamy ten czynnik G, a poniżej mamy szereg takich bardziej szczegółowych, specyficznych zdolności.
11: Czyli to jest tak, że jeśli mam wysoko ten czynnik G, czyli tą wysoką, ogólnie nazwaną inteligencję, to mam trochę taki handicap w radzeniu sobie, nie wiem, w relacjach zawodowych, prywatnych, właśnie w dbaniu o swoje zdrowie, przedłużaniu swojego życia, tak? To po prostu to mi daje taki, no właśnie, taki handicap.
12: Tak, tak. I to jest ta zdolność ogólna, czyli ona będzie pasowała do wszystkiego, co robimy. Cokolwiek byśmy robili, począwszy od oglądania serialu, też jest potrzebne.
11: A można lepiej lub gorzej oglądać serial?
12: No, można lepiej lub gorzej rozumieć, prawda, co się dzieje. Albo jak jest na przykład, nie wiem, wiele postaci, relacji między nimi, to ten czynnik G będzie bardziej zaangażowany. A skończywszy na, nie wiem, analizach matematycznych, obliczeniach i tak dalej, to ten czynnik G będzie zawsze potrzebny, chociaż oczywiście w mniejszym lub większym stopniu, prawda? A jeżeli to jest, nie wiem, coś prosta czynność, no to mniej, a jeżeli to jest złożona czynność, to więcej. I oprócz tego będziemy potrzebowali jeszcze, oprócz tego ogólnej zdolności, tego handicapu, jak właśnie pani powiedziała, będziemy potrzebowali jakichś bardziej specyficznych zdolności. Czyli jak czytam książkę, to bardziej werbalne zdolności. Jak analizuję matematycznie coś, to właśnie takie logiczno-matematyczne. Jak szukam wyjścia z labiryntu, to takie zdolności przestrzenne, prawda?
11: A jak próbuję przetrwać liceum, to zdolności interpersonalne.
12: O, tak, to w ogóle podejrzewam, że wszystkie zdolności są potrzebne.
11: Mam wrażenie, że w liceum to, nie wiem, czy to jest związane też z dojrzewaniem, z burzą hormonów, z tym kształtowaniem się osobowości i takim wychodzeniem spod opieki rodziców i wchodzeniu w życie dorosłe, decydowaniem swojej przyszłości, to te relacje są wyjątkowo trudne. I bardzo często w liceum właśnie ludzie przeżywają swoje pierwsze zawody miłosne, przyjacielskie i tam się nawet nie wiem, czy przydaje inteligencja emocjonalna, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, czy po prostu kształtuje inteligencja emocjonalna.
12: Tak, to w ogóle jest dobry przykład, bo rzeczywiście liceum to jest taki moment, w którym łączymy, z jednej strony są wymagane od nas jakaś wiedza, która jest sprawdzana, czyli takie rzeczywiście ścisłe fakty i taka wiedza logiczna, a z drugiej strony bardzo ważne są te relacje interpersonalne, prawda? Więc to spektrum różnych zachowań związanych z inteligencją jest bardzo duże. Ale jeżeli definiujemy inteligencję jako zdolność przystosowania się szeroką, to ona będzie potrzebna i tu, również w relacjach.
11: Czyli ten czynnik G jest takim płaszczykiem nad wszystkim, co się dzieje, ale oprócz tego mamy te takie inteligencje wyspecjalizowane, tak? Na przykład werbalna, czy logiczna, czy
12: gdzie
11: właśnie...
12: też jest ten czynnik G. No, tak samo w emocjonalnej jest potrzebny, bo żeby dobrze sobie w niej radzić, to muszę też rozumieć na przykład, na czym polegają emocje, jaka jest ich stopniowalność, jakie jest ich znaczenie i tak dalej.
11: A można mieć, tak teraz abstrahując od tego czynnika G, tej takiej ogólnej inteligencji, to czy można mieć wysoki poziom, teraz strzelam, inteligencji emocjonalnej, a niski logicznej lub odwrotnie?
12: Znaczy ten czynnik G jest też potrzebny dla tej inteligencji emocjonalnej, ale rzeczywiście ludzie mogą się różnić nasileniem tych bardziej specyficznych zdolności. I ktoś może, u kogoś może dominować właśnie ta emocjonalna, a logiczna na przykład może być niższa. I można by sobie to jeszcze tak opisać. Ten czynnik G może u każdego człowieka jakby w inną stronę się, że tak powiem, też to mówią psychologowie, skrystalizować. Że tutaj może pójść właśnie w stronę relacji. Tutaj może pójść w stronę właśnie takich ścisłych operacji logicznych. U kogoś innego może pójść w takie zdolności właśnie, nie wiem, muzyczne, czy werbalne, czy jeszcze jakieś techniczne i tak dalej. Więc tak, u każdego to może być, ten specyficzny układ może już inaczej się przejawiać.
11: Fajnie, że użył pan słowa skrystalizować, no bo przecież wszyscy chyba słyszeli o inteligencji płynnej i inteligencji skrystalizowanej. I moje dziecko teraz ma taki zestaw do tworzenia kryształów, że się tam miesza różne składniki i potem powstaje w tej mieszance jakiś piękny kryształ. Więc te składniki to jest, rozumiem, ten czynnik G, ten taki płynny, a później powstaje z tego jakaś nasza unikalna zdolność, tak? Że człowiek na przykład się okazuje, że jest wyjątkowo uzdolniony w kwestii języka i potrafi piękne światy tworzyć, pięknie opowiadać, pięknie pisać. I to jest, rozumiem, ta zdolność, której się uczymy. Ale czy ten czynnik G, ta inteligencja płynna, tak? To czy ona jest czymś, z czym się rodzimy i już nie mamy na to wpływu? Czy to jest coś, co też możemy rozwijać?
12: Tak, to jest kolejna taka ważna debata w psychologii i w badaniach nad inteligencją, która już jest toczona przez wiele lat. Czy bardziej natura, czy wychowanie wpływa na to, prawda? Czyli czy można ją w ogóle zmieniać, czy jakby rodzimy się z pewnym potencjałem, już koniec. Innymi słowy, czy bardziej właśnie geny, czy środowisko wpływają na tą inteligencję. I wnioski, które płyną z różnych badań, są takie, że czynnik genetyczny jest spory, ale szacuje się go tak średnio na około 50% wpływu takiego czynnika genetycznego, co oznacza, że jest jeszcze drugie 50%. Mówię relatywnie, bo tam są różne jeszcze czynniki, które to modyfikują w zależności od fazy życia i tak dalej, ale powiedzmy, że 50% można przypisać genom, a 50% wychowaniu, czyli wpływom środowiska. Co oznacza, że no można by powiedzieć, jest pół na pół mniej więcej, prawda? Czyli trochę mamy już tego uposażenia genetycznego, a trochę możemy tutaj jeszcze kształtować poprzez naukę, wychowanie i tak dalej.
11: Jestem wielką fanką teorii wzrostu Carol Dweck. I to jest ta teoria, w której... badania wykazały, że jeśli człowiek ma takie przekonanie, że jego cechy typu inteligencja, właśnie empatia, nie wiem, życzliwość, zdolności są czymś danym właściwie w momencie urodzenia i nie mamy na to wpływu, no to w momencie porażki, jeżeli na przykład nie pójdzie nam na jakieś egzaminy, no to po prostu mamy ocenę samego siebie. Nie poszło mi na sprawdzianie z matematyki, czyli jestem beznadziejna z matematyki, nic z tym już nie zrobię, koniec. A jeśli mam nastawienie na wzrost, czyli takie przekonanie, że nad właśnie zdolnościami matematycznymi, inteligencją i tak dalej możemy pracować i możemy ją rozwijać, to wtedy porażki przyjmujemy jako lekcje. I wtedy myślimy sobie, kurczę, nie poszło mi. Pewnie popełniłam błąd w tym, a tym momencie. Może w przyszłości, jeśli to zmienię, to pójdzie mi lepiej. I dlatego też ja tak trochę po macoszemu traktuję tę teorię na temat inteligencji, bo lubię nawet na siłę myśleć o różnych naszych cechach, jako o tym, co możemy ćwiczyć, bo po prostu to łatwiej żyć chyba z takim przekonaniem, że inteligencja też podlega treningowi.
12: Tak, i to jest też chyba taki ważny element tutaj, którego dotykamy, że jak mówiliśmy sobie o tym skrystalizowaniu, to niektórzy zwracają uwagę na to, że człowiek może jakby wpływać na to, ile tej inteligencji krystalizujemy i gdzie, poprzez jakby takie aktywne inwestowanie swoich zasobów. I to zależy właśnie już bardziej od takich czynników jak motywacja, osobowość. Jeżeli, powiedzmy, jest ktoś, kto ten czynnik G, czy tę inteligencję płynną ma, powiedzmy, na takim średnim poziomie, to na przykład poprzez pracę i wysiłek i jakby zaangażowanie może więcej go zainwestować właśnie poprzez dodatkową motywację, taką pracę, prawda? A ktoś, kto ma ten czynnik G dosyć wysoki, ale nic z tym nie robi, nie rozwija, nie inwestuje, no to zostanie na tym samym poziomie, prawda? I te dwie osoby mogą osiągnąć to samo tak naprawdę.
11: Trenerzy sportowi często mówią o talencie do pracy, jako o ważniejszym talencie niż tym, z którym się rodzimy, no bo jeśli mamy dwóch, załóżmy, nie wiem, genialnych chłopców w piłce nożnej w wieku 5 czy tam 7 lat, i nawet niech jeden ma większy talent niż drugi, to ten z większym talentem, jak spocznie na laurach, nic z tym nie będzie dalej robił, tylko uzna, no, jestem po prostu Maradoną. Chociaż nie, dzisiaj to powinno się porównywać do innych piłkarzy, ale się nie znam dobrze na piłce nożnej. Ronaldo.
12: Tak. Lewandowski. Chyba są
11: to pomyśli sobie, o, już nic nie muszę, bo jestem najlepszy w grupie, i wtedy nie osiągnie tego, co osiągnie ten drugi, jeśli ma talent do pracy. Czyli tak samo jest z inteligencją.
12: Tak, tak można powiedzieć, że no, ponieważ mamy jeszcze to pole przynajmniej 50%, powiedzmy, no to rzeczywiście zależy to też od innych czynników niż sam intelekt.
11: Jak robiłam kiedyś test IQ organizowany przez Mensę, to pamiętam, że mówiło się o tym wyniku IQ jako takiej inteligencji właściwie stałej dla człowieka. Czyli to, że to jest badanie jakiegoś potencjału, który jest właściwie niezmienny w czasie. Oczywiście te testy są dostosowane do wieku osoby badanej, ale mimo wszystko no, ten wynik powinien wskazywać na to, jakie mam IQ, i to jest moje IQ, z którym właściwie się urodziłam i z którym umrę. I ja sobie tak osobiście to obaliłam, dlatego że ja po prostu robiłam te testy wielokrotnie i za każdym razem dostawałam lepszy wynik. No bo przecież testy można wyćwiczyć. Można się nauczyć, na czym polegają, nauczyć się pewnego sposobu myślenia osoby, która układa te testy. I to mi też bardzo zadzwoniło, jeśli chodzi o jedną z definicji inteligencji, tylko nie pamiętam, czy to była definicja Rumla czy Boringa, bo on powiedział, że inteligencja to jest to co mierzą testy na inteligencję. I uważam, że to jest, jakby wiem, że to jest idem per idem, ale to jest chyba najbardziej trafna definicja tego, co mierzą testy IQ. Czyli IQ to jest po prostu to, co mierzy ten test, a to niekoniecznie jest nasza inteligencja.
12: Tak, tak. To ja bym był bardziej właśnie skłonny do tego, żeby no, nie utożsamiać tak całkowicie z testami, bo że inteligencja jest czymś jakby szerszym. Testy inteligencji i w ogóle jak każda miara, nie tylko w psychologii, ale i w fizyce, ma swoje ograniczenia, prawda? I w psychologii używamy testów inteligencji po to, żeby uchwycić, zbadać tę inteligencję, ale uchwytujemy jej cząstkę, bo nie da się w całości człowieka zbadać w różnych sytuacjach i tak dalej, więc dajemy mu jakieś zadania, które mają go przetestować w, no, w jakimś fragmencie, prawda? Jakąś próbkę jego zachowania pobieramy. I więc samo to w sobie pokazuje, że testy no, mają swoje ograniczenia. Ale gdybyśmy jeszcze w ogóle zadali sobie takie pytanie, na ile w ogóle testy inteligencji są dobre, to tutaj bym odpowiedział, że jak na psychologię, to testy inteligencji uważam, że są jednymi z najlepszych narzędzi, jakie mamy. Pomimo całej krytyki i tak dalej i ograniczeń związanych z testami inteligencji, to pod względem takich standardów, które stawiamy testom, kwestionariuszom, testom, w ogóle pomiarowi w psychologii, to testy inteligencji są naprawdę jednymi z najlepszych, które mamy do badania.
11: A jakie tam są pytania? No bo Dzisiaj, jak ktoś korzysta z internetu, to pewnie nieraz się natknął na takie reklamy jakichś apek, jakichś programów, w których jest banalnie proste zazwyczaj zadanie, albo zadanie wymagające wiedzy matematycznej na poziomie 4. klasy podstawówki z pytaniem, tylko najinteligentniejsi ludzie rozwiążą to zadanie. I tam jest taki miernik na górze, taka miarka, gdzie jest napisane, że ktoś jest tam idiotą, ktoś jest średnio inteligentny, albo ktoś jest geniuszem, jeśli to rozwiąże. Więc jestem ciekawa, na ile te pytania z internetu mają się do prawdziwych testów psychologicznych, o ile oczywiście możemy to zdradzić.
12: No trudno mi ocenić, bo tego pewnie jest dużo w internecie, pojawia się takich zabaw. Natomiast w praktyce można by powiedzieć, że ten pomiar inteligencji najlepiej, gdyby składał się z wielu różnych testów, ponieważ jeden test zawsze może być... Powiedzieliśmy sobie, że w ogóle testy mają ograniczenia. Jeżeli teraz skupimy się, weźmiemy tylko jeden z testów inteligencji, to on na przykład może mieć materiał czysto werbalny, prawda, że jakieś, nie wiem, zdania do uzupełnienia albo znajdywanie analogii pomiędzy jakimś słowem i drugim słowem, albo prośbę o definicję jakiegoś słowa i tak dalej. A może mieć też materiał na przykład abstrakcyjny, czyli są różne wzorki i trzeba znaleźć jakieś powiązania pomiędzy tymi wzorkami i powiedzieć, jaki powinien być następny element w tym wzorze, prawda? I uważamy w psychologii, że dobrze byłoby dla pełnej diagnozy inteligencji użyć kilku różnych testów, dlatego że konkretny człowiek może być właśnie lepiej sobie radzić z pewnego rodzaju na przykład materiałem, prawda? Więc jeżeli użyjemy kilku takich testów i takich werbalnych, i takich przestrzennych, i nie wiem, logicznych, i matematycznych i tak dalej, to jesteśmy w stanie uchwycić jakby całość jego inteligencji i zobaczyć na przykład, że ten czynnik G u niego się na przykład tutaj ulokował bardziej, albo tutaj.
11: Czyli bierze się pod uwagę najwyższy wynik, tak, w jednym z tych testów, czy może jakąś średnią?
12: Jakąś średnią, ale też można zobaczyć pewien profil wtedy i zobaczyć, że tutaj ktoś ma więcej, a tutaj mniej. I gdybyśmy wzięli tylko jeden test, to byśmy tego nie zobaczyli, prawda?
11: No właśnie, to się tak wszystko miesza z tym, co słyszę o inteligencji w ciągu ostatniej dekady czy dwóch, że kiedyś się o niej myślało stricte jako o takiej inteligencji IQ. Teraz mówimy często o inteligencji emocjonalnej i mówimy o tym, że ktoś może niezbyt dobrze sobie radzić w matematyce albo nie wiem, właśnie tej inteligencji werbalnej, ale być na przykład świetny w relacje i tam się świetnie adaptować, no bo przecież ta zdolność adaptacji rzeczywiście nam wychodzi na pierwszy plan jako taki czynnik spajający wiele różnych definicji inteligencji. Warto też zaznaczyć, że inteligencja to nie jest to samo, co mądrość. Mądrość jest takim bardziej ogólnohumanistycznym pojęciem. Inteligencja jest bardziej konkretna, poznawcza. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale zanim to zrobimy, to tę mądrość chciałabym zilustrować Państwu piosenką Joni Mitchell o tytule Both Sides Now, bo moim zdaniem taka prawdziwa mądrość polega na tym, żeby widzieć rzeczy z różnych stron i czasami mieć odwagę powiedzieć, że czegoś się nie rozumie.

0: RDC. Wolny umysł.
1: Wracamy po wysłuchaniu piosenki Johnny Mitchell o tytule Both Sides Now, a to jest audycja Wolny Umysł prowadzona przeze mnie, Matyldę Kozakiewicz. Państwa zaś i moim gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest kierownikiem pracowni badań nad inteligencją i procesami poznawczo-emocjonalnymi. Jest też laureatem IG Nobla 2025 za badania nad narcyzmem i inteligencją. I dzisiaj właśnie o tej inteligencji rozmawiamy. Mam nadzieję, że będzie okazja wspomnieć również o badaniu nagrodzonym tą wyjątkową nagrodą. Mówiliśmy przed utworem muzycznym Johnny Mitchell o tym, że inteligencje są różne, są ich różne definicje. Pewna taka cecha inteligencji, jaką jest zdolność do adaptacji, przewija się w bardzo wielu z nich i właściwie w tej chwili naukowcy coraz bardziej się skłaniają ku przyjęciu właśnie tej definicji inteligencji. No i też mówiliśmy, że inteligencja to nie jest to samo co mądrość. Nie wiem, czy pan by mógł tak sobie po swojemu rozróżnić te dwa pojęcia.
2: Może zilustruję to niedawnym badaniem, które przeprowadziliśmy, czy analizą, które przeprowadziliśmy z moim współpracownikiem z Australii, ponieważ tam się przyglądaliśmy zmianom związanym z wiekiem. I wiele wcześniejszych takich doniesień pokazywało to, że tę właśnie część logiczną, matematyczną taką inteligencji, ten szczyt osiągamy około 20, pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Natomiast my pokazaliśmy coś innego jeszcze, ponieważ stwierdziliśmy, że warto uwzględnić inne cechy u człowieka, badając jego właśnie, można powiedzieć, taką mądrość życiową, czy coś takiego, jakąś taką dojrzałość życiową. I stwierdziliśmy, że oprócz takiej czysto logicznej inteligencji, ludzie jakby w takim codziennym funkcjonowaniu potrzebują na przykład empatii, właśnie inteligencji emocjonalnej, zdolności do rozumienia, nie wiem, moralności, albo powstrzymywaniu się od takich tendencyjnego przetwarzania informacji.
1: Regulacji emocji.
2: Regulacji emocji i tak dalej. I postanowiliśmy to wszystko uwzględnić, żeby zobaczyć, jak to na przykład wraz z wiekiem się zmienia u człowieka. I te analizy pokazały, że rzeczywiście coś takiego, co byśmy mogli nazwać właśnie rodzajem mądrości, czyli inteligencja plus wiele innych czynników, cechy osobowości na przykład. I te wszystkie inne zmienne, o których mówiłem przed chwilą, ich szczyt przypada dużo później niż takiej, można powiedzieć, takiej szybkości przetwarzania informacji, właśnie tej logicznej i bystrości takiego umysłu. To gdy weźmiemy te czynniki pozostałe, które można by określić jako właśnie pewną dojrzałość poznawczą, przypadają później.
1: Na który rok
2: znacznie
1: życia?
2: Znacznie później. Pomiędzy 55 a 60 rokiem życia.
1: O, to jeszcze przede mną. Dobrze.
2: I to jest właśnie to czekać. To jest właśnie ciekawe, bo to badanie wzbudziło dużo emocji. Też się z niego ucieszyłem, bo jeszcze przede mną ta część. I chyba też taki optymizm wlało, że rzeczywiście tę mądrość i dojrzałość życiową osiągamy trochę później.
1: Bardzo to jest pozytywna wiadomość. No ja cenię w ludziach mądrość. Właśnie, chociaż nie mam takiej spójnej jej definicji. Bardzo mi się podoba to, co pan teraz powiedział, że to jest ten zestaw różnych naszych cech. I między innymi właśnie regulacja emocji, cechy osobowości. Takie trochę to, że się uczymy żyć z naszym temperamentem też. I kontrolować siebie i jakoś też rozumieć świat wokół siebie. Dla mnie ten element, który pojawił się w piosence Johnny Mitchell, też jest taką ciekawą cechą, czyli właśnie umiejętność spojrzenia na coś z wielu stron. Mm-hmm. Że zazwyczaj w młodości mamy taką tendencję, że czarno-biało patrzeć na świat. Od razu poznawczo, szybko oceniać, bo tak jest prościej. Mózg dąży do takich prostych kategorii, a później uczymy się mówić, to zależy, czyli ten słynny psychologiczny frazes, który pada przeważnie w odpowiedzi tutaj w studiu, jak zadaję pytania psychologom. Chciałabym jeszcze dopytać o to IQ, tak na koniec tematu IQ, bo później przejdziemy do już innych ciekawych zjawisk związanych z inteligencją, ale spotkałam się czasem z takim przekonaniem, że IQ na poziomie 100 to jest niska inteligencja.
2: To może powiedzmy sobie w ogóle, co to jest IQ,
1: no
2: prawda?
1: Właśnie, jak się mierzy IQ i czym jest 100 w skali IQ?
2: To IQ, czyli Intelligent Quotient, iloraz inteligencji, to pojęcie obecnie oznacza, jak wypadam na tle innych ludzi. I to jest bardzo ważne, że w ogóle w psychologii, jeżeli mówimy o jakichś cechach, nasileniu jakichś cech, to zawsze to oznacza odniesienie do innych. Czyli gdybyśmy żyli sobie sami na bezludnej wyspie, to pojęcie inteligencji nie ma sensu, bo to jest zawsze odniesienie do innych ludzi. I teraz to 100, o którym pani powiedziała, to nie jest przypadek. 100 to oznacza średnią. Średnią w populacji. I to zawsze jest środek, zawsze jest średnia, z definicji. Więc nie można powiedzieć, że to jest niskie, bo to jest po prostu dokładnie przeciętna. I to 100 może oznaczać różne rzeczy w różnych populacjach. To 100 to jest taka umowna liczba, która odnosi się do rzeczywistych testów.
1: A czy to 100 jest mierzone ogólnie na cały świat jako średnia, czy to jest w danym na przykład kraju, tak? Że w Polsce wynik 100 oznacza, że jestem totalnie przeciętną pod względem inteligencji osobą w Polsce czy na świecie?
2: Zazwyczaj jest to odniesienie do kraju, ale 100 oznacza wszędzie średnią. I teraz za tym 100 mogą się kryć różne rzeczy. Za tą liczbą kryje się rzeczywisty wynik ludzi w teście. Na przykład, jeżeli mamy test składający się z 40 zadań i powiedzmy, że w Polsce średnio ludzie w moim wieku rozwiązują powiedzmy 35 zadań, to jest 100. Czyli rzeczywiste wykonanie w różnych testach potem zamienia się na taką umowną liczbę 100. Czyli to 100 nie ma żadnego znaczenia. To 100 oznacza po prostu średnią. Tak? I to niezależnie od kraju, niezależnie od populacji, a za tym kryją się konkretne testy, konkretne wyniki w testach. I 100 jest średnią, czyli coś, co jest powyżej 100 jest
1: ponad
2: przeciętną inteligencją. Coś, co jest poniżej 100 jest poniżej przeciętnej. I jeszcze może dodajmy do tego, że inteligencja opisuje tak zwany rozkład normalny. Czyli, że średnią ma najwięcej ludzi w populacji. Najwięcej osób jest przeciętnych pod względem każdej cechy.
1: A jak już jesteśmy przy rozkładzie normalnym, ja nie mam tego pytania na mojej liście, aż się prosi, żeby je zadać, to czym się różni średnia inteligencja mężczyzn od średniej inteligencji kobiet? Mm-hmm.
2: Tak, to jest też pytanie, które badacze podejmują w kontekście inteligencji. I moja odpowiedź jest taka, że jeżeli chodzi o czynnik G, to tych różnic raczej nie ma. To, co obserwujemy, to różnice na poziomie tym niższym, tak? Czyli jeżeli mamy ten czynnik G na szczycie hierarchii, czyli tę najwyższą formę inteligencji, to tam raczej tych różnic nie obserwujemy, a obserwujemy je na tym piętrze niższym, czyli bardziej specyficznych zdolności. I tutaj mężczyźni zazwyczaj uzyskują wysokie wyniki w zakresie takiej tak zwanej przestrzennej albo logicznej inteligencji, a kobiety uzyskują zazwyczaj wyższe wyniki w zakresie tej werbalnej inteligencji. I mówiliśmy sobie o tym, że ten czynnik G może się lokować, krystalizować w różnych aspektach, w różnych jakby obszarach. Więc mężczyźni i kobiety mogą się różnić na poziomie jakby specyficznych zdolności, ale na poziomie tego czynnika G tutaj tych różnic nie obserwujemy, czy rzadziej obserwujemy, albo raczej nie obserwujemy.
1: Czyli klasyczny argument Korwina pod tytułem mało kobiet wygrywa w turniejach szachowych nie jest dowodem na to, że kobiety mają niższą inteligencję niż mężczyźni, bo badania wskazują, że ta inteligencja jest właściwie taka sama.
2: Tak, bo on też skupia się na jednym obszarze, prawda? A my wiemy, że czynnik G to jest coś, co obejmuje różne aspekty, różne materiały przetwarzania informacji.
1: Wiemy już, czym jest IQ. On był kiedyś bardzo kojarzony z inteligencją. W tej chwili już ta definicja nam się rozrasta. Natomiast jedna rzecz pozostaje niezmienna i ten efekt w psychologii nazywamy efektem lepszy niż przeciętny. I on oznacza w dużym uproszczeniu, że prawie każdy z nas, no, zdecydowana większość z nas, uważa się za ponadprzeciętnie inteligentnych. Tak samo jak uważamy się za ponadprzeciętnie dobrych kierowców, ponadprzeciętnie dobrych nauczycieli. No i właściwie w bardzo wielu różnych cechach, zwłaszcza tych wspólnotowych, ale no nie tylko, jak widać, bo inteligencja jest taką cechą sprawczą, uważamy się za lepszych niż inni. Dlaczego tak się dzieje?
2: Tak, to jest właśnie temat, który mnie najbardziej wciągnął. Że ludzie mają tendencję do tego, żeby widzieć się, wszyscy ludzie, czy po prostu większość ludzi, jako ponad, jako bardziej inteligentnych niż jest to w rzeczywistości, prawda? Czyli jeżeli komuś zrobimy test inteligencji i zapytamy go subiektywnie, co myśli, gdzie by się ulokował na tle innych, to ludzie mają tendencję do widzenia siebie jako bardziej inteligentnych niż to wynika z ich rzeczywistego poziomu inteligencji. To dotyczy wielu różnych cech, takich właśnie nawet jak, nie wiem, bycie najlepszym przyjacielem, byciem dobrym przyjacielem, czy prowadzenie samochodu i tak dalej.
1: To jest właśnie zabawne, że w badaniach najsilniejszy ten efekt dotyczy cech wspólnotowych, czyli jestem dobry, życzliwy, moralny. My się uważamy za bardzo moralnych ludzi.
2: Nie, właśnie chyba niekoniecznie, bo to, co ja z moich badań, które prowadziłem, wynika, że ta inteligencja jest jakaś taka wyjątkowa, stała się w ogóle wyjątkowa. I też proszę zobaczyć, że używamy jej na co dzień do w ogóle oceniania ludzi. Co nam przychodzi do głowy, jak ktoś nas zdenerwuje?
1: Że głupek.
2: Głupek, idiota, prawda? Kogoś nie lubimy, nie zgadzamy się z poglądami politycznymi czy jakimiś, nazywamy go kategoriami, które odnoszą się do niskiej inteligencji, a jak coś jest miłe, fajne, to nazywamy to smart, prawda, intelligent i tak dalej, że to jest coś genialne, więc jakby używamy też tego w życiu codziennym i to mnie zaciekawiło, że jakby to, co myślimy na temat swojej inteligencji, jest czymś więcej, dużo więcej niż tak jak w akademii, w takim akademickim ujęciu myślimy o inteligencji.
1: No ale dlaczego? Ja wiem, że to jest pytanie, na które bardzo trudno zrobić eksperyment, który będzie mierzył dlaczego. Ale skąd się w nas to bierze, że tacy jesteśmy przekonani o tej swojej inteligencji? Czy to może ma jakieś, może badania kohortowe by to jakoś potwierdziły, że na przykład dzisiaj wspieramy swoje jakieś cechy narcystyczne, czyli przekonanie o swojej wyjątkowości, bo na przykład byliśmy bardzo chwaleni w dzieciństwie. A kiedyś dzieci były mniej chwalone, więc miały niższe przekonanie o swojej inteligencji, ale mam takie, no to jest intuicyjne wrażenie, że to przekonanie, że jestem inteligentniejsza niż przeciętny człowiek, było z nami jeszcze setki lat temu. Mm-hmm.
2: Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jest kilka hipotez, takich, że w ogóle obserwujemy wzrost znaczenia takiej sfery poznawczej u człowieka. Jeden z badaczy nazwał to poznawczą rewolucją, czyli o ile powiedzmy 100-200 lat temu liczyły się jeszcze bardzo takie prace manualne, to od dłuższego czasu obserwujemy taki zwrot ku pracom czysto intelektualnym i one zaczynają dominować i stawiamy w ogóle na to, że ten intelekt jest ważny dla na przykład naszej pracy, ale też w ogóle dla sukcesu życiowego. Żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć wykształcenie. Wykształcenie zależy właśnie od intelektu i tak dalej. Więc, że w ogóle stało się to taką wartością i moja hipoteza jest taka, że to mogło ewoluować. To jak dużą wagę przywiązujemy do intelektu, ewoluowało w ostatnich latach, także stało się teraz bardzo ważne i w ogóle określa naszą, w ogóle wpływa na naszą samoocenę.
1: No skoro już jesteśmy przy tym, że może rzeczywiście dzisiejszy przekaz, skupienie na tych pracach intelektualnych, ale też to wychowanie, które na szczęście zmieniło się z takiego, no nie ukrywajmy, dosyć przemocowego kiedyś, no bo kiedyś normą było coś, co dzisiaj nazywamy patologią. Ale czasami mam takie poczucie, że może zbyt często mówimy dzieciom, że są takie genialne, wspaniałe, wyjątkowe, inteligentne, bo i tak celowo tutaj wprowadzam temat, bo dokładnie tego dotyczyło pana badanie nad narcyzmem i inteligencją, że informacja na temat inteligencji czyjejś, czyli takie moje pochwalenie, panie profesorze, jest pan tak wybitnie inteligentny, sprawia, że teraz panu urósł poziom narcyzmu.
2: Tak, to dokładnie tego dotyczyło moje badanie. Bo to zastanawianie się nad tym, że inteligencja zaczęła być bardzo pożądana społecznie i jakby bardzo pozytywnie oceniana, doprowadziła mnie też do tego, że być może wręcz zaczęła mieć taki wydźwięk narcystyczny. Prawda? Czyli jak powiem komuś, pomyślę o kim, że jest ktoś głupkiem, to znaczy, że ja jestem lepszy. Mogę myśleć, że jestem lepszy i w ten sposób pokazać siebie jako bardziej inteligentną osobę. I moje badanie polegało właśnie na tym, żeby sprawdzić to w praktyce. Więc osoby badane wykonywały test inteligencji i otrzymywały fałszywą informację zwrotną, że twoja inteligencja jest poniżej średniej lub powyżej średniej. I patrzyliśmy, co, jak oni wtedy myślą o sobie po takiej informacji. I wykonywali taki kwestionariusz mierzący chwilowy stan narcyzmu. Możemy ten narcyzm badać jako chwilowy stan. I okazywało się, że jeżeli usłyszeli, że ich inteligencja jest powyżej średniej, to narcyzm był wysoki, ten chwilowy stan, a jeżeli ich inteligencja słyszeli, że jest poniżej średniej, to ten narcyzm był słabszy.
1: A jestem ciekawa, czy gdyby tą zmienną, którą manipulowaliście, czyli informacją o inteligencji, była na przykład informacja o czyjejś dobroci, albo nie wiem, empatii, umiejętności pomagania, czy no, nawet umiejętności układania puzli, tak? Czy też to wpływałoby pozytywnie na poziom chwilowego narcyzmu?
2: Wszystkie badania, które prowadziłem, one nie były takie, ale porównywałem różne właśnie takie zmienne, typu właśnie wspólnotowych cech i tak dalej. One nie miały takiego znaczenia jak inteligencja.
1: No i może właśnie dlatego, że to, co zauważyliśmy wcześniej, że my jesteśmy przekonani, że jesteśmy ponadprzeciętnie inteligentni, to jest gdzieś w nas w środku. I jak dostaniemy potwierdzenie tej informacji, to już mamy pewność.
2: Tak, tak.
1: To już
2: tak,
1: to nie jest tak. Tylko przekonanie, że jestem inteligentniejsza niż inni, to już mam już na to papier, bo mi pan naukowiec na badaniu pokazał, że mi poszło lepiej niż innym.
2: Tak, tak. A jeżeli dostanę negatywną informację, to wtedy ludzie też mają tendencję do kwestionowania. A co to tam za testy? Na pewno się mylą. To nieprawda. I jakby próbują też...
1: Ten test był głupi.
2: Tak, tak.
1: No właśnie, czyli atakujemy coś, co nam nie poszło jako wadliwe, tylko po to, żeby chronić naszą samoocenę. No dobrze, to jeszcze takie ostatnie pytanie na zamknięcie naszej dzisiejszej rozmowy. Czy ta inteligencja jest rzeczywiście czymś, co nam się w życiu... to, że się przydaje, to jest oczywiste, no bo to jest zdolność do adaptacji, ale czy ona jest aż tak ważna, jak nam się wydaje, że jest ważna? I tutaj pytam troszkę, nie wiem, czy ma pan takie informacje o jakiejś korelacji inteligencji ze szczęściem albo z długością życia, ze zdrowiem somatycznym. A może jest tak, że czasami inteligentni ludzie się bardziej martwią niż inni i bardziej cierpią niż inni?
2: I mamy bardzo dużo badań pokazujących, że inteligencja wiąże się z sukcesem życiowym i z różnymi osiągnięciami. Osiągnięciami takimi, można by powiedzieć, ja bym to nazwał indywidualistycznymi, czyli takimi pokazującymi, wpływającymi na status człowieka, czyli bardzo silna korelacja z ocenami szkolnymi i akademickimi. Bardzo silna korelacja z osiągnięciami w pracy. Okazuje się, że w ogóle ze zmiennych psychologicznych ta inteligencja wyjaśnia bardzo dużo efektywności w pracy i sukcesu w pracy. Ale to, co mnie już zupełnie zdumiało, to właśnie te badania nad zdrowiem i długością życia, o których wspomniałem. I jeżeli mogę, to
1: śmiało.
2: Jest takie badanie, które jest bardzo ciekawe, ponieważ w Szkocji w 1935 roku przebadano wszystkie dzieci testem inteligencji. Wszystkie dzieci 11-letnie przebadano testem inteligencji. I jakiś był projekt rządowy. I potem przez wiele lat nikt w ogóle się tym nie zajmował, aż do lat 90. z ubiegłego roku, w którym zaczęto docierać z powrotem do tych danych i zaczęto odszukiwać tych ludzi. A ponieważ zbadana była prawie cała populacja dzieci w Szkocji, to można było prześledzić, co się z tymi ludźmi działo po 65 latach od badania. I okazało się, że można było prześledzić na przykład, jak wyglądało ich zdrowie, jak długo żyli i tak dalej. I z tych danych wynikało bardzo silne wnioski, takie, że po pierwsze, inteligencja korelowała silnie z długością życia. Im wyższa inteligencja, tym ludzie dłużej żyli. Inteligencja w wieku lat 11, prawda? To jest unikatowe zupełnie badanie. I bardzo miała duży związek ze zdrowiem, z różnymi aspektami zdrowia i była silnym predyktorem, czyli taką zmienną, która przewidywała w ogóle zdrowie, nawet silniejszą od takich zmiennych typu cholesterol albo ciśnienie krwi i tak dalej. Więc to mnie zdumiało, jak silnie może wpływać rzeczywiście na nasze życie.
1: No bo skoro inteligencja to jest zdolność do adaptacji, no to ja dowiedziawszy się, że mam wysoki cholesterol, zmienię swój tryb życia i w ogóle się przebadam.
2: Dokładnie tak. Czyli to też jakby pokazuje, że ta inteligencja jako adaptacja do środowiska, rzeczywiście ta definicja działa, bo oznacza, też jak pani powiedziała, przewidywanie przyszłości, czyli konsekwencji swoich zachowań.
1: No i mama się ucieszy, że pan tak przyklaskuje jej definicji, bo ona jest jej wierna od lat. Ale nie widziałam u żadnego naukowca, żeby ktoś mówił o inteligencji jako przewidywaniu przyszłości, więc teraz w pana ustach to wybrzmiało od autorytetu. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Wolny Umysł, prowadzona przeze mnie, czyli przez Matyldę Kozakiewicz. Państwa i moim gościem, wspaniałym gościem, wspaniałym.

0: Przed mikrofonem Polskiego Radia RDC Joanna Tarkowska-Klinka. Zapraszam na wiadomości o 20. Rosja znów atakuje Ukrainę. Zginęło co najmniej 17 osób. O północy Kijów ma wprowadzić jednostronny rozejm. Zaproszenia rozesłane. Niebawem mamy się dowiedzieć, kto wejdzie w skład stołecznego zespołu do spraw dzików. Arsenal gra dziś z Atletico. To półfinał Ligi Mistrzów. Więcej o tym w wiadomościach sportowych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. W miasto uderzyły kierowane bomby lotnicze. Zginęło co najmniej 12 osób. W innym ataku na Kramatorsk zginęło 5 cywili. Do ataków doszło dzień po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia, które ma się zacząć o północy. W ciągu najbliższych dni mamy poznać skład warszawskiego zespołu do spraw dzików w mieście. Prezydent Warszawy rozesłał już zaproszenia do nowego organu, który ma doradzać, jak rozwiązać problem dzikich zwierząt w stolicy. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci różnych uczelni, mówi Rafał Trzaskowski.
1: Już mamy wysyłane zaproszenia. Dosłownie w przeciągu kilku dni będziemy Państwa informowali, kto będzie w tej radzie, kiedy się odbędzie pierwsze jej posiedzenie, ale to jest dosłownie kwestia dni. Wtedy, jak już będziemy mieli pewność, że te osoby, które zapraszamy, przyjęły to zaproszenie, no to wtedy dopiero będziemy mogli informować.
0: Powstanie takiego zespołu to reakcja na głosy mieszkańców. Temat dzików w mieście wzbudził największe emocje po działaniach lasów miejskich, kiedy pracownicy miejskiej spółki uśmiercili dziki na oczach mieszkańców.

0: mieszkańców. Niski stan wody w Wiśle na wodowskazie przy bulwarach w Warszawie wynosi 141 cm. Standardowo jest to pomiędzy 250 a 350 cm. Sytuacji nie poprawiła nawet śnieżna zima, ocenia Jacek Boborycki z grupy Million Explorers Team.
1: Tu należy zwrócić uwagę na to, że jednak mimo wszystko mieliśmy dość sporo śniegu w tym roku, a mimo wszystko nie podniosło to drastycznie stanów. Zawsze się mówiło, że bo słabe zimy były, dlatego tej wody jest coraz mniej. No a w tym roku śnieg był, śnieg jeszcze nadal zalega miejscami, a mimo wszystko tej wody za dużo nie jest.
0: Obecnie są wydane ostrzeżenia hydrologiczne dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki, a w lasach jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przypomnijmy, najniższy w historii poziom Wisły w Warszawie odnotowano we wrześniu zeszłego roku, kiedy wodowskaz wskazał zaledwie 5 cm.
2: To są wiadomości RDC.
0: Adam Cze, oskarżony w sprawie śmierci ratownika medycznego w Siedlcach, zmienił zeznania. Stało się to podczas pierwszej rozprawy w jego procesie. Stwierdził, że jednak nie przyznaje się do winy. Oskarżonego reprezentuje obrońca z urzędu, adwokat Paweł Matejek.
3: Mam obowiązek i prawo działać wyłącznie na korzyść oskarżonego. Ja będę w całej rozciągłości popierał jego dzisiaj zaprezentowane stanowisko.
0: Podczas rozprawy zeznawał ratownik medyczny, który brał udział w tragicznym zdarzeniu. Jak mówił, Adam Cze zachowywał się spokojnie, aż nagle znikąd wyciągnął noże i zaatakował. Kolejna rozprawa 15 maja. Nowoczesna pływalnia powstaje na warszawskiej Białołęce. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wraz z władzami dzielnicy wmurował kamień węgielny pod budowę inwestycji. Obiekt ma łączyć sport i rekreację. Oprócz basenu sportowego powstanie m.in. taras z ogrodem na dachu, mówi dyrektor OSIR-u Białołęka Tomasz Kuczborski.
4: 8 torów 25-metrowych. Będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia. Dla dzieci, dla rodzin oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
0: Pływalnia przy ulicy Ostruckiej ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 90 milionów złotych.

Bardzo ciepły wieczór w Warszawie, 23 stopnie w tej chwili na termometrach, 22 w Siedlcach i w Radomiu, 18 w Płocku, chłodniej, 17 w Ostrołęce i w Ciechanowie. W nocy temperatura spadnie do 11-13 stopni, jutro ma być od 22 do 25 i dość słonecznie, a ciśnienie w tej chwili wynosi 992 hektopaskale.

0: Wiadomości sportowe RDC.
1: Zbliża się decydująca walka o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już za niespełna godzinę Arsenal Londyn zmierzy się na własnym stadionie z Atletico Madryt. W pierwszym półfinałowym starciu tych drużyn w stolicy Hiszpanii padł remis 1-1. Mecz był bardzo wyrównany, więc dziś eksperci spodziewają się walki do ostatniego gwizdka. Jutro natomiast o drugie miejsce w finale zagrają Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. Legia bez Pawła Wszołka i Arkadiusza Recy do końca sezonu. Piłkarze nie zagrają z powodu urazów doznanych w ostatnim meczu z Widzewem. Reca ma uraz stawu skokowego, a Wszołek mięśnia grupy kulszowo-goleniowych. Obaj zawodnicy już zaczęli proces rehabilitacji i dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu. FC Porto wykupiło wypożyczonego z Arsenalu Londyn Jakuba Kiwiora. Piłkarz reprezentacji Polski kosztował klub z Portugalii 17 milionów euro plus pieniądze zapisane w umowie wypożyczenia po osiągnięciu ustalonych osiągnięć sportowych. W trwającym sezonie 26-letni obrońca rozegrał 38 spotkań w barwach FC Porto, w których zaliczył 2 asysty.
0: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11...
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Dzień dobry Mazowsze. Te słowa mówię do Was już o godzinie 5 z nadzieją, że z nami kawa będzie smakować o wiele lepiej. Solidna dawka piosenek z energią, najnowsze informacje o trafiku na mazowieckich ulicach, prognoza pogody, no i sporo ciekawostek, które spowodują, że świt staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od godziny 5 do 7. Paweł Bobrowski, do usłyszenia o świcie.
0: Autopromocja.
8: Dobry wieczór Państwu. Nadajemy sygnał z innej planety.

Jako że 7 minut minęło właśnie przed chwilą po godzinie 20, a że jest wtorek i to jest radio RDC, no to na falach eteru tego, co to Einstein powiedział, że go nie ma, prawda? Pojawiamy się my, czyli audycja z innej planety. Dlaczegoż ona się nazywa z innej planety? Dla tych, którzy po raz pierwszy na tę inną planetę się z nami wybierają, szybkie wytłumaczenie. Otóż jak państwo myślicie o nauce? I o tej, przez ten pryzmat nauki patrzycie na nasz świat, to jak myślicie państwo, co byłoby dla was ważniejsze, a co mniej ważne? A teraz proszę to sobie porównać z taką typową sesją informacji z newsroomu jakiejś instytucji zapewniającej nam te najnowsze informacje ze świata. No się okazuje, że patrzenie na świat przez pryzmat nauki wydaje się być takim trochę obserwowaniem Ziemi z zupełnie innej perspektywy. To wszystko, co się dookoła nas dzieje, czy to w naukach społecznych, humanistycznych, czy przyrodniczych, to jest trochę tak, jakbyśmy patrzyli na zupełnie obcą nam planetę. Bo to nie jest to, co najczęściej gości na falach tegoż eteru. Co to? I jeszcze raz przypominam, Einstein pokazał, że go nie ma. No ale u nas się mieści w tym eterze znacznie więcej i także nauka się mieści i dzisiaj prominentnie będzie reprezentowana. Będzie reprezentowana przez taką profesję, którą można by nazwać, że ludzi, którzy wypełniają tę profesję, można by nazwać łowcami minerałów. Bo się okazuje, że co i rusz jakieś nowe minerały się pojawiają. W samym tylko 2024 roku, podsumowując, około 103 podobno nowe minerały się pojawiły. Z tego wszystkiego 72 wprowadziły zupełnie nowe nazwy. Przynajmniej około 20 nowych struktur w ogóle się pojawiło. W związku z tym świat się nie kończy. Okazuje się, że nasza Ziemia cały czas jest robiona z czegoś nowego. Czasem te minerały to są ziarenka wielkości ziarenka piasku, ale jak na Ziemi nie starcza minerałów, to zawsze można je jeszcze sprowadzić sobie z kosmosu. Znaczy one same spadają w postaci meteorytów na przykład. I otóż jakiś czas temu, prawdę powiedziawszy, było to parę tysięcy lat temu, dobrze pamiętam, nad Wielkopolską, w okolicach dzisiejszego Poznania, miał miejsce przelot meteorytu. No, wydaje się, że jak już ten meteoryt spadł i zrobił dziurę w ziemi, zwaną jako rezerwat przyrody meteoryt Morasco, tudzież otulina Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na którym nawet studiowałem i tę dziurę w ziemi widziałem, no to wydaje się, że tam już nic nowego znaleźć nie można. W samym tymże meteorycie czy resztkach po nim znaleziono już kilka rozmaitych minerałów, ale okazuje się, że zawsze można więcej. I tak oto, proszę państwa, na świat przyszedł Kopernikit. A któż ten Kopernikit odnalazł, czy też odkrył? No więc to właśnie jest pytanie do naszych dzisiejszych gości. A nasi dzisiejsi goście już za chwilę się na antenie pojawią i w związku z tym chcielibyśmy z nimi przeprowadzić rozmowę na temat tego, jak to jest szukać tych nowych minerałów. Profesor Ewgenii Gałuskin i profesor Irina Gałuskina z Uniwersytetu Śląskiego, to zaraz po piosence. Piosenka jest okolicznościowa.

0: czyli kontrola kompleksowa. Why?
1: Kontroli kompleksowej nikomu nie życzymy, a meteoryt nad Morastkiem przeleciał jakieś 5 do 6 tysięcy lat temu i wydawałoby się, że to już przebrzmiałe dzieje, ale okazuje się, że jednak nie. Po drugiej stronie już pani profesor Inna Gałuskina i pan profesor Jewgeni Gałuskin. Halo, czy nas słychać?
2: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Możemy już nawet mówić dzień dobry, bo to jest ten moment w naszej audycji, w której w ciągu roku, kiedy nawet jest jeszcze jasno, jak zaczynamy, ale ja nie o tym. Ja o tym, co na ziemi, a nie to, co w niebie, bo wydaje się, że jak meteoryt spadł jakiś czas temu, na przykład parę tysięcy lat temu, to po co go jeszcze badać, a tym bardziej po co badać jakiś kawałek skały, który przebadano już tak skutecznie, że co najmniej trzy inne minerały w nim już odkryto.
3: No, jeżeli chodzi o badanie meteorytów, to powiedzmy, to jest dość długa droga. To znaczy, że osoba, która tym się zajmuje, musi mieć bardzo duże doświadczenie, które dotyczy bardzo dokładnych badań mineralogicznych. No i jeżeli mówić o tym naszym znalezisku w meteorycie Morastka, to można powiedzieć, że do tego szliśmy z 30 lat. Dlatego, że w tym czasie pracowaliśmy na różnych obiektach i o dziwo w Jordanii 10 lat temu znaleźliśmy minerały, które są charakterystyczne dla meteorytów, ale powstali na Ziemi.
1: No właśnie, bo to jest trochę tak, że jak się bada zawartość meteorytu, to tak naprawdę to jest wehikuł czasu, to jest patrzenie w przeszłość. Co prawda ten meteoryt nie pochodzi z Ziemi, ale z drugiej strony zawiera minerały albo formacje mineralne, które przypisujemy bardzo wczesnym stadiom rozwoju planet, czyli na przykład Ziemi.
3: O, tu ja myślę, że ten meteoryt ma dużo, dużo więcej lat, można powiedzieć, tak? Dlatego, że on, samo ciało meteorytu i ta matryca żelazowa powstała, ja myślę, że ponad 4 miliarda lat temu.
1: Czyli mniej więcej w czasie, w którym powstawała Ziemia. Trochę było nawet.
3: No w sumie tak, tak. Ale powiedzmy nieco jeszcze przed tym, tak można powiedzieć.
1: Czyli to jest trochę taki wehikuł czasu, ale ja myślę nawet o czymś innym, bo z drugiej strony to jest bardziej pytanie o to, jak się uprawia naukę. To znaczy, dlaczego badacze wracają do próbki, która już wielokrotnie, czy fragmenty tej próbki były wielokrotnie i to z sukcesem badane?
3: To nie jest do końca prawda, dlatego że meteoryt Morastka to jest tak zwany deszcz meteorytowy i z tego co pamiętam było zebrane ponad kilka ton materiału i najciekawszą rzeczą, że to jest meteoryt, który należy do określonego typu, który jest nazywany 1AB i to są meteoryty, które w trakcie swojej wędrówki w kosmosie się zderzali z asteroidami i byli zanieczyszczonym materiałem z tych asteroidów. I w takim mieszanym meteorycie można znaleźć fragmenty zupełnie nowe, które nie były badane przez badaczy. I w tych fragmentach, bardzo ciekawych, bardzo dziwnych, jeżeli chodzi o skład, można znaleźć nowe minerały. Z tego jest wniosek, że ten meteoryt można badać praktycznie bez końca. Tutaj chodzi tylko o to, żeby mieć materiał do badań.
1: Bo ja jestem też zainteresowany trochę tym, że to jest taka sztafeta pokoleń, bo to już kolejne pokolenie badaczy bada tę samą próbkę. Czy to nie jest też tak, że każde nowe pokolenie badaczy przychodzi z nowymi narzędziami, a w każdym razie dokładniejszymi?
3: I tak, i nie. To znaczy, że po pierwsze chcę podkreślić, że to nie jest ta sama próbka. To są fragmenty meteorytu, ale które pochodzą z różnych kawałków. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ma pan całkowitą rację, biorąc pod uwagę to, że jeżeli chodzi o możliwości aparaturowe, no teraz oczywiście możemy badać dużo, dużo mniejsze minerały niż to było na przykład 30 lat temu.
1: I jeszcze jedno pytanie, które na pewno naszym słuchaczom się nasuwa, bo ja się trochę do tej rozmowy przygotowałem i już mnie to tak nie zaskakuje, że w ciągu roku ktoś odkrywa ponad 100 różnych minerałów, których wcześniej nikt nie widział. Jaka jest w ogóle skala złożoności czy różnorodności takich minerałów? To znaczy, ile my się ich w ogóle spodziewamy? I czasem biologowie tak robią takie oszacowanie, że poznali jeszcze jakby do tej pory 10% mniej więcej szacowania liczby gatunków, a to już dochodzi do około 10 tysięcy. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że istnieje nieskończona zdolność łączenia się poszczególnych atomów w cząsteczki, tych cząsteczek ustawiania w jakieś struktury, czy też jest ku temu jakiś limit, do którego dążymy?
3: Jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, na które można odpowiedzieć liczbami. Popatrzymy, ile jest znanych związków nieorganicznych. To jest liczba olbrzymia, to jest powyżej 500 tysięcy, może już do miliona. Minerałów jest znanych nieco powyżej 6 tysięcy. No i z tego jest wniosek, że oczywiście są dużo, dużo różnych możliwości znalezienia różnych substancji, różnych związków. Także jeżeli chodzi o nowe minerały, to powiedzmy, to nie jest, powiedzmy, koniec tych badań, to no, najprawdopodobniej to jest początek tylko.
1: A czy łatwiej się szuka tych minerałów na ziemi, w próbkach, które leżą nam pod nogami? Czy jednak łatwiej jest szukać czegoś nowego, powiedzmy, w meteorycie, bo tam jest większa szansa na różnorodność?
3: Nie. Ja myślę, że tutaj rzecz odwrotna, dlatego że powiedzmy, jeżeli chodzi o mineralogię meteorytów, to w meteorytach jest opisane ponad 500 gatunków mineralnych. Natomiast minerałów jest znanych ponad 6 tysięcy. To znaczy, że ta różnorodność, ona większa, jeżeli chodzi o obiekty ziemskie.
1: Bo z drugiej strony są też takie minerały, które można znaleźć na przykład w jednym miejscu na Ziemi albo w bardzo wąskim przedziale miejsc na Ziemi. Wyobrażam sobie, jest taki niebieski minerał, który można znaleźć, zdaje się, tylko i wyłącznie na Dominikanie. Jest ileś takich, które można zobaczyć tylko w konkretnych miejscach, fragmentach skorupy ziemskiej, które wychodzą na powierzchnię Ziemi. I zastanawiam się, czy z meteorytami też tak jest, że każdy to jest inny świat, czy też jest powtarzalność?
3: Jest powtarzalność, jeżeli chodzi o skład meteorytów, natomiast czas od czasu wyskakują meteoryty o bardzo niezwykłym składzie i w tych meteorytach znajdują nowe, zupełnie nowe minerały.
1: Bo to też jest ciekawa sprawa, na ile te wyniki stają się wtedy powtarzalne. Czy teraz ktoś, badając, wiedząc już, czego ma szukać, znajdzie na przykład kopernikit w jakimś innym meteorycie, który spadł zupełnie gdzie indziej?
3: No, z kopernikitem jest dość duży problem, dlatego że, szczerze mówiąc, to jest minerał, który nie powinien się znajdować w meteorycie. To można szybciej oczekiwać jego znalezienia w skałach ziemskich.
1: Czyli to trochę tak jak z odkryciem helu, który najpierw znaleziono w liniach widmowych na Słońcu, a potem się okazało, że na Ziemi owszem też występuje, tylko trudno Dokładnie. Go złapać, a tutaj odwrotnie.
3: Dokładnie, tak jest.
1: Bo to bardzo ciekawa sprawa jest z tym minerałem, bo czy to jest jakiś bardzo egzotyczny związek? No on ma trochę tam atomów, które nie są takie oczywiste dla mnie, że można je znaleźć. Dobrze, tytanu nie jest tak mało. Cr to jest chrom, jeśli dobrze rozumiem. I tam tak jest jeszcze tlen i potas. To nie jest kombinacja, której nie dałoby się wyobrazić w ogóle, ale rozumiem, że diabeł tkwi w tej całej strukturze, która może być bardzo różnorodna, połączenia tych atomów.
3: No, struktura z jednej strony, ale tak zwana geochemia, to znaczy, że skład środowiska, w którym ten minerał się tworzył. Ja jeszcze powiem taką rzecz, że kopernikit po raz pierwszy był znaleziony 40 lat temu. Przy czym on był znaleziony w skałach, w których również występują diamenty. I to było w Afryce Południowej. Ale te ziarenka tego kopernikitu były tak małe, że nie dało się w pełni go zbadać, tak żeby przedstawić zgłoszenie do komisji nowych minerałów, które przyjmuje, akceptuje te minerały.
1: Innymi słowy, jest tak, że może nam już przed kilkudziesięciu laty wiele takich nowych minerałów uciekło, bo po prostu nie byliśmy w stanie ich odkryć, nie byliśmy w stanie ich dokładnie opisać.
3: Dokładnie, tak jest, taka sytuacja.
1: To jest bardzo ciekawa w ogóle dziedzina wiedzy, ja tak sobie myślę, i bardzo fascynująca, choć jest trochę problemu ze zdobywaniem wiedzy na temat tej dziedziny, bo jak taki przeciętny człowiek próbuje czegokolwiek się dowiedzieć o jakimś minerale, nie daj Boże, jeśli ten minerał jest jakimś kamieniem szlachetnym czy półszlachetnym, to bardzo szybko okazuje się, że mineralogowie przegrywają z astrologami, którzy najwyraźniej na minerałach znają się co najmniej tak samo dobrze, a w każdym razie mają na ten temat dużo więcej do powiedzenia. Ja się tak zastanawiam, dlaczego ludzi tak ciągnie do kamieni w związku z tym?
3: No, dlatego, że to są piękne obiekty, bardzo kolorowe. Niektóre obiekty wykazują dziwne właściwości. Na przykład, jeżeli wziąć turmalin i go albo zdeformować, albo nagrzać, to on będzie przyciągał na przykład kawałki kartek, dlatego że na różnych końcach tego kryształu będzie powstawał różny ładunek. No, a jeżeli chodzi o, powiedzmy, astrologię albo ezoterykę tak zwaną kamienną, no to przepraszam bardzo, ale z tamtej strony to nie są fachowcy, ani najwięcej znają może z 10, z 15 takich najbardziej pospalitych minerał. Na przykład pan dzisiaj wymienił ten niebieski minerał z Dominikany.
1: Larimar.
3: On się nazywa Larimar, ale to jest nazwa handlowa. Natomiast to jest minerał, jeżeli chodzi o gatunek, który się nazywa piektolit. To jest krzemian wapnia. Tylko w przypadku Larimaru on ma nieduże domieszki miedzi i wanadu i dlatego ma tak piękną barwę i dlatego ten kamień może być wykorzystywany jako kamień ozdobny do różnych wyrobów jubilerskich na przykład. Także z jednej strony on jest rzadki, jeżeli chodzi o jego wygląd, natomiast jeżeli chodzi o gatunek mineralny, ten minerał jest pospolity, bardzo często można go spotkać na przykład w Polsce, w okolicach Cieszyna, w skalach, które się nazywają Cieszynity, to można znaleźć ten piektolit.
1: Mnie bardzo interesuje właśnie to przejście między czymś, co jest nieznane, tajemnicze, odkrywamy, łowcy minerałów, nowy minerał nigdy wcześniej nie widziany, a tym, że gdzieś po drodze znajdują się ludzie, którzy pewnie wezmą go zaraz na warsztat i powiedzą, to my go zrobimy w laboratorium. To się już od pewnego czasu udaje z niektórymi minerałami i się okazuje, że taki minerał, nie chcę powiedzieć dziwny, ale osobliwy, rzadki, który znaleziono gdzieś tam w jakiejś jednej czy dwóch próbkach, potem staje się bardzo ciekawym przedmiotem badań dla naukowców w innych dziedzinach.
3: Tak jest. Tak jest. W sumie, jeżeli popatrzeć na znane minerały, to około 20% tych minerałów mają wyjątkowe, niepowtarzalne struktury i osoby, naukowcy albo osoby, które się zajmują się technologiami, ciałem stałym, materiałami, to oni bardzo często na podstawie badań mineralogicznych syntezują te materiały, które mogą mieć specjalne właściwości, które ewentualnie mogą być wykorzystane.
1: Bo ja tak myślę, patrząc w tej chwili, no, niestety w radio nie możemy pokazywać za bardzo obrazków, no, ale jak państwo sobie znajdziecie oryginalną, na przykład informację na stronie Uniwersytetu Śląskiego, to możecie państwo znaleźć tam też obrazek struktury tegoż kopernikitu. I to jest takie piękna tunelowa struktura, gdzie te atomy są ustawione w takie długie linie i zastanawiam się, czy to nie oznacza, że ktoś mógłby chcieć taki kopernikit zrobić, no bo trudno oczekiwać, że będzie go w dużych ilościach gdzieś wydobywał, bo jak nie wiadomo skąd, to zastanawiam się, co z nim może chcieć zrobić, bo wiem, że inne materiały, które znaleziono w tymże meteorycie Morasco, one już w którymś momencie weszły do tego obszaru badań, kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, a co byśmy mogli z tego zrobić?
3: Tu historie nieco inne, dlatego że ten typ struktur, on jest bardzo znany, to jest typ struktury hollanditu i takiego typu struktury już od dawna są wykorzystywane w różnych materiałach technologicznych. Także to jest dość znana rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o nasz Kopernikit, to tu jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że w sumie my mamy bardzo prosty, jeżeli chodzi o skład minerał, który się nazywa rutil. To jest tlenek tytanu, TiO2. I jeżeli my popatrzymy na jego strukturę, to ona również jest tunelową strukturą, tylko ścianki tunelu są zbudowane z takich kolumn, z pojedynczych takich jednostek, które nazywamy oktaedry. A w Kopernikicie my mamy podwajanie tych oktaedrów w ściankach i powstaje duży tunel, taki kanał z dość dużą średnicą, gdzie możemy wpichywać różne potas, bar i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o takiego typu struktury, oni są bardzo popularne, jeżeli chodzi o produkcję różnych materiałów technologicznych, ale to się zaczęło od lat 60., kiedy były znalezione pierwsze minerały o takiej strukturze.
1: Zastanawiam się, kto i co chciałby dalej tam wepchnąć do tej struktury, bo podejrzewam, że na pewno ktoś zacznie się zastanawiać, a czy on przypadkiem nie nadprzewodzi w jakiejś wysokiej temperaturze, a może da się z niego zrobić jakiś układ, który będzie generował energię. Mineralogia nam się czasem kojarzy z taką XIX-wieczną sztuką, która już dawno, dawno została zakończona, już w prawie wszystko o Ziemi wiemy. No i ta liczba rzędu 100 rocznie odkrywanych nowych minerałów pokazuje, że to jest bardzo dalekie od prawdy, że jest jeszcze bardzo dużo miejsca i bardzo dużo zaskoczeń, które mogą nam tutaj się pojawić.
3: Tak jest, tak jest. Jeżeli naszą Ziemię przedstawić, to praktycznie jest tylko uklucie. To znaczy my badamy tylko samą zewnętrzną, tą małą strefkę, jeżeli chodzi o te minerały, o skład naszej Ziemi. Natomiast jak będą jakieś głębokie wiercenie, możemy coś ciekawego znaleźć. Albo jest jeszcze inny wariant. Bardzo dużo miejsc trudno dostępnych, gdzie no, ogólnie można powiedzieć tak, że nie było prowadzonych prac geologicznych, mineralogicznych. I z tych miejsc dość mało materiału dociera do naukowców, do badań. No i z tym też mogą być związane przyszłe nowe minerały.
1: Ja też zastanawiam się teraz nad tym, że poza jakby faktem, że są minerały, które są w trudno dostępnych miejscach, są też minerały, które tworzą się, no generalnie na Ziemi to, co widzimy na wierzchu, wytworzyło się w głębi Ziemi pod dużym ciśnieniem, dużą temperaturą. I ten Kopernikit też należy do takich raczej minerałów, które tworzą się w dość ekstremalnych, z tego co przeczytałem, warunkach. I zastanawiam po prostu nad tym, jak bardzo te ekstremalne warunki mogą doprowadzić do bardzo ciekawych struktur i że może po prostu warto jest szukać właśnie im głębiej, im dalej od cywilizacji, tym ciekawsze minerały.
3: No, tak jest. No to zależy od możliwości technicznych. My by chętnie wyszliby na parę dziesiąt kilometrów do tej skorupy ziemskiej, ale takich możliwości nie ma. Natomiast, jeżeli chodzi o naszą grupę, to my pracujemy z takimi skałami, które się nazywają skałami pirometamorficznymi. To są wyjątkowe skały, które powstają przy bardzo wysokich temperaturach i przy bardzo niskich ciśnieniach. I w sumie te skały prezentowane taką, można powiedzieć, ceramiką. To znaczy, że to są drobnoziarniste skały, ale jeżeli chodzi o skład, to tutaj no, można taki przykład. Co do pieca wrzucimy, to i będziemy mieć. Także bardzo, bardzo różnorodny skład i to są te obiekty, z których opisaliśmy najwięcej nowych minerałów.
1: Interesujące jest też to, że minerały nie... My sobie kojarzymy skały, minerały jako coś niemalże wiecznego. No ale minerały też ulegają rozkładowi, ulegają wszelkiego rodzaju przemianom chemicznym i takie bardzo skomplikowane, złożone struktury, one nie zawsze są stabilne. W związku z tym często nie można ich tak po prostu odkryć w jakimś miejscu, w którym one są w dużej ilości, bo one się po prostu ulegają jakiejś degradacji chemicznej czy nawet fizycznej. I zdaje się, meteoryty, w których te minerały są zapieczone w takich kuleczkach, prawdopodobnie mogą być ciekawym wehikułem właśnie dla takich nowych minerałów.
3: No tak jest. Jeżeli chodzi już konkretnie o meteoryt Maraska, to no, można w internecie znaleźć jakieś piękne zdjęcia, one są dostępne. I my widzimy, że w tym matrycy żelaznej są takie kulisty w trancenie, które są prezentowane przez tak zwane enklawy T. трилітово-графітовий, то значить, які са збудовані з сярчку железа і з графіту. І в тих енклавах є найвенці тих дуже-дуже цікавих мінералів, і всі нові, ті чотири мінерали, які були описані з метеориту Мараска, Мараскаїд, Чохральськіїд, Кризаїд, Араскапернікіт, всі ті чотири мінерали були знайдені в тих дивних енклавах, які са заварті в тій матриці металевій того метеориту Мараска.
1: Bo to trochę tak jest, znaczy chemia nieorganiczna jest paradoksalnie znacznie mniej tak powszechnie opisywana i powszechnie poznawana przez przeciętnego zjadacza chleba, aniżeli chemia organiczna, która ma jakąś, nie wiem, jakąś lepszą pracę, prawdę powiedziawszy ciężko powiedzieć, czasami gorszą. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ludzie się jej uczą, to ludzie odkrywają bardzo często w tej chemii na przykład, że trzeba jakiś zbiór cząsteczek otoczyć czymś, to wtedy to jest wtedy stabilne. Pojawia się pytanie o enkapsulację. Zastanawiam się, czy człowiek nie mógłby się od takiego meteorytu, Morasko i każdego innego, być może nauczyć tego, jak budować takie materiały, które same z siebie są niestabilne. Może to jest nauka dla inżynierii materiałowej. Może trzeba tak robić te materiały. Zamykać je w takich kapsułach.
3: No to dość ciekawa idea. Ja myślę, że nie do końca w tym przypadku to może być wykorzystane, dlatego że te enklawy sieczkowo-grafitowe są bardzo, powiedzmy, niestabilne i oni są w nierównowadze, jeżeli chodzi o tą matrycę metalową. Także to jest bardziej taka konserwa, która zawiera w sobie te bardzo dziwne związki, które się znajdują w metalu, tak można to powiedzieć. Natomiast no, jakiś podobny technologiczny materiał, ja myślę, że to nie jest dobry kierunek.
1: Nie, zobaczymy, bo ja zawsze mam takie wrażenie, że ludzie najpierw coś odkrywają, znajdują, a potem się orientują, że to jest świetny pomysł, że natura taki pomysł już miała. Bo państwo odkryli przecież nie tylko tenże Kopernikit. Państwo mają na koncie znalezienie ponad chyba 80 już w tej chwili różnych materiałów. Mnie fascynuje, czy to jest jakaś stabilna praca zawodowa, to znaczy, czy to jest tak, że przez 20 lat na przykład swojej pracy naukowej państwo po prostu rok w rok coś odkrywają? Czy to można zaplanować? Nie wiem, to są jakieś sztuczki, techniki, które tacy łowcy minerałów mają, wiedzą gdzie szukać?
3: No, po pierwsze trzeba wiedzieć gdzie szukać, jak pan powiedział. Po drugie trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby sobie radzić z tym wszystkim. Dlatego, że jak znajdujemy, powiedzmy, potencjalnie nowy minerał, to dalej potrzebujemy bardzo dużo różnych badań. I my od razu z tych, powiedzmy, geologów terenowych przychodzimy do laboratorium i w tych laboratoriach robimy różnego rodzaju badania, strukturalne, składu, spektroskopowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Mhm. Zdarza się tak, że najpierw jest jakieś badanie, a potem ktoś bierze ten materiał ponownie na warsztat i się okazuje, że te badania wszystko trzeba od nowa zrobić, bo się okazało, że raz poznana struktura jednak okazuje się być podobna do innej, którą wcześniej ktoś odnalazł. Zdarzają się takie rozczarowania, że myśleli państwo, że odnaleźli nowy minerał, a potem się jednak ktoś zauważył, że jednak już taki minerał gdzieś jest.
3: Wie pan co? Bardzo dobre pytanie. To znaczy, to są pytania, jakby, na które można odpowiedzieć w dwóch kierunkach. Pierwsze, że bardzo często bywa tak, że jednocześnie dwie grupy pracują nad tym samym związkiem, nad tym samym nowym minerałem. I teraz tylko jest pytanie, które z tych grup najszybciej się zgłosi z tym nowym minerałem do komisji nowych minerałów. To jest pierwsza rzecz. Takie rzeczy niejednokrotnie można obserwować. My też traciliśmy minerały, które praktycznie były już zbadane, ale nie zdążyliśmy na czas. I ten minerał był zatwierdzony przez inny zespół i podany do komisji nowych minerałów. Natomiast jest jeszcze druga strona, która polega na tym, że opisując nowy minerał, мы мамы обовязок сдепоновать типовый оказ того нового минерала в профессиональном музее минералогичном. Ежи ходжу о польское, но в том припадку отдаем это до Врославия. И Po kilku latach może ktoś będzie mieć wątpliwość, czy my na przykład strukturę źle zrobiliśmy, to on ma prawo się zwrócić do tego muzeum, żeby otrzymać tą naszą pierwotną próbkę, oryginalną próbkę do powtórnego badania. I jeżeli chodzi o mineralogię, to odkrycie minerału to jest super rzecz. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zamknięcie minerału, dyskredytacja. I my na naszym koncie mamy jeden minerał, który odkryli Amerykanie w meteorycie, a my udowodniliśmy, że to jest minerał, który był już dawno znany i był znaleziony w okolicach Eiffela w Niemczech. I ten minerał niestety był zdyskredytowany, dlatego że można było postawić znak równania pomiędzy tym minerałem z meteorytów i tym minerałem, który był znaleziony w Eiffelu.
1: To interesujące, bo to trochę ukazuje taką kuchnię tych badań, że to jest jednak pewnego rodzaju wyścig zbrojeń. Kto dotrze na przykład do ciekawszej, lepszej próbki, no bo trzeba tę próbkę gdzieś dostać, a potem oczywiście trzeba ją zdeponować jako ten taki wzorcowy materiał, no i wtedy na pewno ktoś inny będzie chciał dotrzeć do tej próbki, żeby zobaczyć, a może tam jeszcze coś jest, co oryginalni odkrywcy przeoczyli.
3: Tak jest, tak jest. Niestety, jeżeli chodzi o ten wyścig, to niekiedy to doprowadza do tego, że niektóre grupy badawcze na świecie zaczynają pracować z materiałem, który nie może być uznany za naturalny. No na przykład albo to są haldy węglowe po pożarach, albo na przykład jak było w przypadku Izraela w okolicach Karmela, kiedy były namyte karundy, które były uważane za jubilerskie, które w końcu się okazali odpadami produkcji elektrokarundu. To znaczy, że antropogenicznym tym zanieczyszczeniem tego środowiska geologicznego. A koledzy już zdążyli zbadać to i opisać z 10 nowych minerałów.
1: No to inna sprawa, że to jest ciekawe, że w takich odpadach można znaleźć jakiś minerał, którego się wcześniej nie znalazło. To samo z siebie z osobna jest ciekawe. Natomiast mnie bardziej fascynuje to, że powoli kolejna grupa naukowców zaczyna narzekać na zanieczyszczenie. Astronomowie na zanieczyszczenie światłem, biologowie na to, że im gatunki wymierają, zanim zdążą je opisać. Okazuje się, że mineralogowie też mają taki problem, że
3: niestety tak.
1: Coraz trudniej znaleźć kawał zwyczajnej skały.
3: No, można tak powiedzieć, tak jest.
1: Nie, bo to fascynujące jest, bo ja teraz rozumiem, dlaczego wszyscy chcą kopać coraz głębiej, bo tam jeszcze nie dotarła nasza cywilizacja. Tak?
3: I tak, i nie, dlatego że większość tych zanieczyszczeń niestety to są zanieczyszczenia w laboratoriach, w których są próbki rozdzielane, pilowane i tak dalej. Bardzo często tego materiału antropogenicznego trafia w trakcie przeroby tych próbek. Także to kopanie może być bardzo głębokie, a przyniesiemy to do laboratorium i niestety ta próbka może być później zanieczyszczona tym materiałem miejscowym.
1: To trochę tak jak z tymi próbkami, co przylatują z kosmosu, pobrane przez jakieś sondy i one muszą być przetrzymywane w odpowiedni sposób. No to taki mineralog, to my sobie wyobrażamy takiego mineraloga czy geologa, że on sobie chodzi tak po górach i stuka tym młoteczkiem. Jak coś znajdzie, to najpierw, uwaga, poliże, żeby sprawdzić, a potem wsadzi do kieszeni i może się mu kiedyś przyda. To wygląda na to, że to już te czasy już trochę minęły.
3: Tak jest. Ja może w tajemnicy powiem, że my pracując w terenie, to nie widzimy tych nowych minerałów. My możemy tylko określić typ skały, w których ewentualnie mogą być te nowe minerały. Dlatego, że w sumie nasza grupa w ogóle i na świecie, w Polsce jest znana z pracy z bardzo małymi obiektami. I my z tych próbek, które przywozimy z prac terenowych, robimy specjalne preparaty i te wszystkie próbki badamy za pomocą mikroskopu skaningowego elektronowego z przystawką analityczną. I my najpierw pod mikroskopem elektronowym znajdujemy ten potencjalny nowy minerał, a później już, kiedy wiemy, w którym on jest miejscu, to widzimy go pod binokularem, możemy go wyciągnąć do badań strukturalnych, innych i tak dalej, i tak dalej.
1: I wtedy rentgen? Najczęściej?
3: Przepraszam?
1: I wtedy zazwyczaj taki minerał trafia prawdopodobnie pod rentgen, pod dyfraktometrię i dyfraktoskopię
3: rentgenowską. Musimy wyciągnąć ziarenka małe, naklejamy to na kapilary i później to idzie do tak zwanego dyfraktometru dla monokrystalicznego.
1: A tutaj pojawia się drugi problem, bo jeżeli te próbki są takie małe, to albo trzeba długo czekać i długo naświetlać, albo trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby natrafić na próbkę, która jest wystarczająco czysta, żeby ten sygnał dał się łatwo zinterpretować. Bo generalnie im mniejsza próbka, tym większy problem przy takim badaniu.
3: No, w sumie ma pan rację. I bardzo często bywa tak, że na przykład dajemy radę wyciągnąć tam 5-10 ziarenek nowego mineralu, naklejamy na kapilary, sprawdzamy i później się okazuje, że ani jeden się nie nadaje do tego, żeby
4: uzyskać
3: dane strukturalne. Tak, tak.
1: Bo to też jest dość ciekawy problem, jak jest taki wyścig z czasem i z konkurencją, to oczywiście ten, kto ma większe doświadczenie, ale też lepsze narzędzia badawcze, ten ma większą przewagę.
3: Wie pan co, ja powiem panu jedną rzecz, to jest rzecz smutna. Moi koledzy na przykład z Włoch albo z Niemiec, jeżeli znajdują nowy minerał, to oni są w stanie jego opracować w ciągu kilku dni i mieć dane do opracowania tego zgłoszenia do Komisji Nowych Minerałów. My niestety nie mamy pod ręką wszystkich potrzebnych przyrządów, aparatury. До Варшави їдемо на мікросонди, структури робимо в іншому місці, або за границю висилаємо і так далі, і так далі. І з того є один внесок, що хтось то може зробити в 3 дні, а нам на то, нестети, є потрібно кілька місяців.
1: Інна справа, що якщо цей мінерал їздить собі, є баданий через різні зесполи, бо такі речі здаралися вже в інших дідинах науки, що таке лабораторіум потім дає цинк, повідьмо, конкуренції, що вони тут мають такий матеріал, може ви будете перші. Zdarzały się już takie historie, nawet powiedziałbym na poziomie, że niemalże noblowskim w tematach biotechnologicznych. W związku z tym zawsze się zastanawiam, czy to nie jest jednak tak, że może lepiej byłoby zainwestować w Polsce w jakieś takie, przynajmniej jedno laboratorium własne, które mogłoby coś takiego badać.
3: Tak jest. Na 100% się zgadzam z panem, że byłoby dobrze, żeby mieć taki jeden laboratorium mineralogiczne na całą Polskę, gdzie można byłoby wszystko zrobić od A do Z. To prawda.
1: A zastanawiam się, czy to jest duża instytucja, takie laboratorium? Czy to jest, nie wiem, 20 ludzi, 50 ludzi, których trzeba utrzymać, wybudować im budynek? Czy to jest kilkanaście osób, które można zatrudnić w jednym zakładzie?
3: No wie pan co, to mnie pan zaskoczył tym pytaniem.
1: Jako poznaniak to ja zawsze chcę mieć wszystko wykalkulowane, no bo jak gdzieś są potrzebne pieniądze i organizacja, to najpierw to jak to w tej mądrej księdze, że trzeba usiąść i zobaczyć, czy stać nas na wieżę, żeby potem nie mówili, że to jest ten, co zaczął budować wieżę i nie skończył. Tak? Niejaki no, Jezus Chrystus tak mówił, ja się z nim zgadzam. I ja się zastanawiam, ile ta wieża kosztuje.
3: Jeżeli chodzi o ten podstawowy sprzęt, to znaczy minimalny, który pozwala bardzo szybko opracować nowe fazy, no ja myślę, że to jest koszt gdzieś 10-12 milionów złotych.
1: I to jest na początek, tak? Wiadomo, bo do tego jeszcze muszą być ludzie, którzy to będą obsługiwać, to jest następne moje pytanie, ale to za chwilę. Bo ja się tak zastanawiam, że w zasadzie Polska to nie jest jakiś bardzo biedny kraj i wydaje się, że na jedno laboratorium chyba byłoby nas stać. Nie wiem.
3: Ja się, że mówiąc, nie chciałbym na ten temat mówić, dlatego że...
1: To ciekawa sprawa jest, bo to za każdym razem, kiedy rozmawiamy o nauce, to chodzimy do takiego punktu w naszej audycji, kiedy zaczynamy zadawać pytanie o to, jak się robi naukę. Bo z jednej strony są ci naukowcy, których tu zapraszamy, że mają wielkie sukcesy, a z drugiej strony potem się okazuje, że tak na dobrą sprawę to ta nauka to nie są tylko genialni ludzie, którzy coś tam wspaniałego odkrywają, ale jest też taka zwyczajna proza życia. Na przykład to ilu jest ludzi, którzy w Polsce zajmują się takim tematem? Bo często w różnych dziedzinach nauki wąskim gardłem jest to, żeby znaleźć wystarczającą liczbę doktorantów na przykład.
3: No to prawda.
1: Jak się zastanawiam, jak bardzo popularny jest to temat badań w tej chwili w Polsce.
3: No, wie pan co, to jest dość ciekawy problem, dlatego że wszyscy my teraz mówimy o naukometrii, o ocenie według tych punktów i tak dalej, cytowanie na przykład. A z nowymi minerałami dość dziwna sytuacja, dlatego że jak opiszemy nowy minerał, to się okazuje, że rok, dwa i później ta nazwa idzie w świat. To znaczy ona jest wykorzystywana przez badaczy, ale cytowań autora nie ma. Natomiast ten system, który na przykład liczy się cytowanie, to on na to nie zwraca uwagę. Na przykład Irina ma bardzo ciekawy granat opisany z 15 lat temu. Erin-Gai, to jest granat skandowy. To jeżeli chodzi o cytowanie tych prac, tam około 20, a jeżeli sobie policzyć, ile razy była ta nazwa wykorzystywana, to się okazuje, że ponad 50 razy.
1: To fascynujące, bo oczywiście można zgłosić taką nazwę do tej komisji nazewniczej. Komisja nazewnicza przyklepie i potem rzeczywiście człowiek traci w zasadzie jakikolwiek związek z tym swoim odkryciem. To patentować się nie da. No kolory nawet można zastrzegać, prawa autorskie. Może trzeba zastrzec, zamiast zgłaszać do tego stowarzyszenia mineralogicznego. No państwo, jak już macie te kilkadziesiąt, no powinniście zastrzegać prawa autorskie do nazwy.
3: Wie pan co?
1: Minerał pan TM. Minerał ale TM.
3: Po pierwsze, że jeżeli ktoś znajdzie minerał i będzie chciał go nazwać nazwą podobną do już używanej, to nie przejdzie przez komisję panów minerałów. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ma pan całkowitą rację, dlatego że komisja pracuje jak biuro patentowe, dlatego że ona głosuje oddzielnie na minerał, że on jest, że on taki, ma strukturę i tak dalej, i oddzielnie głosuje na nazwę. I na przykład, jeżeli chodzi o kopernikit, to przy głosowaniu na nazwę to był malutki problem, dlatego że większość kolegów z Zachodu pytała, a dlaczego ten kopernikit się nie pisze się przez C.
1: No tak, no, albo to nie jest od Koper, tylko od Kopernika. No fakt.
3: Zaraz
1: zaczniemy dyskusję o tym, czy ten Kopernik to był Polak, czy Niemiec. Tak, ja rozumiem, że to jest kłopotliwe. Z nazwami pierwiastków też takie kłopoty były swego czasu. Ale to jest ciekawe, bo to odsłania zupełnie nowy taki obszar nauki. Taki trochę polityczny obszar nauki, bo teraz trzeba wywalczyć swoją nazwę. Ktoś musi ją zaakceptować. No, fascynująca sprawa jest. Ja się tak zastanawiam, bo rzeczywiście ten problem, który pan podniósł, jest bardzo ciekawy, bo w innych dziedzinach nauki, nawet jak się coś nazwie, to ta nazwa nie odrywa się od publikacji naukowej. No nie wiem, ewentualnie jak ktoś nazwie nowy gatunek zwierzęcia, no to mniej więcej na to samo wychodzi. Tak? A tutaj rzeczywiście ta nazwa zaczyna żyć własnym życiem. Trzeba by nazywać od swojego nazwiska, no ale da się tak nazwać jeden, no.
3: Ale nie możemy.
1: A za nazwiska dlatego, też nie ma punktu. No.
3: Nie, ale etyka, jeżeli chodzi o etykę naukową, to nie pozwala nam nazywać minerał od naszego nazwiska. Także to nie jest ta biologia, gdzie to jest możliwe. Nie. Tutaj jest zupełnie inna rzecz. Ale my mamy minerał galuskinit, który w 2010 roku nasi koledzy ze Szwajcarii na naszą cześć nazwali. Także z tym nie ma problemu.
1: Ale z kolei za jego wspomnienie nie liczy się cytowanie. A może powinno?
3: Nie, się nie liczy. Jasne.
1: Taka prosta praktyka badań naukowych, która mówi o tym, że na końcu człowiek dostaje wypłatę w zależności od ilości cytowań pracy naukowej niemalże. No bo to jest szansa na grant, większy lub mniejszy.
3: Tak,
1: to jest fascynujący
3: tak
1: problem. To jest fascynujący problem. Czasem się nie opłaca czegoś odkryć. Może rzeczywiście trzeba zastrzegać, patentować, nie wiem, prawa autorskie do jakiegoś takiego minerału. Ja wiem, że one są naturalne, więc one są de facto odkrywane, ale może dałoby się to jakoś oszukać, nie wiem.
3: No wie pan, jeżeli chodzi o w ogóle o odkrywanie tych minerałów, to my na koncie mamy super ciekawy minerał. Na przykład ostatni minerał, który był opisany 2 lata temu, który się nazywa ferродимолібденит, to jest pierwszy naturalny związek molibdenu trójwartościowego. Syntetyczne związki znane. Natomiast jeżeli chodzi o naturalne związki, to jest pierwszy związek, w którym molibden występuje na wartościowości 3. Ja uważam, jeżeli chodzi o mnie, ja uważam, że to w ogóle jest unikatowa rzecz.
1: No tak, bo ta mineralogia, ona się bardzo szybko zamienia nie tylko w inżynierię, technologię, jak ktoś odkryje materiał o jakiejś nowej strukturze, która potencjalnie jest ciekawa, ale też w nową właśnie chemię, no bo się okazuje, że możemy odkrywać związki chemiczne, których w laboratorium byśmy nigdy nie zrobili. To jest niesłychanie ciekawy obszar badań. Sobie tak myślę, jeden z niewielu, w których naprawdę coś nowego w naturze można odkryć, tak? I to nie jest chrząszcz. Bo jak wiadomo, chrząszczy jest najwięcej. Można odkryć nowy minerał. To fascynująca rzecz jest. Ja bardzo w ogóle jestem dumny z tego, że mogę z państwem porozmawiać, bo państwo jesteście odkrywcami wielu takich minerałów. Ja uważam, że to można zostać celebrytą. Nawet powinno się zostać celebrytą w związku z tym. Bo to z takich odkrywców w końcu nie ma zbyt wiele. No góry już wszystkie, w zasadzie ludzie na nie weszli. No zostały jeszcze dna oceanów, ale tam jest nudno, nic ciekawego nie ma. Czasem jakiś wrak i taki minerał, proszę bardzo, jak znalazł. No, a tu jeszcze nazwany patriotycznie kopernikit. Teraz powstaje kuryt powinien być następny. Od Marii Skłodowskiej. Skłodowskit, o, jeszcze.
3: Ale lepiej. Jest mineral.
1: Na pochybel francuski. No to teraz trzeba przygotować listę wszystkich, którym się minerał należy w Polsce. Czochralski jest, dobrze, Kopernik jest. Ja myślę, że taką listę trzeba we współpracy z historykami opracować. Komu jeszcze dać
3: co?
1: Minerał?
3: Wie pan co? To znaczy, jeżeli chodzi o nazewnictwo w mineralogii, to ta nazwa może być od nazwiska naukowca, no, który dość owocnie pracował konkretnie w tej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. To znaczy, jeżeli chodzi o jakieś działaczy politycznych, to w żadnym przypadku coś takiego nie może
1: czyli
3: być.
1: Czyli to nie tak jak z chrząszczami, którego można nazwać po Obamie albo po Trumpie.
3: Nie, niestety. Niestety nie. Tutaj obowiązuje nazwa albo od właściwości mineralu. Na przykład astrofilit. Astra to jest gwiazda, dlatego że wydzielenie tego minerału przypominają gwiazdę. Albo od koloru, albo od miejscowości, to znaczy, że nazwa geograficzna. My na przykład nazwaliśmy pierwszy fosforan chromu trójwartościowego, to jest w ogóle pierwszy związek takiego typu znaleziony jako naturalny. My go nazwaliśmy jamamelachit. Jak ta nazwa panu podoba?
1: A to jest nazwa od malachitu, to rozumiem, ale nazwa...
3: Nie, to nie jest od malachitu. To jest nazwa od hebrajskiego Morza Martwego. Dlatego, że to było znalezione bardzo blisko tego brzegu Morza Martwego. I kolega, z którym my współpracujemy, to on sobie życzył, żeby powstała taka nazwa.
1: A okej, to życzę szczęścia przy następnym minerale, będzie szczebrzeszynit.
3: No, jeżeli my go znajdziemy tam gdzieś blisko.
1: To trzeba szukać pod Szczebrzeszynem na pochybel wszystkim zagranicznym mineralogom, żeby teraz musieli to wymawiać.
3: O. A no to kapary, potrzebna będzie kapary i trzeba będzie bardzo głęboki dolek zrobić.
1: Ale już wiadomo gdzie. Można jeszcze ewentualnie na Mazowszu w okolicy Jazgarzewszczyzny. O. Albo pod Tczewem. Tczew też jest dobry.
3: Wie pan co, jeżeli chodzi o nowe minerały, to my mamy w Polsce dość taką solidną konkurencję. To jest grupa profesora Pieczki z EGH. I oni pracują wyłącznie na polskich obiektach. I w okolicach Pilawy Górnej na przykład, to z okolic tej miejscowości była opisana kilkadziesiąt, mi się wydaje, nowych mineralów. Polskich nowych minerałów.
1: To jest ciekawe, bo można by też znaleźć takie miejsce i potem je nazwać odpowiednio i wtedy będzie można oszukać. Ja tu widzę znakomite pole do popisu, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy odcinek badawczy i w ogóle też badawczy.

0: które powinna była pracować w dziedzinie udokładnienia struktur minerałów. 8 lat ta dziewczyna jeździła na staże i tak dalej, i tak dalej. No ale sytuacja jest taka, nie ma etatów i nie ma dziewczyny. Teraz ona jest na postdokie w Grenoble na przykład.
1: No, bo nie ma też laboratorium, nie ma różnych innych rzeczy w tej Polsce. Ja myślę sobie, że nie ma co narzekać. Póki co jeszcze są minerały. Nawet meteoryt od czasu do czasu jest. Bo od paru tysięcy lat jest. No, myślę sobie, że nawet nie jest tak źle. I ja sądzę, że można nie kończyć takim czarnowictwem. Może się znajdą jednak wśród naszych słuchaczy.
0: Nie, robimy swoje i będzie dobrze.
1: No co tak, może wśród naszych słuchaczy znajdą jacyś, którzy będą chcieli na przykład zacząć karierę naukową w tym obszarze. To jest bardzo ciekawe.
0: No proszę bardzo,
1: a poza tym
0: na nasz
1: można
0: uniwersytet.
1: Można coś odkryć. To naprawdę rzadkie. Nawet nie lecąc w kosmos. Kosmos sam przyleci w postaci meteorytu.
0: A wie pan, ma pan rację całkowitą, dlatego że mineralogia to praktycznie jedyna dziedzina, gdzie można zrobić odkrycie. Znajdujesz nowy minerał i masz odkrycie. To jest, o, tu na talerzu, na leży to odkrycie. Także to jest dość ciekawa rzecz.
1: I myślę sobie, że to jest w ogóle świetna sprawa, że myśmy mogli porozmawiać o tym, bo to bardzo ciekawa jest sama dziedzina wiedzy. I też te fakty, które na końcu wyszły z tego wszystkiego, pokazują, że naukę się robi też czasem po prostu między ludźmi. I to też wymaga pewnego sprytu, może bym nawet powiedział, takiego politycznego. Pewnego wyścigu z konkurencją. To i owszem. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście nam państwo swój czas. Pan profesor Jewgeni Gałuskin i pani profesor Irena Gałuskina tam też od czasu do czasu się odzywała, coś nam podpowiadała i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać z prawdziwymi odkrywcami, no bo w końcu niewielu jest takich na świecie.
0: Dziękujemy bardzo i...
2: Dziękuję. Mąż nie dopuścił mnie do głosu. Przepraszam.
1: No, zawsze jest tak, jak ktoś się bardzo czymś interesuje, to potem się wszyscy zagadują nawzajem. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchali, tę rozmowę uznali za bardzo ciekawą. Jeszcze raz dziękuję w takim wypadku. A my się za chwilę po serwisie oczywiście spotkamy po raz kolejny. Tym razem już w nastroju bardziej lateralnym.

0: Jest 21. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Joanna Tarkowska-Klimke. Umowa w sprawie Sejf zatwierdzona przez Brukselę to nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. 300 strażaków i samolot gaśniczy na Lubelszczyźnie. Pożar objął 80 hektarów lasu. Zaczęło się zgrupowanie polskich siatkarzy. Szczegóły w wiadomościach sportowych. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu SAFE. Unijni komisarze zaakceptowali ją w procedurze pisemnej, dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice.
0: Spłata pożyczek z funduszu SAFE zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Ogromny pożar na Lubelszczyźnie. Z żywiołem walczy 300 strażaków i samoloty gaśnicze. Płonie około 80 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim.

0: Ogień szybko się rozprzestrzenia. Jego gaszenie może trwać jeszcze wiele godzin, mówi Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
1: Co najmniej do późnych godzin nocnych, być może nawet do rana i dopiero wówczas będzie można coś więcej powiedzieć. Tutaj jest pożar lasu, obejmuje poszycie leśne, częściowo obejmuje również pożar całkowity drzewostanu, idzie wierzchołkami, pożar przenosi się.
0: Na Mazowszu obowiązuje od dzisiaj trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Powodem jest długotrwała susza. Pierwsze pociągi typu Flirt z rekordowego zamówienia kolei mazowieckich już dotarły do Warszawy. Spółka odebrała 9 z zamówionych 75 pojazdów. Będą z nich korzystać pasażerowie jadące m.in. z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Pociągi produkowane są w Siedlcach, mówi rzeczniczka spółki Koleje Mazowieckie Donata Nowakowska.
2: Rekordowe zamówienie realizowane jest w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach, który w poprzednich latach dostarczył już kolejom mazowieckim łącznie 71 pojazdów Flirt.
0: Nowe Flirty ze względu na swoją lżejszą wagę będą zużywać mniej energii.
2: Co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejsze oddziaływanie na środowisko.
0: Do końca roku na Mazowsze trafi ponad 50 nowych Flirtów.
3: To są wiadomości RDC.
0: Od teraz urząd można mieć w kieszeni. Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą już korzystać z nowej aplikacji M-Mieszkaniec. Znajdą w niej harmonogram odpadów, miejskie kalendarium, ogłoszenia i alerty. Docelowo będzie można także płacić podatki czy głosować w budżecie obywatelskim, zapowiada burmistrz Marcin Jakubowski.
4: A już niedługo poszerzymy ją o kolejne funkcjonalności. Będziemy mogli już bez dawania dodatkowych zaświadczeń oddać swoje niepotrzebne rzeczy na miejskim przoku, a w przyszłości dalszej również będziemy mogli za pomocą aplikacji opłacić podstawowe opłaty.
0: Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla każdego oprogramowania w telefonie. Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. W Radomiu odbędą się pierwsze Mistrzostwa Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezydenta Miasta. W zawodach weźmie udział 30 kierowców. Będą połączone z piknikiem rodzinnym, mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu Piotr Szałas.
5: Zapraszamy również mieszkańców miasta Radomia na udział nie tylko w oglądaniu rywalizacji kierowców, ale również zapraszamy na piknik rodzinny, który będzie towarzyszącą imprezą.
0: Mistrzostwa odbędą się w sobotę o godzinie 9 na torze w Jastrzębiu.

0: Od 15 stopni w Ciechanowie do 20 w Warszawie. Takie temperatury w tej chwili mamy na Mazowszu. W nocy będzie od 9 do 13, jutro od 22 do 25. Ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Trwa jeden z najważniejszych meczów sezonu, rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem Londyn a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Reprezentacja Polski siatkarzy zaczęła zgrupowanie w Spale. To pierwszy etap przygotowań do docelowych Mistrzostw Europy i corocznej Ligi Narodów. Ten sezon będzie bardzo trudny, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
2: Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony, no my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
0: Pierwsze mecze towarzyskie siatkarze rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. A ligowe siatkarskie emocje już jutro w czwartym meczu play-off plus ligi Asseco Resovia zagra z Projektem Warszawa. W rywalizacji o brązowy medal prowadzi Projekt 2-1. Podobnie jest w walce o złoto, gdzie Bogdanka Luk Lublin wygrywa z Aluronem CMC Wartą Zawiercie również 2-1. Pierwszy mecz jutro o 17.30, drugi o 20.00.
1: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. RDC. Rok wiernika.
4: Moich programów warto słuchać dlatego, że są one typu show, energetyczne, pełne rozrywki, humoru i rock'n'rolla. Do usłyszenia. Marek Wiernik.
1: Rok wiernika. Dziś po 22:00.
5: Zawsze dla Ciebie.
1: Autopromocja.
5: RDC.
1: Z innej planety.
6: Dobrze, dobrze. Wiernik to dopiero za rok. Teraz jest nasza audycja z innej planety, konkretnie rzecz biorąc druga część tejże audycji poświęcona zagadkom lateralnym. Ja tych zagadek lateralnych nie będę Państwu oszczędzał ani przedłużał i od razu powiem, że dzisiejsza zagadka lateralna też jest zagadką mineralogiczną i w związku z tym jesteśmy, mamy taką nadzieję, że Państwo też będziecie zadowoleni z tej zagadki. Dzisiaj będzie tylko 6 obrazków, nie tak jak 9, ale w sumie do zgadywania będzie aż 9 różnych rzeczy, ale dobra. Szybciusieńko czytamy, o cóż w tej zagadce chodzi, poza tym, że jest lateralna. Dziś trafiła nam się zagadka o wysokim stopniu zmineralizowania. Sztuczna inteligencja dostała do przepracowania nazwy minerałów, niektórych bardzo znanych, innych nieco mniej. I poradziła sobie z nimi, no jak widać na załączonych obrazkach. Obrazków jest 6, tradycyjnie oznaczonych od A do F, choć tytułem podpowiedzi możemy zdradzić, że na ilustracji spod literki C zmieściły się aż 3, ale to odmiany tego samego minerału. Oczywiście odgadnąć należy zarówno nazwę minerału, jak i skojarzenie, za którym poszła nasza tresowana AI. Uwaga, w przypadku obrazka F konieczna jest pobieżna, lecz jednak znajomość dialektów małopolski, a może i nawet gwary lwowskiej. Ale my w Państwa wierzymy, wierzymy, że i tak sobie poradzicie. Dlatego już chwilę po godzinie 21, czyli teraz uruchamiamy naszą linię telefoniczną, nic, tylko dzwonić i zgadywać. Nasz numer to 22 645 9090. A teraz minerał, bo kolejny, muzyczny taki powiedziałbym minerał.

0: To oczywiście jedyne słuszne kombi. Jakby ktoś potrzebował jakichkolwiek pretekstów do polexitu, to chciałem powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na ten temat i stwierdził, że jednak mogą być dwa kombi. Ale ja uważam, że nie mogą być dwa kombi. Może być tylko jedno kombi w Polsce. Halo, któż na linii?
1: Dzień dobry.
0: Dobry, potwierdzam.
1: Maciej z Warszawy, spod Warszawy.
0: Tak, jasne, oczywiście. Można być też pod Warszawą, nie ma najmniej. Tam jest na pewno bliżej do minerału.
1: Mhm. Chciałem wybrać zagadkę E, jeśli można.
0: A, jak czy E?
1: E,
0: dobrze. E jak ekran. O, mhm. Ma pan jakiś pomysł?
1: Krzemień? Krzemieniowcy?
0: Nie, absolutnie nie. Nie krzemień. Ja rozumiem, że to skojarzenie z Flintstonami, ale nie. Trzeba się bardziej wpatrzyć w ten obrazek.
1: Aha, dziękuję.
0: To zagadki są, jak widać, lateralne. Nie wszystkie są takie oczywiste. Jedna z nich to nawet jest trudna, ja bym zaryzykował. Halo, któż na linii?
2: Tu Anna Sosnowca się
0: witamy
2: kłania.
0: Sosnowiec, perłę mazowieckiej ziemi.
2: Ja też miałam podobne jak pan Maciej, więc nie będę już E powtarzać, ale chciałam spróbować literką A. Czy to jest raczej trudniejsza chyba, tak?
0: No to zależy, czy umie pani odróżniać anioły.
2: Wydaje mi się, że chodzi, zaraz powiem, najpierw strzelę, jak strzelę, to się wyłączę. Wydaje mi się, że chodzi o serafinit.
0: Tak, dokładnie, chodzi o serafinit.
2: A wie pan, co mnie naprowadziło? Bo ponieważ znam hebrajski, na piśmie, pod kadosz, a serafini właśnie byli...
0: Obrazku nawet zażądałem od sztucznej inteligencji, żeby był poprawny biblijnie serafin.
2: Zgadza się, bo ja akurat to i wie pan, no to jest chyba jest minerał z gatunku krzemianów, bo o ile się nie mylę.
0: Owszem, to serafin bez wątpienia się zgadza. Na obrazku jest jeszcze jedna interesująca podpowiedź.
2: Szmaragdowy kolor, nie wiem, to...
0: Trochę tak, ale coś jeszcze, no bo tam jest jeden element, który różni od serafina tę figurkę tutaj, bo serafin ma jednak trochę inne oczy.
2: Tak.
0: No, bo ten ma kocie.
2: No właśnie.
0: A istnieje taki efekt w mineralogii, który nazywa się efektem kociego oka.
2: Jest,
0: po angielsku to jest szatojancja. I właśnie serafinit ma efekt kociego oka, więc serafin z kocim okiem.
2: Chyba w okolicach Bajkału jest wydobywany, o ile się nie mylę. Gdzieś tam na Syberii czy dalej.
0: Tak, jest tylko w jednym obszarze wschodniej Syberii. Raczej irkuckiej
2: oblast. Rozumiem, że A jest odgadnięte.
0: Tak, myślę, że możemy przyznać jak najbardziej, że A został odgadnięte i chodziło o serafinit.
2: A ja tylko chciałam na koniec podziękować za wywiad z panem Jewgeniem, ponieważ to jest były mój kolega z pracy.
0: O, to widzi pani.
2: To znaczy, łączymy. Kolega, daleko powiedziane, ale on dalej chyba jest tam w tej Sosnowieckiej Żylecie, bo to jest Wydział Nauk o Ziemi.
0: Tak zwanej, tak, oczywiście, tak zwanej, ale to już są, powiedziałbym, takie bardziej insajderskie informacje. Tak. W tym obszarze Mazowsza, tam bardziej w okolicach Sosnowca.
2: No, ale byłam kiedyś, nie, bo wiem, wycieczki organizowane przez ten wydział, na przykład Dolomity albo Toskania, też są bardzo pożyteczne, bo się można o minerałach i o kamieniach różnych dużo rzeczy dowiedzieć. Więc
0: i to jest słuszny kierunek, to znaczy w sensie niekoniecznie Dolomity, można sobie pojechać w Polskę i tam też
2: oczywiście
0: jakieś ciekawe rzeczy. Na przykład w takim Morasku pod Poznaniem to
2: tak,
0: można, no tam już
2: Poznaniem,
0: spod ziemi
2: słyszało.
0: To już za bardzo nie da się nic wykopać.
2: Dobrze,
0: ale
2: w takim
0: jest
2: razie. No,
0: proszę bardzo. Widzicie państwo, łączymy rozmaitych ludzi, oferujemy bardzo różne informacje. No dobrze, to teraz tak, jeszcze jedna tutaj jest uwaga oczywiście, bo nie wiem, czy państwo widzieli, ale na Facebooku Polskiego Radia RDC pojawiają się czasem fragmenty z rozmaitych audycji, z naszej audycji też się czasem pojawiają, więc zachęcamy do tego, żeby na ten Facebook wchodzić nie tylko wtedy, kiedy jest zagadka lateralna, oczywiście, ale od czasu do czasu na tym Facebooku pojawiają się rozmaite wypowiedzi nagrane tu u nas w radiu i wiecie państwo, Świat jest pełen zaskoczeń, bo ja tak usłyszałem taką wypowiedź na antenie rady, już spuśćmy zasłonę milczenia, kto się wypowiedział. Ten ktoś poinformował mnie otóż, że nie wiadomo, jakiego koloru jest polska flaga. Ja przyznam się szczerze, jako człowiek, który to wypowiadał, był urzędnikiem państwowym i dość ważną osobistością, to ja w to uwierzyłem. Ale teraz wiecie państwo, ja się teraz odwróciłem, tak? I u nas stoi polska flaga i w zasadzie bez problemu można zobaczyć, jakiego jest koloru. A jak ktoś nie wie, to można przeczytać ustawę o barwach narodowych i pieczęciach. I tam jest artykuł 4 bodajże. W tym artykule jest nawet odwołanie do takiego aneksu, w którym to jest w ogóle bardzo dokładnie napisane, jakiego koloru jest polska flaga. Ja, tak, świat jest pełen zaskoczeń dla rozmaitych ludzi. No ale nie będzie zaskoczeniem, że teraz będzie grał Gary Booker. Nie Procol Harum, tylko sam Gary Booker, ale on ma taką piosenkę pod tytułem Mineralny Człowiek. To ja myślę, że on się nadaje. Znaczy Gary Booker się na pewno nadaje, ale piosenka się nadaje.

0: Przypominamy, 22 645 9090, właśnie minęła nasza ukochana godzina w tej audycji, 21:21 i 21 sekund. No, ja tak powiem, że tych zaskoczeń, które człowiek może nabyć, tak słuchając, czytając, co się w rozmaitych mediach dzieje, jest więcej. Na przykład z niekłamanym zdumieniem przeczytałem taki artykuł, który próbuje nas tutaj przekonać do jakiegoś wielkiego odkrycia, mianowicie, że Chińczycy wymyślili plastik, który się sam rozkłada. I ja mam wrażenie, że moje dzieci już od wielu lat miewają takie zabawki chińskie, które one są z plastiku, one się same rozpadają. Więc nie wydaje mi się, że to jest jakieś wielkie osiągnięcie z tym plastikiem, co to się sam rozpada. Halo, któż na linii?
1: Dzień dobry, Joanna z Warszawy.
0: Witamy. W takim wypadku zagadka A została odgadnięta, pozostałe polecają się pani uprzejmiej uwadze.
1: To ja bym może spróbowała B.
0: B. Proszę bardzo.
1: Znanej osoby.
0: Tak, było trudno uzyskać go w sztucznej inteligencji, ale trochę zachmęciłem.
1: No tak, no mam trochę taką... No nie wiem, zaraz spróbuję, czy to chodzi o lit.
0: Nie.
1: Nie o lit.
0: Nie, okay. Nie. Ja nie wiem, przez jakie skojarzenie przeszedł ten lit, bo że lico ma pokazane ten Elon, tak? Nie. Broń Boże, nie. Broń Boże, nie.
1: Dobrze.
0: To jest zupełnie inne skojarzenie, ale chyba dość łatwe. To jest jedna z tych łatwiejszych zagadek. Może też popatrzeć, co tam w tle jest Elona. To może być pewna podpowiedź.
1: Dobrze, będę próbować w takim razie. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, oczywiście. Nie wszystkie dzisiejsze zagadki, jak mówiłem, są łatwe. Niektóre są trudne. Wydaje mi się, że zagadka F może sprawić państwu pewne problemy, bo ona jednak bazuje na pewnej znajomości dialektów. Jeżeli państwo chcecie więcej się dowiadywać o rozmaitych dialektach i o tym, gdzie się jak mówi, to przypominam, że jest taka strona na Facebooku. Ona się nazywa Świetlan Maps i tam można zobaczyć mapy powstające z odpowiedzi na różne ankiety i dowiedzieć się na przykład, że połowa kraju nie wie, co to jest klamerka, a że na przykład jedni obchodzą półmetek, a inni połowinki, no i że na różne rzeczy różnie się mówi w Polsce. Zresztą zobaczymy. Halo, któż na linii?
2: Ponownie Anna Sosnowca.
0: Witamy ponownie Sosnowiec. To w takim wypadku, którą zagadkę pani chciałaby teraz odgadnąć?
2: Wie pan co, spróbuję D, aczkolwiek D. Tutaj to już nie jestem pewna, ale czy tutaj może chodzi o lastryko?
0: Nie, absolutnie nie.
2: Nie wiem, dlaczego
0: ten obrazek miałby akurat przedstawiać lastryko. Pomijając już fakt, że na obrazku jest figurka wykonana z granitu.
2: Dlatego wiem,
0: absolutnie
2: że to nie ten
0: nie.
2: Trop. Dziękuję.
0: Nie ten trop. Trop to w ogóle jest dobre słowo, ale nie tutaj. Zdecydowanie nie tutaj. No więc jak państwo słyszycie, nie wszystkie zagadki muszą być proste, ale od czego mamy tutaj podpowiedzi? Jak będzie trudno, to się potem te podpowiedzi trochę jakoś podkręci. Ja mogę na przykład podpowiedzieć, że co do tej zagadki E, którą państwo już próbowali odgadnąć, ale nie skutecznie, to trzeba się dokładnie przyjrzeć, cóż jest tym centralnym punktem tego obrazka. Mogę powiedzieć, że nie chodzi o Flintstonów. To było ciekawe skojarzenie, ale nie do końca o to tutaj na tym obrazku chodzi. Jest coś, co ci Flintstonowie oglądają i to jest ważne na tym obrazku. A my co? My uważamy, że też ważne jest to, żeby grać polską muzykę i żeby takie rytmy były, takie na przykład rytmy ziemi. Jak ja usłyszałem ten kawałek po raz pierwszy, to myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś lata 90. powiedzmy, a to jest 74. rok i czerwone gitary, proszę państwa. Pan Seweryn Krajewski tak komponował wtedy.

0: mogliby zupełnie spokojnie wystąpić na Woodstocku i to na przykład jeszcze do spółki z Santaną, prawda? Halo, któż na linii?
1: Dobry wieczór, Olek z Dublina. Z
0: witam, z Dublina, tak? No to pewnie gdzieś koło Modlina.
1: No,
0: leci z Modlina. No. Oczywiście, ale zagadki mamy rozwiązane na razie. Zagadkę A i do kilku innych podejścia, ale nie było sukcesów, więc myślę sobie, trudne zagadki dzisiaj są.
1: Znaczy, no trudne, ale ja słyszałem podpowiedź do E, no i będę tutaj strzelał, że mówię szmaragd.
0: Nie, nie, tam żadnego szmaragdu nie ma.
1: Ale jest telewizor, patrzę na telewizor, szmaragd.
0: No, no nie, to mógłby być też rubin, ale nie, nie, nie, ani rubin, ale... Ale ani rubin, ani szmaragd, ani szafir, natomiast chodzi o bardzo konkretny minerał. Rzeczywiście, i pan dobrze myśli, że to ma coś wspólnego z telewizorem, ale nie do końca. Znaczy,
1: no
0: ma wspólnego z telewizorem, ale nie z szafir, ani rubin, ani szmaragd. Tak, tak. Ani Neptun.
1: Ani Neptun, tym bardziej.
0: Tak jest, oczywiście. To oczywiście dziękujemy za próbę i szukam następnych zgadujących. Halo, któż na linii?
2: Ponownie Anna Sosnowca.
0: Witamy ponownie.
2: Ja tym razem chcę spróbować tego Ilona Maska.
0: A, proszę próbować.
2: Czy tutaj chodzi o kobalt?
0: Nie, absolutnie.
2: Oj, to nie wiem.
0: To
2: dziękuję.
0: Nie jest Ilon Kobalt przecież. Nie, proszę państwa, myślę, że ta zagadka jest prostsza niż państwo myślą. W sensie, że nie trzeba jakoś tak głęboko szukać, trzeba się tylko przyjrzeć, co jest na obrazku. Bo jest coś konkretnego na obrazku, co powinno sugerować. Dwie rzeczy. Po pierwsze Ilona, po drugie to drugie. Przypomina też, że zagadka C, która jest o tyle fascynująca, że z punktu widzenia mineralogicznego, to zagadka C opisuje jeden minerał, prawdę powiedziawszy nawet technicznie rzecz biorąc syntetyczny. Natomiast na obrazku on występuje, ten minerał, w różnych wersjach i na obrazku są wszystkie trzy. Halo?
3: Jana z Warszawy.
0: My witamy Warszawę w takim wypadku. Zaskakujący telefon z Mazowsza, tak?
3: Dokładnie. Ja bym chciała spróbować jeszcze raz to B.
0: B, proszę bardzo.
3: Czy tu, ponieważ witraż jest jakby z tyłu.
0: Jest, jest.
3: Czy tu chodzi o ołów?
0: Nie.
3: O.
0: Nie, nie, nie, nie, nie. W sensie, że pan Musk jest toksyczny? Nie, nie, nie.
3: Nie.
0: Tam chodzi bardziej o szkło.
3: Samochody.
0: Bardziej o szkło chodzi.
3: Okej, okej, dobrze.
0: Ale nie, więc myślę, że jeszcze jedno podejście i ktoś w końcu wpadnie. Znaczy tak, nie o szkło, nie tak. bo to nie jest prawdziwe. No dobrze, już tam więcej nie będę podpowiadał. Tak, ale dziękuję. Już trochę podpowiedziałem. Dobrze, drodzy państwo, 22 645 9090 to jest nasz numer telefonu. Dzisiaj zagadki wyjątkowo się trzymają. Poszedł Serafinit i potem to trąba. Drodzy państwo, zobaczymy. 22 645 9090, jeśli chodzi o muzykę, która jest głęboko spięta z nauką, to królowa może być tylko jedna. I ona się nazywa Björk.

0: drobny wykład z geologii płyt tektonicznych w wykonaniu Bierk, a teraz halo, któż na linii?
1: No, Olek z Dublina znowu.
0: Witamy ponownie, Dublin.
1: I teraz odpowiedź na pytanie C, znaczy na zagadkę C. I tutaj nie wiem, ale strzelam, że to jest noc Kairu.
0: Między innymi.
1: Noc
0: Kairu to jest jedna z odmian, tak, szkła, no dokładnie, a pozostałe dwie odmiany...
1: To już mi tutaj w internecie podpowiada, bo ja się uczę. To jest rzecz nowa dla mnie.
0: Ale noc Kairu to jest jedna z odmian, taka granatowo-błękitna z białymi gwiazdkami. Jest jeszcze szmaragd Nilu i piaski pustyni. I bez wątpienia wszystkie trzy są na obrazku. Ale zgadza się, szkło awanturynowe to jest dokładnie, to jest tak naprawdę nie tyle minerał, co właśnie taki produkt szkła, który jest, nawiasem mówiąc, wymyślony jeszcze na Murano w Wenecji, ale tak, wielokrotnie na różne sposoby wykorzystywany w jubilerstwie właśnie w tych trzech wersjach. I piękne, że wszystkie trzy są na jednym obrazku.
1: Tak jest.
0: Jest piasek pustyni, jest noc Kairu i jest Nil, szmaragd.
1: Jest Nil, tak.
0: To gratuluję. Zagadkę C niniejszą uznajemy za rozwiązaną. I przechodzimy do następnego zgadującego lub zgadującej, ktokolwiek będzie pierwszy. Halo? Halo? Halo, halo?
2: Halo?
0: Halo, o, świetnie, udało się.
2: Halo.
0: Tak, zagadka C niniejszym została odgadnięta, zostały B, D, E i F.
2: Mhm.
0: To którą?
2: Ja bym chciała spróbować B.
0: B, proszę bardzo.
2: Z Elonem Muskiem i ze szkłem. Wydaje mi się, że to krzem.
0: Nie.
2: Nie?
0: Nie. Nie, nie, nie, nie krzem, ale z krzemianów, tak, owszem, z krzemianów. Ale nie krzem.
2: Aha, no dobrze, to nic, to dziękuję bardzo.
0: No do 10 razy sztuka. Zobaczymy, jak szybko pójdzie, ale chwileczkę. Halo, któż na linii?
3: Joanna z Warszawy po raz trzeci.
0: Czy pani też poluje na Ilona?
3: Tak. Po raz trzeci, więc może się uda.
0: Może sprzedamy.
3: Może, no jeżeli szkło, to kwarc.
0: Nie.
3: Też nie.
0: Nie, no to... oczywiście nie kwarc wiem. Z maskiem nie ma nic wspólnego.
3: No nie.
0: No widzicie państwo. To niektóre zagadki są trudne. Tak z muskiem na pewno krzem nie ma nic wspólnego, ale może jakiś inny minerał ma coś z tym wspólnego. Ja wiem, że taka zagadka jest podchwytliwa, bo w zasadzie na obrazku powinien być Putin, ale cóż można zrobić? No, nie zawsze się da. Czasami trzeba użyć Ilona. Halo, któż na linii? Czy wystarczająco podpowiedziałem?
3: Jeszcze raz Joanna, ale tym razem z Warszawy, ale bym spróbowała w takim razie E.
0: E, proszę bardzo, E.
3: Tym razem, czy tu jest krzem?
0: Nie.
3: Też nie.
0: Nie, dobrze. O ile mi wiadomo, telewizorów z krzemu się nie robi. Znaczy, no ja wiem, że tam w środku trochę jest, tak, ale nie, to nie chodzi o krzem, ale telewizor jest istotną podpowiedzią, tak.
3: Okej.
0: Okay. Znaczy, nie wiem, czy telewizorów się z tego nie robi, ale telewizor jest potrzebny. Oczywiście. To w takim razie czekamy. 226459090. Widzicie państwo, dzisiaj udało mi się zrobić zagadkę, która jest, nie wiem, czy jest za trudna. Zagadka D jest prosta, no taka powiedziałbym, bardzo prosta. Zagadka B wydawała mi się również prosta, ale nie przeszło to tak prosto. Dobrze, okej. Okay. Proponuję pomyśleć nad zagadką F. Na zagadce F mamy, na obrazku z zagadką F mamy sytuację społeczną, która to klasową nawet bym powiedział, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co pan pani daje i jak to się nazywa. No, ale niekoniecznie na Mazowszu. No może na południowym trochę. Dobrze. 226459090 to jak już gramy dobrą muzykę, to myślę, że Fleetwood Mac będzie pasował.

0: piosenka napisana przez panią Stevie Nicks o tym, że ją wciąga w dół lawina białego śniegu. Sądząc po okresie, w którym została ta piosenka napisana w życiu pani Stevie Nicks, mogło nie chodzić o śnieg taki z wody. No dobrze, halo, któż na linii? Halo? Halo?
1: Halo?
0: O, halo, dobrze. Słyszymy się. To w takim wypadku, któż na linii i jakąż zagadkę chce zgadywać? Halo? Halo? Czy nas słychać?
1: Halo?
0: Halo? Czy nas słychać?
1: Halo?
0: Być może będziemy musieli spróbować jeszcze raz. Zobaczymy. Halo, a teraz kolejna osoba. Czy teraz nas słychać?
2: Tak, Joanna z Warszawy po raz kolejny.
0: No, witamy i po raz kolejny Ilon?
2: Tak, spróbuję.
0: No w końcu wytrwałością.
2: Może w końcu, nie wiem, czy to będzie w takim razie szafir.
0: Nie, absolutnie nie. Nie. Absolutnie. Dlaczego do szafiru zamiast maska mógłby być Putin? To była podpowiedź, tak, ważna.
2: W sumie nie wiem.
0: No,
2: ale
0: dobrze.
2: Okay.
0: To próbujemy następną linię. Halo!
3: Tu Anna Sosnowska się kłania.
0: Całe 10 minut nam jeszcze zostało i trzeba w związku z tym, a nawet powiedziałbym 8, a zagadki w zasadzie w polu, drodzy państwo. 2 z 6.
3: D, bym chciała spróbować jeszcze raz.
0: Proszę bardzo.
3: Czy chodzi tutaj o labrador?
0: Labradoryt, dokładnie. Tak, oczywiście. Tak, labradoryt.
3: Bo to
0: tak.
3: Jest pies, minerał. Nie, ja skojarzyłam, że przecież jest półwysep, pies i jeszcze minerał.
0: No więc... Tak. No, a pies też się nazywa labrador.
3: Przepraszam, tak.
0: No trudne, no, trudna rasa. Tak, przynajmniej D zostało odgadnięte. Gratulujemy. To była akurat najprostsza ze wszystkich zagadek. Labrador. Labradoryt, proszę państwa, labrador jako żywy, znaczy może nie żywy, bo z kamienia jest, to jest labradoryt. Dobrze, no już bardziej jeżeli chodzi o zagadkę B podpowiedzieć nie mogę, jeżeli chodzi o zagadkę E, to cały czas zwracam państwa uwagę na to, że tam jest telewizor i to jest ważne. Jeżeli chodzi o zagadkę F, to pokazuję i objaśniam, że mamy na niej sytuację, w której pan daje pani kwiaty, a pani się te kwiaty nie podobają, w związku z tym być może nie ta klasa społeczna, znaczy tych kwiatów jest. Znaczy, proszę się zastanowić, czy może dałoby się to jakoś inaczej nazwać, a to już powoli powinno prowadzić do odpowiedzi, zwłaszcza, że mamy jak najbardziej 6-7 minutek możliwe najdalej jeszcze naszych zagadek. 22-6-4-5-9-0-9-0. Mój Boże, rzadko się zdarza, żeby pod koniec o tej porze 3 zagadki były do odgadnięcia. Ja wiem, że F jest trudne, ale nie spodziewałem się, że B zajmie aż tyle czasu. Proszę państwa, no że jakiś to minerał mógłby się kojarzyć z Elonem Muskiem. Hmm? To jest dobre pytanie. Jakiś to minerał mógłby się kojarzyć z telewizorem. 22-6-4-5-9-0-9-0. Naprawdę zapraszamy do zgadywania, bo czas ucieka. Halo, halo.
4: Andrzej z Ciechanowa.
0: Witamy pana Andrzeja z Ciechanowa. Którą zagadkę?
4: Chodzi chyba o lit.
0: Nie. Lit już był podpowiadany i nie chodzi o lit.
4: Ja się włączyłem, bo tam... To
0: nie chodzi ani o lit, ani o szafir, ani o krzem, ani nic takiego. Ta zagadka jest wbrew pozorom prostsza.
4: To dziękuję.
0: Proszę bardzo, liczymy też na wszelkich zgadujących, którzy tak z boku wskoczą i zrzucą jednym strzałem, bo może będzie to strzał jak najbardziej celny. 22-6-4-5-9-0-9-0. Będę się powtarzał, ale to jest nasz numer telefonu jak najbardziej. Cóż, znowu ktoś dzwoni. Halo, może tym razem wie, któż na linii?
5: Halo. Dobry wieczór.
0: Dobry.
5: Chciałem podpowiedzieć, taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy z tym telewizorem, a może to jest ametyst?
0: Nie, to nie jest ametyst. Ja wiem, że różnych rodzajów marek telewizorów było dużo, ale to nie jest ametyst. To nie jest marka telewizora. To jest telewizor w nazwie.
5: Dobrze, a swoją drogą chciałem podziękować panu za cudowne, wspaniałe programy.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
5: Fajnych ludzi pan zaprasza. Naprawdę
0: staramy się ich znajdować. Z czasem znajduję ich ja, czasem znajduje ich Magda Telenka, która tę audycję wydaje. Dzisiaj myślę, że chwała powinna spływać raczej na Magdę, gdyż to ona zaprosiła tychże właśnie gości. Halo, któż na linii?
6: Dobry wieczór, z Dublina znowu.
0: Dobry, no próbujemy. Dublin może uratuje sytuację.
6: Znaczy ja znalazłem... bo ja się uczę.
0: O, to dobrze, to jest bardzo słuszny kierunek w ogóle.
6: Tak jest. I ja mam na B, o. Nie na B, na tę Flintstonową zagadkę, nie na Flintstonową zagadkę.
0: To jest E.
6: E, tak jest. To ja mam, że to jest uleksyt, kamień telewizyjny.
0: Dokładnie, jest takie coś, co się nazywa kamieniem tak telewizyjnym, bo wygląda jak światłowody i przewodzi światło, dokładnie. Tak. I kamień telewizyjny to jest rzecz, która autentycznie istnieje jako nazwa. On ma swoją nazwę uleksyt rzeczywiście, ale może być jeszcze tinkalcytem albo tiza. On się czasem jeszcze nazywa tiza. A tak, ale są czasem sprzedawane takie właśnie białe kamyczki, przez które można czytać. I to jest właśnie kamień telewizyjny. Czasem można je kupić sobie po prostu na straganach z różnymi drobnostkami.
6: Tak
0: jest. Więc myślałem, że ktoś taki ma w domu na przykład.
6: Ja mam. Takiego nie mam. Mam Amazonit.
0: To już Amazonit to wyższa półka. Dobrze. Już ponieważ jeszcze zostały nam jakieś zagadki, B i F konkretnie, to ja szybko przeskakuję na kolejną linię, bo ktoś chce zgadywać. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Tak, ja chcę zgadywać.
0: Proszę bardzo. Ma pani do wyboru B lub F?
1: F, F, F. Bo te kwiaty mi nie dawały spokoju.
0: O, właśnie. A to nie sądzę, że kwiaty to za dużo powiedziane. Żeby to inaczej nazwać.
1: Mój tata właśnie mówił na takie nieudane kwiaty habyzie. I
0: habazie.
1: Może tak mówili habazie, więc to będzie habazyt.
0: Tak jest, jest taki minerał habazyt. O, z dziwnych rzeczy nie ma nic wspólnego z habaziami, bo on się nazywa jak ziarnko gradu. Dokładnie gradzina dosłownie on się nazywa. Tak, ale jest taki minerał habazyt. I najwyraźniej z tego minerału zrobione są te habazie.
1: Tak jest, no ale dobrze pan dzisiaj zadał, ciężko.
0: Starałem się, myślałem, że może ktoś ma w rodzinie kogoś. Ja, nawiasem mówiąc, ja się co prawda jako poznaniak wychowywałem się na ziemiach zachodnich, tak zwanych odzyskanych i
1: no,
0: słowo
1: ja
0: habazie
1: właśnie, ja
0: znam,
1: też.
0: Bo to, jak wiadomo, tak, w powiecie szczecineckim można było usłyszeć na przykład mowę wileńską albo lwowską.
1: Właśnie, a ja właśnie z Kołobrzegu i też pewnie dlatego.
0: Znam, habazie są jak najbardziej popularne, fascynujące,
1: tak
0: jak
1: jest
0: to się wie.
1: Tak.
0: Podobno
1: jest.
0: Najczęściej nazwę habazie stosuje się akurat we Wrocławiu i w generalnie Dolnym Śląsku, tak po Jelenią Górę. Ciekawe dlaczego. Nie wiadomo.
1: No bo tam była największa lwowska
0: migracja
1: właśnie.
0: Bo tam ludzie ze Lwowa tak byli. No właśnie.
1: Tak jest.
0: I pięknie. I habazie zostały odgadnięte. I ten biedny Elon Musk nam został. Drodzy Państwo, 22-645-9090. Ostatnie autentycznie minuty naszego dzisiejszego spotkania, gdyż albowiem jest przed nami już prawie na horyzoncie już koniec. Co prawda jeszcze nie tak, żeby rok, ale koniec jest jak najbardziej. Koniec jest bliski, można by nawet powiedzieć. 22-645-9090. Wydawało mi się, to jest jedna z prostszych zagadek, która mogła zostać. Ja podpowiem, że ten mózg to on tutaj jest troszeczkę skojarzeniem do nazwy i to jest takie trochę oszukaństwo, bo to on, ten minerał nie jest nazwany od Elona Muska, on jest nazwany od czegoś innego, takiego bardziej putinowskiego, bym powiedział w dzisiejszych realiach politycznych, i ma coś wspólnego ze szkłem, w tym sensie, że zastępował szkło. W sensie nie Elon Musk, tylko ten minerał zastępował szkło. I w związku z tym od miejsca pochodzenia, jak Państwo dzisiaj słyszeli w rozmowie, może być albo od nazwiska, albo od własności, koloru, albo od miejsca pochodzenia. I tutaj pytanie, jakież to miejsce pochodzenia mogłoby wpływać na nazwę? A ja czekam jeszcze tylko minutę. Może ktoś odgadnie. Halo, któż na linii?
7: Anna Sosnowska.
0: Rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę.
7: Wie pan co? Nie wiem, to jest, ja strzelam.
0: Proszę strzelać, ale nie do mnie.
7: Nie do pana. Czy to jest Muskowit?
0: Tak, to jest Muskowit.
7: No właśnie, bo to mi wpadło, jak pan powiedział o miejsce pochodzenia, to przypomniał się to i Putin to Moskwa. No, więc...
0: no właśnie, ja myślałem, że po tym mózgu się ktoś Ilonie dogada, bo sztuczna inteligencja, jak jej zadałem pytanie, co to jest Muskowit, to skojarzyła z Elonem Muskiem. I powiedziała, że nie może tego namalować, bo ona nie przedstawia tych postaci.
7: No,
0: i to tak, Muskowit, tak, zwany szkłem moskiewskim.
7: Właśnie.
0: Vitrum muskovitum, dokładnie, tak, brawo, udało się, rzutem na taśmę jak najbardziej. Ja się nie dziwię, to akurat nie była chyba bardzo trudna zagadka. Jak ktoś słyszał na przykład, że dawniej zamiast szyb, które szkło było drogie, stosowano cienkie warstwy takiej charakterystycznej, bardzo przejrzystej miki, którą najczęściej handlowano właśnie w Moskwie, bo wydobywano ją jeszcze w Europie, na Uralu. I to szkło moskiewskie, czyli vitrum muscovitium, właśnie to de facto mika jest. Zwyczajna ludzka, zwyczajna mika, ale ta mika, szczególnie ta rosyjska, była bardzo przejrzysta i dlatego używano jej zamiast szkła, bo była tania. Na przykład w Wielkiej Brytanii używano jej, znaczy w Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Królestwie Angielskim, za czasów elżbietańskich była niesłychanie popularna, tak zwane muscovite glass. No i dzięki temu udało nam się odgadnąć wszystko pod koniec audycji i świetnie, że się udało. Magda Telenga będzie się z Państwem żegnać. Piotr Wójcik się nie będzie z Państwem żegnać, bo on jeszcze tu zostaje cały rok, prawda? Cały rok, okej? A ja się też powoli będę żegnał, ale mam dla Państwa jeszcze jedną historyjkę na koniec, gdyż albowiem szukając muzyki do naszej dzisiejszej audycji, przeszukałem bardzo dużo materiałów dotyczących muzyki o rozmaitej geologii. I odkryłem, że otóż jest piosenka, tylko że nie wiedziałem, że to bo pan Donald Fagen nagrał tę płytę solo, a nie z Walterem Beckerem jako Steely Dan. I nagrał piosenkę taką z czasów swojego dzieciństwa, które to dzieciństwo przypadało na lata, końcówkę lat 50. Mianowicie od 57 do 58 roku został ogłoszony tak zwany Międzynarodowy Rok Geofizyczny. I w tymże Międzynarodowy w nowym roku geofizycznym pan Donald Fagen odwiedził wystawę dotyczącą przyszłości i nabrał na niej bardzo optymistycznego stosunku do tej przyszłości i myślał sobie, że ta przyszłość to ona będzie taka wspaniała, że wszędzie będziemy mogli szybko dojechać i na końcu w ogóle będziemy mieli jeszcze takie fajne spandeksowe marynarki. I ja się pytam, gdzie jest moja spandeksowa marynarka? Bo to, że nie będziemy latać w kilkanaście minut z Londynu do Nowego Jorku, to już przyjąłem do wiadomości. Że nie ma kolei pod ziemią przez całą ziemię, to też przyjąłem. Ale spandeksowa marynarka to mi się należy, drodzy Państwo. Należy się. To była przyszłość pod koniec lat 50. i gdzie ta przyszłość jest, drodzy Państwo? Miał być pokój, spokój i dobrobyt. No, a przynajmniej tak twierdzili geofizycy i geologowie. No może to geofizycy i geologowie powinni nam meblować przyszłość, a nie jacyś politycy. Z tym myśleniem zostawiam Państwa do przyszłego tygodnia oraz z piosenką o Międzynarodowym Roku Geofizycznym.

0: Jest 22. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinka. Nie żyje pilot samolotu gaśniczego, który brał udział w akcji na Lubelszczyźnie. Płonie tam 100 hektarów lasu. Minister obrony potwierdza, umowa pożyczkowa w sprawie Sejf jest już gotowa do podpisu. Ma to nastąpić w piątek. Kolejny atak Rosji na Ukrainę przed oczekiwanym rozejmem w Dnieprze. Zginęły 4 osoby. Katastrofa samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Rozbiła się maszyna typu dromader. Zginęła jedna osoba. Według TVP Info to pilot. W powiecie biłgorajskim płonie już około 100 hektarów lasu. Na miejsce leci policyjny Black Hawk. Sytuację obserwuje Jan Olęcki.
1: W akcji jest około 300 strażaków i blisko 70 zastępów, a wsparcie zapewniają im samoloty gaśnicze. Droga wojewódzka 849 jest zablokowana. Na szczęście ogień nie zagraża zabudowaniom. Jak mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej, sytuacja jest dynamiczna.
2: W tym momencie pożar nadal trwa. Działania strażaków trwają. Jest dosłownie przerzucany drzewa na drzewo. No i rozprzestrzenia.
1: O skali zagrożenia mówi też leśnik Jakub Orłowski.
3: Płonie taki bór sosnowy, częściowo bagienny, między Józefowem a Osuchami. No i sytuacja jest o tyle niebezpieczna i dramatyczna, że to jest bardzo cenne siedlisko wielu gatunków.
1: Strażacy apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań ratowniczych.
0: Strażacy ostrzegają też, że wskutek intensywnej walki z ogniem lokalnie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Tymczasem na Mazowszu obowiązuje od dzisiaj trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Powodem jest długotrwała susza. Od początku roku na Mazowszu było już ponad 900 pożarów lasów, a w samym maju ponad 200, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Pamiętajmy, że w tych warunkach każda iskra może spowodować pożar lasu. Przypominamy o bezwzględnym zakazie używania ognia. Lasy to nasze wspólne dobro. I od postępowania każdego z nas zależy bezpieczeństwo nasze i naszych lasów.
0: Od początku maja strażacy na Mazowszu wyjeżdżali także do ponad 220 pożarów traw i nieużytków.
5: To są wiadomości RDC.

0: Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu. Informację potwierdził szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie przez unijnych komisarzy Piotra Serafina i Andriusa Kubiliusa oraz ministrów obrony i finansów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego. Zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro może trafić do Polski jeszcze w maju. Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Tym razem celem było miasto Dniepr. Zginęły tam 4 osoby. Wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk, gdzie zginęło 5 osób, i Zaporoże, gdzie śmierć poniosło 12 osób. Wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jest gotów do wydania rozkazu o wstrzymaniu walk o północy z wtorku na środę. Zawieszenie broni zapowiedziała też strona rosyjska, jednak Kreml chce, by obowiązywało ono 8 i 9 maja. Według komentatorów Władimir Putin obawia się ukraińskich ataków na Moskwę podczas obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. 33-latek, który wjechał w Lipsku w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to saksońska prokuratura, która zajmuje się wczorajszymi wydarzeniami. Zginęły w nich 2 osoby. Adam Górczewski.
1: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gruźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Mieszkaniec Lipska nie był karany, nie był też dotąd objęty żadnym kryminalnym śledztwem. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych.
0: Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego.

0: Teraz na Mazowszu od 14 do 19 stopni, w nocy temperatura spadnie do 9-13, a jutro ma być od 22 do 25 i sporo słońca. Ciśnienie w tej chwili to 992 hektopaskale.
1: Autopromocja.
2: Lubię poznawać nowych artystów, ale lubię też gitarową klasykę. Dlatego najprzyjemniej jest wtedy, gdy pojawia się młody muzyk, który czerpie z takich dźwięków. Na przykład kolega Dominik, bardziej znany jako Jungblut.
3: Yo, what's going on? It's Jungblut and I'm on Polish Radio.
2: W każdą środę o 20:00. Bartek Koziczyński. Zapraszam na...
1: Nagłośnienie. Autopromocja.
4: RDC.
1: Rok Wiernika.

0: the stars, in the stars, tak jest. Nawet nie muszę robić zapowiedzi wstecznej, wszyscy doskonale pewnie wszystko wiedzą. Już po pierwszych dźwiękach słychać, że to zespół The Rolling Stones i pozwoliłem sobie od tego utworu rozpocząć moje spotkanie z Państwem. Rok Wiernika. Polskie Radio RDC, reżyseruje audycję Piotr Wójcik, ja nazywam się Marek Wiernik. Pankowe granie to może nie było, ale przecież wychowywałem się na latach 60., no to jeszcze o punk rocku nie mówiło się, natomiast wszyscy kochaliśmy Stonesów. No zresztą Beatlesów, jeszcze kilka innych zespołów również. No ale myślę, że to wydarzenie światowe. Godzina 18 polskiego czasu, wtedy właśnie odbyła się premiera tej piosenki, która wybrzmiała, zatytułowana In the Stars. No i to jest jednocześnie zapowiedź albumu. Album ukaże się 10 lipca, a zatem musimy jeszcze troszkę poczekać, no i wtedy cała płyta Foreign Tongues. Rolling Stonesi różne pisało, mówiło się historie o Stonesach, a oni swoje pracowali, nagrywali, no i są praktycznie gotowi. Wykańczają jeszcze pozostałe utwory, mają trochę czasu do lipca. A Rolling Stones In the Stars. No myślę, że w tej chwili w większości rockowych, a może nie tylko rockowych stacji na świecie właśnie, kto zdążył uchwycić, przechwycić. No my zdążyliśmy. Myślę, że jesteśmy jedni z pierwszych. Rok Wiernika, a zatem będzie dziś rock'n'rollowo, punkowo, bojowo, czadowo, możemy nawet takie hasło. To znaczy, ja rzucę do Państwa to hasło. Punk rock will never die. I to jest jednocześnie tytuł pieśni, którą sobie zagramy. Słuchamy, grupa The Gonads.
1: 2, 4, 6, 8, where the kids you love to hate. 1, 2, 3, 4, and a mighty Gonads roar.

Tak jest. No to jeszcze raz powtórzę ten tytuł. To nasze hasło. Punk rock will never die. Rok Wiernika, The Gonads. Szybciutko przypomnę, druga połowa lat 70. Oj, oj, oj, jeden z tych prekursorskich bandów spod znaku oj, oj, oj. Velgot Gonad od jego nazwiska, nazwa zespołu The Gonads. No dużo ciekawych rzeczy będzie się działo dziś w programie. Między innymi no, szczególnie apeluję teraz do fanów, kibiców zespołu The Damned, bo zajrzymy sobie do tego nowego, tegorocznego albumu z coverami. Oj, tam są niespodzianki i cudne wersje utworów znanych z lat 60. No ale to trochę później. Slaughter and the Dogs. Teraz przypomni nam się ten band. Z okolic Manchesteru wywodzi się ta formacja. To była dokładnie połowa lat 70. No i Wayne Barrett z kolegami teraz w temacie Situations.

Takie sytuacje, grupa The Gonads. Rok Wiernika, taka na początek wspomnieniowa część, lata 70. i The Gonads, Slaughter and the Dogs przed chwilą. No a teraz też zespół, który w 77. w Cheltenham wystartował. The Crack, tak nazywa się ta orkiestra. Don't just sit there.

Tak jest, The Crack, tak nazywa się band, który teraz nam się przypomniał. No tak, podgoniliśmy trochę, aż się zasapałem, bo te tańce pogo, no jak już człowiek ma tamte 50 plus, to można się zasapać. Dobra. To teraz partyzanci jeszcze. O, przypomniałem sobie o partyzantach. To z kolei nie Anglia, tylko południowa część Walii. No i zespół też miał swoje 5 minut w drugiej połowie lat 70. Potem do połowy 80. jeszcze przygrywał, pogrywał. No ale wszystkie, większość, może nie wszystkie te zespoły starengie z lat 70. powracały. Pozmieniały się oczywiście składy, ale teraz przy tym comebacku punk rocka całe to towarzystwo wraca, porozjeżdżało się po świecie. No zresztą cała masa zespołów wpada do nas, gra w różnych klubach, w różnych miejscach. The Partisans zatem teraz i posłuchamy utworu Blind Ambition.

0: Partyzanci, The Partyzans, rok Wiernika, Polskie Radio RDC, no i zrobiło się 22:28 na zegarze. Polskie Radio RDC, rok Wiernika, to jeszcze może adres z tych spraw organizacyjnych, adres mailowy Państwu podam albo przypomnę: marek.wiernik@rdc.pl. No zawsze staram się o wszystkim pamiętać, jakoś kontrolować. Kilkadziesiąt monitorów włączonych. Obserwujemy, co się dzieje w świecie. Zareagowaliśmy tutaj bardzo szybko na tę nową propozycję zespołu The Rolling Stones, która miała o 18:00 premierę światową. No ale ja pamiętam również o maturzystach, bo to ten czas, nie wiem, trudno mi określić, bo mówi się, że młodzi ludzie już tak od radia odchodzą, ale chyba tak do końca nie jest. No może z maturzystami jest tak, że nie mają czasu słuchać, bo się uczą, aczkolwiek ja pamiętam, no chociaż to trochę czasu było, ale pamiętam, że te wszystkie nauki, czy też wieczorne, nocne, czy poranne, to odbywały się przy radiu. Oczywiście muzyka grała, żadnych wiadomości nie słuchaliśmy, ale muzyczka przygrywała. No to teraz sobie przypomnimy słynną, legendarną maturę. To jest jakaś rocznica, bo to był rok 1966, 40-60 dokładnie lat temu ta piosenka powstała, Czerwone Gitary. Doktor Badowski ja słucham, jak jadę do radia, bo fascynujące są te zagadki. No i zagrał doktor Rytm Ziemi, Czerwonych Gitar. Tak się zastanawiałem, kto tam na głównym wokalu. Chyba Benek Dornowski, bo w chórku Seweryn Krajewski, chociaż to jego kompozycja. Świetna płyta, ta Rytm Ziemi nie przyjęła się za bardzo, bo była chyba ciut za rockowa. No. Nie posłuchamy Czerwonych Gitar. Nie. Ja mam dla Państwa teraz propozycję coverową. No to myślę, że po Czerwonych Gitarach to miejsce drugie w ilości odtworzeń i w zainteresowaniu tym songiem. Także proszę, drodzy maturzyści, na chwilkę wyłączcie się z nauki. Farbenlehre. Tak jest, Wojtek Wojda z bratem, z kolegami jakiś czas temu nagrał swoją rock'n'rollowo-punkową wersję matury. Słuchamy Farbenlehre.
1: Pała słaba.

Tak jest, taka matura w wersji Farbenera. No ja sobie poopowiadałem o czerwonych gitarach 60 lat temu. Oni, no a znacznie później, to był, o ile pamiętam, to chyba płyta Pozytywka 2003 rok. No ale od razu lepiej, maturzyści zadowoleni, rok Wiernika, no a przede mną płyta, ja ją obwąchuję od paru dni, od dwóch dni, w zasadzie od dwóch, tak, bo kupiłem sobie przed meczem Manchester United Liverpool. No, trochę tych walizek płyt przywiozłem, także myślę, że będą Państwo zadowoleni, bo będzie w najbliższym czasie trochę nowości, ale i archiwalia. Zanurzyłem się tam w te różne prahistoryczne czasy, punkowo-garażowo-undergroundowe i w Anglii, i w Ameryce, i trochę tego towaru przyleciało samolocikiem. No a ja trzymam płytę, tegoroczna płyta zespołu The Damned. To wydarzenie, bo zespół The Damned nie dość, że jako pierwszy zespół punkowy nagrał singla, jako pierwszy w Ameryce zagrał, pierwszy dokonał przeobrażeń w składzie. No tam dużo działo się przez te kilkadziesiąt lat. No ale fajnie, że faceci zebrali się. No, skład bardzo mocny praktycznie. Ten najważniejszy. Tak sobie jeszcze oglądam książeczkę. Bardzo ładnie wydany jest ten album. Świetna grafika. Dave Venian w roli głównej na wokalu. Captain Sensible. Gitarka i chórki. Red Scabies za bębnami. No, to jest ta wielka trójca zespołu The Damned. Na basie już od dłuższego czasu grający Paul Gray. I jeszcze tam też pojawia się na płycie na keyboardach grający Monty Cimarron. O, to jest ten skład podstawowy. Natomiast tak, teraz, bo ja mówiłem o Stonesach, zagraliśmy Stonesów. Wspomniałem o tym, jeśli ktoś z Państwa tej płyty nie zna, że to jest album z coverami, zatytułowany Not Like Everybody Else. Tytuł od grupy The Kinks wzięty. No ale skoro była o Stonesach mowa i Stonesów w najnowszym kawałku słuchaliśmy, to posłuchamy sobie teraz przeboju zespołu The Rolling Stones. Tak można podejmować dyskusję, jakie są związki na przykład Rolling Stonesów czy grupy Pink Floyd z punk rockiem. Wydawałoby się to jakiś czas temu, że to w ogóle bzdury. No a przecież bębniarz Pink Floydów produkował grupy punkowe, a za chwilę grupa The Damned wykona The Last Time. Tak, jeden z tych mega przebojów grupy The Rolling Stones. I tu pojawia się Brian James jeszcze w tym utworze gościnnie, który kiedyś pogrywał z The Damned. No to panie, panowie, grupa The Damned.

tak sobie zagrali na koncercie w Paryżu. The Demet, no i tę koncertową wersję sobie tutaj umieścili na tej płycie. Przypomnę, Not Like Everybody Else, tak nazywa się to tegoroczne wydawnictwo grupy The Demet, jednej z najważniejszych w historii rocka punkowego. Oczywiście, myślę, że tu żadnych wątpliwości nikt nie ma. Wszyscy tu słuchacze tej audycji kochają grupę The Demet. Na tej płycie jest sporo zaskoczeń. No tu mieliśmy oczywiście, można dyskutować, kontrowersyjna wersja. Fani, już ci tacy ortodoksyjni fani Stonesów to absolutnie nie zaakceptują tej wersji. Ciekaw jestem, jak teraz zareagują fani, kibice grupy Pink Floyd. Mm-hmm. Bo zespół The Demet postanowił również wziąć na warsztat jeden z tych kawałków Pink Floydów z wczesnego okresu. Przyznam się Państwu, chociaż już może o tym mówiłem, że dla mnie to był ten taki najbardziej fascynujący. Ta pierwsza płyta, to umarłem w ogóle. To myślę o tym, co Syd Barrett wymyślał. Poza tym to były takie odjazdy psychedeliczne i Syd Barrett no, też odjechał niestety. Skończyło się to tragicznie, ale napisał, skomponował fantastyczne utwory, między innymi See Emily Play. To pierwszy albo drugi singiel z tego, co powiem. Arnold Lane chyba pierwszy, See Emily Play to drugi, Syda Barretta kompozycja, no to proszę posłuchać, co zrobili. No, będzie psychedelicznie. The Demet.

wersji Emily Play, Syda Barretta. Kompozycja z tego najwcześniejszego okresu grupy Pink Floyd, druga połowa lat 60. Ja tu sobie cały czas, słuchając Państwem tej muzyki, przeglądam książeczkę, no i bo tej informacji nie przekazałem Państwu, cały album jest takim tribute to the late great Brian James. Wspominałem, The Last Time udzielił się, bo to wcześniej było nagrane, rocznica w zasadzie śmierci Briana Jamesa. Zmarł 6 marca ubiegłego roku. No i to jest ten krążek poświęcony właśnie Brianowi. Myślałem, że może te dwa utwory wystarczą na pierwszy raz, ale nie. Podjąłem teraz decyzję, bo tu The Damned zagrali Rolling Stonesów, zagrali Pink Floydów, no ale teraz na przykład zagrają utwór, który wymyślili panowie Iggy Pop z Jamesem Williamsonem, a więc towarzystwo The Stooges, no i z repertuaru właśnie The Stooges to będzie kawałek zatytułowany Gimme Danger. No to proszę posłuchać, bo to pankowcy kawerują starszych pankowców. Po raz trzeci The Damned.

Jimmy Danger, tak sobie wymyślili i zagrali po swojemu. No nie jak The Stooges, nie jak Iggy Pop z Jamesem Williamsonem. Rok Wiernika, Polskie Radio RDC, adres przypominam, marek.wiernik@rdc.pl. No ja mówiłem, że to utwór skomponowany przez Popa i Williamsona. No to znalazłem taki kawałek, który ukazał się na płycie, wspólnej płycie Iggy'ego Popa i Jamesa Williamsona. To był rok 1977. No część z Państwa może nie znać tego krążka. Utwór, który zagramy sobie teraz, nosi tytuł Kill City. No i oczywiście i Pop i Williamson razem wymyślili sobie ten song. No to słuchamy Kill City.

Hills City, Give Up i James Williamson, ale bez zespołu The Stooges sami nagrali tę płytę. 77 rok, rok wiernika. Tak przy okazji Polskie Radio RDC. 22:56 na zegarze. Mecz Ligi Mistrzów zakończony. Ja nie będę się teraz tu wysilał, bo specjalnie nie mogłem, jak Państwo domyślają się, skupiać się na meczu, ale za kilka minut pojawi się tu ekspert na świeżo, skomentuje to, co działo się w Londynie i może na innych arenach. No dobra, a my wracamy do punkowo-rock'n'rollowego grania. Zespół The Descendants. I jakoś tak mi się to ułożyło, że trochę tych kompozycji z lat 60. tu się pojawiło. Mieliśmy Stonesów, mieliśmy skawerowany Pink Floyd. No i teraz będzie taki przebój, który no na mnie robił wrażenie, zwłaszcza bębny, utwór zatytułowany Glad All Over, a zespół The Dave Clark Five. No to ci bardziej dojrzali, dorośli słuchacze kojarzą, jak ten Dave Clark w te bębny walił. No i w ogóle świetny utwór, Glad All Over. Króciutka wersja, proszę posłuchać. Z wersja, proszę posłuchać.

Tak, no i już. I po wszystkim. Szkoda, nie? No ale nie ma tego tłuczenia w ten bęben jak Dave Clark 5. No bo Descendants grają szybko, szybko. I te utwory są też krótkie. Nawet w większości krótsze od tych kawałków The Ramones. Ramonesów. Dobra, to co? To mam taki utwór jeszcze, to prawie 2,5 minuty trwa. Taki nocny Night Age, tak nazywa się ten kawałek. To proszę posłuchać raz jeszcze. Descendants.

Tak jest, Descendants. Tym razem własna kompozycja. Panowie z Kalifornii. Fajnie, fajne takie sympatyczne granie. Rok Wiernika 2302, czyli 23 minęła. No do lada momentu pojawi się Tomek Sokołowski. Ale teraz jeszcze, o dobrze, Motorhead. I jest taka płyta, do której od czasu do czasu sobie wracam. Undercover. I a propos coverów, bo dzisiaj trochę tych coverów mieliśmy. No to w tym albumie jest naprawdę cała masa. I Judas Priest skawerowany, i David Bowie, i Rainbow, i Ozzy Osbourne.

Storm. Ła! I Ramones, i Twisted Sisters, i nawet Metallica. No ale zatęskniłem za Sex Pistols. To posłuchamy sobie Lemiego. God Save the Queen.

0: Tak, no future for me. Tak sobie przypomniałem, bo będąc w Manchesterze, proszę kolego, proszę zająć tutaj miejsce, ja skończę swoją myśl jeszcze. A propos, o czym mówiłem. A, będąc w Manchesterze, byłem na wystawie Banksiego, ale to robi wrażenie. Dwie godziny i to w pośpiechu, olbrzymie tereny. To jest taka światowa trasa tej wystawy. Łącznie z takimi fragmentami, z filmami. 2022 rok Banksy robił te swoje dzieła na przykład w Ukrainie. I to na zniszczonych, czy na chwilę wcześniej zrujnowanych budynkach. No, cała wystawa fantastyczna, fenomenalna. Banksy, wiadomo, ale i hasło No Future tam się u niego pojawia. No, bo to punkowiec w zasadzie, te poglądy i to, co przekazuje w tych swoich dziełach, to bardzo punkowe. Zresztą tam i The Clash się pojawia i różne inne punkowe akcenty. To tak a propos. No dobrze, to teraz powitam już oficjalnie Tomek Sokołowski.
1: Dobry wieczór, Marku, dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tomku. To się przed... Ale ty, kochany, ile osiągnąłeś tam na tym swoim sportowym...
1: Przepisowo, lubię.
0: Ale
1: ja lubię...
0: przed chwilą się skończył mecz.
1: Dokładnie, ja lubię na światłach. Na światłach lubię.
0: Lubisz przejeżdżać na, tam, nie, na
1: lubię,
0: czerwonych?
1: Nie. Lubię po prostu ruszać
0: sobie
1: ze światłem.
0: Lubisz sobie startować?
1: Bo kto ma elektryka, to wie, jak to wygląda, jak to jest.
0: Ja nie mam, to ja nie wiem właśnie.
1: No, ma troszkę przyspieszenia, ale nie przeginam, proszę Państwa. A żeby tam... Państwo nie myśleli, że wykorzystuję tutaj śmigę. Nie, bo to bym...
0: A jak jest to skrzyżowanie, co się leci na Ursynów, to skrzyżowanie, no, gdzie jest,
1: ale skąd?
0: To takie, no gdzie tam tramwaj na Wilanów, z tym takim żółtym, co wyłapuje, taki słynne miejsce, to skrzyżowanie Sobieskiego
1: tak,
0: i tam są światła, tak?
1: No,
0: i teraz jak tak ostro wystartujesz, to wpadasz od razu w...
1: No nie, czasie... no to wiesz, to oczywiście tak samo możesz stać na światłach, gdzie jest z tunelu, jedziesz w stronę, na przykład w stronę Łomianek, z tunelu wychodzisz, tak? I w tym momencie masz kładkę i są światła. I za chwilę akurat ustawiony jest fotoradar.
0: Aha, na tym. No właśnie,
1: i te też nie możesz...
0: Teraz trzeba
1: nie,
0: pamiętać.
1: No to co trzeba, wiesz, nie o to chodzi, ale wiesz co, zauważyłem, bo akurat, że po prostu ludzie drzemią, ci pierwsi samochodziarze, ci co stoją w korkach, to drzemią i później jak 2-3 sekundy, jak ja ruszę i patrzę się i mam przykładowo 60, bo na niektórych tutaj są 60, to oni jeszcze spod świateł nie ruszają, jak ja już mam, jak już jestem 60 metrów przed tym, no to pokazuje, że drzemią w telefonach, drzemią i nie wiadomo czym się zajmują, zamyśleni, a ci pierwsi powinni po prostu być skoncentrowani i dać sygnał.
0: Chyba każdy z nas.
1: A najlepiej, bo w Łodzi to jest chyba, i czy nie wiem, czy się spotkałeś, po prostu na skrzyżowaniach, żeby były załączone, ile ci zostało jeszcze sekund, kiedy światła miną i czy coś. No. To jest piękna sprawa.
0: Ja mam na Ursynowie takie miejsce, w ogóle pusto, nie? To jest skrzyżowanie Gandiego z Dereniową.
1: Tak.
0: I tam na przykład potrafię stać 5-6 minut, nic się nie dzieje. I parę razy przysnąłem.
1: A, okej. Okay.
0: No nie mogę powiedzieć, co robiłem, jak już się dłuży, już przysypiam. Ale takie to bez sensu.
1: No bo to
0: tutaj z Romkiem Rogowieckim często poruszałem, bo on jest też uczulony bardzo. Pory nocne, tak jak wracamy.
1: Nie, żółte powinno być, migające.
0: No to przecież jaki to sens trzymać ludzi.
1: Tak.
0: A z tymi drzemkami to parę razy mi się tam... Zdarzało.
1: Okay.
0: Tak.
1: Czy takie,
0: na meczach też
1: nie, nie, takie nazwisko, bo teraz jechałem i akurat na torwarze tłum ludzi wysypał się z torwaru. No i takie, czy państwo coś mówi? No. Michael Patrick Kelly.
0: Michael Patrick Kelly.
1: Kelly Family? Jeden
0: naprawdę?
1: No i teraz właśnie spojrzałem od razu w Google, co tu jest za koncert. No i właśnie
0: ja
1: Michael
0: kiedyś
1: Patrick
0: tam
1: Kelly.
0: Przez ćwierć wieków...
1: 20-30, a dopiero się skończył, czyli troszeczkę grał.
0: Ale to ja nawet nie wiedziałem, że to... Ale ludzie no pełno.
1: Wysyp niesamowity.
0: Wow, to sobie teraz przypomniałem, bo ja przez 25 lat w Niemczech prowadziłem koncerty.
1: Okej.
0: Polonijne i nie tylko. I pamiętam taki spęd i było Kelly Family jeszcze wtedy.
1: No,
0: i tam
1: wiadomo,
0: się z nimi na tej scenie,
1: rodzina,
0: z tą całą rodziną. Tak, fajna zabawa
1: właśnie
0: była.
1: Teraz chyba...
0: A i oni się porozchodzili.
1: No właśnie,
0: pewnie.
1: Ja nie wiem, ale od już dłuższego czasu jest Michael Patrick Kelly. Jest.
0: To
1: już ten. A wracając teraz troszeczkę do sportowych emocji, które mieliśmy dzisiaj przedsmak. Wczoraj jak...
0: Tak.
1: Tylko wczoraj. Ci, co oglądają snookera, to już wiedzą, że mamy najmłodszego mistrza świata w snookerze. Chińczyk. Wuize chyba się wymawia jego. Aha. Niesamowita partia. 18-17 wygrał. Mhm. Najmłodszy 22 lata. Niespełna 23 lata.
0: Aha.
1: Gość. Chińczyk.
0: Ale popatrz, czyli to nie jest tak jak w piłce nożnej czy w innych dyscyplinach, że możesz mieć 17 czy 18 i być
1: ale Polacy
0: postacią,
1: też, Polacy,
0: a tu
1: Polacy
0: 22 lata
1: tak,
0: i najmłodszy. To, czyli
1: ale już Polacy robią furorę. Mhm. Czyli miejmy nadzieję, że wtórze...
0: Nasza dyscyplina to będzie, tak?
1: No nie, Szkoci, Anglicy to
0: no nie, ale
1: wymiatają.
0: Tu z tego jest... wiadomo, no ale tak samo w darcie ten nasz człowiek, tak. Przecież oglądałem...
1: Krzysztof Hatajski, tak?
0: Tak, no przecież kto by pomyślał, tak? No.
1: Gdzie
0: się trenuje, od dziecka, od tam tak. Darta, w tak. Określonych miejscach, gdzie tak. Śpiewa się futbolowe piosenki również.
1: To wracamy na salony chyba, co? Takie piłkarskie.
0: Wczoraj zapowiadaliśmy ten mecz Arsenalu i tak, tak sobie tak. Mówiliśmy, bo tak, ten Manchester, który stracił prawdopodobnie
1: tak.
0: 2 punkty i mówiliśmy, no to jeszcze dla Arsenalu, będzie Liga Mistrzów.
1: Wiesz co?
0: No i teraz już opowiada, bo ja tu byłem, wiesz, musiałem tutaj się zająć słuchaczami.
1: Jeżeli ktoś z Państwa pamięta pierwsze spotkanie, no dużo się nie różniło. Dużo się nie różniło, też takie zamknięte. Tam były 2 rzuty karne. Tutaj bramka do szatni, Saka, bramka do szatni. Z akcji wydawało się, że nic tutaj nie będzie. Ale no właśnie, jedna akcja, 2 drużyny, które... Mocno dobrze bronią, to trzeba oddać. Bardzo agresywnie, bardzo kompaktowo, zdyscyplinowanie, bez błędów. I no i właśnie, jedna z dośrodkowań, jedna z akcji i zakończyło
0: czyli
1: się...
0: Czyli takie trochę bez historii spotkanie wielkiej.
1: I miał w drugiej połowie Giuliano Simeone, miał sytuację taką po błędzie defensywy Arsenalu, zgranie piłki do bramkarza przed polem karnym, piłka w pole karne, on uprzedza bramkarza, ale drugi obrońca przyjął sobie prawą nogą, jakbyś sobie wyobrażał, proszę Państwa, przyjmuje prawą nogą, mija bramkarza i wydawało się, że powinien naturalnie od razu lewą. No. A on jeszcze ten miał kontakt, że obrońca dosłownie tam gdzieś wsadził nogę, nawet w powtórkach, nawet nie powinno być rzutu rożnego, a był rzut rożny i domagał się ewentualnie karnego, jak to nie trafił, po prostu decyzję podjął, że taką, że jeszcze chce opanować piłkę i chce być pewny. No,
0: to sobie statusem w domu tam...
1: No, także tutaj...
0: Porozmawiają.
1: No, tutaj Arsenal jest w finale, no czeka na jutro na szlag.
0: Nawet właśnie, ale to takie trochę zaprzeczenie tej drugiej pary, prawda? Bo to było wielkie widowisko, typu show można powiedzieć, taki piłkarski show.
1: Tak.
0: A tu zupełnie inna, taka kunktatorska bardziej gra, prawda?
1: Może nie Odegaard wraca po kontuzji. Saka, który strzelił bramkę, też po kontuzji zagrał, żeby nie spojrzeć, 58 minut, ale to jest wcześniej 46, a tak był, miał kontuzję, także wypada. No także tutaj, a jak popatrzymy na Bayern Monachium, Olisek, Luis Diaz, no wiadomo, Harry Kane, no to wiadomo, marka w sobie, no. Także mają kim? Dembele w Paris Saint-Germain i Kvaratskhelia, no to już mówi to, co się będzie działo jutro. 2 drużyny, które chcą atakować, to bezsprzecznie. No oczywiście, są też fazy defensywne, są w przejściu, ale są wirtuozi, którzy miejmy nadzieję, że przywrócą nam taką radość piłkarską do futbolu, niż tylko taktyka i tak dalej, że ten mecz po prostu no, będzie miał swój urok, który ten pierwszy wymknął się spod kontroli 5-4, to ten drugi, no, każe sobie ostrzy zęby, ale czy będzie właśnie taki, czy będzie bardziej zamknięty, czy...
0: Myślę, że nie może być zamknięty bardziej,
1: kwestia,
0: prawda?
1: Kwestia, wiesz co,
0: od razu
1: dobrego,
0: jak się ułoży, nie?
1: Dobrego trafienia ze składem, oczywiście możesz rotować, ale dyspozycja dnia.
0: No tak.
1: Odwaga w pewnych rzeczach, które mają i umiejętności tych zawodników, no, znamionują, że powinno być to widowisko, a przekonamy się jutro. Miejmy nadzieję, że taka będzie uczta, taka piłkarska, że to będzie o czym mówić, będzie co wspominać i opowiadać.
0: Dobra, słuchaj Tomek, bo tak, tutaj słuchacze się odzywają oczywiście. Pan Jacek pozdrawiam dopiero teraz, bo tak trochę czekałem. Pan Jacek to jest wielki fan żużla, bo to jest Bydgoszcz, to Roro jak będzie jutro, to on mieszkał w Toruniu, to on na tym żużlu i nawet tam od czasu do czasu ogląda.
1: Zja trochę żużla.
0: My nie mogliśmy, bo mieliśmy, ja w tym Manchesterze z Liverpoolem walczyłem, nie mogłem. Tutaj dużo było tej piłki przeróżnej w różnych miejscach, bo pyta pan Jacek... Czy widziałem zwycięstwo w pierwszym Grand Prix na żużlu Kacpra Woryny? I żałuję, że nie widziałem, bo ja lubię te Grand Prix oglądać. Nie wiem, czy to w tej chwili trzeba znowu bulić gdzieś tam. Pewnie tak. No nic, może jutro się odniesiemy do żużla, albo trzeba jakoś bardziej. No nie jestem w stanie jeszcze żużla tu opanować.
1: No wiesz co, to jest, kto mieszka, to łatwiej mu, tak?
0: Bo tam, gdzie ten żużel jest, to się rzeczy skazany
1: i później całą ligę, czy ewentualnie Grand Prix, bo
0: my byśmy biegali, jakby była w Warszawie, byłby żużel, to na pewno byśmy latali.
1: Byłem na Grand Prix, które były na Narodowym, bodajże już teraz już nie będzie, no to człowiek się ekscytował tym, no.
0: Wiesz co, pan Paweł, kapitalny słuchacz, bardzo wyrozumiały, bo pan Paweł nas słucha i pan Paweł powiedział, że się zagalopowałeś trochę tam tydzień temu. No. Ale nie ma pretensji. Z meczem widzę w Legia.
1: Że zagalopowałem się z?
0: Że zaprosiłeś parę osób.
1: Zaprosiłem parę osób, tak?
0: Ale już teraz będziemy uważać teraz.
1: Teraz musimy uważać. Tak,
0: ale pan Paweł kapitalnie powiedział, napisał, najważniejsza wygrana. I Legia, i Man United.
1: Ale takich
0: i pozdrawia nas, więc ja... No tak się porobiło, postaramy się, żeby więcej, jakoś może panu Pawłowi wynagrodzimy to, nie? No, jak będzie taka okazja.
1: Jak będzie okazja i przy uprzejmości Legii Warszawa.
0: Jest takie zainteresowanie tymi, co się dzieje i to, że mamy dla państwa bilety i czasami dochodzi do takich różnych nieporozumień, ale postaramy się to opanować.
1: Jeszcze jutro, tylko już gwoli ścisłości. Dobra. W koszykówce Orlen Basket Liga, ostatnia kolejka zasadnicza tak naprawdę. I później będą play-offy. Jest Legia, walczy o najlepsze miejsce. Dziki będą w play-offach grały, też walczą o miejsce. Ostatnia kolejka, żeby tak już powiedzieć, kto ma jeszcze ochotę. Jutro o 19:00 Legia gra King Szczecin na obrońców. Chyba zaraz tylko sprawdzę, czy to jest tak, czy to jest obrońców Tobruko. Ten mecz go przenieśli na Bemowie, czyli tak. A Dziki Warszawa, Zastal Zielona Góra. Po 29 kolejkach Legia jest ex aequo. Właśnie. Walczą o pierwsze miejsce z Kingiem Szczecin. No. Czyli teraz, która drużyna później będzie miała swój, jak to się mówi, ten parkiet właściwy. Legia broni mistrzostwa. Dziki na piątym miejscu są. Także ostatnia
0: też
1: kolejka,
0: nie
1: a później play-offy.
0: Tej koszykówki opanować nie jestem w stanie. Z siatkówką jakoś tam w miarę jeszcze kontroluję. Ale te imprezy sportowe i te wszystkie rozgrywki, to się wszystko tak nakłada. Jak jeszcze oglądamy Anglię, Hiszpanię, Włochy i tam też jeszcze inne. To wow, to już czasu nie absolutnie. A jeszcze czy jakby sobie chciał w nocy NHL na przykład opowiedzieć, albo koszykówkę od czasu do czasu.
1: Jest teraz play-off, już końcówka jest, tak, zaczynają się dobiega końca.
0: Zagrałem, mam dla ciebie teraz taką też niespodziankę,
1: tak?
0: Bo będzie tak, będzie kawałek zespołu Sex Pistols, ale wykona ten utwór Pistoletów zespół Anarchy Arias. Już wyjaśniam, o co chodzi. To jest Królewska Orkiestra Filharmonii z Londynu. angielska narodowa opera, w sensie najsłynniejsi, najwięksi śpiewacy. Stephen Gadd to jest taki słynny baryton angielski. I jeden z panków, Glenn Matlock, który grał w Sex Pistols, zorganizował takie przedsięwzięcie z udziałem mistrzów właśnie z muzyki poważnej, operowej, żeby wykonali utwory punkowe, rock'n'rollowe. O. I no, naprawdę robi to...
1: I wyszło całkiem zacnie.
0: Pretty Vacant teraz będzie Pistoletów i proszę posłuchać, co te wszystkie wielkie sławy angielskie, jak to wykonały.

my pretty vacant. Próbowałem w domu, ćwiczyłem. Trochę śpiewanie właśnie. Jak pan Stephen Gadd, o którym wspomniałem, jaki wielki baryton angielski. No ale tak jeszcze chyba sporo pracy. To Glenn Matlock zorganizował jakiś czas temu właśnie te największe sławy operowe i symfoniczne właśnie. I tam na tej płycie The Anarchy Arias są utwory Pistols, Clash, Joy Division, no cała masa. Tam będziemy sobie od czasu do czasu zaglądać do tego wydawnictwa. Berlin za chwilę. Jest takie określenie od kowboja. Cowpunk. No czyli takie nie wiadomo co, pomieszanie trochę country może z punkiem. Może nie do końca. Zresztą za chwilkę państwo ocenią. Ten berliński band nazywa się The Boss Hoss. Powstał ile? 22 lata temu, a więc już na koncie cała masa płyt, koncerty się cieszą wielką popularnością. Dobra. Flames of Fame to jest tytuł albumu i ten album otwiera ten oto Bull, zgadza się wszystko od kowbojów. Bull Power, grupa The Boss Hoss.

Full Power. A, dobrze się tego słucha. Bardzo przyjemne rock'n'rollowe granie. Cold Punk. Zespół berliński The Boss Hoss. No to może jeszcze sobie kiedyś wrócimy do tego kowbojskiego punka. A teraz Nashville Pussy, tak ładnie nazywa się zespół, zasłużony z Atlanty w latach 90. już powstał. Nawet jakiś czas śledziłem te, co nagrywał, co się ukazywało na rynku. No ale mam teraz płytę, to już jakiś czas temu, chyba 10 lat temu ukazał się ten krążek. I tak sobie tutaj zaznaczyłem, zaintrygował mnie ten utwór i ten tekst. Ładny tytuł. Pussy's not a dirty word. No właśnie, bo takie krążą historie, opowieści, że to brzydkie słowo, to pussy, a wręcz przeciwnie. Bardzo ładne, bardzo, bardzo przyjemne i zespół teraz Nashville Pussy wykona taki oto właśnie utwór.

No proszę, jak ładnie zagrali. Nashville Pussy. No i wszystko się wyjaśniło. Na pewno Pussy nie jest brzydkim wyrazem. Także śmiało. Pussy, Nashville Pussy. Ja tu podglądam, co się dzieje. Słuchacze cały czas reagują też a propos naszych mini magazynków sportowych i wizyt Tomka Sokołowskiego. Pan Marcin z Raszyna. Króciutko, panowie, pogadajcie coś o niższych ligach mazowieckich. Trzecia czy czwarta liga, wielu słuchaczy tym żyje. Klubami amatorskimi czy półzawodowymi. Pozdrawiam, pan Marcin z Raszyna. No, będę musiał zgłosić, bo tam oczywiście, że dzieją się i ludzie i kibicują i tych klubów jest cała masa. No, tylko to trzeba jakoś ogarnąć. No, są w tygodniu magazyny sportowe. Chłopakom przekażę pomysły pana Marcina i jeszcze pan Jacek a propos Żużel Grand Prix tylko w Eurosporcie 3. A no właśnie. Najtaniej, tam nie będę tu reklamował, ile kosztuje. No w każdym razie nie wiem, dlaczego ten żużel jest jakoś. Kolejny rok jakieś dodatkowe trzeba dokonywać płatności. No trudno, nic nie zmienimy. Kto się interesuje, to wie i tam sobie zapłaci, więc nie ma tematu. Wracamy do muzyki. No to teraz będzie taki żarcik. Oni świetnie żartują, zresztą uwielbiany nie tylko w Ameryce zespół No Facts. Jak dowiedziałem się jakiś czas temu, że grupa 10 milionów płyt sprzedała, nagrała tych albumów tam też chyba, nie wiem, ze 20, no to byłem, wow, wstrząśnięty i zaskoczony. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. No, zespół, który wszędzie od lat, a zaczynał wcześniej, bo to Los Angeles 83 rok. No to ponad 40 lat. Fat Mike na wokalu i teraz taki żarcik od NoFX'a zatytułowany My Heart is Yearning.

Taki żarcik, no ale bardzo przyjemnie się tego słucha. Muzyka rozrywkowa, lekka, łatwa i przyjemna. No facts. No to co? To teraz już bardziej żywiołowo, energetycznie sobie pograją panowie. Utwór nosi tytuł Don't Call Me White. Raz jeszcze. No facts.

Yes, don't call me white. No to mieliśmy taką małą dawkę od No Effects'a. No a teraz taki ciekawy kwartet Państwu jeszcze przypomnę. Nazywa się The Choices. To jest połączenie, połączone siły Kanadyjczyków i Francuzów. Ottawa Paryż. O, Jenny Wu na czele stoi tego kwartetu, który ile? 6-7 lat już sobie działa i wyznają hasło Old School Punk. No to za chwilkę przekonamy się, jak oni to robią. Nazwę przypomnę, The Choices i utwór I Don't Care.

I don't care the choices. No fajne, fajnie. Rozrywkowo się tak zrobiło przed północą. Jenny Wu to ta pani, którą usłyszeliśmy na froncie. No to teraz do północy kwadransik nam został. Taki sobie polski bloczek zaczniemy. Zrobimy Warsaw Bulldogers, a więc jeden z kilku zespołów z udziałem Petera Zajdela, jak chcemy. Ble, tak się nazywa utwór, który za chwilkę zabrzmi. Potem pojawi się Muniek, ale nie z Tilawem, tylko z zespołem Shambu albo Shambo. Dobrze idzie tam chłopakom z Częstochowy. Zły to będzie tytuł piosenki. Bielizna. Mamy płytę Bagno, trochę zaniepokojony byłem, jestem cały czas, bo nie wiem, co się dzieje z Jarkiem Janiszewskim. Słyszałem, że jakieś poważne chorowanie. No, w każdym razie płyta ukazała się po 16 latach. Będzie zatem Bielizna i będzie utwór Bądź Przeklęty. No i na koniec warszawiacy Poison Heart i temat relacje. Piotr Wójcik audycję wyreżyserował. Ja nazywam się Marek Wiernik, Rok Wiernika, Polskie Radio RDC. I zaczynamy ten polski kącik od orkiestry o nazwie Warsaw Bulldogers.

0: To jest powtórka audycji.
1: Wtorek, 5 dzień maja, zaglądamy do prasy. Od czasu rozpoczęcia wojny z Iranem pod koniec lutego koszt paliwa lotniczego podwoił się, zmuszając linie lotnicze do podniesienia cen biletów, podczas gdy zamknięcie lotnisk w Zatoce Perskiej, które obsługiwały 1/3 europejskich podróży do Azji, wprowadziło globalne podróże w chaos, pisze Financial Times. Z tego, co pisze FT, to możemy zobaczyć, jak to globalnie wygląda. W związku z tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie, ceny ropy powyżej 110 dolarów za baryłkę, no to i tak nie są ceny maksymalnie wysokie, jak na to, co tam się dzieje, dlatego że sytuację łagodzą zapasy. Gdyby to napięcie w Zatoce Perskiej trwało dalej, no to w czerwcu, na początku czerwca, te zapasy zaczną się na świecie w magazynach kończyć, co będzie oznaczało podwyżkę cen ropy około 140-150 dolarów za baryłkę albo i więcej. To może oznaczać silny impuls inflacyjny, to może oznaczać wyższe stopy procentowe. Tym razem banki centralne nie będą czekać. Cały czas mamy w głowach doświadczenie covidowe, tego, co się działo z inflacją, więc to będzie wzmacniać reakcję banków centralnych. To oznaczać może światową recesję. To jest scenariusz, który realnie się rysuje przed nami, zwłaszcza że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie znów się zaogniła. Szef dowództwa centralnego amerykańskiego powiedział, że Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły amerykańskie zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Widać, że to porozumienie, które tam trwało w tej chwili, jest bardzo nadwyrężone. No i pytanie, co dalej, czy jakiegoś rodzaju porozumienie, czy jakiegoś rodzaju eskalacja z wszystkimi tego konsekwencjami. Wśród autorów Gazety Polskiej dzisiaj ksiądz Józef Tischner i taki cytat z kapłana, filozofa, publicysty. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki jest już dużym wydarzeniem. Tego dialogu we współczesnym świecie nam brakuje. Tutaj trochę też świat zmieniły te nowe technologie, sztuczna inteligencja, bańki internetowe, w których tkwimy. W tych warunkach dialog jest trudniejszy. Wall Street Journal na swoich stronach pokazuje stworka, który macha do nas takim krótkim ogonkiem. Trochę przypomina dziecko, trochę takie zwierzęce dziecko. No w ogóle jest taki przytulaśny, rusza się, żywy. Wynalazca stojący za światowym hitem odkurzaczem robotem teraz projektuje roboty, które tworzą emocjonalną więź ze swoimi właścicielami. Colin Angel zaprojektował pierwszy produkt swojej firmy Familiar Machines na konferencji Wall Street Journal's Future of Everything. Można było zobaczyć ten pierwszy produkt przypominający trochę zwierzaka, takiego całkowicie nastawionego na to, co my myślimy, czego oczekujemy, czego chcemy. A w papierowej prasie, która jeszcze istnieje, historia ze świata między ludźmi a prawdziwymi zwierzętami, jeszcze nie takimi stworkami sztucznej inteligencji. Przez lata ten prawdziwy zwierzak był symbolem, sensacją i żywą legendą Podkarpacia. Chodzi o lwa, Simbę, jedynego takiego w Polsce. W naturze lwy często żyją zaledwie kilka lat, w niewoli kilkanaście. Simba dożył 18 lat i 3 miesięcy. Jak podkreśla jego opiekun, to jeden z najstarszych lwów, jakie zna. Do Głogowa Małopolskiego trafił jako kilkumiesięczne kocie z objazdowego cyrku. Został odrzucony przez inne lwy, był chory, groziła mu ślepota. to wtedy zapadła decyzja, która zmieniła wszystko. Zamiast wrócić do cyrku, został w ogrodzie pana Leszka. Przez kilka lat wyrósł na potężnego lwa, który ważył ponad 200 kg. Zjadał kilka kilogramów mięsa dziennie i przyciągał tłumy. Zobaczyć Simbę mógł każdy. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski, były nawet wycieczki z Chin. Jednego dnia potrafiło pojawić się ponad 500 osób, wspomina pan Leszek. Dla właściciela Simba nie był atrakcją, był rodziną, częścią naszego miejsca i naszej codzienności. Zrobiłem dla niego wszystko, żeby go chronić. Dałem mu serce i czas, żeby dożył takiego wieku, tłumaczy opiekun. Choroba przyszła nagle, nowotwór. Myśleliśmy, że da się go uratować. Był na lekach, na sterydach i środkach przeciwbólowych, ale przyszedł moment, że już nie chciał ich przyjmować, opowiada pan Leszek. Z dnia na dzień lew słabł, przestał spać w grocie, szedł do lasu. Zwierzaki tak mają, odchodzą na bok, mówi pan Leszek. A potem wydarzyło się coś, czego nie zapomni nigdy. Jak wszedłem do niego, wtulił się we mnie, jakby się żegnał. Niedługo później odszedł. Po śmierci Simby jego opiekun zrobił coś, co mówi więcej niż 1000 słów. Sam wykopał dla niego grób. Lew został pochowany na cmentarzu dla zwierząt. Drugiego takiego lwa w Polsce nie ma i jak mówi opiekun Simby, nigdy nie będzie. Taka to historia dzisiaj w Fakcie. Obok warszawska historia o tym, że Sum zeżarł matkę małym tym nurogęsiom. W parkowym stawie Łazienek Królewskich. To też na rdc.pl o tym piszemy. No i teraz trwa szukanie jakiejś innej kaczuszki, która małe poprowadzi. Też niezwykła historia o Mateuszu Gamrocie, który nie spełnił marzeń. Chciał walczyć w igrzyskach. No a jak to było o tym dziś w kolorowej prasie. Trzymamy kciuki za to, że pójdzie dalej. Do końca roku bez cięć stóp. Możliwe, pisze dziennik Gazeta Polska na stronach ekonomicznych. Wysoka zmienność w geopolityce i przyspieszenie inflacji oddają moment powrotu do obniżek, oddalają. W kwietniu mieszkania od deweloperów podrożały, choć było mniej kupujących. Taki paradoks, no ale tak jest ze względu na to, no właśnie, ze względu na co? Na koszty budowy tych mieszkań, ale teoretycznie jest tak, że jak jest mniej kupujących, jest mniej chętnych, to ceny powinny spadać. Nie. W stolicy cena metra mieszkań od deweloperów zbliża się do 20 tysięcy, ale na większości rynków jest stabilna. Deweloperzy ograniczają podaż, mimo że to w kwietniu popyt był niższy niż liczba nowych lokali. O służbie zdrowia. Rozmowa z profesorem Markiem Rękasem, konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki. Konsultant krajowy przeciw cięciom w zaćmie. NFZ szuka oszczędności na zaćmie. To tytuł z Gazety Wyborczej. Rozmowa. Czy pan nie jest zbytnim optymistą? Fundusz szuka oszczędności i wprowadzając je nie bawi się w niuanse, w badaniach diagnostycznych ciął jak leci. Jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują, bo zaraz się zrobią kolejki i tyle, mówi profesor Rękas. Pytanie kolejne. Pacjenci masowo mają teraz przekładane badania obrazowe, nawet na przyszły rok. NFZ się nie boi, że będą niezadowoleni. Profesor, tak jak już powiedziałem, można zaoszczędzić w inny sposób. Pytanie. W tomografii i rezonansie też można było wprowadzić oszczędności w bardziej zniuansowany sposób, na przykład obniżając bazową stawkę za badania. Wtedy aż tak bardzo nie pogorszyłby się dostęp do badań. NFZ wybrał ruch cepem zamiast użyć skalpela, dopytuje Gazeta Wyborcza. Profesor Rękas odpowiada. No to będą kolejki i więcej klientów w prywatnych klinikach gotowych zapłacić z własnej kieszeni. Pytanie Gazety Wyborczej, już ostatnie. To proste cięcia zyskują wielu prominentnych zwolenników. Mimo wszystko, mówi profesor, wolałbym, żeby nie weszły w życie w okulistyce. Powinniśmy budować system, w którym ludzie mają łatwiejszy dostęp do leczenia, w tym leczenia zaćmy, a nie utrudniać im go. Wprowadzenie cięć w zaćmie to będzie duży krok wstecz. Ciekawa rozmowa z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki a propos oszczędności NFZ-u na zaćmie dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Wyborcza też pisze o irańskiej gospodarce, która się zatrzymała. Według szacunków krążących w irańskich mediach straty spowodowane atakami amerykańsko-izraelskimi są dziewięciokrotnie wyższe niż wartość całego ubiegłorocznego budżetu państwa. No to pokazuje, jak gigantycznej presji ekonomicznej poddana jest w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie gospodarka irańska, społeczeństwo irańskie, a co za tym idzie władze. Ukraina atakuje Primorsk i flotę cieni. To z kolei opowieść o ukraińskich atakach w wojnie na wschodzie. Też Gazeta Polska pisze, że na kilka dni przed prestiżową paradą wojskową 9 maja, Dzień Pobiedy w Moskwie, Ukraińcy uderzyli w wieżowiec w Moskwie. I jeszcze Rzeczpospolita. Wielka ucieczka z Big Techów. Badacze sztucznej inteligencji odchodzą z Google'a, Mety czy OpenAI i pozyskują setki dolarów na własne projekty. Polska atrakcyjna dla inwestorów. Atutem są ludzie, dostęp do talentów i położenie blisko Ukrainy, mówi prezes banku City Handlowy. Jest też ostrzeżenie. Nielegalna broń może zalać Polskę. Tysiące sztuk broni rocznie. Taką skalę powojennego przemytu z Ukrainy prognozują eksperci. Broń może trafić do przestępców. Policja się szkoli, jak powstrzymać ten proceder, bo trzeba by i zadbać o granice, no i przygotować się na te zwiększone ryzyka związane z przestępczością rodzącą się po takich konfliktach w sposób no, bezpośrednio związany z tym, co działo się na froncie, z tą wielką ilością nieszczęść, traum ludzi i broni, która została tam zgromadzona. Rzeczpospolita też pisze, że to był dobry początek roku w leasingu. Od mocnego uderzenia rozpoczęła rok branża leasingowa. W pierwszym kwartale sfinansowano inwestycje przedsiębiorstw o łącznej wartości wyższej o niemal 11% niż rok wcześniej. Niesamowita jest ta polska gospodarka. Przetrwa wszystko, idąc do przodu niezależnie od tego, co się dzieje. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Unia Europejska uruchamia 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy, z czego większość ma trafić na zbrojenia, które polskie firmy mogą na tym zarobić, zastanawia się Rzeczpospolita. No a pieniądze są niemałe.

0: To jest powtórka audycji.
1: 180 lat temu urodził się Henryk Sienkiewicz. Niezwykły, wciąż powalający potop. Taka epicka historia. I cytaty z Sienkiewicza. Kochać można swoją drogą, a widzieć złe strony swoją drogą. To z Bez dogmatu. Jeszcze z rodziny Połanieckich. Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. To blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sienkiewicz, wielki człowiek, ale drobnej postury. On był bardzo, bardzo drobniutki. Niziutki taki, jak kiedyś opowiadałem o jego romansie z, i wyjeździe do Stanów Zjednoczonych za panią Modrzejewską. No, ale my wracamy do Rumunii. Opowiedziałem po ostatnim odcinku, jak to było coraz gorzej. Ja to i Rumunii tak się trzyma, dlatego że, proszę państwa, naprawdę polecam. To jest piękny kraj, nie rozreklamowany w ogóle, prawie nieznana, jest tak, tam tak dużo różnych atrakcji, że wszyscy jeżdżą, prawda, do Paryża, tak, do Wenecji, czy gdzieś tam.
1: Rumunia jest turystycznie Rumunia bardzo blisko.
2: Tak, oczywiście, także ja i Monika jesteśmy zakochani w Rumunii. Jeszcze później powiem, jak tam, jak ona się zmienia w tej chwili, no ale to przyjdzie na to czas. Mówiłem o tym, że było coraz gorzej, zaczęło czesku, z roku na rok to się pogarszało, żeby nad tym zapanować, no musiało być sekuritate. To jest mit, że jedno na cztery osoby była w Securitate, to nie tak było jak w Stasi.
1: Tak naprawdę. Securitate i Stasi to tajne policje.
2: Tak, tajne policje. Myślę, że państwo to wiedzą. Aktywny był mniej więcej 1 na 40 mieszkańców, obywateli Rumunii. No i drugi mit, że oni wsadzali wszystkich niezadowolonych do więzień. To jest taka przesada rodem CNN. Więźniów politycznych było stosunkowo mało w Rumunii w porównaniu z latami 50. Oni zastraszali, bili, byli brutalni. Ludzie się bali. Ale powszechne narzekanie jednak było w pociągu, w tramwaju, w kolejce i nie groziło za to więzienia jak w latach 50. Ludzie mieli odwagę przeklinać, złorzeczyć, no ale bali się zbuntować. Przeważało po prostu zastraszenie i inwigilacja. Na przykład dane o charakterze pisma były zbierane, co jest bez sensu zupełnie, skoro nie było komputeryzacji wtedy. No to można co prawda porównać, jeżeli ma się winnego, ale jeżeli chce się winnego szukać na podstawie charakteru pisma, no to jest nie sposób bez komputera. Do więzień trafiali zorganizowani opozycjoniści, a nie przypadkowi narzekacze. Narzekacze po prostu bito. Byłem w Muzeum Ofiar Komunizmu Sigetu Marmatei. To tam właściwie przedstawiane to były lata 50., a nie okres późniejszy. Religia. No konstytucja była i zezwalała na prawda, przyjmowanie różnych wiary, każdej wiary, więc kościoły musiały się zachować. Kościoły były, ale pod ścisłym nadzorem. Biblia była praktycznie niedostępna w księgarniach. Zresztą księgarnie obligatoryjnie jedną witrynę musiały poświęcić zawsze na dzieła Czałoczesku. Szerzenie chrześcijaństwa, owszem, w kościele, ale poza kościołem traktowane było jako zbrodnia przeciw państwu. W szkołach uczono, to właściwie jest do dzisiaj, to jest ciekawe, że to państwu powiem, jak uczą w szkołach pewnego zagadnienia na Węgrzech, a jak uczą w Rumunii. Otóż chodzi o Transylwanię. Węgrzy uczą tak, że był IX wiek, rejony zasiedlili spokojni Madziarzy, a z południa przyszedł barbarzyński lud, bełkoczący jakimś dziwnym językiem i odebrał im ziemię. Tak uczą dzieci na Węgrzech. Natomiast w Rumunii, że tam mieszkała że to była szczęśliwa kraina rumuńskich chłopów, którzy byli potomkami romańskich daków i nagle mieczem podbili ich madziarscy koczownicy i to wszystko zaczęło się wtedy kotłować tam. Także inaczej uczą się dzieci rumuńskie, inaczej dzieci węgierskie. Zresztą w szkole Rumunii tak uczą, że każdy jest przekonany, że Rumunia ma 2000 lat, nie 200 lat, tylko 2000, że to jest taka łacińska wyspa na wschodzie Europy w szkołach. A studia, no, na studia mogły się dostać praktycznie tylko dzieci partyjnych bonzów. Wyniki prawie, że nie miały znaczenia. Jak ktoś był prymusem, ale jego rodzice byli poza partią, nie miał szans na dostanie się na studia. Co w ten sposób ułatwiało Czałoczesku, bo po prostu środowisko studenckie to byli potomkowie dzieci, osób zaangażowanych w ten ustrój, zatem mniejsze szanse na jakiekolwiek bunty. No, tam mówiono w ten sposób w Rumunii, to jest ciekawe, że w tym kraju to jest tak, powszechne zatrudnienie, mimo powszechnego zatrudnienia nikt nie pracuje, mimo że nikt nie pracuje, to wszystkie plany udaje się zrealizować co najmniej w 100%, mimo że plany są realizowane w ponad 100%, to sklepy i tak pozostają puste, ale mimo że sklepy są puste, wszyscy mają wszystko, a mimo że wszyscy mają wszystko, to i tak każdy kradnie w pracy, a w pracy zatrudnienie jest powszechne, mimo powszechnego zatrudnienia nikt nikt nie pracuje i tak dalej, kółko to można powtarzać. No, trochę tak też było w Polsce, nie oszukujmy się. Ja wspominałem w zeszłym odcinku o uczniach, którzy musieli pracować w pracach sezonowych. Szkoły były wysyłane, to się nazywało dobrowolna praca sezonowa, ale ona była obowiązkowa, oczywiście niepłatna. I dokopałem się do wspomnienia pewnego Rumuna, który w 1988 roku miał 16 lat i jego szkoła została wysłana na zbiór kukurydzy. I otóż on opisuje, że zbierali w paskudny jakiś deszczowy dzień, była przerwa na obiad i akurat trafiał, że w trakcie przerwy na obiad przyjechał Ion Dinca. To był Dinca, nie wiem jak go czytać, minister budownictwa, pierwszy sekretarz partii w Bukareszcie, czyli szychanie z tej ziemi. I on zobaczył, że oni akurat nie pracują, zaczął krzyczeć na dyrektora, który zresztą był zasłużonym starszym matematykiem. Więc ten matematyk tłumaczy, że jest przerwa w tej chwili. Schronili się przed deszczem, żeby coś zjeść. No to Dinca go pobił. Najnormalniej w świecie go pobił. Mało tego, krzyczał, że broń ma w samochodzie i go w ogóle zastrzeli. A dzieciakom kazał wracać do domu dopiero jak skończą. I ten chłopak wrócił do domu, skończyli o 18. Zanim dojechał do domu, to było grubo po 20. Piechotą jeszcze musiał na 8 piętro wchodzić, bo windy nie... Tam windy były, były windy, ale one były nienaprawiane, bo po co naprawiać windę, skoro ona dużo prądu zużywa. Więc w blokach windy po prostu nie działały. Natomiast sam Ion Dinca zasłynął tym stwierdzeniem w czasie tych rozruchów w 1989 roku, że życie 2000 protestujących nie jest warte dobra państwa socjalistycznego. On miał taką opinię, pseudonim taki, Telega, czyli wsadzę ciebie. No i w końcu jego wsadzili, dostał wyrok śmierci, ale zamienili to na 15 lat, potem odsiedział tylko 5. I ten sam człowiek, który właśnie opowiadał o tych pracach, też napisał, że przez 14 lat swojego życia na początku banana widział tylko raz, ale nie miał okazji go spróbować. Rumunia była największym w Europie eksporterem bananów, bo je miała z Afryki. Po prostu ona utrzymywała stosunki gospodarcze z Afryką i państwa afrykańskie często płaciły bananami i Rumunia te banany rozprowadzała na terenie całej Europy. No ale to były dewizy, wobec tego dla społeczeństwa nie zostawało nic i oni tych bananów nie mieli. Zresztą ja... W Polsce też tak było, proszę państwa, w latach 80. banan był absolutnym luksusem. Ja pamiętam, jak swojej dziewczynie w 84 roku kupiłem banana na imieniny. No dzisiaj to by mnie pogoniła ta dziewczyna. Aniu, pozdrawiam ciebie. No w każdym bądź razie tak, to ona kochała banany, uwielbiała banany, ale to była rzecz bardzo trudna. Można było kupić banana, on był drogi na bazarkach po prostu, na Polnej czy gdzieś tam to banany były. W sklepach absolutnie, absolutnie nie. I inne wspomnienie. Moja matka wstawała o drugiej w nocy, żeby zostawić kolejce dwie puste butelki podpisane. A potem o 6 rano, kiedy przyjeżdżał wóz z mlekiem, budziła się i szła do sklepu kupić mleko w te butelki, które za nią stały w kolejce. Oczywiście media tego nie pokazywały. Media to były tak, tutaj też zacytuję kogoś innego, kto pisał o mediach. Gdy otworzysz gazetę lub włączysz telewizor, pomyślisz, że żyjesz w raju. Widzisz najwyższego przywódcę odwiedzającego sklepy, gdzie kiełbaski przelewają się z półek w niewiarygodnych ilościach. Codziennie z dumą ogłaszane są nowe rekordy w produkcji rolnej, a wdzięczność należy się najwyższemu przywódcy i jego nieskończenie mądrej żonie. Zaraz sobie o żonie powiemy. No ale ograniczenie wolności było coraz większe. W 75 roku wszedł w życie zakaz, by cudzoziemcy mogli spać prywatnie, musieli spać w hotelach, być zarejestrowani. To był problem szczególnie Węgrów, którzy odwiedzali swoje rodziny. W ogóle ślub z Węgrem należało mieć pozwolenie. W 1985 roku każda rozmowa z cudzoziemcem musiała być zgłoszona na milicję i opisana, o czym rozmawiał, dlaczego rozmawiał i tak dalej. Zresztą sąsiedzi byli zachęcani do posłuchiwania sąsiadów i zgłaszania tego na policję, czyli właściwie można powiedzieć pełna inwigilacja. Sekuritate wówczas biło, ale niekoniecznie, tak jak powiedziałem, wsadzało do więzień. Tutaj następne wspomnienie. Mój dziadek był zdenerwowany konfiskatą ziemi i powiedział, że żałuje, że nie ma już bronić czasów wojny. Powiedział to w prywatnej rozmowie, ale ktoś usłyszał i powiadomił milicję. Natychmiast go aresztowali, zabrali na komisariat i pobili, a potem pobitego wypuścili. W 1989 roku Ceaușescu spłacił dług, o którym sobie mówiliśmy w zeszłym odcinku. I kto wie, gdyby wtedy z dnia na dzień poluzował wszystko w Rumunii, to może by uratował głowę. Prawdopodobnie było, oczywiście Europa się zmieniała, już wtedy nie było szans pozostania już w tym reżimie komunistycznym, ale on by uratował głowę. Ale on właściwie, mimo że ogłosił uroczyście, że dług został spłacony, zmienić nic nie chciał. Na dworze Czałoczesku panował skrajny nepotyzm. No skrajny, no, bo tak, cztery bracia byli ministrami lub wysokimi urzędnikami. To samo siostry i bracia Eleny. Minister spraw zagranicznych, wiceminister spraw wewnętrznych, szef milicji, to wszystko krewni byli. Synowie, łącznie 40 osób z rodziny było w tym ścisłym gronie najważniejszych osób Rumunii. Elena no, była wicepremierem. Mówiono o niej pochodnia partii. Jej urodziny to było święto państwowe. Ona w pewnym momencie nie była numerem dwa. Ona była numerem jeden bis. Amerykański dziennikarz tak w artykule The Washington Post napisał takie zdanie, sobie tutaj zakreśliłem, bo to jest ciekawe. Po mojej wizycie w Rumunii jedyną dobrą rzeczą, jaką mogę powiedzieć o Nicolae Ceaușescu, który mroził i głodził swój naród, było to, że był lepszy od swojej żony. Elena tak naprawdę miała na imię Letuna, urodziła się w 1916 roku, choć większość, prawie wszystkie źródła wtedy podawały, że w 1919 chodziło o to, żeby była młodsza od swojego męża, zatem odmłodzona została o 3 lata. Jako Letuna Petresti się urodziła 20 km od Bukaresztu, w malutkiej miejscowości. Jej rodzice to byli ubodzy rolnicy, chociaż są źródła, które mówią, że tam mieli jakiś sklep i jadłodajnie. Ze świadectwa szkolnego z Petresti, bo tak się nazywało to miasto, ona była Petresko, a miejscowość Petresti, z Petresti, Petreszti, wynika, że musiała powtarzać czwartą klasę z powodu złych ocen. Najlepsze oceny miała z robótek ręcznych, średnie z muzyki i sportu, a najniższe z pisania, coś co u nas nazywa się język polski, po prostu z polskiego, ale to oczywiście w Rumunii jakoś inaczej tam się nazywa. Miała najgorsze oceny, z tym sobie po prostu nie radziła i nie zdała do piątej klasy. Z tym, że wbrew mediom, proszę państwa, to nie był koniec jej nauki, to nie jest tak. Ona dostała się do fabryki tekstylnej, tam była przedstawicielką robotników. Jak ktoś tutaj po latach wspominał, sumiennie wypełniała swoje zadanie, wykazując się inicjatywą i ogólną orientacją. Była dumna i pozbawiona kompletnie humoru oraz samokrytycyzmu. Ona całe życie właściwie miała tak naprawdę, tutaj piszą samokrytycyzmu, ale ona całe życie miała kompleks niższości. I to jej nie opuszczało. W 1939 roku poznała Ceaușescu. Legenda mówi, że poznali się gdzieś tam na pochodzie pierwszomajowym, co jest bzdurą. A inna bzdura z kolei to takie są rzeczy, które ludzie wierzą, że ona miała jakieś tam legendy o jej związkach z niemieckimi żołnierzami podczas wojny. Nie ma na to żadnych dowodów i to po prostu już należy włożyć między bajki. W 1947 roku po wojnie wzięli ślub. Ona już była w zaawansowanej ciąży z Valentinem. W sumie mieli troje dzieci. To było niciutkie małżeństwo. Właściwie wśród polityków tylko Deng Xiaoping był niższy od Ceaușescu. Zresztą ja takie zdjęcie gdzieś tam widziałem. Bardzo mi się to zdjęcie podobało, bo stoją przywódcy wszystkich państw bloku moskiewskiego. Stoi Gorbaczow, stoi Jaruzelski, wysoki dosyć, obok Husak, Kadar, prawda, tam stoi też Żywkow bułgarski i taki niziutki Honecker. Bardzo odbiega od nich wzrostem, dużo niższy Honecker, a potem własnym oczom nie wierzę, a od Honeckera jeszcze o pół głowy dalej stoi Nicolae Ceaușescu, o pół głowy niższy. Także on był rzeczywiście bardzo, bardzo niziutki. Początkowo Elena miała kierownicze stanowiska w mało ważnych instytucjach, ale apetyt rośnie. Ona lubowała się w podsłuchach. To było jej hobby życiowe. To była mania, można powiedzieć, dużo większa od Ceaușescu. Szczególnie rajcowały ją podsłuchy nocne. Och, jak ona to lubiła. No, historycy ogólnie twierdzą zgodnie, że miała znacznie większe doświadczenie w tych sprawach męsko-damskich od męża. Zresztą dla niej zaprojektowano specjalny aparat telefoniczny. To był taki model obligatoryjny w całym kraju, gdzie można było szybko dołączyć cały element moduł do podsłuchiwania. Jej próżność i pragnienie zaszczytów, no to przewyższały to, co reprezentował mąż, całe jej ego. Na przykład telewizja nigdy nie mogła pokazać jej z profilu, bo uważała, że ma za duży nos. Kolekcjonowała futra z norek, z soboli, torebki jakieś z krokodylej skóry i gwiazdy. Gwiazdy to ona tak mówiła na diamenty. Ona kolekcjonowała te diamenty. Republika Środkowej Afryki to jest drugi na świecie eksporter diamentów. Zresztą mają diamenty do dzisiaj, ale i biedę mają do dzisiaj, dlatego że ten kraj jest dwa razy większy od Polski, a asfaltu mają raptem 240 kilometrów, proszę państwa. Reszta to są drogi brukowe, znaczy nieutwardzone. Zresztą 1/5 tylko ich jest przejezdna przez cały rok. I tam w latach 70., jak państwo, wielu z państwa wie, panował cesarz Bokassa. I Bokassa przyjechał do Rumunii w 1970 roku. Elena podsunęła mu taką zgrabną blondyneczkę. To była lekarka Gabriela Drimba, tak ona się nazywała. I Bokassa się w niej zakochał. Elena zmusiła ją do ślubu i ona wyjechała do zresztą o tej Drimbie to można by było cały odcinek zrobić. To była taka ciekawa rzecz, że tam ona tam telenowela wenezuelska, proszę państwa. No ale tu już nie mamy tyle czasu. W każdym bądź razie była taką diamentową agentką Eleny. Właśnie ta Gabriela Drimba. No tak było w Republice Środkowej Afryki. W Niemczech jak była, no to chciała Elena Mercedesa. Była zachłanna. Jak była w Japonii, chciała czarnych pereł. Jak była w Jordanii, no to spodobał jej się jacht Husajna. Dostała kopię tego jachtu. Uwielbiała rzeczy, takie prezenty. No i uwielbiała jeszcze co? Jeszcze bardziej. Uwielbiała tytułowanie, że jest uczoną. Doktorem chemii. Była doktor honoris causa wielu uniwersytetów. Praca naukowa. Proszę państwa, to w ogóle to nieprawda, że skończyła tylko 4 szkoły, bo tak się zakończyła jej edukacja w rodzinnej miejscowości. Natomiast potem w latach 50. ona uczęszczała do Politechniki Wieczorowej. Tyle, że tam prawdopodobnie nic się nie nauczyła, dlatego że jako żona dygnitarza prowadziła studia zaoczne bez obowiązku uczęszczania. Więc nie wiadomo, czy w ogóle coś potrafiła, bo nawet nie bardzo było jak to sprawdzić. W 57 roku uzyskała tytuł inżyniera chemika, natomiast w grudniu 67 roku doktorat. Dziś wiemy, że ten doktorat napisał jej zespół 4 chemików. 3 mężczyzn i 1 kobieta, których ona tak naprawdę nawet na oczy nie widziała. No, nazywano ją Kodoi. Co to jest Kodoi? Tutaj muszę tak, to jest taki, po rumuńsku to jest, to tak jakbyśmy my ją nazywali Codwa. Dlatego, że ona ponoć gdzieś tam kiedyś dwutlenek węgla odczytała nie jako CO2, tylko Codwa. Po rumuńsku to jest Codoi. I tak ją nazywano. Ja nie do końca jestem przekonany. To chyba trochę tak prześmiewczo wymyślono, dlatego, że skoro pracowała w jakimś tam laboratorium wcześniej, no nie wierzę w to, żeby nie potrafiła dwutlenku węgla odczytać, bo to nawet ktoś to na chemii się nie zna, odczyta to prawidłowo CO2, a nie CO2. No więc tutaj to wydaje mi się, ale jak miała jakieś konferencje i miało być poruszone tematy chemii, to zawsze miała obok siebie towarzysza takiego, tak jak to ma się towarzysza tłumacza, tak ona miała takiego towarzysza, który za nią odpowiadał. Z tym, że w pewnym momencie zmienia profil. Zamiast działaczki partyjnej chce być działaczką edukacyjną. Ceaușescu stworzył dla niej nawet taką Narodową Radę Nauki Technologii i ona była przewodniczącym. Jest dyrektorem Instytutu Badań Chemicznych w Bukareszcie, gdzie ktoś tam wspomniał o niej, że wykazywała się tempotą i zazdrością wobec prawdziwych wartości. Tak właśnie ją wspominano. No, ciekawa jest też pierwsza, mam jeszcze trochę czasu, o mam, to dobrze. Pierwsza komunistyczna wizyta jakiegoś rządzącego z państw komunistycznych w Anglii. Rumunia właśnie Thatcher przyjęła Ceaușescu z żoną Eleną. Thatcher się bardzo cieszyła, bo też jest, była chemiczką i ona miały sobie porozmawiać, no ale nic nie porozmawiały, no bo o czym? O czym z Eleną mogła o chemii rozmawiać Thatcher? Podobno tam była taka sytuacja, bo oni wcześniej odwiedzili Francję i Giscard d'Estaing ostrzegł Thatcher, że oni sobie przywłaszczają różne rzeczy takie, które im się podobają w hotelu, więc pochowano jakieś cenniejsze rzeczy. No oczywiście oficjalnie Elena Ceaușescu była wielkim naukowcem. Połowa Rumunów w to wierzyła. Ona sama wierzyła. Ona była oburzona na procesie tym w 89 roku, gdy w ironicznym tonie o niej wypowiadano się naukowiec. Ona była oburzona. Jak można ironicznie? Przecież ona jest wielkim naukowcem. Jan Pacepa, o którym wspominałem 2 odcinki temu, wiceminister spraw wewnętrznych, opisał, jak ona się zachowywała i co ona powiedziała odnośnie swojej wiedzy. I tutaj cytuję Jana Pacepy, a on cytuje ją. Więc Elena powiedziała w ten sposób. Tak wielu ludzi docenia moje naukowe osiągnięcia, że mam poczucie, że mój naukowy umysł powinien być wykorzystany dla dobra całej ludzkości. Powinnam wynaleźć coś, co przetrwa wiecznie jak ogień czy bomba atomowa. Takie miała mniemanie o sobie. I to połączone było z kompleksem niższości. No być może to właśnie było efektem kompleksu niższości. No ale no bo połowa Rumunów wierzy w tę bzdurę, ale nie wierzą uniwersytety. Ona dostaje honoris causa, ale pytanie, jakie uniwersytety jej dają? Tylko te biedne, bo tam był taki mechanizm. Najpierw należało umieścić swojego przedstawiciela w zarządzie danego uniwersytetu, opłaconego wcześniej, i dopiero on na miejscu, na jakichś posiedzeniach zarządu w tym uniwersytecie mówił, dajcie jej honoris causa, a dostaniecie za to duże pieniądze. Jeżeli uniwersytet był ubogi, zawsze na to szedł. I tak dostawała uniwersytety, ale to były uniwersytety w Ameryce Południowej, czy gdzieś tam w dalekiej Azji, te szanujące się uniwersytety tytułu honoris causa jej nie przyznały. Za to przyznały jej instytucje naukowe, ale i to renomowane organizacje, ale tutaj chodziło raczej o przyznawano to za poglądy polityczne męża. Ona była też właścicielem wielu patentów, ale skąd to się brało? Otóż oni mieli patent na patent, Rumuni. Wywiad wykrywał jakieś nowe odkrycia, a następnie patentował z datą wsteczną. I siłą rzeczy musiało to przejść jako wynalazek Eleny Ceaușescu. W 1980 roku ona wraca do kierownictwa partii. Znudziło jej się ta edukacja i zostaje pierwszym wicepremierem. To ona burzy 1/4 centrum Bukaresztu. To jej pomysł było. Te 30 kościołów, klasztorów, tysiące domów, wybudowanie Pałacu Ludy, Aleja Zwycięstwa Socjalizmu, to długa na 2 km, szeroka na 100 metrów, która miała być lepsza niż Champs-Élysées. Po prostu mieszkańcy widzieli, jak na ich oczach ginęła historia. Przecież już mówiłem państwu, że nazywali to Ceaușimą, od Ceaușescu i od Hiroshimy. Ona chce, żeby Rumunia osiągnęła populację 30 milionów. Wobec tego przychodzi ten słynny, jeszcze zdążę o tym powiedzieć, słynny dekret 770, proszę państwa, i pokolenie dekret, tak o tych dzieciach mówiono, które się narodziły. Październik 66 roku. Kobieta musi mieć 4-5 dzieci. Zakaz, absolutny zakaz aborcji. 25 lat więzienia za przerywanie ciąży. Wtedy był ten Biseptol. Pamięta pan, panie redaktorze, my woziliśmy Biseptol do Rumunii. Bo to był środek wczesnoporonny. Polecam państwu film Dekrety, czyli urodzeni na rozkaz, bo tak nazywano dekrety te dzieci. No była menstruacyjna policja, bo to było badanie co kwartał. Obowiązywało hasło, płód jest własnością narodu. Ona postulowała karę śmierci za recydywę w przerywaniu ciąży. I to dla lekarza, i dla kobiet, i dla lekarza. A tym jednocześnie ten naród był niewyedukowany w ogóle. Nie było żadnej edukacji związanej z seksem. Wprowadziła wyższe podatki dla bezdzietnych. Totalne utrudnienia dla rozwodu. I to spowodowało, że ta liczba urodzeń się prawie podwoiła. A współczynnik dzietności rzeczywiście wzrósł z 1,9 do 3,7. Z tym, że to się pojawiło nagle tysiące niechcianych dzieci. One były w sierocińcach. To były umieralnie dla dzieci. Często takie obskurne piwnice. Brytyjska wolontariuszka Monika McDade z BBC napisała, dzieci leżały całymi dniami bez opieki. Niektóre nie opuszczały pomieszczenia przez wiele lat. Nie widziały światła dziennego. W 1989 roku ponad 100 tysięcy dzieci było w sierocińcach. Był ten skok, ale potem to wszystko wróciło do normy, więc ta dzietność wcale nie była taka wielka. Był brak szkół dla tych dzieci. Te dzieci uczyły się po dwie zmiany. W latach 80. dzieci uczyły się w Rumunii na dwie zmiany. Klasy miały po 40 osób, a śmiertelność kobiet w ciąży była najwyższa w całej Europie. No, bo doszło do tego, że kobiety po prostu przerywały ciąże symbolicznym szydełkiem. No to jak to się miało skończyć? Rodziły gdzieś tam po kątach. O ile śmiertelność porodowa w krajach sąsiednich spadała, o tyle w Rumunii wzrosła 10-krotnie. Dzieci były niedożywione, niepełnosprawne fizycznie i też tam była duża śmiertelność nie tylko matek, ale również dzieci. Tu jest ciekawa rzecz, proszę państwa, bo to było to pokolenie dekret, pokolenie takie do dzisiaj się mówi, czyli urodzone to w 67 do 72 roku. I teraz 1989 roku, to jest ważne, proszę państwa, kiedy upadł Ceaușescu, najwięcej demonstrantów, to przez nich upadł Ceaușescu, miało 17-22 lata, czyli to byli ci urodzeni 67-72. To było to pierwsze lat po dekrecie, to było to pokolenie dekret. To pokolenie, które sobie wyhodował Ceaușescu, oni wyhodował sobie po prostu żmiję. Oni go unicestwili. Oczywiście w 89 roku dekret został zniesiony. Nagle pojawiło się 900 tysięcy aborcji. No i znowu się zrobił problem w drugą stronę. Ale rzeczywiście takie coś miało, to chyba jedyny kraj w Europie, gdzie coś takiego się zdarzyło. Jej syn Niku przyznał w 1990 roku, że pod koniec epoki Ceaușescu, czyli pod koniec lat 80., to ona Elena rządziła, a nie Nikolae Ceaușescu. W przyszłym tygodniu już sobie będziemy do brzegu dobijali. Jeszcze powiemy trochę o rodzinie i chyba o upadku Nikolae Ceaușescu. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Państwem na tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Jerzy Lymański, Narodowe Muzeum Techniki. Pięknie dziękuję. Jacy władcy, taka sprawiedliwość.
2: I to jest mądre powiedzenie.
1: Takie rumuńskie przysłowie. Jeszcze drugie. Najszybciej dojedziesz do celu na ulubionym koniku swojego szefa.
2: To zobaczmy tamtego czasu.

0: To jest powtórka audycji.
1: Nasz gość, pan Robert Sitnik, pierwszy wicewojewoda mazowiecki i sekretarz generalny Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? To dwa tematy do wyboru. Rozprawki z polskiego, matury trwają. Który temat by pan wybrał?
2: O, to tak dawno było, że pamiętam, znaczy pamiętam swoją maturę, to było dosyć dawno, ale pamiętam, że takie tematy są dosyć łatwe, nie wymagają wiedzy z konkretnego tematu, więc myślę, że oba są takie dosyć łatwe do napisania.
1: A pisałby pan o tym schronisku w Sobolewie, bo oberwał pan za to. Był pan tam, nie zobaczył pan tego, co tam się działo, a potem była wielka afera i los zwierząt zmienili inni.
2: Nie zauważyły te służby. Przypomnę, że nadal trwają kontrole zarówno NIK-u, jak i głównego inspektora weterynarii, które na razie trwają, więc nie chcę wyrokować, jakie będą ich wyniki.
1: A pan jakie wnioski wyciągnął z tej historii?
2: Jakie wnioski? No, wnioski bardzo dla mnie takie smutne, że trzeba być bardzo ostrożnym. Ja uważam, że nie zadbałem żadnych swoich obowiązków. Jako wicewojewoda nie mam bezpośredniego wpływu na działanie schronisk, ponieważ pod koniec zeszłego roku zaczęły wpływać do nas, do urzędu, skargi od mieszkańców, od obywateli dotyczące działania tego schroniska. Pojechałem tam osobiście, żeby sprawdzić te warunki. I warunki, to co zobaczyłem, no nie napawały jakimiś tam obawami, że coś złego się tam dzieje. Była ze mną policja, była przedstawiciele powiatowego inspektora weterynarii, wojewódzkiego inspektora weterynarii. Zaufałem im i jak na razie no, będziemy czekali na to, czy ktoś zaniedbał swoje obowiązki z osób, które odpowiadały za działanie tego schroniska, czy nie.
1: I kiedy się tego dowiemy?
2: To już należy pytać tych, którzy kontrolę robią.
1: Czyli?
2: NIK i główny inspektor weterynarii.
1: Burza, opady możliwe przed nami. Dopiero w połowie maja czekają nas upały. Sadownicy narzekają na przymrozki. No a z kolei właściwie na wsi temat numer jeden to susza. Jak to wygląda na Mazowszu, panie wojewodo?
2: Na Mazowszu mamy suszę hydrologiczną niestety i tu rolnicy rzeczywiście będą narzekali. Mieliśmy też przymrozki. Pan wojewoda powołał już komisję, które będą to sprawdzały i oceniały w terenie. Natomiast wnioski suszowe oczywiście rolnicy wysyłają bezpośrednio przez aplikację.
1: A kiedy te komisje ruszą w teren, jeśli chodzi o wnioski dla sadowników?
2: Komisje muszą wyjść w teren w ciągu 60 dni od zgłoszenia.
1: A jeśli chodzi o wnioski suszowe, coś więcej?
2: No wnioski suszowe, tak jak wspomniałem, tutaj rolnik bezpośrednio wypełnia w aplikacji i to trafia do Ministerstwa Rolnictwa.
1: Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie. Jest duża rozmowa z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki, profesorem Rękasem, który mówi, jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują, bo zaraz się zrobią kolejki i tyle. A Polska 2050 złożyła taki wniosek o akcyzę na alkohol i przeznaczenie tych środków na leczenie. Co się dzieje z tym wnioskiem w Sejmie i w jaki sposób ta akcyza na alkohol i przeznaczenie ich na środków na leczenie mogłyby zmienić sytuację w służbie zdrowia?
2: No wiemy, że służba zdrowia zmaga się od zawsze właściwie z problemami finansowymi, więc każde dodatkowe środki na pewno są potrzebne i przydadzą się. Więc stąd właśnie ta inicjatywa naszego klubu, aby zwiększenie akcyzy przeznaczyć na i te środki przeznaczyć właśnie na ochronę zdrowia.
1: Chodzi o prawie 3 miliardy złotych.
2: 2900.
1: Ale co jest z tym wnioskiem?
2: No z tego co wiem na razie jeszcze nie jest procedowany.
1: A kiedy będzie?
2: No to już pytanie też bardziej do pana marszałka.
1: Nie, no ale pytam sekretarza generalnego partii.
2: No ja nie jestem też posłem przede wszystkim, więc tutaj te prace są troszeczkę z boku, nie uczestniczę w nich. Natomiast no, projekt został złożony. I teraz jest cała ścieżka legislacyjna, którą musi przejść.
1: A jako sekretarz generalny Polski 2050, czym pan się teraz zajmuje?
2: Jako sekretarz? No przede wszystkim każdy sekretarz zajmuje się strukturami partii.
1: I to jak jest wyglądają struktury po tym rozłamie?
2: Struktury nie wyglądają wcale tak źle, jak niektóre media, czy niektórzy politycy, czy nasi niedawni koledzy z partii mówią. Mamy około 100 członków mniej niż przed tym rozłamem, który nastąpił. Więc to nie jest jakieś masowe odejścia, nie były. Poza tym no, częściowo zrekompensowaliśmy je osobami, które postanowiły dołączyć do nas.
1: To ilu teraz macie członków?
2: W pierwszym tygodniu po naszym rozłamie dostaliśmy ponad 200 zgłoszeń osób chętnych do dołączenia do naszej partii.
1: Czyli 100 odeszło, a 200 się zgłosiło?
2: Nie, no odeszło trochę więcej. Mówię, że różnica jest obecnie około 100 osób, dlatego że no, część osób dołączyła do nas.
1: To jak to jest duża grupa ludzi?
2: Tam? Obecnie mamy około 1300 członków.
1: W całej Polsce?
2: W całej Polsce.
1: A takie najmocniejsze ośrodki Polski 2050 na Mazowszu?
2: Najmocniejsze ośrodki? No na pewno Warszawa, no to naturalne.
1: A co pan mówi, jak się pana pytają ludzie, czy ta Polska 2050 w ogóle przetrwa, czy to koniec już tej partii? No, co, jaka jest pana odpowiedź?
2: Nie no, oczywiście, że przetrwa. Nie widzę powodu, dlaczego mieliśmy nie przetrwać.
1: No nie no, ale to dlaczego wszyscy pytają?
2: Wie pan co, no to chyba naturalne, że było dużo zmian. To zawsze powoduje pytania. Natomiast ja widzę dużą motywację wśród naszych członków, ale tak jak też wspomniałem, duży odzew wśród ludzi, duże zainteresowanie nowych osób naszą partią. To zawsze jest tak, że jak ktoś odchodzi, ktoś się pojawia. Czasami niektórym osobom nie pasowały pewne działania, na przykład Ministerstwa Klimatu. I teraz dzięki temu, że, czy przez to, że pani minister Paulina Klinkowska odeszła z Polski 2050, oni jakby postanowili dołączyć do nas. Więc to zawsze przepływy są w obie strony.
1: A jak pan patrzy na sondaże i to mikroskopijne poparcie społeczne, to co pan myśli?
2: No myślę, że sondaże są dziwne, bo widziałem sondaże ponad 4% i praktycznie w tym samym tygodniu sondaż 0,5%, więc myślę, że to taki dosyć duży rozrzut.
1: A co by miało wam przywrócić jakiś wigor w tych sondażach? Macie jakiś pomysł?
2: Mamy. Myślę, że jesteśmy klubem i partią dosyć aktywną. Nasi posłowie są jednymi z najaktywniejszych w Sejmie. Składamy dużo projektów. No mamy teraz kilka projektów, które już nie złożyliśmy niedawno. Między innymi podniesieniu progu ze 120 do 130 tysięcy. No liczymy na to, że uda nam się naszymi działaniami zachęcić obywateli do głosowania na nas.
1: A będziecie w takiej właśnie radzie, którą pan prezydent powołał, żeby czy uczestniczyć w pracach tej rady, żeby zmienić konstytucję?
2: Nie będziemy uczestniczyli. Z tego co wiem, to inne partie koalicyjne również nie planują uczestniczyć w tej radzie. Przede wszystkim pan prezydent powinien sam przestrzegać konstytucji. Wiemy, że ostatnio nie powołał wszystkich prawidłowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Poza tym, gdyby ta rada miała działać, to na pewno powinna być konsultowana bardzo szeroko. Natomiast skład tej rady jak na razie nie budzi takich nadziei, żeby to była rada, która może wypracować zmiany konstytucji, które będą zaakceptowane przez taką większość, jaka jest wymagana do jej zmiany. No, sam skład w składzie Julia Przyłębska to nie jest akceptowalne dla nas.
1: No a ten jednak jakiegoś rodzaju pad,

0: chcą to robić. Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują premiera po słowach w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich w Niemczech. Pan premier mówił, że to niedobrze byłoby podbierać. Opozycja mówi, że my powinniśmy ściągnąć, zrobić wszystko, żeby ci żołnierze amerykańscy byli u nas, skoro nie ma ich być w Niemczech. A co pan myśli?
1: Tutaj zgadzam się z panem premierem. Myślę, że powinniśmy być solidarni z Europą. Prezydent Trump zachowuje się bardzo irracjonalnie. Myślę, że zaufanie obecnie do pomocy amerykańskiej musi mieć ograniczone. Liczyć bardziej na siebie, liczyć na Europę.
0: A czym pan się zajmuje jako pierwszy wicewojewoda? Jaki jest pana zakres obowiązków?
1: WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, rynek pracy dla, rynek pracy dla cudzoziemców, ogólnie cały Wydział Cudzoziemców, Wydział Obywatelstwa, Obywatelskie, czyli paszporty, marsze cykliczne, tam jest dosyć szeroka też, Wydział Infrastruktury, czyli pozwolenie na budowy.
0: A jak wygląda w tej chwili właśnie przyznawanie takich praw do pracy cudzoziemcom na Mazowszu?
1: No, zmagamy się od dosyć dawna z bardzo dużą ilością wniosków, dlatego też ta procedura trwa długo. Natomiast od grudnia mniej więcej widzimy pewien spadek jednak wniosków od przedsiębiorców, którzy składają wnioski o pozwolenie dla pracy dla cudzoziemców, więc widać, że pewno tutaj już nastąpił pewny może przełom, no ale też musimy poczekać jeszcze chwilę, czy te wnioski będą dalej w tej mniejszej ilości, czy znowu ta liczba wniosków będzie wzrastać.
0: A ile teraz cudzoziemcy czekają na decyzję wojewody w sprawie można pracować, czy nie można pracować?
1: To jest około 4 miesięcy.
0: 4 miesięcy? A z czego to wynika, że to są 4 miesiące?
1: No z procedur. Znaczy pozwolenie na pracę dla cudzoziemca wymaga też sprawdzenia przez służby. Służby mają miesiąc na sprawdzenie, więc to też już jest czas, który musimy poczekać na decyzję służb, czy nie mają przeciwwskazań.
0: Czyli tego okresu się nie da skrócić?
1: Znaczy okres dałoby się skrócić, natomiast to wymagałoby też na przykład zatrudnienia dużej liczby pracowników. Bo tutaj zmiany, natomiast też zmiany pewne są planowane, które mogą spowodować skrócenie tego czasu. Teraz kilka krajów, które będzie wybranych. To będzie Korea, Australia. Kilka krajów, które uważamy za kraje, które nie stanowią zagrożenia. Obywatele z tamtych krajów są przeważnie specjalistami. I tu planowane jest stworzenie dla nich szybszej ścieżki. I to też może oczywiście spowodować, że ten okres oczekiwania będzie dużo krótszy.
0: A kiedy możemy się spodziewać ewentualnie wprowadzenia takich zmian, które by sprawiły, że to było krócej?
1: Te prace trwają w ministerstwie, więc nie powiem dokładnie, ale myślę, że to będzie w ciągu kilku miesięcy.
0: Dzisiaj też Rzeczpospolita pisze, że nielegalna broń może zalać Polskę. Tysiące sztuk broni rocznie zamiast kilkuset obecnie. Taką skalę powojennego przemytu z Ukrainy prognozują eksperci. Broń zapewne trafi do grup przestępczych. Policja już się szkoli, jak powstrzymać ten proceder. Czy takie przygotowanie na różne problemy związane z tym, o czym pisze dziś Rzeczpospolita, też są przedmiotem jakby zainteresowania Urzędu Wojewódzkiego.
1: Jeśli tak, to ja o tym nie wiem, ale myślę, że to nie jest na tym poziomie.
0: A jeśli chodzi o WIOŚ?
1: Tak.
0: To jakie największe teraz są sprawy, którymi pan się zajmuje?
1: No są to oczywiście składowiska odpadów niebezpiecznych. To są niestety duże problemy, bo likwidacja tych składowisk wymaga olbrzymich pieniędzy i tak naprawdę obecnie w większości staramy się po pierwsze pozyskać te środki, po drugie WIOŚ na bieżąco monitoruje sytuację w tych miejscach.
0: A skąd staracie się pozyskać te pieniądze? No bo to jest też taki dłużej trwający problem, że gminy nie mają tych pieniędzy, to są rzeczywiście ogromne pieniądze, liczą na wsparcie państwa.
1: No gmin nie stać, oczywiście w większości, w przypadku tych dużych składowisk gmin nie stać na to, żeby same sfinansowały likwidację takich składowisk. No tutaj finansowanie można dostać z NFOŚ-u,

0: Jest też specjalna specustawa, która chyba to jest około 200 milionów rocznie z Ministerstwa Klimatu przyznawana dla składowisk, które no, są takie, stwarzają największe zagrożenie. No niestety na Mazowszu w tym roku nie udało się z tego programu zyskać żadnych środków.
1: A dlaczego?
0: Tego nie wiem. No to ocenia Ministerstwo Klimatu i GIOŚ. Związki składane są z całej Polski.
1: A takie największe miejsca, gdzie te składowiska są w tej chwili?
0: No Kałuszyn tutaj i Wołomin to są takie jedne z największych składowisk w okolicy Warszawy.
1: A w ogóle jakieś perspektywy na to, żeby tam jakiś przełom nastąpił, związany z pozyskaniem pieniędzy na przykład?
0: Rozmawiając z panem wojewodą, będziemy starali się no, wszelkimi środkami, które mamy, tak, aby te pieniądze pozyskać, być może również z rezerwy celowej. Natomiast oczywiście wojewoda nie ma takich środków, nawet nie może przeznaczyć pieniędzy ze swojej rezerwy na takie cele.
1: A z tej perspektywy, jak pan ocenia Ministerstwo Klimatu i pracę pani minister?
0: Myślę, że tych środków jest za mało, natomiast nie chcę też to oceniać źle pani minister, no bo też nie znam sytuacji i jak mocno walczyła o pieniądze Ministerstwa Finansów na ten cel, więc tutaj ciężko mi oceniać, czy to było zbyt małe zaangażowanie w zdobycie tych pieniędzy, czy niestety pan minister finansów no, nie znalazł więcej środków. No, zdajemy sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy i potrzeb jest bardzo dużo. Więc tutaj nie chciałbym też oceniać, nie znając przebiegu takich rozmów i negocjacji.
1: Ale czy z pana takiego oglądu tej sytuacji, jako kogoś, kto jednak to trochę nadzoruje, to wynika, że ministerstwo w ogóle widzi ten problem nielegalny?
0: Tak, ja miałem spotkanie z panią minister Sowińską. Oczywiście, że widzą ten problem.
1: Tylko to jest kwestia pieniędzy.
0: To jest kwestia olbrzymich pieniędzy. No to tak dla przykładu, że pan redaktor, państwo wiedzieli, likwidacja składowiska w Wołominie jest około 200 milionów złotych. Jednego składowiska.
1: No ale tak czekamy i właśnie na co czekamy, panie wojewodo?
0: No musimy czekać na pieniądze. No bez pieniędzy, tak jak wspomniałem, no to są olbrzymie koszty. No bez pieniędzy nie da się niestety tego problemu zlikwidować.
1: A ten rosnący dług publiczny z jednej strony, a z drugiej strony no te oczekiwania i ze strony służby zdrowia, żeby było więcej pieniędzy i na przykład teraz te pieniądze, które idą na to, żeby ceny paliwa tak nie szły w górę, to jak to wszystko pogodzić?
0: Myślę, że trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie czasami gdzie można jeszcze je znaleźć. Czyli opodatkowanie na przykład dużych firm.
1: Czy możemy się spodziewać jakichś nowych podatków?
0: Myślę, że takie podatki istnieją. Przecież banki płacą na przykład podatek od nadmiarowych zysków i tego typu podatki no, cały czas funkcjonują. To jest kwestia być może ich zwiększenia.
1: A jak pan widzi przyszłość Szymona Hołowni w polityce?
0: Myślę, że pan marszałek jest bardzo młodą osobą, jak na polityka, i jeszcze przed nim myślę, że wielka kariera.
1: A kto jest lepszym marszałkiem, czy był lepszym marszałkiem? Hołownia czy Czarzasty?
0: No oczywiście, że uważam, że pan marszałek Hołownia był lepszym marszałkiem.
1: A dlaczego?
0: Dlaczego? Mam wrażenie, że był traktował wszystkich no, bardziej sprawiedliwie. Tutaj wszystkie opcje. I na to miał też zarzuty oczywiście stawiane, że sprzyja też za mocno czasami partiom opozycyjnym, no ale jednak Sejm jest takim miejscem, że głos wszystkich powinien być słuchany. I tutaj myślę, że pan marszałek to bardzo dbał. Bardzo dbał też o otwartość Sejmu.
1: Robert Sitnik, pierwszy wicewojewoda mazowiecki i sekretarz generalny Polski 2050. Dziękuję panu.
0: Dziękuję.

0: To jest powtórka audycji.
1: Nasi goście, komentatorzy, Eliza Olczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i Teleobiekty, codziennie w południe w RDC, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Łukasz Warzecha, Do Rzeczy, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Pan premier Donald Tusk, pytany o komentarz do planu wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec, ocenił, że Polska nie powinna podbierać żołnierzy, bo to byłoby łamanie solidarności europejskiej. No i opozycja się teraz rzuciła na premiera. Czy słusznie, Eliza Olczyk?
2: No pewnie, że słusznie. Jeżeli Amerykanie zamierzają i tak wycofać, no to dlaczego nie mieliby wycofać na nasze terytorium? Wydaje mi się, że pan premier akurat w tej sprawie, bo w wielu innych nie, ale w tej sprawie to się koncertowo podłożył. Powinien powiedzieć, no jak Amerykanie chcą, to czemuż my nie mamy po te wojska sięgnąć? Wiadomo, że wojska, obecność wojsk amerykańskich jest gwarancją mimo wszystko jakiejś stabilności i jakiegoś bezpieczeństwa w Europie. Czy one będą stacjonować w Niemczech, czy one będą stacjonować w Polsce, czy w Rumunii, czy na Litwie, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważniejsze jest to, że będą stacjonować i żeby liczba ich też była odpowiednio duża. Zatem takie kręcenie nosem pana premiera, nie wiem czemu miało służyć, ale na pewno nie interesowi Polski.
1: No, te słowa o integracji europejskiej, żeby jej nie łamać.
3: Co to w ogóle jest za argument? Ja jestem zadziwiony tym wystąpieniem i w dodatku, ponieważ chodzi tu o wycofanie wojsk z Niemiec, no to jak powiedziała słusznie Eliza, pan premier się doskonale podłożył, bo teraz tylko wystarczy przypomnieć kultowy cytat Deutschland i już mamy piękny, propagandową, piękną zagrywkę. Natomiast abstrahując od tego, polityka międzynarodowa to jest twarda gra. No jeżeli to jest decyzja Amerykanów, przecież to nie my wylobowaliśmy to, że Amerykanie mają się wycofać z Niemiec. To jest skutek napięć pomiędzy Berlinem a Stanami Zjednoczonymi. Zresztą napięć, które mają tylko ten wymiar polityczny, bo w wymiarze strategicznym i wojskowym Amerykanie podkreślają, że Niemcy wypracowali bardzo dobrą koncepcję militarną, nową, która została opublikowana około 2 tygodni temu. Oczywiście nie cała, tylko takie streszczenie, bo całość dokumentu jest tajna. I że to jest świetny pomysł, żeby świetna podstawa do tego, żeby współpracować z Niemcami w kwestii zmiany NATO w tak zwane NATO 3.0. To jest, mówił o tym Elbridge Colby, ja chyba tu wspominałem w naszym programie, podsekretarz stanu w ministerstwie w Departamencie Wojny amerykańskim. Natomiast to jest na gruncie strategicznym, na gruncie politycznym te napięcia są. Wycofanie tych wojsk jest skutkiem tych napięć i my powinniśmy wręcz, ja miałem na to nadzieję, zachęcać, że jeżeli Amerykanie zdecydowali się wycofać 5000 żołnierzy z Niemiec, to my, proszę bardzo, welcome, tutaj u nas, zapraszamy serdecznie. To jest realna polityka.
1: Jarosław Gugała.
5: Nikt nie powiedział, powiedział pan prezydent Donald Trump, że wycofa 5000 z zemsty za to, co źle o nim powiedział w jego mniemaniu kanclerz Niemiec. Ale nikt nie mówił o tym, że zamierza je przesunąć do jakiegokolwiek innego kraju. On powiedział o wycofaniu. I teraz, od zarania wejścia Polski do NATO obowiązywało, nie wiem czy pisane, czy niepisane, ale porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, że na flance wschodniej sojuszu nie będzie rozbudowywana żadna wojskowa infrastruktura i nie będą stacjonowały w dużych ilościach żadne amerykańskie wojska. W związku z powyższym sądzę po relacjach między Moskwą a Waszyngtonem w tej chwili, że to porozumienie, tak jak powiedziałem, pisane czy niepisane, ono dalej obowiązuje. A dla Polski strategiczną rzeczą, oprócz tego, czy my tu mamy jakąś lotną brygadę amerykańską, która krąży między Rumunią, Polską a Łotwą, czy też nie, to naszą strategiczną również pozycją jest to, żebyśmy mieli dobre układy ze wszystkimi swoimi sąsiadami, a zwłaszcza z największym z tych sąsiadów, jakim są Niemcy. W związku z powyższym uważam, że nasze dyskusje na temat, czy pan premier Tusk powinien zachęcać tutaj do sprowadzenia, nie wiem, wojsk amerykańskich, czy też nie, to jest po prostu, to jest śmieszne. Tu nie ma w ogóle tego rodzaju tematu. Amerykanie nie zamierzają tutaj umieszczać żadnych wojsk, ponieważ mają swoje interesy i swoje duże, dalekosiężne, strategiczne perspektywy z Rosją.
2: Jeśli można, naprawdę, bo nie mogę tego tak zostawić jednak. Sytuacja od tego czasu się całkowicie zmieniła. I oczywiście, że obecność amerykańska jest
5: znacznie... Wszyscy to zauważyli
2: znacznie...
5: z wyjątkiem Donalda Trumpa.
2: Donald Trump też to zauważył. Nie bez powodu rozmawiał z prezydentem Dudą w poprzedniej kadencji i teraz w tej kadencji z prezydentem Nawrockim, między innymi o budowie Fort Trump. No nie dlatego, że Rosja się upiera, że tutaj nie można rozbudowywać sił amerykańskich.
5: Ale co z tym Fort Trump jest tutaj już, bo od 10 lat słyszę o tym, gada.
2: Ale jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić do tej polityki, że kiedyś dawno temu Amerykanie się z Rosjanami umówili, w związku z tym my broń Boże, nic innego nie robimy, żeby tutaj nie rozdrażnić kogo? Amerykanów czy Rosjan? W końcu Rosja napadła na Ukrainę. Sytuacja się zmieniła diametralnie. Amerykanie, jak słusznie mówisz, mają tutaj swoją lotną jednostkę. Elementy tarczy antyrakietowej są w Polsce. Jest lotnisko, na które
5: przylatuje. Lotnisko.
2: No i co z tego? Ale są, prawda? U nas.
5: No, tak, oczywiście.
2: No więc o to chodzi. I ubieganie się o tych żołnierzy jest rzeczą absolutnie naturalną. A jeżeli już mówimy o tym, czy Donald Trump chce ich przesunąć, czy wycofać, to też w dużej mierze zależy od naszych polityków. Jak nasi politycy założą ręce i powiedzą nie będziemy podbierać Niemcom, no to na pewno zostaną wycofani.
3: Poza tym jeszcze tu chciałbym wesprzeć Elizę, mówiąc, że no jednak polityka również wewnątrz Unii Europejskiej to jest twarda gra. Niemcy, przepraszam, mają nasze interesy gdzieś wtedy, kiedy wchodzą w grę ich interesy, czego najlepszym, sztandarowym i strategicznym przykładem była budowa Nord Streamu. I my powinniśmy grać z nimi dokładnie tak samo. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, to prawda. Jest duża zależność gospodarcza, to prawda. Dlatego tego typu sytuacja nie oznaczałaby żadnego zerwania stosunków. Tylko po prostu brońmy swojego interesu.
1: Premier też powiedział, nie ma alternatywy dla współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi. O, mocne słowa.
2: A tam mocne. Tak sobie powiedział. Ostatnio powiedział, że no, nie ma co liczyć na Amerykanów. No ludzie, no to niech pan premier ci zdecyduje na coś. Czy można liczyć na Amerykanów, czy nie?
5: Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Amerykanów, to mamy polityka, który ma świetne relacje podobno z prezydentem Donaldem Trumpem i to on powinien już po prostu być w tej chwili w Waszyngtonie, jego ludzie i rozmawiać na temat szczegółów przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec na wschodnią flankę.
2: Może tam już są jego ludzie.
5: Może są, na razie nic o tym nie wiem.
1: Premier powiedział, jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie.
3: O, nie, oby tak było.
2: No to...
3: Oby tak było.
1: I powiedział też, że będzie takie spotkanie, jeśli chodzi o Polskę i Wielką Brytanię. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu z Wielką Brytanią w zakresie współpracy obronnej. Polska będzie adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, bo Wielka Brytania tego potrzebuje, mówił premier. Zapowiedział też wizytę w Kanadzie. Mówił, że w różnych formatach Europa z Kanadą i innymi krajami może budować teraz swoje bezpieczeństwo. Rośnie rola polityczna Polski w świecie.
2: No moim zdaniem nie rośnie. No my ciągle tak balansujemy na granicy i jeżeli rośnie nasza rola w jakiejkolwiek sprawie, to po pierwsze właśnie wzrosła po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponieważ Polska stała się hubem dla sprzętu żołnierzy przerzucania do Ukrainy, a po drugie ze względu na wzrost gospodarczy. No bo jeżeli już teraz słyszymy, że jednak być może Polska zostanie zaproszona na stałe do G20, no to jest istotna rola. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, to właśnie to zbliżenie brytyjsko-unijne. Nie wiem, czy Wielka Brytania potrzebuje tutaj jakiegoś adwokata, żeby się zbliżyć z Unią Europejską. Ale z Kanadą być może rzeczywiście tak.
1: No ale to 27 maja podpisanie traktatu z Wielką Brytanią o współpracy obronnej, to zmienia naszą sytuację jak bardzo?
3: Kiedy usłyszałem o tym, że podpisujemy traktat specjalny, który również zawiera taki komponent obronny z Francją, a to było chyba w ubiegłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, no to miałem dosyć oczywiste skojarzenie. Teraz dochodzi do tego traktat z Wielką Brytanią i naprawdę mam nadzieję, że analogie historyczne w tym wypadku są mylące. Natomiast no, są w tym traktacie francuskim, jeżeli ten ma być podobny, były punkty budzące pewne wątpliwości, były punkty dobre. Podpisywanie bilateralnych umów tego typu z różnymi krajami, również tymi, które są członkami Unii Europejskiej, stanie się, już się staje praktyką coraz powszechniejszą, dlatego że bilateralne relacje będą moim zdaniem w kolejnych dekadach przeważały nad takimi zbiorowymi układami. Po prostu w tę stronę poszła światowa polityka. Więc trzeba by zobaczyć, co w tym traktacie dokładnie będzie. Natomiast trzeba pamiętać, że Wielka Brytania buduje swoją pozycję strategiczną przede wszystkim na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że jest w klubie posiadaczy broni jądrowej. Po drugie na tym, że ma specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i to są relacje, których nie ma żaden inny kraj na świecie. To jest podkreślane we wszystkich dokumentach. To ma swoje odbicie w różnego rodzaju operacjach wojskowych, we współpracy wojskowej, no my nie będziemy mieli takich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc jeżeli pytasz, czy nasze znaczenie międzynarodowe rośnie, to odpowiadam, nie, absolutnie nie rośnie. Ja mam wrażenie, że my swoją szansę przegapiliśmy. Ona bardzo krótko trwała w około roku 2022. Przespaliśmy to całkowicie. Dzisiaj ten wspomniany przeze mnie wcześniej te deklaracje Elbridge'a Kolbiego dotyczące strategicznej roli Niemiec w przebudowie NATO pokazują, że mrzonki, które się wtedy pojawiały, że Polska zajmie miejsce Niemiec w tym układzie międzynarodowym, no właśnie były mrzonkami, niczym więcej. Być może było to do zrealizowania, ale nie udało nam się to.
5: Ja tutaj chcę wrócić do tego historycznych, że tak powiem, odniesień, które poruszył Łukasz przed chwilą. Pamiętamy, że Polska miała i z Francją, i z Wielką Brytanią umowy przed II wojną światową i nawet Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom, które nas zaatakowały, wojnę. Nie wypowiedziały tej wojny już Związkowi Radzieckiemu, który nas również zaatakował dwa tygodnie później.
3: Natomiast, choć nie wypowiedział wojny
5: choć formalnie. Nie wypowiedział wojny. Może dlatego im nie wypowiedzieli wojny, bo formalnie skoro tam ci nie wypowiedzieli, a zajęli pół Polski, no to może nie trzeba takim i tak dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone do II wojny światowej przystąpiły prawie dwa lata później, dopiero po tym, jak Japończycy zaatakowali Pearl Harbor. W związku z powyższym liczenie na to, że, przepraszam bardzo, ktoś z zewnątrz nas ochroni przed jakimś zagrożeniem, na przykład przed Rosją, może być złudne. To znaczy przekonaliśmy się w historii, że nie ma co tutaj na nikogo liczyć i trzeba się samemu po prostu przygotować do tego. Czy my jesteśmy przygotowani? Śmiem wątpić. Nie, sądzę, że żaden polski mężczyzna nie wie, co ma robić, gdyby nas coś zaatakowało. Myślę, że nikt z nas nie potrafi obsługiwać nowoczesnego sprzętu obronnego, ani atakującego. Podobno tylko kilka procent obecnych roczników, które są w wieku poborowym, nadaje się do tego, żeby pójść do wojska, bo wszyscy są otyli i nie potrafią zrobić przewrotu w przód. I nikt specjalnie się tym w Polsce nie przejmuje. Nikt się tym nie zajmuje. W związku z powyższym możemy oczywiście budować swoje jakieś, nie wiem, przekonanie o naszej wielkości i tak dalej, o tym, że my jesteśmy niezależni, że możemy prowadzić równorzędną politykę z Niemcami, czy z Francją, czy z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi, ale myślę, że to są po prostu mrzonki. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, jakiej jesteśmy wielkości i na co możemy liczyć. I sami sobie, jeżeli świat się podzieli na państwa tak zwane narodowe, to Polska w tym miejscu, w którym jest, stanie się tym, czym była zawsze, igraszką historii. Jak to określił pewien wybitny brytyjski historyk.
3: Ja tylko chciał przypomnieć, że my nie mieliśmy sojuszu obronnego ze Stanami Zjednoczonymi przed II wojną światową, więc to, nie, że Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny po grudniowym ataku z 1941 roku japońskim na Pearl Harbor, to nie ma w tym nic dziwnego. Stany Zjednoczone przeszły wtedy z etapu splendid isolation do etapu głębokiego zaangażowania w sprawy międzynarodowe z konieczności, ale też trzeba pamiętać, że tak gwoli sprawiedliwości, że mitologia dotycząca sojuszów francusko-brytyjskich polega też na tym, że twierdzi się, że Francuzi na przykład nie zrobili nic. To też nie jest prawda. Były działania francuskie prowadzone i to nawet z dosyć dużymi stratami na wschodniej granicy Francji, tylko że po prostu okazało się, że Niemcy ograli Francję strategicznie. I dlatego Francuzi się zatrzymali. Nie było żadnej poważnej ofensywy, ale były działania wojskowe. To nie jest tak, że Francuzi stali całkowicie z bronią u nogi. To trzeba, żeby pamiętać, że
1: ale ja rozumiem to,
3: analogie
1: co mówi,
3: historyczne bywają złudne.
1: To, co mówi Jarosław Gugała, że powinniśmy się trzymać rękoma i nogami Unii Europejskiej jako większej...
5: Ziemi się powinniśmy trzymać rękoma
2: no właśnie nie
5: nogami.
2: Rękami i nogami. Ja rozumiem z tego, co mówi Jarosław Gugała, że nie, że mamy dbać sami o siebie. No, na co mamy liczyć? Na Bundeswehrę, która jest w gorszej sytuacji niż polskie wojsko? No przecież takie utyskiwanie, przepraszam bardzo, że tak powiem, ale to jest utyskiwanie, że młodzi Polacy są motyli, nie potrafią zrobić prefikowania w przód. A młodzi Niemcy to inaczej? Tak samo wyglądają.
3: Tam jest jeszcze gorzej.
2: Jest tak samo to wszystko wygląda.
5: No więc,
2: i oczywiście...
5: A młodzi Rosjanie są prężniejsi.
2: No akurat, na pewno. No,
5: moim zdaniem,
2: na pewno nie ci z Moskwy. Na pewno nie ci z Moskwy.
5: Ale ci z Moskwy do wojska nie idą.
2: Tendencje cywilizacyjne są dokładnie takie same wszędzie. I po prostu trzeba rzeźbić w tej materii, którą się ma i rzeczywiście stawiać przede wszystkim na siebie. Ale jeżeli już tak mówimy, że musimy stawiać na siebie, to w którym to kierunku zmierza w takim razie polityka unijna. Polityka unijna nas mami, że możemy mieć wspólną obronność i jakoś wtedy damy radę, że możemy mieć wspólną politykę zagraniczną i będziemy ją prowadzić. Podpisywanie bilateralnych umów świadczy najlepiej o tym, że Unia jako organ prowadzący politykę zagraniczną się kompletnie nie sprawdza.
3: To chyba nawet, wydaje mi się, że Radosław Sikorski ostatnio powiedział w jakimś być może przypływie szczerości, że unijna polityka obronna nie zastąpi NATO. To dosłownie z tydzień temu chyba takie słowa padły z jego strony.
5: A Unia nie prowadzi w zasadzie, znaczy ma oczywiście panią komisarz do spraw międzynarodowych, natomiast
2: ale chciałaby prowadzić.
5: Większość chciałaby. Spraw, znaczy chciałaby, to kto by chciał?
2: No Komisja Europejska, no przecież pani von der Leyen cały czas mówi o tym, że powinniśmy mieć
5: i coś tam prowadzą, ale państwa, między innymi takie jak polskie, musiałyby powiedzieć, okej, prowadźmy razem politykę zagraniczną. Żaden polski rząd niczego takiego nie powie, po prostu. W związku z powyższym i podobnie będzie z rządem Niemiec i Francji i każdego innego. Poziom integracji Unii Europejskiej nie pozwala wierzyć w to, że tutaj cokolwiek może działać wspólnie. Ale jednak jakoś działa. Jakieś konkrety po prostu tutaj są. I moim zdaniem wszystko, co jest możliwe, łącznie z taką umową bilateralną z Wielką Brytanią, czy z Francją, czy próbą stworzenia europejskiego oddziału NATO, który będzie zborny i który nie będzie czekał, aż ktoś w Waszyngtonie czy w jakiejś bazie w Stanach Zjednoczonych zdecyduje, co my mamy robić, są bardzo istotne i trzeba to robić po prostu.
3: No ale
5: i nie ma się
3: NATO
5: na co tutaj oglądać.
3: No ale przecież NATO ma swoją konkretną strukturę, co to znaczy europejski oddział NATO. No jest kwatera SHAPE pod Brukselą, jest, czyli europejskie dowództwo Supreme Headquarters Allied Forces Europe. To jest dowództwo, które
5: Łukasz, sam przed chwilą mówiłeś o NATO 3.0, więc
2: Amerykanie mówią o NATO 3.0.
5: No tak, no ale ja wiem, no ale skoro oni o tym mówią, to znaczy, że oni tego chcą. Więc jaki jeszcze sygnał my musimy otrzymać, żeby coś takiego budować?
3: Tak, tylko, że
5: skoro
3: tak,
5: nasz główny sojusznik tego chce
3: okay,
5: od nas.
3: Tylko, że tu jest pewien paradoks, ponieważ z jednej strony Amerykanie rzeczywiście tego chcą, bo chcą się wyklamkować na ile to możliwe z Europy, ale z drugiej strony jest to niestety napędzanie, moim zdaniem, szkodliwego planu strategicznego i pani von der Leyen, i pana kanclerza Friedricha Merca, ale też jego poprzednika, Olafa Scholza, żeby pozbawić nas prawa weta w sprawach zagranicznych i obrony.
2: Dokładnie.
3: Na co moim zdaniem my się nie powinniśmy absolutnie zgadzać, bo to w ogóle przekształca Unię Europejską w państwo centralistyczne, w którym wszystkie mniejsze państwa z mniejszą siłą głosu zostaną zdominowane przez silniejsze już ostatecznie.
5: No albo się chcemy integrować, mieć wspólną politykę obronną międzynarodową.
2: albo chcemy mieć tak zwane veto.
5: Bo oczywiście my mamy wielką tradycję związaną z liberum veto i moim zdaniem rozwijanie jej nadal jest bardzo sensownym pomysłem na przyszłość.
3: No, ale to jest bardzo złe, Jarku, porównanie, dlatego że czym innym jest veto w ramach interesu państwa, to zresztą też można dyskutować, bo opinie na temat weta, tego skąd się wzięło, poseł Siciński po raz pierwszy zastosował w szczególnych okolicznościach, to jest inna sprawa, natomiast interesy poszczególnych krajów i prawo sprzeciwu w ramach organizacji, która zrzesza 27 państw o różnych interesach często, to jest zupełnie inna rzecz niż weto w parlamencie krajowym. To są w ogóle nieporównywalne sytuacje. Interesy państw się mogą radykalnie różnić i jeżeli mamy taką sytuację, że kraj A ma dany interes, a większość krajów tam B, C, D dużych, które mają większość głosów, będą chciały swój interes narzucić temu krajowi, to ja uważam, że ten kraj absolutnie powinien mieć prawo do weta. Dlaczego ma się godzić na łamanie jego interesu?
1: Że te specjalne porozumienia, takie sojusznicze, obronne z Francją Polski, o których mówi premier i teraz z Wielką Brytanią i ta podróż premiera do Kanady, też no, tak premier sugerował wczoraj w tym, co mówił, że tam może być jakiegoś rodzaju taki alians też, to one się składają właśnie na to 3-0, o którym mówią Amerykanie?
2: Trudno mi powiedzieć, czy taka jest intencja, żeby budować to NATO 3.0. Jeżeli się zawiera porozumienia bilateralne, no to raczej nie jest to NATO 3.0, bo NATO 3.0 już jest, znaczy NATO już jest ukształtowane i mniej więcej wiemy, jakie są jego zadania i na jakich zasadach funkcjonuje. Na mnie robi to jednak wrażenie, to znaczy, żeby nie było. Ja popieram to, że my podpisujemy te dwustronne umowy, ale sprawia to na mnie wrażenie raczej takiego dość chaotycznego działania. Nie widzę tutaj takiego planu, który by nas w jakimś kierunku prowadził.
3: No bo najważniejsze te kierunki przymierza, które wydaje mi się mają największy sens, to są kraje skandynawskie. I tutaj był bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim szwedzki, ale także pojawiał się kierunek norweski. No, Finowie są nowi, zresztą Szwedzi też są nowi w NATO. Ale niezależnie od tego, nawet zanim Szwecja weszła do NATO, to Polska, w Polsce już dużo się mówiło tutaj o daleko posuniętej wspólnocie właśnie strategicznych interesów. Więc gdybym miał powiedzieć, gdzie w tej bieżącej sytuacji najbardziej, najłatwiej by upatrywać takiej współpracy ze względu na to, że my jesteśmy po jednej stronie Morza Bałtyckiego, a oni po drugiej, no to właśnie w tym kierunku skandynawskim.
5: No i trzeba tutaj powiedzieć, że Szwecja wstąpiła do NATO, nie wstąpiła do Polski. Tak? Natomiast i oni chętnie współpracują jeszcze wcześniej, zanim wstąpili do NATO, współpracowali w jakiejś wspólnocie krajów bałtyckich, znaczy leżących nad Bałtykiem. Szwedzi mają świetną tradycję, jeśli chodzi o uzbrojenie, produkują fantastyczną broń, mają doskonałe samoloty, nie gorsze od amerykańskich, a dużo tańsze, które sprawdzają się w tutejszych warunkach i na przykład mając pieniądze można sporo, że tak powiem, skorzystać dzięki tego rodzaju sojuszowi, więc niewątpliwie Polska, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie.
1: Finlandia.
5: To są kraje, które powinny ze sobą ściśle współpracować. No bo jeżeli, wszyscy mówią, że jeżeli tu ma się coś zacząć, to pewnie będzie tu, zacznie się od przesmyku suwalskiego albo w tych okolicach. W związku z powyższym my musimy być przede wszystkim elastyczni, dobrze zorganizowani, wcześniej zapoznani, umiejący współpracować właśnie w ramach tych krajów. Nie możemy czekać na Hiszpanię, Portugalię, czy nawet Niemcy w tym momencie.
1: No i z tego, co mówicie, wynika, że też musimy trochę zrzucić parę kilogramów.
5: Absolutnie.
1: Jarosław Gugała, Wydarzenia 24 i codziennie program Tyle Obiektyw w Polskim Radiu RDC. Dziękuję bardzo. Eliza Olczyk, niedyskretnie o politykach.
2: Dziękuję.
1: I Łukasz Warzecha, Do Rzeczy.
3: Dziękuję pięknego dnia, bo on się pięknie zapowiada, dzisiejszy dzień.
2: Kolejny piękny dzień.
5: Tak, ale niestety tak najbardziej nam potrzeba deszczu.
1: Ale ma być troszkę.
5: Nie ma być troszkę, ma być dużo. Przez tydzień powinno intensywnie padać, inaczej wszystko spłonie.
3: I powodzenia maturzyści.
1: Powodzenia maturzyści.
3: Z matematyki, który się właśnie zaczyna w tym momencie.
1: A który byście temat wybrali?
2: Z matematyki?
1: Nie, z polskiego. Ten o wpływie...
5: Każdy.
3: Oba były ciekawe.
5: My to każdy.
1: Oba były ciekawe, nie?
3: Tak.
1: Co mówią o mnie ludzie albo wpływ pracy na moje życie.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dziś naszym gościem jest Jakub Majmurek, polski publicysta, wcześniej krytyk filmowy również.
2: Cały czas się krytyką filmową zajmuję, więc też tak jakby jest. Państwo byli zainteresowani, zapraszam też do czytania takich moich tekstów.
1: Związany ze środowiskiem krytyki politycznej.
2: Tak, dzień dobry.
1: Często piszę teksty dotyczące literatury, sztuk wizualnych, kultury. I tak dalej.
2: Też.
1: Ale ja bym chciał porozmawiać o polityce.
2: Troszeczkę
1: licząc na pana jakąś taką, nie wiem, wrażliwość, powiedzmy, krytyka polityczna, to mi się bardziej kojarzy z tą lewą stroną.
2: Tak, to słuszne skojarzenie.
1: Tak, a my mamy politykę bardzo zdominowaną w tej chwili, przechyloną, nie tylko w Polsce zresztą, w prawą stronę. Jak pan to ocenia? Skąd się to wzięło? Dlaczego na przykład większość polskich młodych ludzi chce głosować na prawicę?
2: Znaczy, to też nie do końca jest prawda. Jeżeli popatrzymy na sondaże, na tą grupę najmłodszą wiekową, na grupę 18-25, to tam widać wyraźnie, że jest pojedynek dwóch partii, czyli Konfederacji Wolność i Niezawisłość, tej Bosaka i Mencena i Razem. No, można wiele mówić o Razem, ale na pewno nie to, że jest to partia jakkolwiek prawicowa,
1: ale antyrządowa.
2: Więc widać bardzo wyraźnie, że wśród młodych ludzi mamy potrzebę politycznej wyrazistości. No i z jednej strony tę potrzebę zaspokaja Konfederacja, partia bardzo wyraziście prawicowa, choć ma bardziej wyraziście prawicową konkurentkę w postaci Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która jednak poparcie według badań czerpie głównie w tej grupie 50-59 mniej więcej. To jest ten taki podstawowy elektorat wiekowo Grzegorza Brauna. No a z drugiej strony tę potrzebę wyrazistości młodych zaspokaja właśnie Razem. No i to są badania nie tylko i wyłącznie najnowsze, ale od dawna widać, że właśnie Razem radzi sobie relatywnie dobrze wśród studentów, wśród tej najmłodszej grupy wiekowej, że to w tej właśnie grupie Adrian Zandberg zdobył też największe poparcie w trakcie wyborów prezydenckich. Poparcie dla Zandberga korelowało bardzo mocno z tym, czy na przykład w danym okręgu wyborczym był uniwersytet, czy dany okręg wyborczy był okręgiem z miastem uniwersyteckim, czy po prostu był miastem uniwersyteckim, jak Warszawa, czy
1: rozumiem, Boston. Że jak był, to głosowali na Zandberga.
2: Tak, chętnie. Jeżeli ogólnie jak gdyby jest, że jeżeli jak gdyby w jakimś okręgu jest uniwersytet, to na ogół Zandberg był czwarty, a jak nie, no to czwarty był Grzegorz Braun.
1: Rozumiem. No dobrze. I teraz tak. Wspólną cechą tych, którzy głosują na partię Razem oraz na Konfederację, zwłaszcza tę młodszą Konfederację, jest antysystemowość. To znaczy oni nie cierpią i Kaczyńskiego, i Tuska. I generalnie to chcieliby czegoś nowego. Nie wiedzą czego za bardzo, ale czegoś nowego. Czy tak?
2: Na pewno tak. Na pewno jest zmęczenie duopolem. Duopolem, który ma wyraźny problem, jak pokazują badania, w odtwarzaniu się w młodszych pokoleniach. Dziś obie te partie, które stanowią fundament polskiego systemu politycznego, czyli Koalicja Obywatelska i PiS, są partiami, które są już kierowane przez osoby, które nabyły prawa emerytalne, które już są w wieku emerytalnym, i są partiami, które apelują, które głównie przemawiają do wyborców w średniostarszym i w starszym wieku. Koalicja Obywatelska tutaj pod tym względem radzi sobie trochę lepiej z docieraniem do elektoratu w wieku średnim. Już jak gdyby ma Koalicja Obywatelska też istotną grupę wyborców, powiedzmy w grupie 40+, a nie tylko 60+. No ale w przypadku PiS-u tutaj to bardzo wyraźnie widać, że to jest wielki problem. Więc na pewno można powiedzieć, że ci najmłodsi wyborcy, których jednak też nie ma zbyt dużo i nawet przy dużej frekwencji w tej grupie, a to też nie zawsze jest gwarantowane, ich wpływ na ogólny wynik wyborów też nie jest jakiś taki przemożny, ale w tej najmłodszej grupie wyborców zdecydowanie widać chęć czegoś nowego. Zresztą trudno się dziwić, jeżeli przyjrzymy się jacy będą w przyszłorocznych wyborach najmłodsi głosujący wyborcy, no to w przyszłym roku zagłosuje już rocznik, będzie mógł zagłosować, bo czy z tego sprawa skorzysta, to jest inna sprawa, rocznik 2009, przepraszam, czyli rocznik,
1: który urodzony się, już w Unii Europejskiej,
2: czyli rocznik, który się urodził, który się urodził w Unii Europejskiej, który miał rok, jak był Smoleńsk i tego w ogóle nie pamięta i tego właśnie, tych emocji, tego podziału, który się tutaj wydarzył, dla którego, nie wiem, afera Rywina to jest już jakaś w ogóle głęboka prehistoria, nie mówiąc już o wojnie na Główę i konflikcie Wałęsa, Unia Wolności, a tymczasem, nie wiem, na przykład dla Jarosława Kaczyńskiego to ciągle jest jakiś i jego późniejszy konflikt z Wałęsą istotny punkt odniesienia w kształtowaniu polityki. No więc nic dziwnego, że ten rocznik 2007, dla którego ludzie z pokolenia Kaczyńskiego i Tuska, to jest pokolenie ich dziadków, to są ludzie, którzy przez całe ich życie rządzili Polską, bo albo rządził Kaczyński, albo Tusk. I z jednej strony mają Kaczyńskiego, który nie bardzo wie, co to jest Bitcoin i chciałby zakazać, a z drugiej strony ma Tuska, który no też jak gdyby dla tego pokolenia no jest już trochę dziadkiem, no to trudno się dziwić, że ci młodzi ludzie chcą czegoś innego.
1: Donald Tusk już chyba fizycznie jest dziadkiem.
2: Tak, nuki, tak. Więc... No ale myślę, że on jakby mógłby być już dziadkiem osób, które by mogły mieć 18 lat. Jako 57 rocznik Tusk, więc teoretycznie by mógł być, zostać dziadkiem w 2000, myślę, tym 9 roku, gdyby się ktoś urodził spokojnie.
1: Czy możemy się spodziewać, jak pan sądzi, w związku z powyższym, rewolucji i tego, że jakaś trzecia siła zastąpi te dwie?
2: Nie, myślę, że na razie ten system partyjny w Polsce jest dosyć mocny i na pewno w przyszłym roku bym się nie spodziewał rewolucji. Nawet nie wiem, czy nie zdarzy się coś takiego w przyszłym roku, że nie pojawi się to, co politolog profesor Jarosław Flis nazywa tupem, czyli tak zwanym tymczasowym ugrupowaniem protestu, bo co roku mniej więcej od 2001 roku jakaś partia przyjmuje tę rolę. W 2001 roku to była Samoobrona i w 2005 później to był ruch Palikota, potem Kukiz 15. W jakimś sensie taką rolę potem odgrywała Konfederacja. No ale może się tak zdarzyć, że w tym roku, w przyszłym roku będziemy mieli wybory nawet bez tego tupu, bo trochę na to nie widać miejsca. No chyba, że Konfederację Korony Polskiej by można uznać za tego typu ugrupowanie, więc nawet nie zdziwiłbym się, gdyby do wyborów no, wystartowały mniej więcej te same partie, które dzisiaj są, no minus pewnie Polska 2050, która jakoś tam pewnie zostanie włączona w jakąś inną konfigurację, zobaczymy jaką.
1: A jeżeli nie zostanie włączona, to co, zniknie?
2: No tak, no trudno by partię, która ma w sondażach 0,5% poparcia, mogła wejść do Sejmu, gdy próg wynosi 5%. Myślę, że ta partia no, nie ma już szans na samodzielne przetrwanie. Musi albo szukać dla siebie miejsc na listach KO, co w tej chwili trudno też biorąc pod uwagę jej konfrontacyjną politykę wobec tej partii, albo jakiegoś nowego porozumienia z PSL-em, na co PSL w tej chwili nie wydaje się szczególnie chętny. Wczoraj marszałek Zgorzelski powiedział, że wystartują sami z przyjaciółmi, więc nie wiem, czy tutaj będą chcieli brać Polskę 2050. Mówiło się też przez jakiś czas, że może jakiś taki sojusz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Adriana Zandberga, no ale w tej chwili to by razem...
1: Jedyne, co ich łączy, to taki bardzo... powiedziałbym, nastroszony stosunek do Donalda Tuska.
2: Nie tylko to. Myślę, że też na przykład w takich kwestiach jak polityka mieszkaniowa, tam jest trochę punktów wspólnych, ale no dzisiaj jest tak, że no jednak to razem byłoby tą silniejszą stroną, którą by trochę ratowała tą Polskę 2050, no bo razem ma tą średnią sondażową w okolicach 4% i moim zdaniem dosyć spore jednak szanse na przekroczenie samodzielnie progu przy dobrej kampanii, tak jak to było w 2025 roku. A no ta Polska 2050 tam wiele do tej koalicji by nie wniosła.
1: Jeżeli byśmy założyli, że takie partie jak Razem, takie jak Polska 2050, one nie wejdą do parlamentu, to jaki procent głosów głosujących, jak to się mówi, zostanie zmarnowany po tej
2: stronie? Znaczy, gdyby Razem nie weszło, to musiało mieć poniżej 5%, więc wtedy właśnie gdzieś coś w okolicach 5. No tak jak mówiłem, mnie się wydaje, że Razem ma sporą szansę wejść do parlamentu, jeżeli oni utrzymają to poparcie gdzieś tam na poziomie 3,5-4%. do okresu przed taką już najbardziej intensywną kampanią wyborczą, to jak mówią politolodzy, tego typu partie mocno oparte na proteście, no dla nich bardzo ważny jest sam ten okres kampanii wyborczej, te ostatnie 5-6 tygodni przed wyborami. No jeżeli rzeczywiście ta partia zrobi tak dobrą kampanię, jak dobrą kampanię zrobił Zandberg w 2025 roku, to moim zdaniem mają szansę przekroczyć próg 5%. No to oczywiście, jeżeli oni powiedzmy zdobędą 6%, no to przy swojej strukturze poparcia, która no jest bardzo silnie skupiona w dużych miastach, w ośrodkach akademickich, to oznacza, że trochę mandatów wezmą, no ale to pewnie oznacza, że nie wiem, że myślę, że jakimś takim szczytem marzeń tej partii jest, nie wiem, 8, 10, 12 posłów. To nie jest dużo, ale to też nie jest, no ale to też jak gdyby z punktu widzenia partii, która nigdy samodzielnie wcześniej nie przekroczyła progu, jest jakimś sukcesem. No faktycznie te zmarnowane głosy mogą być tym, co zadecyduje o tym, kto będzie rządził po 2027 roku. No bo Razem jest też taka, no nie wiadomo jak oni się zachowają w Sejmie, czy będą w ogóle chcieli tworzyć z kimkolwiek rząd. Spodziewałbym się, że nie. Ale kluczowe pytanie jest to, czy próg przekroczy PSL. Czy nie będzie takiej sytuacji, że na przykład PSL z przyjaciółmi zdobędzie te, nie wiem, 3,5-4% głosu i to będzie właśnie...
1: Co gorsza, może zdobyć 4,9, jak kiedyś Lewica.
2: Tak, i to będzie właśnie ten... Nie, Lewica nie miała 4,9, Lewica tam miała niecałe 8, kiedy musiała przekroczyć 8 w 2015 roku. Czy nie, czy to nie będzie właśnie te 3-4% głosów, które będą potrzebne Tuskowi do większości, a ich nie będzie,
1: więc... No właśnie, a Lewica? Jakie są perspektywy Lewicy? Ostatnio zauważyłem, że marszałek Sejmu, który jest liderem Nowej Lewicy, radykalnie wypowiadając się i stając tak charakternie naprzeciwko Donalda Trumpa, zaczął zyskiwać popularność i zaczął ciągnąć do góry całe to
2: ugrupowanie. Trumpa i prezydenta Nawrockiego. Tutaj są takie dwie walki, które toczy marszałek Czarzasty. Tak, rzeczywiście myślę, że to jest trochę zaskoczenie, że Czarzasty no tak sprawnie z punktu widzenia jakiejś takiej politycznej socjotechniki odnalazł się w tej funkcji marszałka Sejmu. To się jakoś tak bardzo przekłada na poparcie Nowej Lewicy, to tego na razie w sondażach nie widać. Ona cały czas ma to poparcie w okolicach 7-8%, co nie jest jakieś rewelacyjne, no ale to jest powiedzmy ten zapas, który z pewnym spokojem pozwala podchodzić do
1: Sejmu wejdą, ale
2: progu.
1: Wielkiego znaczenia nie muszą mieć.
2: No tak, no to jest właśnie też to podstawowe pytanie, jak będzie się układała większość w przyszłym Sejmie, no bo wiemy, że ani KO dzisiaj, mimo bardzo dobrych notowań relatywnie Koalicji Obywatelskiej, no prowadzi w sondażach z bardzo jednak dużym dystansem do PiSu. Ani PiS, tym bardziej, biorąc pod uwagę dzisiejsze notowania i wszystkie problemy tej partii, nie zdobędą samodzielnej większości. Kluczowe będzie to, jak ułożą się głosy potencjalnych koalicjantów obu partii. No i tutaj jest, myślę, jasne, że dla Donalda Tuska jakąś taką najwygodniejszą opcją byłoby, gdyby on sobie mógł rządzić z Nową Lewicą, mając większość. Tylko że takich sondaży, gdzie Nowa Lewica i KO po przeliczeniu głosów na mandaty mają większość, jest bardzo niewiele. Był niedawno taki sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej. Zdaje się, jakoś on był w zeszłym tygodniu. Tam były 232 mandaty.
1: Ale to niczego by nie zmieniło. Jest prezydent Nawrocki. Wszystko, co zawetuje, będzie nie do odrzucenia.
2: Tak, no ale to jak gdyby pozwala tworzyć rząd, no i jak gdyby trwać w tym układzie rządowym, no i czekać jak gdyby jako partia rządząca na wybory prezydenckie następne w 2030 roku.
1: Czy pan jako człowiek związany jakoś z Lewicą, czy pan ma takie wrażenie, że w Polsce partie polityczne, również te lewicowe, znaczy inaczej, rządzący, którzy nie są już tylko i wyłącznie politykami, którzy przedstawiają swoje idee, tylko muszą już konkretnie rządzić, są sparaliżowani jakimś takim wyobrażeniem takiej bardzo dużej, konserwatywnej masy społecznej, której nie można obrazić, której nie można w żaden sposób urazić, bo to się po prostu wtedy źle skończy. Sondaże pokazują na przykład, że w kwestii związków partnerskich, nie wiem, 75% Polaków jest za, a wśród polityków w ogóle.
2: Tak, Sejm, temat... jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo i to od jakiegoś
1: czasu. Z czego
2: czasu,
1: to wynika? Z tego strachu przed tą taką...
2: Znaczy myślę, że to z jednej strony może wynikać właśnie ze strachu pewnych formacji przed własnym elektoratem, która też no jak gdyby wynika z tego, że niekoniecznie te formacje mają dobrze ten elektorat przebadany i to, co on uważa. No i tutaj myślę, że to może być na przykład sytuacja PSL-u, który jest przekonany, że ten elektorat jest bardzo konserwatywny. PSL ma też traumę z wyborów europejskich w 2019 roku, kiedy PSL startował w ramach Koalicji Europejskiej wtedy i PiS w odpowiedzi na to uruchomił taką narrację o tęczowym Władku, który tutaj chce nieść tę agendę LGBT na wieś. No i to było dla PSL-u jakieś bardzo wtedy problematyczne politycznie.
1: I od tej pory unikają tego tematu i blokują wszystko, co koalicja próbuje w tej sprawie zrobić.
2: Od tych tematów starają się dystansować. Ale tak, no Sejm jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo. No to wynika z tego, że też czasami jak gdyby w demokracji zmiana społeczna na zmianę polityczną by się przełożyć, potrzebuje czasu, a też jak gdyby w sytuacji, kiedy polityka jest mocno zdominowana przez liderów, tak jak już mówiliśmy, jednak ze średnio starszego pokolenia, no to też trochę blokuje te zmiany. No bardzo często mówi się o generałach, że oni są zawsze doskonale przygotowani na ostatnią wojnę i pamiętają tę wojnę, w której byli, nie wiem, majorami, kapitanami albo pułkownikami, a nie są przygotowani na tę nową. I trochę tak samo może być z politykami, że nie wiem, politycy, którzy byli ukształtowani przez lata swoich sukcesów w okresie, gdy to społeczeństwo było o wiele bardziej konserwatywne, no niekoniecznie zdają sobie sprawę ze zmian, które zachodzą. No, Adam Traczyk, socjolog, który kieruje i politolog, który kieruje takim ośrodkiem Maureen Common, ten ośrodek Maureen Common jakby podzielił polskie społeczeństwo na kilka różnych grup i rzeczywiście, jak oni nazwali, to taka grupa progresywnych zapaleńców, tych takich najbardziej progresywnych Polaków jest niewielka, to jest jakieś 5-7% wyborców.
1: Czyli do Sejmu powinni wejść.
2: Ale ogólnie jak gdyby polskie społeczeństwo nie jest konserwatywne, z tym, że jak gdyby nawet pewne progresywne treści wyraża w konserwatywnym języku. Znaczy ogólnie jest jak gdyby takie przekonanie, to kiedyś Ludwik Dorn tak powiedział w polskim społeczeństwu, że tu jest takie podejście można, ale jest ostrożna, więc jak gdyby związki partnerskie tak, no ale nie przesadzajmy na przykład z małżeństwami i na przykład z jakimiś zbyt ostentacyjnymi paradami równości. Aborcja tak, ale też jak gdyby powiedzmy, że aborcja jest tragedią, że tego trzeba unikać, że to jest bardzo poważny moralnie problem. Nie mówmy, aborcja jest okej, bo nie jest okej, ale tak, dajmy kobiecie prawo decydować. No i tutaj myślę, że gdzieś cały czas nie ma trochę polityki, która by na to podejście dobrze odpowiadała.
1: Może nie ma odwagi tych liderów politycznych, którzy powiedzieliby, słuchajcie, uważamy, że długo na ten temat dyskutowaliśmy, ale uważamy, że to jest potrzebne, bo jest parę milionów ludzi, którym zależy na tym, żeby tu były związki partnerskie i tak dalej. Dlaczego tego nikt nie mówi?
2: Znaczy, tylko, że też po prostu politycy widocznie uznali, że to się nie do końca opłaca. Kiedy były wielkie protesty kobiet w 2020 roku, no to wtedy...
1: Wszyscy uważali, że to się opłaca.
2: Wtedy tak? PO zmieniła zdanie. Wtedy jak gdyby PO bardzo mocno powiedziała, tak, byliśmy kiedyś za kompromisem aborcyjnym, ale to jest już nieaktualne. Jesteśmy za legalną aborcją. No a teraz sprawa utknęła, no bo jest PSL, który to blokuje, a z drugiej strony jest... Najpierw był jeden, teraz jest drugi prezydent, który wiadomo, że tutaj nic nie podpisze, no więc po co się w tym temacie szarpać?
1: W takich sprawach obyczajowych w Wielkiej Brytanii rewolucji dokonała partia konserwatywna. Można się spodziewać, że w Polsce zrobi to Konfederacja z PiS-em? To czego nie może zrobić Platforma ze swoimi lewicowymi sojusznikami?
2: Nie, myślę, że PiS, biorąc też pod uwagę strukturę ich elektoratu, który jest jednak tak mocno starszy i też jednak raczej niechętny z związkom partnerskim się na coś takiego nie zdecyduje. No ale tak, no w Wielkiej Brytanii to rzeczywiście partia konserwatywna wprowadziła małżeństwa jednopłciowe. No ale stało się już po tym, kiedy rządy Partii Pracy wprowadziły związki partnerskie, więc tutaj...
1: Zrobili po prostu krok dalej.
2: Oni po prostu zrobili krok dalej i też tutaj istotną rolę odgrywały głosy Partii Pracy, czy liberalnych demokratów. No tutaj sama partia konserwatywna w tym była jednym jednak podzielona. Tutaj rzeczywiście jej lider, David Cameron, bardzo mocno popierał, ówczesny lider bardzo mocno popierał te rozwiązania, no ale no sami Torysi są tutaj podzieleni, no ale też jednak brytyjskie społeczeństwo jest nieporównanie bardziej sekularyzowane i liberalne obyczajowo niż polskie, więc tak samo też brytyjscy konserwatyści też są pod tym względem no, o wiele bardziej liberalni niż polscy konserwatyści.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce stworzenie BBC jest bardzo trudne, bo tu jest za mało Brytyjczyków.
2: Tak, no i tutaj tak samo myślę jest z taką partią konserwatywną. No jest prawdą, że w wielu, że no gdyby, jeżeli popatrzymy na przykład, nie wiem, na poglądy też francuskiej prawicy, no to one też w Polsce w kwestiach obyczajowych by się gdzieś tam
1: po lewej stronie.

0: przecież tych muzułmanów, to oni kobietom europejskim aborcji zakażą. Nie może tak być. No to, albo właśnie, że nie można wpuszczać muzułmanów, bo to jest zagrożenie dla osób LGBT w Europie. I myślę, że to jest dosyć ciężko sobie wyobrazić coś takiego, ale kiedy na przykład ja rozmawiałem wielokrotnie z Przemysławem Sadurą, który badał, socjologiem, który badał elektorat Konfederacji, on mówił, że w tym elektoracie poparcie dla związków partnerskich, dla pewnych postulatów LGBT jest dość duże i jego zdaniem no jest tylko kwestią czasu, to jest może nie następne wybory, ale powiedzmy początek następnej dekady, kiedy też u nas pojawi się prawica, która na przykład będzie atakować migrację, mówiąc, że to zagraża prawom LGBT i która będzie na przykład łączyła taką typową dla europejskiej skrajnej prawicy postawę wobec migracji z takim bardzo radykalnie wolnorynkowym przekazem, jaki dzisiaj ma Konfederacja, a jednocześnie z poparciem dla praw LGBT. Tylko że no, jego zdaniem to jest kwestia no, może jeszcze jakiejś połowy dekady, zanim to się wydarzy.
1: Zostało nam 1,5 minuty. Chciałbym, żebyśmy ten czas poświęcili na spekulacje. Czy może dojść do takiej sytuacji po najbliższych wyborach w przyszłym roku, że w Polsce nie da się stworzyć żadnej trwałej, sensownej większości parlamentarnej?
0: No jak najbardziej można, no jak gdyby matematyka to wskazuje, co jeśli można sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład języczkiem uwagi jest Konfederacja i nie da się stworzyć żadnego rządu bez Konfederacji, wolność i niepodległość. Niepodległość. No i tutaj mimo negocjacji, mimo różnych obietnic, mimo pośrednictwa prezydenta Nawrockiego nie udaje się Konfederacji porozumieć z PiS-em, a tym bardziej nie udaje się z Koalicją Obywatelską. Więc jak najbardziej taką sytuację można sobie wyobrazić, albo można sobie wyobrazić taką sytuację, że większości nie ma, powiedzmy, KO i Nowa Lewica, ale też nie ma PiS i Konfederacja i potrzeba głosów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, by po drugiej stronie utworzyła się większość. I to też jest jakiś potężny problem.
1: A wielka koalicja na wzór Niemiec, czyli
0: no myślę, że to po tych wszystkich kłótniach, po tym wszystkim, co tam zostało powiedziane, po wszystkich oskarżeniach, jakie tam zostały wysunięte, no nie widzieliśmy już równe rzeczy w polityce, ale to by było bardzo, bardzo trudne. No chyba, żeby Jarosław Kaczyński i Donald Tusk się udali na emeryturę i może wtedy jakoś te dwie partie bez tych dwóch liderów i emocji ich dzielących jakoś by się dogadały.
1: No cóż, wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy się musieli nastawić psychicznie na coś nowego. I to już w przyszłym roku. Jakub Majmurek, publicysta związany z krytyką polityczną,
0: dziękuję
1: a także
0: bardzo.
1: Zajmujący się polskim filmem oraz sztuką. Dziękuję panu bardzo za przybycie do studia i za pana spojrzenie na tą ogólną sytuację w naszej polityce. To był Teleobiektyw.
2: To była powtórka audycji.